0: odnajduje w nim.
1: Dopóki Gombrowicz jest w lekturach szkolnych, dopóty młodzież go czyta. Oczywiście będą pasjonaci, którzy zawsze go będą czytali, a niektórzy lubią czytać to, co zakazane. Kiedy Roman Giertych miał zastrzeżenia do obecności Gombrowicza na liście lektur szkolnych, wzrosła natychmiast sprzedaż jego książek. Bo Polacy i młodzi ludzie lubią rzeczy zakazane. Więc niektórzy złośliwie twierdzą, że obecność Gombrowicza w szkole bardzo szkodzi Gombrowiczowi. No nie rozstrzygnę tego. Tak czy inaczej, Gombrowicza zwykle czyta się poprzez Ferdydurkę, ona jest w lekturach szkolnych, chociaż zdarza się, że przy rozszerzeniu na przykład odwołać się można do Transatlantyku albo do Dziennika. Moje doświadczenie najpierw szkolne, a teraz z lekcji, które w muzeum odbywamy wokół gombrowiczowskich tekstów, jest bardzo dobre. To znaczy w moim przekonaniu Gombrowicza czyta się dobrze, jeżeli się zechce go poczytać w sposób wolny i z niejakim luzem. Bo jeżeli Gombrowicz byłby czytany jako jeszcze jeden wieszcz, no to oczywiście to by kompromitowało samą ideę obcowania z tymi tekstami, które były ściśle antywieszczowskie. Dobrze jest pewnie odwołać się do tych najbardziej znanych fragmentów, które pokazują szkołę jako miejsce udręki, a język polski jako przedmiot, który indoktrynuje, ale ja tak naprawdę staram się Ferdydurkę czytać raczej od fragmentu do całości. Nie zawsze można mieć pewność, że młodzież przyszła oczytana w Gombrowiczu, że naprawdę obejrzała sobie okładkę, a potem otworzyła tę książkę. Bywa wiadomo, że młodzi ludzie szukają innych dróg poznania tekstu. Czasem oglądają adaptacje, czasem słuchają czegoś, czasem czytają albo oglądają, bo teraz się też ogląda streszczenia. Ja w to w ogóle nie wnikam. Zakładam, że mam też komfort, że nie jestem już teraz nauczycielem szkolnym, więc mogę w to nie wnikać. Ja zakładam, że można czytać Gombrowicza od szczegółu do całości, więc zwykle analizuję jakiś nieduży fragment, wręcz zdanie, odwołuję się do znajomości fabuły i próbuję zrekonstruować światopogląd, który w tej książce jest, ale nie po to, żeby go odtworzyć, tylko po to, żeby zapytać siebie i grupę, która ze mną rozmawia, co to nam wnosi do naszego myślenia o świecie, czyli w jakim sensie to, co Gombrowicz napisał przed wojną na przykład, może być dla nas inspirujące. I jeżeli się odwołać do doświadczenia własnego uczniów, a można się do tego odwołać, no Ferdydurka przecież Józio jest stłoczony w sytuację ucznia, czyli kogoś młodego, zresztą marzy o młodości i autentyczności, goni za nią w całej tej powieści. Więc jeśli odwołać się do takich podstawowych pragnień, wolności, nawet jakiejś anarchii, niezależności, kształtowania siebie, niepodlegania z góry narzuconym autorytetom, jeżeli do tego się odwołamy, no to Ferdydurka będzie błyszczała, bo to jest powieść, która bardzo zachęca do niezależności, a jednocześnie pokazuje, jak trudno ją utrzymać.
0: Był taki pomysł w tych latach 80., żeby rozpatrywać moralność Józia. Że to był pomysł na czytanie Gombrowicza, czytanie Ferdydurkę. Zupełnie oczywiście nietrafiony. A czego my dzisiaj możemy się uczyć właśnie od Gombrowicza? Szczególnie czego warto się uczyć tym, z czym zmagamy się w tej obecnej codzienności?
1: Ja bym powiedziała, no niech każdy uczy się czego chce, bo Gombrowicz jest ogromny, jeśli chodzi o zasób myślowy tego, co napisał. I tak naprawdę wyobrażam sobie, że można dziennik otworzyć w dowolnym miejscu i zobaczyć, co tam akurat dla siebie znajdziemy, coś w rodzaju słowa na niedzielę. Znaczy to jest kopalnia, możemy się uczyć czegoś, co nas przyciągnie. Gombrowicz bardzo często sam sobie przeczył, bardzo często stawia sprzeczne tezy, bardzo często się wymyka, kiedy już nam się wydaje, że go w pełni rozumiemy. Dlatego nie można go przeszpilić i powiedzieć, o, on deklaruje tę jedną rzecz, tę jedną myśl i teraz idźmy za nim. Bo jak za nim pójdziemy, to on zaraz nam pokaże figę i powie, że wcale tak nie myśli, tylko żartował. I mogę powiedzieć o sobie, czego ja mogę się doszukać w Gombrowiczu tu i teraz, bo nigdy bym się nie ośmieliła mówić innym czytelnikom czy słuchaczom, co mają znaleźć w Gombrowiczu. No ja znajduję w Gombrowiczu taki twórczy niepokój. takie przekonanie, że nie można nigdy być pewnym tego, co w tej chwili wydaje nam się bezwzględnie ważne, że trzeba być czujnym, zwłaszcza wobec samego siebie, dlatego że mamy ogromną skłonność do samooszukiwania się, tworzenia sobie jakichś fałszywych konstrukcji, w których nam jest wygodnie. On mówi, że prawdziwe życie jest życiem niespokojnym i w sensie moralnym, i w sensie duchowym, bo on był człowiekiem duchowym, wbrew temu, że uważa się go za ateistę, to był człowiekiem o rozbudowanej w moim przekonaniu, choć skomplikowanej duchowości. On wzywa do poszukiwań, po prostu do niepokoju, który jest ruchem, który jest zmianą, który jest myśleniem.
0: Tak, akurat jak pani o tym mówiła i mówiła o tym, że Gombrowicza się nie da przyszpilić, to mój wzrok padł na cytat: gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma ucieczki. Ścigajcie mnie, jeśli chcecie, uciekam z gębą w rękach. I to może być podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Moim gościem była pani profesor Anna Spólna. Bardzo pani dziękuję. Trzeba tutaj podkreślić, że pani Anna Spólna, która jest jednocześnie miłośniczką Witolda Gombrowicza i jego twórczości. Tak, zgadza się?
1: Krytyczna miłośniczka.
0: Czyli najlepszy sposób na miłość. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.

0: Gardowe dźwięki słyszeć, proszę Państwa. Jesteśmy w dniu, w którym Hildegarda przyszła na świat parę wieków temu, w XII wieku, właściwie pod koniec XI, a jutro dzień, który jest świętem Hildegardy w Kościele Katolickim, a więc już dzisiaj troszkę zaczniemy świętować. Właściwie my już zaczęliśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Ruman, to jest czas medycyny Hildegardy z Bingen, a więc godzina z najbardziej niezwykłą kobietą średniowiecza, jej dziełem, jej przyjaciółmi, naszymi gośćmi. Dzisiaj wiele niespodzianek, wiele ciekawych rozmów. Dzisiaj wizyta w przepięknym, starym klasztorze benedyktyńskim już za chwilę, proszę Państwa. Ja witam Was z Sianorzęd. Sianorzęty, mała, spokojna o tej porze wioska nad brzegiem morza, niedaleko koło brzegu. Pościmy tutaj. Patrzę na moich tutaj towarzyszy i towarzyszki, na gości moich i Państwa, śmieją się, więc nie wiem, czy poszczą, czy nie, ale przedstawiam, z kim tutaj dzisiaj jestem. Obok mnie mikrofon Radia Wnet po raz pierwszy trzyma pani Janina Swoboda. Pierwszy raz, prawda?
1: Tak, pierwszy raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Janina Swoboda razem z mężem Michałem są u nas gośćmi, wykładowcami, opowiadają o Hildegardzie, o tym, co robią, a Janina szczególnie dzisiaj zaprosi Was w pewne miejsce, ale jeszcze tego nie zdradzimy dokąd. No możemy powiedzieć dokąd, ale nie powiemy dlaczego. Dokąd zaprosisz?
1: Do Gietrzwałdu.
0: Do Gietrzwałdu, trzymamy bliziutko, tak, mikrofon do Gietrzwałdu, ale dlaczego Hildegardowo, to wyjaśnimy później. Obok pani doktor Małgorzata Stępińska.
2: Dobry wieczór.
0: No, krótko i konkretnie, jak to doktorzy tak już mają. I pan Michał Swoboda.
3: No, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet i sympatyków tematyki świętej Hildegardy z Bingen.
0: To jest niezmiernie miło, że jesteście z nami wszyscy państwo, słuchacze w Polsce i na świecie, i że jesteście tutaj wy, goście ze mną. Cieszycie się ze święta Hildegardy z Bingen?
3: Oczywiście, cieszymy się bardzo.
0: Mamy jakieś plany na jutrzejszy poranek? Coś słyszałaś, Janinko?
1: Tak, słyszałam. Na plaży będziemy świętować tańcem świętej Hildegardy. No i cieszyć się po prostu, mam nadzieję, z pięknego, słonecznego poranka.
0: Tak, doktor będzie śpiewać.
2: Śpiewać i tańczyć.
0: Śpiewać i tańczyć.
2: W zeszłym roku już śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Tak. A że na plaży było wiecznie i dużo przestrzeni, to mogłam zupełnie spokojnie śpiewać.
0: Tak, i śpiew, który leczy, muzyka, która jest lekarstwem dla duszy, i takie powitanie o poranku przy wschodzie słońca, taka poranna wspólna modlitwa, to jest to, co nas czeka jutro rano. To będzie początek świętowania Dnia Hildegardy tutaj z poszczącymi. 57 osób pości, plus my, to jest naprawdę bardzo wielka i niesłychanie różnorodna i ciekawa grupa poszczących. I my za chwilę, proszę Państwa, zaprosimy Was na początek, to pierwsza niespodzianka tego wieczoru, zaprosimy Was do pięknego klasztoru w Tyńcu, a tam już jest nasz niezwykły lotny reporter i goście jego, a więc już za chwilę chwila ze Zbigniewem Wodeckim na prośbę Michała Swobody, który prosił właśnie o tą piosenkę, a więc wsłuchajmy się w ten dobry i znany utwór i za chwilę bądźcie z nami. Wędrujemy w świat Hildegardy z Bingen i poznajemy gości.

0: Świętujemy dzień narodzin Hildegardy i jutro dzień narodzin dla nieba. 17 września, święto Hildegardy z Bingen, dzisiaj wigilia tego święta. Teraz same dobre opowieści. Teraz chwilę będziemy mówić o tym, co widzimy dobrego, jak Hildegarda działa dzisiaj w świecie. I dołączyła do nas Monika Makowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I to właśnie przez Monikę tu jesteśmy. To Monika kiedyś przyjechała na post do folwarku Łochów, prawda?
1: Dokładnie.
0: I tak powiedziała, a jest takie fajne miejsce, mam takie miejsce nad morzem i tak na samym brzegu morza i skusiła nas tym brzegiem morza i tam nad morze Hildegarda i właśnie dlatego tu jesteśmy.
1: Tak, zgadza się, jesteśmy w Collins Resorts nad samym morzem, dokładnie 20 metrów do samego zejścia, także wszyscy tutaj pięknie spędzamy czas z olbrzymią grupą, blisko 60-osobową. Także cieszymy się urokami tego miejsca, no i oczywiście tym, co tutaj Ela opowiada, wprowadza wszystkich w świat Hildegardy.
0: Tak, nie tylko ja oczywiście, bo tutaj zapraszamy gości i dlatego jest na przykład z nami Michał Swoboda, który jak wczoraj zaczął swój, to było wczoraj? Nie, przedwczoraj, ten czas tak szybko leci. O sokach Hildegardy swoją opowieść, to wszyscy siedzieli jak zaczarowani. Pytania gdzieś tam dusili w sobie i jeszcze wczoraj i dziś ciągle te pytania są zadawane. I to jest niesamowite, że to dzielenie się wiedzą, które tak bardzo poszerza też nasze spojrzenie, nasze możliwości i też ciągle coś odkrywamy. Soki według Hildegardy z Bingen. Michale, czy ta wiedza o sokach, którą ty przekazujesz tutaj naszym uczestnikom i te soki, które potrafisz zbadać, czy masz, czy to jest coś dobrego, co dajesz ludziom, takie, czy masz takie właśnie taki odbiór?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że Hildegarda tym, co nam tutaj przekazała, rozszerza maksymalnie tą wiedzę taką medyczną, która tak do końca nie jest znana. No i tu Hildegardę właśnie odkrywamy takie nowe obszary diagnostyczne, które, no tak można powiedzieć, dają taką pełnię przy takim obrazie diagnostycznym chorego człowieka.
0: Tutaj bardzo ciekawe pytania zadają doktorzy i zawsze jest tak na naszym turnusie, że na początku jeszcze się nie znamy, nie wiemy, co kto robi, ale już drugiego dnia wiemy, że w pierwszej ławce siedzą doktorzy, tutaj chirurg, tutaj jeszcze tutaj ktoś i tam gdzieś i zawsze pytania chyba takie, czasami oni chyba są najbardziej zaskoczeni, ale jednocześnie zadają takie bardzo celowe pytania i to jest dla nas też fascynujące, bo połączenie wiedzy akademickiej i średniowiecznej Hildegardy.
2: Tak, absolutnie. Mnie się to też bardzo podoba, że lekarze są tym bardzo zainteresowani. No i nawet dzisiaj jeden lekarz pytał mnie, czy może być przy tym, jak ja to robię. Oczywiście zgodziłem się.
0: Co robisz? Powiedz naszym słuchaczom, bo nie wiedzą, co ty robisz.
2: No tu chodzi przede wszystkim o taką diagnozę, gdzie te soki odgrywają taką najważniejszą rolę, dlatego że wiedza o tych sokach, co one robią, gdzie one płyną i co się dzieje, jak jeden czy drugi sok nie funkcjonuje, jest bardzo istotne. To oczywiście dzieje się za sprawą takiej techniki tej diagnostycznej, które tak dokładnie teraz nie będę może opisywał, ale po prostu da się te soki bardzo dobrze zbadać, bo poza oczywiście takimi badaniami krwi, które są bardzo istotne oczywiście w medycynie, brakuje właśnie tej wiedzy na temat soków, bo to jest, soki dają taką pełnię tego obrazu, tak już wcześniej powiedziałem, tego obrazu diagnostycznego.
0: To diagnozowanie organizmu jest dzisiaj czymś bardzo ważnym. To właśnie takie hildegardiańskie diagnozowanie. Na pewno, drodzy słuchacze, jesteście tym tak zaskoczeni. Soki w organizmie. O co chodzi? Gdzie one płyną? Jaka jest ich rola? No to jest właśnie tajemnica dzieł Hildegardy, które ciągle poznajemy. Jedno, co możemy teraz powiedzieć. Soki są cztery. Każdy z nas ma je w swoim organizmie i wcale nie jest to krew, nie jest tym sokiem, chociaż jeden z tych soków płynie również w krwi. Zgadza się?
2: Dwa soki.
0: Dwa soki, o proszę. Jeden, a jeszcze jeden gdzieś pod skórą?
2: Tak, jeden płynie w układzie limfatycznym. No, a ten ostatni sok płynie, można powiedzieć, bezkanałowo. On się przemieszcza między właśnie skórą a mięśniami.
0: Fascynujące historie. To są takie rzeczy, które odkrywają nam z jednej strony tajemnice ludzkiego organizmu, a z drugiej strony one są dzisiaj potwierdzane przez współczesne badania, badania naukowe, badania profesorów medycyny i to jest coś, co udowadnia po raz enty, kolejny, setny, tysięczny, że Hildegarda była wizjonerką, że ona miała ten niesamowity dar od Stwórcy, prześwietlania rzeczywistości swoim spojrzeniem, swoją duszą i opisywaniem tej rzeczywistości. Dlatego my dowiadujemy się tak wiele. Ale jest to wieczór dobrych wiadomości, takich hildegardowych cudów. Drodzy goście, tutaj mówię do tych, którzy są ze mną w naszym studiu, w Sianorzętach, nad samym brzegiem morza. Teraz pomyślcie, jakieś dobre wydarzenie, jakiś taki cud, mały cudzik hildegardowy, żebyśmy mogli podzielić się z słuchaczami takimi dobrymi wiadomościami, że to, co napisała Hildegarda, że to działa dzisiaj, że te jej sposoby przywracania porządku w organizmie, harmonizowania, że to wszystko działa. Ja zacznę, bo ja zawsze lubię o cudach, więc pierwszy. Jedna z moich znajomych, również dziennikarka, była na naszym poście, zresztą przyjeżdża dość regularnie i miała zaćmę. I na poście oczywiście zaczęła sobie używać krem fiołkowy, bo jak się posłucha o tej cudownej maści fiołkowej, no to po prostu wszyscy natychmiast chcą ją używać. Niektórzy samodzielnie ją robią. No i ona wzięła sobie ten krem fiołkowy, ale zaczęła go używać nietypowo. Dlaczego nietypowo? Bo miała problem z oczyma, no bo miała zaćmę. No i ponieważ zaczęła kremem smarować sobie oczy, no to dlatego mówię nietypowo, bo zwykle mówimy o zastosowaniu na guzy, na blizny, na jakieś zmiany skórne, a ona sobie te oczy. I była umówiona na operację. Kiedy pojechała na tę operację, po jakimś czasie używania kremu fiołkowego, no było to, myślę, że dobrych kilka tygodni, jeżeli nie kilkanaście od naszego postu do czasu operacji.
3: Około roku.
0: Używała tego kremu, smarując po prostu, myślę, że ze dwa razy rano i wieczorem, zamknięte oczy, oczywiście powieki. Poszła na operację. Lekarz, który ją badał przed operacją, to była operacja zaćmy, mówi, ale proszę pani nie jest potrzebna żadna operacja. Operacji nie było. Krem fiołkowy podziałał tak, jak my jeszcze nie słyszeliśmy. Czy doktor słyszała już wcześniej o tym, żeby przy zaćmie używać kremu fiołkowego?
4: Szczerze mówiąc, to tak naprawdę to był mój pomysł, żeby tego kremu, ten krem fiołkowy użyć.
0: Tylko się nie zdradzała.
4: Bo pani Ewa była, to był dla niej problem, tak? To jest bardzo aktywna osoba, mało sprawna ruchowo, ale niezwykle tak intelektualnie sprawna. I tak mi przyszło do głowy, że i bardzo ją te oczy męczyły, tak? Że to, no bo to dla niej ona pracuje, pisze, czyta. No i tak wpadłam na pomysł, że niech spróbuję z kremem z fiołka, bo ja, jeżeli chodzi o krem z fiołka, naprawdę mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mogę na ten temat napisać książeczkę, a takie historie, jakie słyszę od pacjentów na temat kremu z fiołka, to ja już w tej chwili we wszystko uwierzę, co mi pacjent opowie na temat kremu fiołkowego i sposobów, w jaki okoliczności, w których go zastosował. Tutaj z panią Ewą, no to taki miałam, tak wpadłam na taki pomysł, tak? I rzeczywiście pani Ewa do mnie zadzwoniła, ale ja niestety nie miałam czasu z nią rozmawiać, więc tylko powiedziała mi, że krem fiołkowy działa na zaćmę, szczegółów dowiedziałaś się, zdaje się,
0: później.
4: Przeprowadziłaś szczegółową rozmowę, tak? No w każdym razie krem z fiołka jest moim ulubionym świętej Hildegardy pomysłem na radzenie sobie z wieloma sytuacjami. Krem z fiołka działa na tyle tak bardzo głęboko, że potrafi wzrosty w obrębie jelit pooperacyjne likwidować. Potrafi likwidować blizny po takie na skórze wieloletnie po oparzeniach. No nie będę tutaj przeciągała tego, bo mogłabym o tym mówić i mówić i mówić. W związku z tym już to by było zanudzanie. Niemniej jednak tak, powiem tak, jeżeli stoję pod ścianą i nie wiem, co pacjentowi w sytuacji jakiej zaproponować, takiej trudnej, to krem z fiołka przychodzi mi do głowy, tak jak pomysłowemu Dobrowirowi, i bardzo często się sprawdza.
0: To jest czas dobrych wiadomości, więc teraz to dobre zaproszenie, ale Michał Swoboda, zanim żonie przekażę, to jednak dobrze. Janinka się zgadza, dobrze. To ja przekazuję, Michał Swoboda, jeszcze rozumiem ad vocem, czyli coś...
2: Chodzi o tych cudach.
0: O tych cudach i bardzo to, pięknie.
2: No nie wiem, to nie są cuda, to jest ta rzeczywistość, o której Hildegarda pisze nam w swoich dziełach. Więc opowiem taką historię. Dobry znajomy mój przyszedł kiedyś do mnie, czy do nas z kolegą, starszym już od niego. Było widać zaraz, że ma ten jego kolega no, dość takie poważne problemy ruchowe, bo był bardzo tak ograniczony w tych swoich ruchach. No, zanim zapoznaliśmy się i troszeczkę opowiedział o sobie, stwierdził i tak powiedział, że no, jego największym problemem jest dna moczanowa. A ja chciałem kiedyś zawsze wypróbować taką recepturę od Hildegard, bo nigdy nie miałem takiej sposobności i nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek coś takiego kiedyś wypróbował, gdzie Hildegarda opisuje, jak można taką dnę moczanową wyleczyć. I opisuje to w taki fajny sposób, że trzeba po prostu mieć miedź. Miedź trzeba rozgrzać nad jakimś ogniem i do wkładając, jak się rozgrzeje tą miedź, to taki, no, ona musi już być dobrze taka czerwona. Trzeba mieć wino i tą miedź wkłada się do wina. I w zasadzie taki jest proces jakby gaszenia tego wina tą miedzią. To jest takie, można powiedzieć, atomizowanie wina właśnie tymi molekułami miedzi. I to trzeba powtórzyć 3 razy.
0: Ale co z tym winem? Wypić, polać?
2: Czekaj. 3 razy wkładamy, wyciągamy, wkładamy, znaczy zagrzewamy, wkładamy, znowu wyciągamy i po 3 razie trzeba położyć jakieś takie wieczko, żeby te pary, te gazy z tego wina, które tam powstały, żeby nie uciekały. I po takich 5 minutach to wino możemy już pić. Ono ma być zawsze pite na ciepło. Ja nie wiem, ile, chyba 4 czy tam 5 butelek, bo tak zrobiłem, co on przyjeżdżał, bo on mieszkał w Gdańsku, my w Gieczwałdzie, także to nie było tak często, ale tak co jak parę tygodni do nas przyjeżdżał, a co przyjeżdżał, to 2-3 butelki dostawał. No i po którymś tam razie przyjeżdża i mówi, wiecie co? Już nie mam dny moczanowej. Był u lekarza, robił badania, no i lekarz badający go dostał takiego małego szoku, powiedział, to jest niemożliwe, jak pan to zrobił i tak dalej. No mówi, no siła, wiedza świętej Hildegardy sprawiła, że no wyszedłem z tej choroby.
0: Bardzo piękne, bardzo dziękuję za tę opowieść, bo właśnie takie opowieści nam są potrzebne. To jest coś całkiem nowego, jakkolwiek bardzo dużo dobrej wiedzy mam na temat miedzi i jej znaczenia dla organizmu i to, że powinniśmy ją mieć i w środku, i nosić na skórze i mieć, ale to wino z miedzią, fantastyczny pomysł. Czyli trzeba miedzianą drewnianą bransoletkę nad świecą rozgrzać, do ogniska włożyć.
2: No, do ogniska albo jakiś palnik gazowy.
0: Dobrze, jeszcze będziemy już po audycji rozmawiać o szczegółach, bo bardzo jest to ciekawa terapia. A teraz mikrofon jest w rękach Janiny Swobody, żony pana Michała, która zdradzałam już na początku, zaprosi was w miejsce, jedyne takie miejsce w Polsce, do którego warto zajrzeć. My z doktor tam byłyśmy już. Blisko, mikrofon blisko ust poproszę.
3: Tak, a więc chciałam zaprosić wszystkich do Gietrzwałdu, miejsca, w którym objawień Matki Bożej. Jest przepiękne sanktuarium. I w przyszłym roku mamy rocznicę 150-lecia, więc wszystkich zapraszam. I przy okazji prowadzimy z mężem i z córką kawiarenkę Świętej Hildegardy, przepraszam. Wszystkie wypieki robimy sami. Używamy tylko mąki orkiszowej, o której pisała Święta Hildegarda, że jest praktycznie nie tylko środkiem, którym się żywimy, ale również środkiem leczniczym. Używamy odmiany Oberkulma Rotkorn. Oprócz tego pieczemy też naleśniki francuskie, podajemy
0: orkiszowe.
3: Też również na mące orkiszowej, podajemy je na słodko, wytrawnie. Jeśli robimy wytrawne, to używamy oczywiście ziół Świętej Hildegardy, mieszanek, jak Bertram, który pozostawia nic niestrawionego w organizmie, wszystko co Hildegarda napisała, galgant, który rozszerza naczynia krwionośne, macierzankę, która też wyostrza umysł, hyzop, który wspomaga wątrobę przy trawieniu. Sprzedajemy również zioła Świętej Hildegardy. Można kupić u nas i zasmakować kawę orkiszową, która bardzo chętnie jest, że tak powiem, spożywana u nas. Również herbatkę Świętej Hildegardy. No więc to jest takie, możemy porozmawiać z gośćmi bardzo chętnie, poszerzyć tą tematykę. Także jest bardzo przyjemnie. Kto do nas trafi, właściwie jest zawsze zadowolony i myślę, że coś z tego wynosi.
0: Tak, jest to bardzo piękne miejsce. Tuż pod murami kościoła, można powiedzieć, tylko wąska ulica dzieli kawiarenkę od sanktuarium, od tego pięknego kościoła. Paręset metrów dalej jest to cudowne źródło z niezwykłą gieczwałcką wodą. I wracam do kawiarenki Hildegardowej. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce, w którym wszystko jest orkiszu, wszystko jest pyszne, są pyszne naleśniki orkiszowe, ale atmosfera też jest czymś takim niezmiernie ważnym. Jak my przyjechałyśmy pierwszy raz z panią doktor do Gietrzwałdu właśnie, żeby poznać to miejsce i weszłyśmy tam, to tam czekało na nas niezwykłe ciasto, na którym jeszcze były takie mieczyki. Mm-hmm. Ja mówię, co to za cudowne ciasto? Co to w ogóle jest? Było to piękne ciasto, które było czym?
3: Tak, to jest tarta de Santiago von Compostela, tarta świętego Jakuba. No, byliśmy z mężem właśnie w tym miejscu w tamtym roku, no i tą recepturę przywieźliśmy i bardzo chętnie klienci kupują i smaczne jest bardzo. I również według świętej Hildegardy można powiedzieć, bo jest to ciasto, które co prawda nie jest na mące, jest bezglutenowe.
0: Ale ma migdały.
3: Tak, ma, że tak powiem, bardzo duży, praktycznie to mąkę zastępujemy mąką migdałową. Migdały mielimy na miejscu, więc wszystko jest bardzo świeżutkie. No a ten krzyż to jest taki znak świętego Jakuba właśnie. Przywieźliśmy to i tak to właśnie tam jest sprzedawane w tych rejonach. No więc też jest bardzo zdrowe i chętnie kupowane.
0: I bardzo chętnie zjadane, powiedziałabym. Tak. To jest coś, co żywność, która leczy w miejscu, które słynie z cudów. No, czy można mieć w ogóle lepszy pomysł na życie? Więc jak pojedziecie do Gieczwałdu, znaczy nie spieszcie się, bo dzisiaj już jest zamknięte.
3: Tak, dzisiaj jest zamknięte.
0: Ale jutro będzie otwarte.
3: Tak, jutro będzie otwarte.
0: A więc wtedy można tam pod kościołem zobaczyć piękną hildegardową kawiarenkę i tam spróbować pysznych hildegardowych wypieków i wrócić do domu z wodą z Gieczwałdu i ze wspomnieniem smaków hildegardowych, które później można kultywować i upiec samodzielnie w domu, prawda?
3: Tak, oczywiście.
0: Czas dobrych wiadomości. Kto z moich tutejszych w naszym sianorzęckim studium ma jeszcze dobre wiadomości? Monika, czy ruszyłaś ręką? To znaczy, że masz dobre hildegardowe wiadomości.
1: Oczywiście. Z dobrych takich wiadomości to jest na pewno to, że jutro mamy święto naszej świętej Hildegardy i będziemy o 7:15 wszyscy uczestniczyć na plaży, pięknie ubrani, przyozdobione głowy wiankami. Będziemy świętować, a później pójdziemy na uroczystą mszę świętą.
0: Także wianki Hildegardzie.
1: Tak, dokładnie. Zanosząc wianki Hildegardzie i przepiękne kwiaty, które tutaj rosną na naszym terenie. Przepiękne krzaki róż i nie tylko. Także będziemy ją obdarowywać tymi pięknymi też kwiatami. No i śpiewami, mam nadzieję, i tańcem.
0: Tańce i śpiewy. I nie możemy obiecać, że będziemy śpiewać pieśni hildegardowe, bo takie próby czyniliśmy i to nie wychodzi najlepiej. Ale kiedy ranne wstają zorze, na pewno na plaży wszyscy w tych hildegardowych sukniach i wieńcach będziemy śpiewać.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że mamy dosłownie 5 kroków na samą plażę. Także nie odpuścimy tej możliwości.
0: Nawet pójdziemy dzisiaj wieczorem zobaczyć, jak tam plaża. Czy przygotowana już na nasze poranne tańce?
1: Dokładnie. Także...
0: To jest takie miejsce, w którym spędzamy tydzień, poszcząc, jedząc według Hildegardy i odnawiając ciało i duszę. To miejsce nazwaliśmy, ten czas nazwaliśmy morskim spa dla duszy i ciała. Ale proszę Państwa, jest tak, że jak tylko wystawiłabym nasz mikrofon radiowy za okno, to słyszymy szum morza. Wystarczy okno otworzyć, jesteśmy naprawdę na brzegu morza i to jest taka bardzo dobra wiadomość. I dobra wiadomość jest taka, że zapraszamy tutaj do Sianorzęd.
1: Tak, zapraszamy do Sianorzęd, do Collins Resorts, tuż nad samym brzegiem morza. Także piękne miejsce, naprawdę przepiękne, urokliwe. No i mamy cudownych gości oczywiście, którzy są zadowoleni. Nie tylko właśnie z tych uciech duchowych, ale także ze smaków tego postu, bo wszystko smakuje wyśmienicie, pomimo że jesteśmy na poście.
0: Jak to u Hildegardy? Lekarstwem jest wino pietruszkowe, pożywieniem jest pizza orkiszowa. Tak wygląda, proszę Państwa, post według Hildegardy z Bingen i też zdrowienie według Hildegardy z Bingen. Dzisiaj nasi uczestnicy byli zaskoczeni, jak dostali wino piołunowe o poranku i mówią, jak to? To wino piołunowe jest takie smaczne, przecież piołun jest gorzki. Ale Hildegarda wszystko w życiu człowiekowi, można powiedzieć, podaje w taki sposób, żeby podnieść radość i nadzieję, że nie przygnębić, nie przybić, nie zepsuć smak, tylko dodać siły, dodać tej radości, nadziei. I dlatego te potrawy postne są smaczne.
1: Dokładnie tak.
0: Takie jest życie z Hildegardą z Bingen. To ja mam jeszcze pytanie do Michała Swobody, bo opowieść o sokach Hildegardy, te płyny, które decydują, ich jakość decyduje o naszym zdrowiu czy o jakichś zaburzeniach w organizmie. Pytaniem wszystkich zawsze jest, każdy chce być dobrze zdiagnozowany. Jak ktoś jest zdrowy, to chce usłyszeć, że jest zdrowy. Jak ktoś ma wichta, to chce usłyszeć, że ma tego wichta, żeby już wiedział i wtedy bierze 6 butelek rzęsy wodnej, wypija, przegania wichta. Bo tak powiedziała Hildegarda, prawda?
2: Tak powiedziała, ale oni się cieszą wtedy, jak wiedzą, jak usłyszą, że nie mają wichta. Wiesz?
0: Nie mają wichta. I teraz cieszą. Jest, i najważniejsze jest to, jak Jak to można zrobić? Jak można zbadać te soki? Bo to jest temat. Dzisiaj w ogóle problemem dla bardzo wielu ludzi jest to, że nie są zdiagnozowani. Ja nie mówię o naszych uczestnikach naszego postu, ale ogólnie ludzie, którzy się źle czują, coś tam im dolega, coś boli, coś złe wyniki, ale trudno jest zdiagnozować człowieka. Jak zdiagnozować? Mamy już niewiele minut, ale powiedz, bo ty się tym właśnie zajmujesz, tym diagnozowaniem postów. Czy to jakoś można zrobić?
2: Dobrze, spróbuję to w skrócie jakoś opisać.
0: Mamy 5 minut, więc naprawdę
2: tak, w skrócie. Tak, tak, tak, tak. No, taką decydującą sprawą jest to, że to nie jest, ta diagnostyka się nie opiera na kimś, który na przykład coś, tak jak lekarz sprawdza, jak wyglądają wyniki, że ogląda jakieś tam rentgenowskie zdjęcie. Tym aparatem diagnostycznym jest sam pacjent, sam klient, bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i człowiek ma takie struktury i mechanizmy, które reagują na różne impulsy, tak? Tu jest tylko sztuka odczytać ten impuls, jak reaguje po prostu człowiek na impuls światła, bo ja ze światłem to robię. Światło musi mieć informację, ta informacja pada na człowieka i układ wegetatywny zaraz reaguje na ten impuls i zmienia parę rzeczy. Zmienia się minimalnie puls, zmienia się bardzo minimalnie oddech. To rzeczywiście jest bardzo ciężko wychwycić, ale zmienia też napięcie mięśniowe wzdłuż kręgosłupa z prawej i z lewej strony, które można bardzo fajnie wyłapać w sposób taki, że ciągnie się za ramiona. To jest tak zwany test kinezjologiczny długości rąk, który nam mówi o tych zmianach napięciowych z tyłu kręgosłupa. Ten impuls, ja pracuję ze światłem, ale to może być impuls w formie fali dźwiękowej, to może być impuls w formie jakiegoś prądu z pewną częstotliwością, czy jakiś taki, jakiś mechaniczny impuls. Na to reaguje zawsze organizm. Jeżeli to jest ten impuls, chce ten organizm, potrzebuje to, on to zaraz wyczuwa, że to mu to pomoże, to widoczne to jest zaraz właśnie w tej reakcji napięcia mięśniowego, gdzie ja to wyłapuję po tym teście długości ramion. I to jest fajne, że ten aparat diagnostyczny jest sam właśnie pacjent, tak? Bo organizm nas nie może oszukać, jeżeli jest coś, jakaś piękna muzyka, która leczy tego człowieka, to organizm oczywiście zaraz to wyłapuje i chce to po prostu wchłaniać, bo wie, że ta muzyka go wyleczy. W moim przypadku jest to światło z pewną informacją, ale w sumie tak na tym się to opiera, ta cała diagnoza. I ludzie to nawet czują w czasie tego testu, że coś zmienia się, że jest jakiś taki efekt, że ona mówi, a to coś tu teraz poczułam, a coś tu tego. Także to jest właśnie taka mała różnica, ale ona jest w efekcie takim bardzo fajna, bo ta diagnoza jest wtedy dość taka przejrzysta i dość ciekawa.
0: Brzmi to ciekawie, brzmi to niesamowicie, tak jak brzmi Hildegarda Zbingen dla nas współczesnych, dla ludzi XXI wieku, a jednocześnie fascynuje. Proszę Państwa, to na dzisiaj tyle. Na pewno jesteście ciekawi dalszego ciągu. Bądźcie z nami za tydzień. Hildegarda Zbingen co tydzień w środę o godzinie 20. A dzisiaj chcę Was jeszcze zaprosić do udziału w konferencji, którą organizujemy. Wspominała też Agnieszka Wilk o tym, że zapisy już trwają 17 października w Warszawie o godzinie 10 przez cały dzień, to jest sobota, czyli cała sobota od 10 do 19. Niezwykli ludzie, niezwykłe spotkania. Pani profesor Marta Ligaj, pani profesor Ewa Solarska, doktor Norbert Szaluś, doktor Małgorzata Stępińska i jeszcze inni uczestnicy tej konferencji. Jest to spotkanie hildegardowych ludzi bardzo ważnych tematów, rozwikływanie pewnych pytań, które padają od długiego czasu. Prawda, cała prawda na tematy, które nas dzisiaj nurtują. Jak wspomagać organizm nękany nowotworami? Jak znaleźć prawdziwy orkisz? Czym on się różni od tak zwanych fałszywych, czyli krzyżowanych z pszenicą i tak dalej? Czym są grzyby nadrewnowe i na czym polegają, na czym polega ich wpływ na organizm? To tylko część tematów, które będziemy poruszać. Zapisać się trzeba, dzwoniąc do Centrum Hildegardy w Józefowie lub wchodząc na stronę Centrum Hildegardy w Józefowie i tam można kliknąć, znajdziecie Państwo hasło konferencja. Zapisać się trzeba już teraz, bo miejsca niedługo będą się kończyły. A na pewno kończymy już dzisiaj audycję i teraz wszyscy żegnamy się z Państwem, życząc dobrego wieczoru, a więc w rękach Michała Swobody mikrofon.
2: No, dziękuję za uwagę i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, do następnego razu.
0: Monika Makowska.
1: Dziękuję za słuchanie nas tutaj oczywiście i czynny udział. Serdeczności i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Doktor Małgorzata.
4: Dobrej nocy wszystkim życzę.
0: Janina Swoboda.
3: Również dobrej nocy życzę i zapraszam jeszcze raz gorąco do naszego sanktuarium w Kierzwałdzie i oczywiście do odwiedzenia naszej kawiarenki Świętej Hildegardy.
0: A ja dziękuję. Szymon Chrystianus realizował nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu. Dziękuję ogromnie. Bądźcie z nami za tydzień. Dobrego, spokojnego wieczoru. Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.

0: jest medycyna Hildegardy z Bingen, audycja, która łączy, która, jak sama święta Hildegarda, jest ponad wszystkim, co się dzieje na świecie, która jest płaszczyzną porozumienia w wielu środowiskach, wielu różnych ludzi, tak wielu różnych jest tutaj dzisiaj z nami w Sianorzętach na tym niezwykłym morskim spa. Ale teraz łączymy się z Tyńcem i to jest niezwykła przygoda i niezwykła niespodzianka. A w Tyńcu jest Agnieszka Wilk. Agnieszko, jesteś już z nami? Dobry wieczór.
1: Tak, jestem. Dobry wieczór, to dobry wieczór radiosłuchaczom.
0: To teraz zadaję pytanie. Agnieszko, z jakiego powodu jesteś teraz w Tyńcu?
1: Szanowni Państwo, życie ma bardzo ciekawe scenariusze. I ten scenariusz z dnia dzisiejszego, czyli dzień 16 września, kiedy w 1098 roku urodziła się święta Hildegarda, mnie przyszło i z wielką radością, przyjemnością i zaszczytem przyjechać do Tyńca. Bo w Tyńcu odbywa się, szanowni Państwo, zgromadzenie wszystkich matek przełożonych, wszystkich klasztorów żeńskich, benedyktynek oczywiście, klasztorów benedyktynek. I to zgromadzenie matek księń i przeoryszy odbywa się dokładnie w tym czasie. A zatem dzisiaj byłam gościnią i miałam ogromny zaszczyt, przywilej, radość wygłosić dla matek księń i przeoryszy wykład na temat świętej Hildegardy. I dzisiaj też ogłosiłam światu, że tak powiem, mój taki program, który stworzyłam, a który nazwałam Od Trzech Świętych, świętego Benedykta, jego siostry scholastyki, świętej scholastyki i naszej świętej Hildegardy. Program nazwałam Pax Paritas Viriditas w nawiązaniu do relacji, regulacji, rozwoju, bo z tymi świętymi to się wiąże. I stąd tutaj moja obecność, czyli wykład podczas kilkudniowego zgromadzenia matek przełożonych. Jest to ogromny przywilej dla mnie, wielka radość. Proszę Państwa, w takim dniu, bo dzisiaj akurat świętujemy, wspominamy, pamiętamy o tym, że się święta Hildegarda urodziła 16 września. Jutro liturgiczne wspomnienie, ale też dzień odejścia, który miał miejsce 17 września 1179 roku. Więc proszę Państwa, taki splot dat, wydarzeń i to wszystko, co się dzisiaj wydarza w Tyńcu, to jest naprawdę absolutnie tak zaskakujące i tak radosne, że kolejna para skrzydeł mi rośnie.
0: A obok Agnieszko, mnie, Agnieszko, szanowni... ale czy matki przełożone i przeorysze specjalnie wybrały ten dzień ze względu na Hildegardę z Bingen, żeby się spotkać?
1: Nie, to jest boska reżyseria, proszę Państwa. Tak się po prostu złożyło, że w tej dacie zostało stworzone spotkanie, zgromadzenie w Tyńcu. Także nie ma przypadków, to my wiemy. Natomiast ten cały splot zdarzeń, dat powoduje, że jesteśmy dzisiaj jeszcze chyba w podwójnej radości z tego powodu. Natomiast to, że ja się tutaj znalazłam, to już jest
0: boska inżynieria.
1: Wiele różnych rozmów i historii takiej, że tutaj się znalazłam na zaproszenie prezeski zgromadzenia matki księi Barbary Dendor z Jarosławia.
0: Agnieszko, czy któraś z matek przełożonych jest z Tobą i będzie naszym gościem?
1: Tak, szanowni Państwo, jest obok mnie w sieni klasztoru z Przemyśla matka Anna Cecylia Król. I proszę Państwa, tym bardziej się ogromnie cieszę, zaraz oddam mikrofon matce, ponieważ proszę Państwa, ten klasztor, właśnie klasztor w Przemyślu, jest od 2012 roku, kiedy to Hildegarda została wyniesiona do godności świętej i doktor kościoła. no, dostał takiego powiewu energii i bardzo, bardzo Hildegarda jest żywa w klasztorze, ale o tym już za chwileczkę sama matka Anna Cecylia Król. Oddaję mikrofon Cieni.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających. Bardzo mi miło, że było to spotkanie z panią Agnieszką, takie ubogacające dla wszystkich matek. I też ucieszyłam się, bo w naszym klasztorze, jak pani wspomniała, żyjemy z puścizną świętej Hildegardy, to co nam zostawiła, i staramy się żyć jej duchem, jej nauką, a też różnymi recepturami, które mamy i korzystamy z tego. Ludzie Przemyślu i z okolic też z tego korzystają.
0: Siostro, to jest coś wspaniałego, wspaniała wiadomość, bo miałam właśnie takie pytanie do Agnieszki, czy w którymś z klasztorów benedyktynek w Polsce święta Hildegarda jest znana i w ogóle można znaleźć jakieś ślady Hildegardy, a tymczasem siostra mówi, że w Przemyślu, u was w klasztorze, no tak wspaniale żywe są też, no to wszystko, co wypływa z dzieł Hildegardy. Siostro, przyjeżdżamy do sióstr, do Przemyśla koniecznie.
2: Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie nam niezmiernie miło.
0: A siostra mówi, że ten duch Hildegardy u was jest taki żywy i receptury Hildegardy. To znaczy, co to są za receptury? Czy siostry na przykład opracowują jakieś napoje Hildegardy albo prowadzą jakieś hildegardowe rekolekcje?
2: Rekolekcje są w planie. Natomiast korzystamy z receptur i robimy na pieńko świętej Hildegardy z pietruszki, takie wzmacniające, albo fiołkowe, tak, różne ciasteczka z receptury świętej Hildegardy. No różne rzeczy, to wszystkich nawet nie pamiętam, bo bardziej siostra Jacynta, która ma taką charyzmę i bardzo jakoś tak wchodzi całą sobą w te dzieci, nawet to tym się zajmuje, ale jest tego mnóstwo. Jak przychodzą ludzie, proszą o jakąś wskazówkę i jest.
0: Proszę Państwa, klasztor w Przemyślu, coś wspaniałego. I siostra Jacynta, która tak dobrze receptury hildegardowe zna i wykonuje, to jest dla nas wspaniała wiadomość, tym bardziej, że przecież Hildegarda z Bingen właśnie benedyktynką była i tę pierwszą taką regułę dla sióstr benedyktynek, których była przełożoną wtedy w XII wieku, to właśnie ona napisała. A czy siostry mają jakieś dzieła Hildegardy u siebie, albo na przykład jakiś wizerunek Hildegardy?
2: Tak, są obrazy, są książki, tylko jest dużo, jest w tym momencie, no trudno mi to wymieniać, ale mamy też znajomych ludzi, którzy też zajmują się świętą Hildegardą i jej duchowością.
0: I wszystko w Przemyślu?
2: Tak.
0: To jest ogromnie dobra wiadomość. Bardzo dziękuję, siostro, za tę opowieść. To jest ogromnie radosna wiadomość i to jest chyba niespodzianka dla nas wszystkich i dla słuchaczy i też dla mnie i dla moich gości. I niezmiernie dobra wiadomość, że Przemyśl jest taki bardzo hildegardowy, że nie tylko piękny rynek, rzeka, okolice, piękne Stare Miasto, ale jeszcze Hildegarda króluje w Przemyślu. To jest niezmiernie dobra wiadomość. To ja mam pytanie. Tak, siostro?
2: Tak, i stary klasztor, który będzie wkrótce 400 lat obchodził swojego istnienia w Przemyślu.
0: I siostry tam, w tym klasztorze spędzają, tam mieszkają?
2: Tak, tam mieszkają, żyją, wielbią Pana Boga od rana do wieczora i od wieczora do rana.
0: A czy śpiewacie pieśni?
2: Żeby Pan Bóg był uwielbiony też tego dnia.
0: A śpiewacie pieśni hildegardowe?
2: Pieśni nie śpiewamy, ale śpiewamy oficjum o świętej Hildegardzie. Śpiewamy liturgię godzin. No i różne pieśni.
0: No bardzo jest to piękne, bardzo piękne miejsce.
1: Jeżeli mogę się włączyć w tę rozmowę jeszcze, bo pytałaś Elu, czy właśnie święta Hildegarda jest znana w klasztorach benedyktynek w Polsce.
0: Tak,
1: więc okazało się, proszę Państwa, że na 9 klasztorów tylko Przemyśl ma taką żywą teraz historię i żyje dziedzictwem świętej Hildegardy. Natomiast inne klasztory, no niestety nie. Ale myślę, że tutaj zaszczepiłam informację o świętej Hildegardzie. Każda z matek przełożonych dostała książkę Twojego autorstwa, Lecznicza Moc Natury. Więc
0: bardzo
1: myślę,
0: jest
1: że...
0: mi miło.
1: Tak, więc myślę, że tutaj...
2: Bardzo dziękujemy za tę książkę.
1: Więc myślę,
0: ja się ogromnie cieszę, że ona trafiła w Wasze ręce.
1: No, także dużo się dzieje. Natomiast, proszę Państwa, ja obiecałam w rozmowie z 2 godzinki wcześniej ze Elżbietą, kiedy uzgadniałyśmy wejście na antenę, że
0: no właśnie, właśnie, niespodziankę. Tak.
1: Bo jedną niespodzianką była matka, która koło mnie stoi, matka Anna Cecylia Król, ale jest taki wątek wspólny imion. I zaraz tutaj tę tajemnicę, proszę Państwa, Państwu przekażę i rozwikłam. Proszę Państwa, tak się składa, że w tym roku, kiedy trafiłam do Staniątek, jest to jeden z klasztorów, najstarszy klasztor benedyktynek w Polsce, z 1210 roku. Proszę Państwa, dowiedziałam się, że w Staniątkach nie ma żadnej tradycji spuścizny świętej Hildegardy. I tak mi to nie dawało spokoju. Nawet rozmawiałyśmy właśnie z Elżbietą. No ciekawe, gdzie, w którym z klasztorów, może jest jakiś ślad. No i proszę Państwa, nie dawało mi to spokoju, tak jak powiadam, i zaczęłam swoje takie prywatne śledztwo w tym zakresie. I proszę Państwa, co odkryłam? Mianowicie, że w 1640 roku na wyraźne, w tekście staropolskim jest napisane, na wyraźne żądanie sióstr benedyktynek w Staniątkach, klasztoru stanioteckiego, został przetłumaczony żywot świętej Hildegardy.

0: ulepszeń, upiększeń tegoż klasztoru. Więc proszę Państwa, 1,5 miesiąca trwało moje dochodzenie do tej informacji i kiedy to odkryłam, skontaktowałam się z profesorem Andrzejem Włodarkiem, którego bardzo, bardzo pozdrawiam, któremu bardzo jestem wdzięczna za naszą współpracę, bo właśnie profesor Andrzej Włodarek, który jest historykiem sztuki i specjalizuje się w okresie właśnie starożytności, odkrył, namacalnie ma w rękach ten starodruk, zrobił mi kilka zdjęć starodruku tegoż, a ja dzisiaj, matko, podczas mojego wystąpienia również zaprezentowałam podczas swojego wykładu. Więc proszę Państwa, to jest ta, Elżbieto, dla Ciebie i dla naszych słuchaczy niesamowita informacja, wielka radość, że mamy namacalny ślad, starodruk z 1640 roku, który jest deponowany w archiwaliach klasztoru staniąteckiego. No i cóż, piękny prezent w dzień urodzin dla mnie, dla Państwa, dla nas wszystkich hildegardiańskich dusz.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Fascynująca przygoda i no, niesamowite odkrycie. I pamiętam, chyba z siostrą scholastyką rozmawialiśmy, albo mylę imię, ze Staniątek, którą pytałam o to, czy w tych 100 tysiącach... W tych 100 tysiącach starodruków, które one mają w Staniątkowskiej Bibliotece, czy mają jakieś dzieła Hildegardy, czy coś związanego z Hildegardą, a siostra tak tajemniczo powiedziała, może tak, może nie, warto przyjechać i zobaczyć. Tak. No i proszę, jednak jest.
0: Tak, i kiedy właśnie były takie piękne wydarzenia w ramach eventu Krakowia Sakra 14, 15, 16 sierpnia, też no, niesamowita historia, ponieważ miały tytuł Aqua Vive, czyli żywa woda. Rozmawiałam z siostrą Zacharią na ten temat, ale ona nic nie wiedziała na temat tego, czy istnieje jakikolwiek ślad i starodruk. Dopiero moje dochodzenia gdzieś tam w ramach właśnie różnych informacji, kontakt z profesorem, profesor, który był w stanie ten starodruk namierzyć i mamy go już w tej chwili, że tak powiem, w rękach.
1: Przygoda, przygoda, przygoda. To jest życie z Hildegardą z Bingen. Absolutnie nie jest nudne, tylko otwarte na niekończące się nowości, niekończące się odkrycia kolejnych poznawane osoby i też różne dobre wydarzenia, które ciągle się dzieją. Będziemy o tym rozmawiać. Ja będę rozmawiać tutaj z gośćmi, którzy mnie otaczają właśnie w Sianorzętach. A więc Agnieszko, ja ogromnie Ci dziękuję za opowieść. Bardzo dziękuję siostrze, matce przełożonej z Przemyśla, że nas zaprosiła. Mam nadzieję, że siostra się nas będzie już teraz spodziewać w Przemyślu, bo to, że mamy taki benedyktyński, hildegardowy klasztor, to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość i że siostry pieką ciasteczka. No, wino pietruszkowe na nas czeka, ciasteczka radości również, a więc Przemyśl. Jeszcze jedna piękna karta Przemyśla i tych pięknych południowych okolic naszego kraju. Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za opowieści. Jak zawsze zapraszamy do zapisów na konferencję, na której Agnieszka Wilk będzie. Konferencja 17 października. Jeszcze będę przypominać pod koniec audycji. Zapisy już trwają. Miejsca jeszcze ciągle są, ale zapisać się już trzeba. Więc zapraszamy do zapisów. Prawda, Agnieszko?
0: Tak, bardzo Państwa zapraszamy do miłego zobaczenia w Warszawie 17 października, a my wraz z siostrą pozdrawiamy serdecznie z pięknej sali Petrus klasztoru benedyktynów w Tyńcu, patrząc na dziedziniec tynieckiego opactwa.
2: Szczęść Boże i wszelkiego dobra dla wszystkich słuchających.
1: Szczęść Boże, siostro, bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy cudownego wieczoru w Tyńcu, a my teraz wszyscy razem posłuchamy naszego ulubieńca, którego przygotował Szymon Christianus, który realizuje nasz program i zapytał Grechutę, no oczywiście Marek Grechuta zaśpiewa, bądźcie Państwo z nami i za chwilę dalszy ciąg przygód i opowieści.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No, ostatnie lata rzeczywiście były bardzo, bardzo trudne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod wieloma względami. I miejmy nadzieję, że to, co najgorsze, już za nami, a przed nami przede wszystkim ciężka praca, dlatego że w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze ostatecznie zarząd, a właściwie prezydium odkryje w dokumentach, do których w tej chwili dopiero ma dostęp, bo przez ostatnie lata było to bardzo skrzętnie ukrywane i właściwie nikt nie wiedział o stanach, jakie są stan finansów, jak wyglądają zapisy umów, więc pracy jest na pewno bardzo dużo, ale cokolwiek by się nie okazało, jakiekolwiek trupy by z tej szafy nie powypadały, no to na pewno w tej chwili jest to moment, w którym miejmy nadzieję, ten Polski Komitet Olimpijski zacznie się odradzać, zacznie z powrotem być instytucją, która będzie godna zaufania, z powrotem miejmy nadzieję, że będzie na tyle transparentna i uczciwa, że chętnie znajdą się firmy bądź prywatne osoby, które będą chciały wesprzeć tutaj odbudowę polskiego sportu, bo pamiętajmy, że przede wszystkim PKOL to jest dom wszystkich najlepszych sportowców w Polsce i jego zadaniem jest tutaj dbać o to, żeby ci sportowcy mieli jak najlepsze warunki właśnie w czasie Igrzysk Olimpijskich i stworzyć im jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli osiągać medale olimpijskie, bo to tak naprawdę jest potem nasze dobro narodowe i wszyscy przecież tak naprawdę przed telewizorami się cieszymy, a potem jak tych sportowców spotkamy, to chętnie sobie z nimi robimy zdjęcie, więc najbliższe tygodnie, miesiące będą bardzo trudne, ale myślę, że tak naprawdę to co najgorsze za nami.
2: Jeszcze tylko tak zamykając sprawę, bo też nie ma sensu jej długo ciągnąć. Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie, tak? I wiadomo, że już nie wróci do funkcji, bo to jest już oficjalne po spotkaniu zarządu i jest tym pełniącym teraz obowiązki do kwietnia 2027 Marian Kmita, ale też jest bardzo ciekawa Pana wypowiedź, którą można w mediach społecznościowych zobaczyć. Opowiadał Pan o tym, jak wyglądało spotkanie zarządu jeszcze, kiedy był prezesem Piesiewicz i tam było bardzo aroganckie zachowanie z jego strony. Ja chciałbym, żeby to Pan jakoś spuentował, opowiedział nam teraz, bo to jest bardzo ciekawe, że na pytania Was i na pytania polskich olimpijczyków on w ogóle nie odpowiadał, tylko patrzył się w komórkę. No jaka buta.
1: No już o prezesie Piesiewiczu było powiedziane właściwie wszystko bardzo wiele razy i właściwie w tym samym tonie rzeczywiście była to osoba niezwykle arogancka.
2: Niezwykle. Ale też pytam o tą sytuację konkretnie.
1: Tak, ja za chwilę do niej wrócę, natomiast chciałem właśnie opisać jakby jego zachowanie, że my nigdy, czy tam grono przedstawicieli Polskich Związków Sportowych nie walczyło z jakby osobą prezesa Radosława Piesiewicza, tylko wyrażaliśmy swoją wolę zmiany jako prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dlatego że w żadnym momencie on się nie liczył ze związkami, ze sportowcami. Możemy jeszcze też wrócić do billboardów przed igrzyskami, gdzie tak naprawdę był postacią numer jeden, a ci sportowcy byli gdzieś w tle, więc przede wszystkim był skoncentrowany na promocji swojej osoby. Ambicje miał na pewno bardzo dużo, o tym wiemy. Wielokrotnie w mediach przewijało się informacja, że nawet chciał być prezydentem Polski, więc ten Polski Komitet Olimpijski chyba miał być trochę taką trampoliną do tego, żeby się wypromować, żeby tutaj zdobyć zaufanie rodaków. A wewnątrz było wręcz odwrotnie. Podczas właśnie spotkań, pomimo tego, że był wielokrotnie wzywany do mównicy, że był stosunkowo się do tych wszystkich zarzutów, o których jest głośno, czy w mediach, czy nawet bezpośrednio na takich spotkaniach padały z ust często nawet mistrzów olimpijskich, no, prezes siedział bawiąc się w telefonie i powiedział, że nie zamierza, nawet nie wstał do mównicy, powiedział, że nie zamierza odpowiadać na te pytania, więc właściwie z pełną pogardą i ignorancją wobec często naszych legend olimpijskich. Nawet nie próbował gdzieś tutaj odpowiadać. Ja myślę, że to była taka postawa trochę na pokaz, bo zdawał sobie sprawę, że właściwie no, nie ma tutaj dobrych odpowiedzi i nie wybroniłby się z tego, co było mu zarzucane, więc wtedy przyjął taką postawę. Już teraz wiemy, że kilka tygodni później okazało się, że właściwie większość tych rzeczy, które było mu zarzucane, okazało się prawdą i w związku z tym w tej chwili znajduje się w miejscu, w którym się znajduje, ale to jest tak naprawdę w 100% wynik jego decyzji, jego postępowania, a nie działalności kogokolwiek, czy to z zarządu, czy nawet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: tuż za pychą kroczy upadek. Jest takie powiedzenie. Panie prezesie, ja chciałbym zapytać, czy pełniący obowiązki Marian Kmita ma pełne poparcie polskich związków sportowych?
1: Ja chciałbym wierzyć, że tak, dlatego że jako zarząd stanęliśmy przy takiej sytuacji, w której musieliśmy wybrać spośród obecnych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego jedną osobę, która zastąpi prezesa Radosława Piesiewicza. Ostatecznie na ośmioro wiceprezesów tylko Marian Kmita wyraził zgodę na to, żeby mógł być pełniącym obowiązki, więc to głosowanie było tak naprawdę nad jedną osobą i tutaj zdecydowana większość poparła prezesa Mariana Kmitę.
2: Pan też?
1: Ja też i wiem, że często ludzie unikają takich odpowiedzi, mówią, że to było głosowanie tajne i rzeczywiście było tajne, natomiast no, nawet nie mieliśmy wyboru, więc wydaje mi się, że my powinniśmy jak najbardziej wspierać tutaj osobę, która podjęła się tego trudnego zadania, bo pracy jest naprawdę bardzo dużo. Przecież najpierw trzeba to wszystko przeanalizować, zrobić bardzo dokładny audyt, ustosunkować się do tego, znaleźć sposób na te problemy finansowe, rozwiązać mnóstwo problemów z wierzycielami, zobaczyć, jak wyglądają zapisy umów. Więc pracy jest dużo. Jeżeli podjął tą rękawicę, no to naszym zadaniem, w pewnym sensie nawet obowiązkiem, jest to, żeby go wspierać. Bez względu na to, czy w danym momencie zagłosowaliśmy za tą kandydaturą, czy wyraziliśmy swój sprzeciw, no to jest nasze dobro, właściwie można powiedzieć dobro narodowe i naszym obowiązkiem jest to, żeby starać się w tej chwili tutaj poprawić funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to w tej chwili się pokłócić i podzielić, bo ktoś jest niezadowolony, czy inna osoba jest aktualnie pełniącym obowiązki. To jest nasza wspólna instytucja i tak musimy do tego podchodzić i być może często schować w kieszeń jakieś dumy, które mamy, i robić dla dyscypliny, dlatego że w tej chwili Polski Komitet Olimpijski nie może sobie pozwolić w żadnym wypadku na najmniejsze kolejne problemy, awantury, jakieś rozgrywki wewnętrzne.
2: A pan będzie startował w kwietniu 2027?
1: To jest pytanie, które otrzymałem już lekką ręką kilkanaście razy, a może nawet dwadzieścia kilka razy i konsekwentnie odpowiadam, że do tej pory nie rozpatrywałem tego i nie zamierzam, dlatego, że ja w swojej dyscyplinie mam w tej chwili bardzo, bardzo dużo do pracy, bardzo dużo wyzwań, więc chciałbym się na tym skoncentrować. Naprawdę najbliższe miesiące na pewno będą dla mnie niezwykle intensywne.
2: I to gdzie jest teraz tej najwięcej pracy w Polskim Związku Judo?
1: No, prawdę mówiąc, pewnie na każdym polu. Z jednej strony minęło już naprawdę bardzo dużo czasu, jeszcze no niecałe dwa lata, ale powoli się do tego zbliżamy i na pewno chcieliśmy zrobić więcej, natomiast różne wyzwania, które albo można powiedzieć przeszkody, które napotkaliśmy po drodze, powodują, że nie wszystko byłoby tak, jakbyśmy sobie tego na początku planowali. Na pewno dużym wyzwaniem jest tutaj sytuacja, w której to nasze środowisko w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo podzielone i często bardziej koncentruje się na jakichś wewnętrznych rozgrywkach, czy odgrywaniu się na kimś, czy blokowaniu, czy udowadnianiu sobie, kto ma rację. A niektóre osoby nawet chyba już bardziej są skoncentrowane na wyborach, które się odbędą za dwa lata, niż na tym, żeby budować ten Polski Związek Judo. W związku z tym, no niestety bardzo dużo też czasami energii i czasu tracimy, bo nie można nawet powiedzieć, że poświęcamy, tylko tracimy na rozwiązywanie problemów, które nigdy nie powinny mieć miejsca.
2: No, ale jak wygląda właśnie polskie judo już z pozycji maty, tatami? W sensie wyników, no bo przecież Mistrzostwa Europy były, więc, a mamy złote medale i w ogóle medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, nie będę wymieniał nazwisk i tak dalej, bo to każdy może sobie sprawdzić w dzisiejszych czasach, prawda, wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce i już wyskakuje nam cała lista i cała ta historia, więc panie prezesie, no pan jest przecież judoką, no pan to doskonale wie i zna.
1: Na pewno i najważniejszą rolą Polskiego Związku Judo jest szkolenie i to nie ulega wątpliwości, bo do tego jesteśmy jako zarząd właściwie powołani w Polskim Związku Judo, bo przy wszystkich obowiązkach, które wynikają z prowadzenia czy biura, czy funkcjonowania po prostu Polskiego Związku Judo, no naszym największym zadaniem jest szkolenie. Ja oczywiście najbardziej siłą rzeczy jesteśmy skoncentrowani na kadrach narodowych, natomiast też umożliwianie szerszej grupie możliwości treningów, tak, żeby te kolejne pokolenia mogły tutaj zasilać kadrę. Następnie miejmy nadzieję, że mogli nas reprezentować na imprezach mistrzowskich, w tym w przyszłości na Igrzyskach Olimpijskich, czy tych, czy kolejnych, czy jeszcze kolejnych. No bo to jest nasze zadanie, no i największa radość. Jako judo no, od 30 lat czekamy na medal olimpijski. Mam nadzieję, że poczekamy ostatnie dwa. To jest duże zadanie, dlatego że tych zawodników, których mamy potencjalnie, którzy mogą sięgnąć po medal olimpijski, nie mówię tu o kwalifikacjach, mogą sięgnąć po medal olimpijski, nie jest aż tak bardzo dużo, dlatego że polska kadra nie ma się co oszukiwać, nie jest jakąś jedną z najmocniejszych na świecie, więc tutaj musimy dbać o tych zawodników. Niemniej jednak, tak jak było powiedziane, rzeczywiście w ostatnim czasie możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Od wielu lat dosłownie czasami workami przywożą medale z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata nasi kadeci i tych medali mieliśmy bardzo dużo, w tym złote medale Mistrzostw Świata, jak choćby w tym roku Jagody Ciupę, która została Mistrzynią Europy i Mistrzynią Świata i nie tylko wywalczyła te tytuły, ale zrobiła to w sposób imponujący. Więc miejmy nadzieję, że to jest kolejna zawodniczka, która z czasem zasili najpierw reprezentację juniorską, a potem miejmy nadzieję powalczy o Igrzyska Olimpijskie, chyba już te następne z racji wieku. I musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, ale mamy też bardzo uzdolnionych juniorów. No i oczywiście mamy też uzdolnionych seniorów, którzy w ostatnim czasie albo wygrywali medale na najważniejszych imprezach z cyklu Grand Slam, bądź też nawet juniorów, którzy w ostatnim czasie pokazują i przebijają się na zawodach seniorskich i chociaż są bardzo młodzi i naszą rolą, myślę, jest przede wszystkim dbanie o ich prawidłowy rozwój, nie wyeksploatowanie, tylko pilnowanie tego, żeby się rozwijali w sposób racjonalny, tak żeby mogli być naszą dumą przez wiele, wiele lat, a nie zachłysnąć się tymi sukcesami, nie wyeksploatować tych młodych zawodników już teraz, licząc na to, że być może uda im się w jakiś sposób zakwalifikować na igrzyska i potem jakimś cudem osiągnąć wynik. Musimy patrzeć tak naprawdę nie tylko na te igrzyska, ale na kolejne i tak naprawdę jeszcze na kolejne.
2: Panie prezesie, ale czy to jest tak, że młodzież garnie się do judo? Czy to jest mimo wszystko trudna dyscyplina, bo pewnie jest, ale oczywiście z fantastycznymi zasadami, z taką duchowością też bardzo. Właśnie jak to jest? Wy musicie szukać kandydatów, bo ja wiem, że w sporcie jest generalnie trudniej. Teraz, kiedyś to boiska, boiseczka, szkoły, placyki, chodniki były pełne chłopaków grających w piłkę, a dziewczyny, nie wiem, skakały na gumach, czy robiły jakieś inne rzeczy i wszyscy uprawialiśmy sport. A teraz po prostu nie ma, tak? I pytanie właśnie, no jak to jest z potencjalnymi właśnie no, zawodnikami, zawodniczkami?
1: Judo na szczęście jest jednym z najbardziej popularnych sportów w Polsce. W Warszawie chyba tak naprawdę według statystyk jest to druga dyscyplina po piłce nożnej. A z racji swojego takiego wszechstronnego rozwoju, bardzo zdrowego rozwoju i bezpiecznego dla młodych ludzi, nie tylko pod względem fizycznym i często też jest bazą dla innych sportów, no jest bardzo chętnie i wybierany przez rodziców i bardzo często wskazywany przez lekarzy i fizjoterapeutów jako ten sport, który jest właśnie najlepszy dla młodych ciał, które mogą się właśnie w równomierny, zbilansowany sposób rozwijać. To, co kiedyś mieliśmy możliwość uzyskania na trzepakach, na placach zabaw, no to w tej chwili siłą rzeczy zostało bardzo często przeniesione właśnie na tatami judo, dlatego że tam oprócz tych elementów judo jest mnóstwo gimnastyki, mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych, nauka bezpiecznego padania, więc nawet jeżeli często rodzice nie chcą, żeby ich dzieci w przyszłości wiązały się ze sportem wyczynowym, to wysyłają właśnie na matę po to, żeby były zdrowe i bezpieczne i żeby rozwijały się w sposób zdrowy, bo jak wiadomo i właściwie wszystkie badania to potwierdzają, jeżeli mamy aktywne dzieci i one są w odpowiedni sposób bodźcowane i dobrze się rozwijają fizycznie, to wtedy też dobrze się rozwijają psychicznie i lepiej osiągają też lepsze wyniki w nauce.
2: Ale panie prezesie, ale to jest sport walki. Wy się szarpiecie za kimona, dobrze mówię?
1: Szarpiemy się za judogi.
2: Judogi, tak. Natomiast, tak. I więc nie każdy rodzic chce, żeby jego dziecko wchodziło w sport walki, tak? No bo trochę tak jest, no przecież to są też rzuty, to są jakieś, oczywiście to nie są uderzenia jak w boksie, czy w MMA, czy jakkolwiek, tutaj jest bardziej szarpanie i rzucanie, no ale właśnie pytam też o tą możliwość, to właśnie to jest tą stronę taką, ten aspekt pozwalania rodzicom na uprawianie tych sportów walki przez ich dzieci.
1: Na pewno tutaj nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, że krytykuję inne sporty walki, ale ogromną naszą zaletą jest to, że u nas nie ma uderzeń, czyli jakby młode ciała nie są narażone na duże uderzenie. Oczywiście w przypadku technik, kiedy zawodnicy się rzucają, czy też startują na zawodach, no to taki upadek może wydawać się bardzo niebezpieczny, a nawet często ktoś się uderzy, natomiast znowu wróćmy do tych trzepaków.
2: Tak,
1: też spadaliśmy i też się ganialiśmy i to jest element zdrowego rozwoju, żeby ciało i ten układ nerwowy i mózg się nauczyć wielu rzeczy, z którymi potem się spotkamy w dorosłym życiu. No musimy to też ileś razy przepracować w dzieciństwie. No nie, naprawdę nie ma w moim odczuciu lepszego miejsca do rozwoju takiego młodego człowieka niż sport. I oczywiście będę zawsze namawiał państwa do judo, natomiast sport, nawet te emocje i stres związany z zawodami jest czymś, co potem nam pozwala radzić sobie z emocjami, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy mamy wyzwania w pracy, kiedy mamy wyzwania na przykład w rodzinie,
2: życiu,
1: dokładnie.
2: Tak.
1: Dzieci nam chorują, musimy zachować się trzeźwo. I paradoksalnie tak naprawdę często te porażki na zawodach uczą nas więcej niż te zwycięstwa, bo właśnie wtedy musimy się nauczyć radzić z tymi trudnymi emocjami, musimy to przepracować z dziećmi. Dzieci powinny to przepracować z rodzicami, oczywiście pod warunkiem, że rodzice dobrze do tego podchodzą, bo nie każde dziecko musi być mistrzem olimpijskim.
2: Lewandowskim i Igą Świątek.
1: Dokładnie tak i na pewno byśmy bardzo tego chcieli. Ja chciałbym, żeby moje dzieci też były mistrzami olimpijskimi, żeby były zdecydowanie lepsze niż ja i Filip, czyli mój drugi syn, który trenuje judo, to chciałbym, żeby był zdecydowanie lepszy ode mnie, ale to wszystko okaże się w przyszłości. Wiele zależy tak naprawdę od tego, jak będzie do tego podchodził, jaki ma talent. Tych elementów składowych sukcesu jest niezwykle dużo. Ale ten sport w każdym wymiarze daje ogromne korzyści dla każdego młodego człowieka Znowu powiem, nie każde dziecko musi być sportowcem. Może być przecież aktorem, może być mieć pasję muzyczną, może być piosenkarzem, tak. Może zająć się czymkolwiek innym.
2: Dziennikarzem na końcu, bo to trudny kawałek chleba.
1: Wiele jest trudnych. Myślę, że tak naprawdę wbrew pozorom sportowcom też często nie jest łatwiej, chyba że to już jest ten top topów i wtedy rzeczywiście tej wąskiej grupie się udaje. Natomiast takiemu przeciętnemu sportowcowi jest bardzo trudno i wymaga to od niego ogromnego poświęcenia, często też rodziny, takiego wewnętrznego uporu i musimy o tym pamiętać, ale wracając do tego, każdy sport na pewno rozwija dziecko i nawet mam córkę 8-letnią, która nie do końca w tej chwili chciała być sportowcem wyczynowym i robiliśmy kilka podejść pod to judo. W zeszłym roku nam się wreszcie po kilku próbach udało, ale tak naprawdę bliżej w tej chwili do tego, żeby rozwijać się i grać na skrzypcach, niż przepychać się na macie. Jest dziewczynką delikatną, nie do końca to lubi, ale ponieważ ja wiem, jak to jest zdrowe dla jej rozwoju, to chciałbym, żeby trenowała. Czy chciałbym, żeby była trenowała judo? Pewnie tak. Czy w tej chwili liczę na to, że zostanie sportowcem w judo? Nie sądzę. To raczej nawet nie w procentach, tylko w promilach moglibyśmy oceniać to prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Ale uważam, że to jest dla niej fantastyczne miejsce do takiego zdrowego rozwoju i będę ją namawiał, żeby była przy tym sporcie najdłużej, jak to jest tylko możliwe.
2: Panie prezesie, wiadomo, że też daną dyscyplinę poniekąd kreują, czy też jej popularność, wielcy mistrzowie wyniki. No bo nasz wrocławianin ukochany Kubacki, tutaj Andrzeja, tak, oczywiście wspaniały, wielki idol tamtych lat z Wrocławia, ale też była przecież Maksymow, tak, Nastula, Legień i człowiek Wilku Sławomirski i nas po prostu też dane nazwiska, no oczywiście, no Robert Lewandowski te ostatnie lata, Iga Świątek, ale przecież Kubica i tak dalej, i tak dalej. Jak dana dyscyplina, no Małysz, tak, no oczywiście teraz Tomasiak, Stoch w międzyczasie, jak dana dyscyplina ma mistrzów, to jest kreowana i też idzie za tym taka popularność i chęć garnięcia się. Więc właśnie tu jest takie pytanie. Widzę, że pan ma obklejone palce, czyli pan walczy cały czas, tak? Na matach. Bo ja rozumiem, że trzeba dawać przykład tym dzieciakom.
1: Na pewno tak. Na pewno jeżeli mamy idoli, to ze wszystkim jest łatwiej. Tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w zacnym gronie zostałem wymieniony, bo większość z tych zawodników to nasi medaliści mistrzowie olimpijscy. Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski, Paweł Nastolny, mistrz olimpijski, Rafał Kubacki, mistrz świata, Beata Maksymow, mistrz świata, więc rzeczywiście
2: ale nazwiską i swoją postawą i swoją osobą też absolutnie wkomponował się pan no powiedzmy w historię dyscypliny. Absolutnie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś dla naszej dyscypliny zrobić, ale rzeczywiście potrzebujemy gwiazd, potrzebujemy te osoby, które będą ciągnęły następne pokolenia. Niewątpliwie aktualnie liderką w polskiej kadrze jest Angelika Szymańska. Bardzo liczyliśmy na to, że to będzie ten moment, kiedy zdobędziemy wreszcie po tak długiej przerwie medal olimpijski, bo przecież chwilę przed igrzyskami, dosłownie na kilkanaście tygodni, zdobyła medal na Mistrzostwach Świata. No niestety na igrzyskach no historia potoczyła się w ten sposób, że nie udało jej się sięgnąć po medal olimpijski. Potem bardzo trudny pierwszy rok, ciężko jej było wrócić do sportu, trenowała indywidualnie. Niestety bardzo szybko pożegnała się z Mistrzostwami Europy, z Mistrzostwami Świata. Przez ostatni rok udało jej się wrócić do kadry i wydaje mi się, że to była dobra decyzja, no bo okazało się, że te wróciła do dobrej dyspozycji, że udało jej się wrócić do tej swojej takiej, można powiedzieć, czołówki światowej. Udało jej się w tym roku wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Europy, drugi w karierze, więc to powoduje, że pokazuje, jak dobrze w ten ostatni rok się odbudowała. Powtórzyła jeszcze złotym medalem na zawodach Grand Slam, czyli najwyższej kategorii, który jest kwalifikacją olimpijską, więc tutaj no to pokazuje, że ten ostatni rok na pewno dobrze przepracowany, no i musimy wierzyć w to, że udaje się utrzymać tą formę nie tylko przez najbliższy rok, ale przede wszystkim przez najbliższe dwa lata.
2: A wśród panów?
1: Po to, żebyśmy mogli znowu tutaj liczyć na Angelikę. Na pewno to doświadczenie z ostatnich igrzysk się, mam nadzieję, zwróci i tutaj mówiąc to nie chcę jakby wywierać presji, bo myślę, że ona już sama będzie miała, czuła presję na igrzyskach, zresztą większość zawodników taką czuje, ale mam nadzieję, że to doświadczenie z ostatnich igrzysk pomoże jej tutaj opanować emocje i przede wszystkim zdobyć to swoje marzenie, bo my na to czekamy i będziemy się cieszyli. I
2: to jest jaka waga?
1: Waga 63 kg, ale tak naprawdę to jest jej medal i on w nią pozostanie, jej sukces do końca życia. Wśród mężczyzn mamy w tej chwili najwyżej sklasyfikowanego Jakuba Sordyla, który na ostatnich zawodach z cyklu Grand Slam, które są zresztą kwalifikacją olimpijską, wywalczył piąte miejsce. To już jest też naprawdę dużo punktów do tej kwalifikacji, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek kwalifikacji. Mamy też kilku juniorów, którzy powoli kończą swoją przygodę z juniorami, ale rzeczywiście ich możliwości są bardzo duże. Nie tylko techniczne, ale co istotniejsze, przede wszystkim potrafią w bardzo inteligentny sposób rozgrywać swoje pojedynki i często, nawet jeżeli mogłoby się wydawać, że rywal w danym momencie jest od nich, nie wiem, silniejszy, lepiej przygotowany, to oni tak potrafią zwyciężyć, dlatego że potrafią być konsekwentni w swoich założeniach. A mam na myśli tutaj choćby na przykład Szymona Szulika, który właśnie wywalczył medal Mistrzostw Europy i te jego możliwości też są ogromne, więc mamy też tą młodzież, która powoli wchodzi właśnie z tą rywalizację seniorską, również męską.
2: No to jeszcze tak pytanie na koniec. Pan walczy w kategorii już teraz oldboyów, tak? Bo tak sprawdzałem, ale obklejone palce świadczą, że cały czas jest pan w formie i cały czas pan walczy, tak? Zakładam. zakłada pan ten strój. Ale teraz mam pytanie. Czy właśnie trzeba gdzieś przejeżdżać przez Japonię, przelatywać, być? Czy nie? Czy to, że tam stamtąd pochodzi judo, to już jest powiedzmy dawna historia i teraz tego judo można, nie wiem, nauczyć się, poznać je także w Europie, w Polsce, czy można trafić pod pana opiekę, do, nie wiem, do szkółek, bo zareklamujmy, dlaczego nie?
1: To po kolei. Przede wszystkim uważam, że my w Polsce mamy też wielu świetnych trenerów, naprawdę bardzo wielu, którzy szkolą w taki sposób, że potencjalnie, jeżeli też trafią, tak to powiem, brutalnie dobry materiał i wiele czynników się na to złoży, to są w stanie przygotować zawodnika do najwyższych sukcesów, czy to na Mistrzostwach Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich. Ja tak sięgam pamięcią, ja zdobyłem medal Mistrzostw Świata seniorów w wieku 21 lat i wydaje mi się, że nigdy przed tym wynikiem nie byłem na obozie w Japonii. Zastanawiam się, czy nie byłem raz, ale jakby mówię to po to, żeby pokazać, że to nie jest jedyna droga, że jak ktoś nie poleci jako kadet, a czasami jako młodzik albo jeszcze dziecko do Japonii, nie będzie tam spędzał wielu tygodni czy wielu miesięcy, to nie można nawiązać rywalizacji z najlepszymi na świecie i zdobywać medali, więc Japonia to jest rzeczywiście świetne miejsce, być może najlepsze pod względem treningowym, ale nie jest to jedyna droga, to po pierwsze. I po drugie, trzeba to robić wszystko z rozsądkiem, bo na pewno takie obozy, czy to w Japonii, czy inne kraje, które mają na najwyższym poziomie światowe judo, jest czymś też motywacyjnym dla zawodników i nie tylko rozwijającym, więc jak najbardziej takie obozy są wskazane, ale żeby robić to z głową i też nie mieć takiego poczucia, że albo tam, albo nigdzie. Przede wszystkim to jest też kwestia tego, czy sam zawodnik chce osiągnąć sukces, czy nie. Dlatego, że nawet jeżeli będziemy mieli największy talent, ale nie poprzemy tego ciężką pracą, to niestety z tego nic nie będzie. I nawet jeżeli w tych młodszych kategoriach wiekowych właśnie tym talentem zwyciężamy, to bez tej ciężkiej pracy na arenie międzynarodowej będzie nam bardzo ciężko, dlatego, że tam już wszyscy mają talent i po prostu wygrywają ci, którzy mają i talent, i ciężko trenują. I to jest moim zdaniem ten klucz do sukcesu, konsekwencja.
2: To się przecież właśnie o tym mówi. Na przykład, powiedzmy, taka najbardziej bliska dyscyplina mojemu sercu, no piłka nożna, tak? Robert Lewandowski, talent czy praca? No jedno i drugie, ale jaka tytaniczna praca. Messi to samo. Maradona też wykonywał mnóstwo pracy w swoim prime time i tak dalej, prawda? To było ciężko pracujące.
1: Czy Cristiano Ronaldo?
2: Pan jest team Ronaldo.
1: Nie, jestem team zdecydowanie Leo Messi, natomiast nigdy nie będę oczywiście tutaj czasami z przyjaciółmi z racji tego, że kibicują Realowi Madryt, a ja Barcelonie, to się sprzeczamy. No i to jest taka bardziej, natomiast ja nigdy jakby tego nie traktuję w ten sposób taki bardzo na serio, dlatego że jakby jestem w stanie docenić tutaj talent, a przede wszystkim tą ciężką pracę u zawodników każdej drużyny i możemy się pośmiać i posprzeczać, na sam koniec ten Ronaldo, który jak mówię, nie jestem jego jakby fanem z wielu względów, ale na pewno jest wzorem, jeżeli chodzi o tą ciężką pracę i dążenia do sukcesu i musimy pamiętać o tym, no to jest ciężka praca, trzeba wejść na matę, trzeba wejść nawet bazując teraz na zawodniku judo.
2: Jasne.
1: No to jest bardzo ciężka praca na macie, bardzo ciężka praca na siłowni, bardzo ciężka praca ogólnego rozwoju, w tym właśnie biegania, do tego jeszcze możemy dołożyć psychologa, dieta, mnóstwo.
2: Ale nie zniechęcajmy młodych.
1: Przepraszam, w żadnym wypadku nie zniechęcamy, natomiast pokazujemy, że chciałbym pokazać, jak jest. To musi być wewnętrzne poczucie, że my chcemy osiągnąć sukces, bo to nie jest tylko kwestia sportu. Jak chcemy być dobrym aktorem, to musimy ciężko pracować. Jak chcemy być dobrym piosenkarzem, piosenkarką, musimy ciężko pracować. Jak chcemy mieć wspaniałą firmę w biznesie, musimy ciężko pracować. Żeby osiągnąć sukces, musimy zrobić statystycznie więcej niż nasi konkurenci, nasi rywale, bo na tym to polega. I sukces to jest nie tylko tytaniczna praca, ale przede wszystkim konsekwentna, dlatego że no nie możemy, rozbijając szybko na taki mikrocyk tygodniowy, nie możemy
2: jeszcze
1: zrobić...
2: Jeszcze się spotkamy, zapraszam.
1: Nie możemy,
2: pierwsze, nie ostatnie spotkanie.
1: Z przyjemnością treningów takim systemie szarpanym, czyli nie możemy cały tydzień leżeć na kanapie i w sobotę powiedzieć, dobra, to cały tydzień nie trenowałem, to teraz zrobię trening 6 godzin, bo on nie przyniesie żadnego efektu, wręcz przeciwnie, więc to musi być systematyczność. Lepiej zrobić 6 treningów po godzinie niż jeden trening 6 godzin. I tak jest we wszystkim, tak jest też w nauce języków czy matematyki, we wszystkim.
2: A gdzie pana można zobaczyć na tatami?
1: No najłatwiej to chyba pewnie w klubie moim, natomiast Hato Judo, no jeżeli już mamy tak mówić, natomiast jako prezes Polskiego Związku Judo nie chciałbym tutaj promować swojego klubu, bo myślę, że mogłoby być to źle odebrane i myślę, że każdy jest w stanie znaleźć w swojej okolicy klub, do którego będzie miał blisko. Być może też poradzić się od jakichś osób, które już trenują, bo często też te kluby, które są najbliżej, być może nie mają aż takiej renomy i trochę gorzej, mniej się przykładają na przykład do treningów, a stosunkowo nieduże odległości mamy trening, który może być lepszej jakości. Warto też zweryfikować, czy taki trener jest zrzeszony w Polskim Związku Judo, czy przeszedł odpowiednie kursy, czy nie są to kursy weekendowe zrobione online w jeden weekend, więc to wszystko ma znaczenie. No ja muszę się też, tak jak mówię, przede wszystkim w tej chwili taka moja rola, żeby się koncentrować na pracy i w Polskim Związku Judo i roli prezesa, ale oczywiście jestem niezwykle szczęśliwy i dumny, jeżeli w moim klubie zawodnicy osiągają sukcesy, jak na przykład Basia Tworowska, i to zawsze będziemy się nią chwalili, bo nie tylko już ma kilka medali Mistrzostw Europy i Świata Kadetów, ale teraz, jak rozmawialiśmy tutaj, zdobyła srebrny medal na zawodach Grand Slam. Ona ma dopiero 18 lat, więc jest pierwszym rokiem juniorki. No i to pokazuje, że ona też bardzo ciężko przepracowała ten rok, bardzo długo na obozach kadry seniorów, bardzo ciężkie wakacje, bardzo ciężko przepracowała wakacje na obozach przez 2 miesiące z juniorkami, no ale finalnie to wszystko skumulowało się i pokazało, że ta jej ciężka praca przyniosła efekty, na pewno jeszcze dużo wyzwań przed nią. Ale musimy tutaj pamiętać, że to jedna na pewno z naszych perełek, więc to oczywiście cieszy mnie podwójnie jako i prezesa klubu, i prezesa związku. I musimy wyczekiwać tych sukcesów więcej różnych zawodników i zawodniczek i musimy być dobrej myśli, że to dopiero początek.
2: Tak, do dyscypliny. Ja teraz zrobię coś takiego, co w radiu nie widać. Po prostu się bardzo panu ukłonię, tak jak się na tatami po walce kłania. Bo naprawdę bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również.
2: I do usłyszenia następnym razem.
1: Mam nadzieję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studiu pana Krzysztofa Papiernika.
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Porozmawiamy o jego debiucie literackim, powieści zatytułowanej Kundel, opublikowanej nakładem wydawnictwa Muza. No, wydawało się, że o okupacji II wojny światowej wiemy już bardzo dużo, prawie wszystko, bo nie wspominam tu o licznej memuarystyce, ale też znalazła szerokie odzwierciedlenie w literaturze pięknej. A ta książka jakby okazuje mało opisany fragment z lat 39-45. Fragment rozgrywający się w centrum Polski, chociaż wtedy to była Trzecia Rzesza, bo Łódź i okolice zostały wcielone do Trzeciej Rzeszy. Łódź zmieniono jej nazwę na Litzmannstadt zresztą. Pan z tej okolicy się wywodzi, więc temat tkwił jakoś genetycznie w panu. Jak to było?
4: Jak wielu debiutantów zdecydowałem się opowiedzieć o historii mojego regionu. Chciałem przedstawić światu historię ludzi, którzy Łódź zamieszkiwali. Jest to niezwykle fascynujące miejsce z racji na to, że przed wojną blisko 40% populacji to nie byli Polacy, tylko Żydzi lub Niemcy. W przypadku Niemców było to ponad 10% populacji miasta. I kiedy wybucha II wojna światowa, ta równowaga zostaje zaburzona. Nagle dla Polaków i dla Żydów nie ma miejsca już w tym świecie. Jak pan słusznie zauważył, Łódź została wcielona do III Rzeszy, był to tak zwany kraj warty i Polacy mogli stanowić albo, że tak brzydko powiem, bezmyślnią siłę roboczą, albo nie było dla nich miejsca i byli wysiedlani. Natomiast Żydzi zostali odizolowani na terenie getta, które znajdowało się w Bałutach i Starym Mieście, a po roku 41 rozpoczyna się już proces eksterminacji tej ludności.
3: Bohater jest pochodzenia niemieckiego, postać jest to, ma jakieś coś w sobie z jakichś autentycznych figur, czy to jest kompletnie fikcyjna figura?
4: Albert Danner jest łódzkim policjantem pochodzenia niemieckiego. Przed wojną służy w polskiej policji, natomiast po wojnie przyłącza się do Kriminalpolizei, czyli niemieckiej policji kryminalnej. Można by założyć, że jego praca się nie zmienia, bo w każdym kraju ktoś musi łapać przestępców. No niestety policja kryminalna w III Rzeszy również służyła niemieckiemu aparatowi terroru. Chociażby na terenie łódzkiego getta zajmowali się rabowaniem żydowskiego majątku. Jest pewien komisarz łódzkiej policji, który nazywał się Stanisław Weyer. On przed wojną doprowadził do aresztowania najsłynniejszego herszta żydowskiego, ślepego Maxa, który no właśnie rządził tym żydowskim półświatkiem na terenie Starego Miasta i Bałut. Natomiast w czasie wojny właśnie zostaje funkcjonariuszem Kriminalpolizei. On twierdził, że nie miał wyboru, że został szantażowany. Ślepy Max przeżywa wojnę na terenie właśnie Związku Radzieckiego. Wraca do Polski i złożył donos na swojego Nemesis, a Weyer ostatecznie, bodajże w roku 50 ginie za kratami. Oczywiście Weyer był komisarzem policji, więc wysoko postawioną figurą. Danner jest everymanem, niższego szczebla funkcjonariuszem. Jednak no, pewne podobieństwa można tutaj wysnuć.
3: No właśnie, ten Danner, czy jego schodzi na złą drogę coraz bardziej, stacza się, tak powiem, ale to no, też są pewne jakby okoliczności łagodzące, dostrzegam. No, nie miał zbyt szczęśliwego dzieciństwa, był trochę szykanowany przez rówieśników właśnie jako ten obcy. Na dodatek jeszcze miał pewien defekt urody, nie wiem jak to określić, który też mu sprawiał wiele kłopotów w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z rówieśniczkami. Mm-hmm.
4: No, przedwojenna Łódź jest miastem kontrastów. Obok pałaców fabrykantów wyrastają famuły, biedne, przeludnione kamienice. No, jest to prawdziwy kapitalistyczny dziki zachód. I rzeczywiście Albert Danner jest dzieckiem łódzkich podwórek. Kiedy dorasta, z jednej strony jest szykanowany z racji na to, że jest przedstawicielem mniejszości, ma pewien defekt urody, jak pan słusznie zauważył, czyli zajęczą wargę. Nie jest osobą przesadnie majętną. No jednak no nie każda osoba wywodząca się z niezamożnej rodziny staje się kimś okrutnym, więc niekoniecznie znajdowałbym tutaj usprawiedliwienie dla Dannera. Trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej Danner przyłącza się do tego niemieckiego aparatu terroru. Na pewno jest osobą, która łaknie atencji, łaknie tego, aby wreszcie go ktoś docenił.
3: Czyli ten 1 września stwarza na niego szansę zawodową wspinania się po szczeblach kariery, rozumiem. Tak to widzi.
4: Tak, dla jego polskich, żydowskich sąsiadów można powiedzieć, że kończy się świat. A on tutaj widzi szansę na to, aby wreszcie się kimś stać. No, III Rzesza gwarantowała swoim niemieckim obywatelom to, że wreszcie to oni będą silni, sprawczy. Dannera porywa ten brutalny, brunatny tłum i, no, tak jak powiedziałem, wreszcie staje się kimś, z kim trzeba się liczyć. Choć, co ciekawe, im ma większą kontrolę nad innymi ludźmi, tym ma mniejszą nad sobą, gdyż wchodzi tutaj w szponę uzależnienia od pervitinu i alkodalu.
3: Właśnie. Pojawiają się używki tutaj w jego życiu. Używki z dzisiejszej perspektywy mało znane. To było możliwe? Czy to jest zupełna fikcja? Skąd taki pomysł? Były takie przypadki wtedy?
4: Tak, oczywiście.
3: To był jeszcze czas wojny i trudno było dostępne takie preparaty.
4: Po części tak, to znaczy z jednej strony mamy eukodal, gdzie substancją czynną jest oksykodon, który no między innymi dzisiaj w Stanach Zjednoczonych zbiera śmiertelne żniwo. Purdue Pharma, czyli firma odpowiedzialna za kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych, próbując wymyślić nowy opioid na rynek Stanów Zjednoczonych, no właśnie sięgnęła po tą niemiecką recepturę przedwojenną. I Danner korzysta z tego leku, który no szczególnie był wtedy powszechny na frontach II wojny światowej, aby uśmierzać ból rannych lub umierających niemieckich soldatów. Natomiast jest również uzależniony od pervitinu, czyli metamfetaminy, która tak naprawdę do inwazji na Związek Radziecki była dostępna bez recepty w aptekach. Każdy mógł pójść i ją kupić. Gospodyniom domowym zalecano branie tak zwanych cukierków Hildebranda, które zawierały naprawdę dużą dawkę tej metamfetaminy, aby były wesołe, pobudzone i mogły dbać o to gospodarstwo domowe pełne energii. W roku 40, kiedy rusza ofensywa na Francję, czołgiści, którzy prą dniami i nocami na froncie, również są pobudzeni właśnie pervitinem. Pervitin jest używany na froncie. I można powiedzieć, że pewne ograniczenia nie wynikają z tego, że ktoś zaczął się troszczyć losem niemieckich obywateli, ale po prostu z tego, że one były potrzebne na froncie. Jednak Danner jako osoba należąca do tego...
3: Uprzywilejowana, tak.
4: Tak, tak. No znajduje sposoby, aby się do tych substancji dobrać.
3: No właśnie, staje się nałogowym narkomanem, można tak nazwać, chyba to słowo jeszcze nie funkcjonowało wówczas.
4: Może lekomanem. Lekomanem raczej. Dzisiaj moglibyśmy go tak opisać.
3: Natomiast no, na próbę jest wystawiona jego, nie wiem czy to właściwie słowo, przyjaźń z pewnym polskim policjantem. Jak to, niech pan to opisze, ten fragment.
4: Tam pojawia się kilku polskich policjantów, ale podejrzewam, że chodzi o wydarzenia roku 39
3: tak jest,
4: września.
3: O tego właśnie.
4: Początkowo Danner nie chce tak naprawdę przeciwstawić się swoim dotychczasowym polskim chlebodawcom. Jednak jego stryj, Jan Danner, jest szefem, czy jednym z przywódców struktur łódzkiego Selbstschutzu, czyli takich tak zwanych oddziałów samopomocy, które tak naprawdę dokonują również zbrodni na terenie Polski.
3: 39 roku we wrześniu, szczególnie chyba w Bydgoszczy tam było, ale
4: tak,
3: też
4: tak,
3: w Łódzkim
4: tak, była
3: też,
4: taka tak. słynna zbrodnia, tak. No ale trzeba pamiętać, że właśnie na terenie Łodzi tych Niemców było bardzo dużo i również oni zasilili te oddziały walczące po stronie niemieckiej w niemalże niebronionym mieście. I Albert, który zostaje niejako trochę zmuszony szantażem przez stryja, dołącza do takiego oddziału Selbstschutzu, bierze udział w walkach o miasto i musi się podczas tych walk zmierzyć, czy staje przed dylematem związanym z tym, że po drugiej stronie staje jego najlepszy przyjaciel, Tadeusz Zieliński, polski aspirant, który no, zresztą w oczach samego Dannera jest osobą tak naprawdę lepszą od niego, bardziej szlachetną, dojrzałą i taką no, osobą, która posiada piękną duszę, w przeciwieństwie do tego zacietrzewionego Dannera.
3: A czy te używki, o którym tu wspomnieliśmy, to miały za cel jakby tłumić skrupuły, jakieś moralne dylematy, które się w mózgu Dannera pojawiały, czy też to było jakby ucieczka od jakby nieszczęśliwych próby, nieudanych prób związków z kobietami?
4: Na pewno wszystkie te czynniki miały tu znaczenie. Danner jest osobą nieszczęśliwą, źle czującą się samym sobą. Jak wielu lekomanów, narkomanów, pragnie uciec od siebie i od otaczającej go rzeczywistości. Narkotyki go pobudzają do działania, nakładają pewnego rodzaju filtr na rzeczywistość, dzięki której jest w stanie jako tako funkcjonować i wykonywać swoje powinności. No, z pewnością funkcjonariusze niemieccy działali pod pewnego rodzaju presją. To znaczy prawnik Hans Frank, gubernator ziem okupowanych, miał takie założenie, sformułował, że tak zwany Führerprinzip, czyli każdy Niemiec powinien podporządkować się woli Adolfa Hitlera i jeżeli, no wiadomo, Adolf Hitler nie jest w stanie obsłużyć każdych rozterek moralnych Niemca, ale każdy Niemiec powinien działać tak, że jeżeli Adolf Hitler dowiedziałby się o jego działaniu, to by je zaaprobował. Więc tutaj wychodzimy od tej dychotomii dobra i zła i Danner coraz bardziej wsiąka w tą rzeczywistość i coraz bardziej uświadamia sobie, że musi podporządkować się tej domniemanej woli Führera i odsunąć na bok swoje rozterki moralne, no ale jest to trudne, bo on funkcjonował w tej łódzkiej rzeczywistości. On miał za sąsiadów i przyjaciół Polaków i Żydów i on również jest gdzieś podświadomie, podświadomie świadomy. Taka tautologia mi wyszła, ale wie o tym, że to współdziałanie, kooperacja między tymi narodami jest możliwa i że on tak naprawdę się nie różni niczym od tych tak zwanych podludzi.
3: No, działalność w Kripo kończy się awansem do Gestapo. Tu nie ma żadnych rozterek, żeby przejść, no już do takiej ewidentnie zbrodniczej formacji. To traktuje jako wyróżnienie nawet?
4: W pewnym stopniu tak. To znaczy, rzeczywiście policja kryminalna pełniła rolę niejako podrzędną do Gestapo, czyli tajnej policji, która do pewnego stopnia miała niemal nieograniczoną władzę na terenie Rzeszy i ziem okupowanych. Danner jako osoba łaknąca atencji i docenienia, tak, na pewno jest gdzieś tam połechtany tym, że on w końcu może służyć w tej formacji, która posiada największą władzę nad innymi. No z drugiej to jest moment, kiedy już nie może się dłużej oszukiwać, że jako policjant kryminalny no tak naprawdę nie robi nic złego. Jego praca niemalże nie różni się od tego, co robił przed wojną.
3: No tak, bo taka jest świadomość jeszcze w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Taką świadomość odczuwa i potem no coraz bardziej jest, coraz się staje gorszym człowiekiem i ma chyba przekonanie o tym. Więc
4: tak, no Łódź sama na przełomie roku 14 i 15 przeszła z rąk rosyjskich w niemieckie. Nastał czas niemieckiego panowania i Polakom i Żydom no, tak naprawdę nic nie groziło. To znaczy polskim nauczycielom czy żydowskim przemysłowcom nie groziła natychmiastowa eksterminacja. I to się zmienia w roku 39. Ci łódzcy nauczyciele, bogacze zostają, którzy nie są pochodzenia niemieckiego, zostają uznani za wrogów systemu i niemalże natychmiast zamordowani. Dlatego Danner z pewnością zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko tak, że zmienił mu się pan i tak naprawdę jego życie jest stałą. I jest świadomy tego, że jeżeli chce funkcjonować w tym systemie i czerpać z niego korzyści, no to niestety będzie musiał brudzić sobie ręce.
3: No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o jakby inspiracji postacią Alberta Dannera, postacią innego policjanta, z lekka powiedzmy. Natomiast na kartach pańskiej opowieści pojawiają się też figury autentyczne z tamtych lat, chociażby Chaim Runkowski, Heinrich Himmler. Było takie spotkanie między tymi osobami, kim oni byli. No, Heinrich Himmler to pewnie jest skojarzony, ale Chaim Runkowski chyba mniej, chociaż też trochę o nim książek powstało.
4: Chaim Mordechaim Runkowski był niewątpliwie fascynującą postacią. Był szefem łódzkiego Judenratu w getcie żydowskim. Choleryk, despota, człowiek, który wysnuł taką myśl, że jeżeli łódzkie getto będzie Niemcom potrzebne, to Niemcy nie będą mieli pretekstu, aby mieszkających tam Żydów zamordować. Dlatego postanowił zamienić ten teren w sprawnie funkcjonujący obóz pracy. Zakładał warsztaty, także zakładał szpitale, szkoły, pocztę, służby policyjne, w których służyli Żydzi, tak aby to był taki sprawnie funkcjonujący organizm. Getto powstało na terenie Bałut i Starego Miasta i wcześniej wspomniałem o ślepym Maksie. Już przed wojną 70, 80, 90% populacji tych terenów stanowili Żydzi i często to była żydowska biedota, która funkcjonowała trochę autonomicznie, oddzielnie od całej reszty miasta. Tam byli prawdziwi apasze, grandziarze, a jednak Rumkowski był w stanie tą żelazną ręką rządzić gettem. Łódzkie getto przetrwało najdłużej w całej Europie do lata roku 44. Niemalże do...
3: 3 miesięcy zabrakło do zmiany frontu.
4: Tak, tak. Niemalże właśnie dotrwało do wyzwolenia. Jednak w roku 42 przychodzi pewnego rodzaju zmiana. To już jest ten moment, kiedy doszło do ustalenia, jaka przyszłość czeka Żydów. Rozpoczynają się pierwsze wywózki, przede wszystkim do Kulmhof, czyli Chełmna nad Nerem, gdzie działa obóz zagłady. I we wrześniu roku 42 to jest taki moment graniczny, ponieważ Niemcy każą Rumkowskiemu wywieźć 20 tysięcy

0: Adam Czerniaków również stanął przed takim dylematem i on zdecydował się popełnić samobójstwo. Natomiast Rumkowski realizuje ten rozkaz, biorąc, można powiedzieć, odpowiedzialność na siebie i licząc na to, że ta ofiara doprowadzi do tego, że reszta łódzkich Żydów
1: przetrwa.
0: No niestety okazuje się to mrzonką.
1: Ale spotkał się z Himmlerem rzeczywiście?
0: A tak, tak. Tak, Himmler rzeczywiście
1: wizytował
0: zarówno Łódź, jak i łódzkie getto i do tego spotkania doszło.
1: To jeszcze na koniec zapytam o jakby formę literacką tej książki, bo to jest w formie takiego wyznania tego Alberta Dennera napisana. Skąd taki pomysł?
0: Jest to pewnego rodzaju intymna spowiedź. Rzeczywiście Danner opowiada historię swojego życia osobie, której na początku wiemy o niej niewiele. Tak naprawdę dopiero pod koniec w epilogu dowiadujemy się, co spotkało Dannera, komu on tą historię opowiada.
1: Nie będziemy zdradzać tego?
0: Nie będziemy. I rzeczywiście chciałem tutaj wsiąknąć w te jego myśli, pokazać, jak człowiek funkcjonujący w tym systemie totalitarnym, jak on usprawiedliwia te swoje decyzje. Jest to spowiedź intymna, ale nie zawsze szczera, ponieważ Danner pod wpływem traumy, substancji, pewne wspomnienia fałszuje, albo wraca do nich powielokroć i przedstawia je w różnym świetle. Sam do końca nie jest pewien, co jest prawdą, co nie. I czytelnik musi trochę tą zagadkę rozwikłać samemu. Właśnie, które wspomnienia są prawdziwe, które nie. Za co Danner jest odpowiedzialny, a za co nie. On bardzo usilnie stara się przerzucić tą odpowiedzialność na swoich przełożonych, na okoliczności, pechowy los. I tak naprawdę do końca twierdzi, że to on również jest ofiarą tych okrutnych czasów.
1: To już na sam koniec zapytam. W posłowie składa pan podziękowanie licznym osobom, które były pomocne w tkaniu tej narracji, a książka jest dedykowana tajemniczej Sylwii.
0: Tak, Sylwia jest moją partnerką.
1: I pierwszą czytelniczką, rozumiem.
0: Pierwszą i no nie wiem, czy ostatnią, ale na pewno jest osobą, która przeczytała tą książkę setki razy. Była tutaj alfa, beta, gamma czytelniczką, redaktorką, korektorką. Pomagała mi w tym całym procesie i rozwiązywała wszelkie rozterki, o których przychodziłem do niej pomiędzy 1 a 5 rano. Więc serdecznie cię, Sylwio, pozdrawiam. Ale tak naprawdę w tym całym procesie pomagało mi cała masa osób. Znaczy moi rodzice, moja mama jest historykiem, mój tata jest archeologiem, więc w naszym domu historia była żywa. Pomogli mi moi przyjaciele, którzy również zapoznali się z wstępnymi wersjami tekstu, pomogli.
1: Jakie sugestie wyrażali?
0: Zgadza się. Kundel jest moim debiutem i można powiedzieć, że na tym organizmie żywym troszeczkę uczyłem się tak naprawdę, jak napisać powieść. Ale ja jestem zadowolony z efektu. Wydawnictwo zakładam, że również. Więc bardzo serdecznie zachęcam do sięgnięcia po kundla. Być może w nadchodzące mroźne, jesienne wieczory właśnie taka powieść z pogranicza literatury pięknej i kryminału, noir nieco mrocznego, przypadnie państwu do gustu.
1: I literatury wojennej tu bym jeszcze dodał, natomiast z fragmentami teraz tejże powieści zatytułowanej Kundel zapozna rady słuchaczki, rady słuchacze pani Magdalena Woźniak, a dziękuję za obecność w studiu autorowi książki, panu Krzysztofowi Papiernikowi.
0: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
2: Rozdział 14. Czy ty nie kpisz, Dennera? Warknął Lauberbach, odrywając wzrok od mojego raportu. Żyd miał być niby tym mścicielem? Żyd z getta? Na to wskazują poszlaki. Miał motyw. Motyw? Zbrodnia Filmana miała polegać na tym, że przejął salon krawiecki po teściu tego Żyda? Przecież zakład

0: został znacjonalizowany. A potem Blumstein zamordował Wilhelma Manningera tylko dlatego, że zarządzał fabryką, która przed wojną należała do ojca tego Żydka? Milczałem. Lauberbach sięgnął po szklankę zrżniętego szkła i wypił brandy jednym haustem. Posłuchaj mnie, powiedział. Nawet jeśli on maczał palce w morderstwach, nie możemy tego ogłosić. Nie po to zamknęliśmy ich w getcie, żeby teraz łazili po naszych ulicach i mordowali porządnych Niemców. A ta śmierć kierowcy, według Kirchera, wydałeś rozkaz, by nie strzelać do Blumsteina. Ja chciałem go pojmać. Uznałem, że pomoże nam w ujęciu pozostałych spiskowców. Dobra. Zapomnij o Blumsteinie. Masz ostatni tydzień na złapanie Chorosińskiego, ale Lauberbach cisnął we mnie szklanką. Uderzyła mnie w skroń, po czym spadła na podłogę, lecz się nie potłukła. Dotknąłem skóry. Na palcach została krew. Masz czelność stękać pod nosem? Jeśli ci z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy usłyszą, że uciekinier z getta zamordował prominentnych działaczy, a potem zebrał naszego kierowcę, wszyscy będziemy mieli przestanę, a wtedy dopilnuję, żebyś wylądował w największym gównie. Wiem o spotkaniu Hansa Biebowa, odparłem zimno. Tym, w którym uczestniczyli Fielman, Manninger, Fusch, Pelzhausen. Był tam też pan. Myślę, że wtedy doszło do gwałtu na Lucynie Blumstein, żonie Maksymiliana, a później Lucyna i jej syn zostali deportowani. Oto motyw, którego pan szukał. Dlatego Blumstein zamordował Fielmana i Manningera. Lauberbach długo patrzył mi w oczy. Twój stryj ci o tym powiedział, prawda? Oczywiście, że on. Sam byś tego nie odkrył. Komendant Bradfish pokazał mi raport Jana Danera. Razem się pośmialiśmy z jego głupoty. Poza tym ja z bankietu wyszedłem tuż po twoim stryju. Nie przepadam za takimi przyjęciami, choć właśnie na nich załatwia się awanse. Chciałem wrócić do synów. Byliśmy umówieni na wspólne słuchanie radia. Zresztą po chuj ci się z tego tłumaczę. Nie boi się pan, że pana rodzina może być w niebezpieczeństwie? Zginęła córka Manningera. Oczywiście, że się boję, wrzasnął. Cały czas, kurwa, się o nich martwię. Od kiedy pojąłem, że mogę być następny. Pilnuje ich czwórka pomocników, ale zrozum, idioto, to nie był Blumstein. Odciski palców nie pasują do tych z pudełka zapałek. Jakiego pudełka? Mężczyzna westchnął ciężko. Ty jesteś naprawdę pieprzonym kretynem, Danner. Do pudełka zapałek, które znaleźliśmy przy ciele Josepha Fielmana. Morderca używał ich do torturowania ofiary. Pamiętasz w ogóle Josepha Fielmana? Takiego kulawego faceta, którego morderstwo badamy od prawie 2 tygodni, ale... Gestapowiec wyciągnął z szuflady jakiś świstek. Przed śmiercią Sawko złożył raport dotyczący twojej rozmowy z Silmanem. Jesteś zdziwiony? Myślałeś, że tylko ty kapujesz na kolegów? No ale wróćmy do jego zeznań. Wraz z Silmanem nazwaliście nasze państwo chorym? Mówiliście, że jest niesprawiedliwe i bezprawne? Zamilkł. Po czym dodał ze spokojem. A może śmierć Sawko wcale nie była przypadkowa, co? Wypraszam sobie takie insynuacje. Burknąłem. Lauberbach spoliczkował mnie tak mocno, że głowa odskoczyła mi w bok. Dotknąłem obolałego policzka. Sygnet na jego palcu serdecznym rozciął mi skórę. Wypowiesz jeszcze jedno słowo, jeszcze jedną sylabę, a uznam cię za wroga Rzeszy, syknął. Mark Meissen, Strasse, 44. Mam sprawdzić, do kogo zawiózł cię Sawko? Chcesz, żebym się upewnił, czy nie odwiedzasz jakiejś Polki z Widzewa? Nie? To zrozum wreszcie, że jesteś na mojej smyczy, Danner. Bo inaczej za tydzień wylądujesz w karnej Waffen Grenadier Division. Dir Levanger zedrze ciebie pasy, a jego mordercy będą cię gwałcić, aż ci pęknie dupa.
1: A w drugiej części audycji mam honor gościć Pawła Żywuskiego, autora powieści zatytułowanej Czarne Złoto. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: To jest drugie spotkanie czytelniczek i czytelników z Maurycym Jakubowskim, znanym z powieści Syn Bagien, wydany przed 2-3 laty już?
2: Czterema nawet.
1: No, wielkie wrażenie ta książka na mnie zrobiła. To był formalnie, mówię o Synu Bagien, taki kryminał ze sztafarzem polityczno-obyczajowym, politycznym mocno zwłaszcza, bo tam i Władysław Kostek-Biernacki się pojawiał. Postać przez dekady uznawana za złowrogą, do dzisiaj ciesząca się taką nie najlepszą opinią, wzbudzająca kontrowersje. Tereny obecnej Białorusi były miejscem tamtej książki. No oczywiście wtedy to była Druga Rzeczpospolita. Tym razem przesuwamy się na południe. Też Druga Rzeczpospolita, dziś Ukraina. Mało kto wie, że wtedy też mieliśmy tak zwane Trójmiasto. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Truskawiec uzdrowisko, a Borysław i Drohobycz raczej bardzo przemysłowe miasto. Zamożne dosyć, bo to była nafta. Ja mam taką wspomnienie sprzed lat, jako dziecko. Poznałem aktora Zdzisława Leśniaka, który pochodził z Borysławia i mi dużo o tym krainie swojego dzieciństwa opowiadał. Powiedział, że z jednej strony było to bardzo urokliwo. No nawet ta przyroda była zniszczona przez te dymy, które powodowały zamożność tych miejsc. Ty masz kresowy rodowód, zdaje się, lwowski jakiś tam z daleki, tak. więc penetrujesz te kresy. Dlaczego akurat postanowiłeś w tym Tyglu takim, no bo tam i Żydzi, Ukraińcy mieszkali, Bruno Schulz tam mieszkał też przecież w tym rejonie. Jak to się stało, że skierowałeś Maurycego Jakubowskiego akurat na ten teren, na ten obszar?
2: Po pierwsze, cały projekt Jakubowski od samego początku był pomyślany jako prześledzenie przez kresy w różnym wymiarze. Dlatego właśnie pierwsze było Polesie, te są rejony właściwie lwowskie, tam powiedziałbym, że w pierwotnej wersji to było jeszcze nawet bardziej zbudowane, bo bohaterowie nieco dalej jechali, ale zostało to ograniczone ostatecznie. No i jest planowany trzeci tom, który z kolei się będzie działo bardziej na północy, już na granicy z Litwą. I moim celem było pokazanie no takiego trochę innego oblicza kresów niż to, co mamy pewne wyobrażenie, właśnie idylliczne, sielankowe, i nie tylko przez taki pryzmat, że tam się działo inaczej, tylko że one miały zupełnie inne oblicze. No bo generalnie jak myślimy o kresach, no to nie pomyślimy, że tam jest duży przemysł. Nie pomyślimy o jakichś bardzo industrialnych terenach, a właśnie to kresowe Trójmiasto takie było. Było miastem niesamowicie zbudowanych na niesamowitych kontrastach, bo mamy z jednej strony jedno z najważniejszych uzdrowisk w Polsce, gdzie rzeczywiście można było spotkać śmietankę towarzysko całego kraju. Poeci, pisarze, piosenkarze, no wszyscy, aktorzy, politycy tam przyjeżdżali. I to mam takie uzdrowisko, które jeszcze trochę zostało, jak patrzyłem. Są resztki tego zachowane. W otulinie lasu. Mhm. I wyjeżdżamy z tego lasu i nagle natrafiamy w zupełnie inną rzeczywistość. Nawet określano Borysław miastem Molocha, takiego demonicznego wręcz, no bo powierzchniowo zbliżone do Warszawy ostatecznie, ale jednocześnie z dużo mniejszą ilością ludzi. Nie wiem, czy najwyższy budynek miałby z 6 pięter tam. I to się policzyło na palcach jednej ręki. W większości są to drobne kamieniczki albo w ogóle lepianki, albo jakieś takie drobne chaty. Cały olbrzymi krajobraz naftociągów i szybów. Miasto, które płonęło co chwila, no bo to na drewnie, nafta, no to w ogóle koszmarne, do tego jeszcze podmywała woda, tam były powodzie, była to, no, cała masa przerażających wydarzeń, które były tam codziennością. Do tego niesamowite fortuny, które były na tym budowane, bo rzeczywiście można było tam przyjechać jako prosty robotnik, inżynier i przy odrobinie szczęścia i pracowitości zostać.
1: Dla wielu to była ziemia obiecana, tak, rzeczywiście.
2: Dokładnie. Przy czym rzeczywiście już w dwudziestoleciu międzywojennym pomału zaczęto sobie zdawać sprawę, że tam już jest gorzej, że już tej ropy nie będzie.
1: Wyczerpuje się.
2: Tak, tutaj, że to się pomału kończy. No i mamy jeszcze do tego Drohobycz, który jest, no właśnie taką, ja bym, nie wiem, miał znaleźć porównanie dzisiejsze, no to najbliżej mu do Łodzi. Takie industrialne, o to mi chodzi. Industrialne miasto, fabryczne, może nie dzisiejsza Łódź, tylko Łódź historyczna, o to chodzi, gdzie mamy z jednej strony, no, przemysł ten wydobywczy i bardzo zbudowany, bardzo dużą administrację. Z drugiej strony mamy takie trochę senne, kresowe miasteczko austro-węgierskie, takie trochę nudne, trochę, nawet jak się patrzy na zdjęcia z dwudziestolecia międzywojennego, to widać, że one są trochę zapyziałe. I do tego jeszcze miejsce, gdzie mamy dosyć poważne tarcia narodowościowe, bo mamy bardzo silną reprezentację Żydów. Nie przypadkiem Bruno Schulz właśnie z Drohobycza był, którego tam delikatnie umieściłem sobie, pozwoliłem na malutki występ Bruno Schulza.
1: Nie, mrugnięcie, tak. Mrugnięcie okiem, tak.
2: I z drugiej strony ruch narodowo-narodowy i obóz narodowo-radykalny, który tam też odgrywał dosyć istotną rolę. To wszystko z kolei było jeszcze dodatkowo w tym kontekście ukraińskim.
1: Tam w Truskawcu został zmordowany Tadeusz Hołówko, tak, poseł. Tego wypoczywał w sanatorium, pochowany, tak, na Krzolińskim w Warszawie. Wcześniejsze czasy.
2: Tak, tak, bo to było 8 lat, 7 lat wcześniej. Rzeczywiście, to też pokazuje, chociaż rzeczywiście to też jak się patrzy na mapy etniczne, to samo to miasto było bardziej polsko-żydowskie, ale już wystarczyło, że się pojechało ileś kilometrów dalej i już było rzeczywiście, to wtedy mówiono, żywioł ukraiński był bardzo silny.
1: Nawet, chyba mówiono nawet żywioł rusiński jeszcze niekiedy nawet.
2: To
1: chyba, może to przed pierwszą wojną tu jeszcze.
2: Bardziej przed.
1: Bo to potem tak, bo już się rzeczywiście tożsamość ukraińska po pierwszej wojnie wystąpiła. No w każdym razie ja pamiętam też powieść słynną Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, doktor Murek, który też robił Fortuneta przy rozmaitych postaci, rozmaitych szwindli właśnie w tym, na tym obszarze. No, tu jest z jednej strony pokazane właśnie ta industrializacja, te fortuny, bankructwa, plajty, ale no, jest też oczywiście wątek kryminalny, no bo Maurycy Jakubowski bez tego by nie mógł się tam działać, natomiast jest też bardzo silnie rozbudowana rzecz, która jest jakby charakterystyczna dla tego pisarstwa, że zawierasz w tych swoich narracjach, czy właśnie o tym cyklu o Jakubowskim, czy też w tym cyklu XVII-wiecznym, zapoczątkowanym Krzywno, świetną powieścią, też polecam, taki wątek mistyczny, legendarny, klechdy ludowe tam wplatasz. To jest bardzo duży walor. Jak skąd taki pomysł? Badasz te etnograficzne jakieś tam mity?
2: Nie będę ukrywał, że mnie to strasznie fascynuje, a jeszcze jak robiąc badania do Czarnego Złota, przeczytałem, że tam była legenda o tym, co się działo wcześniej w Bolesławiu, że tam rycerze zginęli. No, był jeden z takich wątków, że właściwie to oni są tą naftą niemalże. No, że mówiąc krótko, no to jest w ogóle rewelacyjny kontekst. Też dlatego, że mi on jest zawsze bliski. Ja trochę nigdy nie ukrywałem tego, że we swojej twórczości pisarskiej gdzieś wyrosłem z serialu True Detective, który mnie zawsze fascynował i tam był ten wymiar mistyczny. Tu akurat, jeżeli chodzi o Czarne Złoto, też specjalnie sobie po raz kolejny obejrzałem Aż poleje się krew. O właśnie, i tam też jest wątek mistyczny dosyć istotny tego, co tam się dzieje. I też tak miałem takie poczucie, że tak bliska obecność naftociągów i tego, że to jest bardzo zmienne, bardzo niebezpieczne, też musiał w ludziach tworzyć pewne emocje i pewne tendencje.
1: Na przykład czyli jakoś budziło grozę, lęk?
2: Tak, dokładnie. Też no, to było kapryśne, też no, nie przypadkiem do tej pory górnicy są jedną z najbardziej religijnych grup zawodowych. I sądzę, że zresztą też takie miałem przesłanki z tego, co tam się zdążyłem zorientować, czytając materiały, że tam też tak było. No, żyło się de facto na tykającej bombie. Jeden ruch mógł spowodować, że w najlepszym wypadku twoje źródło zarobku spłonie, w najgorszym wypadku spłoniesz ty i cały kwartał ulic, więc no, się trochę inaczej podchodzi.
1: To powiedzmy dwa słowa o tym Maurysy Jakubowskim. Postać to jest całkowicie fikcyjna, bo to jest formalnie wojskowy, który no, ma inklinacje detektywistyczne. Były takie figury w II Rzeczpospolitej?
2: Całkowicie fikcyjny, znaczy w tym względzie, że od A do Z wymyślony, natomiast rzeczywiście oficerowie drugiego sztabu generalnego czasami miewali...
1: Czyli wywiadowcy.
2: Wywiadowcy, tak. I to też jest właśnie, ponieważ on ma zawsze te swoje śledztwa gdzieś z polityką w tle. Tutaj też jest to związane. Akurat jest to polityka bardziej wewnętrzna i pewna sytuacja, która już nie dało się zbagatelizować. Powoduje wysłanie go właśnie na te ziemie. Tam jeszcze bardziej w tle mogę powiedzieć, że w samym początku pojawia się znacznie szerszy kontekst, jakim jest operacja Łom i próby polskie.
1: Cóż to takiego, może wyjaśnijmy?
2: To była taka operacja specjalna, która miała doprowadzić do destabilizacji na Rusi Zakarpackiej i ostatecznie doprowadzić do tego tak długofalowo, żeby było połączenie z Węgrami, co zresztą się udało. To była rzeczywiście, znaczy to ja to wykorzystuję taki jako pewien wymiar tego, w jaki sposób II Rzeczpospolita podchodziła już imperialnie do niektórych elementów, próbowała właśnie interweniować na terenach poza granicami swojego kraju, z mniejszym bardziej niż lepszym skutkiem, żeby to ostatecznie prawda. Przyjąć, ale też się pojawia kontekst próby kupienia kolonii od Francuzów, czyli Madagaskaru.
1: Tak, no to rzeczywiście były takie próby, to jest niewymyślone.
2: Tak, i to niemalże doszło do skutku. Rzeczywiście tam były bardzo zaawansowane rozmowy i kto wie, że gdyby nie wojna, to rzeczywiście mielibyśmy przynajmniej przez chwilę ten Madagaskar.
1: No ale może było też w kontekście wybuchu wojny, moglibyśmy się tam ewakuować rząd i może była inna nasza pozycja.
2: To możliwe, to byłby największy plus tego, chociaż z drugiej strony jakby był tak bardzo daleko, to nie wiadomo, czy to by...
1: Przy ówczesnej technice i o technologii takiej, ówczesnej sposobach komunikacji to by było...
2: To mogło być jeszcze gorzej niż z tym Londynem. W każdym razie ostatecznie nic tego nie wyszło, ale ambicje były.
1: Tak, no ale tutaj punktem zapalnym są te morderstwa na kobietach i seryjny morderca się pojawia. Seryjni mordercy to raczej się kojarzą z Zachodem i z latami, nie wiem, 70. dopiero wcześniej też takie były przypadki?
2: Było bardzo dużo. No, w Polsce przed wojną było przynajmniej, żeby nie skłamać, 5 na pewno. Chyba najbardziej spektakularną było małżeństwo, które polowało na niczego nieświadome dziewczyny, je zabijało w okolicach Warszawy. Tak, do roku 1920 działali, 22, w którym razie obydwoje zostali ostrzelani po wyroku sądu. Natomiast nie, rzeczywiście byli, powiedziałbym tak, nawet nie wiemy, czy nie było ich więcej niż nam się wydaje, no bo mamy niepełne dane, też wtedy nie... Wszystkich nie zbadano, no na przykład taką bardzo charakterystyczną postacią był wampir Złowicza, który był pierwotnie tam oskarżony jakąś niezliczoną ilość mordów, ostatecznie bodajże za 4 został skazany. No on rzeczywiście był i tym żyła w ogóle prasa dwudziestolecia międzywojennego.
1: Jakubowski nie pochodzi z tamtych regionów. Chyba początkowo mu się trudno odnaleźć w tym sferze tych lokalnych układów, intryg, uzależnień?
2: Na pewno, bo to był rzeczywiście mikroklimat. Jak
1: nawet no właśnie, taki mikrokosmos.
2: Tak, tak, bo ja pozmieniałem względem rzeczywistości, między innymi oszczędziłem przykrej historii faktycznemu posiadaczowi truskawca i jednego ze współwłaścicieli Bolesławca. Tego, więc tam zmieniam celowo, właścicielem tego jest ktoś inny. Mhm. No rzeczywiście, no samo to, że był jeden człowiek, który posiadał właśnie cały truskawiec, no to też dużo pokazuje. Znaczy, jak się oczywiście zerknie w te fortuny, to ja po prostu nie wierzę, że te układy również nie były niesamowicie skorumpowane. Znaczy, to jest po prostu pewien rodzaj już układów, no, który nie może przeskoczyć, jeszcze biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia naprawdę z uzdrowiskiem, gdzie bywają wszyscy. Znaczy, no, to tak jakby całą salon warszawski w pewnym momencie przenieść do Truskawca. Bo to rzeczywiście były takie sezony.
1: Akcja dzieje w roku 1938, ale ja przynajmniej tam nie dostrzegłem specjalnego widma wojny.
2: Bo jeszcze wtedy się łudzono, że nie. To był taki ostatni rok, kiedy wydawało się, że będzie właśnie wszystko dobrze i jak się prześledzi polskie media wtedy, to jeszcze jest bardzo dużo optymizmu, jeszcze, znaczy, by tak prześledzić polską prasę w 1939 roku, to bombardowaliśmy Berlin, ale to
1: no właśnie,
2: osobna
1: właśnie,
2: kwestia.
1: No właśnie, chciałem to dodać. Ale mocarstwo właśnie akcentowana.
2: Tak, ale jeszcze było takie poczucie, to był właśnie taki ostatni rok, kiedy było jeszcze, miało się poczucie, pomimo tych wszystkich wydarzeń, które już miały miejsce, że to jakoś przejdzie bokiem. Że nie będzie, cały czas uważano, że Trzecia Rzesza na pewno nie werwuje w taki sposób, przecież Hitler jest człowiekiem racjonalnym, no, tego typu argumenty padały. I dopiero w 1939 na początku już się okazało już tak w pełni, że raczej już jest nieuniknione i próbowano to powstrzymywać i wtedy już nagle, no między innymi właśnie dlatego była spóźniona mobilizacja, bo do samego końca wierzono, że będzie trochę inaczej, cały czas zaklinano rzeczywistość.
1: No tak, tak. Pakt Ribbentrop-Mołotow był zaskoczeniem, zdaje się.
2: Tak.
1: Charakterystyczną rzeczą dobrych kryminałów, a do takich zaliczamy bez wątpienia Pawle Czarne Złoto, jest też wątek romansowy. No, Maurycy Jakubowski jest osobą kochliwą i tam strzała Kupidyna go dosięga.
2: Tak, pojawia się, dla tych, którzy czytali Syna Bagien, powiem, pewna osoba z pierwszego tomu, bardzo charakterystyczna, o którą będzie rywalizował z pewną dosyć istotną figurą za jej fabułę. Więcej nie zdradza.
1: Tak, no nie zdradzam oczywiście zakończenia tej książki. Ja się cały czas mam wątpliwość, czy to jest taki klasyczny kryminał, bo ty piszesz książki bardzo silnie właśnie osadzone w historii, w tamtym pejzażu, w tamtych obyczajowości. Ty jesteś historykiem po fachu, w związku z tym to może łatwiej masz, że te wszystkie właśnie sprawy są ci bliższe, bo czytałeś rozmaitą literaturę dotyczącą tamtych czasów jeszcze przez lata, prawda?
2: Tak, znaczy niewątpliwie to nie jest tylko kryminał i tak nie chciałem, żeby był tylko kryminałem.
1: Aczkolwiek na półkach księgarskich figuruje w segmencie literatura kryminalna czy sensacyjna, nie wiem, różnie.
2: No pewnie tak, żebym nie sprawdzałem, ale rzeczywiście jest bardziej w stronę powieści kryminalne z dużym komponentem historycznym, bo tam też, nie będę ukrywał, pojawiają się w pewnym momencie dyskusje światopoglądowe.
1: Tak.
2: Nie są one jakieś bardzo przytłaczające i rozbudowane, natomiast też przedstawiają kontekst, ponieważ mamy kontekst i nacjonalistyczny, i nacjonalizmu polskiego i ukraińskiego. I są różne spojrzenia na temat tego, chociażby w jaki sposób podchodzić do kwestii ukraińskiej, co było charakterystyczne dla tej epoki. Też to jest trochę tak, że w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy się było osobą, która pełniła jakąś funkcję publiczną albo po prostu wyższą urzędniczą, czy też właśnie tego rodzaju kryminalną, jak to pełnił mój bohater Jakubowski, to nie dało się uciec od polityki. Znaczy, to był po prostu ten temat, w którym ci ludzie żyli. To jest naturalne, że rzeczywiście to w Polsce i tak nie było na przykład to rozbudowane aż tak bardzo jak w Niemczech, ale rzeczywiście ta cały czas śledzenie spraw politycznych, będzie jakieś zaangażowanie. Jakubowski jest częścią aparatu władzy, jest to aparat sanacyjny. W tym okresie on już coraz częściej podlega coraz większej, powszechniejszej krytyce z wielu różnych powodów, z wielu różnych środowisk, bo to i z wewnątrz samego środowiska Piłsudczykowskiego i zewnątrz, ze strony opozycji, zarówno prawicowej, jak i lewicowej. No bo też zabrakło Piłsudskiego. Ozon szedł w bardzo konkretną stronę, która nie wszystkim się podobała, ale też uważano, że jest czasem nieskuteczny.
1: To prawda, to prawda. Natomiast jeszcze mi się jedno skojarzenie nasunęło, czytając swoją książkę. Przed laty się zauroczyłem taką wspomnieniową literaturą, nie czytałeś, Andrzeja Chciuka, Atlantyka, Atlantyda, kraina wielkiego bałaku. To polecam ci. To jest właśnie, on pochodził z tych rejonów, potem był emigrantem w Australii, umarł w latach 70. Jeszcze bym cię na koniec zapytał o... chciałem zapytać jeszcze o, bo wspomniałeś o, co pozostało po Truskawcu, a co pozostało po Drohobyczu i Bolesławiu. Tych szybów naftowych tam już nie ma, bo już nie ma tej nafty. To jest jakaś bardzo ziemia uboga. Jeździłeś po tych terenach?
2: Jeździć nie jeździłem, ale rzeczywiście wiem, że tam jest dosyć... No, Bolesław stał się przede wszystkim miastem już takim postindustrialnym, bardzo biednym, zresztą no, tam za wiele zabytków nigdy nie było, więc on jest po prostu, mówiąc wprost, brzydki. Truskawiec, zachowało się część z tych willi, które tam były. Podobnie w Drohobyczu, no, to jest takie, no, właśnie, są pozostałości XIX-wiecznej, z początku XX wieku architektury, natomiast no, to jest wszystko, trochę jak się nafta skończyła, to właśnie tylko Truskawiec się ocalał, bo rzeczywiście tam są jeszcze uzdrowiska, teraz zostały po wojnie też wybudowane jakieś domy sanatoryjne.
1: To za czasów sowieckich,
2: tak,
1: jeszcze
2: w każdym razie. Tak, tak. I co w tej chwili się bezpośrednio dzieje, no to nie mogę
1: no
2: powiedzieć.
1: Tak, no tak, teraz ale, to już zupełnie inna tak, tam jest sytuacja.
2: Ale, no...
1: To tego jest, klimatu, tego tak, czaru na pewno nie ma.
2: No,
1: jak to już przeminął tak, z wiatrem, że cytuję tutaj klasyczną powieść amerykańską. Natomiast książka, o której dzisiaj rozmawiamy, Czarne Złoto, doczekała się już kilku efektowych recenzji. Jak sądzę, też nasz przyjaciel Marcin Darmas też już ją przeczytał.
2: Jeszcze nie rozmawialiśmy. Ostatnim czasem właśnie.
1: Jeszcze nie rozmawialiśmy. Dziękuję pięknie, Pawle, za udział w audycji. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A z fragmentami książki Czarne Złoto zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak. Zaś za uwagę dziękuję, Tomasz Zapert.
0: I co o tym wszystkim sądzisz? Meyer zachowuje się już inaczej. Jakby zdjęto z niego jarzmo, swobodnie pozwala też sobie na zapalenie papierosa i wpatruje się w jego niebieski dymek, który nieśpiesznie leci ku górze, aby na chwilę zakryć marszałka. Zaciągam się i ja, podanym mi po przyjacielsku papierosem. Przeczytałem akta i myślę tak. Nie mamy pewności, czy w ogóle doszło do porwania. Może po prostu postanowiły uciec. Dlaczego? Uważam to nawet za wielce prawdopodobne. Zobacz, mamy dwie pannice w parku zdrojowym. Jedna prawie 16 lat, druga 17. A obydwie są pod opieką starej Angielki. Niech zgadnę, zadzwonił ktoś ważny, że jego przyjacielowi Opolskiemu stała się przykrość i teraz musimy tam jechać, to zbadać. A list? Meyer nie komentuje mojej wypowiedzi, ale wiem, że trafiłem w sedno. Moim zdaniem to zasłona dymna, ale pewności stuprocentowej nie mam. Sądzę, że wrócą albo odnajdą się we Lwowie z jakimś absztyfikantem albo nawet dwoma. Prawda to? Meyer puka piórem w biurko. Prawda. Ale może dopuszczalny jest wariant, o którym mówił Orłowski i Ankerstein, że ktoś chciał zastraszyć tego całego Opolskiego i nie możemy tego wykluczyć. On ma jakieś dziwne relacje z Ukraińcami. Czytałem. I ten fragment z Iwana Franki, Smoka. On się zna z Józefskim. Razem kiedyś pracowali, chyba przejął jego koncepcję, a to, jak wiadomo, nie podoba się nacjonalistom od Bandery. Potem trafił do Naftpolu. Od 26 roku na nowo w orbicie zainteresowań kontrwywiadu udzielał porad jako konsultant, ale nie były to jakieś szczególnie istotne kwestie. Powiem tak, Maurycy. Meyer patrzy na mnie nagle bardzo zmęczonym wzrokiem. Oczywiście, że dzwonili z samej góry. Ze znużeniem spogląda na ebonitową słuchawkę. Ale nawet gdyby nie dzwonili, to bym chciał cię tam wysłać. Oczywiście są przerażeni, że może to mieć związek z ich sprawami, w co akurat wątpię, ale może mieć związek z czymś innym, o czym jeszcze nie wiemy. Istnienie szkodnika w rejonie borysławskim jest faktem i jego odnalezienie to twoje zadanie. A jeżeli przy okazji odnajdziesz siostry opolskie, całe i nienaruszone, to będzie bardzo dobrze, a przy okazji zyskasz pomoc. To środowisko nawciarzy, specyficzne. Potrzebny jest analityk. Jak na sygnał rozległa się pukanie do drzwi i po krótkim, rzuconym jak komenda, proszę, wchodzi Aleksandr Wejserowicz Weiss, nucąc pod nosem jakąś melodię. Dzień dobry, good morning, kłania się z szarmanckim uśmiechem i ja też się uśmiecham, mniej promiennie, bo Aleksandra znam. Choć nie służbowo, tylko prywatnie. Kiedyś lubiłem jego towarzystwo, potem to się zmieniło. Zarazem nie mogę nie docenić jego złożonej osobowości. Wejserowicz, czy też Weiss, jest osobą przedziwną, wymykającą się prostym kategoriom. Z wyglądu można by rzec to prymitywny sportowiec, trochę współczesny barbarzyńca, entuzjasta wszelkiej aktywności fizycznej. Sportsman. Wielki i masywny blondyn, z dość długimi włosami i kwadratową szczęką, działający jak magnes na niewiasty i jak płachta na byka na mężczyzn. Ale to pozory, które służą temu, aby uśpić czujność. Ten playboy, niebieski ptak, utracjusz i dziedzic fortuny, to w rzeczywistości człowiek o zaskakująco mocnym kręgosłupie moralnym, charakterny i lojalny wobec swojej drugiej, ale duchowo pierwszej ojczyzny, zarazem do bólu prostolinijny. Wielu zna jego historię. Kiedy Aleksandra nie było jeszcze na świecie, jego ojciec wyemigrował do wyśnionej Ameryki i tam dorobił się gigantycznej fortuny na ropie. Po latach jego syn wrócił do kraju i oddał się pracy dla Rzeczpospolitej jako szary urzędnik w oddziale drugim oraz niepoprawny, wręcz kobieciarz. Patrzę na jego szczerze uśmiechniętą twarz i mimo to nie wiem, czy chcę z nim pracować. Kapitan Weiss, wspomożę cię w kwestii zawiłości świata nafty, mówi Meyer tonem, w którym znajduje nutkę przeprosin. Jak wiesz, jest specjalistą w tym zakresie, a ministerstwo nie na wszystko ma środki. Kapitan Weiss chętnie pomoże. Rozkaz. Stwierdzam tylko, aby uciąć spekulacje. Nie wiem, czy Weiss wyłapuje niuanse, a zwłaszcza nutę irytacji w moim głosie. Maurycy, a zatem jedziemy na wyprawę na Kresy, oznajmia z uśmiechem, bez śladu akcentu. Nie musisz mi o wszystkim opowiedzieć, my dear. Nie było mnie jeszcze na Kresach naszego wspaniałego kraju, a podobno to cudowne miejsce. Już mam coś odpowiedzieć, ale odzywa się dzwonek telefonu. Meyer powoli sięga po słuchawkę. Można wręcz czytać z jego twarzy, kiedy uśmiech przechodzi w skupienie. Wyruszacie jutro z samego rana. Marszczy brwi, odkłada słuchawkę. Sprawa nabrała rumieńców. Inżynier opolski dostał właśnie wiadomość z kolejnymi groźbami. Panowie, nie wiem o co chodzi, ale nie możemy tak po prostu odpuścić sprawy. Jeszcze jedna kwestia. W truskawcu przebywa niejaki Robert Nowik. To będzie dla was bardzo pomocny kontakt.
3: Nocne powtórki wnet.
4: Szczecin 98,9 FM.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrości.

praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Miłość i śpiew, czyli miś. Nie sprzykrzyło ci się to malowanie, mówi jeden z bohaterów septologii, Juna Fosse, pisarza norweskiego, a dzisiaj goszczę w studio Aleksandrę i Trygwę Osmo. Dzień dobry, good agen.
1: Good agen.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tak, nie sprzykrzyło ci się łowienie ryb, tak odpowiada jego przyjaciel, który, a czy państwu nie przykrzy się tworzenie aromatów i zapachów takich związanych z morzem i fiordami, bo państwo w tym się specjalizują?
2: Nie przykrzy się tworzenie zapachów, jeżeli są tematy. Norwegia jest specyficznym krajem, krajem zmieniającym się naturalnie od orkanów, od sztormów, od wiatrów, poprzez zorze polarne, więc tutaj jest historia zapachów, którą możemy wychwycić. Obraz, który nam się pokazuje, nasz instynkt, który w nas jest i przywołuje czasami wspomnienia, tworzy on te zapachy. Wiatr może stworzyć nam zapach zimny, a czasami też i ciepły, w zależności od danej atmosfery. Bo wiatr w Norwegii nie zawsze musi być zimnym wiatrem, może być również wiatrem ciepłym.
0: I pani wiatr to jest chyba najgorętszy, no bo pani tam poznała miłość. I państwo... To jest też ciekawe, że Trygwę osobiście zna Juna Fosse, tego noblistę, najsłynniejszego właściwie w Polsce Norwega pisarza, którego lubimy czytać i wszystkie jego chyba książki, są nawet wywiady w rozmowie ze Skilem Skjeldalem, więc dużo różnych rozmów. I to malarz, wdowiec Asle, mieszka samotnie w domu w Bergen. To są strony też pani męża, Bergen.
2: To są strony mojego męża, aczkolwiek od Bergen mamy co prawda 1,5 godziny. My mieszkamy w samych fiordach, w małej miejscowości Ulvik i tam jest jeden z 3 fiordów największych w Norwegii. On jest jednym z najpiękniejszych fiordów. Inne fiordy są bardzo rozciągnięte. Ten jest krótkim fiordem, natomiast jest fiordem bardzo atrakcyjnym. I można by rzec, że mój mąż, jak też i Jon Fosse, pochodzą z tego samego regionu, czyli okolic właśnie Bergen.
0: Bergen jest taką bramą do fiordów. Co najbardziej urzeka w fiordach i jak w ogóle wychwycić zapach fiordu? Bo chyba łatwiej wychwycić zapach promów, które się poruszają w tych dolinach tak fiordowych i zostawiają chyba tam, no nie jest to dla was ten przemysł turystyczny, chyba... Jest troszeczkę rażący dla Norwegów, czy taki uprzykrzający się.
2: Tu pan redaktor poruszył 2 tematy, bo jeden temat to jest zapach fiordów, a drugi ta trasa turystyczna. Więc może zacznę od tego drugiego tematu. Jest bardzo uprzykrzającym trasa turystyczna. Są to duże kruszipy wpływające właśnie z Niemiec czy też z Francji. One są ogromne i zanieczyszczają nam fiordy. Więc my, Norwedzy, bardzo dbając o naturę, ja czasami mówię, że jest to bardzo dziki kraj. Tam złamie się drzewo, ono leży. Tam spadnie kamień, oczywiście nie na ulicę, tylko gdzieś się zsunie z fiordu, on leży. Tam nikt nie sprząta, tam nikt nie ingeruje w naturę. Natomiast te kruszipy, co wpływają, jednak zanieczyszczają nam te fiordy. Zaczyna się ta przejrzystość wody robić troszeczkę mętnawa. Natomiast jeżeli wrócimy znowu do zapachu, to tak jak wspomniałam na samym początku, krajobraz fiordów jest różnorodny. Więc mamy tutaj pełne pole do odbierania tego, co nam natura daje. Czyli obudzenia własnej wyobraźni, wejścia w emocje, w tą naturę, wychwytywania tego, co nam natura da i skojarzeń, które możemy przerobić na zapach.
0: Malowanie, łowienie ryb, tworzenie zapachów. Co z dzieciństwa najbardziej dla Trygwy jakoś tak, jaki obraz przychodzi w pamięci?
2: Może zadam to pytanie po norwesku i Trygwy odpowie i ja przetłumaczę. Da ein spørsmål. Hvilken bilde kommer til deg fra barnetid, så du huske at det kommer til lukt, så du putte inn flaske?
1: Nei, det går ikke an å huske. Det går ikke an å huske.
2: Kanskje denne bestemorhus, så du kommer på besøk?
1: Ja, for vet du, i vår lukt har vi jo sigar. Og min bestemor og bestefar har masse røyke, så jeg vet ikke. Med sigar til jul. Jul, jeg tenker rundt juletid, det var masse god lukte. Sigar, kanskje konjak, og ja, den rundt ting, barn.
2: Trygve pamięta, że najbardziej mu utkwił zapach u dziadków. Dziadków cygara, dymu i ten zapach tego drzewa, bo Norwegia jest drzewem pokryta, łącznie z domami. Tam jest mało domów murowanych, są domy drewniane, stuletnie, ponad stuletnie, do dzisiaj stojące. My sami mieszkamy dom w Norwegii, który jest zaraz stuletni. Ja mówię, że ten dom rozmawia, bo jak są orkany, to on naprawdę mówi. Ja też wyczuwam tam właśnie ten zapach tego drzewa. I tak jak Trygve wspomniał, że u niego ten zapach właśnie tego cygara, tego dymu, tego spokoju, tego ciepła, to jest ten zapach, który również u nas w perfumach jest osadzone, którym ja mogłam po zapoznaniu się z Trygwę również ten zapach sobie wspomnieć, będąc już w Norwegii ponad 20 lat.
0: Trzymam takie pudełko z tym zapachem właśnie i morza, i fiordów. Od państwa otrzymałem ładna nazwa firmy Taat, czyli taki anagram słowa tata.
2: Można by to tak ująć.
0: Jak zespół ABBA się, prawda, odwrócił litery od swoich imion, bo cztery osoby tam. To u was są też cztery osoby w firmie?
2: Nie. Założycielem całej firmy jest właśnie Trygve Osmo. To jest marka Taat, którym produkowaliśmy wcześniej produkty kosmetyczne w formach kremu. Zdobyliśmy nawet nagrody w Polsce na perłach rynku kosmetycznego. Potem po okresie pandemii przeszliśmy jednak na tworzenie tylko i wyłącznie zapachu. Natomiast sytuacja u mnie prywatna zaniechała tej produkcji, po czym po 2 latach zaczęto nas poszukiwać właśnie z Polski w Norwegii i, że tak powiem, niegrzecznie zmuszono nas do powrotu, bo pamiętano ten zapach i zmuszono nas do powrotu do Polski i ponownie zaczęliśmy jak gdyby reanimować firmę naszą i działamy dalej. Nazwa Taat pochodzi właśnie od naszych imion. Trygve, Aleksandra, Aleksandra, Trygve.
0: Pięknie. To tak jak w septologii 7 tomów jest, wy macie 7 specyficznych zapachów, ja dzisiaj otworzę pierwszy, a pani zapyta męża, czy łowienie ryb, tworzenie perfumów, to to samo, czy zupełnie coś innego?
2: De aneste spørsmål til deg, ak lage perfume og gå på fiske, det nesten det samme, eller det helt noe annet?
1: Jeg mener, så lage god parfyme handler jo om å skape en god følelse, sant? Å gå og fiske en god følelse, gå i fjellet en god følelse, røyke en god sigar en god følelse, og spreie god lukt på deg, og kjenne det lukter godt, det også en god følelse. Det skaper god følelse.
0: Piękny flakonik, taki bursztynowy kolor. I tak na rękę. Adam spróbuje, nasz realizator nie. Pierwszy raz tak pachnę fiordem.
2: Odpowiadając na pana redaktora pytanie, mąż powiedział, czy łowienie ryb i tworzenie zapachów jest to samo. Obydwie rzeczy potrzebują natchnienia, tak? Potrzebują czegoś, co da napęd temu motorowi. Czyli pójście na ryby, no jest to takie coś przyjemnego. Chcę tam iść, chcę spędzić miło czas, chcę mieć to takie natchnienie, kontakt z wodą, z wędką, bo tak to wędkarze robią. Tu tworzenie perfum też trzeba mieć takie natchnienie. Trzeba mieć natchnienie do wypicia dobrej kawy, trzeba mieć natchnienie do pójścia w góry, prawda? To trzeba wzbudzić u siebie takie te emocje.
0: Już mi się podoba filozofia waszej firmy, ale łowienie ryb dla Juna Fosse i przydaje więcej mądrości niż malowanie, bo on malował, a jego sąsiad łowił ryby. I rozumu niż malowanie, tak uważam, bo potrzeba szczęścia, bo człowiek nigdy nie wie, czy złowi ryby, czy nie złowi. A z perfumami to uda się wydobyć ten zapach, aromat, czy się nie uda? Czy to jest taka pewność?
2: Przy tworzeniu perfum jest również daleka droga. Perfumy nie powstają tak od razu. Nie ma możliwości zmieszania kilkunastu olejków, po prostu, bo chce się zmieszać i wtedy powstaje perfum. To jest próba prób i błędów. Czasami minimalna różnica w podaniu składników zmienia całą harmonię danego zapachu. Trzeba ponownie powracać. Ja tworząc zapachy mam wpierw ideę. Tworzę historię, myślę, co chciałabym przekazać tym zapachem. Potem wyszukuję te zapachy w przyprawach. Ja tworzę pierwsze perfumy z przypraw. Potem przerabiam to na papier, a na samym końcu robię dopiero recepturę, tworząc dany zapach, jeżeli wszystko na papierze mi się już zgadza.
0: Czy zapach może stać się dziełem sztuki?
2: Jak najbardziej. W mojej ocenie zapach może stać się dziełem sztuki, tym bardziej, że tak samo obraz, muzyka czy literatura jest dziełem sztuki. Wszystkie te dzieła miały jakiś swój początek i mają swój koniec. Zapach jest również tym dziełem sztuki. On się zaczyna i on się kończy. Dla mnie sztuka i połączenie zapachu to są dwa dialogi, które rozmawiają ze sobą, które muszą znaleźć ten wspólny punkt, żeby mogły się zrozumieć.
0: Całe studio już pachnie zapachem teatr, a teraz muzyka jeszcze zabrzmi też takim zapachem. I utwór, który państwo przygotowali, jaki pierwszy?
2: Jaj Wilcha.
0: To jest numer?
2: Pierwszy.
0: Pierwszy. I o czym to będzie utwór? O czym? Po norwesku?
2: To jest tytuł To ja bym chciała. Bądź chciał.
0: To mam nadzieję, że Adam Czerpak, który jest realizatorem, chce ten zapach poczuć na własnej skórze, więc ja idę do niego. On dla nas, dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet puszcza utwór od państwa. Osmo.
2: Tak.

0: po prostu wulgarny. Tak pisze Jun Fosse w swojej Septologii. Państwo pewnie Osmo uważają inaczej, bo dzisiaj spacerujemy po fiordach, po zapachach Norwegii z państwem Osmo, z Alą i Strygwę. Orkan, tak pani powiedziała, uderza w fiordy i coś się wydarza, bo państwa zapach jest jak uderzenie orkanu.
1: Można tak powiedzieć, dlatego że pierwsza nuta, nuta głowy, bardzo mocno uderza w zmysł węchu. Potem ten zapach przechodzi, tak samo jak orkan oddalający się już z fiordów, przechodzi w bardziej stoicki zapach, tak jak woda w fiordzie się uspokaja i tworzy taflę lodową. Po czym po pewnym czasie zaczyna wychodzić słońce i oświetlać właśnie fiordy i u nas w zapachu po 3 godzinach powstaje baza, która zostaje z nami na dłużej. Czy sport w Norwegii można przerobić na zapach? Myślę, że tak, ponieważ bardzo popularne są wędrówki po górach, przemieszczania się na różne góry, na różne szczyty. Sport jako Norwegia, słynąca ze sportu, jest również możliwością odzwierciedlenia tego w zapachu, bo Norwegia jednak słynie ze sportów zimowych, czyli z ostrego.
0: Ale z żeglowania też słynie ze sportów takich wioślarskich, żeglarskich, wikingów, tak byśmy powiedzieli troszeczkę. I tam jest to połączenie takiego sportu też no, z zapachem, bo wiadomo, jaki jest wyczynowy sport, to jest dużo też różnych zapachów, ale Norwegowie czerpią ze sportu satysfakcję. Ale Jun Fosse mówi, że czerpią też ze sportu, no, bywa sport ten zbiorowy, wulgarny, no bo się wzajemnie rywalizują. I ono mówi, że to jest inna rzecz, że oglądać, jak bierze się czynny udział, a co innego jest, prawda, patrzeć na sport. I też co innego, kiedy patrzymy na biegnących, inny zapach, ten, który przychodzi oglądać sport, a ten, który uprawia sport. Jaki wtedy zapach? Jak pani, czy bierzecie to pod uwagę dla sportowców zapachy?
1: Nie braliśmy tego pod uwagę, ale wzbudziło to we mnie pewny temat, bo faktycznie może to być bardzo dobry temat budowania zapachu dla sportowców, ale zaczęłam się teraz zastanawiać, czy to miałby być zapach łagodny, czy bardziej ostry. Myślę, że tu bym musiała wejść bardzo mocno w daną dyscyplinę sportu, bo tak jak pan redaktor powiedział, sport może być brutalny, ale nie musi być koniecznie brutalny. Sport na łodzi, co prawda zapomniałam o sporcie na łodzi, bo 99% Norwegów ma łodzie, więc dla nas jest to bardzo naturalne i uważam to...
0: I tak mówi Jun Fosse, jedynie sporty żeglarskie nie są wulgarne, bo często są to rejsy samotnicze Norwegów. Norweskim społeczeństwem ktoś, kto nie trenuje sportu, czy jest buntownikiem?
1: Nie. Ja nie wyobrażam sobie Norwega, który jemu się wydaje, że on nie trenuje sportu, ale on jest czynny sportowo cały czas. Oni to mają zakorzenione.
0: Co na temat sportu uważa nasz Strygwę?
1: Was zdu o sport, o aktiv noszkę folk, sogo po fiele, sieremy bot, eller trene. Was zdu om denne fra noszkę folk?
2: Jo, men det jo identiteten vår. For, hva Norge? Det natur. Sant? Og vi lever i natur, vi har natur tett på oss. Så uten natur, å gå i natur, gå i fjell og være på sjø, så det fungerer ikke nordmann. Han må drive med sport, han må være fysisk. Nordmann er fysisk, gå i fjellet.
0: Mówimy jako Polacy o Norwegach, że tam, gdzie jest sport u Norwegów, tam jest zawsze zwycięstwo. A oni mówią, że tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, tam jest ocalenie też.
1: Ja może przetłumaczę, co też Strygwę powiedział. Strygwę powiedział, że sport i aktywność to jest taka identyfikacja norweska. Oni mają to już zakorzenione.
0: Taka natura, powiedział.
1: To jest tak. To jest u nich w naturze. To jest, przepraszam, to jest ich życie. Więc nie wyobrażają sobie, tak jak ja też wspomniałam wcześniej, życia

0: czystej natury. I choć komuś się wydaje z Norwegów, że nie jest aktywny, on jest aktywny, tak? Bo tak. Ta natura ich przyciąga.
1: Ja przerwałem, przepraszam, ale dobrze, że pani dała tą odpowiedź. I teraz jak to jest z tym sportem? Czy on faktycznie niesie tę perspektywę zwycięstwa, dlatego oni uprawiają sport? Czy dlatego, że w niebezpieczeństwie sportu jest też zawsze ocalenie?
0: Wasens du agdene dere o norske folk har gode på sport på ski sant norske i hele verden gu så det på grunn av veit ikke hva gjøre eller har blist obligla også det tror jeg det godt.
2: Jo, men du vet å være god i sport, det gir jo også litt status, sant?
0: Trygve powiedział, że tak jak on to rozumie i on obserwuje, jemu jest też ciężko powiedzieć jako Norweg, bo tak jak wspomniałam, oni są zakorzenieni w tym, dla nich jest to satysfakcja.
1: A czy bez sportu Norwegowie mogliby żyć?
0: U ten sport nożka o lewe?
2: No.
1: No to jasne. A bez perfum? Czy można żyć?
0: Bez perfum można żyć. Da się żyć bez perfum. Mhm. Ale wtedy wydaje mi się, że jest to dosyć nudne, ponieważ każdy zapach przywołuje u nas wspomnienia. Nawet jeden perfum u grupy ludzi może przywołać różne wspomnienia. U jednego może przywołać dom babci, u jednego bliską osobę, u trzeciego spotkanie, a u kogoś innego może przywołać negatywne, prawda, wspomnienia. I z jeden zapach. Więc ja myślę, że zapach jest ważny.
1: To zatem jak narodziła się w Norwegii, tak, państwa Osmo, koncepcja te połączenia perfum, zapachów ze sztuką?
0: Zapach i sztuka to moja autorska kompozycja. Tworząc zapachy, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, mieszając na początku przyprawy, przez oczy przechodziły mi różne obrazy, bo wychwytywałam to wiatr z fiordu, wychwytywałam połamane drzewo, jakiś zapach palącego się drzewa również w kominku. Potem zaczęły mi przechodzić przed oczami, oglądając internet, właśnie obrazy artystów. I zaczęłam to łączyć ze sobą. Ja siedzę, mieszam różne zapachy jako przyprawy. Zaczęłam się zastanawiać, co robi artysta malujący obraz. Czy on ma tylko pędzel i 3-4 farby i to maluje. I zaczęło mi się to układać w puzzle. I myślę tak sobie, jeżeli obraz ma jakąś ideę, ma historię, ma fakturę i malarz chciał go przedstawić, a my oczami widzimy tylko tą fakturę, nie możemy zagłębić się w niego, to czy ja nie mogę pomóc obrazowi przez zapach wejść w tą rozmowę tych dwóch dzieł.
1: Właśnie Jon Fosse, on maluje dużo obrazów takich marynistycznych, ale często ma taki motyw w pamięci krzyża świętego Andrzeja i go maluje w różnych takich odcieniach morskich, tak, że zawsze ten krzyż, co jest na przejazdach drogowych, tak, bo Andrzej był chyba ukrzyżowany na tym. I to mnie tak zawsze ciekawiło, że te szare kolory i te obrazy sobie ceni najlepiej, a wszystkie pozostałe zawsze co roku daje od wielu lat właśnie tej siostrze tego rybaka, ponieważ jest wdowcem, Alik, tak, to on, ten rybak myśli, że właśnie z tą siostrą może się zwiąże i ciągle go zaprasza, ale on nigdy nie jedzie do niej na Boże Narodzenie, chociaż tam najlepsze potrawy dla niego przygotowuje, ale zawsze daje co roku jej obraz i w końcu ostatecznie jedzie tam do niej. No ale nie będziemy książki ujawniać. I mnie zastanawia, jak to jest właśnie z tym doświadczeniem, czy to malowanie, bo on mówi, to jest taki wewnętrzny obraz, że w nim tkwi jakaś pamięć z dzieciństwa, z czegoś i on to ma już wewnątrz. Czy tak samo jest z zapachem, że taki jest wewnętrzny zapach pani, który pani szuka później zewnętrznie, żeby on oddał to, co już jest gdzieś tam w sercu?
0: Ja na przykład tworzony był obraz ponieważ będziemy mieli w Warszawie wernisaż, tworzony był obraz pod nasz zapach. I tu jest bardzo ciekawa historia. Ja jeszcze nie wymienię danej artystki, ale artystka nie znała zapachu. Tu się połączyły dwie sztuki. Sztuka zapachu i sztuka malarstwa. Rozmowy na odległość. Artystka w Polsce, my w Norwegii. Ja widziałam...
1: Wy nie znaliście się?
0: Nie znaliśmy się. Znaliśmy się tylko z rozmów. Więc tu była... Ja zawsze mówię, że to pędzel z atomizerem się połączył. I tu przez nasze rozmowy, przez moje opowiadanie o fiordach, o kolorach, artystka potrafiła to uchwycić, potrafiła zacząć malować i utworzyła ten obraz, który później po otrzymaniu zapachu, patrząc na ten obraz, wąchając zapach, mówi, przecież to jest idealne. Dla mnie jest to bardzo cudowna artystka. Jest to Agnieszka Eismont, która przedstawiła i przedstawi na naszym wernisażu obraz Zapach Fiordu. Dla mnie właśnie to połączenie tych dwóch sztuk jest piękną rzeczą, bo to one same ze sobą rozmawiały.
1: A dlaczego zapach tak mocno jest połączony z pamięcią?
0: Zapach ma fantastyczną możliwość wejścia w zmysł węchu. On potrafi przywołać u nas różne wspomnienia. Możemy przywołać, tak jak wspominałam, zapach dzieciństwa. Więc zapach potrafi zbudzić nas, u nas daną historię. Przywołać, tak jak właśnie mówiłam, wspomnienia. Najpierw pojawiają się emocje, a później pojawia się próba zrozumienia, skąd ją mam, tą emocję. Wyszukuję w głowie, gdzie ja wyczułem ten zapach i pokazuje nam się obraz. Obraz, który wtedy możemy przekazać i może on zostać namalowany.
1: Jak powstaje taka kompozycja zapachowa, inspirowana właśnie obrazem, czy rzeźbą, czy muzyką, czy literaturą? Najpierw posłuchajmy muzyką, a później przejdźmy już do konkretów. I to utwór znowu, o czym teraz będzie mówił?
0: Bare bli elsket.
2: Nej, taren mas.
0: Bare bli elsket.
1: I to?
0: Tylko aby się kochać, czyli być... i być razem.
1: I odwzajemniać miłość. Dobrze.

0: Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Chyba najlepiej to wiedzą państwo Aleksandra i Trygve Osmo. Tak mówią Norwegie. Na pewno się z tym zgadzacie. Czy są też złe perfumy, czy tylko źle dobrane perfumy?
1: Nie mam złych perfum. Co do pogody, tak. Tak jest w naszych okolicach. Tam pada praktycznie ponad cały rok, bym to tak określiła. Natomiast czy są złe perfumy, czy są dobre perfumy, tu ja bardzo mocno bojkotuję teraz, tworząc nowy temat, jeżeli chodzi o zapachy, bo można zrobić zapach, można zrobić zapach niszowy, można zrobić perfum, a perfum. Więc to jest też duża różnica. Był taki czas, że bardzo mocno była ekologia. I wtedy wszystko było ekologiczne. Teraz zaczyna się robić wszystko niszowe. Więc ja tu troszeczkę bojkotuję się z tym i się nie zgadzam z niektórymi tematami, które się zaczynają pojawiać, że każdy nowy zapach jest niszą. To też bym tak nie powiedziała. Natomiast co do pytania...
0: Jak niszowe, to wtedy bardziej poszukiwane, bardziej wykwintne, bo pani łączy i mąż łączycie razem tą ideę dzieła sztuki z zapachem. Jak to jest? Czy artysta malujący obrazy, rzeźbiarz, muzyk, nie wiem kto jeszcze, on może lepiej opisać perfum niż perfumiarze?
1: Czasami może tak być. Czasami może to się nam wydawać olfaktorycznie, czyli zmysłowo, czyli zapach może pobudzić obraz, a też obraz może pobudzić zapach. Patrząc na obraz, widzimy tylko kolory i różne struktury na tym obrazie. Natomiast dodając do niego zapach, możemy pobudzić wyobraźnię. Może to działać również w drugą stronę. Możemy mieć perfum, a stworzyć do niego obraz. Mm-hmm.
0: Mnie właśnie zadziwiło, że ten Jon Fosse, autor tej septologii, tych 7 tomów, w wywiadzie ze Skillem, on taką rzecz użył, że bo do niego się często sięga jako takiego przykładnego, że on jako Norweg najlepiej dzisiaj mówi ludziom o Bogu. Bo ludzie już nie chcą słuchać o Bogu, a on jakoś mówi. I podobno najtrafniej o Bogu, on tak pisze, nie mówi teolog ani filozof, lecz poeta, artysta właśnie, czy perfumiarz, językiem zapachów. Czy przygotowując wernisaż, zapach i sztuka, to też chcecie mówić o takich rzeczach wzniosłych, jak chociażby, no nie wiem, teologia czy Bóg?
1: Na wernisażu 24 października pojawią się 4 grupy artystów. Malarz, rzeźba, fotografia i literatura. Tu będą poruszane w tym momencie różne tematy. Będziemy łączyć te zapachy właśnie z tymi dziełami sztuk. Ideę, którą przywiozłam do Polski, chciałam rozpropagować i też potrzebowałam różnych tutaj nut zapachowych. My tworząc zapachy nie byliśmy w stanie dobrać aż tylu nut. Tu z pomocą pojawiła mi się Irmina Rozmus, właścicielka perfumerii Elme, która ma w swoim portfolio zapachy niszowe i budujemy dalej ideę razem po to, żeby właśnie do każdych z tych dzieł dobrać indywidualny zapach. Czy będziemy mówić o Bogu, czy będziemy mówić o sztuce, to już będą artyści mieli na to swój czas, a mamy całą plejadę artystów. Każdy będzie miał swoje 3 minuty na wernisażu i będą mogli o tym również opowiedzieć.
0: Właśnie do Norwegii, tak jak tych promów pasażerskich, no wydaje się, że powinni Norwegowie, jeśli zaśmiecają tam fiordy, nie wpuszczać. Przecież przez wiele lat Norwegowie nie wpuszczali na przykład jezuitów, tak? Albo innych narodowości. Dzisiaj to się wydaje, wszystko jest otwarte, tak? Ale kiedyś było zupełnie inaczej. O tym właśnie znalazłem w książce Jona Fosse. Polsce. I co ciekawe, on mówi, że on ma taką, też się buntował na przykład na Kościół, na sposób, w jaki mówi o Bogu, i zaczął zupełnie inaczej to odczytywać, że jak zaczął czytać się mistrza Eckharta. No i tak się rozczytał, że zupełnie jakby wrócił może do wiary, ale mówił, że najpierw porzucił alkoholizm, bo to było jakoś tak mocne. Czasami zresztą wydaje mi się, że ludzie nie byliby bardziej zdziwieni, gdybym powiedział, że właśnie wracam z domu publicznego, niż są wtedy, kiedy mówię, że wracam ze mszy. Jedno i drugie stanowi jakby taki sam powód do wstydu. Czy dzisiaj tak jest, że my się wstydzimy mówić o rodzinie, tylko mówimy o jakichś, prawda, wolimy mówić takie tematy neutralne?
1: Jeżeli chodzi o Norwegię, Norwegia jest bardzo specyficznym krajem. Może nam się wydawać krajem bardzo zimnym z racji kraju skandynawskiego, natomiast jest to naród bardzo ciepły, bardzo przyjazny, życzliwy i otwarty. Tam nie ma możliwości nie uzyskania pomocy ze wszystkich źródeł. Ja pamiętam swój pobyt pierwszy, jak przyjechałam 20 lat temu do Norwegii. Wiedziałam, że w tym kraju będę żyła, wiedziałam, że w tym kraju będę się rozwijała. Musiałam się nauczyć tego języka norweskiego, żeby się z tą historią norweską i tym krajem poznać. Oni mają specyficzną kulturę. Tam jeden drugiemu pomaga. I to tak samo dzieje się w narodowościach, którzy do nich napływają. A napływają różne narodowości. Napływają narodowości chrześcijańskie, jak też i niechrześcijańskie. Norwegia sama w sobie nie jest krajem chrześcijańskim. Jest bardzo mało chrześcijańskim. Natomiast jeżeli chodzi o...
0: Na przykład katolików jest tylko niecałe 5 tysięcy.
1: Tak.
0: Więc bardzo malutko, tak?
1: Bardzo
0: na ileś tam milionów.
1: Natomiast kraje zewnętrzne, które napływają do Norwegii, są krajami chrześcijańskimi. Norwegia nie sprzeciwia się temu. Norwegia jest otwarta, życzliwa i pomaga właśnie na dalszy rozwój.
0: Dobrze,
1: tego.
0: A czy perfumami, nie wiem, jak łowieniem ryb, można kontestować, tak? Że w domu coś mi się nie podoba, no to idę na ryby. Ale czy tak jest z perfumami, że jak mi się nie podoba coś w Norwegii, czy w Polsce, to ja właśnie tworzę jakiś nowy zapach, czy pokonuję jakiś reżim, czy schemat życia. Czy jest coś takiego, że perfumy są takim rodzajem też buntu albo jakiegoś takiego wyzwolenia człowieka z tych takich ramek, w które nas obraz, nie? Często
1: perfumy
0: też
1: mają różne źródła. Perfumy są perfumami ostrymi, łagodnymi, ciepłymi, zimnymi i to jest też, jak my je dobierzemy do naszego stanu. Ja uważam, że w naszych szafkach nie powinny się pojawić tylko jeden rodzaj perfum. Powinny być perfumy letnie, wiosenne, jesienne, zimowe, bo każda z tych nut wywołuje u nas właśnie ten dany obszar atmosfery, prawda? Więc jeżeli mamy zły dzień i on nam się będzie kojarzył z zapachem, który używamy przez cały czas, to lepiej ten perfum zmienić.
0: A, czyli możemy przyjść nawet do pracy i kontestować, że coś mi się nie podoba.
1: Tak jest.
0: tak samo z tym, co się dzieje w państwie. Też tak może być, że możemy kontestować nawet zapachem, tak, naszym. Jak nie, już nie, trudno jest rozmawiać z kimś, bo już nie chcę nawet posłuchać mojego zdania. Dobrze, to czy ja nie chcę wysłuchać drugiego. Posłuchajmy kolejnego utworu muzycznego. I to będzie takie jodłowanie, to jojkowanie regionalne.
1: Jojkowanie regionalne pochodzące z północnej Norwegii, gdzie żyje się w stadzie z reniferami. Tam są specjalne stroje. To jest odłam taki norweski, który nazywa się same i mówimy na nich sami. I oni mają swoją specjalną muzykę, specjalne słowa, których my tutaj nie usłyszymy, bo te słowa nie są słowami. To jest jak gdyby takie mruczenie melodyjne tworzące historię. I te mruczenie sprawia, że jesteśmy w stanie, będąc właśnie tak jak tutaj też obraz, byśmy widzieli tę północną Norwegię, te renifery, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić właśnie tą melodię, tą jojkowania.
0: Posłuchajmy.

0: prawda, którą człowiek odkrywa, starzeje się w ciągu kilkunastu lat, a czasami nawet bardzo szybko, najwyżej 20, tak mawiał Henry Ibsen, dramaturg też słynny norweski. Czy w perfumach też są takie zapachy, które się szybko starzeją, czy to jest tak jak z dziennikarstwem, że dzisiaj mówimy to, jutro już jest nowa wiadomość, żyjemy czymś innym i tylko ciągle coś nowego. Czy jednak są rzeczy stałe?
1: Kan du si hva det så Ibsen å skrive at tingene som blir nye, så blir fort gammel, hva det på perfume? Så den nye perfume blir fort gammel?
0: Trygve Osmo.
2: Selvfølgelig kan parfyme bli gammel og lukte bli gammel, men jeg tror en god parfyme, en god lukt, den vil vare alltid. Akkurat så et maleri, et godt maleri vil alltid vare evig. Og i nyheter blir fort gammelt, men en sannhet vil bestå. Sammen med parfymer, jeg tenker.
1: Trygve powiedział, że z perfumami jest tak samo jak z malarstwem. Dobry obraz, nawet stary, będzie długo wisiał na ścianie. Tak samo i perfumy. Jeżeli jest dobrze zrobiony perfum, dobrany do danej przestrzeni, on również będzie długo na półce.
0: To dzieło sztuki i zapachy. Pani dobrała całą ekipę i muzyczną, i literaturę, i malarską. I jak wygląda właśnie taka praca i projektu takiego? I jak, czy jest to droga właśnie do podium, do sławy? Skąd inspiracje do takiej kompozycji? I co to za goście na tym wernisażu?
1: Na wernisażu będą artyści z sektora malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby i literatury. Będziemy gościć Agnieszkę Eismont, Annę Natalię Gawrysiuk, Marcina Albiniaka, panią fotograf Bożenę Cebrę, Grażynę Zgliński-Brzozy, Kamila Jakuzę, Magdę Wagner, Paulinę Modrzejewską, Monikę Jasek i Olgę Machowa. Są to artyści tutaj przeplatani właśnie przez fotografię, literaturę i malarstwo. My na tym wernisażu chcemy właśnie zrobić to połączenie tych dzieł sztuki z olfaktorycznym zmysłem, czyli wprowadzać gości właśnie przez zmysł węchu w dany obraz, czy też dzieło.
0: Tak. Persowie tak mówią, że nie ma rozłąki, to też nie będzie słodyczy spotkania. Więc dobrze, jeśli jest jedno i drugie. I o tym często w książkach John Fosse, on o tym pisze, prawda, że ten Bóg, kiedy go nie ma, to jest i odwrotnie. Kiedy jest daleko, to jest blisko. On takie paradoksy znajduje. Czy tak samo jest właśnie w perfumach i w tym świecie spotkania z artystami, że to też będą takie paradoksy, ale będą one łączyć, a nie oddzielać.
1: Wernisaż jest ze źródeł, które wiemy, pierwszym takim wernisażem w Polsce połączoną z taką ilością artystów, różnych artystów, nie tylko obrazu z perfumem i jednym artystą, lecz kilku artystów. Czy tu będą paradoksy? Zobaczymy.
0: Ale pierwszym paradoksem dla mnie jest, bo też tam chcę przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie państwu, bo dla mnie to jest pierwszy paradoks, jak fiordy norweskie z warszawską Pragą żeście połączyli. Bo to miejsce jest niesamowite, tak? Tutaj fiordy, zapachy morza, a tutaj Praga i zapachy starej Pragi. No, prażanie, czyli wypalanie.
1: Tu możemy podziękować Irminie Rozmus, właścicielce perfumy Elme, która znając i sprzedając również nasz zapach, zna jego kompozycję zapachową, wiedziała, że tam jest nuta zapachowa, która łączy się z drzewem, z dymem, szukała lokalu, który będzie dopasowany właśnie do tego tematu. I my chcieliśmy połączyć właśnie te ciepło murów na Pradze. Bo jednak mury i drzewo daje w naszej wyobraźni tą ciepłotę. I temat, który robimy tego wernisażu, zapach i sztuka, początek historii, bo nie będziemy jego zamykać, będą następne rozdziały.
0: Powstanie pewnie nowe dzieło sztuki, tak jak, prawda, Septologia, 7 tomów albo więcej.
1: Tak.
0: Ale posłuchajmy teraz Primavera, bo to jest taka, Primavera to po włosku było, znaczyło wiosna, pierwsza prawda, tak jakby to zespół też norweski. I o czym będzie śpiewał?
1: Deter en den fin dag, czyli to jest ten ładny dzień.
0: Ładny dzień, jesienią też będzie właśnie taka primavera jesienią. Posłuchajmy.
1: To jest taki troszeczkę śmieszny.

0: Najsilniejszym człowiekiem na świecie jest ten, kto trwa zupełnie samotnie. Tak uważał Henryk Ibsen, który napisał, prawda, Dom lalek i Dzikie kaczki. Piękne dramaty, zapewne wszyscy znamy, ale ja zapytałbym się, czy najmilszym człowiekiem na świecie jest ten, który ma dobry humor. Bo w perfumach też musi być jakiś, prawda, taki wątek humorystyczny i taki rozrywkowy.
1: Przy tworzeniu perfum różnie to właśnie bywa z tymi dobieraniem nut. Mogą to być zapachy, które będą bardzo rzeźkie, mogą też być zapachy, które będą bardzo ciężkie, czyli smutne, ale tak jak też mówiłam wcześniej, one mogą przywoływać różne historie i niekoniecznie ten właśnie ciężki, smutny zapach będzie dla jednego smutnym, może być właśnie radosnym, bądź też i odwrotnie.
0: Mhm. Powiedziała pani takie słowa, że idee są jak perfumy. Jeśli chcemy pachnąć przejmująco, to winniśmy kropić się delikatnie i subtelnie, a nie odstraszająco, bo perfumy przecież to nie są dezodoranty na owady. To też pani słowa.
1: Tak, to jak najbardziej. Perfumy powinny być przede wszystkim rozpylane w odległości, tak? Nie pryskamy na skórę, nie pryskamy na ubrania, absolutnie. Poza tym stężenie perfum też jest różne. W niektórych, na przykład w naszych, jest praktycznie to ekstrakt perfumeryjny. Jest procentowość oleju bardzo mocna. Natomiast nigdy nie było elegancją, aby używać bardzo dużej ilości perfum i pachnieć aż ponad. Perfum pozostawia tak zwany ogon za sobą, więc jeżeli gdzieś przejdziemy i pozostawimy po sobie ślad tego zapachu, tak jak tryby wchodząc do pracy, kto przychodził następny, mówi: o, tryk wyjeszył z pracy, no bo po nim pozostał ten dany ogon tego zapachu.
0: Aleksandra i Trygwę Osmo z Ulviku, z takiego uroczego miejsca w fiordach, koło Bergen blisko, z gośćmi dzisiaj Radia Wnet. I dziękuję za tą historię zapachów, za to łączenie fiordów, prawda, z warszawską Pragą. I wernisaż, który nas czeka wszystkich, to będzie, możemy powiedzieć, takie dzieło sztuki. Połączenie tego, co artysta, z widokiem obrazu, z połączenie z zapachem, skojarzenia, impresja, wiele różnych rzeczy. Jakie zaproszenie takie osobiste? Czy każdy może na taki wernisaż przyjść? Czy możemy, prawda, też jakoś włączyć się i współtworzyć z państwem nowe koncepcje takiego połączenia dzieł sztuki z zapachami?
1: My zapraszamy osobiście jak najbardziej razem z Irminą i z perfumerią Hermes, jak też i naszym perfumem Taat, naszą marką, na wernisaż, który odbędzie się właśnie 24 października o godzinie 17 w Design Loft na warszawskiej Pradze. Tam spotkają się różne dzieła sztuki, malarstwo, fotografia, rzeźba, literatura oraz właśnie zapach. Uczestnicy poznają dzieła artystów i zostawione z nim kompozycje zapachowe. Będzie też czas na opowieści o zapachach, które występują tu w twórce. Swobodne zwiedzanie oraz rozmowy z artystami.
0: A z państwem wcześniej można gdzieś nawiązać kontakt?
1: Można nawiązać kontakt na specjalnej stronie zapraszającej na wernisaż pod tytułem zapachisztuka.pl. Tam jest możliwość zakupu biletów. Tam można bilet kupić, natomiast przed samym wernisażem będzie również można wejść i kupić bilet.
0: Dziękuję, Trygwę. Tak, bo tak jak się przeciągnie, to znaczy dziękuję po norwesku, ja, a po polsku tak.
2: Dziękuję.
0: I tak.
2: Tak. Tusen tak for at vi fikk komme. Det var veldig hyggelig.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również panu.
0: I dnia pełnego zapachów. Aż do dziękujemy. Października.
1: Dziękujemy.
0: Nawet gdy nas już nie będzie w jakimś miejscu, to pewnie pozostanie po nas jakiś zapach. Tak mam nadzieję.
1: Dokładnie tak jest. I tak to wygląda w zapachach. Tak też wygląda w każdej jednej sztuce.
0: Do spotkania. Jeśli nie w cztery oczy, to przynajmniej z zapachem.
1: Dziękujemy państwu.
0: Do zobaczenia też w Radio Wnet.
2: Einen schönen Tag.
0: Dziękuję.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości groźby wobec premiera w internecie, wybory w Niemczech i w Rosji oraz Zełenski spotka się z Trumpem. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Groźby wobec Donalda Tuska, jak czytamy, na X-ie podkarpackiej policji 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego został zatrzymany w związku z publikacją w mediach społecznościowych filmu zawierającego groźby wobec premiera RP. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak donoszą media, wpis opublikowano w piątek. W sobotę doszło do zatrzymania. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił wyniki wyborów do Parlamentu Krajowego jako katastrofę dla swojej partii, ale zapowiedział, że pozostanie na stanowisku w Mecklenburg i Pomorzu. Przed nim CDU początkowo miała uzyskać najgorszy wynik w swojej historii, ale kilka godzin później spadła poniżej 5-procentowego progu wyborczego w Berlinie. CDU może przegrać z lewicową Die Linke. W niedzielę w siedzibie partii w Berlinie kanclerz zapowiedział kontynuowanie planów koalicyjnego rządu dotyczących reform gospodarczych, podatkowych i socjalnych. Podkreślił, że muszą zostać przeprowadzone, ponieważ chce rozwijać i modernizować Niemcy. Władimir Zełenski spotka się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Poinformował o tym sam ukraiński prezydent, który będzie uczestniczył w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Zełenski napisał w serwisie X, że spotkanie może wiele zmienić, a obecnie widoczny jest dyplomatyczny impet. Podziękował również Trumpowi za wrześniową wizytę amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie oraz za podpisanie ustawy o sankcjach wobec Rosji, której orędownikiem był zmarły senator Lindsey Graham. Z kolei, jak podaje portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione z przebiegiem rozmowy telefonicznej pomiędzy obydwoma przywódcami, Trump wielokrotnie miał apelować do Zełenskiego o zaprzestanie ukraińskich uderzeń na rosyjskie rafinerie naftowe. Jedna Rosja, czyli partia Władimira Putina, wygrała wybory do rosyjskiego parlamentu z wynikiem 57,54%, jednak w systemie politycznym ściśle kontrolowanym przez Kreml taki wynik był powszechnie oczekiwany. Ugrupowanie zachowa większość konstytucyjną w Dumie Państwowej. Wszystko wskazuje na to, że do nowej Dumy wejdą te same partie, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy w poprzednich wyborach. Ostatni parlament w pełni popierał Kreml oraz prowadzoną przez niego tak zwaną specjalną operację wojskową. 18 osób podejrzanych o udział w zabójstwie prezydenta Haiti Jovenela Moise'a zostało przetransportowanych do amerykańskiej Florydy. Tam mają stanąć przed sądem. Do zamachu doszło 5 lat temu. Haitańskie postępowanie w sprawie zabójstwa utknęło w martwym punkcie z powodu przejęcia przez gangi kontroli nad wyspą. Dotychczas w sprawie oskarżono 30 podejrzanych. Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że planowanie i finansowanie zbrodni odbywało się na Florydzie, a także na Dominikanie i na samym Haiti. Z uwagi na kryzys haitańskiego wymiaru sprawiedliwości procesy mają być prowadzone przed amerykańskimi sądami.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad w Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Uzdrowienie. W ciągu ostatnich kilku dekad w medycynie dokonał się niesamowity postęp. Naprawdę niesamowity. Leczenie wymagające wcześniej poważnych operacji można dziś przeprowadzić za pomocą mało inwazyjnych zabiegów. Opracowano leki leczące to, co dotąd było nieuleczalne. Niesamowite. A jednak wciąż nie wiemy, jak działa umysł czy pamięć. Nie wiemy, jak leczyć przeziębienie. Właściwie nie wiemy jeszcze mnóstwa rzeczy. Jesteśmy bardzo skomplikowani. Mimo to 2000 lat temu, przed osiągnięciami współczesnej medycyny, Jezus chodził po wsiach, miasteczkach i uzdrawiał ludzi. Czy aby na pewno? Muszę przyznać, że dowody są przytłaczające. Ludzie przynosili mnóstwo chorych, a On ich uzdrawiał. To między innymi dlatego przyciągał takie tłumy. Pytanie brzmi, czy dzisiaj też zajmuje się On uzdrawianiem? Jezus, którego znam, z pewnością to robi. Przyznaję otwarcie, nie uzdrawia wszystkich. Dlaczego? Nie wiem. Ale widziałem wystarczająco dużo uleczonych ludzi, dlatego jeśli bym zachorował, na pewno prosiłbym Go o uzdrowienie.
5: Henryk Dedo,
4: kropla wieczności.
1: Reklama.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
10: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
11: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
8: To była autopromocja. In the

0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak, jest 10 minut po godzinie 7. Dziś jest 21 dzień września 2026 roku. To jest 264 dzień roku. Pozostaje do końca roku 101 dni. Imieniny obchodzą m.in. Aleksander, Daria i Mateusz. Wszystkim Mateuszom składamy najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o wydarzenia z kalendarium, to w Kościele Katolickim obchodzimy Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, a w Polsce to Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. I szybciutko a propos przegląd prasy, to dożynki z mandatami od fiskusa. Nie pierwszy raz kontrolerzy skarbówki zawitali na dożynki. Wystawione mandaty wywołały oburzenie części posłów i samorządowców. Szczególne poirytowanie wywołało ukaranie kobiet z koła gospodyń wiejskich. Wójt gminy Racławice, z której pochodzą gospodynie, zapowiedział, że sam opłaci mandaty. Dodał, że ukarane kobiety boją się teraz wziąć udział w kolejnych imprezach plenerowych. Mandaty zostały wystawione podczas małopolskich dożynek za to, co zwykle. Sprzedaż poza kasą fiskalną. To Dziennik Gazeta Prawna. Tytułem przeglądu prasy jeszcze informacja na temat Dziennika Gazety Prawnej. Bezpieczeństwo ponad podziałami. O tym będę za chwilę rozmawiać z redaktorem Karolem Gacem. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej demografia wyzwaniem dla biznesu. I tu poważna analiza, że problem demograficzny to już nie jutro, ale i teraz, że większość firm potrzebuje rozwiązań natychmiastowych. Firmy stawiają na doraźne działania. Robot zamiast migranta to tytuł jednego z tekstów. Poprawimy PR rodzicielstwa, zapowiada wiceministra, taki jest napisane w gazecie Rzeczpospolita, Aleksandra Gajewska, wiceministra pracy i rodziny, polityki społecznej. Będzie nowa kampania demograficzna. Taki wywiad mogą Państwo przeczytać w Rzeczpospolitej. Kontrolerzy mieli wykryć bilokację lekarzy. Państwa na nich nie stać. We wtorek rząd ma zająć się pakietem zmian w ochronie zdrowia. Miały one pomóc usunąć niektóre patologie. Prace nad przepisami utrudnia jednak spór o sposób finansowania etatów w NFZ, który ma zatrudnić kilkaset kontrolerów. Takie mamy problemy w Polsce. Tymczasem szybki przegląd tygodników. Na pierwszej stronie tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad. Mamy plan na sukces. Jarosław Kaczyński mówi o kulisach afery Zonda Krypto, rozstaniu z Morawieckim, przyszłej koalicji rządowej, relacjach z prezydentem, armii, wojnie i AfD. Na pierwszej stronie tygodnika Do Rzeczy mocna rozmowa z Witoldem Gadowskim. Z AfD można się dogadać. Wśród tekstów, które można przeczytać w tygodniku Do Rzeczy, jest również analiza Zuzanny Dąbrowskiej-Pieczyńskiej. Niedobry duch partii to tekst o młodym polityku Michale Moskalu, który przez lata uchodził za jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Poważnym problemem okazała się afera Zonda Krypto i 25-lecie Newsweeka. A wśród tekstów, które Newsweek przypomina, okładek pamiątkowych, które pokazuje przez te 25 lat, pojawia się również pierwsza okładka Newsweeka. Pierwszego Newsweeka, być może Państwo nie pamiętają, ja nie pamiętałam, był premier Belka. I dziś w wywiadzie w Newsweeku, który próbuję szybko odszukać, ale nie wiem, czy mi się uda tak szybko go znaleźć. Politycy zdemoralizowali Polaków. Taki jest tytuł wywiadu Marka Belki o ostatnich 25 latach. Nie mieliśmy szans na reelekcję i może dlatego byliśmy ostatnim rządem, który nie działał w interesie partyjnym, tylko dla społeczeństwa. Tak wspomina swoje rządy premier profesor Marek Belka. To więcej w Newsweeku. Kończę z przeglądem prasy na tę chwilę i witam naszego gościa, Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To też w Newsweeku pojawiła się informacja o tym, że o rzekomych możliwościach spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, które miałyby się rzekomo odbywać za 100 tysięcy dolarów i przykryć być może ważniejszą informację o tym, co się udało wynegocjować w Stanach Zjednoczonych. Czy zapowiedź utworzenia stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce pokazuje, że bezpieczeństwo to trwała obecność wojsk amerykańskich? Są ostatnią realną linią zgody narodowej wspólną dla prezydenta, rządu i większości opozycji?
1: Nie łudzę się w tej kwestii. To znaczy, jeżeli widzi się, co dzieje się od grudnia 2023 roku, to tutaj bezpieczeństwo nie jest wyjęte z tego sporu wewnętrznego, z tej polaryzacji i z przedmiotu sporu. Dlatego nawet jeżeli, miejmy nadzieję, lada moment usłyszymy o tym, że te stałe bazy powstaną, no to będziemy mieli chociażby licytację, kto bardziej się do tego przyczynił. Rządzący będą przekonywać, że to ich zasługa, prezydent będzie mówił, że to jego zasługa. Ale wystarczy zobaczyć kilka tematów z ostatnich miesięcy, żeby stwierdzić, że niestety, ale to pytanie, które pani redaktor postawiła, jest w dużej mierze pytaniem retorycznym. To znaczy, wydaje się, że dla rządu Donalda Tuska nie ma absolutnie żadnego tematu, który byłby przedmiotem konsensusu ponadpartyjnego politycznego, bo gdyby tak było, to nie mielibyśmy tego absurdalnego uporu w sprawie chociażby ambasadorów ze strony rządu, czy też ministra Sikorskiego i wprost Donalda Tuska. I Polska miałaby ambasadorów na najważniejszych placówkach. A tak rząd upiera się w imię de facto, nawet trudno powiedzieć czego, chyba tylko tego, na czyje wyjdzie, w efekcie czego polska ambasadorów

0: powstaną i wskazujące wprost, że to jest zasługa między innymi prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego cieszę się oczywiście, że te bazy powstaną i mam nadzieję, że one powstaną, ale jednocześnie no, nie mam tutaj złudzeń co do interpretacji, które z lada moment będą powielane chociażby przez rządzących. A jeśli chodzi o tę pierwszą część, o której pani wspomniała i te doniesienia chociażby tygodnika Newsweek, no to wiele wskazuje na to, że one są po prostu nieprawdziwe. Tu mieliśmy bardzo ostre oświadczenia i ministrów ze strony Kancelarii Prezydenta, ale również samej tej organizacji, że to absolutnie nie było tak, jak przedstawiały to media opozycyjne wobec prezydenta, że to absolutnie nie było zależne od tego, kto ile zapłaci, jeśli chodzi o kwestie spotkania z prezydentem. Tego typu formuły przy tego typu kongresach, czy też inicjatywach, one nie są niczym nadzwyczajnym. Zresztą internauci bardzo szybko przypomnieli chociażby podobne wydarzenia z udziałem premiera Donalda Tuska, gdzie też były pakiety, które można było kupić za co prawda kilka tysięcy złotych. No ale to pokazuje, że tutaj absolutnie znowu wracamy do czasu, gdy trzeba uderzyć czymkolwiek w prezydenta, który teraz przebywa w Stanach Zjednoczonych z okazji kolejnego posiedzenia na forum ONZ. Więc no, patrzę na to z dużym niesmakiem, bo no widać ewidentnie, że prezydent Karol Nawrocki jest tutaj solą wokół dla tych wszystkich, którzy liczyli, że w tej zmiany w pałacu nie będzie i którzy widzą, że prezydent Karol Nawrocki wyrasta, czy nawet już może wyrósł na lidera prawicy, na którego orientują się kolejne środowiska, kolejni politycy i to z dużym prawdopodobieństwem będzie człowiek, który no w jakimś stopniu będzie przesądzał o kształcie prawej strony sceny politycznej przez najbliższe przynajmniej 4 lata, ale wiele na to wskazuje, że nawet przez 9 lat.
1: To też jest taka moja intuicja i wielu analityków, choć widziałam analizę bodajże w Kanale Zero, gdzie dziennikarka po prostu wprost mówi, że to jest błąd kancelarii, zwlekanie z oświadczeniem i zbyt późna reakcja na informacje, które dzisiejszy Newsweek publikuje. Ale zostawmy na chwilę Stany Zjednoczone i generalnie ten wątek związany z relokacją baz. Spójrzmy teraz na polską scenę polityczną. Pan redaktor mocno się też orientuje w tym, co się dzieje. Redaktor Stankiewicz na stronach Newsweeka pisze o wojnie narcyzów, że tutaj opisuje, że przed wyborami Konfederacja się nie podzieli. Mentzen i Bosak nie są idiotami, by niweczyć projekt, który w sondażach zbliża się do PiS. Jarosław Kaczyński mówi w tygodniku w sieci, w wywiadzie, którym pan prezes udzielił redaktorom gazety, mówi o tym, że ludzie Mateusza Morawieckiego zajęliby miejsca na listach tych, którzy są bardziej lojalni, zaufani i to połączenie jest niemożliwe. Czy to, że ten spór na prawej stronie rozpoczął się na taką dużą skalę, powoduje, że rząd Donalda Tuska może przetrwać kolejny etap? Czy to jest tak, że już właściwie widać po tendencjach europejskich, że tu już jesteśmy, że rząd Zjednoczonej tutaj koalicji nie będzie miał możliwości przetrwania kolejnych wyborów?
0: Nie, absolutnie tutaj nic nie jest przesądzone. Wszyscy ci, którzy zakładają, że w zasadzie wszystko już jest rozstrzygnięte i to tylko zależy od tego, kto będzie miał premiera, jak ten rząd będzie się kształtować, są po prostu w błędzie. Jest zbyt wiele zmiennych i zbyt wiele nieprzewidywalnych czynników, które mogą sprawić, że układanka polityczna będzie wyglądać tak, a nie inaczej, to znaczy po kolei. Po pierwsze, oczywiście, faktem jest, że ten wiatr w Europie trochę wieje na prawo, ale to wcale nie znaczy, że w Polsce, znaczy oczywiście, po części jest już podobnie, ale też proszę zauważyć, że przecież deklaratywnie, i ja nie mówię tutaj o działaniach, o intencjach, ale deklaratywnie rząd Donalda Tuska ma taką agendę dosyć prawicową. To znaczy on po objęciu władzy w 2023 roku on ukradł dużą część agendy po prostu prawicy. Jeżeli się popatrzy na co rząd Donalda Tuska kładzie nacisk, to jest to kwestia bezpieczeństwa, kwestia migracji,

0: czyli coś, co tak naprawdę zagospodarowywały partie prawicowe. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, Donald Tusk najprawdopodobniej będzie szedł w kierunku jednej listy, a przynajmniej widać bardzo mocno, że panuje nad całą układanką koalicyjną i oczywiście mogą go martwić niskie wyniki wyborcze, chociażby PSL-u czy Polski 2050, ale wydaje się, że on ma dużo bardziej ustabilizowaną w tym momencie sytuację po swojej stronie niż strona opozycyjna. Po trzecie, mamy podział i to bardzo dużo podziałów po stronie umownej prawej stronie, to znaczy rozpad, czy też rozłam w Prawie i Sprawiedliwości już stał się faktem. Konfederacja, tu się zgadzam z tą prognozą Andrzeja Stankiewicza, przed wyborami się raczej nie podzieli, ale mamy też jeszcze Konfederację Korony Polskiej. W efekcie mamy przynajmniej 3-4 podmioty, w zależności od tego, jak będziemy na to patrzeć, które wcale nie wiadomo, czy będą skłonne do porozumienia, bo jeśli chodzi o prostą sprawę Paktu Senackiego, to tu na razie słyszymy takie sygnały, że te rozmowy dopiero przed nami, że dopiero być może zaangażuje się w nie Pałac Prezydencki. To będzie tak naprawdę prognostyk, bo dużo łatwiej potencjalnie zbudować taką nawet nieformalną koalicję w ramach Paktu Senackiego niż koalicję do rządzenia. No i ostatnia kwestia, czyli pomijając to, że nie wiemy, jak tak naprawdę ten wynik, jakie będą wyniki, jak to się wszystko przełoży na mandaty, to nie wiadomo, czy taka w ogóle koalicja by powstała. To znaczy ta koalicja od, nazwijmy to, powiedzmy, od Mateusza Morawieckiego przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Sławomira Mentzena z Krzysztofem Bosakiem, wreszcie po Grzegorza Brauna, byłaby to dosyć szeroka koalicja, bardzo krucha i niestabilna. Ja jestem naprawdę w stanie sobie wyobrazić najróżniejsze warianty. Od jakiegoś paraliżu, czy też pata powyborczego, po jakiś rząd bardzo niestabilny, mniejszościowy, po potencjalną jakąś koalicję większościową, więc nie. Tutaj absolutnie to, co dzieje się po prawej stronie, raczej może cieszyć Donalda Tuska, ale tak jak mówię, no jesteśmy na 13 miesięcy przed wyborami. Wiele się może wydarzyć. Liderzy może jeszcze pójdą po rozum do głowy, trochę schowają swoje ambicje i może się porozumieją. Mówi się o tym, że wcale nie jest wykluczone, że jeszcze przed wyborami dojdzie do jakiejś formy porozumienia między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. Ja obserwuję te ataki, czy też wzajemne pretensje, emocje, po ile emocje są zrozumiałe, a te wzajemne ataki, one też oczywiście logicznie są zrozumiałe, bo Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będą teraz walczyć o bardzo podobnego wyborcę, czy wręcz tego samego, i po prostu próbują zagospodarować tereny. Natomiast myślę, że to też może zniechęcać jakąś część wyborców i po prostu ich nie smaczyć, biorąc pod uwagę, że dopiero co wszyscy byli kolegami, dopiero co wszyscy by tworzyli jeden rząd, a teraz nagle się okazuje, że tu jedni tworzą koalicję z Tuskiem, a inni to są tacy i owacy. No to widać było chociażby po tym głosowaniu nad kandydaturą Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość od razu miał gotową narrację, że Mateusz Morawiecki czy Rozwój Plus jest kolejnym koalicjantem Donalda Tuska. No, tego typu kwestie na pewno nie będą pomagać potem przy rozmowach. Zresztą, pani redaktor, tu też trzeba wspomnieć o jednym czynniku, który bardzo często jest niedoceniany i bardzo często nawet pomijany przez komentatorów. To znaczy po prostu o emocje. Politycy są ludźmi, choć często o tym zapominamy. I czasami jest tak, że nawet jeżeli coś jest zaplanowane, czasami coś, nawet jeżeli jest logiczne, to wymyka się spod kontroli, emocje biorą górę, ktoś powie coś za dużo, ktoś napisze coś za dużo i potem czasami trudno usiąść do stołu, zwłaszcza gdy przecież Jarosław Kaczyński mówi twardo, i to powtórzył to wielokrotnie, żadnej koalicji, żadnego sojuszu z Grzegorzem Braunem. Pytanie też, czy Grzegorz Braun w ogóle by był zainteresowany potencjalnym sojuszem chociażby z Prawem i Sprawiedliwością czy z Rozwojem Plus. Więc podsumowując, bardzo dużo zmiennych, w zasadzie bardzo trudno przewidzieć to, co się wydarzy, ale jedno jest pewne, nic nie jest rozstrzygnięte. Jeżeli ktoś myśli, że prawa strona to wystarczy, że sobie tylko poczeka, bo nie wiem, bo gospodarka, bo to, bo tamto, co oczywiście jest po części prawdą, no to się może srogo pomylić i może się okazać, że w przyszłym roku władzę, niestety, mówię niestety z punktu widzenia sytuacji kraju, utrzyma Donald Tusk.
1: I to jest bardzo prawdopodobny również scenariusz, jak ten, że nie będzie trzymał, tak jak już ustaliliśmy w trakcie rozmowy, będziemy to obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla radiosłuchaczy.
1: Karol Gac, 28 minut po godzinie 7, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka w Net, a teraz zaczniemy od Manic Monday.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Po reklamie.

0: 31 minut po godzinie 7. Jedna Rosja otrzymała 57,76% głosów po przeliczeniu 82,19% protokołów z wyborów do Dumy Państwowej, wynika z danych Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej. To najlepszy wynik partii Putina od 19 lat. Gościem Poranka Wnet jest dr Adam Eberhard, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tylko Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Przepraszam, to jest ten poranek, ten magiczny poniedziałkowy, bardzo przepraszam. Czy te wybory miały cokolwiek wspólnego z demokracją? Bo wszyscy jakoś patrząc na serwisy informacyjne światowe i polskie, które obserwowałam, jakoś właściwie to poza tym atakiem dronów na Moskwę, które były widowiskowe, można, jeśli to takie słowo, którego chyba nie powinnam użyć w tym kontekście, były bardzo mocnym wydarzeniem w kontekście tych wyborów, to właściwie świat nie obserwuje tych wyborów w Rosji.
1: No bo to nie są wybory, no to jest jakiś rytuał, który się realizuje, specjalna operacja wyborcza przeprowadzona przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Ten proces trwał 3 dni, był pod pełną kontrolą władz, wybory były w znacznym stopniu przeprowadzone elektronicznie, żadnej kontroli nad systemem elektronicznym, żadnej kontroli nad komisjami, urnami wyborczymi przez te kilka dni, żadnej alternatywy w postaci partii politycznych, które byłyby antywojenne i byłyby zarejestrowane na tych listach. Tam była po prostu partia władzy i takie przystawki, które udają pluralizm. Te wybory miały po prostu, były rytuałem, który trzeba było odhaczyć, a jednocześnie pokazać społeczeństwu, że władza kontroluje wszelkie procesy polityczne.
0: No i to też oczywiście należało odhaczyć, ale z drugiej strony to jakim realnym poparciem cieszy się Putin i jego partia? Jak wygląda to? Czy my jesteśmy w stanie, czy państwo są w stanie z perspektywy zewnętrznej ustalić, jakim zaufaniem cieszy się Władimir Putin?
1: Nie, bo tu jest kilka problemów, jeżeli o to chodzi. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście no nie wiadomo, jakby ludzie dzisiaj zagłosowali, choćby dlatego, no, że oczywiście nie ma pluralizmu, nie ma wolności słowa. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę jakkolwiek wyjść, protestować, czy nawet w mediach społecznościowych przeforwardować, retweetować jakiś nieprzychylny władzy, czy krytyczny nawet tekst, no to wymiar sprawiedliwości może ich wskazać na kilka lat łagru. Więc jak gdyby po pierwsze brak pluralizmu, brak wolności słowa, ale przede wszystkim odpowiedź na pani pytanie jest niemożliwe z powodu tego, no właśnie ludzie nie mają alternatywy, to znaczy ludzie, nawet ci, którzy wspierają obecne władze na jakimś takim dość miękkim poziomie, oni po prostu wspierają je dlatego, bo uważają, że jeżeli tych władz zabraknie, to będzie w Rosji gorzej, będzie chaos, będzie załamanie państwowości i tak dalej. To na tym buduje Putin znaczną część swojej popularności poprzez straszenie tym, że bez niego będzie tylko i wyłącznie gorzej. Natomiast no myślę, że jak obserwujemy zdjęcia, od czego pani redaktor zaczęła, tych płonących rafinerii, składów rosyjskich, no ta Rosja, ta wojna jakoś tam do Rosjan przychodzi, ta wojna trwa 5. rok i myślę, że coraz więcej Rosjan zadaje sobie pytanie, czy to ma wszystko sens, czy to jest dobrze prowadzone. No tylko system polityczny Rosji nie daje możliwości odpowiedzi na to pytanie.
0: FSB odcina granice po zmroku, Estonia bije na alarm, wprowadziła nowe restrykcje w 5-kilometrowej strefie przy granicy z Estonią, obejmujące m.in. zakaz poruszania się po zmroku. Czy pojawiają się takie informacje jakoś potwierdzone, że, bo Estonia mówi, że nie wyklucza szybkiego zamknięcia przejść granicznych, jeśli Moskwa ogłosi powszechną mobilizację. Ja widziałam, że część analityków spodziewa się, że po wyborach Władimir Putin ogłosi powszechną mobilizację. Czy to jest scenariusz prawdopodobny?
1: No bo powszechną to nie, no bo powszechna mobilizacja to nie ta skala, ale jakoś tam ograniczoną być może tak. No do tej pory Rosja prowadzi tę wojnę za pomocą, z wykorzystywaniem ludzi, którzy podpisywali kontrakty, prawda, którym trzeba dużo płacić, a to źródełko schnie, tutaj jest raz mniej chętnych, więc oczywiście władze nie są jakoś szczególnie chętne do tego, aby iść w kierunku poboru, mobilizacji, no bo to oczywiście bardzo źle by wpłynęło na nastroje społeczne. Już taką jedną próbę na początku wojny podjęli i rzeczywiście tam była taka fala emigracji Rosjan, młodych Rosjan do państw postsowieckich. Bardzo możliwe, że no jednak się teraz zdecydują, ponieważ no potrzebują jakiegoś przełamania na linii frontu, potrzebują przełamania w tej wojnie. Widzą, że Ukraina jest słaba, że Ukrainie również brakuje rekruta, również brakuje siły, więc myślę, że tak z punktu widzenia logiki wojny oczywiście zwiększenie potencjału sił rosyjskich i przyciśnięcie Ukrainy mocniej jest jak najbardziej racjonalne, jak najbardziej logiczne. No ale poza logiką wojny jest również logika stabilności wewnętrznej w Rosji. I tutaj z kolei raczej w interesie Putina jest nie przesadzać z tymi działaniami. Natomiast odpowiadając na pytanie o to zamknięcie granicy z Estonią, czy tam właściwie wprowadzenie specjalnego reżimu na pasie przygranicznym, no to wie pani, to jednocześnie może być kilka elementów. To znaczy z jednej strony oczywiście to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie, nas przestraszyć. To jest taki krok. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań. Chociaż z tego, co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie to na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
0: Mm-hmm. Pojawia się też informacja. Tych informacji o Rosji pojawia się bardzo dużo. Trudno jest mi, być może naszym słuchaczom, panu będzie łatwiej weryfikować. Między innymi pojawiają się takie informacje, że Rosja werbuje Jemeńczyków, żeby wysłać na front i tak dalej, pomysły na nowe drony kamikadze, nowa fabryka, która ma ruszyć. Tych informacji pojawia się naprawdę dużo, ale ja się zastanawiam, jak są rozłożone główne osie takich sojuszy Rosji. Czy to się zmieniło? Czy Rosja, bo ta fabryka dronów kamikadze, która ma się pojawić w 2027 roku, jest taką, to bodajże donosi Politico, że tutaj Rosja stawia na taką niezależność produkcyjną, żeby jednak być samodzielnym. Tak. Ale jak wyglądają sojusze? Czy Rosja ma jakiś sojusz z Chinami nadal? Czy to ten sojusz to nie jest do końca i tak dalej?
1: Już mówię, bo to kilka wątków. Pierwszy wątek, kwestia gospodarki wojennej. No Rosja jest w trybie gospodarki wojennej, bardzo masowo zwiększa produkcję rakiet balistycznych, również własnych dronów, które stają się jak gdyby coraz trudniejsze do zestrzelenia. To są te drony odrzutowe, prawda, dużo szybciej lecące i tak dalej, z większym ładunkiem wybuchowym. To jak gdyby ten potencjał jest wzmacniany. Przy okazji Rosja oczywiście współpracuje z Chinami, dostaje część uzbrojenia. To Chińczycy się tym nie chwalą, to jest robione różnymi kanałami niepublicznymi, po to oczywiście, aby na Chiny nie posypały się amerykańskie sankcje wtórne, aby nie dać Donaldowi Trumpowi pretekstu do kolejnych tam działań nieprzychylnych wobec Chin. Współpraca z Koreą Północną, również w postaci rekruta. Myślę, że rzeczywiście gdyby informacji o tym, że Rosjanie starają się na front wysyłać ludzi, z których mobilizują, których nakłaniają do podpisania kontraktów w innych krajach, jest dużo. To też w Afryce się pojawiały tego typu przypadki. Potem ci ludzie bardzo źle traktowani byli zresztą na rosyjskiej i w rosyjskiej armii, traktowani jako takie mięso armatnie. No tak, no, Rosja stara się outsourcować pewne zdolności, których nie ma, a jednocześnie oczywiście zwiększać potencjał, no szczególnie głównie w wymiarze gospodarczym, no to możemy mówić o Rosji, rosyjskiej gospodarce jako gospodarce absolutnie wojennej. I to, co jest najbardziej niepokojące, że właściwie trudno sobie wyobrazić powrót do gospodarki pokojowej, prawda? To już jest, jeżeli chodzi o kwestie dokręcenia śruby społeczeństwu, jeżeli chodzi właśnie o tą mobilizację taką wojenną w wymiarze społecznym, w wymiarze politycznym, w wymiarze gospodarczym, no to już jest taki model funkcjonowania Putina, bym powiedział, docelowy zapewne, a to będzie zwiększało tylko agresywność wobec Ukrainy i wobec nas oczywiście.
0: Robert Fico oskarża część zachodnich polityków o dążenie do bezpośredniego konfliktu z NATO z Rosją. W Polsce premier Donald Tusk powiedział o tym, że istnieje realne zagrożenie. Część sceny politycznej analityków mówi, że to jest straszenie wojną i że żeby ujawnił, na jakiej podstawie tak sądzi. Więc jak realnie wygląda pana zdaniem kolejne scenariusze wojenne, jeśli chodzi o Rosję?
1: No, to ja też nie jestem zachwycony taką strategią siania paniki, bo to do niczego nas nie prowadzi. To nie mówię tylko o wystąpieniach polityków, mówię również o jakichś takich nieprzemyślanych działaniach ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No nie wiem, że jak są drony gdzieś tam na Ukrainie, to w Lublinie wyjął syreny alarmowe. To raczej ludzi zniechęca i tylko buduje takie poczucie nieadekwatności działań do zagrożenia, a gdy zagrożenie przyjdzie, to może mieć to skutek odwrotny do zamierzonego. Ale to oczywiście jest problem taki, jak pokazywać Rosji swoje przygotowanie do wojny, gotowość do tego, aby odpowiedzieć siłą w przypadku działań eskalacyjnych, a jednocześnie nie generować w społeczeństwie takiego, jak mówię, paniki i takiego poczucia, że tylko się boimy, bo jeżeli do Rosjan dochodzi to, że my się tylko boimy, to Rosjanie tym bardziej są agresywni. Więc tutaj komunikacyjnie moim zdaniem jest wiele do poprawienia. No a mówiła pani o premierze Fico, no to oczywiście też gdyby ta rosyjska strategia polega na tym, aby nas maksymalnie rozbroić mentalnie, aby maksymalnie nas podzielić, aby maksymalnie wykorzystać różne wrażliwości w różnych państwach europejskich, na Słowacji one są inne niż na przykład w Polsce, i aby to rezonowało, aby to utrudniało podejmowanie decyzji. Znaczna część decyzji oczywiście ma charakter w Unii Europejskiej jednomyślnej, toczą się trudne spory dotyczące sankcji na Rosję. Niektóre państwa, w tym na przykład Słowacja, ale nie tylko, również Francja, chciałyby zmniejszenia liczby osób Rosjan na listach sankcyjnych i tak dalej. No, to wszystko, co jest przejawem niespójności, nas osłabia i przez Rosję będzie wykorzystywane.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną w Poranku Wnet. Doktor Adam Eberhardt, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie doktorze, życzę.
1: Kłaniam się serdecznie, miłego dnia.
0: Dobrego dnia. 44 minuty po godzinie 7:00. To na chwilę dla państwa Katarzyna Sochacka. Trochę tu pusto.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet. Gościem Poranka Wnet jest dr Jan Śpiewak, socjolog, komentator rzeczywistości, aktywista. Dzień dobry, panie, właściwie dobrze, dzień dobry Janku, bo tak...
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich
0: słuchaczy. Który tytuł przyjąć na czoło twojego powitania, ale temat jest bardzo poważny, ponieważ od lat zajmujesz się tematem polityki antyalkoholowej Polski, ale Warszawy również. Pojawiła się informacja o tym, że marszałek Włodzimierz Czarzasty uległ żądaniu PSL-u i mimo, że wcześniej projekt przeszedł przez Komisję Zdrowia i przez był uzgodniony, został zdjęty z wokandy, tak zwanej wokandy sejmowej, to dlaczego myślisz, się tak wydarzyło?
1: Oczywiście mogę się tylko domyślać, warto i trzeba zaznaczyć, że to jest projekt, który był procedowany właściwie przy ponadpartyjnej zgodzie, właściwie jedyną partią, która nie chce regulacji rynku alkoholi w Polsce, jest dzisiaj w Sejmie Konfederacja, cała reszta w komisjach głosowała za tymi zmianami. Przypomnę, są to dość rewolucyjne jak na polskie zmiany, aż trudno nam było uwierzyć, że polski parlament tak ostro będzie walczył z korporacjami, zagranicznymi korporacjami w dużej mierze, bowiem przewiduje ten projekt całkowity zakaz reklamy, między innymi zakaz promocji na alkohol, wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego kraju. Więc są to rozwiązania, które tak na przykład na Litwie funkcjonują już od bardzo dawna, w wielu innych krajach europejskich również, z bardzo dobrymi rezultatami. I te rozwiązania są popierane przez Światową Organizację Zdrowia i tak jak mówię, były popierane przez właściwie wszystkie partie. Przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Platformę Obywatelską, przez Lewicę, przez Polskę 2050. I teraz, gdy już jest gotowe ostatnie czytanie tej ustawy, Włodzimierz Czarzasty, właściwie absolutnie niedemokratyczny, przy absolutnym braku transparentności, postanawia wycofać w ostatniej chwili swoją ustawę na wniosek PSL-u. PSL nazywany jest na Twitterze bardzo często polskim stronnictwem lobbingowym albo posady dla swoich ludzi, tak? Jest to partia, która już była wielokrotnie oskarżana i krytykowana za poddawanie się wpływom lobbystów. Przypominamy aferę w sprawie kredytu 0%, który był forsowany przez banki deweloperów. Tam jeden z wiceministrów, czy nawet minister, już nawet nie pamiętam, tych ministrów jest aż tylu w tym rządzie, że to człowiek się gubi, został zdymisjonowany, tak, w związku z tym, z PSL-u, z tym właśnie, z tym lobbingiem na rzecz deweloperki i banksterki, tak? Teraz mamy kolejny, no, taką wrzutkę, która nie wiadomo, nie usłyszeliśmy wyjaśnienia, o co chodzi. Nie wyjaśniliśmy ze strony PSL-u, dlaczego to robią. Przypomnę, że PSL dosłownie 2 miesiące temu była wielka awantura o regulację najmu krótkoterminowego. Również PSL na wniosek lobbystów wykastrował również w ostatniej chwili ustawę, która już była lata przygotowywana. Więc no, PSL jest dla mnie bardzo tutaj, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo czarnym charakterem, jeśli chodzi o życie parlamentarne, a Włodzimierz Czarzasty, no znowu lewica zamiast wykorzystywać swoją pozycję w rządzie, no jest najsłabszym ogniwem tego rządu. PSL jest w stanie terroryzować cały rząd, teraz pcha kolejną bardzo niepopularną reformę, zobaczymy jak to się skończy, czyli wprowadzenie, zlikwidowanie kadencyjności w samorządach. Przypomnę, że kadencyjność jest popierana przez zdecydowaną większość Polaków. I PSL potrafi to robić, potrafi terroryzować cały rząd, a lewica jest jak ten grzeczny piesek u nogi, który prosi się tylko o chłapy z pańskiego stołu. No jest to dla mnie naprawdę bardzo smutne i nie rozumiem tego zachowania. No i widziałem wpisy pani rzeczniczki, chyba już nie wiem, czy ona jest rzeczniczką, czy pani, pani... Nie przypomnę sobie w każdym razie nazwiska, ale mówiła, że ta ustawa wróci na następnym Sejmie. Zobaczymy. To są olbrzymie pieniądze na stole. Niestety tam, gdzie są olbrzymie pieniądze na stole, PSL lubi niuchać, więc no ja nie jestem niestety najlepszych myśli.
0: A ja bym tutaj ad vocem powiedziała, że wcale to nie jest prawdą, moim zdaniem, że lewica się zadowala małymi kąskami. Bierze być może te kąski większe i rzadziej, dlatego może nie docierają do nas te pewne wpływy, które z jakiegoś powodu, ja myślę, że pan Włodzimierz Czarzasty jest dosyć pragmatycznym politykiem, mocno grającym i mocno doświadczonym, więc to nie jest chyba tak, że dałby się przekonać PSL-owi tak za dobre słowo albo tupnięcie nogą, więc zakładam, że tam scenariusz może być dużo ciekawszy. Jeszcze mam nadzieję, że będziemy odsłaniać kolejne...
1: To zadanie dla dziennikarzy, żeby odsłaniać.
0: Absolutnie. Ja myślę, że są poważne interesy jak atom na stole, przyjaciel, jeden z największych przedsiębiorców, który zainwestował, i inne historie, które się toczą gdzieś z boku i nie do końca jakby dotykają nas wszystkich. Ale wróćmy do alkoholu. Rekordowa liczba Polaków rezygnuje z alkoholu. Sondaż CBOS-u sprzed miesiąca bodajże pokazuje, że jest spadek o rekordowy, czyli o 7% punktów procentowych. Ja, mając własne doświadczenia, mianowicie młody człowiek przebywający w moim domu opowiadał historię, jak rozpoczął pracę w Żabce na jednym z osiedli warszawskich, normalnych, przeciętnych osiedli warszawskich, i po 3 dniach porzucił swoje stanowisko pracy, ponieważ uznał, że doszedł do wniosku, że świat z perspektywy akurat Żabki, to ja tu przypadkowo wymieniam ten sklep, to proszę się nie obrażać, mówię o właścicielach. Chodzi o to, że on mówi, że to generalnie wyglądało tak, że miał wrażenie, że jesteśmy narodem alkoholików, że właściwie w tych szybkich zakupach duża część to są właśnie te słynne małpki, o których ty wielokrotnie mówiłeś. Czy to jest tak, że my dojrzewamy do tego, że alkohol jednak nie jest przywilejem demokracji, że jest trucizną i że powinniśmy jednak chronić przynajmniej tych młodych obywateli przed wpływem? Czy może to jest tak, że mamy do czynienia w ogóle już z innymi używkami? Może to jest trochę tak, że narkotyki albo inna przestrzeń, nawet trudno mi sobie tutaj wymieniać, zamieniła po prostu miejsce alkoholu?
1: My na pewno wiemy, że 20% użytkowników alkoholu, tutaj jest zasada Pareto, działa, tak? 20% użytkowników alkoholu, nazwijmy to, wypija 80% jego, tak? Czyli tak naprawdę te polityki alkoholowe, które my próbujemy konstruować, one mają być celowane w tą część społeczeństwa, które nadużywa tego alkoholu. Często producenci mówią o tym, pij odpowiedzialnie. Ja do końca nie mówię tego sformułowania, ale okej, nawet jakbyśmy, to oni nie piją odpowiedzialnie. To są ludzie, którzy przychodzą między 6 a 9 rano i kupują te kilkaset tysięcy małpek codziennie, tak? I tutaj między innymi padła poprawka jednego z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ogóle zakazać małpek. Wiem, że miało być to zamienione w osobny projekt ustawy, bo to wymaga notyfikacji z Unią Europejską. Ja jestem absolutnie za tym. Nasza reforma zakładała, że samorządy będą mogły wydłużyć okres zakazu sprzedaży alkoholu na godziny poranne, czyli do 9 rano, gdzie faktycznie nie ma żadnego społecznego powodu, dla którego ktoś miałby móc kupić sobie rano do pracy małpkę. Jest bardzo dużo rzeczy, które jest groźne. Więc mamy, moim zdaniem, taki rozjazd. Mamy rozjazd, że mamy tu mniejszość, te kilkanaście czy 20%, nazwijmy to tak oględnie, która pije dużo, pije coraz więcej. To też widzimy od czasów pandemii, że ona dowaliła w palnik od czasów siedzenia po prostu długo w domu. I mamy resztę, która podlega tym zmianom, które byśmy chcieli widzieć dla całej populacji. Jak 3 lata temu zaczęliśmy walkę z nielegalnymi reklamami alkoholu, nazywano mnie awanturnikiem, nazywano mnie pieniaczem, wyzywano mnie od purytanów i tak dalej. Dzisiaj cytujesz raport badania, który mówi, że po prostu jest przestrzeń społeczna do tego, żeby mówić jasno, rezygnuję z alkoholu, tak? Nie piję tego alkoholu, tak? To jest bardzo duża zmiana. I to się przełoży na pewno na dłuższe statystyki życia, na lepszą jakość tego życia, na dożywanie starości w zdrowiu. Ale to nie zmienia faktu, że tak, nie mamy badań jeśli chodzi o używanie twardszych substancji. W Warszawie naprawdę kupienie tego jest bardzo proste. Wiem niestety, że jest to olbrzymi problem. Nie wiem, czemu policja właściwie nie wydaje się, żeby cokolwiek w tej kwestii robiła, ale zakup tego, reklamują się często nawet na słupach, są naklejki w internecie, na OLX-ie. Jest to naprawdę niestety bardzo proste. Nie będę podawać tutaj może rano instrukcji obsługi, jak to zrobić, ale jest to proste. Ale nie wiemy do końca faktycznie, jak ta zmiana przebiega i czy faktycznie użytkowanie tego jest znacznie większe. Na pewno my wiemy jedno, że musimy się skoncentrować na tej grupie, która nadużywa tego alkoholu, dlatego nocna cisza alkoholowa w całym kraju, odciążyć SORY. Ostatnio po jednym winobraniu festiwalu wina gdzieś pod Zieloną Górą przez cały tydzień SOR miał o 30% większe przyjęcia. Tak, my widzimy, jak po prostu alkohol bardzo obciąża system ochrony zdrowia, szczególnie w tym krytycznym momencie, gdzie ten system naprawdę jest bardzo, bardzo ciężki. Więc myślmy o tych politykach, chronimy najmłodszych, jak najmłodszych można chronić? Przez zakaz reklamy, tak? Reklama jest niesłychanie silną dźwignią handlu i szczególnie działa na osoby, które mają, przepraszam, że to powiem, nie do końca rozwinięty płat czoły przedkorowej mózgu, tak? Czyli ten odpowiedzialny za kontrolowanie swoich zachowań i emocji. I są badania za badaniem, są rekomendacje ekspertów, reklama. Trzeba sprawić, żeby młodzi ludzie nie dostawali komunikatu alkohol coś fajnego, tak? Alkohol relaks, alkohol impreza. Ten sam fakt, oczywiście na rodzicach spoczywa też ogromny obowiązek, ale już sam fakt, że zmniejszymy obecność alkoholu w przestrzeni publicznej, przełoży się potem na mniejsze spożycie alkoholu. I to są po prostu polityki, które nie wzbudzają żadnych kontrowersji. I teraz działanie PSL-u jest naprawdę, moim zdaniem, skandaliczne. Tak? Mówimy naprawdę o działaniu, który jest wrogim racji polskiej racji stanu. Tak samo jak wrogie jest to, co robią w sprawie mieszkalnictwa, gdzie mieszkania w Polsce należą do najdroższych w Europie, jeśli się porówna ceny kredytu i zarobków. Tak samo jest straszne, jeśli chodzi o właśnie próbę pchania tych kredytów w zero plecy, czy brak regulacji najmu krótkoterminowego. Tak samo alkohol. Niech ta partia przestanie obsługiwać interesy deweloperów, lobbystów, branży alkoholowej, zacznie reprezentować interesy Polaków. W końcu ma lud w nazwie, chociaż myślę, że pan Witos, jakby dzisiaj zobaczył pana Kosiniaka-Kamysza, to byś po prostu wstał z grobu i gdzieś uciekł daleko, bo to, co zrobił niestety Kosiniak-Kamysz, tą partią, zamieniając ją po prostu w ogromną spółdzielnię pracy, gdzie de facto jest to związek zawodowy członków, no jest to czymś przerażającym i myślę, że z tezysami Ruchu Ludowego nie ma nic wspólnego.
0: A ja myślę, że poprzedni też dobrze wykuwali stal i to już jest tradycja PSL-u, ale to na następną rozmowę. Bardzo serdecznie ci dziękuję za wizytę w dzisiejszym Poranku Wnet. Doktor Jan Śpiewak był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8. Wszystkiego dobrego. Janku życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na serwis.

0: Mina ósma w tym wydaniu wiadomości. Reżim specjalny na granicy Rosji z Estonią, wybory w Niemczech oraz zakaz burek we włoskich szkołach nadchodzi. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Wprowadzenie specjalnego reżimu w pasie przygranicznym Rosji z Estonią może oznaczać wiele rzeczy, mówił w poranku wnet wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW Adam Eberhardt.
2: Z jednej strony to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań. Chociaż z tego co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie to na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
0: Mówił politolog Adam Eberhardt. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zaostrzyły przepisy w pasie przygranicznym z Estonią. W promieniu 5 kilometrów od granicy wprowadzono m.in. zakaz przemieszczania się po zapadnięciu zmroku. Ograniczenia dotyczą rejonów Słancewskiego i Kingisepskiego położonych nad rzeką Narwą. Estonia rozważa możliwość błyskawicznego zamknięcia przejść granicznych w przypadku ogłoszenia przez Moskwę powszechnej mobilizacji. Nowy minister obrony Estonii ostrzega, że Rosja może być zdolna do ataku na jego kraj w perspektywie najbliższego roku. Jedna Rosja, czyli partia Władimira Putina, wygrała wybory do rosyjskiego parlamentu z wynikiem 57,54%. Wynika ze wstępnych sondaży. Taki wynik był powszechnie oczekiwany. Ugrupowanie zachowa większość konstytucyjną w Dumie Państwowej. Wszystko wskazuje na to, że do nowej Dumy wejdą te same partie, które przekroczyły 5% próg wyborczy w poprzednich wyborach. Ostatni parlament w pełni popierał Kreml oraz prowadzoną przez niego tak zwaną operację specjalną. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił wyniki wyborów do parlamentu krajowego jako katastrofę dla swojej partii, ale zapowiedział, że pozostanie na stanowisku w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. CDU początkowo miała uzyskać najgorszy wynik w swojej historii, ale kilka godzin później spadła poniżej 5% progu wyborczego w Berlinie. Rządząca CDU może z kolei przegrać z lewicową Die Linke. W niedzielę w siedzibie partii w Berlinie kanclerz zapowiedział kontynuowanie planów koalicyjnego rządu dotyczących reform gospodarczych, podatkowych i socjalnych. Podkreślił, że reformy muszą zostać przeprowadzone, ponieważ chce rozwijać i modernizować Niemcy. Włoski rząd przygotowuje przepisy, które mają zakazać noszenia burek i nikabów w szkołach. Nakrycia głowy zasłaniające twarz byłyby niedopuszczalne na terenie placówek oświatowych. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała również wprowadzenie ograniczeń dotyczących liczby uczniów z rodzin cudzoziemskich w poszczególnych klasach. Nad nowymi regulacjami pracują włoskie władze, które zamierzają w ten sposób zmienić zasady funkcjonowania szkół. Meloni stwierdziła, że włoskie dzieci nie powinny w szkolnych klasach odnosić wrażenia, że znalazły się na marginesie, ponieważ stały się mniejszością. To wykluczone, podkreśliła szefowa włoskiego rządu. Meloni nie sprecyzowała jednak, jaki limit uczniów cudzoziemskiego pochodzenia będzie obowiązywał w poszczególnych oddziałach. Wołodymyr Zełenski spotka się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Poinformował o tym sam ukraiński prezydent, który będzie uczestniczył w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Zełenski napisał na X, że spotkanie może wiele zmienić, a obecnie widoczny jest dyplomatyczny impet. Podziękował również Trumpowi za wrześniową wizytę amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie oraz podpisanie ustawy o sankcjach wobec Rosji. Z kolei, jak podaje portal Axios, powołując się na źródło zaznajomione z przebiegiem rozmowy telefonicznej pomiędzy obydwoma przywódcami, Trump wielokrotnie apelował do Zełenskiego o zaprzestanie ukraińskich uderzeń na rosyjskie rafinerie naftowe.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem w Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie.
1: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W 1/8 pokonaliśmy Łotwę 3-0 w setach do 17 i 2 razy do 16. 41 punktów po atakach i 14 w blokach. Teraz w ćwierćfinale zagramy z Niemcami. Mecz będzie rozegrany we wtorek. Godziny jeszcze nie podano. Bardzo ważne mecze w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Te niedzielne i aż 3 zwycięstwa gości. gości. Ale w tym ostatnim Lech rozgromił Radomiaka 5-1. Jagiellonia z kolei przegrywa u siebie z Legią 1-3. Decydujący gol Paweł Wszołek kwadrans przed końcem. Zagłębie Lubin, które mogło być wiceliderem, ale przegrało u siebie z Wisłą Płock 0-2. I Piast Gliwice, który musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin. Portowcy wygrali 2-1. W tabeli Górnik Zabrze ma 3 punkty przewagi nad Legią i Lechem. Czwarta jest Wisła Kraków. Betclic pierwsza liga, a tam mecz na szczycie. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Łódzkim Klubem Sportowym 2-0. Tym samym umocniła się na pozycji lidera. ŁKS spada na 4. miejsce. Też bardzo ciekawy mecz. Lechia, która rozgromiła Stal Mielec 7-1. Hat-trick Artura Szacha, natomiast Polonia Warszawa wygrywa z Chrobrym Głogów 2-0. Pierwszy mecz finału Ekstraligi Żużlowej, grupa deweloperska Toruń Press, która broni mistrzowskiego tytułu, w pierwszym meczu wygrała 55-35 z Betard Spartą Wrocław. Dla gospodarza najwięcej punktów Mikael Mikkelsen 14, natomiast w drużynie gości punkty te najwięcej przywieźli Daniel Biuli i Artiom Aguta po 10. Jeszcze wracamy do piłki nożnej, bo wielkie spotkania w innych ligach, tych równie ważnych jak Polska. Derby Madrytu. Atletico pokonało Real 2-1. Kluczowa 52. minuta, kiedy to Huijsen fauluje w polu karnym rywala, wylatuje z czerwoną kartką, a Grimaldo wykorzystał rzut karny. Później jeszcze na 2-0 i Rudiger gol honorowy dla królewskich. Natomiast święta wojna w Portugalii. FC Porto wygrywa z Benficą 3-1. Drużyna z Lizbony od 35. minucie bez jednego piłkarza, gdyż za czerwoną kartkę wyleciał Langlet. Pewnie miało to wpływ na przebieg spotkania, podobnie zresztą jak w derbach Madrytu, ta czerwona kartka dla gracza Realu. No i w tym meczu, oczywiście mówię o Portugalii, zagrało 4 Polaków, bo w barwach FC Porto Bednarek, Kiwior i wszedł Pietruszewski. Natomiast wśród pokonanych w drużynie Orów z Lizbony zagrał Jakub Kamiński. I jeszcze jedna przykra, bym powiedział nawet bardzo przykra informacja z Turynu. Ciężkiej kontuzji nabawił się nasz bramkarz numer 1 piłkarskiej reprezentacji Polski i od niedawna piłkarz Juventusu Turyn, a więc Kamil Grabara. Na sobotnim treningu tak niefortunnie skręcił kolano, iż zerwał wiązadła krzyżowe proste w prawym kolanie, przednie w prawym kolanie, i to jest kontuzja, która eliminuje naszego bramkarza na kilka miesięcy. To jedna z cięższych, jak nie najcięższych piłkarskich kontuzji. Bardzo duży pech, bo rzeczywiście wspaniale układał się ten ostatni czas dla Kamila Grabary. Został wypożyczony z Wolfsburga do Juventusu. Zadebiutował w potężnym klubie z Turynu w meczu Ligi Europy, kiedy to Juventus pokonał Neckenheim 5-0. Wydawało się, że może być pierwszym bramkarzem właśnie w ekipie Luciano Spallettiego i pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski. Praktycznie konkurenta w Polsce nie miał. No ale niestety, życie piłkarskie, życie sportowe czasami pisze tak czarny scenariusz. Oby tylko rzeczywiście ta rehabilitacja i to leczenie przebiegło sprawnie. Mówi się o tym, to piszą Włosi, iż Juventus nie będzie korzystał z tego wypożyczenia, tylko po prostu oznacza to, że Kamil Grabara wróci do Wolfsburga, gdyż tak jakby ta przyszłość w Turynie została tą kontuzją, można powiedzieć, niestety przekreślona, ale nie zabierajmy sportowcowi jego szans. Kamil Grabara to twardy charakter i na pewno człowiek bardzo taki świadomy, rozsądny, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a jeszcze czekamy na informację ze sztabu Jana Urbana, który z trzecich bramkarzy będzie powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski, które zacznie się od dzisiejszego wieczora. Przed nami mecze w Lidze Narodów. O tym więcej w sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę.
7: Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Po reklamie.
12: Co tam?
13: Byliśmy umówieni na rozmowę.
12: Zapraszam na Wywiad Wnet.
11: Wywiad Wnet.
14: Gościem Poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł Rozwój Plus, Instytut Wschodni w Skrzanki. Między innymi był wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Przepraszam najmocniej, ale to wszystko zdarzenie w poniedziałkowy poranek.
14: Panie ministrze, bezprecedensowy atak ukraińskich dronów na Moskwę pokazuje, że wojna przenosi się na terytorium Rosji. To jest zapewne symbol, ale w jakiej sytuacji w tej chwili jest państwo polskie? Pana zdaniem, bo mówimy dużo o tym, że premier Donald Tusk straszy wojną. Dziś widziałam na portalach, że te komentarze sieje Europa. Premier Norwegii o ostrzeżeniach Donalda Tuska, należy je traktować bardzo poważnie i tak dalej, i tak dalej. To w jakiej sytuacji my jesteśmy w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą?
15: Kilka kwestii. Jeżeli chodzi o ataki na stolicę Federacji Rosyjskiej, to oczywiście one mają wymiar symboliczny, natomiast nie są niczym nowym, dlatego że Ukraińcy od miesięcy starają się prowadzić głębokie uderzenia na infrastrukturę krytyczną Rosji, przede wszystkim jeśli chodzi o rafinerię, ale również inne obiekty infrastruktury krytycznej. To jest pewien pokaz możliwości ukraińskich i determinacji Ukraińców do obrony, oczywiście, oraz próba zdestabilizowania wybranych segmentów gospodarki rosyjskiej. No w tym wypadku chodzi o ten segment paliwowy, który się przekłada na wszystkie inne dziedziny życia. Natomiast ostatni atak na Moskwę był oczywiście symboliczny, dlatego że był związany z wyborami, które w Federacji Rosyjskiej się odbyły. Tu nie było żadnego zaskoczenia. Partie prokremlowskie, w tym partia Władimira Putina, wygrały oczywiście te wybory, ale chodziło o to, żeby pokazać, że Rosjanie nie mogą czuć się spokojni, że wojna jest przerzucona na ich terytorium. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, te operacje prowadzone przez ostatnie miesiące w sposób zasadniczy nie zmieniły sytuacji ani na froncie, ani sytuacji geopolitycznej. Ukraina niestety przegrywa tę wojnę, a Federacja Rosyjska ma cały czas siły, środki i zasoby do tego, żeby prowadzić nadal wojnę, pełnoskalową wojnę napastniczą. I to jeśli chodzi o to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc tu nie ma żadnego przełomu i sytuacja cały czas jest niedobra i pogarszająca się. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Polski i wystąpienie Donalda Tuska, to zaczynając od samego wystąpienia, 17 września, też symboliczna data, ale to było niezłe wystąpienie, dlatego że było sporo w nim merytorycznej treści. Muszę powiedzieć, że dla wielu komentatorów, dla mnie jako polityka również to było w miarę pozytywnym zaskoczeniem. Chociaż muszę powiedzieć, że nikt do końca nie wie, jak traktować słowa Donalda Tuska, który przyzwyczaił nas w ostatnich miesiącach i latach do zupełnie innego stylu, to znaczy do straszenia, tak jak pani powiedziała, czyli przekazywania informacji, które są korzystne partyjnie dla obecnego rządu, do różnych hejterskich wypowiedzi i takiego szczucia po prostu Polaków na siebie. Więc trudno też powiedzieć, co było prawdą w tym wystąpieniu, a co było właśnie jakimś straszeniem, jakąś manipulacją, kłamstwem. Ale to, co mówił premier w połączeniu z tym, co widzimy na wschodzie, co piszą osintowcy w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych, każe nam stwierdzić, że Polska jest dzisiaj w poważnej sytuacji, że musimy się liczyć z atakami różnego typu na nasz kraj i no, sytuacja się raczej pogarsza, a nie polepsza.
14: Mówimy o dzisiejszym poranku, mówimy od samego początku o tym, że prawdopodobnie do Polski trafi 10 tysięcy żołnierzy z baz amerykańskich. Polska ma rozważać przekazanie Ukrainie kolejnych pocisków Patriot, a jednocześnie zabiega o wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich. Czy to nie osłabia naszej obrony? Czy jesteśmy w takim momencie dziejowym, że my powinniśmy nadal przekazywać Ukrainie broń?
15: My jesteśmy w momencie dziejowym takim, w którym na szczęście państwo położone pomiędzy nami a Federacją Rosyjską wzięło na siebie ciężar prowadzenia wojny, więc mamy kupiony czas, ale niestety tego czasu w sposób efektywny nie wykorzystujemy. Broń i wsparcie powinniśmy Ukrainie przekazywać, ale to już nie jest 22 rok, to już nie jest początek wojny. Dzisiaj musimy podejść do tego zupełnie inaczej i zastanawiać się, co i w jakich ilościach przekazujemy. Jeśli chodzi o efektory do zestawów Patriot, czyli paki trzecie, o których pani redaktor mówi, uważam, zresztą nie jest to zdanie odosobnione, tak absolutna większość ekspertów uważa, że nie powinniśmy przekazywać tych pocisków. Dlaczego? Ponieważ pomijając kwestię tego, jak one są drogie, bo w tym momencie to ma mniejsze znaczenie, no ale one są dzisiaj praktycznie niedostępne. W ostatnich dniach usłyszeliśmy, że o dostawy tych pocisków do wszystkich partnerów europejskich opóźnią się i zapewne to będzie opóźnienie wieloletnie, więc te pociski, które myśmy zamówili, dotrą do Polski z opóźnieniem. My w tej chwili mamy około 200 sztuk, o ile pamiętam, więc pozbywanie się nawet niewielkiej liczby tych efektorów jest po prostu nieodpowiedzialne. Dlaczego? Dlatego, że każdy taki pocisk może potencjalnie ochronić nas przed uderzeniem rakiety balistycznej, a jedna rakieta balistyczna rosyjska, dobrze wycelowana, może zabić od kilkudziesięciu wręcz do kilkuset osób. W związku z tym obniżamy potencjał możliwości obrony naszego kraju, przekazując te pociski i obniżamy ten potencjał ze świadomością, że w najbliższych latach nie będziemy w stanie go odbudować, bo po prostu tych pocisków nigdzie nie da się kupić.
14: Pojawiły się informacje a propos tych naszych przygotowań do ewentualnego ataku. Pojawiły się informacje najpierw, że Brygada Kawalerii Powietrznej, Brygada Powietrzno-Desantowa redukuje etaty. MON zaprzeczył, że takich redukcji nie będzie w tych jednostkach. Jednocześnie pojawiają się informacje, że powstają nowe jednostki i że część kadry być może przejdzie właśnie do tych nowo tworzonych jednostek. Z pana perspektywy i z pana doświadczenia, czy to są dobre ruchy, tworzenie nowych jednostek, czy raczej powinniśmy już stać?

0: mechanizm, dlatego że w ogóle nasza armia, nasze siły zbrojne opierają się na bardzo skomplikowanych procedurach i skomplikowanych aktach prawnych wewnętrznych, które powodują, że stosunkowo proste rzeczy są zawiłe i skomplikowane. I teraz postaram się wytłumaczyć, o co chodzi, bo oczywiście po tej informacji, która w mediach się w zeszły czwartek pojawiła, że są redukowane etaty, MON zaprzeczyło, żeby tak się działo, sztab generalny zaprzeczył, żeby tak się działo i to jest taka dziwna sytuacja, w której każdy ma rację. Dlatego, że rzeczywiście redukcji jako takiej nie ma, natomiast mechanizm i sposób przeliczania i przekazywania pieniędzy do jednostek powoduje, że zmniejsza się liczba miejsc dla żołnierzy w tych dwóch elitarnych brygadach, bo wojska powietrzno-desantowe w każdym kraju, również w Polsce, to jest elita sił zbrojnych. W związku z tym jednostki, które mają najwyższy stopień gotowości, które mogą najszybciej reagować, są najbardziej mobilne, no jak sama nazwa wskazuje, są to jednostki aeromobilne, więc są najbardziej mobilne, więc też przy różnego rodzaju kryzysach i działaniach poniżej progu pełnoskalowej wojny można je wykorzystać. Te jednostki są de facto osłabiane, z czego to wynika, że nikną miejsca, na które i tak nie było pieniędzy, dlatego że były w tych brygadach wolne etaty, ale nie było pieniędzy na to, żeby na tych etatach żołnierzy przyjąć do tych jednostek i zatrudnić. W związku z tym etaty są likwidowane, a pieniędzy jak nie było, no tak nie ma, ale z kolei te etaty pojawią się gdzie indziej, w tych między innymi nowych jednostkach, o których pani mówi. I teraz dlaczego tak się dzieje? No dzieje się dlatego, że w sposób nieodpowiedzialny kolejne kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej ogłaszają rozrost sił zbrojnych, przede wszystkim jednostek zawodowych, co powoduje, że trzeba w ramach systemu, który u nas funkcjonuje, skądś te etaty wygenerować. I stąd się bierze takie przesuwanie etatów w po to, żeby można było zameldować sukces panu ministrowi, prawda, że tak, tworzymy kolejną jednostkę. Problem polega na tym, że są to ruchy pozorowane, to znaczy pozorowane, one nie wzmacniają naszego potencjału obronnego, wręcz odwrotnie, osłabiają go, ponieważ jednostki stosunkowo dobrze przygotowane i w dużym stopniu gotowości utrzymywane tracą swój potencjał, natomiast de facto nie rośnie potencjał tych nowych jednostek, których tworzenie w sposób oczywisty trwa długo i wolno. W związku z tym ten proces, który nie jest problemem dnia dzisiejszego, tylko on ma miejsce od iluś już lat, jest niekorzystny z punktu widzenia budowy naszego potencjału obronnego, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Naszym problemem jest to, że dzisiaj poważnie nie odpowiedzieliśmy sobie jako państwo, jakich sił zbrojnych chcemy. Przypomnę, że główny dokument strategiczny, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, jest od 6 lat niepoprawiona, niezmodyfikowana. Przypomnę, że w międzyczasie wojna wybuchła pełnoskalowa na Ukrainie. Nasi sąsiedzi na zachodzie, czyli kraje dużo mniej zagrożone, kilkakrotnie zmieniały już te dokumenty. My przez te 6 lat nie zmieniliśmy go ani razu. Kłócimy się wewnątrz państwa, a nie ma tej strategii, czyli podstawowego dokumentu, z którego wynikają kolejne dokumenty, między innymi to, jaki kształt powinny mieć siły zbrojne. Dzisiaj jeden, drugi minister mówi 300 tysięcy, 500 tysięcy żołnierzy, tylu zawodowych, tyle służby terytorialnej. No problem polega na tym, że nie odpowiedzieliśmy sobie na kluczowe pytania o to, jaki ma być kształt sił zbrojnych. I tu przepraszam za zbyt długą wypowiedź, ale przechodzę do ważnej informacji. Zapraszamy wszystkich jutro o godzinie 10 w Warszawie. Zaprezentujemy założenia do programu obronnego Rozwój Plus i tam będziemy wskazywać właśnie na najważniejsze wyzwania i propozycje, jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami, które stoją przed bezpieczeństwem państwa w obszarze obronności.
1: I tak pan minister zrobił reklamę spotkania, które się odbędzie jutro w Warszawie, ale to a propos Rozwoju Plus. Minister Błaszczak pytany o to, czy polscy żołnierze powinni wesprzeć kraje bałtyckie w razie ewentualnego ataku Rosji. Powiedział, że powinni bronić Polski. Rozpętała się burza, jak zawsze. Szef MSWiA Marcin Kierwiński między innymi powiedział, że Błaszczak podważył sens istnienia

0: A to Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, zarzucił politykowi PiS, że podważa świętość polskiego bezpieczeństwa. Jaki jest stosunek do wypowiedzi pana ministra Błaszczaka Rozwoju Plus? Jak pan by to skomentował?
1: Ja z wieloma pomysłami, które prezentuje pan minister Błaszczak, nie zgadzam się, ale uważam, że trzeba być uczciwym wobec oponentów i uważam, że zmanipulowana została wypowiedź pana ministra Błaszczaka i to jest po prostu nieprawda, że minister Błaszczak zakwestionował nasze zobowiązania sojusznicze, miał niefortunną wypowiedź, to jest prawda, polityk doświadczony nie powinien takich wypowiedzi formułować, natomiast absolutnie nie zakwestionował artykułu 5 czy artykułu 4. Na końcu tej dosyć długiej wypowiedzi minister przyznaje, że oczywiście będziemy wypełniać nasze zobowiązania sojusznicze i myślę, że dzisiaj jest pewien konsensus w klasie politycznej polskiej, przynajmniej wśród największych środowisk politycznych, co do tego, że absolutnie Polska musi wypełniać swoje zobowiązania sojusznicze. Jeżeli my chcemy liczyć na pomoc ze strony naszych sojuszników w przypadku pełnoskalowej wojny czy jakiegoś zagrożenia, no to tak samo musimy być gotowi na wypełnianie tych zobowiązań sojuszniczych i świadczenie pomocy innym zagrożonym krajom.
0: I ostatnie pytanie. Maski opadły, PiS wściekły po wyborze Horały. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. To na pewno nasi widzowie, słuchacze wiedzą. Przepadła w ten sposób kandydatura przedstawiciela PiSu Marcina Ociepy. Parlamentarzyści partii Jarosława Kaczyńskiego nie zostawili na państwu suchej nitki. Jak wyglądały negocjacje z Donaldem Tuskiem, jeśli chodzi o wybór pana Marcina Horały? I jak by pan skomentował ten rozwój politycznej sytuacji?
1: No, maski opadły, rzeczywiście z tym mogę się zgodzić i tu należy postawić kropkę, natomiast trzeba wyjaśnić, o co chodzi z tymi maskami. No, z mojej perspektywy maski opadły, ponieważ liczba wpisów, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale również wypowiedzi w innych mediach polityków PiSu atakujących Rozwój Plus była wielokrotnie wyższa niż liczba takich wpisów atakujących Donalda Tuska i rząd Platformy Obywatelskiej. Więc Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że tak naprawdę bardziej zależy na atakowaniu konkurencji politycznej na prawicy tej formacji politycznej niż na konfrontacji, niż na odsunięciu od władzy rządu Donalda Tuska, więc w tym sensie maski opadły. Natomiast jeśli chodzi pani o jakieś negocjacje, o które pani pyta, no nie było żadnych negocjacji z Donaldem Tuskiem. W sposób oczywisty jest, że jeżeli mamy taką, a nie inną większość parlamentarną w Sejmie, to żeby wybrać jakiegokolwiek wicemarszałka czy marszałka Sejmu, potrzebny jest udział parlamentarzystów z większości parlamentarnej. Tak było przy wyborze marszałka Krzysztofa Bosaka, tak było przy wyborze marszałka Czarzastego czy innych wicemarszałków, tak było i tym razem. Nie ma tu nic nadzwyczajnego i nic zaskakującego. I tak by było, gdyby wygrał marszałek, gdyby wygrał ten wybór pan poseł Marcin Ociepa, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Też jedyny, kto mógł go wybrać, to byłyby głosy Platformy Obywatelskiej, o co bardzo zabiegał pan Marcin Ociepa, zdaje się pielgrzymując tam do klubu Platformy Obywatelskiej, no ale najwyraźniej był w tym chyba mało skuteczny.
0: A Rozwój Plus nie zabiegał, a sami głosowali zapewne. To już zostanie pewnie w kulisach Sejmu, no ale to...
1: W kuluarach.
0: Dziękuję, bo też się tak spieszę. Pan europoseł powiedział mi przed wywiadem, że mam ograniczoną liczbę czasu. Ja dotrzymuję słowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Dworczyk, europoseł Rozwój Plus, Instytut Wschodniej Flanki, był gościem Poranka Wnet. Jest 28 minut po godzinie 8.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
0: Dobrego dnia, do zobaczenia, a my tymczasem zagramy teraz dla państwa Blue Monday, bo tak zaczęliśmy mocno, to teraz przed rozmową z redaktorem Pawłem Lisickim Blue Monday.

0: Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Ja dzisiaj pokazywałam państwa okładkę z AFD Można się dogadać. To mocna rozmowa z Witoldem Gadowskim, między innymi, ale my dziś zaprosiłam pana redaktora, wprawdzie wirtualnie, ale może kiedyś to nadrobimy, bo ta rozmowa, szczerze mówiąc, przeze mnie była długo odkładana. Ciągle są jakieś wydarzenia bieżące i wydaje nam się, że są sprawy istotne. Tymczasem doszło do pewnych wydarzeń, których znaczenia chyba nie wolno pominąć, a mianowicie odbył się w Warszawie pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego. Księdza, który był w jakiejś mierze legendą naszego kościoła. To człowiek, który był niezłomny w swoich ocenach, poglądach, który szedł własną drogą, który mieszkał na Saskiej Kępie i pracował na wólce węglowej, dojeżdżał tam, żeby odprawiać msze pogrzebowe, bo właściwie nie było dla niego miejsca w parafiach. Przyjaciel księdza świętego, naszego świętego księdza Jerzego Popiełuszki został pochowany w okolicznościach, które wydawały się, że w końcu zostanie uczczona pamięć o tym niesamowitym człowieku. Tymczasem na jego trumnie, ku zdumieniu wszystkich tych, którzy byli obecni podczas pogrzebu, przeczytaliśmy na tabliczce, że nie umieszczono tych dwóch literek, które się standardowo umieszcza chyba przy trumnie osoby, która jest chowana, jest członkiem kościoła i jest księdzem. Nie pojawił się napis KS. Później, jak pisał o tym Wojtek Sumniński na swoich social mediach, ktoś dopisał flamastrem. To dlaczego ksiądz Stanisław Małkowski pozostawał na marginesie życia kościelnego przez tyle lat i dlaczego doszło do takiego incydentu, pana redaktora zdaniem?
1: Przede wszystkim dzień dobry.
0: Przepraszam, to jest to wrażenie, że ja zaczynam ciągle dużo mówię. Przepraszam najmocniej, dzień dobry.
1: Nie, a teraz już oczywiście wracając do tego, o czym pani redaktor mówiła, no powód moim zdaniem jest bardzo prosty. Ksiądz Stanisław Małkowski był człowiekiem bezkompromisowym. I to wyróżniało go od samego początku. Bezkompromisowo zaangażował się w obronę życia na przykład. To była jedna z takich jego najbardziej rozpoznawalnych form działalności. W taki sam bezkompromisowy sposób zwalczał w końcówce PRL-u rządy komunistyczne. I w każdej z tych spraw, możemy powiedzieć, on prezentował takie podejście, czy taki sposób działania, który współczesnemu kościołowi polskiemu i ogółowi, niestety też Polaków, stawał się coraz bardziej obcy. No bo my jesteśmy wychowani ustannie w kulturze dialogu, porozumienia, kompromisu, spotkania, że nikogo nie wolno urazić, nic nie wolno za mocno powiedzieć, bo jak się coś za mocno powie, to ten drugi się obrazi, jak się obrazi, to już jest źle i tak dalej. Ksiądz Stanisław Małkowski tego typu, nazwijmy to, tej nowej formy funkcjonowania w społeczeństwie nie uznawał, kierował się, można powiedzieć, taką ewangeliczną maksymą, gdzie mówi się to, co się myśli i wierzy się w to, że najważniejszą rzeczą jest nie to, żeby kogoś nie urazić albo komuś nie powiedzieć czegoś nieprzyjemnego, jeśli mówimy oczywiście o sprawach najważniejszych, czyli o kwestiach, prawda, zasad i tak dalej, tylko trzymać się tej stałej przekazanej reguły. Myślę, że stąd w dużym stopniu też on nie mógł się wpasować, też jak można powiedzieć, w struktury do końca polskiego kościoła, bo ten polski kościół się coraz bardziej tak biurokratyzował, prawda? Coraz bardziej stawał się takim, no tak jak teraz to mam wrażenie, coraz dokładniej widać, no gotowości do sprzeciwu i do walki to tam specjalnie nie ma. A właśnie to jest przecież bardzo ważny komponent całej i tradycji chrześcijańskiej, i tradycji ewangelicznej i to właśnie reprezentował ksiądz Małkowski. I ta chęć pomniejszenia go, ta chęć właśnie takiego, no gdzieś tam wyrzucenia na margines, dokładnie jest, była z tym związana. No, w dzisiejszych czasach, brutalnie rzecz mówiąc, nie ma czasu to nie jest dobry czas dla proroków. A ksiądz Stanisław Małkowski był klasycznym przejawem, przykładem, zjawiskiem takiego proroka, niemal przeniesionego z dawnych czasów do czasów współczesnych. No, prorok, prawda, grzmi, oskarża, występuje przeciwko, broni zasad, nie wchodzi w układy, nie wchodzi w kompromisy, stąd też oczywiście powoduje opór, złość, no, tak działa, tak to działa. I myślę, że dokładnie tak to było w przypadku księdza Stanisława Małkowskiego, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te rzeczy najważniejsze, jak obrona życia, jak obrona pewnych wartości.
0: Użył pan w jednym ze swoich tekstów takiego określenia, które mi mocno zapadło w pamięć, międzyreligijne chrześcijaństwo. To może spróbujmy wyjaśnić naszym widzom, słuchaczom, co to oznacza, co zdaniem pana redaktora to jest to międzyreligijne chrześcijaństwo.
1: No, moim zdaniem międzyreligijne chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, którego nie ma. Tak naprawdę, oczywiście to jest tylko figura retoryczna, ale ta figura retoryczna dobrze opisuje postawę wielu współczesnych, powiedzmy, teologów, czy nawet nauczycieli Kościoła. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od... Będzie trochę abstrakcji. Uwaga, ostrzegam, wiem, że...
0: Ale my w Radiu Wnet bardzo lubimy abstrakcję.
1: Wiem, ale muszę od tego zacząć, bo bez tego trudno to będzie zrozumieć. Kluczowa różnica, która pojawiła się w połowie lat 60. XX wieku podczas Soboru Watykańskiego II, jeśli chodzi o rozumienie chrześcijaństwa, czy kościoła, czy katolicyzmu z tym, co było wcześniej, to było inne rozumienie prawdy. Wcześniej sprawa wyglądała w bardzo prosty sposób. Kościół katolicki był filarem i podporą prawdy, głosił tę prawdę tak, jak ona została objawiona. A po Soborze, czy w dokumentach Soboru Watykańskiego II, pojawiła się taka koncepcja, że prawdę można stopniować. Jeśli prawdę można stopniować, czy nie rządzi się logiką dwuwartościową, tak lub nie, tylko można ją stopniować, to łatwo stąd wyprowadzić wniosek, że wszędzie jest trochę prawdy. No nie można w związku z tym niczego potępić i odrzucić, bo czego byśmy nie odrzucili, to tam też jest jakaś prawda. No i trochę prawdy jest w protestantyzmie i trochę prawdy jest w, nie wiem, w judaizmie i trochę prawdy jest w buddyzmie i trochę prawdy jest w hinduizmie, a może nawet całkiem dużo, ale ponieważ przechodzimy od poziomu tak, nie, na poziom trochę tak, a trochę nie, trochę więcej, trochę mniej, trochę bardziej w pełni, a trochę mniej w pełni, no to się okazuje, prawda, że to jest całkowity nowy sposób myślenia. I to nas doprowadziło do tego, to znaczy nas, Kościół w sensie oficjalnym doprowadziło do tego, że swego rodzaju zwieńczeniem tego sposobu myślenia były słowa z deklaracji w Abu Zabi podpisanej przez papieża Franciszka, że mądrość Boża chciała istnienia różnych religii. No w oczywisty sposób, jeśli Bóg chce istnienia różnych religii, to różnice międzyreligijne, różnice dogmatyczne, różnice dotyczące kwestii najważniejszych schodzą na plan dalszy. Są wyłącznie jakimś naszym, prawda, nieporozumieniem historycznym, wynikającym z tego, że ludzkość rozwijała się w różnych czasach, w różnych epokach, była różne wrażliwości i tak dalej. Czyli religii nie różni to, że jedna jest fałszywa, a inna jest prawdziwa, tylko jedna jest może prawdziwa, a inna jest trochę mniej prawdziwa. Ale jeśli w ten sposób do tego podchodzimy, to powstaje właśnie to międzyreligijne chrześcijaństwo, czyli chrześcijaństwo, które nie jest w stanie bronić swoich racji, nie jest w stanie nazywać błędu błędem, fałszu fałszem, nie jest w stanie stwierdzić, że na przykład Mahomet był fałszywym prorokiem, nie jest w stanie powiedzieć, że Żydzi, którzy nie przyjęli Chrystusa, tkwią w błędzie, że jest koniecznością nawrócenie się i przyjęcie chrztu, tych wszystkich zdań, warto zauważyć, one w ogóle nie padają, prawda? Co więcej, to międzyreligijne chrześcijaństwo wynika z nowego rozumienia miejsca i roli Kościoła w świecie. O ile wcześniej Kościół był jedyną arką zbawienia, tak można było powiedzieć, prawda? Jedynym miejscem, do którego należało się zwrócić, żeby się zbawić i żeby osiągnąć pełnię życia, nazwijmy to duchowego, sakramentalnego i tak dalej, to w tym nowym rozumieniu Kościół miał się stać miejscem, gdzie jednoczy się cała ludzkość. Pojawiło się takie określenie, że Kościół jest sakramentem jedności całej ludzkości. To jest cytat z Lumen Gentium, prawda, z kluczowego dokumentu Soboru Watykańskiego II. No, ale jeśli Kościół ma być sakramentem jedności ludzi między sobą i religii między sobą, no to w oczywisty sposób nie może bronić swojego własnego dogmatycznego podejścia, prawda? No, nie może przeszkadzać innym w jednoczeniu się. Nie może być, nie może prowadzić działalności, nie może nawracać, ponieważ nawracanie oznacza wtedy prozelityzm, czyli próba wyjęcia ludzi z ich własnych, nie wiem, kultur, religii i tak dalej i przeniesienie do Kościoła katolickiego, co jest postrzegane jako coś złego i niewłaściwego. No i to jest ta wielka, gigantyczna przemiana świadomości. Oczywiście z tym jest związany też na przykład pacyfizm bardzo silny, prawda? Przeczytałem chyba 2 dni temu wystąpienie kardynała Fernandeza, który cytował zresztą papieża Leona XIV, gdzie powiedział, że wszystkie religie są religiami pokoju. Przepraszam, to jest kompletna bzdura historycznie. To jest w ogóle teza kompletnie nie do obrony, ale ona jest głoszona, można zauważyć, bez przerwy, prawda? Że na przykład ten, kto widzi w Bogu źródło konfliktu, ten ma fałszywą wiarę. No jak to? To znaczy, przecież już można zacytować, prawda, chociażby Ewangelię według świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój, ale miecz, co oznacza oczywiście nie fizyczny miecz, ale podział. Podział wynikający z tego, o którym mówię, że trzeba się trzymać, czy trzeba uznać tę prawdę, która została nam objawiona. No i to jest ten, po tym długim wywodzie dochodzę do tego, o co pani redaktor pytała, czyli do wyjaśnienia, na tym polega właśnie to międzyreligijne chrześcijaństwo, ten oksymoron, prawda? Chrześcijaństwo nie jest nigdy międzyreligijne. Chrześcijaństwo, a ściślej mówiąc katolicyzm, jest to wierność temu objawieniu, które zostało pierwotnie przekazane. Ale żyjemy w czasach, gdzie to jest potwornie zacierane. Ludzie się w związku z tym gubią i w związku z tym mamy do czynienia z narastającym relatywizmem religijnym, polegającym na tym, że tak naprawdę nie wiadomo, jaka religia jest prawdziwa, jaka nie jest prawdziwa, ponieważ wszystkie są trochę prawdziwe.
0: No i wszystkie są trochę prawdziwe, ale jest koniec nadziei. To już właściwie chyba mijają 2 miesiące od końca nadziei na pojednanie, ponieważ lefebryści zostali ekskomunikowani. Tu też odwołam się do pana tekstu, a mianowicie pan z kolei, pisząc o lefebrystach, tak kolokwialnie nazywając tych katolików, którzy nazywają się chyba tak popularnie tradycjonalistami albo mają różne określenia, to już nie będę tutaj próbować błysnąć, ale napisał pan, że ta z kolei część była zbyt katolicka.
1: No była zbyt katolicka. Ja używam określenia Bractwo Świętego Piusa X albo Wierni Bractwa Świętego Piusa X. Wydaje mi się, że ono jest neutralne i opisuje rzeczywistość w sposób właściwy. Była zbyt katolicka, bo warto zauważyć jedną rzecz. Zanim doszło do tej ekskomuniki, zanim doszło do konsekracji, Bractwo Świętego Piusa X dwukrotnie wydało coś w rodzaju takiego wyznania wiary. Opublikowało najpierw, było to wyznanie wiary, nazwijmy to, opublikowane przez przewodniczącego Bractwa, księdza Davide Pagliaraniego, a następnie był taki 160-kilkopunktowy dokument, który opisywał, w co Bractwo wierzy. No więc teoretycznie można by się było spodziewać, że jeśli mamy spór dotyczący kwestii treści wiary, no to pojawi się jakaś odpowiedź na to. I ponoć zresztą w czasie, tak donosiły media, jeden z kardynałów, kardynał Gerard Miller, nawet ponoć miał na spotkaniu w Rzymie mówić, że potrzebna jest jakaś katolicka, soborowa odpowiedź, czy oficjalna odpowiedź na te dokumenty Bractwa. I warto zauważyć, że żadna taka odpowiedź nie nastąpiła. Dlaczego? Ponieważ właśnie to, co znalazło się w obu tych dokumentach, każdy to może sprawdzić, dokumenty są dostępne w internecie, można sobie je łatwo wyszukać. No, to, co znajduje się w tych dokumentach, stanowi podsumowanie całej tradycyjnej nauki Kościoła. No, na przykład nauki Kościoła mówiącej o tym, na czym polega wiara, w co się wierzy, jak się wierzy, jakie są dogmaty tej wiary. I no, nie sposób moim zdaniem wskazać w tych dokumentach czegokolwiek, co byłoby niekatolickie. I dlatego powiedziałem o tym, że właśnie ten w cudzysłowie nadmiar katolicyzmu sprawił, że Bractwo nie pasuje do tego synodalnego, posoborowego rozwoju, tego radykalnego, coraz bardziej ekumenizmu. Tu jest zresztą skądinąd zabawna historia, bo to ta ekskomunika Bractwa spowodowała, że nagle miejsca, gdzie wcześniej Bractwo pielgrzymowało, no na przykład, nie wiem, Lourdes, Rzym czy Asyż, to te miejsca się przed Bractwem oficjalnie zamknęło. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą informację, że wiernym Bractwo uniemożliwiono odprawienie mszy w Asyżu. To jest o tyle interesujące, że warto zauważyć, że Asyż stał się takim właśnie symbolem otwarcia na wszystkich. Kogo tam nie było? Byli buddyści, hinduiści, szamani, wudu i czarownicy i pastorzy tacy, siacy i owacy, kościoły wschodnie, zachodnie, wszystko było. Znaczy, nie było praktycznie chyba przedstawiciela takiej religii, który by się tam nie pojawił. Mówię oczywiście o tym słynnym spotkaniu w Asyżu w 1986 roku, ale później przecież to samo spotkanie w Asyżu było w innych miastach, a w Asyżu też się odbywały. Ale nagle się okazało, że jedyną wspólnotą, dla której nie ma miejsca w tym wielkim, synodalnym, różnokolorowym, prawda, pełnym, jak mozaika składającym się ze wszystkich możliwych odmian i odcieni kolorów, jedyną wspólnotą to jest właśnie Bractwo Świętego Piusa X i to jest w tym sensie, jak mówię, symboliczne, że to dokładnie definiuje moim zdaniem ten spór. Bo spór dotyczy tego, czy Kościół nadal jest przede wszystkim wspólnotą opartą na pewnej wierze dogmatycznej i przynależność do Kościoła oznacza zgodę na tę wiarę, na treść tej wiary, przyjęcie jej i podporządkowanie się jej, czy też jest jakąś formą jakiejś wspólnoty, gdzie dogmat jest rozrzedzony, jest gdzieś na marginesie i w zasadzie tym, co łączy katolików i chrześcijan i wszystkich innych, jest jakiś wspólny sentyment. No, sentyment ma przykład taki, że budujemy jeden wspaniały świat, prawda? Albo że budujemy jedną wspaniałą, utopijną przyszłość, tak? Dlatego w tym sensie powiedziałem to o tym, że bractwo było zbyt katolickie i tak jak zresztą mówiłem, wydaje mi się, że ta niechęć, ta wrogość do bractwa ze strony oficjalnego Kościoła w dużym stopniu wynika z tego, że bractwo stało się takim wyrzutem sumienia dla Kościoła z bardzo prostego powodu. No właśnie, jeśli się czyta te dwa wyznania, o których wspomniałem, to one są rzeczywiście katolickie. Nie ma na to żadnej odpowiedzi. Nie ma do tej pory żadnego stwierdzenia, które by wykazało, ten punkt jest niewłaściwy, ten jest niesłuszny, ten jest źle rozumiany. Nie, jedyne co się pojawiło to wypowiedź samego papieża Leona XIV. Dosyć, że tak powiem, no taka rzucona w przelocie, bo to nie była długa przemyślana wypowiedź, którym powiedział, że bractwo neguje pewne podstawowe zasady katolickie, bo odrzuca pewne nauki Soboru Watykańskiego II. No dobrze, ale jakie konkretnie, w jaki sposób odrzuca, które to są te nowe nauki, czy te nowe nauki są naukami, które trzeba przyjąć, czy tylko one są po prostu pewną interpretacją, której nie trzeba przyjmować, prawda? Wielu katolików się z tym gubi, bo wielu katolików sądzi, że jak papież coś powiedział, to jest to wszystko święte, prawdziwe, to jest ten problem moim zdaniem papolatrii, który się w katolicyzmie zagnieździł. Natomiast to jest nieprawda. Papież występuje również jako teolog prywatny, występuje też jako polityk na przykład, występuje w różnych rolach. I nie wszystkie te role, że tak powiem, mają tę samą wartość i to samo znaczenie. Można się z papieżem spierać jako z politykiem, jako z mężem stanu. Tak samo jeśli występuje jako teolog prywatny, czyli opowiada o swoich własnych opiniach na jakiś temat, to trzeba ich wysłuchać, ale nie trzeba się z nimi zgadzać. I jak mówię, do tej pory temu, co bractwo zaprezentowało w postaci wyznań wiary, nie odpowiada żadna odpowiedź w ten sposób, nazwijmy to racjonalna i oparta na argumentach, tak jak to teraz przedstawiłem.
0: Było wielu kapłanów, którzy tak jak ksiądz Stanisław Małecki mieli odwagę mówienia tego, co myślą, co uznali, co wierzyli, że jest prawdą i wśród nich był ksiądz świętej pamięci, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wielokrotny gość Radia Wnet. To patrząc na to, co już pan redaktor zdefiniował, powiedział w skrócie, to w którą stronę my w Polsce w tych czasach trudnych zmierzamy? Czy redaktor zna nazwiska tych młodych kapłanów, którzy mogą prowadzić katolików w dobrą stronę? Czy my jesteśmy już tak rozbici jak na scenie politycznej?
1: Znaczy, bardzo dobrze, że pani redaktor wymieniła księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. On też był częstym gościem w Tygodniku do Rzeczy, w sensie na naszych łamach. Gościł 2 lata temu, przyznaliśmy mu pośmiertnie tytuł Strażnika Pamięci. To jest taka, powiedzmy, nasza tygodnikowa nagroda. No nie da się ukryć, że właśnie ze względu na swoją postawę w różnych aspektach, właśnie na to, że on był wierny sobie, no nie znajdował specjalnego uznania w polskim życiu publicznym, tak to można powiedzieć, bo jak powiedziałem, to nie jest dobry czas dla proroków, tak? To znaczy nie jest to dobry czas dla ludzi, którzy są przekonani, którzy są autentyczni, którzy nie wchodzą w różnego rodzaju układy, nie próbują się dostosować. Oni często niestety są odrzucani albo znajdują się, na, jak w przypadku księcia Isakowicza Zaleskiego, na marginesie. I to dotyczyło zarówno tego pierwszego jego, bo od czego się zaczęła ten spór z księdzem Isakowiczem Zaleskim? No zaczęło się przecież od kwestii dotyczącej tego uwikłania księży, kapłanów w czasie PRL-u, prawda, we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. No, na tym, czy to była ta pierwsza rzecz, czy ten pierwszy punkt, który sprawił, że doszło do podziałów, to znaczy podziałów. Podział polegał na tym, że Kościół hierarchiczny nie chciał się tym oczyszczenia, nie chciał się tym zajmować. Jeśli pojawił się ktoś taki jak ksiądz Isakowicz Zaleski, no to właśnie próbowano go zmusić do milczenia. Tak? Moim zdaniem to popełniono wielki błąd, bo to oczyszczenie było bardzo ważną rzeczą, żeby z Kościoła pozbyć się ludzi, którzy zostali skompromitowani współpracą z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Z bardzo prostego powodu. Tacy ludzie już mieli złamany charakter, kręgosłup mieli złamany, prawda? Mogli być również, ponieważ nie wiemy do końca tak naprawdę, bo już co się z tymi dokumentami do końca dzieje, gdzie one się znajdują i kto je ma, bardzo łatwo takich ludzi szantażować, prawda? Trudno mieć do nich zaufanie. A potem te postawy, czy te, poza tym tych ludzi werbowano bardzo często wcześniej. No dlaczego? Bo znajdowano na nich kompromaty. No te kompromaty oznaczały, prawda, że ktoś taki z natury rzeczy był, czy mógł być poddawany później szantażowi. Tak? I tak dalej, i tak dalej. No w oczywisty sposób trzeba się było oczyścić. Tego domagał się ksiądz Isakowicz Zaleski. A potem, druga rzecz istotna, był też tym głosem ze względu na to, że był kapelanem rodzin wołyńskich, był jednym z pierwszych głosów, który domagał się upamiętnienia i szacunku dla ofiar, polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. No i biorąc pod uwagę, to była bardzo niewygodna rzecz wtedy, teraz się stała już bardziej wygodna, bo się zmienił się układ polityczny, ale wtedy, kiedy ksiądz Isakowicz Zaleski to mówił, a to był rok jeszcze 2022-2023, no to te słowa były odrzucane. Ja pamiętam, kiedyś byłem w zasadzie był obiad, powiedzmy tak. Był tam ksiądz Isakowicz Zaleski, to się odbywało w rezydencji ambasadora Węgier i okazało się, że tak naprawdę ksiądz Isakowicz Zaleski został praktycznie wyrzucony poza margines normalny polskiego życia politycznego właśnie ze względu na to, na tą swoją postawę, na to swoje zachowanie. Gdyby nie Węgrzy wtedy, to myślę, że nie wiadomo, czy nawet miałby gdzie i jak funkcjonować. No, tak to wtedy wyglądało, a my takich ludzi bardzo potrzebujemy, to znaczy myślę, że potrzebujemy takich ludzi, którzy to są ludzie sumienia, to są ludzie, którzy właśnie, oni mogą czasem ludzi złościć i denerwować, bo tak to bywa, prawda? My często nie chcemy słuchać pewnych rzeczy, bo to jest akurat w danym momencie nam nie pasuje, ale trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia interesu, nie wiem, narodu, z punktu widzenia tradycji, historii, tacy ludzie są konieczni. To do nich należy tak naprawdę i przyszłość, i przeszłość, tak? Tak można by było powiedzieć. Czy ja takich innych znam? Mam nadzieję, że są. O.
0: Jest mnóstwo wierzących księży, proszę w to wierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję, bo już za chwilę koniec mojej audycji. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
1: Nawzajem wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Żegnam się z państwem w dzisiejszym Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za całej ekipie za ten wspaniały poranek. Państwu życzę wspaniałego dnia. Katarzyna Adamiak, do usłyszenia.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Minęła dziewiąta, w tym wydaniu wiadomości AfD wygrywa wybory w Mecklenburg i Pomorzu. Przed nim reżim specjalny na granicy Rosji z Estonią oraz amerykańsko-duńska umowa w sprawie Grenlandii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: AfD wygrała wybory w Mecklenburg i Pomorzu przed nim, uzyskując według wstępnych sondaży 38% poparcia. SPD uzyskało 36,5%. Próg wyborczy przekroczyła także Lewica 6% oraz Zieloni i CDU po 5%. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z CDU określił wyniki wyborów do Parlamentu Krajowego jako katastrofę dla swojej partii, ale zapowiedział, że pozostanie na stanowisku. Wczoraj w siedzibie partii w Berlinie kanclerz zapowiedział kontynuowanie planów koalicyjnego rządu dotyczących reform gospodarczych, podatkowych i socjalnych. Podkreślił, że reformy muszą zostać przeprowadzone, ponieważ chce rozwijać i modernizować Niemcy. Wprowadzenie specjalnego reżimu w pasie przygranicznym Rosji z Estonią może oznaczać wiele rzeczy, analizował w poranku wnet wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW Adam Eberhardt.
2: Z jednej strony to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań. Chociaż z tego co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie to na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
0: Mówił politolog Adam Eberhardt. W promieniu 5 kilometrów od granicy rosyjsko-estońskiej wprowadzono m.in. zakaz przemieszczania się po zapadnięciu zmroku. Ograniczenia dotyczą rejonów Słancewskiego i Kingisepskiego położonych nad rzeką Narwą. Estonia rozważa możliwość błyskawicznego zamknięcia przejść granicznych w przypadku ogłoszenia przez Moskwę powszechnej mobilizacji. Nowy minister obrony Estonii ostrzega, że Rosja może być zdolna do ataku na jego kraj w perspektywie najbliższego roku. Włoski rząd przygotowuje przepisy, które mają zakazać noszenia burek i nikabów w szkołach. Nakrycia głowy zasłaniające twarz byłyby niedopuszczalne na terenie placówek oświatowych. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała również wprowadzenie ograniczeń dotyczących liczby uczniów z rodzin cudzoziemskich w poszczególnych klasach. Nad nowymi regulacjami pracują włoskie władze, które zamierzają w ten sposób zmienić zasady funkcjonowania szkół. Meloni stwierdziła, że włoskie dzieci nie powinny w szkolnych klasach odnosić wrażenia, że znalazły się na marginesie, ponieważ stały się mniejszością. To wykluczone, podkreśliła szefowa włoskiego rządu. Nie sprecyzowała jednak, jaki limit uczniów cudzoziemskiego pochodzenia będzie obowiązywał w poszczególnych oddziałach. Japonia przygotowuje się na rekordowe opady deszczu w związku z nadejściem potężnego tajfunu Jujuan. Żywioł ma zbliżyć się do Tokio oraz wschodnich wybrzeży kraju. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem osuwisk i powodzi. Z powodu tajfunu odwołano około 300 lotów, a część połączeń kolejowych zawieszono. Wiatr osiąga stałą prędkość 126 km na godzinę, a w porywach dochodzi do 180. Dania zapewnia, że planowane porozumienie z USA nie naruszy jej zwierzchnictwa nad Grenlandią. Umowa ma otworzyć drogę do znacznego rozszerzenia amerykańskiej infrastruktury wojskowej na arktycznej wyspie, a zarazem zablokować możliwość zakładania tam baz przez rywali Waszyngtonu. W piątek przedstawiciele USA, Danii i Grenlandii ogłosili zawarcie wstępnego porozumienia. Nie ujawniono jednak jeszcze szczegółów dotyczących rozmiaru planowanej rozbudowy, ani ewentualnych uprawnień Amerykanów w zakresie polityki zagranicznej i eksploatacji zasobów naturalnych. Duński minister spraw zagranicznych ocenił, że umowa powinna podnieść poziom bezpieczeństwa Arktyki, Północnego Atlantyku, NATO i Europy z zachowaniem duńskich warunków brzegowych.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad w Tatrach i wysoko w Beskidach, opady śniegu na termometrach od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 17 stopni na zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W 1/8 wygraliśmy 3-0 z Łotwą w trzech stosunkowo łatwych setach, do 17 i 2 razy do 16. 41 punktów nasi zdobyli po atakach, 14 po blokach. I teraz w ćwierćfinale zagramy z Niemcami. Mecz we wtorek o godzinie 18. Tymczasem Niemcy dosyć sensacyjnie wygrali w Sofii z Bułgarią 3-2. Reprezentacja Niemiec osłabiona brakiem dwóch czołowych zawodników przegrała dwa pierwsze sety, ale zdołało odwrócić losy meczu i niespodziewanie wyeliminowała gospodarzy, dodajmy, wicemistrzów świata po niesamowitym tiebreaku. No i właśnie taka drużyna wyłania nam się jako rywal Polski, a przecież Polacy przegrali w ostatnim meczu grupowym z Bułgarią 2-3. To będzie twardy bój. Nastawiamy się na ogromny mecz walki, powiedział Kevin Sasak, atakujący reprezentacji Polski. No rzeczywiście Niemcy zrobili wielką sprawę, eliminując w takich okolicznościach właśnie Bułgarię. We wtorek wielkie emocje. Tymczasem my też czekamy na mecze piłkarskie reprezentacji Polski. W piątek pierwsze spotkanie w ramach Ligi Narodów. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Nie za dobrze wygląda sytuacja reprezentacji Polski, zważywszy na to, że rzeczywiście trener Jan Urban nie ma do dyspozycji wszystkich zawodników, których powołał. Mówiłem Państwu przed godziną o strasznej kontuzji, której nabawił się Kamil Grabara, bramkarz, który wydawałoby się, że będzie pierwszym bramkarzem piłkarskiej reprezentacji Polski, a przecież jest piłkarzem Juventusu Turyn. To wielki, wspaniały transfer, oczywiście w roli wypożyczenia z Wolfsburga, no ale zdążył zadebiutować w potężnym klubie z Turynu. Kamil Grabara w sobotę na treningu zerwał zadła krzyżowe w kolanie i to może go wyeliminować na kilka miesięcy, tyle bowiem trwa leczenie i rehabilitacja po tak ciężkiej kontuzji. Bramkarzem, który został dowołany na zgrupowanie, które dziś wieczorem zacznie się w Warszawie, został golkiper Widzewa Bartłomiej Drągowski. Przypomnijmy, że dołączył on do dwójki wcześniej powołanych zawodników. Marcin Bułka, na co dzień występujący w Arabii Saudyjskiej, i Mateusz Kochalski z wieczystej Kraków. Tymczasem również kontuzję ma Adrian Benedyczak, a więc napastnik, na co dzień grający w tureckim klubie Kayseripaspor, tak, dokładnie, ale on z kolei to jest kontuzja złamania nadgarstka. Jan Urban na pewno przed eliminacjami do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w marcu, teraz będzie właśnie miał taki poligon doświadczalny w dywizji B właśnie Ligi Narodów. Później jeszcze zagramy na wyjeździe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znowu z Bośnią. Natomiast no, ze Szwecją to będzie swoisty taki rewanż za, oczywiście w innej skali, ale rewanż za baraż i to, że oni nas wyeliminowali z Mistrzostw Świata. Tymczasem sporo bramek w niedzielnych meczach naszej piłkarskiej ekstraklasy. Co ciekawe, trzykrotnie wygrywali goście, no ale przede wszystkim to mistrzowie Polski Lech rozgromili Radomiaka 5-1. Natomiast Legia wygrała w klasyku po polsku Ligi Polskiej na wyjeździe w Białymstoku z Jagiellonią 3-1. Wisła Płock wygrała chyba dosyć nieoczekiwanie z Zagłębiem Lubin, które chciało się usadowić w czołówce ekstraklasy. Gdyby wygrało, nawet byliby lubinianie wiceliderem, ale Wisła Płock zagrała swoje i właśnie zwyciężyła w stolicy polskiej Miedzi 2-0. Natomiast Pogoń Szczecin pojechała na daleki wyjazd do Gliwic i tam wygrała 2-1. W tabeli Górnik Zabrze ma 22 punkty i o 3 prowadzi przed Legią i Lechem. Na czwartym miejscu jest Wisła Kraków. Tymczasem także bardzo ciekawe mecze w Betclic pierwszej lidze, bowiem przecież tam zmierzył się lider z wiceliderem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, zawodnicy Pogoni wygrali z ŁKS-em 2-0. ŁKS spadł na czwarte miejsce w tabeli. Ostre strzelanie urządziła sobie Lechia Gdańsk, która rozgromiła Stal Mielec 7-1. Hat-trick Artura Szacha, natomiast Polonia Warszawa między innymi wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Derby Madrytu i tutaj lepsze Atletico, które zwyciężyło Real 2-1. Kluczowa 52 minuta. Huijsen z Realu fauluje w polu karnym Jonathana Simone i dostaje czerwoną kartkę, a Grimaldo wykorzystał rzut karny. Później jeszcze David na 2-0, a Rudiger tylko honorowy gol dla królewskich z Madrytu. Atletico królują w Madrycie, natomiast święta wojna w Portugalii. FC Porto zwyciężyło Benfica 3-1. Drużyna z Lizbony w podobnych tarapatach jak królewscy z Realu, bym od 35 minuty grali bez jednego piłkarza. Wyrzucony za drugą żółtą kartkę został Langlet. Porto strzelało decydujące gole w drugiej części. W tym meczu wystąpiło czterech Polaków, bowiem co ciekawe właśnie Bednarek, Kiwior wrócił, Pietuszewski wszedł w końcówce i dostał żółtą kartkę. No a z kolei w ekipie z Lizbony Jakub Kaczmarek. Miejmy nadzieję, że oczywiście Kamiński oczywiście, ale że ci zawodnicy powołani przez trenera Jana Urbana będą stanowili o bardzo dużej sile kadry naszego oczywiście szkoleniowca, no i biało-czerwonych w tych meczach Ligi Narodów, o których Państwu mówiłem. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te najważniejsze wydarzenia w świecie sportu. Tymczasem właśnie minęła godzina 9, już nawet 11. To wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Po reklamie.
8: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zastrzyk.
9: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
10: i Majtek Mędrula.
9: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
10: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
9: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
10: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
9: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
10: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutten Hamon.
9: Mayday! Mayday.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 9.13, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Dziś jest 21 września i tak, rozpoczynamy audycję, żebyś wiedział, taką informacją, że jest zimno, 12 stopni w tej chwili, może 14, ale wietrznie, więc warto płaszcz, kurtkę, coś na siebie włożyć, założyć, bo jest już zimno i chyba niestety już tak będzie. Słońca nie mam, ale to może warto włączyć radio i w domu zostać jak można i sobie posłuchać muzyki, bo teraz właśnie to zrobimy. Utwór z 2008 roku posłuchamy, Santi Gold, I'm a Lady, a potem Państwa zapraszam na rozmowę dotyczącą centrów danych, bo to jest taki temat głośny w związku też z protestami w Piasecznie, o czym w zeszłym tygodniu Państwu opowiadałam, o protestach mieszkańców, którym właśnie niedaleko ich domów budują centrum danych, także o tym, jaki to ma wpływ na środowisko, dla lokalnych społeczności, jakie to generuje koszty środowiskowe, no to o tym będziemy dziś w audycji, żebyś wiedział, rozmawiać. A raczej będziemy wspólnie słuchać, ale zanim to Santi Gold i I'm a Lady.

0: 9:18, a my mamy na łączach połączenie z naszym pierwszym gościem, panem doktorem Tomaszem Grzegorczykiem, adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To tak, rozmowa nasza jest taka, że chcemy się więcej dowiedzieć o centrach danych, o tym, jak one funkcjonują, jaki to jest koszt, jaki to jest wymiar dla środowiska. Wiemy,

0: Dobrze pani zaczęła, bo możemy powiedzieć, że mamy tutaj kilka takich wymiarów potencjalnych kosztów. Wspomniała pani o budynku, czyli jest to jakaś zajęta przestrzeń. W przypadku Piaseczna jest to działka wielkości około 6 boisk piłkarskich, czyli dosyć duży obiekt. Natomiast dochodzą tutaj też inne rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania takiego dużego obiektu. Mamy tutaj bardzo dużą serwerownię, czyli budynek jest pełen komputerów, które przechowują i przetwarzają dane. Ten budynek popiera i właściwie te komponenty popierają bardzo duże ilości prądu, które są potrzebne do obliczeń i wytwarzają też bardzo duże ilości ciepła, którego trzeba się pozbyć. Można się tego pozbywać albo za pomocą wody, albo za pomocą powietrza. W przypadku Piaseczna przede wszystkim jest to chłodzenie właśnie powietrzem, dry coolerami. Ale ta woda też jest zużywana. No i przy okazji wspomnianego prądu, no też jest to pewne obciążenie dla tej sieci energetycznej, więc powiedziałbym, że to mogą być takie problemy dla mieszkańców, jeśli chodzi o potencjalne uciążliwości.
1: 6 boisk, rozumiem, do piłki nożnej, to są ogromne przestrzenie, takie centra danych. Czy my mamy jakieś dane, czy one są dostępne, ile takich serwerowni, bo rozumiem, że to jest niejako synonim, czy nie do końca, to jest pytanie. W Polsce w ostatnich latach powstaje, ile ich już jest, może nie o wszystkich wiemy, nie wszędzie ta społeczność lokalna tę budowę nagłaśnia, może nie którym to nie przeszkadza.
0: Tak, no generalnie te centra danych powstają obecnie na całym świecie. To również obejmuje Polskę, ponieważ powiedziałbym, że chcemy tutaj być na forpoczcie tego postępu. Sami jako Polacy korzystamy z internetu, korzystamy z bankowości internetowej, korzystamy z chmury, korzystamy z e-commerce'u. No i potrzebujemy w związku z tym tych danych także, ale zgadzam się, że jest to problematyczne, jeśli chodzi o lokalne społeczności. W Polsce mniej więcej możemy mówić o 110, 115 takich centrach danych. W Warszawie i okolicach jest ich najwięcej. One się też gromadzą w okolicy właśnie dużych miast. Tam też jest po prostu popyt, tak, na ten zdolności właśnie do przetwarzania i przechowywania danych.
1: Takie szacunki są, że do 2030 roku data center obsługujące AI mogą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby dla 1,3 miliarda osób. Jaka to jest koszt ten środowiskowy, o którym się mówi? Czy właśnie my mamy już tego świadomość, ile to kosztuje środowisko, że to nie jest właśnie ten, jaki jest fizyczny wymiar tych serwerowni, tych data center? Mówi się, prawda, że nie mamy w większości wyobrażenia o tym, że te dane wszystkie, które dla nas są gdzieś w powietrzu, tak to można powiedzieć, one gdzieś muszą być gdzieś przetwarzane, one wytwarzają jakąś energię, one mają jakiś koszt środowiskowy.
0: Tak, no muszę przyznać, że w przypadku wody to jej pomiar jest trudniejszy niż w przypadku energii i stosuje się różne metodyki i nie ma, powiedziałbym, że trochę brakuje właśnie takich uniwersalnych standardów, bo jeśli zależy właśnie jak liczyć to zużywanie wody, bo jednym jest zużycie wody w bieżącej, codziennej operacji takiego data center. Innym jest z kolei też, gdy wliczymy wodę, która jest potrzebna na przykład do wytrenowania wcześniej modelu AI, do powstania takiego budynku, bo przy tych procesach także się bardzo wiele tej wody zużywa. Więc powiedziałbym, że w przypadku wody jest to dużo trudniejsze do policzenia niż w przypadku właśnie energii.

0: A energię licząc, to jeszcze ja Państwu tyle przeczytam, to co można przeczytać w internecie, to nie są jakieś dane tajne. Do 2030 centra danych AI zużyją 945 terawatogodzin energii. Co to w zasadzie znaczy? W ubiegłym roku w Polsce zużyliśmy 167,5 terawatogodzin energii elektrycznej, czyli w tej chwili, tak się pisze, obsługa AI, kryptowalut i data center pochłaniają mniej więcej trzykrotność rocznego zapotrzebowania naszego kraju na prąd.
1: Mhm. Tak, ja bym tutaj też powiedział, że mamy taką walkę, różne procesy, które zachodzą, które mogą to zwiększać i zmniejszać. To znaczy na pewno globalny popyt właśnie na sztuczną inteligencję i na działanie internetu, chmury i tak dalej, on będzie rósł. W związku z tym czynione są też działania, żeby te koszty zmniejszyć, bo pamiętajmy, że to nie są tylko też koszty środowiskowe, ale to są też realne koszty dla firm, więc też one dążą do tego, żeby zmniejszyć ten pobór wody, pobór prądu, ponieważ im się to zwyczajnie opłaca. No i widzimy pewien postęp, jeśli chodzi o to, ile taki pojedynczy wręcz prompt do modelu inteligencji może kosztować. Widzimy też, że jest coraz te procesory, które powstają, karty graficzne także są coraz bardziej efektywne. Tym niemniej ten wzrost wydajności, energooszczędności i tak nie, powiedziałbym, że nie nadąża za globalnym wzrostem zapotrzebowania na to. W związku z tym widzimy, tak jak pani podała, że te bezwzględne liczby no, rosną szybko.
0: Czy to jest tak, że ten wzrost zostanie zahamowany? Czy w ogóle jest potrzeba, żeby ten wzrost zahamować? Czy nas wszystkich na to stać? Czy środowisko jest na tyle plastyczne, że to wszystko da się zrobić? Czy my po prostu jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest obciążenie? Oczywiście pan mówi o tym, że tak zmniejszają się te koszty środowiskowe, no bo na przykład te data center korzystają z zamkniętych obiegów wody albo z fotowoltaiki. Gdzieś starają się zaoszczędzić na tej energii, na tym chłodzeniu tych serwerowni, no ale tak naprawdę w ciągu, nie wiem ilu, 2 lat, 1,5 roku, w zasadzie ja nie znam osoby, która nie korzysta z takiego czata GPT do codziennych zadawania mu pytań, które wcześniej wyszukiwało się w internecie. Teraz zupełnie inaczej to korzystanie ze sztucznej inteligencji wygląda. Czy to jest też nauka świadoma odbiorców, użytkowników takiego czata, że wytwarzanie takich obrazków przez AI jest jakimś kosztem środowiskowym?
1: Mhm. Jasne. To znaczy, odnosząc się może do początku pani pytania, powiedziałbym, że warto tutaj też odróżnić koszty takie globalne od lokalnych, bo te koszty lokalne, powiedziałbym, są najbardziej widoczne i dolegliwe z tego względu, że no, data center to jest jeden bardzo duży obiekt o bardzo dużym zapotrzebowaniu, już powiedzieliśmy, na powierzchnię, prąd, wodę, infrastrukturę lokalną. I to rzeczywiście dla lokalnych społeczności może być uciążliwe, najbardziej bym powiedział. I tak, więc to natomiast do dalszej części odpowiedzi, jeśli chodzi o zużywanie, bo to, że rzeczywiście korzystamy z AI, to raczej będzie się tylko wzrastało. Wiemy, że też czynione są tutaj duże nakłady na to, aby rozwijać agencyjną sztuczną inteligencję, czyli coraz bardziej samodzielną, coraz mocniej potrafiącą nam pomóc przy jakichś tam codziennych i bardziej zaawansowanych działaniach. Natomiast jako pojedynczy użytkownik powiedziałbym, że możemy świadomie korzystać ze sztucznej inteligencji. Przykładowo wiemy, że prompty, czyli zapytania tekstowe, zużywają znacznie mniej energii niż generowanie obrazów, a szczególnie znacznie mniej niż generowanie wideo. Możemy wybierać bardziej oszczędne modele, niekoniecznie te najbardziej zaawansowane, więc jako użytkownik mamy pewien wpływ na zużycie tych zasobów. Natomiast nie oszukujmy się, jest to istotnie mniejszy wpływ niż mają korporacje, niż mają firmy, bo mówiąc o korporacjach, nie tylko mam na myśli firmy, które tworzą sztuczną inteligencję, czy nią zarządzają, ale także firmy, które po prostu wykorzystują jej w codziennej działalności, przykładowo firmy programistyczne, agencje marketingowe i tak dalej. No i one też mogą decydować właśnie, jaka jest polityka dotycząca używania sztucznej inteligencji. No i też duże znaczenie ma tutaj regulator, czyli państwo, na co zezwala, jak te procesy są prowadzone.
0: Ale te centra danych powstają bardzo szybko. To są jakieś takie pierwsze lata, kiedy się słyszy o budowie, ale to nie tylko tutaj w Polsce, w Stanach Zjednoczonych liczne protesty tych lokalnych społeczności. Czy są w ogóle jakieś rozwiązania, miejsca, gdzie takie centra danych mogłyby powstawać i nie przeszkadzać ludziom w codziennym funkcjonowaniu? No bo to jest to, co pan mówił, zużycie wody, zużycie energii, to jest ciepło wytwarzane. To jest też hałas takich centrów.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy problemem tutaj jest właśnie to, że centra danych są często lokalizowane tam, gdzie jest odpowiednia infrastruktura. Tak? Czyli potrzebujemy jakiś dróg, żeby to centrum zbudować, potrzebujemy sieci przesyłowych, żebyśmy mogli korzystać z energii. One muszą naprawdę mieć bardzo wysokie przepustowości, żeby móc zasilić to centrum danych, więc w związku z tym naturalnie tutaj powstaje konflikt, że do sprawnego, dobrego działania takiego centrum dla firmy, która to lokalizuje, no to opłaca się właśnie przy dużych miastach, gdzie jest infrastruktura, która umożliwia sprawne jego korzystanie. Też potencjalnie, gdzie są odbiorcy tych zdolności właśnie przetwarzania, przechowywania danych.
0: Czy jest, bo teraz w zasadzie może od tygodnia, od dwóch tygodni jest taka dyskusja w zasadzie już ogólnoświatowa na temat zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, czy można tak samo powiedzieć, że w konsekwencji jest taka wizja, że my trochę nie kontrolujemy tego rozwoju, a tutaj tym śladem pozostającym są właśnie te jak grzyby po deszczu pojawiające się centra danych, serwerownie wielkie, które gdzieś te powierzchnie na tej planecie zaczynają zajmować? Czy to jest coś, co jest pod kontrolą, coś, co można jakoś zminimalizować, czy jest czego się obawiać?
1: To znaczy tak, ja bym tutaj rozróżnił rzeczywiście zagrożenia związane z AI, zagrożenia związane z centrami danych. Widzimy rzeczywiście, bo to jest temat bardzo głośny, różne i apokaliptyczne wizje rozwoju sztucznej inteligencji i utopijne. Ja byłbym bardziej ostrożny gdzieś tak po środku, czyli rozwój AI niesie ze sobą i zagrożenia, i korzyści. I to też od nas zależy, jak to dalej się tutaj potoczy. Widzimy pewne zagrożenie na przykład dla miejsc pracy, ale widzimy wzrost produktywności jednocześnie, więc powiedziałbym, że to jest tutaj bardzo złożona kwestia. Natomiast jeśli chodzi o ten rozwój centrów danych, no to nie grozi nam wizja gdzieś tam z filmów science fiction, gdzie cała planeta jest zabudowana, czy to fabrykami, czy takimi centrami danych, czy mieszkaniami. Natomiast powiedziałbym, że będziemy widzieli coraz więcej tych centrów danych, ponieważ sami też same państwa o to zabiegają, ponieważ wiąże się to z rozwojem gospodarczym. Sztuczna inteligencja jest technologią absolutnie przełomową, ma znaczenie olbrzymie gospodarcze, także geopolityczne, militarne, więc nie sądzę, że którakolwiek ze stron chciałaby zatrzymać ten wyścig, z którym jest związany właśnie rozwój, budowa centrów danych, bo i rządy mają ku temu pewne tutaj motywacje, ale także korporacje, ale także pojedyncze osoby, bo widzimy też, że nasze indywidualne korzystanie z internetu, z różnego rodzaju usług, a także z AI, no, intensywnie rośnie.
0: Był pan kiedyś w takim centrum danych? Widział taką wielką serwerownię?
1: Nie byłem w takim wielkim centrum danych. W Poznaniu mamy firmę Beyond, która funkcjonowała jeszcze zanim się ten boom rozpoczął na sztuczną inteligencję, i oni początkowo też funkcjonowali pod starym browarem w centrum Poznania. Obecnie mają znacznie większe centrum danych właśnie na obrzeżach Poznania i widzimy też tutaj właśnie, jak to się dynamicznie rozrastało przez te ostatnich kilkanaście lat, no, a ostatnie parę lat to już w ogóle.
0: O czym powiedział dr Tomasz Grzegorczyk, adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Jest godzina 9:36. To ja jeszcze Państwu z takich ciekawostek, jeśli chodzi o centra danych, według stanu na 22 lipca w Teksasie zgłoszono ponad 1260 centrów danych i serwerowni, a mówię o tym dlatego, że to jest też głośny właśnie temat w Stanach Zjednoczonych. Na tyle głośny, że tą sprawą zajęła się Erin Brockovich. Może Państwo kojarzą taką postać, ona na podstawie tego, co zrobiła, a więc przeciwko, sprawę prowadziła mieszkańców Hinckley w Kalifornii przeciwko firmie Pacific Gas and Electric Company, jeśli chodzi o zanieczyszczenie wód gruntowych chromem sześciowartościowym, i właśnie wraz z kancelarią Eda Massariego pomogła zebrać dowody i zeznania setek mieszkańców, i sprawa zakończyła się ugodą, która była warta 333 miliony dolarów, i na podstawie tej prawdziwej historii powstał gdzieś na początku chyba lat 2000 film biograficzny o Erin Brockovich, tam w roli głównej Julia Roberts, no i właśnie ta sama Erin Brockovich teraz wypowiada otwartą wojnę sztucznej inteligencji, a właściwie właśnie centrum danych. Aktywistka właśnie znana z tej walki z Pacific Gas and Electric, którą uwieczniono w tym filmie przez Julię Roberts, zachęcam do współtworzenia mapy centrów danych, które powstają w Stanach Zjednoczonych, i zapewne coś będzie się w związku z tym działo. Ja Państwa zachęcam do, jeśli Państwo nie znają tej historii Erin Brockovich, do sięgnięcia do niej, no i okazuje się, że być może, kto wie, powstanie kolejny film o Erin Brockovich, jeśli chodzi o walkę czy dyskusję w ogóle na temat centrów danych, które są tak licznie powstające, między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że w Polsce też. Jeszcze na pewno do tego tematu będziemy wracać, przybliżać Państwu, ile tych centrów danych w Polsce jest, jak one wyglądają, gdzie się budują, no i co to w zasadzie oznacza dla nas i dla mieszkańców, którzy w pobliżu takich centrów danych mieszkają. To dziś jest rocznica urodzin Leonarda Cohena, piosenkarza, poety, który zmarł w 2016 roku, a przyszedł na świat 21 września roku 1934. To kanadyjski. Był Kanadyjczykiem, poetą, muzykiem, i my posłuchamy utworu Suzanne, który w latach 60. powstał i znajduje się na liście top 500 najlepszych piosenek z całego czasu Rolling Stonesów. Prowadzony taki ranking, na miejscu 284 utwór Suzanne Leonard Cohen.

Leonard Cohen, Suzanne, a my zostajemy może w temacie muzycznym, bardziej muzyki popularnej. W zeszłym tygodniu Państwu opowiadałam i na pewno Państwo już słyszeli o, można powiedzieć, skandalu, który wyniknął w trakcie trasy koncertowej Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o artystę, rapera Macklemora, który był tak zwanym aktem otwierającym te koncerty. Występował przed głównym koncertem Eda Sheerana i miał wiele do powiedzenia na temat Palestyny, na temat Strefy Gazy, wspierając Palestyńczyków, mówiąc o Strefie Gazy jako miejscu, gdzie dokonywane jest ludobójstwo. No i tak się stało, że podziękowano mu za dalszą współpracę. Artysta przodujący, czy główny, czy w zasadzie którego jest to trasa, więc Ed Sheeran, mówił, że nie jest to jego decyzja, a organizatora czy menadżera tej trasy koncertowej. No i to wszystko miało związek z właścicielem stadionu, jednego ze stadionów, na którym miał się odbywać kolejny koncert, Roberta Krafta, który powiedział, że on sobie nie życzy, żeby Macklemore występował na jego stadionie, i później okazało się, że w zasadzie kolejni właściciele innych stadionów też sobie tego nie życzą, czy sami tak zdecydowali, czy było to na prośbę właśnie Roberta Krafta. No to tego się nie dowiemy. Natomiast co się później okazało, gdy Macklemore został z trasy wyrzucony, to wszyscy artyści poboczni, wspierający po kolei powiedzieli, że oni w takim razie też dziękują za wspólną trasę, jeśli tak ona ma wyglądać, jeśli taka jest decyzja promotorów tejże trasy. No i tak wczoraj chyba miał, albo dwa dni temu, koncert pierwszy Eda Sheerana na tej trasie, po tej całej sytuacji miejsce. I teraz posłuchamy fragmentu wystąpienia, które zresztą artysta opublikował na swoich mediach społecznościowych. Wyłączył możliwość komentowania, więc nie mogę Państwu powiedzieć, jak zostało to odebrane przez szerszą publiczność. No ale co powiedział Ed Sheeran na początku swojego koncertu, to teraz posłuchamy. Zazwyczaj nie tak rozpoczynam koncert, ale zanim zagram dziś kilka piosenek, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, jeśli powiem kilka słów o ostatnim tygodniu. Przywykłem już do tego, że moja muzyka jest krytykowana i zawsze chętnie to przyjmuję. Mam szczęście, że wielu z was lubi to, co robię, i nie dziwi mnie, że nie wszystkim się podoba. To normalne. Jednak w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego i musiałem podjąć trudne decyzje. Popełniam błędy i jest mi naprawdę przykro. Nie chcę rozczarowywać fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Moje koncerty zawsze były bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, a to ma dla mnie ogromne znaczenie. Dotrzymywanie zobowiązań wobec moich fanów jest również absolutnie kluczowe dla tego, kim jestem. I właśnie dlatego jestem tu dziś wieczorem sam i kontynuuję moją obecną trasę koncertową. Jednak głęboko niepokoi mnie pomysł, że organizatorzy powinni z góry zatwierdzać treści prezentowane przez wykonawców. Tak dzieje się w wielu miejscach, w których występuję na całym świecie, ale to nigdy nie powinno mieć miejsca w wolnym świecie. Chciałbym teraz odnieść się do kwestii mojego stanowiska w sprawie sytuacji w Izraelu i Palestynie oraz tego, czy fakt, że daję tu dziś wieczorem koncert, implikuje moje stanowisko. W całej mojej karierze starałem się nie być komentatorem politycznym w żadnym sensie, ponieważ chcę, by moja muzyka i koncerty dotyczyły jedności, a nie podziałów. By dotyczyły człowieczeństwa, a nie polityki.
Jest to jednak kwestia humanitarna i nie mogę już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie. To, co wydarzyło się w Izraelu oraz na festiwalu muzycznym Nowa 7 października, było przerażające i pogłębiło trwający od wieków ból Żydów. To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest katastrofalne, nieuzasadnione i nieproporcjonalne. Moje serce pękło na widok skali zniszczeń i ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, wśród dzieci. A systemowej niesprawiedliwości, której jesteśmy świadkami na zachodnim brzegu, nie można przeoczyć. Szczerze jestem bardzo wdzięczny, że jesteście tu dziś wieczorem razem ze mną. Ten koncert nadal jest miejscem, gdzie każdy jest mile widziany i gdzie każdy może stanąć ramię w ramię z ludźmi o przeciwnych poglądach. A każdy może stanąć po stronie osób, z którymi nie zgadza się we wszystkim, ale wszyscy mogą zgodzić się co do śpiewania tych piosenek. A piosenki te opowiadają o miłości, nadziei i jedności. I tak zaczął swój koncert Ed Sheeran. No, ale przemowa była dłuższa, to jest ten fragment opublikowany. Mówił w trakcie tej przemowy o tym, że jego przyjaciele wycofali się z występu, że go zostawili, ale na szczęście jedna z artystek, która nigdy z nim występowała, zdecydowała się z nim wystąpić, razem z nim wyjść na scenę, wiedząc, że świat uważa mnie za pewien typ osoby. Zgodzili się, wiedząc, że świat może ich również nienawidzić za to, że stoją ze mną na scenie. Jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że się tu wieczorem pojawili i stoją ze mną na scenie. Tak Ed Sheeran mówił o muzykach, którzy wsparli go w tym koncercie, który odbył się w Filadelfii, ale też powiedział, że nie wiedział, czy będzie bezpieczny wychodząc na scenę, czy nie będą w niego rzucać różnymi przedmiotami albo wygwizdywać. I jeszcze powiedział tak, jeśli ta trasa się skończy, miłość nie zwycięży. Miłość nie zwycięży i nie mogę was zawieść. I dlatego jestem tu dziś wieczorem sam razem z wami wszystkimi. No, różne są opinie na temat tego wystąpienia. Wszyscy też piszą o tym, że oczywiście było to wystąpienie przeczytane z telepromptera. Artysta się wzruszył parokrotnie, czytając ten tekst. No i tak się sprawa dotycząca tych występów, tej trasy koncertowej w zasadzie chyba zakończyła. Chociaż pytanie, czy się zakończyła, czy teraz jeszcze ta dyskusja będzie trwała na temat tego, gdzie jest ta wolność artystyczna, co można powiedzieć, czego nie, żeby taka trasa została odwołana. To my teraz przeniesiemy się w takim razie do Filadelfii, gdzie miał miejsce ten koncert Eda Sheerana. Jak Filadelfia, to Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. To jeszcze taka informacja, pewnie już Państwo wiedzą, może Państwo już widzieli. Netflix wypuścił najnowszą, nie wiem, adaptację lalki Bolesława Prusa, więc są i komentarze na temat tego, czy to jest dobra adaptacja, jaka jest to adaptacja, co ona mówi w zasadzie o 2026 roku, o naszym społeczeństwie. Myślę, że warto, żeby Państwo też może zobaczyli chociaż jeden odcinek, żeby mogli porównać też do tych wcześniejszych ekranizacji lalki, tym bardziej, że pod koniec września czwarta będzie dostępna, będzie premiera czwartej, będzie można zobaczyć czwartą adaptację właśnie lalki Bolesława Prusa. Może Państwo do nas napiszą, co sądzą na ten temat, no bo opinie są co najmniej skrajne. Nie wiadomo już, kto ma rację. Może prawda leży jak zawsze po środku, no ale są i takie opinie, że jest to wspaniała adaptacja, odważna, zupełnie inna, śmiało podejmująca pewne tematy, współczesna, świetnie przeniesiona do współczesności. Natomiast są i takie, które mówią, że już naprawdę można zniszczyć wszystko i że tak też się stało przy tej adaptacji, jeśli chodzi o powieść Bolesława Prusa. Zresztą też, że za wiele ona wspólnego z powieścią Prusa nie ma. Ja chyba bym się zbliżała do tej drugiej, no ale też całego serialu nie widziałam, tylko parę pierwszych odcinków, co było też dużym wyzwaniem, no ale może jest to jakiś temat do dyskusji. Myślę, że ciekawej dyskusji. Także Państwa do tego zachęcam, żeby może do nas napisać może którąś audycję takiej dyskusji o tych adaptacjach lalki poświęcimy. Jest godzina 9:56. To ja życzę Państwu dobrego dnia. Ponoć za mało muzyki jest w Radiu Wnet. No to teraz będziemy nadrabiać. Posłuchamy zespołu Various Monks, Henia Tracz, Adam Czerpak. Do usłyszenia.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry, minęła 10:00. W tym wydaniu wiadomości chińskie MSZ zapowiada spotkanie na szczycie. AfD wygrała wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz reżim specjalny na granicy Rosji z Estonią. Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości w net.
4: Prezydent Chin Xi Jinping odwiedzi Stany Zjednoczone w dniach 23-25 września. Wizyta odbędzie się na zaproszenie amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, poinformowało chińskie MSZ. Podczas spotkania obaj prezydenci mają szczegółowo omówić najważniejsze kwestie dotyczące relacji chińsko-amerykańskich, a także światowego pokoju i rozwoju. Rzecznik chińskiego resortu Guo Jiankun określił wzajemne wizyty przywódców w ciągu 6 miesięcy jako wydarzenia o historycznym znaczeniu. Podkreślił, że Pekin chce wzmacniać dialog i współpracę z Waszyngtonem, odpowiednio zarządzać rozbieżnościami oraz działać na rzecz dobrobytu obywateli obu państw. AfD wygrała wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, uzyskując według wstępnych sondaży 38% głosów. SPD uzyskała 36,5%. Próg wyborczy przekroczyła także Lewica 6%, a także Zieloni i CDU po 5%. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił wyniki wyborów jako katastrofę dla swojej partii, ale zapowiedział, że pozostanie na stanowisku. Powiedział wczoraj w niedzielę, że planuje kontynuowanie planów koalicyjnego rządu dotyczących reform gospodarczych, podatkowych i socjalnych. Podkreślił, że reformy muszą zostać przeprowadzone, ponieważ chce rozwijać i modernizować Niemcy. Wprowadzenie specjalnego reżimu w pasie przygranicznym Rosji z Estonią może oznaczać wiele rzeczy, analizował w Poranku Wnet wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW Adam Eberhardt.
6: Z jednej strony to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań, chociaż z tego co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie to na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
4: Mówił politolog Adam Eberhardt. Cała rozmowa na Wnet.fm. W promieniu 5 kilometrów od granicy rosyjsko-estońskiej wprowadzono m.in. zakaz przemieszczania się po zapadnięciu zmroku. Ograniczenia dotyczą rejonów Słancewskiego i Kingisepskiego położonych nad rzeką Narwą. Włoski rząd przygotowuje przepisy, które mają zakazać noszenia burek i nikabów w szkołach. Nakrycia głowy zasłaniające twarz byłyby niedopuszczalne na terenie placówek oświatowych. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała również wprowadzenie ograniczeń dotyczących liczby uczniów z rodzin cudzoziemskich w poszczególnych klasach. Meloni stwierdziła, że włoskie dzieci nie powinny w szkolnych klasach odnosić wrażenia, że znalazły się na marginesie, ponieważ stały się mniejszością. Japonia przygotowuje się na rekordowe opady deszczu w związku z nadejściem potężnego tajfunu Jujuan. Żywioł ma zbliżyć się do Tokio oraz wschodnich wybrzeży kraju. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem osuwisk i powodzi. Z powodu tajfunu odwołano około 300 lotów, a część połączeń kolejowych zawieszono. Wiatr osiąga stałą prędkość 126 km na godzinę, a w porywach dochodzi do 180. Dania zapewnia, że planowane porozumienie z USA nie naruszy jej zwierzchnictwa nad Grenlandią. Umowa ma otworzyć drogę do znacznego rozszerzenia amerykańskiej infrastruktury wojskowej na arktycznej wyspie, a zarazem zablokować możliwość zakładania tam baz przez rywali Waszyngtonu. W piątek przedstawiciele USA, Danii i Grenlandii ogłosili zawarcie wstępnego porozumienia. Nie ujawniono jednak jeszcze szczegółów dotyczących rozmiaru planowanej rozbudowy, ani ewentualnych uprawnień Amerykanów w zakresie polityki zagranicznej i eksploatacji zasobów naturalnych.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
8: Reklama.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
0: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: 21 września, 10.12, jesień, przynajmniej u nas na Mazowszu, u nas w Warszawie, jak od zegarka, wczoraj jeszcze troszkę słońca, wczoraj jeszcze sympatycznie, a dzisiaj już jest jeszcze lepiej, bo można wypić herbatę, można nie wychodzić z domu z czystym sumieniem, można siedzieć pod kocem i patrzeć za okno, albo patrzeć jeszcze bardziej rewolucyjnie, czyli patrzeć w płomień kominka i dopiero wtedy ma się poczucie, że nie wychodząc z domu jest się reakcjonistą pełną gębą, a my w ten nowy sezon, jeżeli chodzi o aurę, ale także o politykę, wchodzimy w nowy tydzień z Odyseją Wyborczą. Niemcy po 11, dr Krzysztof Rak, co oznacza ją wyniki wyborów i w Berlinie, ale też może przede wszystkim w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. No i czy z AfD idzie się dogadać, czy nie idzie dogadać i jak to będzie z tą niemiecką polityką, czy przy tym nowej konstelacji, jak profesor Żerko zauważył, w Mecklenburgii ponad 80% głosów zdobywa o stronnictwie, jak to powiedział profesor Żerko, prorosyjskie, czy te, które chcą się już z Rosją na nowo porozumieć. Co to oznacza dla Warszawy, to będziemy wyjaśniać. Wybory w Krakowie. Michał Kolanko o nich opowie po 10.30, a na początek będą afery i wojna. Czyli Rafał Ziemkiewicz w naszym studio wirtualnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: O, i głos taki lekko jesienny, wszystko się zgadza.
2: Jeszcze niedobudzony.
1: Niedobudzony, no w końcu dopiero 10.13. Cóż, od czego, albo zacznijmy od filmu, bo jadąc do Warszawy komunikacją zbiorową spod miasta słuchałem podcastu na kanale Rafała Ziemkiewicza o aferach i o tym, że afery już nie działają i tak słuchałem i pomyślałem sobie, a nieprawda, bo może jednostkowa afera nie działa, ale wybory w 2023 roku dowiodły, że jak się kogoś obrzuci błotem aferalnym, prawdziwym czy nieprawdziwym, do woli, to on może władzę stracić. Jak to jest z tymi aferami? Bo Donald Tusk liczył na zondę krypto, że to będzie jego Wunderwaffe, ta poprzednia Wunderwaffe, nie ta najnowsza. No i właśnie, wyszło czy nie wyszło?
2: No to jest Wunderwaffe, tak, to temat, o którym akurat w najnowszym tygodniku Do Rzeczy więcej piszę, więc tak powiem krótko, poszukiwanie w Wunderwaffe cudownej broni jest zawsze przejawem rozpaczy i działania rozpaczliwego. I zonda krypto, no cóż, przypomina mi się ten fragment z poematu Towarzysz Szmaciak, bo w ogóle mi się jakoś z zarządów Tuska ten poemat nieustannie przypomina, jest świetnym opisem tej ekipy rządzącej. Był tam taki jeden, co tak się wzmógł, że w pogoni, w tropieniu gospodarczych przestępstw w taki szlachetny popad zapał, że się dopiero upamiętał, gdy się za własną rękę złapał. I mam wrażenie, że właśnie jest takie, zonda krypto już jest tematem zamiatanym, już jest produkowane, są jakieś inne afery, które ma polegać na tym, że prezydent chce oddać część polskiego terytorium. To już jedna z najgłupszych wzmożeń, jakie po stronie rządowej można było sobie wyobrazić, bo po prostu okazało się, no tak, że co, że pan Przemysław Kral coś mówi, okazało się, że mówi to nie jako świadek, a więc nie grozi mu odpowiedzialność karna za kłamstwa, tylko mówi to jako podejrzany, a podejrzany nie składa zeznań, czyli tutaj się mijał z prawdą.
1: Wyjaśnienia składa, tak zwane.
2: Składa wyjaśnienia, a różnica jest taka, że jego wilcze prawo w tych wyjaśnieniach łgać. Od tego jest prokuratura i sąd, żeby mu udowodniło. Oczywiście jak kłamie, to jest okoliczność obciążająca i wyrok może być większy. Ale jak kłamie na przykład nakłaniany przez kogoś, ja tutaj przypominam, może pan Giertych jako obrońca Krala i pan Dibuła powinni wszystkim to przypominać, na ścianie napisać w kancelarii, że za nakłanianie do fałszywych zeznań to jest też 6-8 lat więzienia, jeśli mnie pamięć nie myli. Cała ta historia jest jakaś przedziwna. Nikt nie wierzy w te, znaczy sytuacja śmierdzi na kilometr, że Giertych, prawa ręka Tuska w tej konsiliere w sprawach prawnych, przywozi faceta, który właściwie powinien odpowiadać za okradzenie ludzi, ale wiadomo, że ktoś, kto jest jednocześnie obozem władzy i występuje jako obrońca, chociaż sam powinien siedzieć w więzieniu, bo warto nieustająco przypominać, w jaki sposób umorzono Giertychowi zarzuty związane z wykradzeniem 92 milionów złotych z Polnordu. No, do tego się okazuje, że niby kupował reklamy w Republice, ale też kupował w TVN-ie, kupował w Onecie, wszyscy sponsorował SIPAK, ale sponsorował jakieś konferencje, gdzie ministrowie Tuska z nim występowali na jednej scenie, to się wszystko rozlazło, rozpadło. No tak, podtrzymuję swoją tezę z filmu, że jednak afery przestaną działać w takim sensie efektu politycznego, natomiast oczywiście kłamstwa działają, bo zatruwają polskie życie publiczne, pogrążają ludzi w takim urbanowym panświnizmie, że wszyscy kradną, wszyscy są oszuści, nie ma tutaj uczciwych ludzi, no bo na każdego jakieś oskarżenia są. Potem czasami po 20 latach mieliśmy właśnie spektakularny boom, którego nikt nie usłyszy i nie zobaczy, że okazało się, że wszystkie te plugastwa, które pisano o księdzu Jankowskim, które rozpowszechniła Gazeta Wyborcza, no to świętej pamięci ksiądz Jankowski był niewinny w tej sprawie. O pomnik obalono, opluto go, o straszliwe te, a po 20 latach sąd stwierdza, że to wszystko nieprawda. A co? A pan Michnik powie znowu przy najbliższej okazji, że my w Gazecie Wyborczej nie kłamiemy, bo my jesteśmy, prawda, etos i tak dalej. To wszystko daje takie wrażenie, że żyjemy w takim śmierdzącym bagnie po prostu. Natomiast jeśli ktoś liczy na powtórzenie efektu Rywina czy efektu ośmiorniczek, to nie. Tusk może się, czy jego ekipa może się cieszyć tylko z tego, że właśnie w tej ogólnej mętnej wodzie to już będzie naprawdę łatwo kraść, ponieważ jak ludzie uważają, że wszyscy kradną, to już żadne oskarżenia nie mają żadnej mocy.
1: A ta wizja, która zdaje się przyświecać premierowi, o czym często mówi, jeżeli już występuje, to prawie zawsze o tym wspomina. Wspomina, że rozliczymy pisowców, że to była straszna władza i wydaje się, że to jest jeden element, że to powtórzyć nastrój, powtórzyć pewną nawet histerię z roku 23. To jest możliwe, kiedy się przez lat 4 sprawuje władzę, wytworzyć histerię aferalną dookoła opozycji czy wokół opozycji.
2: Z kilku względów to nie jest skuteczne. Znaczy, oczywiście Tusk nie wziął się z niczym, znikąd, tak? Nie spadł z nieba, mówiąc słowami klasyka. Nienawiść była najpierw. On tę nienawiść zebrał i zagospodarował. Nienawiść klasowa, twierdzę. To jest przede wszystkim takie, ta nienawiść jest mocno zaprawiona rozczarowaniem. Warstwa, grupa, która propagandowo sama siebie określa, czy lubi być określana klasą średnią, no to zwłaszcza media Springera bez przerwy tą klasą średnią młócą. Wyborcza i polityka się odwoływały do inteligencji. Propaganda Tuska się odwołuje do klasy średniej, która nie jest oczywiście w sensie socjologicznym klasą średnią, tylko jak to socjologia nazywa, klasą aspirującą. To są ludzie, którzy się wydaje, że wznieśli się na wyżyny, są elitą, dołączyli, że tak powiem, do wielkich elit, są europejscy, są wielkomiejscy i strasznie nienawidzą wiochy pisowskiej, którą

0: bezpieczeństwa. Zarówno elektorat liberalny, chociaż pełen resentymentów, że mu się zabiera pieniądze, żeby jakieś 500+, 800+ rozdawać jakieś hołocie, jak i elektorat, umownie mówiąc, prawicowy, chociaż nie poczuwający się do wdzięczności za to, że jego poziom życia się bardzo podniósł za rządów PiSu, to były elektoraty, które w danym momencie jakby nie czuły lęku o swoją pozycję, o swoją sytuację materialną i dlatego mogły bardziej się skupić na sprawach symbolicznych. I dlatego tak się udało świetnie Tuskowi wywołać panikę moralną, która zresztą w dużym stopniu dlatego, że Mateusz Morawiecki i PiS pewnymi posunięciami wyszli naprzeciw. Nie zrozumieli tych nastrojów, mieli bardzo źle stargetowaną kampanię wyborczą i w efekcie stracili mobilizację własnych, a zmobilizowali przeciwnika wyborców. No ale w kamerze tam była ta panika moralna, która rzeczywiście była rozpięta na samych kłamstwach, o wizach w Afryce sprzedawanych, o rtęci w odrze, o śmierciach na porodówkach, o Pegasusie, tam jeszcze jakichś innych takich rzeczy. W tym momencie będziemy mieli zupełnie inną sytuację w wyborach, bo będziemy mieli sytuację już narastającego zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. I Tusk na tym trochę próbuje grać, straszy Rosję, opowiada, że ma jakieś kłamie zresztą.
1: A właśnie, bo mówiłem, że zonda krypto to poprzednia Wunderwaffe, aktualna wydaje się być wojna, no i to jest podbijane regularnie, ale chyba na minionym Sejmie zostało podbite bardzo wysoko, jako taki główna linia narracyjna, jak się modnie mówi, obecnej władzy.
0: No tak, bo z tym zonda krypto to już widać, to dość szybko, od razu po internecie widać. Jak temat żre w internecie, to zażre pewnie też w debacie publicznej, a tutaj zonda za bardzo nie zażarła. Strach się zawsze dobrze sprzedaje, tylko że to jest, zresztą tutaj idzie przykład z góry. No pani von der Leyen też straszyła Rosją i używała tego jako argumentu, że wszyscy powinni się jej władzy i Komisji Europejskiej podporządkować bezwzględnie, bo będziemy walczyć z Putinem i wygramy bez pomocy Stanów Zjednoczonych, co jest dość śmiałym, powiedziałbym, przypuszczeniem, ale Unia Europejska w to idzie. Tylko że jak Tusk straszy tą wojną z Rosją, to jest obosieczna broń, bo on liczy na wywołanie efektu flagi. Ale no jest też taki efekt, jak mieliśmy niedawno, tak, że tak jak w czasach COVID-u było przykazanie codziennie rano, dzienniki się muszą zaczynać od informacji, iluż to ludzi złapało wirusa COVID i ilu umrze zaraz, ile testów wykonano. I to wywoływało taką atmosferę paniki, w której można było cały świat na grube miliardy obrabować. To teraz chyba jest jakieś w rządowych mediach właśnie przykaz, czy w rządzie, że RCB ma wysyłać jak najwięcej SMS-ów, że trzeba podrywać samoloty, informować codziennie rano. Dzienniki się mają zaczynać od tego, że poderwano polskie samoloty w związku z tym, że wykryto drony czy rakiety lecące na Ukrainie. Natomiast efekt jest taki, że ktoś dostaje SMS-a od RCB, natychmiast uciekaj do schronu. No i tak z czystej ciekawości co drugi kliknie, gdzie jest ten schron i dowiaduje się, że w jego powiecie w ogóle nie ma ani jednego schronu. A jeżeli jeszcze dobiegnie do schronu, na przykład w Warszawie na Mokotowie jest 7 schronów i nam człowieka, który pofatygował się, żeby je osobiście odwiedzić i wszystkie są zamknięte na 7 kłódek, zarośnięte drzwi, nieotwierane od lat. I nie wiadomo, kto ma te klucze do tych kłódek. Więc strasząc Rosją i jednocześnie nie czyniąc żadnych realnych przygotowań do wojny z Rosją, no raczej Tusk może ten strach obrócić przeciwko sobie, że jest to bardzo nieudolne po prostu. Co straszenie, nie głosujcie na PiS, nie róbcie akcji protestacyjnych, nie zauważajcie, ile kosztuje benzyna, bo Putin. No, to jest na krótkich nóżkach, jak to moja mama mówiła.
1: W 23 roku w programie Dobre Państwo, czy Lepsze Państwo, Dorota Gawryluk pytała, ile jest schronów, wtedy dostała informację, to jeszcze rządziło Prawo i Sprawiedliwość, że mamy schronów 1903. Dzisiaj zapytana Straż Pożarna, czyli ta sama instytucja z tym samym pytaniem, podaje oficjalnie, że mamy schronów około 1900. Więc liczba mogła spaść, bo około 1900 może być mniej niż 1903. I taki jest bilans 3 lat tej ekipy. No to jaka jest kalkulacja polityczna? Jak pan redaktor zna Donalda Tuska jakiś czas i go obserwuje, to na co liczy Donald Tusk? Bo te głosy, że

0: że wyjedzie na ostatniej prostej, być może nie są aktualne, chyba już nie ma dokąd wyjechać, nie ma już na jaką funkcję się starać, więc będzie musiał przetrwać na zbliżającą się kampanię wyborczą i przyjąć jej werdykt.
1: Myślę, że to byłaby oczywiście jego wymarzona sytuacja, żeby dostał zaproszenie gdzieś, gdziekolwiek, żeby tylko to się wiązało z immunitetem. No ale rzeczywiście Europa ma własne kłopoty, o których teraz też wszyscy rozmawiają. To główny patron, główny sponsor, nie w sensie finansowym, tylko politycznym, kariery Donalda Tuska, jakim jest niemiecka CDU, zaliczyła no, historyczną katastrofę, bo nie wyjść w ogóle, nie przejść progu wyborczego dla partii, która jeszcze niedawno była największą potęgą na scenie politycznej niemieckiej, to jest coś, że oni raczej nie mają głowy w tej chwili myśleć, co by tu zrobić z tym Tuskiem. No ale Tusk, trzeba mu jedno przyznać, to jest człowiek, który rzeczywiście walczy do końca. On może się trochę odkleja, może popada w pewne szaleństwo, ale chwyta się rozmaitych rzeczy i sam liczy, że któraś z nich się okaże tą wunderwaffe. Wydaje mi się, że na ten moment taką jego strategią jest oczywiście nic nowego, bo tutaj wszystko jest z recyklingu. Jest powrót do pomysłu jednej listy, zagonienie na jedną listę, która ma być listą europejską, a tamta druga zostanie ogłoszona nacjonalistyczną, putinowską, wuj tam, co jeszcze wymyśli propagandysta Tuska. W każdym razie ma być ta jedna lista i ta jedna lista ma być jedna, czyli trzeba zdyscyplinować i Czarzastego, i Kosiniaka-Kamysza. Natomiast po przeciwnej stronie będzie więcej partii, bo osobno postartuje PiS, osobno wystartuje Morawiecki, osobno wystartuje PSL, być może w sojuszu z Morawieckim. Nie, czy PSL raczej Tusk chce wciągnąć do siebie i myślę, że ma silne argumenty, ale gdyby to powiedzmy, że Morawiecki występował nawet z PSL-em, no to też policzymy. Osobno oczywiście dwie konfederacje. Osobno partia Razem, która nawet będzie miała szansę wejść ponad próg wyborczy, bo jeżeli lewica Czarzastego wyjdzie na tę jedną listę Tuska. No i potem jest system liczenia Domta, który sprawi, że jedna lista, która dostanie 20 parę procent głosów, myślę, że tu liczy na 30 parę, ale aż tyle nie dostanie, w konfrontacji z czterema listami, które dostaną mniej, będzie miała nadreprezentatywnie, no, nieproporcjonalnie dużą reprezentację będzie miała w Sejmie i będzie w stanie odrzucać, a w każdym razie no, będzie miała to po powyżej 30%. Jeżeli nie utrzyma władzy, to w każdym razie będzie na tyle silna, że nawet mając swojego prezydenta skłócona prawica jej nie zaszkodzi. Myślę, że Tusk tutaj liczy też na panią von der Leyen, która przecież tym swoim State of Union, który powinien być bardzo w Polsce uważnie obejrzany, bo to z jednej strony były jakieś breżniewowskie brednie i nowomowa, ale tam były groźne rzeczy. No, ona otwartym tekstem mówi, że wspaniałą rzeczą, wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej jest to, że zdołała wymienić władzę na Węgrzech i zapowiada, że to tak ma dotąd być, że to Komisja Europejska za pomocą funduszy, blokowania tych funduszy, czy tej warunkowości rzekomej, rzekomej praworządności, że Unia Europejska będzie wyznaczać w tych województwach swoich, bo tak z punktu widzenia pani von der Leyen to tak wygląda, że to jest państwo europejskie, którego ona jest władcą, premierem, a te wszystkie państwa małe to takie województwa, gdzie ona będzie wyznaczać władzę. No, nie wiem, jakimi środkami chce znowu na Polskę wpłynąć, poza szantażem finansowym, który może zawsze też może spowodować, że ludzie się wkurzą i powiedzą zaraz. To nie tak miało być. To nie jest to, że jakaś pani będzie nami rządzić z Brukseli, której nikt nie wybrał, która przed nikim nie odpowiada. Tym bardziej, że zresztą zdaje się widać, Niemcy się właśnie buntują przeciwko temu państwu europejskiego, Francja się buntuje.
0: No właśnie,
1: takie wpływamy.
0: Na strach dla Donalda Tuska może wpłynąć to, czy na niepokój, że najpierw są wybory w Hiszpanii, to może mniej istotne, ale najpierw są we Francji, co ważniejsze, dopiero potem w Polsce, więc Bruksela może mieć pełne ręce roboty w swoim mateczniku i może już zapomnieć o dalekiej, odległej Polsce.
1: No, Bruksela ma jakieś plany, ale to też pamiętajmy, że Bruksela jest w tej chwili na kolizji nie tylko z AfD w Niemczech, bo też sukcesy AfD to są moim skromnym zdaniem też efekt finansowania, że ta partia dostała oddech, dostała tlenu, czyli dostała pieniędzy i myślę, od kogo ich mogła dostać. Raczej nie od Putina, bo to jest oczywiście wersja oficjalna. Raczej je dostała od niemieckiego przemysłu, który zaczął sobie uświadamiać, że wyhodowali Frankensteina, prawda? Że popierając Unię Europejską i władzę Unii Europejskiej ponadpaństwową, nagle sprawili, że absurdami typu zielony wodór, czy to jest zielona stal z wodoru i elektromobilność i to wszystko, no zarżnęli swój własny przemysł. I myślę, że w tej chwili mamy kolizyjny kurs między elitami niemieckimi. No tak, przepraszam za porównanie, bo nie porównuję AfD z NSDAP, ale powiedzmy tak samo, gdyby Adolf Hitler nie dostał pieniędzy od Kruppa, od tych innych przemysłowców zagrożonych przez bolszewizm, to by się tam siedział w tej Bawarii, w tej piwiarni bawarskiej, by się tam gadał różnorite rzeczy i miał krąg swoich słuchaczy, ale na tym by się skończyło. Także Tusk ma się naprawdę czego obawiać, moim zdaniem, bo on też chyba nie do końca rozumie tę sytuację. Wszyscy eurokraci, oni mają tendencję, znaczy wszyscy ludzie z tych tak zwanych tej klasy panującej lewicowo-liberalnej, oni widać wyraźnie, że oni cały czas żyją w świecie przeszłym i gorliwie wypierają z umysłu to, że tu się coś zaczyna dziać, czego oni absolutnie nie byli sobie w stanie wyobrazić i nadal sobie nie wyobrażają.
0: To jeszcze zanim spuentujemy sytuację koalicji rządzącej, kolejne wunderwaffe Tuska, to jedno pytanie, jedna dygresja, jeśli chodzi o opozycję prawicową. Jak Rafał Ziemkiewicz rozumie cykl wypowiedzi, a szczególnie jeden wywiad u Bogdana Rymanowskiego, Sławomira Mentzena, szereg cytatów, jedne mniej lub bardziej zaskakujące, a chyba najbardziej ten o tym, że zdaniem prezesa partii Nowa Nadzieja największe szanse na utrzymanie władzy ma aktualny system rządów z Donaldem Tuskiem na czele, a drugim wariantem też możliwym jest rząd mniejszościowy. Nie, już tutaj Sławomir Mentzen nie precyzował, czyj rząd, czy prawicowy, czy lewicowy, ale rząd mniejszościowy, tak jakby wskazując, że Konfederacja, przynajmniej Nowa Nadzieja w przyszłym układzie do rządów się nie pali.
1: No to już, to generalnie ja określam Sławomira Mentzena miarem swojego rozczarowania, ponieważ mam wrażenie, że on nie dojrzewa jako polityka, a byłoby czas najwyższy, im bardziej realna staje się możliwość sprawowania władzy, tym bardziej być do tego przygotowanym. Natomiast postawa, adres, składanie oferty wyborcom, zagłosujcie na nas, a my nie chcemy władzy, to jest to, co zabiło Konfederację w 2023 roku. W lipcu miała 14%, 15% i zrobiła kampanię wyborczą pod tytułem, że nie wejdziemy w żaden sojusz ani z PiS-em, ani z PO. Czyli właśnie jak na nas zagłosujecie, to za kilka miesięcy będziecie musieli znowu iść głosować, bo Sejm się weźmie i wykrzaczy. W związku z czym ostatecznie zagłosowało 7% na Konfederację, a ci, co w lipcu planowali, to w październiku jednak wybrali Hołownię, który wydał im się bardziej konstruktywny. Mam nadzieję, że Sławomir Mentzen tymi scenariuszami chce mobilizować elektorat, powiedzieć, że takie jest zagrożenie. No ale powiedzmy, To otwarcie i sensownie. Jeżeli ma być jakaś zmiana, to umownia prawica, czy obóz patriotyczny, czy suwereniści, jakkolwiek to nazwiemy, chyba teraz optowałbym za tą ostatnią nazwą, bo tu jest podstawą sporu, jest, czy wchodzimy, czy oddajemy niepodległość w ramach większego państwa unijnego, do czego uparcie dąży pani von der Leyen i na przykład pan Merz, chociaż wydaje się w tej chwili już mniej wpływowy niż kiedyś, czy bronimy swojej suwerenności, co oznacza nieuchronny konflikt z Unią Europejską. No to w tym obozie zobaczymy, jak będzie wynik wyborów, ale on potrzebuje większości w ogóle konstytucyjnej, a już większości zwykłej, stabilnej co najmniej. W związku z czym, jeżeli Grzegorz Braun dostanie 10-15%, to jest psim obowiązkiem wszystkich pozostałych z Grzegorzem Braunem zawrzeć koalicję. Jeżeli Nowa Nadzieja czy Ruch Narodowy, bo to też widzę sondaże, że Ruch Narodowy w coraz większym stopniu jest tą dominującą siłą w Konfederacji. Jeżeli Konfederacja Bosaka i Mentzena dostanie 15%, to ma psi obowiązek wejść do tego układu władzy. I wszyscy macie w tej chwili psi obowiązek obowiązek rozumieć, co się dzieje, analizować to i myśleć, jakie natychmiast podejmiemy działania, a nie założymy sobie rząd mniejszościowy, co byłoby w ogóle katastrofą i ja se zostanę ministrem tego i owego i zacznę od dobra, to powiedzcie mi, o co tutaj chodzi, co tu się działo, bo ja dotąd, prawda, zajmowałem się pierdzieleniem farmazonów propagandowych na TikToku i zarządzaniem emocjami, a teraz jak zostaję ministrem, to może przeszukam szuflady, co tam zostało w poprzednikach. No, tak od 35 lat Polska wygląda, że kampania wyborcza i to jak pan Janusz Lewandowski z całym cynizmem powiedział, że jakieś tam pytała go młodzież o jakieś spoty Platformy Wyborskiej, powiedział, no głupie to było, ale to była przecież kampania wyborcza. No. Więc troszkę musimy odejść od tego, musimy zmontować jakiś ruch naprawdę taki, żeby ludzi, Polaków porwać, żeby się odwołać, że to jest, nie chcę zbytni patos popadać, no ale triumf albo zgon, no to jest rzeczywiście taki moment historyczny, że albo Polska się odbije i pójdzie dalej drogą sukcesu, albo w ciągu roku, dwóch zostanie pozbawiona tych wszystkich znamion sukcesu, któreśmy przed chwilą, któryśmy dopiero co wywalczyli.
0: To już na koniec zapytam, wracając do rządu. Też tygodnik do rzeczy, ale tym razem nie artykuł Rafała Ziemkiewicza, tylko kolumna dwóch panów GC, Piotr Gociek, Cezary Gmyz. Zmiany. Tym razem w badaniach. Pamiętacie, jak pisaliśmy o sondażach, z których wynikało, że nawet z Braunem Pakt Senacki nie ma szans na wygraną. Otóż notowania złego Donalda, chodzi o Donalda Tuska i jego współpracowników lecą na pysk tak szybko, że aktualnie wedle badań PiS na plus obie Konfederacje plus Morawiecki wygrywa Senat w stosunku 54-46. Rzeczywiście pan redaktor też odczuwa takie wrażenie, że na rok przed wyborami następuje jakaś taka atrofia, obumarcie, implozja tego obozu, jakim zarządza Donald Tusk.
1: Ja odnoszę wrażenie, że coś zaczyna się przełamywać w tej grupie elektoratu, która jest kluczowa dla utrzymania władzy przez Donalda Tuska, czyli w tym elektoracie aspirującym. Tych, co tam stali w kolejkach na Jagodnie, na Wilanowie i mieli swoje oczekiwania. Te oczekiwania są dokładnie zmierzone. Były takie fokusy, o których Marcin Duma mówił z Ibrisu na Gazeta.pl w wywiadzie parę miesięcy po wyborach, że zbadali wyborców właśnie tych, co głosowali głównie na trzecią drogę, bo to ten segment zadecydował. No i co oni chcą? Więc ich oczekiwania w największym skrócie kompletnie nie zostały spełnione. No poza tym Donald Tusk idzie strasznie na twardo, to widzieliśmy w sprawie na przykład Macieja Berka, nie? Że jednak te apele tych fundacji helsińskich, tych prawników różnych, to są przecież szczerze oddanie liberalnej lewicy, ale apelowali, no nie Berek, no masz tylu profesorów, prawda, którzy ci wszystko zaśpiewają, ale nie Berek, nie facet, który nie spełnia żadnych wymogów, który jest politykiem, który jest bezczelnym, takim hamową, a co zrobił Tusk? Powiedział, tak ma być. I zrobił szmaty z tych swoich zwolenników. I oni no coś czują, że tu już jest coś nie tak. Ale oni dopiero poczują, dostaną po posiedzeniu, bo będzie po prostu jakby, no mówię, te owoce, to bezpieczeństwo, do którego się wszyscy przyzwyczaili, znika. Znika przez ETS-y, przez Zielone Łady, przez tego. I tu pani von der Leyen powiedziała, że jak Breżniew właśnie ani kroku w tył, od pryncypiów nie odstąpimy, będziemy pryncypia ideowe realizować, będziemy nakładać kolejne ETS-y z limity emisji, a z drugiej strony no Tusk no nie może jakby już znaleźć innej legitymizacji niż ta legitymizacja, że on jest przedstawicielem, namiestnikiem Unii Europejskiej na Polskę, a przeciwnicy jego to prawda Putin i tak dalej. Więc myślę, że to zniechęcenie może doprowadzić do tego, że albo przeniosą swój głos na coś nowego, dziwnego, nie wiem, choćby i na Brauna. Wbrew pozorom elektorat Brauna to wcale nie jest elektorat prawicowy.
0: W dużej części, tak. Czy też tam jest istotna część takiego się ideowej prawicy, ale są też ludzie z trzeciej drogi, jest taka zbieranina trochę czasami, ale z dużym udziałem ideowej prawicy.
1: Z dużym, ale nieprzemożnym. No większość, na przykład większość wyborców Brauna nie chodzi do kościoła, jak wyszło z badań. Czyli okazało się, że to jego szczęść Boże to nie to go do nich przyciąga, tylko to im nie przeszkadza. To jest trochę taki elektorat, jaki miał Leper swego czasu. Jest to elektorat wściekły, który chce właśnie wskazaniem tego gościa, który w mediach robi jako taki bad guy, zły, wstrętny, odrażający, to my właśnie na niego zagłosujemy, żeby wam taka wasza pokazać, boście nas straszliwie rozczarowali, okłamali. I to rozczarowanie dotyczy całej klasy politycznej, również tej związanej z Prawem i Sprawiedliwością. No ale w każdym razie te nastroje, no może oni przerzucą, albo po prostu zostaną w domu, bo Tusk ich rozczarował i nie widzą żadnej nowej jakiejś drogi dla siebie i myślę, że to zadecyduje o wyniku wyborów.
0: I z tą myślą będziemy się rozstawać. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Więcej komentarzy na YouTubie Rafała Ziemkiewicza, ale też w piśmie ziemkiewicz.pl w internecie i w tygodniku Do Rzeczy. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 10.40. Już wiem, że na łączach czeka Michał Kolanko, ale zanim kolejna rozmowa, to złapmy jednak chwilę oddechu muzycznego. Cóż my to mamy na naszej tapecie? Nie wiem, bo nie widzę. Czas na okulary. To ja będę szukał okularów, a w tym czasie państwo słuchają muzyki.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Godzina 10:44 w naszych łączach. Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będzie i o rządzie. Zapytam o Szymona Hołownię, bo tu się ciekawe rzeczy dzieją. Czy to jeszcze jest coś istotnego dla koalicji rządzącej, czy już tylko takie ostatnie podrygi polityczne byłego marszałka Sejmu, więc będzie o stabilności koalicji rządzącej, ale zanim to wszystko, to najpierw wybierzemy się do Krakowa. Za nami debaty, jedna, druga, za chwilę wybory. Co wiemy o tej kampanii wyborczej, jak ona przebiega, jakie są nastroje i co nam te wybory mogą powiedzieć o stanie polskiego społeczeństwa, a może nawet o stanie sceny politycznej, panie redaktorze?
2: Myślę, że wybory w Krakowie są na tyle specyficznymi wyborami, że po prostu bardzo trudno nałożyć je na ich wynik na ogólnie na wybory ogólnokrajowe, które w Polsce będą za kilkanaście miesięcy. Więc tutaj bardzo duża ostrożność jest potrzebna, bo Kraków też jest bardzo specyficznym miastem, w którym te podziały idą po zupełnie innych liniach niż podziały w Polsce polityczne. Tam bardziej, jeśli jest jakiś podział w Krakowie, bo jest ich wiele, ale główny, który ja widzę, no to jest podział na establishment i anti-establishment.
1: Góra i dół, no ale to jest pytanie, czy to nie pokaże pewnych tendencji zmian, przesunięć w polskim społeczeństwie, nawet tak wycinkowym, tak niereprezentatywnym, jakim są wielkie miasta. Kraków to drugie miasto w Polsce, do niedawna, może dalej, niezwykle zasobne, gdzie zarabiało się średnio nawet lepiej niż w stolicy, w Warszawie, miasto sukcesu cyfrowego. No i teraz być może jakieś jest zatarcie tego silnika, co też może się przekładać już potem na ruchy ogólnopolityczne.
2: To jest teza, do której jest mi bliżej. I zanim jeszcze do tej tezy przejdę, to jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że na pewno wybory w Krakowie pokazały faktyczne i realne podziały w partii Konfederacja. Tak jak ktoś się, bo ja wróciłem wczoraj wieczorem z Krakowa, byłem tam dwa dni w moim mieście rodzinnym do Warszawy, no i usłyszałem taką tezę, że w Krakowie okazało się po pierwsze, że Konfederacja jest rzeczywiście Konfederacją, bo Ruch Narodowy chyba się nie kwapił specjalnie, tak przynajmniej twierdzą politycy Nowej Nadziei, czy tam partii Mręczana, jakkolwiek się ona teraz nazywa, do tego, żeby wspierać Bartosza Bochenczaka w tym, no jak się okazało, trudnym dla niego procesie zbierania 3000 poprawnych podpisów. A po drugie są podziały w samej Konfederacji, w samej partii, przepraszam, Mencena, bo też dochodziły słuchy, że środowisko Konrada Berkowicza, czyli aktualnego posła z Krakowa, też się nie kwapiło, żeby pomagać Bochenczakowi, a wręcz przeciwnie, że tak się wyrażę. Więc to jest jakiś wniosek, że myślę, że brand Konfederacji ogólnokrajowy jako takiej nowej, sprawnej partii postpisowskiej prawicy, no uległ właśnie, tak jak pan mówi, poważnemu zatarciu. To jest wątek, który ogólnokrajowy, czy chyba jedyny ogólnokrajowy wątek, który warto tutaj podkreślić. A ta teza, o którym pan mówi, to ja to pytam kandydatów i kandydatki w Krakowie, no bo ja też rzeczywiście obserwuję kryzys miast w Polsce. Dużych i średnich, tak? Średnie miasta. Tutaj dr Karol Wałachowski w takiej książce Poza największymi opisał bardzo dobrze kryzys, precyzyjnie, ale źle dla tych miast. Oczywiście kryzys miast średnich, jak jego rodzinna Częstochowa. Ale jak ja rozmawiam z politykami, samorządowcami, przepraszam, z dużych miast, tej dużej piątki, to u nich też widać kryzys. Najbardziej w miastach, które się najsłabiej wyspecjalizowały. Taka jest robocza teza. Kraków się słabo wyspecjalizował. Kraków stawiał przez lata, i to jest dziedzictwo Jacka Majchrowskiego, na takie dosyć budujące tę nową klasę średnią miejsca pracy w korporacjach, które teraz są transferowane albo do chmury, bo jeszcze nie do AI, bo to nie jest jeszcze ten moment, najprawdopodobniej, jeśli w ogóle nadejdzie, ale na pewno do innych krajów, do Indii. No, tutaj krążą w Krakowie opowieści o ludziach z korporacji, którzy szkolą swoich następców z Indii, lub też, tak mi opowiadał kandydat PiS-u w Krakowie, Michał Drewnicki, on też mówił, że na przykład krakowianie dostają propozycję pracy za pensję indyjską. I to jest kryzys ewidentny nawet największych miast. On jest najsłabiej widoczny w Warszawie ze względu na też na specyfikę Warszawy jako największego ośrodka miejskiego i ogromnie zdywersyfikowanego, tak? Więc to jest widoczne częściowo też we Wrocławiu. Na pewno miasto takie, które przeszły transformację z innych powodów, na przykład transformację energetyczną, jak Katowice, czyli miasto w pełni prawie w pełni postprzemysłowe, no to ono się jakoś wyspecjalizowało jako miejsce spotkań biznesu, nowych technologii i tak dalej. A Kraków ma z tym ogromny problem. Ja mam wrażenie, że jak pytam, odpytuję z tego kandydatów na prezydenta Krakowa, to oni też mają problem z odpowiedzią na to pytanie, co w krótkim czasie, bo zostało 3 lata do następnych wyborów samorządowych, można zrobić, albo co trzeba już zrobić, żeby Kraków po prostu nie zaczął gwałtownie tracić.
1: Tracić swojej roli. Mówił pan o tym podziale w Konfederacji. Jak na tym tle wychodzi obecna koalicja rządząca? Ma 2 kandydatów, panią senator Piątkowską i panią minister Gosek-Popiołek. Jak sobie radzą, jak trafiają do elektoratu? Czuć tutaj siłę, że utrzymamy Kraków, mamy pomysły, jesteśmy w ofensywie, czy jednak w ramach tych zmian na rynku pracy, zmian ekonomicznych, a tym samym też zmian społecznych, pewnych lęków nie odnajdują się. Jak ta kampania wygląda, jak właśnie ten barometr sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce?
2: Ja bym powiedział, że te obydwie partie są, znaczy obydwie kandydatki są w ogromnej, mają swoje własne kłopoty. Daria Gosek-Popiołek ma ten kłopot, że rywalizuje o lewicowych wyborców, wielkomiejskich lewicowych wyborców. To też silne, ważne to zastrzeżenie. Tu nie chodzi o jakiś w ogóle, nie ma w ogóle, taka dygresja, ale może pan redaktor pozwoli, nie ma w ogóle, nie wiem, wyborców Platformy. To jest, nie ma czegoś takiego. Są, nie wiem, starsi wyborcy Platformy, młodsi wyborcy Platformy z dużych miast, ze średnich miast, z mniejszych miejscowości. Tak samo jest z lewicą. Daria Gosek-Popiołek walczy o wielkomiejskiego, młodszego właśnie wyborcę z kandydatką, która ma tutaj wiarygodność, czyli z kandydatką Aleksandrą Owcą, współprzewodniczącą partii Razem. I to jest, myślę, gigantyczny problem. Co widać, że to w sondażach, tu jest śmiertelna rywalizacja, więc tutaj to jest jej problem, tak? Też taki, że ona była, Daria Gosek-Popiołek długi czas była w Razem. I teraz zarzut jest wobec niej taki, że ona się sprzymierzyła z, jak to mówi Aleksandra Owca, układem rządowym, z koryciarstwem. Padają bardzo ostre słowa ze strony Razem w Krakowie, no bo to jest też takie są prawybory na lewicy. A z drugiej strony Monika Piątkowska ma ten problem, że kamieniem młyńskim u jej szyi, przepraszam za to stwierdzenie, ale lepszego nie znalazłem tak na bieżąco, jest... Kamieniem jest Aleksander Miszalski, który w maju tego roku, co wielokrotnie omawialiśmy w tych na pana antenie, i co więcej, ja byłem raczej od samego początku na stanowisku, że to referendum się uda. Został w maju tego roku, nie tak dawno temu, w spektakularny sposób odwołany. To było od 2010 roku, czyli 16 lat minęło od poprzedniego takiego referendum w dużym mieście, w którym odwołano by prezydenta. I to jeszcze prezydenta, który rządził tym miastem zaledwie od 2024 roku. To są rzeczy, jak to się mówi, bez precedensu.
1: To rzeczywiście się nie zdziało wcześniej.
2: Jest na samym wstępie w defensywie. A co więcej, w Krakowie jest taka teoria, ja zaznaczam, że to jest tylko teoria, tak? Nie byłem w stanie jeszcze tego zweryfikować. Natomiast teoria jest taka robocza, że te struktury Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej jakoś tak wcale się strasznie nie palą, żeby wspierać Monikę Piątkowską, bo po prostu ona też jest uznawana za trochę ciało obce w partii. Była wcześniej w Polsce 2050, z tego co pamiętam, wiele lat pracowała u Jacka w magistracie, bo w Krakowie nie ma ratusza, tylko jest magistrat, w magistracie u Jacka Majchrowskiego. I ona też ma własne problemy, ale ewidentnie ostatnio próbuje, dzisiaj z tego co pamiętam, była konferencja z ministrem Żurkiem, jest chyba dzisiaj planowana, lub się nawet już odbyła, konferencja z ministrem Domańskim, to też jest z Krakowa. Ciekawostka, minister Domański chodził do jednego liceum, chociaż nie do tej samej klasy, z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, do drugiego ELO w Krakowie.
1: Tak, i wszyscy z Krakowem się związani.
2: Ja chodziłem do pierwszego Elo, które w Krakowie też ma swoich absolwentów. Natomiast to taka dygresja krakowska. Natomiast Monika Piątkowska, senator, no ona próbuje mobilizować przede wszystkim swoją własną bazę. Więc na przykład tam ostatnio poparł ją właśnie Waldemar Żurek, który jest chyba jeszcze w miarę gwiazdą na tej platformie, w tej bazie Koalicji Obywatelskiej. No ale ona ma problem, który się zaczyna i nazywa się i profesor Aleksander Miszalski. Więc to jest główny, myślę, dzisiaj kłopot. Więc obydwie te kandydatki no, mają swoje własne, nazwijmy to, wewnętrzne problemy.
1: Mają problemy i muszą się z nimi zmierzyć. To już powoli puentując wątek, czy część krakowską naszej rozmowy, Łukasz Gibała, który ma poparcie z bardzo różnych stron, kiedyś no raczej związany z liberałami, nawet z liberalną lewicą, teraz apartyjny, ale popierany przez różne odcienie prawicy, od części środowiska skupionego dookoła Grzegorza Brauna po część polityków Mateusza Morawieckiego.
2: No myślę, że Łukasz Gibała jest kandydatem, który ma taką, no, 4 razy już kandydował w Krakowie. Ja mam wrażenie, że też jest dla niego no, starcie o polityczne życie, bo jeśli ta kampania zakończy się dla niego fiaskiem, no to on już chyba jest, no chyba będzie musiał sobie odpuścić ten Kraków. Zresztą w Krakowie wiele osób mi mówiło, że Łukasz Gibała ma jakiegoś rodzaju obsesję na punkcie władzy w mieście. To też, ale jest kandydatem na wątpliwie na tle wszystkich innych, ma jeden zasadniczy plus. Jest, przez te wszystkie kampanie i tak dalej jest najbardziej rozpoznawalny. Tak jak w Krakowie słyszałem coś takiego od wyborcy mojej koleżanki, która no, generalnie jest po stronie koalicji rządzącej, no, że ona zagłosuje na Gibałę prawdopodobnie głównie dlatego, żeby też dać mu szansę, żeby no, niech się wykaże. I takie, a poza tym on jest najbardziej rozpoznawalny. I wbrew pozorom w sytuacji, gdy na karcie wyborczej jest jedno nazwisko, które jest wszystkim znane, wiele osób, w większości osób wyborczych jest znany, Łukasz Gibała, i nazwiska, które są trochę znane, no to wiele osób może po prostu zagłosować na tego, kogo najbardziej zna. Ja wiem, że dla nas, dziennikarzy, pewnie też dla naszych słuchaczy, którzy się no aktualizują X-a co chwilę politycznego i którzy no, żyjemy tą polityką, bo to jest w pana i w moim przypadku nasz zawód, to brzmi abstrakcyjnie, ale tak jest, że wiele osób wybiera tych, którzy najbardziej zna, bo wiele osób może też uznać, że po prostu najbardziej ufa Gibale, że on jakieś porządki w mieście nowe zaprowadzi, a jest poczucie w Krakowie właśnie niepokoju, tak, wynikającego właśnie z ucieczki miejsc pracy, no, z tego, co się wydarzyło wokół referendum, przed referendum, czyli strefa czystego transportu, ale też polityka kadrowa byłego prezydenta, zatrudnianie swoich po prostu, jak to się w Krakowie mówi, słowo, ale używam tego, które padło w tej debacie referendalnej, kolesi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no, jest poczucie pewnego ogromnego rozczarowania tą krakowską klasą polityczną, do której oczywiście paradoksalnie Łukasz Gibała sam się zalicza od wielu lat. No i być może zostanie przez to wybrany, przez tą rozpoznawalność i tak na zasadzie dać mu szansę prezydentem Krakowa za kilka tygodni.
1: Za trzy, bo to już zbliżają się terminy wyborów. Michał Kolanko naszym gościem. Na koniec przejdźmy do koalicji rządzącej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz rządu, już na tym szczeblu ogólnopolskim? Szymon Hołownia to taka jednostkowa, ale ciekawa historia. Nawet zanim niektórych padł ofiarą intrygi, chciał zostać szefem klubu. Podobno był klub, który decyzji nie podjął, ale ktoś puścił notkę czy depeszę prasową Polskiej Agencji Prasowej, która miała inaczej niż to było faktycznie przekazywać przebieg tego spotkania, że doszło do głosowania, które przegrał po raz kolejny Szymon Hołownia i Szymon Hołownia w związku z tym już rezygnuje z planów bycia szefem i w ogóle już kończy ostatecznie swoje próby w wielkiej polityce, po czym się okazało, że chyba ta notka była nieprawdziwa, bo Szymon Hołownia został szefem klubu. To jest ciągle ważny element w układance rządowej, narodowej. Ciągle Szymon Hołownia jest wartością dla Donalda Tuska i jego przyciągnięcie do rządu, konsolidacja jego partii, odnowienie trzeciej drogi to jest scenariusz, który jest na poważnie jako istotny element rozważany w kancelarii premiera.
2: Ja bym powiedział tak, że w ostatnich tygodniach było bardzo wiele scenariuszy, które się nie sprawdziło. Na przykład na razie nie sprawdził się scenariusz siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Tak? I jest zastrzeżenie co do Szymona Hołowni takie, że jak można było usłyszeć w Platformie czy tam w koalicji rządzącej, że wyborcy, nie do tego żadnych tam wielkich badań, nie? Wystarczy wejść na Ipsa, zobaczyć, że no, wyborcy koalicji rządzącej nie lubią, czy koalicji obywatelskiej, przepraszam, nie lubią Szymona Hołowni. Tak bym to ujął delikatnie. Nienawidzą go. Nienawidzą go ci najbardziej fundamentalni wyborcy koalicji rządzącej, tak? I do czego zmierzam? Że oni po prostu nie zaakceptowaliby takie jest myślenie Szymona Hołowni w rządzie. Po prostu.
1: Czyli co? Czyli ten plan, że Szymon Hołownia wraca niemalże na białym koniu do rządu i nagle ma tknąć nowe, drugie życie w swój ruch i trochę odtworzyć konstelację, która dała obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi władzę w roku 2023, że ten plan od początku był martwy?
2: Wie pan co, tu jest jeszcze jedno zastrzeżenie, że to jest jakiś tam punkt, który warto mieć na uwadze, że w Platformie jest takie przekonanie, że Hołownia jest nienawidzony przez wyborców Platformy, czasami przez część wyborców. Ale z drugiej strony no, Hołownia ma ten brand swój. Słabszy może niż kiedyś, ale jednak brand, no właśnie tak jak hasło Nie dajmy się podzielić, czyli tytuł mojej książki z Szymonem Hołownią, też jako disclaimer, żeby państwo mieli jasność. Ta książka się ukazała w 2024 roku. I no właśnie, że dzisiaj być może jest taki czas, że ludzie, wyborcy no, oczekują, martwią się o wybuch potencjalny, jakąś eskalację konfliktu z Rosją, atak Rosji, tak mówiąc wprost. No i generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że to może być jakiś punkt zaczepienia ważniejszy niż ten poprzedni. Że być może Hołownia w rządzie przez pana premiera Tuska byłby uznany za osobę, która ten brand rządu jako taki depolaryzacyjny by wzmocniła. Chociaż uważam, że no nie wiem, czy premierowi Tuskowi dzisiaj może na tym zależeć, tak? No bo jak widzę na przykład temperaturę PiS-ów polityków Koalicji Obywatelskiej no wobec PiS-u albo prezydenta, no to mam wrażenie, że jednak zależy im na tej polaryzacji.
1: Jak rozumiem, Donald Tusk, czy Szymon Hołownia nie pasuje.
2: No tak, ale z trzeciej strony no, rząd może, czy premier Tusk może chcieć w pewnym momencie zagrać na trochę innym fortepianie, tak? No bo on jednak potrzebuje tych głosów. Jeśli on by chciał budować koalicję z PSL-em, który zwróćmy uwagę na przykład przy tym, jeśli chodzi o wejście do Trybunału, no to PSL się tak jak w tradycyjny sposób dystansował. Więc jeśli premier Tusk chce budować koalicję z PSL-em, budować w ogóle wielką jedną listę, całej koalicji rządzącej, no to nie może mieć tylko takiego polaryzacyjnego wydźwięku taka lista, bo duża część wyborców po prostu wtedy odpadnie. Więc no, taka jest nota tych procesów politycznych, czasami nie mówię o panu, ale często od dziennikarzy, jak się rozmawia, komentuje, to wymaga się jasnych odpowiedzi. Tak, tak, nie, nie. Czarne jest czarne, a białe jest białe, jak by to powiedział prezes Kaczyński. Natomiast no właśnie ja przedstawiłem obraz sytuacji, który mam, że są plusy i minusy wejścia Hołowni do rządu. Natomiast na pewno faktycznie stał się szefem klubu, więc teoretycznie ścieżka się gdzieś tutaj otwiera, ale czy ona się otworzy, no to dzisiaj myślę, że sam Szymon Hołownia, z którym że też disclaimer nie rozmawiałem o tym ostatnio, nie... Sam Szymon Hołownia zapewne tego nie wie.
1: Nie ma takich pomysłów. To już na koniec zapytałbym o właśnie na Tuska. Jakim, skoro nie plan na Szymona Hołownię, to jaki właściwie w tej chwili ma plan obecna władza? Wojna czy coś jeszcze? Bo patrząc na wypowiedzi, to rzeczywiście kwestia wojny, zagrożenia rosyjskiego jest w tej chwili główną, a może i jedyną linią narracyjną obecnego rządu.
2: Wydaje mi się, że to jest ta polaryzacja z prezydentem, to jest to, o czym pan mówi. Gdzieś na dalszy plan w tej chwili zeszły sprawy, nazwijmy to, bytowo-życiowe. Chociaż 17 bodajże sierpnia premier Tusk i minister Domański przedstawili te propozycje podatkowe, no ale...
1: Ale to nie przeżyło, to jakby nie spowodowało wielkiej dyskusji.
2: Nie zażarło.
1: Nie zażarło, o tak, mówiąc żargonem dziennikarskim.
2: To były pozycje, które ja, bo ja mam taką, jak już pan pewnie nasi słuchacze zauważyli, że ja staram się jak najczęściej rozmawiać z wyborcami, którzy są poza naszą bańką i z tego terenu, tak się wyrażę brzydko mówiąc, staram się budować jakiś odsłuch własny. To nie są w żaden sposób badania fokusowe, nie jest to socjologia, no ale daje mi to jakiś ogląd sytuacji, tak? Jakiś wektor. No i wektor był taki, że te propozycje podatkowe zostały po prostu przez wielu moich wyborców wyśmiane, tak? Wielu moich rozmówców, przepraszam, ups.
1: Jeszcze nie startuje, Michał Kolanko, jeszcze
2: nie.
1: I raczej nie będzie.
2: Żadnych wyborców.
1: Czyli co, czyli jednak to nie było wyjście takie na miarę oczekiwań?
2: Chociażby... Nie, absolutnie nie, ponieważ wyjście na miarę oczekiwań byłoby to, co było w obietnicy Koalicji Obywatelskiej, tak zwanych 100 konkretach, czyli zmiany kwoty wolnej. Bo przecież każdy sobie w 10 sekund dzisiaj może używając prostych bardzo narzędzi dostępnych dla każdego, policzyć, ile by zyskał na tej propozycji, która i tak pewnie nie wejdzie w życie, bo prezydent ją zawetuje, premiera Tuska i ministra Domańskiego. I po prostu te wyliczenia skończyły się na właśnie taką reakcję, o jaką mówiłem, że ci, którzy zarabiają słabiej niż by ich objęły te propozycje, no to byli i tak wkurzeni, że moi rozmówcy, że to jest słabe i że to są jakieś ochłapy, tak to usłyszałem, a ci, których to by obejmowało, no to uznali, że to jest mało. I że oni, dla nich to już nie jest taka wielka różnica. No oczywiście lepiej mieć te pieniądze, tam chyba było 3600 zł max, które można było tam by z tego skorzystać, gdyby to weszło w życie, co i tak, jak mówię, prawdopodobnie nie wejdzie. No i to też raczej kwitowali to wzruszeniem ramionami, no tak, że... Więc jakby, no... Dlatego to nie zażarło, bo gdyby to zażarło, to nie trzeba by też jakiejś gigantycznej akcji promocyjnej, która taki nastąpiła.

0: chodzi o te zarobki lekarzy, tak, no to to jest w planie legislacyjnym rządu. Natomiast ja sam napisałem tuż po moim powrocie z urlopu, to było zaraz po tym, jak minister Berek został wskazany jako kandydat do Trybunału, czyli jeszcze w sierpniu napisałem taki tekst o tym, że rząd przechodzi w tryb wyborczy. No i nie bez fałszywej skromności powiem, że wszystko się w tym tekście, że to się sprawdza, tak, że ten tryb wyborczy, no widzieliśmy, co się dzieje, tak. Więc jakby, no może być tak, że wielkich jakichś już realnych zmian legislacyjnych, no wejdzie w życie zmiana dotycząca najpewniej asystencji osobistej, bo to przeszło przez Sejm niedawno. Zakładam, że prezydent to akurat podpisze. No ale jakichś takich, no jest pytanie, co z tymi zmianami, jeśli chodzi o reklamę alkoholu i te wszystkie, ten pakiet antyalkoholowy, on w tajemniczych okolicznościach spadł z posiedzenia Sejmu przed trzecim czytaniem, przed głosowaniem w ubiegły piątek, to na pewno pan też odnotował. No ale to są właśnie tego typu rzeczy, no ważne, sektorowe, ale bez game changerów.
1: To prawda, że to jest coś, co nie wzburzy i nie zmieni nastawy, postawy.
0: Jest ważne oczywiście, jest oczywiście ważne.
1: Jest ważne, chociaż ten alkohol oczywiście dziwnie nie po raz pierwszy i nie ta władza ma kłopot, żeby jakąś jedną linię obrać wobec przemysłu alkoholowego. To chyba nie jest przypadek. Wpływy, lobbing, nie lobbing, to wszystko ma znaczenie. O czym mówię na naszej antenie, Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, miłego dnia, miłego tygodnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. My mamy godzinę 11:09. Za chwilę naszym gościem będzie dr Krzysztof Rak. Mam nadzieję, że to się za chwilę wydarzy. A tą chwilę spędzimy razem z kolejnym, a może nawet się uda bez kolejnego utworu muzycznego, tylko płynnie przejdziemy od polityki polskiej do polityki niemieckiej, bo naszym gościem już się rozgrzewa dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, czyli najważniejszego polskiego think tanku zajmującego się Niemcami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i mówię prosto z Poznania. Witam bardzo serdecznie Państwa, no i oczywiście Ciebie, Łukaszu, też cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać.
1: No i co? Po wyborach w Berlinie, w Mecklenburgii już powinien się poddać do dymisji pan Merz, czy jeszcze będzie się trzymał?
2: Tak, te wybory to jest, jak mówią komentatorzy, podwójna klęska. CDU nie weszła po raz pierwszy w historii do Landtagu, czyli do Parlamentu Krajowego. To jest pierwszy raz w historii, czyli to jest wybitne osiągnięcie. Nie przekroczyła 5-procentowego progu. No i ten wynik, który osiągnęła, bo to mówimy o wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, ale były również wybory w Berlinie. No i CDU, no nie najlepszy wynik osiągnęła w wyborach berlińskich do Rady Miasta Berlina. Jeszcze kilka tygodni temu ja rozmawiałem z HDK-ami. Oni liczyli na to, że być może uda się nawet zwyciężyć w tych wyborach. No i wtedy to zwycięstwo w takich wyborach w Berlinie no byłoby jakimś argumentem dla kanclerza, że nie jest tak źle i na tym zwycięstwie kanclerz mógłby jeszcze trochę pociągnąć. Oni liczyli na to, że część elektoratu lewicowego, która nie będzie zadowolona z pewnych takich głosów i wątków antysemickich w kampanii Die Linke, Zielonych. Liczyli na to, że ta część centrowa tego liberalno-lewicowego elektoratu jednak nie zagłosuje na partię, no, z której pochodzą głosy antysemickie, która wspiera Palestyńczyków, która wspiera też Hamas. No ale tak się nie stało. Dwie porażki. No i teraz na twoje pytanie, co będzie dalej z kanclerzem? No, moim zdaniem on jeszcze trochę pociągnie, bo no, nie ma, dzisiaj chyba nie ma kandydata, który by chciał zająć jego miejsce. Są wymienieni między innymi na takim głównym kandydatem.

0: Kandydatem jest premier północnej Nadrenii Westfalii, Hendrik Wyss, no ale on ma wybory w przyszłym roku i to jest Nadrenia Westfalia, gdzie CDU rządzi, jest dzisiaj no, priorytetem, żeby tam utrzymać władzę. No i to mogło przez wyborców źle zostać odebrane. Ale jeszcze jedna rzecz, jesteśmy o 11 rozmawiamy. W tej chwili trwa w Berlinie prezydium CDU. I tam są ci wszyscy bonzowie partyjni, no i będą coś po tym prezydium będziemy wiedzieli. Ja, jak mówię, nie sądzę, żeby to prezydium podjęło decyzję o pozbyciu się kanclerza. Zresztą zaraz przed wyborami szefowie landów, w których CDU rządzi, podpisali taki list popierający kanclerza, choć uwagę komentatorów zwróciło to, że tam nie był kanclerz wymieniony z nazwiska. No ale to też byłoby dziwne, żeby kilka dni po tym, jak go poparli, teraz go zrzucili. No, chwilę musimy poczekać jeszcze z wiele bardzo istotnych czynników, które spowodują które mogą spowodować i przyspieszyć kres kanclerza. Kanclerz jest, jak już podsumowując, kiedyś o tym rozmawialiśmy, on już jest trupem, ale ja zawsze cytuję moje ulubione niemieckie powiedzenie, bo to jest piękne i ono bardzo w polityce, do polityki się bardzo dobrze odnosi, dobrze pasuje do polityki. Niemcy mówią, tot gesagte leben länger. Ci, których śmierć już ogłosiliśmy, żyją dłużej. No i to świadczy, i to też może, to może być taki los kanclerza. Ten trup będzie żył jeszcze jak świat w niemieckiej polityce.
1: To rzeczywiście nie najlepsze określenie dla kanclerza, który miał przywodzić Europie i zmieniać nie tylko Niemcy, ale właśnie Unię Europejską również. Trochę do wyników Mecklenburgia Pomorze Przednie. Ciekawa sytuacja, bo wydawałoby się na ostatnie prostej, że jednak Manuela Schwesig, czyli przewodnicząca SPD, na tyle kształtowała politykę landową, że udaje się utrzymać władzę, czy władzę pewnie utrzyma, ale że udaje się wygrać te wybory po raz kolejny, to się nie zdało. SPD straciła niedużo, no ale straciła chyba przeszło 4 punkty poparcia, więc sporo, ale dalej, ale znacznie więcej niż CDU. No i AfD jednak lokuje się na pierwszym miejscu. Co ciekawe, im bliżej Polski, tym wyższe poparcie dla alternatywy dla Niemiec. Jakiś przypadek, o co to chodzi? To jakoś da się wyjaśnić? To jakiś, może to wina Polski, to AfD, że tam im bliżej Polski...
0: No to jeszcze jest jeden ważny czynnik, bo jeszcze o tym jednym ważnym musimy powiedzieć, że CDU nie przekroczyło w tym landzie tych 5%. Czyli CDU zostało zgniecione. Moim zdaniem ten land jest też przykładem, oczywiście bardzo wyolbrzymionym, no, problemów CDU, bo co będzie za AfD, to się jeszcze okaże, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale było jasne, że głównym problemem dla niemieckiej sceny politycznej będzie wynik CDU, bo CDU jest w katastrofalnej sytuacji. My możemy krytykować, łatwo jest krytykować Merca za nieudolność, śmiać się, że on jest trupem, no tylko, że ta partia znalazła się, można tak powiedzieć, w pułapce, bo ona po pierwsze nie ma żadnej możliwości manewru na prawo, bo jest kordon sanitarny, no i z AfD nikt nie rozmawia, a w dużej mierze politycy CDU uważają, że ten kordon jest bardzo sensowny. Zresztą, jak patrzyliśmy na kampanię wyborczą, to w ostatnich dniach po prostu AfD bardzo wręcz wściekle atakowało CDU. Z drugiej strony ta partia musi rywalizować z partiami lewicowo-liberalnymi, do których coraz bardziej się upodabnia. I teraz to, że ona nie ma możliwości ruchu, żadnego ruchu na prawo i tylko jest skazana na współpracę z liberalno, z partiami liberalno-lewicowymi, no właśnie powoduje to, co widzimy. To znaczy jedyna możliwość, żeby rządziła na poziomie landowym bądź na poziomie federalnym, to jest wejście w alians, w koalicję, albo jak jest na poziomie federalnym z SPD, albo właśnie jak to jest nad Renii Westfalii z Zielonymi. I to powoduje, że ta partia jakby ona siłą rzeczy ma ten skręt centrowo-liberalny. No i tutaj musi walczyć o powodzenie o tych wyborców centrowo-liberalnych. A po pierwsze, ta grupa jest jednak coraz mniejsza, bo mamy w Europie i w Niemczech tendencję prawicową, a tutaj nic CDU się nie udaje uszczknąć, tak? No bo wszystko zabiera AfD. No a z drugiej strony mamy dobry przykład też radykalizacji tej lewicy, na którą CDU jest skazana współpracować, jeśli chce być u władzy. No i to powoduje, że ona jeszcze, że CDU musi jeszcze bardziej iść na lewo, i to powoduje, no, że centroprawicowi wyborcy i prawicowi, no, już na CDU nie zagłosują. A jeśli idzie o centrolewicowych i lewicowych wyborców, to oni się pytają, a po co nam jest CDU? No i efekt jest taki, jak jest w Berlinie, tak? Że widzimy to przesunięcie, to radykalizację na wschód, na lewo, bo wygrywa w Berlinie, wygrywa postkomunistyczna Die Linke i wygrywa dlatego, że jest właśnie bardziej lewicowa od SPD. No i w tej sytuacji CDU naprawdę nie ma możliwości ruchu, bo jak mówię, na prawo nie pójdzie. Problem właśnie Merca jest właśnie ten, że ktoś sobie wymyślił, czy wymyślono kilka lat, trzy lata temu, trzy, cztery lata temu, że Merz może

0: Ostatnia uwaga co do trudności położenia CDU. Wielokrotnie tutaj z tobą rozmawialiśmy o tym zanikaniu klasy średniej, właśnie tego centrum. A kto był wyborcą, kto był głównym wyborcą CDU? Właśnie ta klasa średnia, która zanika. No i
1: to jest, czyli CDU podkopała swoje własne korzenie, podcięła gałąź polityczną, na której siedziała, polityką gospodarczą, no, która przecież nie tylko spowodowana jest czterema latami rządów SPD poprzednimi, ale należy jej kogoś winić, to raczej długie 16-letnie rządy Angeli Merkel.
0: Ja bym powiedział to tak, no nieco szerzej, bo tę tendencję zaniku, słabnięcia klasy średniej, czyli elektoratu CDU, my obserwujemy już od lat 90. To jest związane z narastaniem procesów globalizacyjnych i elity niemieckie elity polityczne, również elity niemieckie prawicowe, no nie chciały przeciwstawiać się tym procesom globalizacyjnym. I efekt tego jest taki, że liberalna lewica jest dzisiaj silniejsza od tego centrum prawicowego, to co było dotychczas centrum, już nie przyciąga wyborców z prawicy, no i ma dosyć duże kłopoty z przyciąganiem wyborców z lewicy. No dzisiaj w tej sytuacji, która jest, bycie państw partią centrowo, no, przez całą historię Republiki Federalnej Niemiec od początku lat 50. ta centrowość CDU, no, powodowała, że to była partia, która była najdłużej w Niemczech u władzy. No dzisiaj ta centrowość, zaszły takie procesy społeczno-polityczne, na które politycy przecież mają ograniczony wpływ. No, powoduje, że ta partia jest coraz bardziej partią niepotrzebną w niemieckim systemie. Ale na pocieszenie, moim zdaniem, pamiętajmy o tym, że Merz był właśnie złą receptą, tak? Bo on miał być prawicowym kanclerzem, czy bardziej prawicowym niż przeciętny Hadek, i ściągnąć wyborców z prawa i być receptą na AfD. Okazało się, że nie będzie. No i moim zdaniem CDU i Hadecy w najbliższych miesiącach, a może w najbliższym roku, no będą mieli receptę, która jest jedyną receptą możliwą. Postawią właśnie najprawdopodobniej na tego Hendryka Wysta, czyli premiera po wyborach, tak? Czyli to będzie, wybory chyba będą w kwietniu przyszłego roku w północnej Nadrenii Westfalii. Po tych wyborach on, jeśli wybory wygra, tak? On będzie naturalnym kandydatem na kanclerza, bo on jest na lewo od centrum, tak? On tworzy koalicję z Zielonymi, czyli on może jeszcze zawalczyć i będzie próbował zawalczyć już nie o prawicę, bo prawdopodobnie prawa strona jest dla Hadeków już zamknięta tam, AfD jest niezwykle silna, tylko że on będzie walczył o tych centrowo-lewicowych wyborców, no tak, żeby CDU pozostała, bo nadal jest główną partią mainstreamową. Mimo że dzisiaj ma tylko 20%, to jest główną partią mainstreamową. I o to będzie w najbliższych latach walczyła Hadecja i ma sposób, żeby te 20%, tą 20% pozycję jako główna partia mainstreamowa przy rosnącej pierwszej partii niemieckiej, pierwszego wyboru Niemców, czyli AfD.
1: To w takim wypadku pierwszy wybór AfD, Alice Weigel już proponuje, już kusi CDU, mówiąc: zobaczcie, jakie wyniki Saksonii-Anhalt, to nie był wypadek przy pracy w Mecklenburgii, macie gorszy wynik niż się spodziewaliście, kolejny Land, kolejna klęska, kolejny triumf AfD, i to jeszcze może, właśnie, to jest tak, że Mecklenburgia, Pomorze Przednie, to jest coś, co jeszcze bardziej wstrząsnęło systemem, no bo akurat w Saksonii-Anhalt wszystko poszło zgodnie z sondażami, tu zaskoczeń nie było, A czy te wyniki w Mecklenburgii zaskoczyły? No bo sondaże były troszkę inne jednak. Tutaj ten triumf AfD był bardziej spektakularny, bo mniej spodziewany, no i nie wejście do Landtagu CDU.

0: też no, duża część sondaży nie przewidywała aż takiej, aż takiego no, upadku, katastrofy, jak używa to kanclerz Friedrich Merz, katastrofy wyborczej CDU.
1: Zwycięstwo SPD i wygraną z SPD z AfD w Mecklenburgii-Vorpommern sugerowały czy wskazywały badania ostatnich tygodni. Jeśli popatrzymy tendencje...
0: Ja widziałem badanie tuż przed wyborami, które wskazywało, że jednak SPD wygrywa. Nieznacznie, ale...
1: Nie, no to mówię. Tak. Zwycięstwo SPD wskazywały badania tylko ostatnich tygodni. Jeśli popatrzymy na badania ostatnich kilku miesięcy, zresztą o tym mówiliśmy, to zawsze tych ładnych kilka procent AfD miała nad SPD i to było zaskoczenie, że na tydzień czy na dwa tygodnie pojawiły się badania sugerujące, że SPD zwycięży. Może to były badania robione, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Grunt, że wróciło to do normy, jakby, no bo pamiętajmy, no nie powinniśmy sugerować się pojedynczym badaniom, powinniśmy sugerować się tendencjami. A tendencja była taka, że AfD miało te wybory wygrać. Ale moim zdaniem Mecklenburgia, Pomorze Przednie nie będzie problemem, bo słusznie zwróciłeś uwagę na to, co mówi Weidel. Weidel z jednej strony i AfD walą w CDU niczym w bęben, i no, tak naprawdę cała kampania wyborcza w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim była nakierowana na atak w CDU, na to, żeby CDU nie weszło, żeby nie osiągnęło 5-procentowego progu. Ale z drugiej strony Weidel kusi, chodźcie do nas, bo na co Weidel gra? Weidel gra na rozbicie CDU i to jest scenariusz, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale... śmiertelnie groźny dla CDU, bo i tutaj trzeba będzie się przyglądać w najbliższych tygodniach bądź miesiącach, co będzie się działo jednak w Saksonii-Anhalt. Ulrich Zygmunt, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, cały czas prowadzi rozmowy z politykami CDU. On mówi, że nowy rząd... Jego rząd, to jest kwestia miesięcy, nie tygodni, ale miesięcy. No i jeśli jemu by się to udało, sformować nowy rząd, to musiałby być nowy rząd, tak mi się wydaje jednak, przy poparciu tych 4-5 głosów z CDU. A 4-5 głosów z CDU, z Landtagu Saksonia-Anhalt, to jest około 1/3 frakcji landowej CDU Saksonii-Anhalt. Czyli oznaczałoby to rozpad struktur landowych CDU. Jeśli by struktury landowe CDU rozpadły się w Saksonii-Anhalt, to zaczną się rozpadać w całych Niemczech Wschodnich. No bo zwróćmy uwagę, tu gra jest o życie. Politycy w Mecklenburgii-Vorpommern nie weszli do Landtagu, no czyli zakończyli kariery polityczne. To jest katastrofa. I teraz duża część CDU, członków CDU czy działaczy CDU w Niemczech Wschodnich na pewno wie, że stoją przed wybory. Czy czekać do następnych wyborów, w których być może CDU nie osiągnie 5% i w ten sposób zakończyć swoją karierę, czy przejść do nowej łódki, tak? Do łódki pod nazwą AfD.
0: Konkluzja jest taka, że AfD podejmie próbę, może skuteczną, może tylko na wschodzie, ale jednak konsumpcji CDU i zastąpienie.
1: No, ona tę próbę właśnie teraz podejmuje.
0: A będzie ona skuteczna?
1: To jedyny Pan Bóg wie, ale ja sądzę, że nie możemy tego wykluczać. To jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy bardzo prawdopodobny scenariusz i ten scenariusz uprawdopodobniają wyniki wyborów w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Przede wszystkim, tak? No bo to jest dla tych działaczy coś strasznego. Stała się rzecz niesłychana. CDU nie jest w parlamencie landowym. No to jest kres ich kariery. Co ci ludzie mają ze sobą zrobić, tak?
0: Pójść oni... do AfD.
1: No właśnie.
0: To dobrze. I tu musimy stawiać kropkę. Doktor Krzysztof Rakę z Centrum Zarządzania Światem Zachodnim, Poznań Instytut Zachodni, główny analityk tegoż instytutu był naszym gościem. Doktor Krzysztof Rak, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam z Poznania, z siedziby Instytutu Zachodniego.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. To była Odyseja Wyborcza. Bardzo Państwu dziękuję. A teraz już czas na jeszcze więcej świata w powiększeniu i w pigułce, ale też w oddaleniu i w analizie, czyli serwis międzynarodowy z Mikołajem Urkocińskim. To już teraz zaczynamy.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
9: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
10: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
11: To będzie opowieść o wojownikach.
12: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
15: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
15: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
16: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się na Półwyspie Arabskim, ponieważ tam zbombardowane zostały cele w Riyadzie, w stolicy Arabii Saudyjskiej. Co to oznacza również dla rynków ropy naftowej? Zobaczymy także, czemu w miniony weekend tak dużo mówiono o migracji, szczególnie w Europie Zachodniej, a to za sprawą pewnego raportu, który został opublikowany przez dziennik Le Figaro oraz debaty politycznej we Włoszech. W peryskopie międzynarodowym natomiast zobaczymy, co dzieje się na Dalekim Wschodzie, konkretnie w Korei Południowej, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo słyszeliśmy przede wszystkim o tym, że Waszyngton odwraca się powoli od swojego wieloletniego sojusznika. Ale na początek, i to będzie już taki stały punkt naszych poniedziałkowych programów, przegląd prasy. Przegląd prasy poświęcony przede wszystkim wyborom, które odbyły się wczoraj w Niemczech. O tym było dużo przed chwilą. I patrzymy najpierw na czołówkę gazety Die Welt. Lewica wyraźnie wyprzedza CDU w Berlinie. Oraz komentarz Ulfa Poszarta, który mówi o śmierci mieszczańskiej burżuazji i który zauważa, że wynik uzyskany przez partię skrajnie lewicową Die Linke w Berlinie pokazuje głęboki kryzys niemieckiego centrum politycznego, ale także kryzys elektoratu partii centrowych, między innymi właśnie CDU-CSU, czyli tych mieszczan, którzy odwracają się w stronę partii takich jak AfD czy Die Linke, a ma to być wynikiem braku umiejętności przekazywania tej tożsamości politycznej przez partie właśnie takie jak CDU-CSU kolejnym pokoleniom mieszkańców Berlina czy innych dużych niemieckich miast, którzy w taki sposób odwracają się do tych ugrupowań bardziej skrajnych. Tagesspiegel, lewica po raz pierwszy staje się najsilniejszą siłą w stolicy. To jest tytuł na pierwszej stronie. I artykuł o tej zastanawiającej skali zwycięstwa ugrupowania Die Linke w stolicy Niemiec, ugrupowania prowadzonego przez ambitną Elif Eralp, 45-letnia polityk pochodzenia tureckiego, która jest w tym momencie jedną z twarzy niemieckiej nowej lewicy. Nowej lewicy, która w Berlinie kampanię zbudowała na kwestii kryzysu mieszkaniowego w stolicy właśnie niemieckiej, w Berlinie, ale także kampania, która była wzorowana na kampanii Zorana Mandaniego w Nowym Jorku, między innymi chodzenie od drzwi do drzwi aktywiści Die Linke, których jest coraz więcej i którzy przede wszystkim są coraz młodsi. Ale wybory odbywały się nie tylko w Berlinie, odbyły się także w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, gdzie historyczny wynik, to państwo przed chwilą usłyszeli, uzyskała Alternatywa dla Niemiec. 38,2% głosów i choć nie jest to wynik, który pozwoli AfD przejąć władzę w tym regionie, to na pewno jest to kolejne światło ostrzegawcze dla kanclerza Friedricha Merca, co zauważa hiszpański dziennik El País. Na pierwszej stronie także El País pojawia się ponownie kwestia sytuacji w Ceucie, czyli w tej eksklawie hiszpańskiej na kontynencie afrykańskim i komentarz eurodeputowanej Irene Montero z ugrupowania Podemos zatytułowany Ani rząd Hiszpanii, ani Unia Europejska nie odważą się podjąć walki z Marokiem, ponieważ to właśnie Maroko oskarżane jest o wywołanie całego kryzysu migracyjnego pod koniec lipca, w wyniku którego w Ceucie zjawiło się ponad 70 tysięcy migrantów. I wreszcie francuski dziennik La Croix, na którego czołówce widzimy duże zdjęcie papieża Leona XIV i tytuł Drogi papieżu Leonie, czyli listy czytelników do Ojca Świętego, który już w piątek rozpocznie swoją podróż apostolską do Francji, którą będę miał przyjemność relacjonować dla państwa na miejscu prosto z Paryża. A teraz już przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie eskaluje konflikt na Półwyspie Arabskim, gdzie także od 2 tygodni trwa ofensywa bojowników Huti w Jemenie. W wyniku tej ofensywy, o której dużo mówiliśmy na antenie Radia Wnet, ugrupowanie wspierane przez Iran wyparło z obszarów nad Morzem Czerwonym siły lojalne wobec uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu w Adenie. Tym samym utwierdzając kontrolę nad cieśniną Bab el-Mandab, łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. O szyjskiej organizacji Huti kontrolującej północny Jemen wraz ze stolicą Saną słyszymy w ostatnich czasach coraz częściej, między innymi w związku z jej zaangażowaniem w konflikty regionalne. W miniony weekend Huti z kolei przyznali się do przeprowadzenia ataków rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej.
3: Jemeńskie siły zbrojne Huti przeprowadziły z pomocą Boga Wszechmogącego dwie znaczące operacje wojskowe, wykorzystując dużą liczbę pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów. Pierwsza z nich była wymierzona w newralgiczne cele w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie. Druga miała na celu firmę Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem, powodując ogromne pożary w miejscach, które były ich celem.
16: To nie pierwszy taki atak na cele w Królestwie Saudów, które od lat walczy z ugrupowaniem Huti. W 2015 roku pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej powstała nawet specjalna koalicja złożona z państw regionu, aby obalić rządy Huti w Jemenie. Teraz jednak ataki przeprowadzone przez sprzymierzoną z Teheranem organizację odbywają się w kontekście trwającej wojny w Zatoce Perskiej. I po raz pierwszy na celowniku Huti znalazł się Riyad, czyli stolica Arabii Saudyjskiej, gdzie miał zostać trafiony m.in. zbiornik giganta naftowego Aramco. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu również na terenie Arabii Saudyjskiej zaatakowany został kluczowy ropociąg łączący Zatokę Perską z Morzem Czerwonym i który w kontekście blokady cieśniny Ormuz zyskał strategiczne znaczenie dla utrzymania eksportu saudyjskiej ropy. Według agencji prasowej Bloomberg Aramco miało poinformować niektórych klientów w Europie o wstrzymaniu dostaw ropy naftowej w październiku. Przypomnijmy także, że jednym z odbiorców saudyjskiej ropy i klientów Aramco jest także polski Orlen. Huti przedstawiają te ataki jako odwet za wznowienie przez Saudyjczyków bombardowań celów w północnym Jemenie. Wczoraj lotnictwo saudyjskie miało według Huti przeprowadzić 28 nalotów. Wydaje się jednak, że Saudyjczycy nie chcą wznawiać pełnowymiarowej wojny z Huti, która zakończyła się w 2022 roku wraz z wejściem w życie kruchego zawieszenia broni. Riyad w tej potyczce nie może chyba liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych, których przedstawiciele utrzymują bezpośrednie kontakty z Jemeńczykami. Wypowiadając się zresztą wczoraj na antenie telewizji Fox News, Donald Trump zapewnił, że Huti nie chcą walczyć z USA i wygląda na to, że to zapewnienie administracji amerykańskiej wystarcza. Z drugiej strony pojawiają się spekulacje, jeżeli chodzi o możliwe włączenie się w działania przeciwko Huti Turcji i Pakistanu na podstawie powstałego w zeszłym miesiącu sojuszu porozumienia z Mekki, zrzeszającego właśnie Turcję, Pakistan i Arabię Saudyjską. Wczoraj zaangażowania tureckiego nie wykluczył minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.
3: W tej chwili jesteśmy oczywiście świadkami bardzo poważnych ataków na integralność terytorialną, suwerenność i infrastrukturę Arabii Saudyjskiej. Kiedy przyglądamy się naszej umowie, widzimy, że nasze kraje ponoszą wobec siebie odpowiedzialność jako sojusznicy. Jak Państwo wiecie, nasz prezydent jest prawdziwym przywódcą, który dotrzymuje słowa. To kwestia, w sprawie której jako państwo podpisaliśmy umowę. Jesteśmy w tej sprawie zjednoczeni, dlatego w sposób szczególny analizujemy obecną sytuację.
5: Durum analizlerini değerlendiriyoruz.
16: Wznowienie konfliktu między Huti a Arabią Saudyjską w kontekście wojny amerykańsko-irańskiej dodatkowo winduje ceny ropy na rynkach światowych. Za baryłkę ropy Brent dzisiaj rano płaciło się niemal $102. Sytuacja jest na tyle poważna, że prezydent Donald Trump postanowił skrócić swój weekend w prezydenckiej rezydencji w Camp David w stanie Maryland i powrócić do Białego Domu. Przenosimy się do Francji, gdzie w miniony weekend na łamach dziennika Le Figaro opublikowany został raport Obserwatorium Imigracji i Demografii, zatytułowany Scenariusze demograficzne dla Francji w XXI wieku. Jego autorzy prognozują w nim zmiany społeczeństwa francuskiego pod względem pochodzenia na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci w zależności od możliwych polityk migracyjnych. I tak możemy się dowiedzieć z tego raportu, że w przypadku utrzymania obecnej dynamiki napływu ludności do Francji, czyli około 350 tysięcy imigrantów rocznie, już w 2040 roku większość rodzących się dzieci we Francji będzie miała pochodzenie pozaeuropejskie. Natomiast w 2070 roku osoby spoza Europy będą stanowiły we Francji większość. Inaczej sprawa by się miała, gdyby w najbliższych dziesięcioleciach kolejne rządy wprowadzały bardziej restrykcyjną politykę migracyjną, drastycznie zmniejszając czterokrotnie napływ cudzoziemców do Francji. W tej sytuacji proporcja ludności pochodzenia europejskiego w żadnym momencie nigdy nie stałaby się mniejszością, a nawet od 2060 roku proporcja narodzin dzieci z tej grupy europejskiej zaczęłaby nawet wzrastać. O wnioskach tego raportu mówił dla Le Figaro TV dyrektor Obserwatorium Imigracji i Demografii Nicolas Pouvreau-Monty.
3: Ta przemiana demograficzna jest już dziś faktem. Od 2000 roku, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie wskaźnik urodzeń, odnotowujemy coroczny spadek o około 30% liczby urodzeń, w przypadku których oboje rodziców urodzili się we Francji. Jednak w tym samym okresie liczba urodzeń, w przypadku których oboje rodziców urodzili się poza Unią Europejską, wzrosła o 74%. Widzimy zatem, że mamy do czynienia z przemianą, która nie jest jedynie prognozą na przyszłość, ale która dzieje się na naszych oczach. Jednak władze polityczne dysponują środkami, by podjąć działania w tej sprawie w nadchodzących latach.
16: Nieprzypadkowo kwestie imigracji i demografii znajdują się w centrum trwającej we Francji kampanii wyborczej. No chociażby jeżeli chodzi o skrajną lewicę, o LFI, La France Insoumise, Francja Niepokorna, kandydat tej partii w wyborach prezydenckich Jean-Luc Mélenchon i równocześnie lider tego ugrupowania otwarcie mówi, że stawia on na wyborców tak zwanej Nowej Francji, czyli tych wyborców pochodzących właśnie z imigracji. Ale ta debata również trwa we Włoszech, gdzie w przyszłym roku także odbędą się wybory parlamentarne. Wczoraj premier Giorgia Meloni zapowiedziała podczas spotkania z członkami Gioventù Nazionale, młodzieżówką partii Fratelli d'Italia, z której zresztą Meloni się wywodzi, zakaz noszenia islamskich chust we włoskich szkołach.
3: Proponowana zmiana wprowadzi obowiązek nauki języka włoskiego dla rodziców uczniów zagranicznych borykających się z poważnymi problemami z integracją szkolną, a także zakaz noszenia burki i nikabu w szkole. Równość kobiet i mężczyzn nie podlega negocjacjom. Nie podlega negocjacjom na naszych ulicach i nie podlega negocjacjom w naszych szkołach.
16: Podczas tego samego spotkania Giorgia Meloni zapowiadała również wprowadzenie niespotykanego jak dotąd w Europie limitu uczniów obcego pochodzenia w klasach włoskich szkół. Jak tłumaczyła premier Włoch, nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której to włoscy uczniowie mieliby stanowić mniejszość.
3: Nie może się zdarzyć, nie może się zdarzyć, żeby we włoskiej klasie to właśnie włoskie dzieci czuły się zepchnięte w kąt, ponieważ stały się mniejszością. To nie może się zdarzyć. Nazywanie tego wszystkiego integracją to kolejne kłamstwo. Wygodne kłamstwo dla tych, którzy kierują się ideologią, dla tych, którzy pouczają nas ze swoich salonów, a potem wysyłają własne dzieci do szkół, w których ten problem nie istnieje.
16: Tak jak wspomniałem, te propozycje Giorgi Meloni należy umieścić w aktualnym kontekście politycznym we Włoszech. Oto bowiem może się okazać, że głównym przeciwnikiem Meloni w nadchodzących wyborach będzie rosnący w siłę Roberto Vannacci, były generał na emeryturze, aktualnie europarlamentarzysta, który w lutym tego roku założył partię Narodowa Przyszłość, sytuującą się raczej po skrajnej prawej stronie politycznego spektrum. We Włoszech. W lipcu to właśnie członkowie tego ugrupowania przeprowadzili przez Parlamentarną Komisję do Spraw Kultury rezolucję w sprawie zakazu nikabów i burek. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
16: I my przeniesiemy się na daleki wschód. Wczoraj Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. I choć wylądował on w morzu, to należy odnotować, że jest to już druga taka próba w ciągu ostatnich dni. To wszystko w kontekście rozluźnienia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową. I to właśnie w tym kontekście rząd południowo-koreański poinformował, że wyśle w rejon cieśniny Ormus jedną ze swoich fregat. Z nami na łączach jest już pan dr Oskar Pietrewicz, analityk w programie Azja-Pacyfik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
16: To może skomentujmy na początek to, co powiedziałem we wstępie, czyli czy rzeczywiście w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z jakimś oddalaniem się Waszyngtonu od Seulu?
6: No, to jest bardzo złożona sprawa, bo z jednej strony jest to jeden z najpotężniejszych sojuszy współczesnego świata, z bardzo długą historią owocną, z bardzo silnym zaczepieniem amerykańskim w wymiarze strategicznym w tej części świata. Koreańczycy i Amerykanie wielokrotnie ze sobą w różnych sprawach współpracowali. Przypomnę tylko o tym, że Koreańczycy byli największym kontyngentem, jaki wspierał Amerykanów w wojnie w Wietnamie. Dawno temu to było, ale to bardzo ważne. Natomiast zawsze były sprawy problematyczne w relacjach amerykańsko-południowo-koreańskich dotyczące tego, jaki jest wkład Koreańczyków we własne bezpieczeństwo, ile, mówiąc bardzo wprost, płacą za ten sojusz, jakie koszty ponoszą i w końcu na ile mają zbieżne spojrzenie w polityce zagranicznej ze Stanami Zjednoczonymi na tematy Korei Północnej, Chin, ale i szerzej. I to, co jest w ostatnich dwóch latach jeszcze dodatkowym problemem, który już Koreańczycy poznali w pierwszej kadencji Trumpa, to oczywiście są kwestie handlowo-inwestycyjne, czyli, no, mówiąc wprost, presja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych, nakładanie ceł na Koreę Południową, ale też oczekiwania ogromnych inwestycji południowo-koreańskich w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w przemysł stoczniowy. Więc z jednej strony mówimy o bardzo poważnym sojuszu ciągle aktualnym, w którym jest niemal 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej. To ciągle jest bardzo ważny punkt na mapie interesów amerykańskich i to też nadal jest gwarant bezpieczeństwa Republiki Korei. Więc bieżące problemy to jedno, ale one jednak trzeba je postrzegać przez pryzmat tego, że jest to bardzo, bardzo silny silna relacja, która wiele kryzysów na przestrzeni ostatnich ponad 70 lat przetrwała. No i myślę, że Koreańczycy liczą, że teraz uda też się im skutecznie nawigować w tych niewątpliwie trudnych czasach układania się z administracją Donalda Trumpa.
16: To ciekawe w sumie, dlatego że no z drugiej strony mamy Japonię i premier Sane Takaishi i tutaj mamy wrażenie, że te stosunki między Trumpem a panią premier są no tutaj dla odmiany bardzo takie ciepłe. Dlaczego w przypadku Seulu ta postawa jest trochę inna?
6: No, myślę, że nawet jeśli ktoś ma dobre relacje, czy nawet taką przyjmuje pozę, to niekoniecznie później okazuje się, że coś z tego dobrego wychodzi. Wielu polityków układających się bardzo przyjacielsko z Trumpem się przejechało, więc... No, myślę, że przede wszystkim zupełnie innym politykiem jest Lee Jae-myung, a zupełnie innym politykiem jest premier Japonii Takaishi. Jest też, wydaje mi się, inne, powiedziałbym, podglebie wewnętrzne w Korei Południowej, to znaczy też z jakiego obozu politycznego wywodzi się Lee Jae-myung. To jest polityk, który wywodzi się z liberałów, a ten elektorat tradycyjnie liberalny w Korei Południowej jest za tym oczywiście, żeby współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale na swoich warunkach. Nie jest, powiedziałbym, tak bardzo skłonny do zgadzania się w absolutnie wszystkim z Amerykanami, jak południowo-koreańscy konserwatyści prawica. Więc to też sprawia, że w wielu kwestiach Lee Jae-myung, można powiedzieć, nie przyjmuje postawy takiej bardzo, bardzo koncyliacyjnej wobec Trumpa, bo wie, że tego wcale nie oczekują od niego jego wyborcy. I to jest ten problem manewrowania między tym, co szalenie istotne, czyli ułożenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi takie, jakie są, a z drugiej strony, żeby nie stracić wewnętrznie na tym, bo to zawsze jest element bardzo istotny w państwach demokratycznych. Trzeba wsłuchiwać się też w oczekiwania społeczeństwa. I tu jest wiele właśnie kwestii, które tego zahaczają. Z jednej strony żądania Amerykanów, wspierajcie nas na przykład właśnie na Bliskim Wschodzie, w cieśninie Ormus, a z drugiej strony własne społeczeństwo w Korei Południowej mówi prezydentowi jednoznacznie, nie chcemy nikogo wysyłać, to nie jest nasza wojna. I prezydent w ostatni piątek wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym, deklarując, że nie wyślemy naszych żołnierzy do wojny, nie wyślemy naszych jednostek wojskowych do wojny, natomiast jesteśmy za tym, żeby zapewniać swobodę żeglugi, żeby zapewniać osłonę statków handlowych, więc to jest, powiedziałbym, trochę taka próba manewrowania, że coś trzeba zrobić, jakoś trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom amerykańskim, ale żeby nie było to działanie sprzeczne z optyką społeczeństwa południowo-koreańskiego.
16: Tym bardziej, że o tej interwencji, o tym ewentualnym włączeniu się w patrolowanie, przynajmniej w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o tym już mowa była od jakiegoś czasu, przynajmniej były pogłoski, że Korea Południowa może się na to w jakiś sposób zdecydować. No ale tutaj także chyba trzeba podkreślić, że Korea Południowa jest bardzo dotknięta przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No między innymi południowo-koreański tankowiec został uszkodzony przez jakąś rakietę, no najprawdopodobniej irańską. Czy tutaj jest w Korei jakaś dyskusja na temat tego, no właśnie, jak Korea powinna działać, aby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania na Bliskim Wschodzie? No właśnie, czy to tylko o tym jakimś włączeniu się, no przez wysłanie fregaty jakiejś, czy jeszcze jakoś inaczej?
6: No tak, to jest sprawa, która dość dzieli, powiedziałbym, środowisko eksperckie, tak? Bo są eksperci w Korei Południowej, którzy właśnie podkreślają, że to jest nasza sprawa, bo jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny na Bliskim Wschodzie Korea sprowadzała co najmniej nawet 70% ropy naftowej właśnie z Zatoki Perskiej. W ostatnich miesiącach ten udział się zmniejszył, ale nadal jest to mniej więcej połowa ropy naftowej importowanej przez Koreę Południową, która nie ma własnych surowców, więc to jest państwo bardzo zależne od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w wymiarze surowcowym. Tak samo jeśli chodzi o transporty handlowe przechodzące z Dalekiego Wschodu przez Bliski Wschód do Europy chociażby. To jest to wąskie gardło, przez które przechodzi między innymi handel południowo-koreański, a jest to państwo handlujące. Jest to państwo, które żyje z eksportu wszystkiego tak naprawdę. Bardzo dużo różnych rzeczy Koreańczycy eksportują i potrzebują stabilnego świata, tak? Więc to jakby w rozumieniu szeroko pojętych interesów południowo-koreańskich jest bardzo ważne. Natomiast inna sprawa to jest to, jak wypośrodkować to, żeby nie być częścią konfliktu zbrojnego, żeby nie opowiedzieć się jednoznacznie po stronie, to znaczy zapewnić stabilność, ale nie włączyć się w amerykańskie działania zbrojne przeciwko Iranowi. I to, wydaje mi się, to jest bardzo trudne do pogodzenia, dlatego Koreańczycy sugerują na przykład poparcie dla francusko-brytyjskiej inicjatywy, żeby na przykład po zakończeniu konfliktu zbrojnego rozminowywać cieśninę Ormus, że na przykład trałowce południowo-koreańskie mogłyby być wysłane w pobliżu Zatoki Perskiej. Zresztą jest jedna misja południowo-koreańska od wielu lat. Chonghae to jest misja, w skład której wchodzą różne okręty patrolujące. Przede wszystkim one były do celów walki z piratami z Somalii przez lata, ale jest niewykluczone, że kolejne jednostki dołączą do właśnie tej misji, ale na zasadzie opieki, nadzoru nad statkami handlowymi własnymi południowo-koreańskimi, a nie do celów wsparcia militarnego Stanów Zjednoczonych w wojnie przeciwko Iranowi. Więc to jest to rozgraniczenie bardzo trudne, ale które starają się zrobić Koreańczycy z południa.
16: To jeszcze spójrzmy na te relacje z sojusznikiem amerykańskim. Zaczynałem ten dzisiejszy peryskop międzynarodowy od informacji, że Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne. No, z drugiej strony mamy prezydenta Donalda Trumpa, który deklaruje, że jeszcze w tym roku chce się spotkać z przywódcą północno-koreańskim Kim Jong-unem. Co wobec właśnie tej polityki amerykańskiej wobec Korei Północnej i wobec również tych prowokacji północno-koreańskich, jak Seul zamierza odpowiadać i jaką postawę, jakie stanowiska zamierza przyjąć?
6: No, dla Korei Południowej sam fakt, że Donald Trump chce się spotkać z Kim Jong-unem, jest zjawiskiem pozytywnym, bo Koreańczycy z południa nie mają własnych kanałów komunikacji od kilku lat z Koreą Północną i zależy im na tym, żeby się, brzydko mówiąc, podpiąć pod dialog Trumpa z Kimem. Czy to się uda? Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo Korea Północna z powodów wewnętrznych, ale i szerzej międzynarodowych, podziękowała Korei Południowej za jakiekolwiek kontakty, obawiając się, że Korea Południowa to jest inna Korea, to jest Korea, z której płynie K-pop, z której płyną K-dramy, z której płynie inny obraz rzeczywistości koreańskiej, co jeśli takie treści trafiają, zawsze nielegalnie, ale jeśli jest takie ryzyko, że trafia to do społeczeństwa północno-koreańskiego, to dla takiego państwa totalitarnego, jakim jest Korea Północna, to rzecz niedobra. Dlatego Korea Północna chce tak naprawdę wyrugować Koreę Południową z jakichkolwiek negocjacji w przyszłości i jeśli już dla Korei Północnej rozmówcą będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie jakikolwiek południowo-koreański pośrednik. A tak było przecież w 2018 roku, że rola Korei Południowej jako tego państwa nadającego też rytm negocjacjom amerykańsko-północno-koreańskim było ważna. Teraz zupełnie sytuacja jest odwrotna. Dlatego Korea Południowa chce, żeby doszło, jeśli nawet są to jakieś indywidualne, personalne ambicje prezydenta amerykańskiego, to warto w to inwestować, polityczne, ale jest, mówię, pytanie, czy mogą coś więcej Koreańczycy z południa zrobić, kształtować agendę tych rozmów. No to jest rzecz bardzo moim zdaniem wątpliwa i dlatego też część środowiska eksperckiego w Korei Południowej podkreśla obawy, że obawiamy się, że Donald Trump, rozmawiając z Kim Jong-unem, na przykład zdecyduje się na ograniczenie obecności amerykańskiej militarnej w Korei Południowej, że będą anulowane, nie ograniczone, ale anulowane kolejne ćwiczenia wojskowe amerykańsko-południowo-koreańskie w imię poprawy relacji Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, ale równocześnie jeszcze dodam na koniec, że też jest bardzo wiele głosów w Korei Południowej, a byłem tam niespełna dwa tygodnie temu, więc na miejscu to wsłuchiwałem się w te głosy, że wcale być może nie dojdzie do tego spotkania, że to Donald Trump mówi, że chce się spotkać, ale Kim Jong-un wcale nie ma powodu, żeby się spotykać z Donaldem Trumpem, bo większe korzyści czerpie ze współpracy z Chinami i Rosją w ostatnich latach.
16: To już krótko na zakończenie, do tego spotkania może nie dojść, ale na pewno dojdzie za kilka dni do spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Czy jak się komentuje to spotkanie w Seulu?
6: W Korei Południowej to jest absolutnie kluczowa zewnętrzna relacja, a Koreańczycy są zaczepieni między sojuszem militarnym, ale też politycznym i bliską współpracą gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi i ciągle bardzo bliską też współpracą gospodarczą z Chinami, więc oni nigdy nie chcą podejmować wyboru. Chcieliby zjeść kimchi i mieć kimchi, tak? Mieć Amerykanów po swojej stronie i dalej współpracować gospodarczo z Chinami. Ale wydaje się, że nawet liberałowie skłonni właśnie utrzymywać takie podejście balansujące dostrzegają, że więcej zagrożeń w ostatnich latach płynie z Chin, też jeśli chodzi o konkurencyjność gospodarki południowo-koreańskiej. Koreańczycy zawsze bardzo uważnie śledzą te na przykład kwestie negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo konsekwencje tych rozmów zawsze odbijają się na bliskich w partnerach Stanów Zjednoczonych. Czy na przykład będzie presja wycofywania jakiejś inwestycji z Chin, czy będzie przyzwolenie na kontakty gospodarcze z Chinami, to zawsze odbija się rykoszetem na takich państwach jak Korea Południowa, więc to są rozmowy absolutnie, które może nie z wypiekami na twarzy, ale na pewno z dużym zainteresowaniem obserwują Koreańczycy z południa.
16: I rozmowy, o których oczywiście będziemy opowiadali na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia.
6: Dziękuję, do usłyszenia.
16: Ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszy serwis międzynarodowy Radia Wnet przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Adam Czerpak i udanego popołudnia.

0: Dzień dobry, 12.03. W tym wydaniu wiadomości: chińsko-amerykański sojusz w sprawie AI, ropa najtańsza od 11 dni oraz Pakistan bombarduje w Afganistanie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: USA i Chiny omawiają utworzenie mechanizmu wzajemnego informowania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Poinformował o tym amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent po udanych rozmowach z chińskim wicepremierem Hi Lifangiem w Nowym Jorku. Spotkanie odbyło się przed planowanym na ten tydzień szczytem Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Bessent podkreślił, że większa przejrzystość między dwoma największymi mocarstwami w dziedzinie sztucznej inteligencji ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku działań o charakterze transgranicznym. Rozmowy dotyczyły również wojny celnej. Politycy omawiali plany uruchomienia procesu identyfikowania potencjalnych obniżek ceł na towary określanych jako Rada Handlu. Rozejm celny między dwiema największymi gospodarkami świata ma wygasnąć 10 listopada. Ceny ropy naftowej obniżyły się do najniższego poziomu od 11 dni. Inwestorzy liczą na postęp w negocjacjach dotyczących wojny z Iranem podczas rozpoczynającego się posiedzenia ONZ. Rynek reaguje również na częściowe wznowienie eksportu ropy przez Arabię Saudyjską. Ceny baryłki Brent spadły o 2% do $101.75. Ropa amerykańska WTI potaniała o $1.96, osiągając poziom $98.34 za baryłkę. Donald Trump zaznaczył, że jest gotów spotkać się z prezydentem Iranu, Masudem Pezeszkianem, który ma pojawić się w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ONZ. Wprowadzenie specjalnego reżimu w pasie przygranicznym Rosji z Estonią może oznaczać wiele rzeczy. Analizował w poranku wnet wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW Adam Eberhardt.
2: Z jednej strony to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań. Chociaż z tego co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie to na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
0: Mówił politolog Adam Eberhardt. Estonia rozważa możliwość błyskawicznego zamknięcia przejść granicznych w przypadku ogłoszenia przez Moskwę powszechnej mobilizacji. Pakistańskie lotnictwo zaatakowało cele we wschodnim Afganistanie, które według tamtejszych służb bezpieczeństwa miały służyć jako schronienie dla bojowników. W wyniku nalotów zginęło 28 osób, poinformowała agencja Associated Press. Władze w Kabulu przekazały natomiast, że śmierć poniosły co najmniej 3 osoby, a 4 zostały ranne. Ataki nastąpiły po 2 zamachach wymierzonych w pakistańskie siły bezpieczeństwa. Islamabad wcześniej zapowiedział możliwość uderzenia. Władze Pakistanu obarczają odpowiedzialnością za większość przemocy pakistańskich talibów i sprzymierzonych z nimi ugrupowania.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze, lokalnie drobny grad w Tatrach i w Beskidach opady śniegu. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
5: Za

0: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
1: To była autopromocja. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Adam Czerpak realizuje audycję, cały czas jest przy sterach. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i czym prędzej łączymy się, no właśnie, jak zawsze jest ten kłopot. Chyba to jest drohobycz cały czas, gdzie powinna być opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar. Aktywności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze. Zakładam, żeś w drohobyczu i od razu zacznę od pytania, jaką pogodę tam masz.
3: Serwus Wojciechu, tak, nadal jestem w drohobyczu i wszystko wskazuje na to, że do końca tego tygodnia tutaj w drohobyczu pozostanę. A co do pogody, pogoda jest w sumie taka nie najgorsza. Około 12-13 stopni pokazuje termometr za oknem drohobyckiego mieszkania. Synoptycy twierdzą, że nawet się ogrzeje do około 16 stopni. A jeżeli chodzi o zachmurzenie, to naprawdę ono jest niewielkie, jest naprawdę dosyć pozytywnie i sympatycznie. A z kolei ja wiem, że ty w najbliższym czasie odwiedzisz moje piękne miasto Lwów, przynajmniej przejazdem.
2: Przejazdem. Istnieje szansa, a nawet więcej niż szansa, bo ona ma szansę powtórzenie się ziścić w rzeczy samej. Odbywać się będzie konferencja, która potocznie chyba cały czas jest nazywana Jaremczem, ale będzie w Mikuliczynie, czyli nie tak daleko tak naprawdę, na tej samej trasie. No i droga będzie wiodła przez Lwów, więc w środę powinienem być przynajmniej na parę godzin, na króciutko we Lwowie. Ale jest godzina 12.09, dzisiaj mamy chyba pierwszy dzień jesieni, jeżeli pamięć mnie nie myli, chociaż u was to ta jesień jakoś tak dziwnie wcześnie się zaczyna, ale nie wiem, czy mamy czas na takie pogaduszki, bo chyba dużo materiału przygotowałeś na dzisiaj.
3: Tak, no najwyżej po prostu rozciągniemy to na kilka audycji. Myślę tutaj o materiale, ale Wojciechu, no tak, dzisiaj pierwszy dzień jesieni. My uważamy, że pierwszy dzień jesieni zaczyna się 1 września, a z tego co słyszałem, to Francuzi w ogóle twierdzą, że lato też się kończy z końcem. Z końcem września, więc każde miejsce na ziemi ma różne podejście, ale może faktycznie, żeby nie przedłużać, Wojciechu, do pierwszego tematu byśmy przeszli. Tematu, który niewątpliwie tobie jest też tematem bliskim, a mówię tutaj
2: Poczekaj, bo ja ancymon sztuczny twierdzi, że 23 września zaczyna się jesień, więc może to jest falstart, może za wcześnie.
3: Pewnie tak.
2: Odpaliłem. To tylko tyle.
3: No zdecydowanie prościej wtedy uważać, że 1 września się zaczyna jesień. Wtedy się na pewno nie pomylimy. No ale właśnie, wracając do pierwszego tematu naszej audycji, do tematu w sumie oddalonego od Lwowa, od tutaj, od naszych terenów, ziemi lwowskiej, chciałem powiedzieć i opowiedzieć o temacie Bukowiny. Bukowiny, tej części Bukowiny leżącej po ukraińskiej stronie granicy. I dlaczego o tym mówię? A mianowicie dlatego, że właśnie w ubiegłym tygodniu w Lwowie, w znanej nam, naszym słuchaczom Fundacji Poland Helps, bo regularnie ich przedstawiciel, czyli Witold Adaszkiewicz, jest gościem naszych różnych audycji, także Studia Lwów. Odbyło się takie spotkanie i prezentacja filmu z takiej ekspedycji, o której też już mówiliśmy, ekspedycji zimowej, bo w pierwszych dniach stycznia wolontariusze Poland Helps, Polacy z Lwowa, ale także Polacy z kraju, wybrali się do Polaków mieszkających na Bukowinie. Tam dotychczas są polskie wsie Polaków, którzy jeszcze w zamierzchłych czasach przybyli na te tereny, często szukając pracy, często znajdując pracę w górnictwie na tamtym terenie i tak do dzisiaj tam pozostali. Ty, Wojciechu, chyba nieraz też byłeś tam i spotykałeś się z tymi Polakami. Mam rację, Wojciechu.
2: Chociaż ja lepiej znam tę Bukowinę rumuńską, ale po ukraińskiej stronie też niewiele razy, ale też bywałem.
3: I to było nie tylko w ubiegłym tygodniu spotkanie, gdzie opowiadano o tej wyprawie humanitarnej tak naprawdę, ale także prezentowano film dokumentalny, który powstał właśnie w ramach tej wyprawy. Twórcą tego filmu jest nasz też przyjaciel Aleksander Kuśnierz z Kuriera Galicyjskiego. Były dyskusje, były rozmowy, były wspomnienia, była prezentacja tego filmu, ale też mamy krótki ślad dźwiękowy, a mianowicie wypowiedzi uczestników. Prawdopodobnie z powodu ograniczonego czasu dzisiaj wszystko, co posiadamy, nie będziemy mogli Państwu wyemitować, ale może posłuchajmy na początek, co Witold Nadyszkiewicz, koordynator Poland Helps tutaj na terenie Ukrainy, tej jednej z najbardziej aktywnych fundacji działających na Ukrainie, opowiedział o tej zimowej wyprawie.
4: W ogóle można tak powiedzieć, że są normalnie lwowiacy robią 1 stycznia, tak? No odpoczywają, bawią się, tak? Obchodzą Sylwestra. Co robiliśmy? My spotykaliśmy wszystkich naszych kolegów, tak? Wolontariuszy z całej Polski, bo mieliśmy tam szeroko reprezentację geograficzną. I Pomorze, i Warszawa Centralna Polska, Południe Małopolska, Lubelszczyzna. No i ruszyliśmy właśnie w zimny dzień 2 stycznia na Bukowinę. Najpierw było nie tak źle, ale pod wieczór widzieliśmy, że będzie mróz, tak? I to było bardzo niebezpiecznie, tak? Dlatego, że przed tym była odlew. Chcieliśmy zdążyć jak najszybciej na tą Bukowinę, nie udało się. I po prostu po zachodzie słońca wszystko zamroziło się. I z nami jechał pan Jacek właśnie jako kierowca w naszym busie. On w ogóle jest bardzo ostrożny i tutaj widzę, że on w ogóle nie jedzie. Po prostu to jest naprawdę nie w sensie przenośnym, że taki żółwi temp. Ja myślę, czemu już jest źle, czy on może zomlał. Mówi, Jacku, co się dzieje? On mówi, nie mogę jechać, to jest lód. Staraliśmy jakoś, nie uwierzyłem do końca. Wychodzę i ja czuję, że nie mogę stać na nogach. Naprawdę, że to jest po prostu jak, czuję się jak na lyżach na lodowisku, tak? W ogóle ani ja, nie samochód, nie trzyma się drogi, a to w górach, tak? Obok nas urwiska. Jest ciemno, nic nie jasne. No naprawdę, w jakimś momencie pomyślałem, że Boże, to nasza ostatnia podróż. Oczywiście nikogo na drodze nie ma, tak? Tylko my, no bo kto by jeszcze by tam pojechał? I właśnie tam u góry stał tylko patrol, blokpost TCK, czyli komisariatu wojskowego. Nie wiem, na kogo oni tam czekali w taką pogodę i o takiej porze, ale sprawdzili nasz bus, a drugi bus, to my mówimy, to drugi bus już nie sprawdzajcie, tam tylko sami Polacy. No to uwierzyli, drugi nasz bus już nie sprawdzali. I naprawdę to czasami naprawdę było straszne. A jeszcze pojechaliśmy właśnie w drogę, która zaprowadziła nas na jakieś bagna. Trzeba było później cofać. Dobrze, że mieliśmy naszego operatora, kamerzystę Leszka i wykorzystaliśmy flasza od kamery, po prostu jak taki prożektor, żeby w tych bagnach w ogóle się zorientować i żeby tam nie zostać na całą noc. A poza tym to jeszcze nas trochę pędził czas, dlatego że cała pomoc załadowana do tych naszych busów tam się nie zmieściła i część pomocy, między innymi właśnie taka nie tak ciężka, tak? Między innymi tam pieluchy, pampersy dla dzieci, dla osób starszych, leżących, wysłaliśmy dostawę kurierską, nową pocztę, a zobaczyłem, że oddział nowej poczty w Starożynsu zamyka się o 8 godzinie, a już nie było mowy, żeby kolejnego dnia tam wracać, tak? Dlatego, że grafik był napięty. Z jednej strony jechać nie możemy, z drugiej strony musimy skoczyć na tą nową pocztę przed 8. I udało się nam to zrobić dokładnie za 2 minuty 8, ale bardzo miła obsługa. Powiedzieli nam, że jeszcze nie widzieli, żeby pomoc humanitarna docierała do Starożyńca i pracowali po 8, żeby nas załadować. No dokładnie tak, bo to jest jakaś taka wioska, do której nikt nie dociera. Też między innym z powodów logistycznych, tak? Bo może gdyby to była rumuńska wioska, to mieliby tam lepiej, dlatego że Rumunia jest, no, powiedzmy tak, blisko, pod bokiem. A kto by tam jechał z Polski? Tam nie to, że z Polski, z Lwowa tam nikt nie jeździ, tak? Czyli to jest naprawdę taki trochę koniec świata, ale w tym też są swoje takie uroki. Cisza, spokój, mieszkasz jak w skansenie. Nawet między innym tam spotkaliśmy jedną panię, która przeprowadziła się tam z Kijowa. Sprzedała swoje mieszkanie w Kijowie i teraz mieszka właśnie w Dawidynach. No bo to coś jest. Oczywiście, że w lecie pojechać to jest bardziej komfortowo, tak? Nie byłoby takiej przygody, tak? Ale coś w tym jest, żeby pojechać tam właśnie w okresie świątecznym i radość świąt rozdzielić właśnie z miejscowymi Polakami, do których wcześniej za bardzo nikt nigdy nie docierał, a tutaj przyjeżdżamy właśnie, żeby spędzić razem święto.
3: No właśnie, przyjechali Polacy do Polaków mieszkających na Bukowinie, aby wspólnie świętować, ale przyjechali także z pomocą humanitarną do ludzi, którzy no w dosyć trudnych warunkach zamieszkują tamten teren. To tylko i wyłącznie pokazuje, że na terenie Ukrainy Polacy są rozsiani na całym jej terenie. To nie tylko Żytomierszczyzna, to nie tylko obwód winnicki, to nie tylko ziemia lwowska, Stanisławowska, Wołyń, ale to także Bukowina. Tutaj wszystkich Państwa też zachęcam do obejrzenia tego filmu, gdzie właśnie operatorem był nasz przyjaciel Aleksander Kuśnierz, a reporterem Konstanty Czawaga. Film właśnie przedstawia te rozmowy z miejscowymi Polakami. Przedstawia przepiękne też widoki zimowej Bukowiny. Wojciechu, zanim przejdziemy do kolejnej części naszej audycji, czyli do rozmowy z naszym gościem, chciałem w jakiś sposób nawet tobie zadedykować pewien utwór, a w związku z twoim właśnie wyjazdem. Czy już wiesz, co to może być za utwór?
2: Nie, trochę się boję, znając twoje upodobania, ale nie domyślam się. I może to i dobrze.
3: No nie bój się, nie bój. Tak jak mówiłem, zanim przejdziemy do rozmowy, utwór wyjątkowy, który znasz bardzo dobrze, utwór kabaretu lwowskiego, kabaretu artystycznego Czwarta Rano, utwór Całuj, nie żałuj, a to jest polska interpretacja znanego, przedwojennego, mówię tutaj oczywiście o II wojnie światowej, ukraińskiego tanga Huculka Ksenia. Może to nie Bukowina, ale biorąc pod uwagę, Wojciechu, że wybierasz właśnie na Podkarpacie, czyli w okolicy no, Jaremczy, teraz Mikuliczyna, tak, z tego co mówiłeś, no to jak najbardziej moim zdaniem ten utwór jest najbardziej pasującą piosenką.

0: Studio Lwów.
1: A naszym gościem na koniec naszej audycji jest dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, dendrolog, edukator i społecznik. I tutaj złapaliśmy Piotra w drodze do Lwowa. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać?
1: Słychać nie najgorzej. Piotrze, mamy około 5 minut. Już na antenie Radia Wnet i w innych naszych programach mówiliśmy o twoich inicjatywach, między innymi, które są nakierowane na upamiętnienie ofiar mordów z 1944 roku, między innymi w wsi Chucicko. Powiedz, jaki jest cel twojej dzisiejszej ekspedycji? Po co do Lwowa i pod Lwów ty teraz jedziesz?
2: Tak, jadę tam, żeby się spotkać z panem Maciejem Dancewiczem z Fundacji Wolność i Demokracja, który jest wytrawnym poszukiwaczem szczątków ofiar II wojny światowej. I zrobimy takie wstępne rozeznanie. Ja prawie że zlokalizowałem już miejsce, gdzie może być największa mogiła w tej wsi. I to jest taka robocza, konkretna wizyta. Też spodziewamy się, że nasi współpracujący z nami Ukraińcy także wezmą w tym udział.

0: Już tutaj może naszym słuchaczom też przypomnę, że Fundacja Wolność i Demokracja i pan Dancewicz od lat właśnie jest zaangażowany w poszukiwania także żołnierzy września 1939 roku, ale także w kwestii ekshumacji, czy w Późnikach, czy w licznych innych miejscowościach, czy na przykład na Hołosku Lwowskim, gdzie teraz też trwają prace ekshumacyjne. A powiedz, Piotrze, dlaczego akurat Huciska ciebie tak zainteresowały? Dlaczego od właśnie tych co najmniej paru lat starasz się, żeby pamięć o tych wsiach podlwowskich nie zniknęła?
1: To cóż, wyrok losu. Tak się składa, że 9 lat temu osiadłem w wiosce Niezgoda, niedaleko Wrocławia. A moi sąsiedzi w większości pochodzą właśnie z Huciska i z sąsiedniego przysiłka Miedziaki. Obie te miejscowości ucierpiały od mordów w roku 1944. Zginęło ponad setka mieszkańców, w tym przodkowie moich sąsiadów. Nasz sołtys jest takim strażnikiem pamięci, postawił mały pomniczek we wsi dla upamiętnienia, a ponieważ ja od lat bywam w Ukrainie, znam język i rozumiem te wszystkie niuanse polsko-ukraińskie, to pomyślałem, że wypada jakby... Czuję się zobowiązany wobec moich sąsiadów, żeby odnaleźć tę mogiłę i ustawić tam jakieś upamiętnienie jako takie minimum. Przy okazji odkryłem, że w ogóle cała ta okolica, zarówno wioski polskie, jak i wioski ukraińskie, bardzo w tamtych czasach ucierpiały i w tamtej ziemi spoczywa wiele niewinnych ofiar, którym staram się oddać cześć. Dodam jeszcze, że wioska nazywa się Niezgoda, ale w tej Niezgodzie mamy również potomków Łemków przesiedlonych z akcji Wisła, mamy Wielkopolan, czy też takich napływowych jak ja, o mieszanym pochodzeniu i wszyscy żyją w zgodzie, wbrew nazwie.
0: Piotrze, tutaj niestety czas nas już goni. Trzymam kciuki za powodzenie tej waszej inicjatywy, waszej ekspedycji i już wstępnie umawiam się na jakieś wstępne ustalenia, na rozmowę, żebyś nas poinformował, jak tym razem zakończyła się wasz wyjazd, wasze sprawdzenie. Dziękuję ci za rozmowę, Piotrze. I uważaj na siebie.
1: Tak, no wszyscy uważajcie, wszyscy też uważajcie na siebie i żeby ten dzień minął, kolejny dzień minął spokojnie i bezpiecznie.
0: Dziękuję ślicznie i bezpiecznej podróży. Naszym gościem był dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, dendrolog i edukator właśnie w tej nielekkiej misji upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Te słowa z Drohobycza mówił do was Artur Żak. Wojciech Jankowski pomagał mi prowadzić i przygotować tą audycję z Warszawy. A Adam Czerpak, także z Warszawy, realizował dla państwa tę audycję. Do usłyszenia.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże. I dzień dobry. I tak, to nasz nowy dżingiel i nowy format. Nowy, ale trochę jednak patrzący w przeszłość. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną Adam Gniewecki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani.
0: No i jak nowy dżingiel? Podoba się panu?
1: Podoba mi się, no bardzo mi się podoba, szczególnie, że pani brała udział i ja.
0: No właśnie, więc to taki drzwi, czy możemy zamknąć, bardzo proszę, bo jest bardzo głośno. I tak, jest godzina 12:36 i bardzo proszę o zamknięcie drzwi, bo bardzo ciężko się prowadzi audycję. No więc dzisiaj będziemy rozmawiać, drodzy państwo, o Mercosur. Umowa, która, mam wrażenie, od wielu miesięcy, lat jest analizowana. My będziemy o niej również państwu opowiadać. Myślę, że w następnych kilku odcinkach, prawda?
1: No, jeżeli dziś nie zdążymy, to dokończymy
0: na pewno nie dokończymy, bo temat jest bardzo, bardzo złożony. A słyszymy już alarmujące informacje. Czy Mercosur wpływa na ceny wołowiny? Wiemy, że Unia Europejska wstrzymała też brazylijskie mięso. Także czy umowa Mercosur de facto rzuci rolników na pożarcie? Takie nagłówki pojawiają się. Ale może zacznijmy od początku, panie redaktorze. Co to jest w ogóle Mercosur? Jakie kraje wchodzą w skład właśnie tego skrótu?
1: Mercosur to jest skrót od Mercado Común del Sur, czyli wspólny rynek południa, i do tego wspólnego rynku należą kraje Ameryki Południowej, Brazylia, Argentyna, Urugwaj oraz Paragwaj. Cztery kraje. Boliwia jest w trakcie akcesji, natomiast część innych państw regionu posiada status państw stowarzyszonych. Żeby dać obraz i pogląd na wielkość tego terenu i wielkość potencjału rolnego, to powiem, że Mercosur ma do dyspozycji około 388 milionów hektarów użytków rolnych. Użytki rolne to jest wszystko. To są pola, gdzie się uprawia zboże czy kukurydzę, ale to są także łąki, gdzie de facto uprawia się mięso, no bo tam się żywią krowy, które dają
0: czy
1: mięso.
0: Czy my mamy porównanie, ile to jest w Unii Europejskiej?
1: No mamy. To jest prawie 2,5 raza więcej niż cała Unia Europejska.
0: Użytków czy teren cały?
1: Użytków.
0: Użytków, rozumiem.
1: Czyli to jest potentat w porównaniu z Unią Europejską, która jest tutaj bardzo mała. I jeszcze jedno czy dwa porównania. Ukraina ma 43,1 miliona hektarów użytków rolnych, zaś Polska 18 milionów hektarów użytków rolnych. Mercosur dysponuje, jak widzimy, jednym z największych potencjałów rolniczych na świecie. I teraz Brazylia. Czym się te kraje charakteryzują? Brazylia należy do największych globalnych eksporterów wołowiny, drobiu, soi, cukru i kawy. Argentyna jest światową potęgą w produkcji zbóż oraz mięsa wołowego. Zaś Urugwaj od lat stara się o pozycję eksportera wysokiej jakości wołowiny. Region posiada, jak widzieliśmy, ogromne areały ziemi rolnej, dysponuje relatywnie niskimi kosztami produkcji oraz sprzyjającymi warunkami klimatycznymi.
0: No i to właśnie budzi te największe obawy, prawda? Te koszty produkcji. Ale jaki model produkcji właśnie rolniczej też stosuje się w tych krajach Mercosur? Bo to jest ten potencjał, o którym pan mówi. Czy jeszcze coś dodajemy do tego potencjału?
1: Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której się mało mówi. A wiedzą o niej ludzie, którzy bywali w południowych krajach. Tam można zbierać. Dożynki są dwa razy do roku, a u nas raz. Z tego wynika, że tak jak oni by mieli dwa razy większą powierzchnię rolną niż mają. Czyli to już w ogóle jest gigant i to rolnictwo jest naprawdę tanie.
0: Rolnictwo jest tanie i rolnictwo jest na pewno oparte na produktach czy w ogóle uprawach modyfikowanych genetycznie,
1: przejdziemy do tego,
0: prawda?
1: Przejdziemy
0: to do jest tego, też bardzo ważny aspekt.
1: Ja mówię właśnie to, co pani powiedziała, chciałem w tej chwili powiedzieć, że produkcja w Ameryce Południowej rozwija się w modelu wielkoobszarowym, opartym na ogromnych farmach i intensywnej produkcji, co oznacza hormony, antybiotyki i temu podobne oraz szkodliwe, a nawet zabójcze nawozy sztuczne i środki chemiczne. To, co pani powiedziała, uzyskuje się tę wysoką bardzo wydajność niskim kosztem, wprowadzając chemię, która potrafi być nawet zabójcza dla konsumenta. Dla Unii Europejskiej Mercosur oznacza dostęp do rynku liczącego ponad 200 milionów.
0: No ale Unia Europejska broni się tym jednak, panie redaktorze, no, że są te normy, które są w Unii Europejskiej i produkty, które są dostarczane na teren Unii Europejskiej muszą bezwzględnie spełniać te normy unijne i dotyczące GMO.
1: Nie są badane.
0: I także obowiązek znakowania. Znakowanie jest, drodzy państwo, tylko i wyłącznie wtedy, to też jest bardzo ważne, kiedy GMO przekracza 0,9%, tak? To wtedy musimy to oznaczać, ale... No, możemy przeczytać. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, jeżeli nie są dopuszczone na terenie Unii, nie mogą trafić na teren do krajów europejskich.
1: Trafiają. To jest wszystko jakby teoria, bo inaczej nic by nie wjechało. A najlepszym przykładem jest Hiszpania, gdzie zaraz na początku obowiązywania umowy.
0: Czyli od 1 maja, bo to też warto powiedzieć. Umowa tymczasowa obowiązuje od 1 maja 26,
1: zaraz
0: czyli
1: co to jest
0: kilka
1: umowa
0: miesięcy.
1: Tymczasowa i co to jest umowa stała. W maju sprowadzono tytułem próby do 8 ton chyba kurczaków do Hiszpanii, z czego 5 ton było zakażone salmonellą.
0: Ale salmonella to co innego niż GMO. Ja przynajmniej nie słyszałam.
1: Ale były zakażone produkty, przyszły. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest pierwsza informacyjna partia, gdzie producent powinien stanąć na głowie, żeby wyrób był jak najlepszy, bo to robi jego opinię na dalszy czas.
0: No i informacja 1 września, panie redaktorze. Pierwszy taki duży zgrzyt, import drobiu wołowiny z Brazylii do Unii Europejskiej zostanie wstrzymany. To przekazała Komisja Europejska. Więc dziś ani drobiu, ani wołowiny nie importujemy. Powodem są niewystarczające gwarancje przestrzegania norm sanitarnych, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania antybiotyków w hodowli. To są antybiotyki. A GMO, jak wiemy, jest też ciężko wykrywalne, bo można żywić zwierzęta, tak, produktami GMO. I później weryfikacja jest trudna, no ale Brazylia też się stała tym krajem pod bardzo mocną lupą Unii Europejskiej.
1: No bo tam szaleją firmy amerykańskie. O tym może chciałem powiedzieć później, ale może w takim razie
0: to
1: teraz.
0: Nie, tak, no to proszę może.
1: Nie, bo nie, to Amerykanów
0: Amerykanów może później,
1: oddzielnie.
0: To może sama sprawa właśnie
1: ja bym chciał
0: umowy,
1: o samej
0: umowie, prawda? Bo mówimy Mercosur w przestrzeni publicznej i co to tak naprawdę jest?
1: No więc właśnie, to już powiedzieliśmy sobie, co to jest Mercosur. To jest ten wspólny rynek państw południowych. Wiemy, kto do niego wchodzi, w jego skład. I 17 stycznia 2020 roku, 26 roku, przedstawiciele Unii Europejskiej podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Ze strony europejskiej podpis złożył jedynie, zaznaczam, Markosz Szewczowicz, z pochodzenia Słowak, komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego. Z Polski nikt nie złożył, bo tylko podpisali przedstawiciele
0: Komisji
1: Unii Europejskiej, jedna osoba. Ale obecna była Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, i Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Skąd my to znamy? Że maluczcy podpisują, a duzi decydują. Czy to Der Safe nie przypomina?
0: I 1 maja 2026 wprowadzono tę tymczasową umowę, która przede wszystkim dotyczy znoszenia różnego rodzaju ceł.
1: To jest prawda, ale jeszcze wcześniej ze strony Mercosur, chciałem tylko dodać, podpisali ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów,
0: czyli ranga
1: potraktowali to poważnie.
0: Wyższa.
1: Tak, oczywiście. Zgodę i teraz zgodę na zawarcie tej umowy wyraziła większość Rady Europejskiej, a nie całość, zwracam uwagę, czyli nie było obowiązku jednomyślności.
0: A jak Polska się zachowała?
1: Przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. To był duży i silny sprzeciw i Komisja Europejska go nie uznała.
0: Stąd pewnie ta tymczasowość, prawda? No bo jeżeli chodzi o przyjęcie tej umowy, musi być jednomyślność, prawda?
1: Nie.
0: Nie?
1: Oni o tym nie myślą. Zaraz przejdziemy do tego, są dwa etapy tej umowy. Mimo zgody Parlamentu Europejskiego, mimo braku zgody Parlamentu Europejskiego oraz sytuacji, gdy sam Parlament zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zbadanie zgodności umowy z traktatami. Weszła ona od maja w życie jako umowa tymczasowa. Co
0: to oznacza?
1: W praktyce co to zniesienie oznacza ceł właśnie, tak. i barier celnych między tymi regionami.
0: Tylko,
1: tymi
0: że
1: regionami,
0: jak patrzyłam na, patrzyłam na dane, panie redaktorze, to import z Mercosur do Unii Europejskiej to jest 76% zniesionych natychmiast tych taryf, tak? Celnych.
1: 92 nawet.
0: No ja mam 92 linie taryfowe, ale 76 zniesione natychmiast. A w drugim kierunek eksport z Unii do Mercosuru to jest tylko 13% natychmiast od maja zniesiony. Więc jakby bardzo duża rozbieżność, tak?
1: Czyli kraje Mercosur nie zniosły, nie wypełniły jeszcze swojego obowiązku.
0: Nie wiem, czy nie wypełniły, no tak musiało być w tej umowie tymczasowej, tak? Główne towary, eksport chyba z Unii nie. do Mercosur to co są? Samochody, tak?
1: Bo to momencik dojdziemy, no, żebyśmy szli po kolei.
0: No i teraz jest ten etap, że jest zaskarżone w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i czekamy.
1: Teraz bym chętnie powiedział, z czego składa się ta umowa. Z dwóch części. Pierwsza część to jest umowa o partnerstwie, która wymaga ratyfikacji państw Unii Europejskiej. Czyli ta główna umowa wymaga ratyfikacji wszystkich parlamentów europejskich. A druga część to jest umowa przejściowa, handlowa, nie wymaga ratyfikacji przez parlamenty. I właśnie weszła w życie ta umowa przejściowa. I ta umowa zakłada zniesienie 92% ceł Unii Europejskiej na importowane towary z Mercosur, a na pozostałą część bardziej wrażliwych produktów w okresach przejściowych do 10 lat. W zamian kraje Mercosuru.
0: To jest docelowy ten cel 90 parę, a obecnie jest 70 czy tam.
1: No, nie. Jeszcze, bo. Pani redaktor, umowa Mercosur się rozpędza. To jest podkreślane w wielu materiałach, że to nie jest tak, że ona weszła w życie i wszystkie jej postanowienia, to jest zbyt wielka umowa. To jest umowa między dwoma
0: kontynentami. No zbyt radykalne kroki by były i dla naszej gospodarki, redaktor. Ale też dla tamtych krajów.
1: Tutaj
0: tak?
1: jest ogromna produkcja przemysłowa, tam jest ogromna produkcja rolna. Tego się nie da zrobić tak szybko, choćby się chciało. To jest powolne sądowanie, jak damy to weźmiemy tamto i tak dalej. Dlatego to będzie trwało pewien czas, ale jak już dojdzie do pełnych obrotów, że tak powiem, wejdzie na pełne obroty, to będzie marnie. Ale to za chwilę może o tym powiemy. Od 1 maja w każdym razie obowiązuje klauzula ochronna. O czym ona mówi? Że jeżeli w danym kraju cena produktu rolnego spadnie o 5% na skutek importu z krajów Mercosur tego właśnie produktu, to dajemy zakaz importu tego produktu.
0: No i właśnie to się dzieje, kraju. Prawda? To się chyba dzieje, jeżeli chodzi o rynek wołowiny. Wiemy, że 3 kg złotych mniej za wołowinę, o tym będziemy za chwilę rozmawiać. I są te procedury ochronne, ale one chyba jeszcze w Polsce nie były nigdy wdrożone.
1: Ta procedura pozornie ochronna może obowiązywać. W Polsce może nie jest wdrożona. Dlaczego? Dlatego, bo umowa Mercosur działa na całą Europę, a Polska handluje z Europą żywnością, eksportuje żywność. Jeżeli we Włoszech kupią pszenicę argentyńską i będzie tańsza i naszej nie kupią, to czy to jest skutek Mercosur, to zabronić Argentynie eksportowania pszenicy do Włoch? Nie. A polski chłop nie sprzeda pszenicy do Włoch. Mhm. I to jest tak, to jest coś takiego, że ponieważ kraje są jako naczynia połączone, to efekty nacisku konkurencyjnego na jeden kraj odbijają się na wielu krajach. I cała zabawa polega na tym, że kto decyduje, kiedy
0: wprowadzić te ochronne rozwiązania.
1: Kiedy rzeczywiście import z kraju Mercosur spowodował stratę u rolnika, bo u włoskiego rolnika to można się zgodzić, ale u polski rolnik jak zacznie nie móc importować.
0: No tak, ale mamy dane Eurostatu, które już mówią nam o tym, jak wyglądały te ceny i jak to wszystko wyglądało na rynku i w maju, i w czerwcu, i o to właśnie wnioskują polskie organizacje między innymi. Tak,
1: żeby, tak jest.
0: Tylko, że Komisja Europejska, która sama tę umowę podpisywała, teraz sama ma decydować i ewentualnie wprowadzać te mechanizmy. Prawda?
1: Komisja
0: to nie ma niezależnego ciała.
1: Nie przejmie się głosami Polaków, będzie robiła to, co jest korzystne dla Niemców. Umówmy się od razu.
0: No to jeżeli chodzi o te korzyści, to będziemy rozmawiać,
1: przecież
0: kto najwięcej zyskuje.
1: Żeby tą umowę podpisać przy sprzeciwie 5 państw. W Unii Europejskiej nie zmieniono tej klauzuli, że musi być jednomyślność. To jest super ważna umowa.
0: To dzisiaj mamy tymczasowość. Zanim będzie implementacja w każdym państwie Unii Europejskiej, a może tego nie być.
1: Zaraz przejdźmy do tej
0: Czekamy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a umowa mimo to obowiązuje.
1: Parlament Europejski po pierwsze nie zgodził się na podpisanie.
0: Nie było głosowania chyba.
1: Było.
0: Był
1: nie zgodził się Parlament Europejski, jeszcze gorzej, że tak powiem, jak pan Janecki. Jest jeszcze gorzej, bo Parlament Europejski wystąpił do TSUE ze skargą. A 10 maja bieżącego roku polski rząd też oficjalnie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapowiadaną skargę na umowę handlową z Mercosurem, bo rząd tą skargę zapowiadał dość długo. Domaga się natychmiastowego zawieszenia porozumienia, podkreślając, że zagraża ono europejskim rolnikom, a do tego wprowadzenie odbyło się z naruszeniem procedur, bo się odbyło. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporów w TSUE. W sprawie tego wniosku postępowanie nadal jest w toku, a umowa tymczasowa nadal obowiązuje. Czyli wniosek nawet o zawieszenie tymczasowe, o zabezpieczenie roszczenia, jak to się mówi w sądzie, nie został jeszcze dotąd uwzględniony.
0: No nie został, bo umowa, tak jak pan powiedział, obowiązuje. To teraz może przejdźmy.
1: Ja tylko bym powiedział tak, że obecny bezpośredni import rolny z Mercosuru do Polski jest w wielu ważnych kategoriach stosunkowo niewielki, ale na pewno znacząco wzrośnie po zwiększeniu preferencji celnych i otwarciu nowych kontyngentów.
0: Tak, bo te kontyngenty są limitowane. Tak
1: to
0: jak
1: się
0: na
1: będzie rozkręcało.
0: Wołowina ma ograniczenia.
1: I ta presja konkurencyjna, to o czym mówiłem, na inne kraje Unii spowoduje spadek cen na rynku polskim.
0: To już się
1: tylko
0: dzieje.
1: Tylko naiwny, pani redaktor, niespełna rozumu albo zły, powie, że polski rolnik sobie z tym...
0: Ale ktoś na tej umowie zyskuje. Zyskują niektóre kraje, które eksportują samochody, które eksportują rozwiązania jakieś technologiczne, maszyny rolnicze i tak dalej, i tak dalej.
1: A to przejdziemy zaraz do tych, którym to bardzo służy.
0: To może
1: i których
0: teraz
1: to
0: o nich powiedzmy. Czy jeszcze
1: może,
0: teraz...
1: Może jeszcze, bo jesteśmy powiedzmy przy Polsce.
0: To jesteśmy trochę przy Polsce, tak?
1: Ja bym nie teraz nie przeskakiwał.
0: To jakie stanowisko wobec Mercosur zajmuje Polska, bo w kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 roku to był dosyć istotny element.
1: My wiemy, że rząd polski protestuje. Rzeczywiście zaprotestował rząd, złożył skargę i tak dalej. I nawet w głosowaniu był przeciwny. Ale tutaj nastąpiła przemoc, brutalna przemoc, bo mimo tego sprzeciwu umowę podpisano. I teraz kto wpadnie w biedę z tego powodu? Najszybciej średnie w Polsce, najszybciej średnie rodzinne gospodarstwa, 20 do 70 hektarów liczące, które mają kredyty, produkują towar masowy, nie mają własnego przetwórstwa i sprzedają przez pośrednika. Ta grupa, to grupa najbardziej wrażliwa, bo unijne koszty produkcji pozostają stałe, a są wysokie, bo Unia ma wysokie wymagania. Ceny spadną, a dopłaty nie skompensują wszystkiego. I teraz, czy będą masowe bankructwa? Masowe właśnie nie od razu, ale w perspektywie 5 czy 10 lat zjawisko przyspieszy i ujrzymy w rosnącej skali likwidację części średnich rodzinnych gospodarstw, sprzedaż ziemi, dzierżawę dużym podmiotom i odpływ młodych z rolnictwa. A jak będzie wyglądał prawdopodobny scenariusz przewidywanej tragedii, bo to będzie tragedia. To nie będzie nagły krach, tylko ponowne, powolne wypychanie z rynku. Zwykle wygląda to tak. 3-4 lata spadku rentowności, zadłużenie, sprzedaż sprzętu, dzierżawa ziemi i odejście. Najbardziej prawdopodobny obraz polskiej wsi za 8 do 12 lat po pełnym wdrożeniu umowy Mercosur w życie to dużo mniej gospodarstw, znacznie większe średnie areały, dużo mniej rodzin utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa, przytłaczająca dominacja agroholdingów i integratorów. Większa zależność od sieci przetwórstwa.
0: No tak, to się już dzieje, bo my mamy już pierwsze dane, tak jak powiedziałam, z maja i czerwca, które wyraźnie mówią, że jest wzrost importu produktów rolniczych, wołowiny na pewno i na tym segmencie się skupimy, za kilka minut będziemy o tym rozmawiać i jest spadek cen za surowiec, prawda? To się już dzieje.
1: Zdecydowanie. To są dopiero początki i eksperci podkreślają tam w moich materiałach, które znalazłem, że to się dopiero rozpędza.
0: No tak, bo to jest początek obowiązywania tej umowy tak, i dopiero te limity są na takim...
1: Tak jak powiedziałem, to jest gigantyczna umowa między dwoma kontynentami. To nie jest między dwoma krajami. To jest gigantyczna umowa. Ale jak to się rozpędzi, to zmiażdży.
0: Panie redaktorze, to jeszcze dosłownie ostatnie kilka zdań. Kto najbardziej skorzysta na tej umowie, tej tymczasowej umowie Mercosur? No bo czekamy na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyżby to byli Niemcy?
1: Zgadła pani, o dziwo pani redaktor, zgadła. Rzeczywiście zyskują Niemcy, a zaraz za nimi Hiszpania oraz Holandia. Choć każdy z tych krajów skorzysta w inny sposób. Kluczowy jest fakt, że umowa UE-Mercosur bardzo mocno premiuje przemysł samochodowy, maszyny i urządzenia, chemię, farmację oraz eksport usług i inwestycji. A to właśnie są sektory, w których Niemcy dominują w Europie. Największe oszczędności taryfowe dotyczą m.in. samochodów. Cła przedtem były często po 35%, teraz nie będzie w ogóle. Dla niemieckich motoryzacji, eksportu maszyn przemysłowych oraz dostępu do zamówień publicznych i surowców krytycznych dla transformacji energetycznej szczególną rolę odgrywa rynek brazylijski. To, co mówiliśmy, Brazylia będzie najwięcej chłonąć produktów niemieckich. Według analiz przemysł motoryzacyjny, maszynowy i chemiczny wygeneruje około 2/3 wzrostu eksportu Unii do Mercosuru. Natomiast eksport samochodów może się nawet potroić. Jakie to będą samochody? Niemieckie. Dlatego Niemcy są uznawane za głównego beneficjenta przemysłowego. Hiszpania ma zyskać dzięki silnym historycznym i inwestycyjnym powiązaniom z Ameryką Łacińską, a Holandia skorzystać jako centrum logistyczno-handlowe. No, wielki handel idzie przez porty holenderskie, to Holandia jest z tego znana. Mały kraj, ale gigantyczny port. Porty,
0: tak.
1: Z kolei takie kraje jak Francja czy Polska, bo pani pytała, kto straci, mogą spodziewać się ogromnych strat w rolnictwie, które zacznie upadać i zanikać. Głównie z powodu konkurencji tańszej wołowiny, drobiu i innych produktów rolno-spożywczych z Ameryki Południowej. W praktyce największym wygranym są Niemcy. Niemcy i Hiszpania odnoszą największe korzyści strategiczne, a największe koszty społeczne i polityczne poniosą państwa z silnym sektorem rolnym, zwłaszcza Polska i Francja. Polska utraci też bezpieczeństwo żywnościowe. Wystarczy przerwać dostawy żywności, przestać wysyłać, przestać transportować albo zablokować szlaki transportowe. Dopuszczenie do takiej sytuacji, ba, jej stworzenie, to więcej niż zamach stanu. To atak na własne państwo.
0: I tym akcentem niezbyt optymistycznym, panie redaktorze, kończymy dzisiejszy program. Adam Gniewecki, bardzo serdecznie dziękuję.
1: I ja dziękuję pani redaktor i państwu za cierpliwość.
0: I do usłyszenia mówimy. Dziękuję bardzo. Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże.
2: Wrocław 96 i 8 FM.
3: Radio Wnet.
4: Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.
12: Digi, Białystok 103,9 FM.
0: I drodzy Państwo, jest godzina 13:03. Za kilka chwil będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się na rynku mięsnym, a konkretnie wołowiny, a później oczywiście już telefony, więc zachęcam. I dzisiaj ważna data. Właśnie 21 września w 1934 roku urodził się Leonard Norman Cohen. A utwór, który Państwo usłyszał, jest poświęcony, jest dedykowany Marianne Ihlen. To była norweska artystka, pisarka. Nie wiem, czy Państwo znają taką grecką wyspę Hydra, ale tam właśnie ta miłość rozkwitała. Nie można tam jeździć ani samochodami, ani rowerami. I żyje się naprawdę idyllicznie. Miłość skomplikowana, trudna i Leonard Cohen właśnie taki utwór dla Marianne napisał.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. My, drodzy Państwo, dalej kontynuujemy temat umowy Mercosur, ale już troszeczkę zawężamy spektrum, chociaż to wszystko się łączy. Z nami w studio pan Jacek Zarzecki, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Pan prezes, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Prawie 5 miesięcy obowiązywania tej tymczasowej umowy Mercosur w Polsce, w Unii Europejskiej. Co to znaczy dla branży właśnie związanej z wołowiną?
1: Zaczniemy od cyferek?
0: Zacznijmy, pewnie.
1: Od stycznia do końca kwietnia wzrost importu wołowiny z krajów Mercosur o ponad 37%, z samej Brazylii o ponad 60%. Od maja, czyli od chwili wejścia tej umowy w życie do końca czerwca, wzrost importu o ponad 13%, z czego z samej Brazylii o ponad 27%. Spadek cen na poziomie rok do roku ponad 20% i ten najbardziej stabilny sektor rolno-spożywczy w Polsce.
0: Te 20% w Polsce czy w Unii?
1: W Unii. Tutaj musimy rozdzielić dwie kwestie. Nie ma jakby większych obaw co do tego, że wołowina z krajów Mercosur zaleje rynek polski, bo my jesteśmy piątym największym producentem wołowiny, zaraz po Irlandii największym eksporterem i ta wołowina z krajów Mercosur stanowi konkurencję dla naszej wołowiny w Unii Europejskiej. A Unia Europejska to jest największy odbiorca polskiej wołowiny, bo blisko 80% całego eksportu właśnie sprzedajemy do krajów Unii Europejskiej, a w ogóle 80% krajowej produkcji eksportujemy ze względu na to, że krajowe spożycie jest na poziomie 4 kg, a średnia unijna jest około 10 kg. Mamy dzisiaj w Polsce blisko 270 tysięcy gospodarstw rolnych, które zajmują się hodowlą bydła. No i ten bilans handlowy, który generuje dla polskiej gospodarki, ten eksport polskiej wołowiny, to jest ponad 2,5 miliarda euro tylko do samej Unii Europejskiej, a cały eksport to jest ponad 3,7 miliarda euro.
0: Zobaczyli Państwo te niepokojące dane, 13% więcej importu, mówimy o tylko maj-czerwiec 26, bo mamy tylko z tego okresu dane Eurostatu, tak. Prawda? Ponad 3 zł mniej na kilogramie za wołowinę. Zaniepokoili się Państwo i podjęli Państwo kroki prawne, bo przecież są różnego rodzaju takie procedury, klauzule ochronne, tak?
1: Tak, podjęliśmy kroki prawne, ale my już o skutkach tej umowy, jakie ona przyniesie dla polskiego sektora wołowiny, ostrzegaliśmy i walczyliśmy o jak najmocniejsze klauzule ochronne. Zresztą w pierwszej wersji Komisja Europejska zaproponowała śmieszne warunki. My zaproponowaliśmy, polscy eurodeputowani, w dużej mierze Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, udało im się przewalczyć zaostrzenie tych klauzul ochronnych i one zostały wprowadzone, zatwierdzone przez kraje członkowskie, przez Komisję Europejską i te klauzule ochronne, to jest jeżeli cena spadnie poniżej 5%, a import wzrośnie powyżej 5%, to na wniosek, nie z automatu, mimo że wnioskowali nasi eurodeputowani, żeby to było automatyczne, wszczynane postępowanie wyjaśniające, no to dzisiaj, kilka dni temu złożyliśmy taki wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które podlega pod ministra finansów.
0: Czyli tak, pan Andrzej Domański.
1: Tak, pan Andrzej Domański, o wszczęcie takiej procedury i złożenie takiego wniosku do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury, żeby uruchomić te klauzule ochronne.
0: I co się wtedy dzieje, jeżeli Komisja mówi tak, mają Państwo rację, bo wskaźniki są jakby adekwatne do tego, żeby je wprowadzić, prawda?
1: Wskaźniki są adekwatne do tego, żeby to wprowadzić. Oczywiście ja nie mam wątpliwości, że Komisja Europejska będzie robiła wszystkie możliwe wygibasy.
0: Mają jakiś czas określony na
1: odpowiedź? Mają określony. Najpierw Polska musi złożyć taki, zakładajmy, optymistycznie.
0: Urzędnicy polscy, tak? Przedstawiciele rządu.
1: Tak, że rząd polski składa taki wniosek. Powinno to być o tyle racjonalne i zdroworozsądkowe, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej złożyła wniosek do TSUE.
0: Nikogo to nie obchodzi.
1: Do TSUE, zaskarżając tą umową jako niezgodną z traktatami.
0: Ale czy taki wniosek o tę klauzulę ochronną złożył jakikolwiek inny kraj do tej pory? Czyli nikogo nie obchodzą ceny, import...
1: Jeżeli popatrzymy na to, kto złożył wniosek do TSUE, to jakby pokazuje, że tak naprawdę to tylko
0: Polsce
1: zależy.
0: Ale Francja, Irlandia tak głośno
1: oba polityka.
0: Krzyczały.
1: Pani
0: kraje.
1: Redaktor, to jest polityka. Włosi też krzyczeli, ugrali to, co chcieli i nawet nie głosowali przeciwko.
0: I komisja dostaje taki wniosek? Czy ma jakiś czas na decyzję?
1: Komisja ma określony termin 21 dni na to, żeby zapoznać się z tym wnioskiem i później przeprowadzić procedurę wyjaśniającą. Nawet nie wszczynającą, tylko wyjaśniającą. Oczywiście będzie trzeba wyjaśnić, czy ten spadek cen to zależy, jest związany stricte z umową z krajami Mercosur, bo jest jeszcze jedna zagwozdka.
0: Ale import wzrósł bezdyskusyjnie.
1: Oczywiście i to import wzrósł nawet nie od chwili wejścia w życie tej umowy, tylko jeżeli prześledzimy cały korelację między cenami a wydarzeniami politycznymi, czyli zakończenie negocjacji, podpisanie umowy, wejście w życie tej umowy, no to widać, że kraje Mercosura, szczególnie Brazylia, odciągnęła hamulec ręczny i pojechała na maksa, zwiększając import po to, żeby zalać rynek europejski.
0: Ale to chyba są państwo pewni, no to jest pewnik, że komisja się przychyli do państwa wniosku.
1: Pani redaktor, w Unii Europejskiej myślę, że można być pewnym tylko śmierci i podatków.
0: Komisja Europejska przychyla się i co wtedy?
1: I wtedy wstrzymuje dla wszystkich krajów Mercosur te preferencyjne warunki celne.
0: Czyli cła po prostu, tak?
1: Tak, przywracane są cła na poprzednich zasadach.
0: Na jakiś okres, jest jakaś karencja?
1: Jest określony okres, ale jest jeszcze jeden ważny element, o którym Komisja Europejska nie mówiła, gdy negocjowała umowę z krajem Mercosur, nie informowała też eurodeputowanych i krajów członkowskich, że z dniem wejścia w życie umowy z krajem Mercosur automatycznie zostaje likwidowane cło związane z kwotą Hilton, a to jest 20% cło na blisko 46 tysięcy ton wołowiny najwyższej jakości, które wynika z umowy, która była w latach 70. podpisana. I to bardzo mocno także destabilizuje europejski rynek wołowiny. To nie jest tak, że tylko polscy hodowcy mają problemy, bo ceny wołowiny spadły w całej Unii Europejskiej. My borykamy się z tym, że zmniejsza się ilość gospodarstw rolnych w Polsce zajmujących się hodowlą bydła, w ogóle produkcją zwierzęcą.
0: Mogą zniknąć w perspektywie lat tysiące gospodarstw rolnych w Polsce?
1: Jeżeli powiem, że w roku 2017 tych gospodarstw rolnych, które zajmowały się utrzymaniem bydła, było 350 tysięcy, a w roku 2024 było ich, 25 było ich tylko 260-270 tysięcy, to pokazuje skalę, jak wiele tych gospodarstw zniknęło. I to znikają gospodarstwa małe i,
0: prawie,
1: tak? Małe i średnie, mimo tego, że po głowie bydła utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, to będzie oznaczało koncentrację, że będą zostawały tylko te największe gospodarstwa.
0: Jeżeli chodzi o jakość tego mięsa, które do nas przyjeżdża, bo tak, mieliśmy ostatnio kulisy związane z drobiem i wołowiną z Brazylii. Zostało wstrzymane mięso, prawda? Wcześniej
1: tak.
0: Też słyszeliśmy...
1: Urugwaj, Argentyna.
0: Też słyszeliśmy, jaka jest ta jakość i jaka jest korelacja z użyciem GMO.
1: Znaczy, tutaj to, że oni używają paszy GMO, to nikt nie ma żadnych wątpliwości.
0: Tu chodzi, no i może wjechać sobie
1: to chodzi
0: do
1: bardziej
0: do
1: o to,
0: Europy?
1: Że nie są w stanie udowodnić tego, że do produkcji mięsa i do przyhodowli zwierząt nie stosują antybiotyków, hormonów wzrostu, których użycie
0: ale
1: w Unii
0: Europejskiej... Ale muszą mieć jakieś zaświadczenie, prawda?
1: Papier wszystko przyjmie, ale nie, nawet oni, ta Brazylia nawet tego nie potrafiła zrobić. Mimo, że od 2 lat wiedziała o tym, że musi wprowadzić takie przepisy, które muszą udowadniać przede wszystkim, że nie stosują hormonów wzrostu i antybiotyków, no to tego nie zrobiły. Nie zrobiła Brazylia, zrobiła to Argentyna, zrobiła to Urugwaj, zrobił to Paragwaj czy Boliwia. I od 3 września mamy wstrzymanie importu wołowiny, drobiu, miodu z Brazylii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że ten moment złożenia wniosku nasz ma też, jest jakby pewną taktyką. Jeżeli od 3 września brazylijska wołowina nie wjeżdża do Unii Europejskiej, to znaczy, że będzie spadek importu. Jeżeli będzie spadek importu, to nie będzie można uruchomić klauzul ochronnych. A my doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy realistami, że ten zakaz nie będzie funkcjonował 2-3 lata, tylko już wiemy, że w najbliższych miesiącach pewnie zostanie zniesiony zakaz, jeżeli chodzi o drób i o miód, a w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy zostanie zniesiony zakaz importu z wołowiny z Brazylii. To wtedy Brazylia jeszcze mocniej zacznie zalewać rynek europejski tanią wołowiną. Dlaczego mówię, że tanią? Bo ich koszty produkcji są ponad 2-krotnie niższe od kosztów produkcji wołowiny europejskiej.
0: A co przede wszystkim na to wpływa? Nie mają ETS-u, nie mają ograniczeń, jeżeli chodzi o CO2, tak? To na pewno.
1: No, mogą używać wszystkich substancji, które są zakazane w Unii Europejskiej. Właśnie o tym, co mówiłem, hormony wzrostu, antybiotyki.
0: GMO na potęgę. Tak, hodowane, uprawiane soja.
1: Do tego musimy dodać to, że to nie są małe i średnie gospodarstwa, tylko to są potężne
0: latyfundia.
1: Latyfundia, gdzie nie hoduje się, tak jak u nas średnie stado ma około 20 sztuk bydła, to u nich idzie w tysiące.
0: No ale przecież przedstawiciele Komisji i Unii Europejskiej mówią, że są bardzo restrykcyjne badania tych towarów, które przyjeżdżają do Europy,
1: Panie
0: że
1: redaktor,
0: są lekarze,
1: jeżeli
0: że są całe służby, prawda, które to robią.
1: Super, to jest teoria. To jest teoria, bo jakby w praktyce tak wyglądało, to na rynek europejski do konsumenta nie trafiłoby 60 ton wołowiny z zakazanym hormonem wzrostu, a kiedy zostało wszczęta procedura wycofania z tego z rynku, to okazało się, że ponad połowa już trafiła do żołądków Europejczyków. Siły, możliwości przerobu służb, inspekcji na granicach, bo to tak prawdę mówiąc za

0: także kontrolę lekarzy weterynarii, ale też potrzeba większych kontroli już u nich tam na miejscu. Stały nadzór nad brazylijskim systemem. Żeby tam, tak, lekarzy, żeby tam był stały nadzór. Oczywiście to się opiera w dużej mierze na tak zwanym zaufaniu. No skoro rząd brazylijski coś gwarantuje, no to znaczy, że coś gwarantuje. No tylko tak jak powiedziałem, no to jest różnica
1: między teorią a praktyką. Czy my mamy w Polsce czego się obawiać, jeżeli chodzi o te produkty, a przede wszystkim, czy my gdzieś mamy jakiekolwiek oznaczenie, skąd pochodzi ten produkt świeży, który leży z jakiego kraju?
0: Tak, jest oznaczenie kraju pochodzenia, jest oznaczenie miejsce rozbioru, miejsce uboju, miejsce hodowli. My dlatego też nie czekamy jako sektor z założonymi rękami. Podjęliśmy kilka miesięcy temu taką inicjatywę pierwszą w polskim rolnictwie, że budujemy markę polską polskiej wołowiny. Budują ją wszyscy, zakłady, przetwórcy i hodowcy w oparciu o produkcję zrównoważoną, niskoemisyjną, o system jakości QMP, bo to nam będzie dawało przewagi konkurencyjne właśnie konkurować z brazylijską wołowiną i z wołowiną w ogóle z krajów
1: Mercosur. I na koniec pana apel w takim razie do rządzących. No i przede wszystkim ta umowa jest tymczasowa, to nie jest ta właściwa jeszcze, prawda? Czekamy i na
0: tymczasowość może trwać i 20 lat.
1: No właśnie. Jaki jest pana apel do rządzących, do komisji, do tych, którzy mają realny wpływ na tę umowę?
0: Uruchomcie klauzule ochronne. Zobaczmy, jak one zafunkcjonują właśnie w boju, bo to jest najlepszy moment teraz, żeby je sprawdzić na samym początku funkcjonowania tej umowy. Jeżeli coś nie zadziała, to trzeba to poprawić. Te klauzule ochronne mają zapobiegać, a nie leczyć. No bo nie da rady wyleczyć urwanej nogi. A dzisiaj jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że stoimy na minie i albo zdejmiemy tą nogę i nam urwie, albo spróbujemy ją rozbroić.
1: Jesteśmy nad przepaścią, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. Naprawdę w perspektywie 8-10 lat może być taka katastroficzna.
0: Znaczy ja nie chciałbym snuć takich katastroficznych wizji. Stoimy przed dużymi wyzwaniami. Na pewno transformacji, zmiany podejścia i to nie tylko chodzi o sektor wołowiny. Musimy też pamiętać o roli rolnictwa i w ogóle sektora rolno-spożywczego w polskiej gospodarce. To jest ponad 16% eksportu. To sektor rolno-spożywczy z rolnictwem to jest 16% polskiego PKB. To jest największa nadwyżka w handlu, w bilansie handlowym. Jest o co walczyć. My walczymy o miliardy euro dla Polski. I to nie jest zabawa w UNO, czy to w jakieś inne gry karciane. To jest poważna sprawa. I tego oczekujemy, takiego podejścia od pana ministra Domańskiego.
1: Czyli spróbujcie, zawalczcie. Piłka po stronie rządu.
0: Wolałbym, żeby tym zajmował się minister rolnictwa, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc apelujemy do pana ministra Domańskiego. Zawalczcie.
1: A mówił Jacek Zarzecki, przewodniczący, prezes Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i miłego dnia.
1: Miłego dnia. 13:25 i już za kilka chwil audycja Telefony specjalnie dla państwa. Od ucha do ucha. Zapraszam. Magdalena Uchaniuk.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia. No po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Dzień dobry jeszcze raz, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj telefony nieco później, bo przedłużyły się rozmowy właśnie związane z umową Mercosura, także tym, co dzieje się i co dziać się może w tej przestrzeni. Ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, aby do nas zadzwonić. 572-296-545, czekamy na

I przypominamy numer telefonu 572-296-545 w poniedziałki, tak jak rozmawiam z Adamem Czerpakiem, który realizuje dzisiejszy program. Z tymi telefonami zawsze jest trochę tak ospale, więc zachęcamy, żeby w poniedziałek też do nas zadzwonić. I jestem ciekawa, co Państwo sądzą na temat umowy Mercosur i tego, co się już dzieje po tych pierwszych danych i z maja, i z czerwca. A jutro, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o najnowszej ekranizacji, no właśnie, lalki w reżyserii Pawła Maślony. Może ten temat również Państwo będą chcieli skomentować. A jutro zapytamy krytyków, a także osoby, które z filmem są związane, co sądzą na temat tej nowej netflixowo-maślanowej lalki. A teraz czekamy na telefony 572-296-545. No, poniedziałkowy telefon przydałby się nam.

0: I mamy pierwszy telefon dzisiaj. Dzień dobry, kto jest po
1: Dzień
0: drugiej
1: dobry,
0: stronie?
1: Kłaniam się. Ja z Małopolski dzwonię.
0: Witamy.
1: I chciałem powiedzieć tak. Jestem oburzony. To jest kolejna audycja, która przed chwilą była z tym panem z tej organizacji Wołowiny. Powiem szczerze, że wszyscy mają w czterech literach klientów. Bo producenci dyktują ceny, które są absurdalne, które są nie do przyjęcia. Ja byłem ostatnio, chciałem dla dziecka kupić cielęcinę albo wołowinę w sklepie. Proszę pani, nie ma. Powiedzieli mi, że nie ma, chyba że pan zamówi.
0: A ja mam, widzi pan,
1: ceny
0: u mnie w sklepie, nie będę mówiła jakiej sieci, ale mam.
1: Pani? A ja
0: mam, na targach jest.
1: Nie ma. I dlaczego? Jak zapytałem dlaczego, to mi pani powiedziała, są tak wysokie ceny, 80 zł to jakiś ochłap kosztuje, a jak polędwice to przeszło 100, 120, 140 zł, więc po prostu nie ma klientów, którzy by kupili i tak, żeby oni sprowadzali do sklepu i mieli na bieżąco w sklepie.
0: No to, przepraszam, skąd pan dzwoni? Z Krakowa?
1: Krakowa dzwoni.
0: No to
1: tak.
0: Bardzo przykro mi, bo że w Krakowie jest taki...
1: No mnie też bardzo przykro, bo ja bym chciał jeść, bo ja nie mogę
0: w Warszawie,
1: jeść,
0: w Warszawie praktycznie w każdym sklepie jest cielęcina, wołowina, w każdym
1: praktycznie.
0: Dobrze,
1: w jakich cenach? W jakich cenach?
0: Cielęcina, mięso mielone z cielęciny ostatnio kupowałam.
1: Nie mięso mielone, tylko kawałek.
0: 65 zł, 70 zł. 65, 70 zł.
1: No, tak. I to nie jest polędwica, bo polędwica 120, 140, 150 kosztuje. No. Więc takie są rozpiętości ceny wołowiny. Ja uważam, że to jest skandaliczne. Po prostu ludzi w Polsce nie stać na wołowinę. Mechanizm jest taki jak z masłem. Był jakiś problem z masłem kilka lat temu, tak, że nie było, coś tam się wydarzyło w Europie Zachodniej i nie było masła. Wobec tego polskie masło całe natychmiast wysłano na zachód Europy, a w Polsce powiedziano klientom: chcecie masło, nasze polskie, to płaćcie tak jak ci na zachodzie Europy.
0: Dobrze, tak? to uderzam się w pierś.
1: 4 złotych i... masło się zrobiło po 7-8 zł i potem te problemy w zachodniej Europie przeszły, minęły, ale w Polsce masło ani drgnęło.
0: Dobrze, następnym razem porozmawiamy.
1: I to samo jest z wołowiną, więc podsumowując, uważam, że potrzebny jest Mercosur jako bat konkurencji.
0: No, ale jakość jest dużo gorsza.
1: Bo jedynym sposobem obniżenia cen do rozsądnych cen to jest konkurencja. I ta konkurencja jest poniechana w Polsce, zabita, nikogo nie obchodzi, żaden urząd konkurencji nie obchodzi nic. Klient.
0: No ale jakość jest dużo gorsza
1: albo
0: tych
1: produktów.
0: Albo kliencie
1: płacisz 80 zł za kilogram wołowiny, albo wypieprzaj i nie będziesz jadł.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo za ten komentarz emocjonalny z Krakowa. 57229654 5. Serdecznie zapraszam do dzwonienia. To może jakaś muzyka, niech nam chwilę pogra w tle. Halina Frąckowiak, już słuchamy, ale też w międzyczasie odbierzemy telefon. To wszystko naraz. Niech się odbędzie. Dzień dobry. Kto jest na naszej antenie?
2: Odbędzie. Dzień dobry.
0: Wyłączamy radio w tle.
3: Marek z miasta Łodzi. Paradoksalnie udaje mi się. Halo?
0: Proszę wyłączyć radio w tle.
3: Tak, tak, bo ten głos, proszę wybaczyć. Mhm. Tak, niespodziewanie się dodzwoniłem.
0: Słuchamy.
3: Pozdrawiam serdecznie państwa. No, jestem zawsze, jak dzwonię do państwa, zdenerwowany, ale...
0: Spokojnie, nie ma czym.
3: Tak,
0: ma
3: ale ten pan, który przed chwilą komentował na antenie państwa, no, mnie też bardzo zirytował. Przede wszystkim pierwsza sprawa, taka trochę złośliwa. Ja polecam panu, żeby on przeanalizował, jak jest produkowana, o czym u państwa często się mówi, ta wołowina w Mercosurze. Kiedyś był wspaniały program o tym, jak ona jest u państwa na antenie, jak ona jest nie tylko produkowana, ale jak ona jest przygotowywana do eksportu, że ona tam zjeżdża z tych krajów do jednego punktu w takich ilościach, że kontrola jest w ogóle niemożliwa. Ale czas jest bardzo tutaj wymagający u państwa. Zatem złośliwie powiem panu, temu panu tak. Niech on sprawdzi, jak ta wołowina wygląda. Jeżeli państwo cały czas mówicie o skażeniu tej wołowiny, jeżeli tam antybiotyk można kupić w sklepie, prawda, tam nie ma norm takich jak w Polsce, to niech on to dziecko rzeczywiście swoje, bo mówił o dziecku, że chciał swojemu dziecku kupić wołowinę, niech on rzeczywiście zastanowi się, czy rzeczywiście on rzeczywiście ma dobry stosunek do swojego dziecka. Ale tutaj kropka. Ja chcę powiedzieć tak, że polscy rolnicy przez wiele lat, ja to jako konsument obserwowałem, na początku rzeczywiście ta żywność nie było ma, że jakoś tak bardzo ta kultura produkcji, wiadomo, z czasów PRL-u wyszła i nie była może najwyższej jakości, ale przez te ostatnie dekady poszła niesamowicie do przodu. Ja jestem dumny z polskich rolników. W tej chwili powiem pani redaktor i tutaj radiosłuchaczom, nie kupuję w ogóle innych artykułów niż te z flagą polską i wyprodukowanych w Polsce. Dlatego, że obserwując widzę, że ta kultura gospodarstw rolnych, to widać również po tym, jak te gospodarstwa wyglądają, jak ci rolnicy przekazują informacje. To jest coraz większa kultura, to jest coraz większa, widać zaangażowanie ogólnie, nie tylko zawodowe, ale i intelektualne w takim ogólnym sensie. To jest jedna kwestia, a druga, to już taka, to już kończąc ten temat, tak? Tego pana, prawda? A druga, to jest niesamowita hipokryzja unijna, tak? Tych urzędników, którzy, czy cynizm, którzy podlegają korupcji, tak przypuszczam, nie mam na to danych, nie tylko bezpośredniej, być może, że nie, ale na pewno politycznej i ideologicznej. Jeżeli się nakłada tak wysokie wymagania wobec polskich, nie tylko, ale unijnych rolników, zresztą te normy, dzięki temu ta wołowina jest czysta, ten pan, ja mam dostępną wołowinę Ligawa, 60 chyba 5 zł ostatnio widziałam. Natomiast
0: różne są ceny w zależności od miejsca.
3: Ale
0: też
3: można wyszukać sobie, prawda, są rynki jeszcze w dużych, w Krakowie, mój Boże, no przecież są, ja mnie z Łodzi dzwonię, no przecież są jeszcze rynki, gdzie...
0: Ja polecam rynek na Rondzie Wiatraczna, gdzie są różne budki z mięsem i przywożona jest cielęcina, wołowina, wszystko.
3: No tak, to wspaniale, że pani redaktor. Natomiast ja nawet słyszałem takiego o takim panu, który tutaj w Łodzi, który albo na Rytkini, otworzył sklep i ma kolejki, dlatego że on kupuje całe tusze, ten pan w stylu rzeźnika starego, prawda?
0: Tak.
3: Z dawnych czasów i robi rozbiór na miejscu i on ma ogromne tam kolejki, bo wiadomo, że jest świeże i pochodzenie, prawda? Także ta hipokryzja unijna i temu panu przekazuje tutaj taką informację, że sam fakt obowiązku norm unijnych, które są dużo większe. Ja na przykład holenderskiego nie kupuję, belgijskiego, bo pomimo, że to są kraje unijne, to one, to u państwa wielokrotnie już było, prawda, że ta ilość nawożenia jest znacznie bardziej większa i bardziej liberalna niż u nas. Także no jestem oburzony, ale państwo proszę trzymać tak dalej. Pokazujecie wiedzę, ja na przykład powiem szczerze, że ta wiedza jest dla mnie taka, ale jest bardzo taka porządna, no, dziennikarska. Ja mam dużą, staram się przynajmniej wiedzieć już wiele, ale na takim nawet poziomie ogólnym, no ten fakt, który powiedziałem przed chwilą, no skoro my jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych rygorów i one są bardzo...
0: Musimy kończyć, bo już jesteśmy pięć minut na antenie.
3: Pozdrawiam,
0: dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękujemy, pozdrawiamy Łódź, 13:39 i czekamy oczywiście na państwa telefony cały czas. Ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień Halo? Dobry, słuchamy, jesteśmy na antenie.
4: A, dzień dobry, witam. Słucham cały czas państwa audycji, a propos tego pana, który tam o tej Brazylii chwalił tą Brazylię i tych polskich naszych rolników ganił, no to generalnie nie można się z tym zgodzić, dlatego że jakby ten pan trochę pomylił różne zagadnienia. Można konkurować i nasi rolnicy jak najbardziej powinni konkurować, ale mamy zupełnie nierówne szanse. Obrazowo powiem to w ten sposób. Byłem w Brazylii na takie prywatne zaproszenie polityka, notabene bardzo bogatego człowieka. Leciliśmy jego samolotem. Ja się pytam, co tam na dole te białe kropki? On mówi, to moje krowy. A ile ich jest? No parę tysięcy. A obory? Coś? Nie, nie ma tego. Te krowy sobie chodzą cały rok. Rzeczywiście to kosztuje bardzo tanio. Nie jesteśmy w stanie konkurować. Ja już pomijam te rzeczy, które tu są bardzo podnoszone odnośnie, że to jest niezdrowa żywność. Ale już jakbyśmy nawet to pominęli, to sam fakt, że my tu mamy zimę, oni zimy nie mają. Te krowy sobie chodzą. On tam ma tych swoich gaucho. Od czasu do czasu pojadą na tych swoich konikach, te krowy doglądną troszeczkę i zupełnie jest inna kasa, jeśli chodzi o utrzymanie tego wszystkiego, prawda? Więc to nie jest zdrowa konkurencja. Możemy konkurować, możemy się ścigać na 100 metrów, ale nasz chłop całe życie miał podgórkę, a ci mają z górki, więc państwo jest od tego, żeby w jakiś sposób zareagowało i ten Mercosur, no to jest nieporozumienie totalne.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy pana.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Tak, o tym też staraliśmy się dzisiaj powiedzieć właśnie, że te koszty produkcji, zupełnie inne wykorzystanie i środków leczniczych, antybiotyków, a właśnie także GMO, to są te elementy właśnie związane z uprawami w Brazylii. I my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, halo.
5: Halo, dzień dobry. Co te ludzie w ogóle nie rozumieją, o co chodzi? Jaka i czy ten rząd, oczekują od tego rządu, że ten rząd, że ten rząd im coś poprawi na ich korzyść? To są sabotażyści. Dokonują sabotażu. To są dużo gorsi sabotażyści, jak ci, co wysadzili tam tory. Tamto to są tylko takie łebki tylko w porównaniu z tymi w rządzie. Co do tej umowy Mercosur, no to to jest preludium do głodu apokaliptycznego, bo tutaj w Europie, zwłaszcza w Polsce, wykończą rolnictwo i ludzie będą jeść chyba chwasty, dlatego że będą się bali tego zatrutego żarcia z tego Mercosuru. I Niemcy zrobili już dwa razy bałagan w Europie, jedna wojna, druga wojna światowa, a teraz zorganizują głód, bo chcą se swoje te maszyny rolnicze sprzedawać tam. To jest... Churchill dobrze powiedział, że Niemcy to trzeba co 50 lat bombardować dywanowo.
0: Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. To był pan Robert, 13:43. Drodzy państwo, to z nami może przez chwilę zespół Dżem i zaraz wracamy. 5722 96 5 4 5.

0: Jak malowany ptak i zespół Dżem w tle, a już nie w tle, ale na antenie. Kolejny nasz słuchacz. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry bardzo. Krzysztof tutaj z tej strony.
0: Tak jest.
1: Ja mam takie prośbę. Chodzi mi o tą patronat.
0: Tak.
1: Bardzo się często zdarza, znaczy jak przychodzi termin płacenia, to przychodzi SMS, że przychodzi termin, zapłać i tak dalej, ale czasami człowiek jest na wczasach czy gdzieś tam i nie może skorzystać czy zapłacić. Ja miałem, to jest mój przypadek. Ja nie zapłaciłem w odpowiednim czasie i po tym terminie już nie przychodzi żaden SMS. Dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Może być, przypominam ci, nie zapłaciłeś i tak dalej. Ja 2 miesiące myślałem, że ja płacę, a nie płaciłem. Chodzi o to, żeby może jakieś aplikacje zmienić w ten sposób, żeby ci, którzy nie zapłacą w odpowiednim czasie, nie przedłużą tej wpłat w patronacie, żeby dostawali jakieś wiadomości, że oni już, jak powiem, wyskoczyli z tego patronatu, że oni już nie płacą.
0: Rozumiem, że nie przychodzi takie powiadomienie, tak?
1: Nie przychodzi.
0: Dobrze,
1: ja myślałem przez 2 miesiące, że ja płacę, ale nie płaciłem.
0: Rozumiem, czyli Patronite nie informuje nas, że już nie jesteśmy patronem, tak jest?
1: Tak, właśnie o to chodzi. Dobrze by było, żeby taka informacja przychodziła.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za tą informację, przekażemy tutaj do osób, które się tym zajmują.
1: Dziękuję bardzo,
0: dziękuję.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy i czekamy dalej na Państwa telefony z zespołem Dżem, tak jest.

0: I jest kolejny telefon. Dzień dobry. Panie Zbigniewie. Halo.
1: No, dzień dobry, dzień dobry. Tu wyłączyło mi się mikrofon przez chwilkę. To
0: słuchamy.
1: Dzień dobry. Ja chciałem nawiązać do dzisiejszej rozmowy z panem Michałem Kolanką na temat wyborów w Krakowie prezydenta miasta. I to była bardzo interesująca rozmowa. Różne aspekty. Jedni poszukują tu elektoratu, inni tam, Łodzi, ale padła taka ciekawe stwierdzenie na temat postindustrialnego upadku miasta. To znaczy, kiedy zostały zlikwidowane środki, takie fabryki po prostu wytwórcze, no to młodzi wykształceni zajmowali się usługami. No i okazuje się, że te usługi jakoś podupadają. No bo Wietnam, Indie, inne kraje zaczęły być tutaj konkurencyjne. No i to już w Krakowie już nie ma ta średnia klasa, w jaki sposób się tam, że tak powiem, rozwijać, czy też powstawać.
0: Tak.
1: To mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawe, bo to też w innych miastach, wspomniał, że Wrocław, w Warszawie pewnie najmniej, ale tutaj też w Warszawie mamy to zbieranie podpisów. No i tak, jak się tak orientuję, to ono dość słabo idzie, jeśli chodzi o prezydenta. Odwołanie, ta próba prawdopodobnie się nie uda. Tutaj pan Wilk chyba poniesie porażkę. No ale wydaje mi się, że on tak specjalnie nie zależy na tym, te jego postulaty, które napisał w tej ulotce, no to są takie, no powiedzmy, mało nośne i może jeszcze nie przemawiają do młodych, wykształconych z dużego miasta, którzy liczą jeszcze, że właśnie tutaj będzie ta praca, a jak nie, to sobie po prostu polecą, wyjadą i będzie świetnie. A w Krakowie chyba właśnie już doszli do ściany, jeżeli tak zrozumiałem pana Kolanką. Więc to jest taka ciekawa obserwacja, co tutaj się dzieje, bo tak wszyscy są zadowoleni. W Warszawie mam na myśli z tego, co się dzieje. Wojna za progiem, a tutaj remonty, niszczenie komunikacji, trawnikowanie, no wydatki na prawo i lewo, po prostu na niesamowitą skalę, zadłużanie miasta, a nikt się nie zastanawia, a co to będzie, gdy będzie jakiś kryzys, na przykład prądu na chwilę nie będzie ze względu na uszkodzenie jakiejś sieci, czy jakiejś przesyłowej, czy cokolwiek innego. A jak zabraknie prądu w metrze, to jak to się będzie komunikowało w mieście, czy po prostu wszystko wysiądzie, bo nie będzie jak dojść, dojechać, przestaną działać hulajnogi elektryczne i nie będzie można dojechać samochodem, no bo wszędzie zablokuje się wszystko.
0: No tego, nie, tego dzisiaj na to pytanie, dzisiaj nie na te pytania liczne dzisiaj nie odpowiemy. Możemy się zastanawiać, ale chyba ta akcja zbierania podpisów trochę podupadła. Albo może troszkę zwolniła, o tak.
1: No zwolniła, no po prostu, bo te hasła, które tam są wypisane, nie przemawiają w ogóle do warszawiaków. Czy też
0: dobrze, panie Zbigniewie, kończymy tym wątkiem. Dziękuję bardzo, bo inni też do nas dzwonią. 13:50, 572-296-545. Ja sukcesywnie proszę, żeby po raz drugi do nas nie dzwonić i dać też możliwość wypowiedzi innym naszym słuchaczom. To z nami teraz może Radiohead i za chwilkę wracamy.

0: I mamy kolejny telefon, tym razem pierwsza kobieta słuchaczka dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, proszę panią. Po raz pierwszy dzwonię, ale słucham państwa już od 3 lat. Bardzo mi miło, że
0: dzień
1: mi
0: dobry.
1: Się udało za sekundę dodzwonić się. Proszę panią, poprzednio pan to, co mówił, to samo się dzieje w Krakowie, bo ja mieszkam to. I my z mężem, jak idziemy po mieście, to proszę panią, wszędzie szukają tak, żeby tylko wydać pieniążki, a nie żeby dobrze zrobić. Więcej nic nie chcę powiedzieć.
0: A skąd pani jest? Bo ma pani taki ciekawy bardzo akcent.
1: Ja jestem Polką z Kresów, która mieszka już dawno, dawno, dawno.
0: Pięknie pani mówi. Niech pani nam coś jeszcze powie.
1: Nie przygotowana jestem.
0: A od dawna pani właśnie słucha Radia Wnet? Od 3 lat, tak?
1: Tak, od 3 i jestem waszym, jak powiedzieć...
0: Patronem.
1: Waszym...
0: Patronką naszą.
1: Patronką, tak, tak. I chcę tam coś pomóc dla państwa, żeby jak najdłużej i jak najprzyjemniej było mi słuchać przyjemnie waszą rozmowę, wasze piękny ten akcent, piękna muzyka, piękne słowo. I całej ekipie chcę podziękować, bo my tutaj mamy Towarzystwo Lwowianów z Kresu, Stanisławów i teraz Iwano-Frankiwski, Lwowianów. Ja tam chodzę i dużo nas, którzy słuchają państwa, pani Wnet program.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i poproszę tych wszystkich Lwowian pozdrowić od nas.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, do widzenia, dobrego dnia. Do widzenia. O, jak miło też usłyszeć właśnie taki ten, no już rzadko słyszalny akcent, tak, tak. Lwów, Wilno, to są te Kresy i ten dźwięk jest od razu charakterystyczny. 13.53, czekamy na państwa telefony niezmiennie.

0: I kolejna słuchaczka. Dzień dobry. Kto jest po drugiej stronie?
1: Oczywiście patron państwa. Chciałam tylko krótkie słowo odnośnie tych wpłat do państwa, dlatego że ten pan, który przed chwilą mówił o tym, że dostał powiadamiającego SMS-a,
0: no właśnie,
1: że kończy.
0: Nie dostał.
1: Nie. Dostał, że zbliża się termin, ale później już nie dostał, że.
0: Wygasło,
1: że jakby Patronite miałby się po raz kolejny i kolejny dopominać o wpłatę, co nie byłoby takie szczególnie uprzejme z państwa strony, gdybyście się tak państwo upominali bez końca. Ale tu wydaje mi się, że potrzebne jest połączenie, oczywiście jedno przypomnienie, owszem, że za chwilę wygaśnie, ale później ten pan by miał wiadomość, gdybyście wysyłali SMS-a dziękujemy za wpłatę. To, co robią w innych systemach, czy w korporacjach telefonicznych, czy każdych innych, za każdą zaksięgowaną fakturę dziękują, że wpłata dotarła. I to mówię nie tylko, żeby temu panu wyjaśnić, ale również mam taki dyskomfort, bo ja do państwa wpłacam co miesiąc pieniążki, ale nie korzystam z Patronite'a, tylko wpłacam bezpośrednio na konto. Nie będę już mówić dlaczego, bo już kiedyś mówiłam, no nie lubię tego Patronite'a. Kilka razy do niego podchodziłam i może jestem w jakiś sposób, on mnie nie przyjmuje. W każdym razie comiesięczne wpłaty robię, o tym pamiętam, ale brakuje mi właśnie tego słowa. Dziękujemy, wpłata dotarła.
0: Dobrze.
1: I to wszystko. I ja wiem o tym, że wszystko jest okej.
0: Wie pani, to jest po pierwsze, my zapewne nie mamy numerów telefonów państwa przy tych przelewach.
1: Rozumiem.
0: Więc to jest, myślę, że to jest ten główny problem. Ale tu dziękujemy państwu. To jest też audycja dla państwa, więc jakby...
1: A jak do mnie z T-Mobile'a czy skądś tam indziej piszą, to mają mój numer
0: ale
1: telefonu.
0: Ale bardzo pani dziękujemy. Ja bardzo pani dziękuję w imieniu całej redakcji Krzysztofa Skowrońskiego i wszystkich, którzy tutaj jesteśmy.
1: Dziękuję bardzo. Wpłatę będę dokonywać dokąd państwo będziecie spełniać oczekiwania Polaków, bo... Takich jak ja.
0: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. A my też zapraszamy państwa na takie wydarzenia kulturalne w niedzielę, zawsze o godzinie 12 i godzinie 16. Odbywają się koncerty chopinowskie. A właśnie wczoraj między innymi był Martin Garcia, który był w finale konkursu chopinowskiego, nie tego ostatniego, tylko wcześniejszego w 2021 roku. To teraz może chociaż kawałek walca Des Durs.

0: I punktualnie, drodzy Państwo, wybiła godzina 14 i się z Państwem żegnamy. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Jutro się słyszymy o godzinie 12.30 i będziemy rozmawiać na temat nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Jak Państwo się odnoszą do tego języka, który się pojawił, do konwencji epoki, która została ukazana. No, jestem ciekawa Państwa opinii. A to wszystko jutro. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Duży pokój.
3: Witam Was w ten przepiękny poniedziałek. Nad Toruniem niebo jest tak zmienne jak kobieca natura. Tak sobie zażartuję. To jest w zasadzie dosyć szowinistyczny żart, ale nie będziemy się teraz tym zajmować, bo teraz się niczym nie zajmujemy, tylko słuchamy muzyki. Nazywam się Ella Mazel, to jest Duży Pokój, a w tle słyszycie już Rick Owens i Benjamin Clementine.

Benjamin Clementine i jego Recommends. Ja układałam tę playlistę i w sensie bardzo wybrałam poważne piosenki, które nie współgrają z moim nastrojem, który jest w tej chwili bardzo niepoważny, ale wiecie, po prostu jestem zadowolona, bo byłam na rowerku, byłam na zakupach i tak pozwolę sobie na chwilę prywaty, ale myślę, że to jest coś, co trzeba powiedzieć głośno, że to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy będąc niską i już jakby grubą osobą znajduje się jeansy, które pasują na ciebie w pasie i nie są na ciebie za długie. I ja dzisiaj znalazłam i nawet dwie pary i muszę się z wami podzielić tą radością. A teraz już Kruanga i Leon Bridges w piosence Texas Sun.

Kruan Gabn, Leon Bridges i Texas Sun. To jest piosenka doskonała. To jest piosenka doskonała. To jak ona kołysze, jak trzyma przy sobie, jakie ma idealne tempo. No po prostu świetna. Świetna, świetna. Świetna. Tero i Moi, Last Year.

0: Okay, try it.
1: Tero i Mua, last year, to już za nami. A teraz, tam w tle jeszcze jest finisz tej piosenki, który jest takim teledyskowym odprowadzeniem w akcję. A teraz będzie człowiek, którego piosenki pokochałam. I naprawdę nie ma dnia od półtora tygodnia, żebym nie włączała tej płyty. Tym twórcą jest Nick Hakim i dziś posłuchamy piosenki Barry.

Nick Hakim i jego Barry. Teraz wrócimy do piosenki, której nie grałam, nie grałam jej już od chyba 2 lat. Przynajmniej tak to wynika z przeglądu szybkiego archiwów, jaki sobie robiłam dzisiaj, szukając inspiracji, ale to jest piosenka, jedna z najpiękniejszych na świecie, De La Soul i Little Dragon Drone.

De La Soul, Little Dragon i piosenka o tytule Drown. Teraz siostrzany duet, ale nie będą to IBI, tak jak w ostatnich tygodniach, tylko Chloe i Hailey, Cool People.

Chloe i Hailey Cool People. Na koniec zaśpiewa dla was Moses Sumney piosenkę o tytule Quarrel. Jeśli istnieje filozofia śpiewania, to uprawia ją Moses Sumney. To był Duży Pokój, nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizował Tomasz Rosłon. Do usłyszenia już jutro o tej samej porze, czyli chwilę po 15 na antenie Radia Wnet. Zostańcie z nami.

Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki, godzina 15.31. Ja ostatnio jestem otoczony świętymi. Świętymi. Widziałem w Siedlcach wystawę święci naszej codzienności. Przyjechały między innymi obrazy Luca Signorelego, przyjechał drugi obraz El Greca z postacią właśnie Jezusa wspaniałą. Także mili Państwo, kochani Państwo, wybierzcie się do Siedlec. Święci są z nami. I jutro będzie film, pokaz filmu o innym świętym. Ten święty to Grzegorz z Nareku. My zawsze Grzegorza Wielkiego przywołujemy w naszej pamięci, ale jest też święty z XII wieku, Grzegorz z Nareku. Jutro będzie o nim film i za chwilę będziemy o tym filmie rozmawiać więcej, ale posłuchajmy na razie kompozycji właśnie Grzegorza z Nareku, który to Grzegorz skomponował pieśni lamentacji.

0: to you with the Father and your Holy Spirit. To you with the Father and your Holy Spirit. Glory and power forever and ever. Glory and power forever and ever.
1: Utwór Grzegorza Znareku z angielskiej wersji językowej. Jutro przypominam o godzinie 19:00 Kinokultura w Sala Rejs, prezentacja filmu Nareku, a właśnie czekamy na panią Ruzannę i panią Marinę, producentkę filmu i tutaj przedstawicielkę instytucji, która ten film. A teraz rozmawiamy z panem, z księdzem Józefem Naumowiczem, który... Witam serdecznie księdza.
2: Witam, szczęść Boże, witam.
1: Witam. Może ksiądz by nam przedstawił postać właśnie świętego Grzegorza z Nareku, bo my znamy głównie Grzegorza Wielkiego, inni Grzegorze też się pojawiają, ale to jest taki święty, który może nam umknąć, a był tak fantastyczny.
2: Fantastyczny i w Armenii to jest najbardziej chyba znany poeta, mistyk, człowiek modlitwy. Jego książka, on Grzegorz z Nareku, czyli on prawie całe życie od młodości został, to jest X-XI wiek, został oddany do klasztoru. Klasztor w Nareku, to jest niedaleko jeziora Van, dzisiejsza Turcja, kiedyś to były tereny bardzo rdzennie armeńskie. I tam napisał jako mnich, napisał taką książkę, księgę, która w języku polskim widnieje pod tytułem Księga Śpiewów Żałobliwych, 95 pieśni, to jest w zasadzie najbardziej znana jego...
1: No to właśnie jedną z tych pieśni słuchaliśmy przez chwilę.
2: Tak, właśnie. To co już z tego jakby stonu tej recytacji, tej modlitwy widać, że tam jest bardzo wiele takiej nostalgii, i żalu, i skruchy, i poczucia niegodności, ale jednocześnie tam je powtarza się jak refren You are merciful, to znaczy Ty Boże jesteś miłosierny, Ty Boże dajesz nam przebaczenie grzechów, Ty Boże kochasz ludzi, Ty Boże przebaczasz. I to jest taka główna nić tych pieśni przepięknych Grzegorza z Nareku. Właśnie z jednej strony poczucie słabości, nawet Grzegorz z Nareku ofiaruje, jakby w słabościach innych ludzi widzi siebie, modli się za wszystkich, a jednocześnie wierząc w Boże miłosierdzie. Z tym, że rzecz ciekawa, że Grzegorz z Nareku w swojej młodości jako mnich został poproszony o napisanie komentarza przez księcia armeńskiego do Pieśni nad Pieśniami. To jest ta przepiękna księga biblijna. I wtedy on jakby odkrył w sobie też talent poetycki. No, i to go zachęciło pisanie tego komentarza, żeby później pisać poezję. Nie tylko te księgi śpiewów żałobliwych, ale także inne poezje, które weszły później do liturgii ormiańskiej. A o jego życiu niewiele wiadomo, natomiast ten klasztor Narek, tytuł tego filmu to jest Narekacji, czyli z Nareku, z tym, że tak jak się mówi w Armenii, czytam Nareka, to znaczy czytam tę księgę śpiewów żałobliwych, modlę się z nią. Ormianie tę księgę często noszą ze sobą jako największy skarb, że ta księga ma, tak jak jej czytanie, rozważanie się, modlenie się tymi pieśniami, to człowieka uzdrawia, że człowiek staje się jakby pokorny wobec swojego życia, wobec Pana Boga, wobec innych ludzi, a jednocześnie no, pełen nadziei i to człowieka jakby uznanie swojego losu człowieka uzdrawia. To jest początek uzdrowienia. I stąd Ormianie często nawet nie tylko w takich chorobach psychicznych, znaczy duchowych, że tak powiem, jakieś na nałogi, jakieś złość, jakieś, ale też w chorobach fizycznych kładą tę księgę na rek przy chorym albo na chorego, ufając, że wstawiennictwo Grzegorza Znareku, który napisał te przepiękne pieśni, że ono pomaga temu choremu.
1: No to pięknie. Mamy już gości, panie księże kochany.
2: Tak,
1: ksiądz
2: dobrze.
1: Józef Naumowicz z nami jest na linii, opowiedział wspaniałą postać. Jest z nami pani producentka, tak? Ruzanna Gazarian, dobrze powiedziałem?
2: Tak, Gazarian.
1: I znana nam oczywiście pani Marina, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, jakbyście słuchawki założyły, to byśmy byli w kontakcie cały czas z księdzem Józefem, ale zacznijmy od pani Ruzanny, no bo producent to ważna postać, jeżeli chodzi o powstanie filmu, tak? Jak to się stało, że pani ten film postanowiła wyprodukować?
3: Մի ֆիլմ է, որը նվիրված է տիեզերական եկեղեցու վարդապետ Գրիգոր Նարեկացուն։ Գրիգոր Նարեկացին, լինելով միջնադարի ստեղծագործող մեծ մտածող հոգևորական, լինելով հայ, բայց մտածել է համամարտկային, եւ Նարեկացին այսօր աշխարհի, քրիստոնյա աշխարհի համար առհասարակ մարդկության համար համամարտկային է եւ տիեզերական։
1: Я
4: бы на тлумачить, что ж одна часть не очевидно своя коллежанка. Розана мови о тим, що фільм є посвінцений так нашому сьогодні, то значить армянському нашому, для того так мови, бо це армянко теж. Поетові, теологові і містикові Григоря Знареку.
1: Але він теж наш, теж.
4: Он є ж уж, так, он є ж в ogóle приналежонцей до цілого світа, бо в 2015 року був оголошений через Франциска папіжа як доктор Кощола, так? І так направде, то є ціла скарбниця, то що мами, то його книжка, книга «Шпів жалобливих», так? О тим хіба юж ксьонд Наумович повідав, так?
1: Навіть слухалишми.
4: І навіть слухалишми. Пані Розанна, з її ініціативи постало, що в Армінії здецидували попросту спродукувати такий фільм ве співпраці з Ватиканом. В тим фільмі можна услышати багато дуже таких знаних постачі і служących в Ватикані, представителі Кощола Апостольського Армінського, як і Кощола Католіцького. Сам фільм є багато цікавий. Розанна, можеш...
1: Bo tam się, z tego co ja widziałem, to tam są takie właśnie opowieści, ale też taka inscenizacja, tak? Pokazywanie postaci świętego jakby tam, gdzie mieszkał.
4: Tak.
1: W średniowieczu.
2: Ja podpowiem tylko, że ten Narek...
3: Կարդինալ Գուջերոցին է նաև մասնակցել ֆիլմում եւ բացի այդ բացահայտումներից Նարեկացու մտքի է այդ միստիկ վերափոխումների մասին խոսելուց նաեւ ֆիլմում կան գեղարվեստական հետաքրքիր դրվագներ որ փորձել ենք ավելի ճիշտ մատուցել հանդիսատեսին Նարեկացու մասին պատկերացումները ավելին տալու համար Аратес,
4: То значить так, відповімо на пане питання. Так, очевидно, в фільмі залазли місця такі вивіади з даних постачі, так, із представителей з походження армян, і не тільки теж вухов. Але, якщо ході о тій інсценізації, то очевидно, то все було... nagrane w Armenii przy naszych kościołach. Montserranuna?
3: Aratesivanakan Hamarin.
4: Tak, to był klasztor Aratesil. Uh-huh. Tak, w Armenii. I to, co pan mówi, to, co pan zauważył w filmie, to znaczy w tej krótkiej wersji filmu, tak, reżyserka i producentka zdecydowali, że muszą być takie też części filmu, które by pokazali, emocjonalnie by nawiązali do tematu. No i oczywiście muzyka.
1: I muzyka, a ksiądz Józef Naumowicz chciał... Dwa słowa.
2: Ja tylko podpowiem, oczywiście, że to jest film, oczywiście tak biograficzny, ale to nie jest taki ściśle biograficzny, natomiast on w moich oczach, bo troszeczkę znam świętego Grzegorza z Nareku, wnosi bardzo wiele nowego, świeżego, bardzo ciekawego światła, które pozwala poznać lepiej tę postać, jego teologię, jego myśli. Nie chcę uprzedzać oczywiście, jak to się mówi dzisiaj, spoilerować tego filmu, ale natomiast to jest bardzo ważny film, nie tylko oczywiście jeśli chodzi o postać samego Grzegorza z Nareku, jego myśl, ale także te relacje, które są między kościołami armeńskimi, ponieważ w tym filmie przemawia i kardynał Gujarati, który jest prefektem dykasterii spraw kościołów wschodnich, i przemawiają biskupi ormiańscy apostolscy i wielcy uczeni, tak jak Abraham Terian, czy inni wielcy znawcy Grzegorza z Nareku. Ja tylko, ponieważ mam kilka książek profesora Abrahama Teriana, właśnie też tłumaczenia i opracowania dotyczące świętego Grzegorza z Nareku. Także pani Gazarian, gratuluję stworzenia bardzo ciekawego filmu, a też zgromadzenia takich autorytetów, które mówią o świętym Grzegorzu z Nareku.
1: No, ja też się przyłączam do tych gratulacji bardzo. Także dziękuję. Jedna z takich myśli, o których tak, że właśnie, bo podróżujemy często bardzo wiele wspaniałych miejsc, możemy podróżować do Armenii, do Włoch, śladami świętych, czasami święci przyjeżdżają do nas, jak to ma miejsce teraz, bo na przykład przyjechała wystawa o świętych do Siedlec, co będę wspominał czasem o tym, i tam między innymi jest błogosławiony, namalowany Fra Angelico przez swojego ucznia, i to też piękne jest, ale chodzi mi, wracając już do myśli samego Grzegorza z Nareku, że on mówił o tej wewnętrznej podróży, w głąb siebie, do własnego serca, która jest jakby fundamentalna. To może na ten temat...
2: Pani Gazarian na pewno ciekawie powie.
1: Teraz trwa tłumaczenie.
3: Narekacin, narekacu aghutkha girnu grakanutyunը ընկալելու համար ամեն մարդ կարող է պատկերացնել իրեն, որովհետև սա աղոթք է մեղքերի մասին, սա աղոթք է ապաշխարության, narekatsu խոսքն ու հա այդ միստիկական միտքը յուրաքանչյուրիս համար է, կարծես այն գրված է մեզանից յուրաքանչյուրի համար.
4: То значи, читаєш нарекаці, маєш враження, що то є молитва до не тільки до То значи, он молиться не тільки для себе і за свої гріхи, а за цілу людськість. Так і в фільмі власне то є показане, що он цілий час прагнув, щоб через нього, щоб он взяв на себе то ціло бул людсько, щоб потім вже було добре, щоб люди навіть врагові, його врагові навіть отримали благословенство. Таке є в тим фільмі власне то можна услышати, то можна зрозуміти. І є ще, направда, це зробив Grzegorz z Nareku, bo on żył w X wieku, to znaczy takie wciśnięcie średniowiecze ormiańskie. On nas zaprasza wewnątrz siebie. On zaprasza nas szukać Boga w nas samych, w każdym z nas.
1: W każdym z nas. Tak, ksiądz Józef Naumowicz?
2: Tak, tam jest taka ciekawa jedna z pieśni, ona jest też cytowana pod koniec filmu, mianowicie pieśń chyba 85, kiedy on mówi, jakby stosunku nas do nieprzyjaciół, że on nie modli się o to, żeby nieprzyjaciół tych, którzy niszczyli Armenię i byli osobistymi wrogami, żeby ich zniszczyć czy jakoś ukarać, tylko modli się o przebaczenie dla nich i modli się za nich. To jest taka w pełni chrześcijańska postawa wobec no, naszych nieprzyjaciół. To przypomina hasło księdza Jerzego Popiełuszki, że zło dobrem zwyciężać.
1: No to tak święci mają już chyba w ogóle. Ja chciałbym się zapytać, bo ten film będzie jutro, pokaz pierwszy, rozumiem, ale on będzie do obejrzenia, rozumiem, częściej i szerzej.
4: Tak? Może ja powiem na ten temat. To znaczy pierwszy raz po pokazie w Armenii film był pokazany w Watykanie 27 lutego, a teraz po raz trzeci jest pokazany w Warszawie i nasza fundacja ma taki pomysł i cel, bo my mamy już autorskie prawa na polską wersję filmu. Pani Ruzana nam oddała to z tym namiarem, żeby my mogliśmy pokazywać ten film w różnych miejscach w Polsce. Ja bym chciała oczywiście pokazać to na uczelniach, tak, na przykład, albo w różnych miejscach, nie tylko dla wspólnoty ormiańskiej. Sam film oczywiście jest po ormiańsku i tam częściej w języku angielskim, ale już jest tłumaczony w języku polskim z napisami, więc tam wszystko można zrozumieć. I ja bym bardzo chciałam, żeby... I sam film jest bardzo piękny, oprócz tej postaci, która jest ciekawa i będzie ciekawa dla Polaków. Ale jest i film bardzo dobrze zrobiony. Więc ja bym chciałam zrobić takie na 27 rok plany, żeby pokazać wszędzie, gdzie można, gdzie nas zaproszą. I oczywiście we współpracy z innymi organizacjami, kto nas po prostu zaprosi do siebie.
1: No właśnie, to zachęcam do obejrzenia tego filmu jutro.
4: A później, jutro tak.
1: Tak, bo jutro o godzinie 19:00
4: Kinokultura. Kinokultura, Rejs.
1: Rejs, tak, bo tam są dwie sale. A chciałem jeszcze zapytać, nie wiem do kogo zadam, do wszystkich Państwa to pytanie, czy te teksty tych pieśni są wydane po polsku w ogóle? Coś?
2: Są wydane, z tym, że to jest przekład z języka nie oryginalnego, tylko z języka rosyjskiego, ale są bardzo dobrze przetłumaczone, z dużym wyczuciem tego, może niedosłownym, ale z dużym wyczuciem treści, które są w tych pieśniach św. Grzegorza Znareku.
1: No to nawet z oryginalnego języka tak dojść do takiej idealnej, że tak powiem, tak, synchronizacji, to jest niemożliwe, prawda?
4: To jest staroormiański, to jest grapar i to jest bardzo trudna rzecz, tak.
2: Pięknie. Ale powiem, że to jest, tym bardziej warto sięgnąć do tej postaci, tym bardziej, że 11 lat temu został on doktorem kościoła powszechnego, czyli nie należy tylko do tradycji ormiańskiej, chociaż jest tam bardzo ważny, ale ponieważ wszedł jako przedstawiciel, jako duchowny ormiański, wszedł do naszego kalendarza i do naszej tradycji, tym bardziej warto tę postać bardzo ciekawą zresztą poznać.
1: No właśnie, ja jestem w ogóle zachwycony, śledząc...
4: Zapraszamy pana.
1: Postacią, ale w ogóle święci mnie fascynują ostatnio. W ogóle jest jakiś taki, nie wiem, no taki dobry klimat dla świętych, ale oni nam potrzebni są bardzo, no. W każdej chwili, ale to też ta łączność duchowa między wiekami, między tym X wiekiem i średniowieczem, a myślą księdza Popiełuszki, o której ksiądz wspominał, to też to jest ta sama, że tak powiem, ta sama droga, tak? Te same wskazówki, ale w innym kontekście pokazywane. I to jest piękne. Ja zresztą, przygotowując się do audycji, widziałem sporo ikon pokazujących Grzegorza Znareku i to przepiękne. W ogóle to taka...
4: Ikonografia jest przepiękna, naprawdę. I jest jeszcze jedna rzecz, że w średniowieczu my mieliśmy wszystko śpiewane. Więc tam też pokazane, jak to brzmiało wtedy.
1: No właśnie. Piękne. Ale też na szczęście też się śpiewa czasami na mszach ormiańskich. Też bywają śpiewy wspaniałe. Tak. Byłem, słyszałem i widziałem to wspaniale. Także bardzo...
2: Wspomnijmy jeszcze taką tragedię oczywiście narodu ormiańskiego, rok 1915, kiedy ten klasztor kicnący od średniowiecza przez 10 wieków został zrównany z ziemią w czasie ludobójstwa Ormian i na miejscu tego klasztoru stoi dzisiaj meczet. A to miejsce jest przepiękne, ponieważ z klasztoru było niemal widać prawie jezioro Van i kościół na wyspie, kościół Świętego Krzyża.
1: No właśnie, historia.
2: Bardzo tak. Ciekawa historia.
4: Ja tutaj mogę dodać tylko, że mamy dzisiaj też święto państwowe w Armenii, bo my mamy Dzień Niepodległości dzisiaj właśnie. I dla nas, dla Ormian, to jest taki też wyjątkowy dzień dzisiaj dla naszej niepodległości. Więc to po prostu chciałam dodać, bo jesteśmy tu Ormianami, siedzimy.
2: Serdeczne życzenia dla Armenii.
4: Tak.
1: Serdecznie. Jak słucham pani Rozany, to ten piękny język jest taki piękny, no, taki śpiewny. Bardzo mi się podoba, ale literki macie takie skomplikowane, że nie mogę ich przebrnąć.
4: Jesteśmy gotowi nauczyć.
2: Tak. Natomiast pani Kazarian, warto też jakby gratuluję za to, że odnalazła stare rękopisy z to księgośpiewu żałobliwych ormiańskie, w których są te przepiękne miniatury, które później były podstawą do tworzenia portretów świętego Grzegorza Zdoreku. To jest przepiękne, jakoś bardzo tak ubogacające ten film. Są te fragmenty, te obrazki z tych miniatury, z tych rękopisów ormiańskich.
4: Tak.
1: Czyli proszę Państwa, uczta duchowa się szykuje jutro o godzinie 19:00
4: zaczynamy. Będzie pokaz, a potem będzie taka dyskusja. Można będzie zadawać pytania do producentki i oczywiście naszym gościem też będzie ksiądz Naumowicz.
1: Ja się bardzo cieszę i dziękuję Państwu za obecność, bo już godzina 15:58, więc kończymy naszą audycję. Bardzo dziękuję.
4: Również dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję panu Konradowi.
1: Sam się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć ten film.
2: Dziękuję bardzo.
1: Także to naprawdę dobrze, że mamy tylu wspaniałych świętych. Wspaniale. Oni są naszym takby światłem i wskazują nam kierunek. I to jest kierunek, który się nazywa miłość i Pan Bóg.
4: Tak, właśnie nasza fundacja, ja już rozumiem, że my zajmujemy się nie tylko sztuką, ale też promowaniem miłości w wszelkich jej ujęciach.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czyli tak, pani Ruzanna, żebym dobrze wypowiedział, bo to jest Gazarian.
3: Gazarian.
1: Gazarian, no to mi się nawet udało. Pani Marina Hanna Mirjan.
4: Bardzo dobrze.
1: A tu będę miał najłatwiej. Ksiądz Józef Naumowicz.
4: Dziękuję
1: bardzo.
2: Dziękuję, szczęść Boże.
1: Kłaniam się pięknie za sekundkę 16:00 i sobie już idę. Pa!

0: przód!
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
2: To była autopromocja.
6: Wolski przez świetlik.
7: Witamy serdecznie.
8: To już my, kłaniamy się. Wiktor Świetlik.
7: Marcin Wolski.
8: Marcinie, zastanawiałeś się, czy zacząć od Niemiec, czy od Polski. Zaczniemy jednak od Polski, bo jako człowiek...
7: Polski pod zaworem rosyjskim.
8: Jako człowiek kultury. Widziałeś lalkę?
7: Widziałem.
8: Zachwycony?
7: Jakby ci to powiedzieć, a nie użyć wulgaryzmu, których przesiąkłem od oglądania tego filmu.
8: Borsoczyju, na przykład. Ta, jest taki. To nie do ciebie, broń Boże, ale jest taki. Jest to, ale a propos to premier Tusk nawołał, żeby się za bardzo nie kłócić o lalkę, tak, bo to wielkie dzieło i wielki
7: poznałem
8: film.
7: Poznałem jednego z naszych kolegów arystokratów, to pamiętam, bardzo się w którymś momencie zdenerwował i powiedział, ależ to jest do pupy. I to był wulgaryzm, który usłyszałem jego zarysie. Nie, powiem ci szczerze, jest to coś tak paskudnego, że zrobienie tego starszemu, nieżyjącemu natku człowiekowi, jakim jest Aleksander Głowacki, naprawdę nie uchodzi. Powiem ci tak. Gdyby to był film akcji, to ta akcja z elementów Prusa i Emancypantek została może nawet dobrze skonstruowana. Końcówka, jak dobre, sensacyjne kino.
8: Znaczy, z elementów lalki i Emancypantek, dwóch najważniejszych powieści bez
7: Lalki Emancypantek, no bo w końcu bohaterka właśnie jest jakby wyrwana z innej kartki. Sam tego reżyser nie wymyślił. Natomiast jeżeli właśnie odejdziemy od akcji, bo to już w tej chwili jest modne, żeby nie liczyć się z autorem, no to reszta jest straszna. I reszta jest straszna, tym bardziej, że obejrzałem trailer filmu kinowego z zupełnie inną obsadą, nawet z innymi plenerami, co udało mi się tam między kadrami zauważyć. Natomiast tutaj może rzeczywiście stroje nie są najgorsze, aczkolwiek zauważyłem, że lalka ma chyba dwie sukienki, które mi się pozwoli. Taka jedna, taka błękitna
8: obejrzałem pierwszy odcinek, przyznaję.
7: A ja obejrzałem wszystko.
8: Obejrzałem pierwszy odcinek i nie będę chyba oglądał dalej, bo już mniej więcej wiem, jak to wygląda. To powiem, co mi się spodobało. Uważam, że w ogóle polskie kino i seriale, i filmy, my mamy bardzo dobrych scenografów.
7: To scenografia bardzo dobra.
8: I to jest któryś z kolei film Polowanie na ćmy.
7: Według Cholewińskiego, tak.
8: Tak, według Cholewińskiego. Kilka innych Czas honoru, kilka innych filmów są bardzo dopracowane. Scenografie. Polscy filmowcy bardzo lubią się bawić.
7: Również kostiumy.
8: Wnętrzami historycznymi, kostiumami. Uważam, że to przewyższa takie te zachodnie wypasy w stylu, nawet jeżeli, czy to jest takie fantazji w stylu Bridgertonów, czy to jest zwykłe kino historyczne. No uważam, że jeżeli chodzi o scenografię, to naprawdę zaczynamy wymiarę. To jest ten taki... Ten styl, można powiedzieć, że on jest taki trochę muzealno-pretensjonalny, ale on jest dobry.
7: W swojej recenzji to jest tak, jak zapytano o bitę pod Grunwaldem, mówisz, koń Jagieły tam w tym rogu całkiem nieźle analizowany. No nie no.
8: Dobrze, Marcinie.
7: Wiesz co, po pierwszym odcinku masz prawo. Słuchaj,
8: To teraz...
7: Wzjazd do zbiornika z fekaliami Bo dla mnie to jest na tym poziomie. Zaczął się od drugiego, trzeciego i potem przybrał na siłę.
8: To nie dotarłem, natomiast jaka jest moja obserwacja ogólna dotycząca tego? No bo zastanawiałem się, co ta lalka przedstawia. No i nie przedstawia czasów prusowskich, ani odpisanych przez Prusa, nie przedstawia postaci Prusa, nie przedstawia nawet emancypantek tak naprawdę, tak? No takim... Takim chamskim mięchem, to nawet sobie potem poczytałem, zastanawiając się nad tym, tak naprawdę zaczęto sypać trochę w okresie II wojny światowej, tak naprawdę to jest... A tak naprawdę to jest późny, połowa PRL-u, późny PRL i lata 90., które były tak naprawdę takim największym rozkwitem, jeżeli chodzi o nadużywanie tych wszystkich słów, które kiedyś znaczyły, jak na przykład naszego najpopularniejszego przerywnika. Oczywiście one gdzieś tam, wszystkie od średniowiecza mają mniej więcej te znaczenia, tylko że wtedy używano ich w tym znaczeniu, nawet wulgarnie, a nie jako przerywnika. Czy po prostu zwracając się do kogoś, że zamiast pan mówimy właśnie.
7: No ale w ogóle relacje ludzkie absolutnie nieprawdziwe, zachowania. Wiesz, między innymi Kindersztuba tamtych czasów polegała, że takiej, że zachowania się tłumi. Nie może hrabianka Łęcka zachowywać się jak prostarka.
8: Bo nauczono ją od dziecka, o tak. Czym jest lalka. Przecież to jest czym w ogóle ona jest fajna, a ona jest niewolnicą tak naprawdę swojego wychowania. Paradoksalnie ci ludzie, którzy to kręcili, nic nie zrozumieli z lalki, o ile ją w ogóle czytali. Oni nie zrozumieli, że nieszczęściem Łęckiej jest to, że ją wychowywano cały czas na dobrą panienkę i wychowano w ten sposób pustą lalkę. Potem to podjął Wańkowicz w swojej, no to się pojawiało i u Wańkowicza, i w tej książce o Gombrowiczu Siedleckiej, tak? W tych wszystkich książkach to słynne wychowanie panien w Polsce,
7: ale
8: tak?
7: Również...
8: Że wychowywano odrealnione lalki, które nie nadawały tak, się do życia. To był zarzut Prusa, a nie, że to wychodzi taka...
7: Znerwicowana panienka pokolenia Z.
8: Albo taka instagramiarka taka tak, wychodzi.
7: Ale to będzie innego. Poza tym, ty powiedziałaś o scenografii i kostiumach. Ci ludzie najbardziej nie pasują twarze. Bo jeżeli pan Braciak ma grać arystokratę, to bardzo przepraszam. Pan Braciak koło arystokraty chyba nawet nigdy w życiu nie stał. Jeżeli sobie nie wiem już kto, jaki facet zagrał Rzeckiego, który jest postacią szlachetną, wyjątkową, oryginalną, jedną z najciekawszych postaci w ogóle, dużo ciekawsza niż Wokulski razem z panią Łęską Więtą, którą pamiętam, jak kreował Fijewski, a do szczyty aktorstwa Pawlik wyprowadził.
8: No a wiadomo, że rzeczywiście wszyscy mając na myśli Rzeckiego, wyobrażają sobie Pawlika, który zagrał swoją najlepszą rolę i pewnie jedną z lepszych ról w polskim kinie.
7: No widać, a tutaj mamy jakiegoś przerażającego szmondaka, który nawet kiedy nie otwiera ust, już wygląda jak szmondak, a jak otwiera, to się to potwierdza. Poza tym te relacje. On miał oczywiście taki ojcowski stosunek do kochanego Stacha, ale była przepaść, bo to był subjekt Rzecki i pan właściciel Wokulski. I to były rzeczy nieprzekraczalne. To nawet się oczywiście mogło zdarzyć, tak jak się zdarza, że panicz potraktował mało elegancko pannę służącą, ale potem zachowywali dalej pewien protokół postępowania. No i po prostu... No więc to mi potwornie przeszkadzało. Co więcej, powiem ci, że nie zamierzałem oglądać filmu, a pójdę na film, chociażby że dlatego, żeby zobaczyć różnicę. Jak zobaczyłem urywki, że Rzeckiego gra Konrad, to wiem, że Konrad udźwignie tę postać. Zwłaszcza ten dobry stary Konrad, którego poznałem wiele lat
8: ale
7: temu. Tak samo mogę politycznie nie lubić Seweryna, ale jest to
8: wybitnym aktorem.
7: Wybity aktor pełną gębą.
8: Dobra, ale to jeżeli jesteśmy przy aktorach z dawnych czasów,
7: tak?
8: To trochę powiedziałeś o Łęckiej i wspomniałeś o dawnej lalce i o Pawliku, który był, Polska się zakochała w tej postaci, tak. I zakochała się na nowo w mającym już wówczas 90 lat od czasów napisania lalki subjekcie Rzeckim, kiedy kręcono serial Lalka. Mhm. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, bo ty komentowałeś lalkę, było ci trudno, bo część z tych ludzi to byli twoi znajomi. Mnie jeszcze na świecie nie było, kiedy ją nakręcono. Mówię o poprzednim serialu. Ale z tego, co czytałem, a nawet sam trochę zauważyłem oglądając, że pani Braunek, nie wszyscy byli zachwyceni panią Braunek w tej roli. Była powszechnie krytykowana. Jest że to. Nie pasuje do Łęckiej.
7: Była wystarczająco dobrą profesjonalnie aktorką, żeby zagrać tę rolę, ale właśnie już Łęcka była taką krokiem w wykonaniu Braunek współczesności. Ona natomiast odwrotnością, można powiedzieć, była Beata Tyszkiewicz, która z kolei była samym stylem z niewielkim dodatkiem aktorstwa. Ale rzeczywiście wyglądała i zachowywała się, bo ma to w genach po prostu.
8: Ty klasisto.
7: Co?
8: Ty klasisto. Tyszkiewicz, arystokracja.
7: No ale dlaczego? No, dlaczego nie? No, wiesz...
8: Negujesz uszlachcenie chłopstwa, które zapowiadał już Gerwazy w Panu Tadeuszu, że my się nie zniżymy do chłopstwa, jak mamy być równi, to wszyscy muszą zostać szlachtą.
7: Ależ nie, ja nie mam nic przeciwko chłopstwu, a nawet jeszcze bardziej babstwu, natomiast należy odgrywać swoje role. Moja mama zawsze opowiadała mi taką anegdotę, że była bardzo nadobna w Warszawie lat 30. Drożka Żówna, która oczywiście tutaj niczego nie mogła przekroczyć, natomiast wyjechała do Londynu, wyszła za lorda i prowadziła szkołę dobrego smaku i kiedy ją tam odwiedzano, to znała się na etykiecie lepiej niż królowa angielska. Ale to nie była Wiktoria. To raczej była matka, która też była zresztą chyba kucharką czy kimś takim naszej...
8: Ja mam taką inną refleksję, bo zastanawiałem się, co pokazuje lalka. I ona, no można ją traktować trochę jako parodię lalki. No ale co to za parodia?
7: Parodia musi być śmieszna, wiesz?
8: Parodia musi być śmieszna. Oczywiście tam moim zdaniem są momenty, które są zaskakujące, więc przez to śmiech jest często przez takie zaskoczenie. Zastanawiałem się, czy to nie ma się trochę tak jak, nie wiem, Chłopaki nie płaczą do kina gangsterskiego albo Jabberwocky, albo Jabberwocky, czy Święty Graal Monty Pythona do eposów rycerskich, ale pomyślałem sobie o jeszcze innej niestety możliwości. Że ci ludzie, bo słuchałem wypowiedzi tej pani, która gra główną rolę i ona bardzo poważnie traktuje tą swoją rolę. Ona tam gra wyzwoloną kobietę i tak dalej, ona rzeczywiście można sobie w ogóle wyobrazić, że to tak było. Więc ja się zacząłem zastanawiać, czy tak naprawdę to nie jest portret tego środowiska, które nakręciło lalkę, czy oni zrobili filmu o sobie.
7: Autobiografię swoją tak nakręcili.
8: Bo nie za bardzo są w stanie odtworzyć albo wyobrazić sobie, albo zagrać kogokolwiek innego poza sobą. I czy dzisiejsze kino takie trochę nie jest, że czy chyba, to będzie Kleopatra, że ona musi być taką trochę aktorką, trochę dresiarą, ten Wokulski musi być jakimś zakompleksionym gościem, którego właściwie miłość sprowadza się do mokrych snów.
7: Dobrze,
8: ten Łęcki jest degeneratem, takim zapitym, tak? No przecież to jest polskie środowisko filmowe.
7: No więc oczywiście, ale widzisz, 100 i więcej lat temu Henryk Sienkiewicz nie był nigdy w starożytnym Rzymie, ale stworzył taką wizję tego starożytnego Rzymu, że po prostu można uwierzyć naprawdę, że tak było, aczkolwiek pewnie tak nie było.
8: No ale przetłuk wszystkich tatytów i swetoniuszy po 10 razy i wielu nawet takich pisarzy, o których nie słyszałem.
7: No chociaż przeczytał, ja też przeczytałem Satyrikon Petroniusza, który stał się bohaterem. Najlepszym zresztą tej książki. Więc w związku z tym, ale tu pies leży gdzie indziej pogrzebany, że użyje brzydkiego germanizmu. Prawa polega na tym, że tu jest adresat. Oni postępują mniej więcej tak jak dzisiaj filmowcy. Idzie sobie film, ładna, skonstruowana akcja, no ale nie było żadnego mordobicia. 15 minuta jeszcze nikt nikogo nie zabił, nikt nie strzelił, nikt nie pobił. Po prostu istnieje, nie wiem, jak się ten urzędnik nazywa, ale prawdopodobnie jest to wypustka producenta, który mówi, panowie, no zaraz, chwileczkę, o czym, a jeszcze nie było żadnego, przepraszam bardzo, męskiej ordzie w łóżku.
8: Hitchcock też kazał zaczynać od trzęsienia ziemi.
7: Dobrze, ale wiesz, no znowuż powiedzenie o Hitchcocku w tym kontekście. Nie, po prostu chodzi o to, oni mają bardzo złe, może prawdziwe wyobrażenie od tego widzu. Tak jak ktoś mi powiedział, dlaczego filmy amerykańskie są tak psute? Bo są dostosowane do
8: widza globalnego. Slumsów, powiedzmy sobie szczerze, do Meksyku, tak. Ale także do wieloetnicznej mieszanki tak. Zamieszkującej świat. Każdy ma to zrozumieć, każdy się do tego...
7: Małolat, który ma odrobinę kasy, żeby pójść do kina. Więc tak to będzie wygląda. Więc i... Czy to rozgrzesza? Nie wiem, ale to pozwala zrozumieć dlaczego. Dlaczego? Po co są te wulgaryzmy? Które są absolutnie niepotrzebne, bo mówię, czasami wulgaryzm się wyrywa, a nawet arystokracie, ale pamiętasz, jak mówił hrabia Georges Ponimirski? Sapristi! W związku z tym, jeżeli już arystokrata klął to w języku, który...
8: A potrafił pomimo tego do Węga Mostowic z niego zrobić dużo paskudniejszą postać, ile by się nie starali ci filmowcy z lalki.
7: No mi się wydaje, że nie jest tyle paskudniejsza.
8: A przynajmniej taka...
7: Buzacza, ale nie. Weź pod uwagę, że on w tym świecie, w tym wariatkowie, który z kolei przedstawia
8: jest
7: do
8: jedynym normalnym.
7: Jest jedynym, jedynym normalnym, więc i wygłasza sentencję go do Andersena. Król jest nagi w wydaniu Dyzmy. Więc tyle o tym filmie, ale może teraz parę słów o rzeczywistości, bo która
8: tak, no to
7: galopuje wokół nas.
8: Marcin się niepokoi, że wszystkiego nie zdążymy, więc rzeczywiście przejdźmy z tej lalki do naszych współczesnych...
7: Od Wokulskiego do Minclowej.
8: Możemy tak, przenieśmy się przez tę Odrę Inesę Łużycką.
7: Póki jeszcze są.
8: Tak. No dobrze, no a to uważasz, że one mogą przestać być, bo AfD, Mecklenburgia AfD?
7: Nie.
8: A uważasz, że może przestać być, bo Berlin i kandydatka tureckiego pochodzenia wspierana przez komunistów?
7: Nie, więc Berlin jest mniej zadziwiający, ponieważ Berlin zrobił dokładnie to, co zrobił rok temu już
8: ale powiedzmy sobie jeszcze, że
7: Nowy Jork.
8: Berlin jest ważniejszy niż Saksonia.
7: No Saksonia-Anhalt tak, ale dochodzi po morze, zresztą mówię
8: przecież no, to chyba jest... powstanie ta koalicja awaryjna, nie?
7: Dobrze, ale zrozum, ale koalicja liczy się przecież...
8: Mówimy oczywiście o zwycięstwie AfD w kolejnym landzie.
7: Tak, ale mówię ci, przecież liczy się fala, nie liczy się w tej chwili dokładnie nie będziemy astronomicznie sprawdzać, czy algebraicznie nawet, co już zatopione, co jeszcze wystaje spod tego. Nie, widzimy falę. I co jest tam, jeżeli chodzi o liczby, to jest to, że nawet w tym Berlinie, który jak wielkie miasto musi być lewackie, podwoili swój stan posiadania AfD. No, Mecklenburgii też, pomoże przednie, to bardzo mi się podoba, czyli my mamy zadnie z tego wynika. Więc też podwoili, ale o wiele bardziej istotne jest to, że pokazali to, co ludzie już wiedzieli od pewnego czasu, że CDU, potężna partia Konrada Adenauera, która z przerwami rządziła Niemcami od końca wojny, jest zbędna. Te
8: 49... kanclerz Merkel zatraciła swój charakter,
7: tak?
8: A kanclerz, no rzeczywiście Mecklenburgia i Saksonia pewnie to pokazały, kanclerz Merkel zatraciła swój charakter i kanclerz Merkel doprowadziła ją na skraj przepaści, a kanclerz Merz
7: wrzucił ją do tej
8: energiczny postępowy krok naprzód.
7: Tak, wrzucił do sypu i nałożył pokrywkę. Słuchaj, więc to jest chyba najistotniejsze. Poza tym... Nie wiem, jak będzie w wyborach ogólnoniemieckich, bo może z jakimś świndlem, ale wiesz, o czym myślę? Myślę o nowym europarlamencie, gdzie zwykle te wybory się jeszcze bardziej wyostrzają, bo na przykład zawsze dobrze wypadała w europarlamencie dla pani Le Pen, więc możemy sobie wyobrazić, że nareszcie doczekamy tej historii, kiedy nagle pani von der Leyen zostanie zamieniona przez tą panią Weidel, tak?
8: Weidel, dobrze
7: tak,
8: wymawiamy.
7: Tak, więc i to jest koszmarny sen głów europejskich z Tuskiem na
8: czele. A Marcin, a ja się zastanawiam nad zupełnie inną opcją,
7: tak?
8: Którą już kiedyś Niemcy przeżyły, ale nie zawsze wszystko, co się dzieje, daje taki sam efekt.
7: No.
8: W tym momencie, bo to, o czym się straszy, to jest tak, jedna strona straszy kalifatem.
7: A druga Weimarem.
8: Albo kalifatem, tak, nawet właśnie niekoniecznie. Jedna strona straszy kalifatem, albo takim tym już jakimś totalitaryzmem Komisji Europejskiej, która de facto jest rządami Berlina. Druga strona straszy rządami AfD i wręcz albo jakimś bezpośrednią rosyjską agenturą, albo wręcz dojściem ponownie do władzy kogoś w rodzaju pana Adolfa.

0: żyć w chaosie, ale jak wiesz, chaos w tych poprzednich Niemczech, który skończył się dosłownie
1: łatwo jest znaleźć to porównanie. Oczywiście i w Rosji, i w Niemczech były chaosy. Biegano z nożami, Die Straße frei krzyczano i ostatecznie skończyło się, że jedna strona zdecydowanie wygrała.
0: Die Straße frei ma oficjalny tytuł Horst Wessellied.
1: Tak, Horst, ale to mówię o treści piosenki. Jedni i drudzy chcieli sobie oczyścić ulicę z drugich. W jednym się to udało, a nie drugim. Ale pytanie, czy w tym przypadku też tak będzie?
0: Nie, mogę ci powiedzieć, że na pewno tak nie będzie, chociażby z jednego prostego powodu, że to, co się zdarzyło ileś tam 90 lat temu, działo się w narodzie jednolitym etnicznie, przeżywającym inwazję, czy na przykład eksplozję demograficzną. Obecnie nie ma kto tego zrobić, rozumiesz? Gdyby nawet, ja to traktuję, jak to, co mówiliśmy o CDU, jako pewien rozpaczliwy spazm zachowania tego, co jest. Ponieważ kiedy ludzie zobaczyli, że CDU nie broni żadnych z wartości, które ma ta tradycyjna partia wypisana na swoich sztandarach, one już dawno spłowiały, szukają kogoś, kto im zabezpieczy dom, rodzinę, bezpieczną ulicę. Po prostu o to chodzi. Wybór dla bardzo wielu tych ludzi wychowanych... Przecież wiesz, co było najbardziej przerażające, kiedy pokazywano statystyki jakieś 5 lat temu, 6 w Niemczech. Co jest na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu jest, że planeta płonie. Na drugim miejscu jest właśnie, że odchodzimy od jakiejś takiej technologii. Słuchaj, problem emigrantów był nasz 8. To po prostu rzecz polega na tym, że oni, dzięki oczywiście mediom, mieli tak kompletnie zafałszowany obraz świata, że ile musiało się zdarzyć, żeby ludzie rzadko zmieniają tak radykalnie poglądy. Więc ile się musiało zdarzyć, żeby oni dojrzeli do tego wyboru. Nie wiem, czy to jest wybór oczywiście najlepszy, aczkolwiek należy do tych, którzy się absolutnie nie boi AfD. Co więcej, z moich informacji jest to partia bardziej przyjazna Polsce niż pozostałe partie. A ostatnim dowodem, nie wiem, czy wspomniałem w zeszłym tygodniu, to było wspólne odsłanianie pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu, który jest patronem. Oczywiście jest również patronem Breivika, ale to o tym cicho.
1: Masz książkę?
0: Nie mam książki,
1: to ponieważ... Ja się przeszedłem, ale ja wiem, że ty o mojej trochę pogadasz.
0: Chętnie.
1: Trevor Bryce, Chetyci wojownicy z Anatolii, już państwu pokazuję. No, seria rebisu poświęcona starożytnym państwom i muszę powiedzieć, że udana w tym przypadku. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Ta jest bardzo udana.
0: Szkoda, że to jest tłumaczenie?
1: Bardzo przystępna.
0: Ci krajowy autor?
1: Bardzo Trevor Bryce.
0: Ale tak. To raczej nie krajowiec.
1: Nie krajowiec. Bardzo dobra książka, fajna opowieść. Tak naprawdę o ludzie, który ja mam wrażenie, że jest trochę, i o królestwie, które jest trochę zapomniane. Ja głównie Chetytów kojarzyłem. My obydwaj, na nas obydwóch miała wpływ ta sama książka, chociaż w zupełnie innych czasach ją czytaliśmy, czyli Egipcjanin Sinuhe i jego przygody.
0: Tam
1: państwo Chetytów zapamiętałem jako takie trochę państwo a propos protonazistowskiej, straszne. Ono było takim najstraszniejszym państwem. Tu się zupełnie inny obraz.
0: To wynika, że Michał Waltari nie był aż tak dobrym historykiem, jakby się chciał.
1: Chciał ubrać w różne rzeczy, ale jeszcze tylko, jeżeli mogę powiedzieć, Marcinie, fantastyczna rzecz. On się bardzo mocno... Po pierwsze, jak dużo piśmiennictwa chetyckiego zostało, a ile zostanie być może odkryte. Fantastyczna historia odkrywania Chetytów, ale też, no, ile można się nauczyć z takich książek, nie tylko dotyczącego tego dawnego królestwa, ale na przykład, jak może być dobrze konstruowane prawodawstwo. Otóż jeden władca chetycki, przekazując władzę swojemu wnukowi, pisze testament i nakazuje co? Żeby ten testament odczytywać mu każdego miesiąca.
0: No
1: czy to nie jest doskonały pomysł? No, oprócz tego ustanowienie pierwszej konstytucji właściwie z prawem primogenitury, masa rzeczy.
0: Teraz ty mów.
1: Wiem, ale jak teraz zaczniesz gadać o Chetytach, to wykorzystasz więcej niż minutę, która ci została.
0: Dla mnie Chetyci to jest jeden z tych dowodów, że Biblia ma rację. Ponieważ Chetyci jako lud, który przestał istnieć, jak zawsze zastanawiam się, czy to przypadkiem nie byli Trojanie, bo to koniec Chetytów przypada właśnie wtedy, kiedy pada Troja, kiedy pojawiają się ludy morza, które pustoszą również, więc to jest to. Więc był to lud zapomniany, wrzucany między Amazonki i tym podobne bajeczne...
1: Właściwie tylko się łączono go z paroma zapiskami z Biblii, no, które się okazały,
0: prawdziwe. Okazało się, że...
1: No,
0: Właśnie Biblia

0: mówiła prawdę, natomiast nic nie dowodziło, że były. I nagle zaczęto odkrywać, nagle rozpoczęły się badania archeologiczne. Ja osobiście byłem w Hatuszy, czyli w stolicy tego. Niewiele zostało, ale zostały wszystkie wspaniałe fortyfikacje i tunele w tych fortyfikacjach, więc robi to wrażenie, bo samych zabytków to raczej jest mało, ale my, nasza cywilizacja chyba mało komu tyle zawdzięcza. Dwie rzeczy wystarczy. Koni. Hetyci tak wyhodowali konia, że mógł już nie tylko ciągnąć rydwan, ale można go było dosiąść. Bo przedtem koń był za mały do tego.
1: No, to trochę zawdzięczamy też kaukaskim przed ich wrogom.
0: Oni hodowali, to jest jedno.
1: Drugie, zawdzięczamy to trochę wszyscy sobie, ponieważ Hetyci byli też pierwszym z tych dużych królestw, w którym mieszkali nasi krewni. W obszarze Morza Śródziemnego, czyli Indoeuropejczycy, tak jak my.
0: Rzeczywiście to byli jedni z pierwszych Indoeuropejczyków, ale coś jest jeszcze istotniejsze. Wynaleźli rzecz, która wydawała się, że istnieje od zawsze, czyli żelazo. A ściśle mówiąc, obróbkę żelaza. Obróbkę żelaza i nagle, i to zresztą spowodowało, że w tym pierwszym okresie, zanim inni się tego nie nauczyli, byli niepowtarzalną potęgą, ponieważ jak mógł brązowy miecz wytrzymać z żelaznym kutym mieczem? Słuchaj, to był czas, kiedy powiedzieć, czy to chodzi o złote, czy o srebro, ale takie to były mniej więcej proporcje. 21 razy było droższe.
1: Dodajmy, że żelazo od złota, ponieważ żelazo w tym czasie było luksusem i dodajmy, to jest ciekawostka, że w gruncie rzeczy za sprawą ludów morza, które niedawno w Odysei zostały przywoływane są jako to zagrożenie, ten czarny jeździec, który nadciąga. Hetyci używali żelaza, znaczy państwo Hetytów zniknęło wraz z epoką brązu. Oni byli, całe królestwo Hetytów było w epoce brązu, nadchodzą ludy morza, potem pojawia się epoka żelaza. Ale czego używali Hetyci w epoce brązu? Żelaza. To są fajne paradoksy historyczne.
0: Nie paradoksy, tylko znowuż nieuctwo, które oczywiście zrobiono w filmie jako żart, to już nie była epoka brązu.
1: Tylko, nie tylko Hetytów, ale niemieckich archeologów XIX wieku, którzy podzielili takie epoki.
0: Tak, no więc właśnie to jest błąd. Właśnie oni zapoczątkowali epokę żelaza, w której prawdopodobnie nadal żyjemy. No i to jest co, puenta całości?
1: I to jest puenta całości. No dobrze, że żyjemy w epoce żelaza. Miejmy nadzieję, że za sprawą polityki klimatycznej Komisji Europejskiej nie cofniemy się do epoki kamienia upanego.
0: A ja mogę powiedzieć, że kiedy za bardzo będą nas tu naciskali rządzący już wtedy Niemcami, ale wdowcy powiemy i złoto do złota, my Polacy kochamy się w żelazie.
1: Za chwilę przyjdzie tutaj o tej polityce, która chce nas cofnąć do kamienia upanego, będzie mówił kolejny gość i o konsekwencjach tego Sławomir Wołyniec. Zostańcie Państwo, a my z Marcinem wracamy za tydzień.
0: Cześć.
2: Wolski przez świetlik.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
2: Świetlik wnet.
3: Tak, to już ja znowu, a wraz ze mną menadżer, prezes zarządu EC Zagłębie Dąbrowskie. Będziemy rozmawiali o cieple i zimnie, szczególnie o tym, czy będzie nam zimno. To będzie ważna rozmowa, no naprawdę ważny temat dla nas wszystkich. Kłaniam się.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No właśnie, bo zbliża się jesień, a nawet pogoda już sprawia, że niektórzy już się zastanawiają, ci, którzy mogą, czy coś odkręcić, włączyć albo dosypać. Czytam w Onecie dzisiaj, że sąsiad dostanie, sąsiad dostanie 3,5 tysiąca złotych na ogrzewanie, a ty nie. Dlaczego bon ciepłowniczy zależy od adresu? No więc tak, niektórzy dostaną bony ciepłownicze, niektórzy nie, niektórym przysługują, niektórym nie. A jak jest generalnie? Czy my, jak pan na to patrzy z perspektywy biznesu ciepłowniczego, ponieważ to jest taki z jednej strony biznes ekstremalnie strategiczny, a z drugiej strony no, trochę niemodny, bym powiedział, w kontekście polityki państwa i Europy.
4: Z tego artykułu, ja nie znam projektu tego rozporządzenia.
3: Rozwiązania.
4: Natomiast z tych materiałów medialnych wynika, że bon ciepłowniczy, tak zwany bon ciepłowniczy, bo to właściwie nie będzie żaden bon, tylko to będzie przelew na konto stosownego urzędu przy spełnieniu określonych warunków. Będzie to polegało mniej więcej na tym, że osoby o najniższych dochodach, tam są bardzo niskie te progi wskazane, więc to nie będzie jakaś
3: rewolucja.
4: Rewolucja, jeżeli chodzi o ilość tych dofinansowań. Będą mogły wnioskować o taką dopłatę, ale pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Nie dotyczy to gospodarstw domowych i kotłowni przydomowych. Nie dotyczy to również spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne instalacje grzewcze. Dotyczy to tylko tych mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które są zasilane z zakładów ciepłowniczych czy z elektrociepłowni. I dodatkowo pod warunkiem, że cena jednostkowa przekracza określony poziom. Dzisiaj popatrzyłem sobie na właśnie ceny. Cena jednostkowa jeszcze dodam tutaj, że to jest cena, na którą składa się nie tylko koszt wytworzenia tej energii termicznej, ale także koszt przesyłu, cały szereg innych kosztów, to jest ta finalna cena i tam są podane ta maksymalna kwota, te 3,5 tysiąca byłoby dopłaty wtedy, jeżeli ta cena jednostkowa będzie przekraczać 230 zł. O dopłatę mogą się starać ci wszyscy, którzy mają cenę powyżej 170 zł. No, na szczęście takich firm z takimi taryfami jednostkowymi nie ma aż tak dużo, takich cen nie ma aż tak bardzo dużo. One występują, ale najniższe ceny, jakie tam zauważyłem, jednostkowe, to jest, one są poniżej 100 zł nawet. Dlaczego jest taka duża rozpiętość pomiędzy tymi cenami? Ano między innymi dlatego, że w zależności, czy to jest duża elektrociepłownia, czy ciepłownia, czy mała. Jeżeli jest mała i ma moc zainstalowaną poniżej 20 MW, no to taka nie jest w ETS-ie. I bez względu na to, czy jest zasilana gazem, czy jest zasilana węglem, ona ma tylko koszt paliwa, a nie ma już kosztu opłat emisyjnych, co powoduje, że tą taryfę ma najniższą. Najwyższe taryfy mają właśnie duże ciepłownie, duże elektrociepłownie o mocy powyżej 20 MW, które są w systemie EU ETS i które oprócz kosztu paliwa mają koszt emisji dwutlenku węgla, który w przypadku węgla na przykład jest prawie niemalże dwukrotnie wyższy od samego kosztu paliwa.
3: Jak pan widzi bezpieczeństwo ciepła po prostu, czy przed tą zimą? Istnieją takie niektóre zapowiedzi, że ta zima ma być dość ciężka. Czy jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o ciepło? Dzisiaj też czytałem, że Polska będzie ściągać więcej węgla z Kazachstanu. Wiadomo, że ten węgiel z Kazachstanu, jest dość dużo analiz powstało na świecie, że surowce sprowadzane z Kazachstanu to mają metkę z Kazachstanu. Tak jak niektóre garnitury mają napisane, że wyprodukowano, że tam designed in Italy, a tak naprawdę są wyprodukowane w Chinach, tak węgiel z Kazachstanu, mówi się, że jest bardzo często wyprodukowany, tak naprawdę to jest poprzez Kazachstan, ale tak naprawdę to jest węgiel z Rosji.
4: Czy ja oficjalnie takiej wiedzy nie posiadam. Spotkałem się z takimi opiniami.
3: Są one dość rozpowszechnione, panie prezesie, więc pan musi być ostrożniejszy, będąc w tym biznesie, no ale to jakby ja mówię o tym, co się pojawia w mediach.
4: Spotkałem się z takimi opiniami. Z całą pewnością węgiel z Kazachstanu do Polski wjeżdża. Nie wiem, czy są jakieś dostawy, które podszywają się pod węgiel kazachski. Myślę, że jeżeli są jakieś takie uzasadnione podejrzenia, to z całą pewnością trzeba byłoby to zgłosić
3: ale ja zmierzam bardziej do tego, że ściągamy coraz więcej węgla za granicę, a na przykład rozmawiałem z człowiekiem, że na kierunkach górniczych w Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie jest po kilku studentów, bo te kierunki są tak niemodne i przekonuje się ich głównie, że to jest koniec górnictwa. Więc bardziej mi chodzi o stan górnictwa i generalnie, żeby całej branży w Polsce.
4: Tak, rzeczywiście sytuacja polskiego górnictwa jest ciężka w tej chwili. Te olbrzymie dofinansowania, o których się mówi do sektora górniczego, to też nie są dopłaty do górnictwa, tylko to są raczej dopłaty do likwidacji górnictwa. Likwidacja górnictwa jest bardzo kosztowna. Zmniejszamy wydobycie. W Polsce w ubiegłym roku wydobyliśmy około 40 milionów ton węgla. Rok wcześniej, w roku 2024, wydobyliśmy niespełna 10% więcej niż w roku ubiegłym, czyli Polska obniża wydobycie z roku na rok. Dla przykładu Chiny zwiększają wydobycie. Chiny w 2024 roku wydobyły, uwaga, 4 miliardy 700 milionów ton węgla kamiennego, a w roku 2025 4 miliardy 820 milionów ton węgla, czyli Chiny rok do roku zwiększyły roczne wydobycie o trzyletni wolumen Polski wydobycia.
3: To ja dodam, że i polecę państwu dobitnie wczorajszy przegląd energetyczny Pawła Przychodzenia, który pisze między innymi o kolejnych barierach związanych z polityką klimatyczną, które właśnie prezydent Trump wyrzucił do śmietnika, właściwie agencje rządowe amerykańskie, czyli ograniczenia i limity dla amerykańskich elektrowni i kopalni. Jak wygląda ta polityka w Polsce z perspektywy biznesu ciepłowniczego? Czy państwo dba o nasze ciepłownictwo?
4: Powiedziałbym, że sytuacja w Polsce jest w tym zakresie taka sama, jak właściwie w całej Unii Europejskiej. Nawet nie powiedziałbym, że jest taka sama, jest nawet gorsza, bo Polska ma bardzo wyjątkową specyfikę pod kilkoma względami. Po pierwsze, jako jedyni jeszcze w Unii Europejskiej posiadamy zasoby węgla kamiennego i te 40 zaledwie milionów ton, które wydobywa się w tej chwili w Polsce, To jest około 95% europejskiego wydobycia węgla kamiennego. Unia Europejska już wydobyła swój węgiel. Zresztą najczęściej te kopalnie powstawały znacznie wcześniej, jeżeli ten przemysł zaczął funkcjonować w Polsce. Poza tym w Polsce mamy bardzo wyjątkową infrastrukturę ciepłowniczą. Jesteśmy ewenementem. Ponad połowa polskiego społeczeństwa korzysta z ciepła systemowego, czyli z ciepła odbieranego z ciepłowni i elektrociepłowni. Przynajmniej ta sytuacja powinna też dawać nam pewne... Ta wyjątkowość powinna wiązać się też z wyjątkowym traktowaniem przez Unię Europejską.
3: No i macie takie poczucie, że jesteście traktowani przez Unię Europejską, przez polskie podmioty wdrażające, przecież i krajowe, i te polskie regulacje, przez polskich partnerów publicznych, że jesteście traktowani jako taka branża strategiczna czy średnia?
4: Panie redaktorze, najlepiej spojrzeć na wskaźnik rentowności branży. Jest taki raport coroczny, który wydaje Urząd Regulacji Energetyki i tam ostatni dostępny na stronach Urzędu Regulacji Energetyki to jest energetyka cieplna w liczbach za rok 2025 i tam bodajże, o ile dobrze pamiętam, na stronie 22 lub 23 jest taka tabelka z uśrednionym wskaźnikiem rentowności w skali całego kraju. Ten wskaźnik w przypadku kogeneracji, czyli kogeneracja to te przedsiębiorstwa, które produkują jednocześnie energię elektryczną i energię termiczną, czyli cieplną. Kogeneracja od roku 2019 aż do roku ubiegłego była na minusie. I to nie małym minusie, bo za 19 to było minus 6%, za 20 to było minus 6%, za 21 minus 11%. Uśredniony wskaźnik rentowności. Za 22 to było aż minus 38%, minus 17% za rok 23. I rok 24 to już było tylko minus 3,5%. Ubiegły rok dla kogeneracji zakończył się rekordowym od 6 lat zyskiem w postaci niecałego 0,5%. To pokazuje chociażby najlepiej skalę. Dlaczego skalę dbałości o polski sektor? Te wyniki dodatkowo są zniekształcone, bo te wskaźniki tworzą między innymi ciepłownie czy elektrociepłownie, które mają moc poniżej 20 MW i te nie są w systemie EU ETS i wiele z nich jest na plusie. W najtrudniejszej sytuacji są duże podmioty, duże elektrociepłownie, które są zmuszone właśnie...
3: Takie jak państwa, i to już trochę przechodząc bezpośrednio na pana podwórko, czytam w Biznes Alercie, 31 sierpnia wygasa umowa, na podstawie której elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie, ta, którą pan zarządza, sprzedawała ciepło do sieci Tauron Ciepło. Dzień później oba źródła zostały fizycznie rozłączone i taki dość alarmujący tytuł tego tekstu w Biznes Alert, EC Zagłębie Dąbrowskie, nie chcemy w styczniu szukać winnych. Mhm.
4: Tak, ze spółką Tauron Ciepło łączyła nas umowa, która trwała od roku 2013. Ona była później aneksowana. Tauron Ciepło odbierało od nas właściwie 97% produkowanego przez nas ciepło. My nie mamy własnej infrastruktury przesyłowej. Sieci należą do Tauronu. I jeszcze w 2019 roku Tauron odbierał od nas 2 400 000 gigajouli. W roku 2020 to już było około 1 400 000 gigajouli. W roku 2024 to było około 980 tysięcy gigajouli, a na przyszły rok Tauron proponował nam umowę z gwarantowanym odbiorem 500 tysięcy gigajouli, czyli to jest, no powiedzmy, obniżenie wolumenu w przeciągu tych 6 lat o 80%. No oczywiście ja nie mogłem wyrazić zgody na podpisanie tak niekorzystnej umowy, ponieważ zmniejszenie wolumenu powoduje, szczególnie w sytuacji, gdy energetyka czy sektor ciepłowniczy nie działa na wolnym rynku, tylko jest regulowany przez Urząd Regulacji Energetyki i ja nie mogę tego zmniejszonego wolumenu wyrównać poprzez podniesienie ceny. Bo na wolnym rynku, w sytuacji, gdy Tauron zmniejsza wolumen, to ja powinienem, ponieważ koszty stałe mam takie, jak ja mam. I koszt stały przekłada mi się między innymi na jednostkowy koszt wytworzenia gigajoula. Taryfy w związku z tym zmniejszeniem wolumenu były niewystarczające na pokrycie na pokrycie kosztów.
3: Ten tytuł, nie chcemy w styczniu szukać winnych. Czego winnych? Czy widzi pan zagrożenie dla polskiego systemu ciepłowniczego dzisiaj w kontekście polityki europejskiej przede wszystkim?
4: Generalnie widzę zagrożenie, może jeszcze nie tej zimy może nie wykluczam takich, powiedzmy, trudności w przypadku, powiedzmy, no, tego wolumenu, który my dostarczaliśmy do sieci Tauronu, że on może w przypadku mroźnej zimy, co sam Tauron między innymi podkreśla, może komfort cieplny spaść w niektórych...
3: Pan bardzo to profesjonalnie, eufemistycznie nazywa.
4: Zacytowałem.
3: Doceniam profesjonalizm, ale no, jak sobie wyobrażam, że jestem mieszkańcem, to no, rozumiem, że publiczna w dużym stopniu spółka nie może się dogadać z ciepłownią i w wyniku tego może być mi bardzo zimno jako mieszkańcowi, inaczej nazywając to, że spadnie mój komfort ciepły. Jak spada komfort cieplny, to jest bardzo niedobrze z perspektywy człowieka, który siedzi w domu.
4: Tak, to prawda. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, w tym momencie na razie wrzesień mamy ciepły. Myślę, że w październiku też takiego ryzyka nie ma. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki, aby podjął decyzję w tym zakresie. Znaczy, Tauron przekonuje, że nie może podpisać niekorzystnej dla siebie umowy, przywracając nam wolumen 2 milionów gigajouli. Dla mojej elektrociepowni podpisanie umowy z mniejszym wolumenem równa się wyrażenie zgody na generowanie strat dla spółki. Nie mogę po prostu podjąć takiej decyzji. Natomiast Urząd Regulacji Energetyki ma taką możliwość, żeby wydać stosowną decyzję nakazującą mi produkcję właśnie określonego wolumenu. I w tej chwili ten wniosek jest rozpatrywany.
3: Czy jak pan patrzy dzisiaj na politykę takich urzędów, już nawet czy to w Polsce, czy w całej Europie, to one działają w interesie konsumenta?
4: Tak, one działają w interesie konsumenta z jednej strony, tak by mogło, tylko że to jest takie krótkotrwałe, powiedziałbym, krótkotrwała dbałość o konsumenta, no bo jeżeli ona się odbywa kosztem całego sektora.
3: No dobra, to
4: nie jest odosobniony przypadek.
3: To sformułuję to inaczej, to pytanie inaczej. Czy one dbają o konsumenta w kontekście takim, w jakim dobra stołówka, która pożywnie żywi, czy w takim, w jakim działa dieta planetarna, w ramach której w trosce o naszą małą planetę musimy być gotowi na małe wyrzeczenia?
4: Same założenia systemu, gdy jeszcze nie mieliśmy, powiedzmy, no, tak dużej wiedzy, powiedzmy, w tematach tak zwanego ocieplenia klimatycznego, wydawało się zasadne. Tym bardziej, że wartość certyfikatów na samym początku, te przydziały na początku były darmowe, one później kosztowały 1, 2 euro, 3 euro.
3: Mówimy o ETS-ie, o opłatach wdrożonych przez przemysł od produkcji
4: wydawało się wtedy, że dorzućmy do tej tony węgla kilka euro, żeby przeznaczać to na cele transformacyjne, żeby powstały te farmy fotowoltaiczne, żeby powstały te farmy wiatrowe, żebyśmy nie tylko energię z węgla produkowali. To wydawało się jak najbardziej zasadne. Natomiast no, doszło do pewnego rodzaju wypaczeń. W roku 2018, gdy koszty EU ETS, tych certyfikatów EUA uprawniających do emisji dwutlenku węgla, gdy kosztowały, powiedzmy, kilka euro, w roku 2018 otwarto indeks dla różnego rodzaju no, wszystkich chętnych. Olbrzymie fundusze wielomiliardowe, zarówno chińskie, jak i rosyjskie, arabskie, poczuły, że to jest wspaniały instrument inwestycyjny. I cena certyfikatu z kilku euro w ciągu kilku lat podrożała o 2000%. Pik był w 2022 roku ponad 100 euro. W tej chwili wynosi około 85 euro. I jeszcze, panie dyrektorze, podkreślę, że do spalenia jednej tony, która w tej chwili kosztuje około 400 zł, plus minus w zależności od wartości opałowej, do jednej tony węgla trzeba umorzyć, kupić i umorzyć, czyli rozliczyć dwa certyfikaty po 85 euro, czyli tona węgla kosztuje w tej chwili około 400 zł, a koszt opłaty za emisję dwutlenku, za jej spalenie, można powiedzieć, wynosi ponad 750 zł.
3: Niezależnie, co by pan założył na kominie i jakby to nie czyściło tego dwutlenku.
4: No, panie redaktorze, na naszych kominach są zainstalowane filtry, elektrofiltry na kominach, w naszych instalacjach. Jest instalacja odsiarczania spalin, są elektrofiltry, filtry workowe. Wychwytujemy 99,5% pyłów, ale dwutlenku węgla.
3: Czy tych ludzi od dwutlenku, tych ETS-ów to obchodzi?
4: Jesteśmy czystą elektrociepłownią, natomiast dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla przede wszystkim to nie jest trucizna. To jest gaz życia niezbędny do wzrostu roślin. Natomiast dwutlenku węgla tak wychwycić poprzez filtr na kominie się nie da. Są wprawdzie instalacje CCUS, czyli takie instalacje do wychwytu dwutlenku węgla, tylko ten dwutlenek później gdzieś trzeba zdeponować. Na przykład w sorbencie wapniowym i w wyrobiskach pogórniczych, albo na przykład można go też przetwarzać. Na przykład na metanol. Tylko, że takie instalacje, szczególnie które no, przetwarzałyby takie wolumeny, one są bardzo kosztowne.
3: Ta historia, o której pan wcześniej wspomniał, mam wrażenie, że ona może zawitać kiedyś do jakichś podręczników albo opisów paradoksów ekonomii XXI wieku. Otóż w trosce o naszą małą planetę Europa płaci za spalanie w formie ETS-ów, a później na tym zarabiają inwestorzy z Chin, z krajów arabskich i z innych krajów, z Indii, w których nikt się tym nie przejmuje i wytwarza się ten dwutlenek węgla na potęgę, coraz więcej.
4: No, fakty są takie, że Unia Europejska w ciągu 24 lat, czyli od roku 2000 do roku 2024, za 2025 jeszcze nie znalazłem danych, obniżyła roczną emisję dwutlenku węgla z poziomu 3,4 miliarda ton do 2,5 miliarda ton, czyli o 27%, o niecały miliard ton rocznie, tak? A na świecie, globalnie, w tym samym czasie roczna emisja wzrosła z poziomu 24,5 miliarda ton w roku 2000 do 39,6 miliarda ton w roku 2024, czyli świat zwiększył roczną emisję o 15 miliardów ton, Unia Europejska obniżyła o 0,9 miliarda ton.
3: I tu postawimy kropkę, przypominając, że to nie jest tak, że jesteśmy na osobnych planetach, ani w osobnych pudełeczkach, tylko że atmosfera jest jedna dla tych wszystkich krajów. Dziękuję
4: Unia Europejska
3: bardzo.
4: Nie jest niestety pod szklaną przygrywką. Ja jeszcze ostatnie zdanie jeszcze wtrącę ważne. Panie redaktorze, jeśli państwo macie przeglądarkę przy sobą i wpiszecie sobie NIC, tak? NIC CO2, to otworzy się artykuł z raportem Najwyższej Izby Kontroli odnośnie zagospodarowania środków pochodzących z wpływów z opłat emisyjnych. Spośród 94 miliardów, które wpłynęły w ciągu dekady do budżetu państwa. Z tego tytułu 1,3% zostało przekazane na cele bezpośrednio związane z transformacją energetyczną, ale jak stwierdza NIK, wszystko było zgodne z prawem.
3: Dziękuję serdecznie, a teraz mam... dziękuję ślicznie za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
3: A teraz mam i dla pana prezesa, i dla państwa bardzo dobrą wiadomość, ponieważ gościnnie po mnie będzie Jaśmina Nowak wraz ze swoim gościem, wielką legendą himalajstyki, no jednym z tych ludzi, którzy od lat pobudzają moją i nie tylko moją wyobraźnię, Ryszardem Pawłowskim. Także życzę miłego słuchania.
2: Świetlik wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
0: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
5: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
0: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
6: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
0: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
7: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Per Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.

0: Radio, robimy radio. Drodzy Państwo, dzisiaj robimy też trochę, można powiedzieć, radiową podróż przez największe góry świata. To będzie piękna opowieść, jestem przekonana, bo też wspaniali goście, można powiedzieć przedstawiciele dwóch pokoleń polskiego himalaizmu. I zacznę tutaj od mojej prawej strony i można powiedzieć od legendy. Pan Ryszard Pawłowski, uczestnik setek wypraw, zdobywca 11 z 14 ośmiotysięczników, pięciokrotny zdobywca Mount Everestu i można by tu jeszcze bardzo, bardzo długo wymieniać, ale chyba to słowo legenda i bardzo zasłużony himalaista i polski, i tak naprawdę światowy jest z nami w studio. Dzień dobry.
1: No, dzień dobry i dziękuję i witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, to jest zaszczyt gościć pana tutaj, a z nami jest także pan Tomasz Bryl, także alpinista i podróżnik, członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, który wspólnie z panem Ryszardem skompletował wulkaniczną koronę Ziemi. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: No dobrze, Tomku, jeżeli pozwolisz, to troszeczkę na dwie części chciałabym podzielić naszą rozmowę, ale oczywiście też w tej pierwszej części, jak będziesz miał ochotę coś dopowiedzieć, oczywiście, uczestniczyć, to do tego cię zachęcam, a pozwolę sobie zacząć od pana Ryszarda. Myślę, że wszyscy słuchacze Radia Wnet pana znają i cenią, ale jeszcze wróciłabym do samych początków. Ponad 55 lat w górach, te niesamowite osiągnięcia. A czy pan pamięta jeszcze, kiedy pan pokochał góry? Kiedy był ten pierwszy raz, kiedy pan poczuł, że właśnie to będzie moją życiową drogą?
1: No ja mówiąc tak bardzo króciutko, jak przyjechałem na Śląsk z województwa kiedyś bydgoskiego, z małej miejscowości Rypin, na Śląsk do Katowic, no to zaraz się interesowałem, co się dało, to znaczy po jakieś tam poza internaty, hotele później robotnicze wybywałem, było to Pałac Młodzieży, no i tak różnych sportów próbowałem, jakiś to był boks, jakieś zapasy, jakieś strzelanie, no ale później trafiłem nawet jakieś kółka szachowe. Później trafiłem najpierw do klubu speleologicznego, gdzie mnie tam przygarnęli bardzo życzliwie. No, zdobyliśmy najpierw od jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej, później Tatrzańskich, no ale przy okazji właśnie robiliśmy szkolenia i wyjazdy w skałki, więc również zaczęły się skałki, no i później tak stopniowo od klubu wysokogórskiego, od najpierw właśnie takich skałek, później przez Tatry, później przez zimę, później coraz wyżej i to coraz większe miałem doświadczenie, coraz więcej też czasu.
0: I miał pan też takie prywatne i zawodowe doświadczenie bardzo ciężkiej pracy. To też nie były łatwe czasy, szczególnie jeżeli chodzi o początki polskiego himalaizmu. Czy to panu pomogło? Jakie w ogóle cechy pana charakteru były takim motorem napędowym tego, że udawało się jednak za każdym razem, a mówimy o ekstremalnie i trudnych warunkach i ekstremalnie trudnych tak naprawdę wyprawach?
1: No może każdy tak mówi, że pomagała mi jednak ta moja taka osobista determinacja, że coś chciałem robić poza właśnie internatem, poza kopalnią, poza Śląskiem i zawsze wiadomo, ileś lat temu, jak ten nasz Śląsk wyglądał. Brudno, ponuro, właśnie kominy dymiące, różne zanieczyszczenia powietrza. No i ja tak byłem, że nie bardzo oczywiście znajdowałem się w tych internatach, w czymkolwiek, bo tam różne było towarzystwo, ale nawet nie o to chodzi. No starałem się być wtedy, kiedy mogłem, każdą wolną chwilę być poza tym środowiskiem, no czyli to były na przykład skałki, później były to Tatry, czyli każdy weekend, a później nawet jak już na Politechnice też Gliwickiej wieczorowo studiowałem, to starałem się nawet te urlopy, które były przeznaczane na moje egzaminy, wykorzystywać na pobyt w górach i tak już mówiąc do przodu, no żeby zaistnieć, mieszkając na Śląsku, to trzeba było coś zrobić niesamowitego, żeby ktoś nas zauważył w Warszawie, w centralnym tym ośrodku sportu, czyli alpinizmu. No i wtedy starałem się coś nawet samotnie robić, że wyjeżdżałem na przykład w Tatry i przez 4 dni, powiedzmy, siedziałem w ścianie zimą, no bo wtedy to było coś takiego, że nikt tego nie robił przede mną. Mm-hmm. I wtedy mnie mogli zauważyć, że jest taki kolega, Ryszard z Katowic i pewnie coś sobą reprezentuje, przynajmniej ma ambicje.
0: Ambicje ogromne, a jak dzisiaj pan patrzy na obecny himalaizm, na kwestię takiej komercjalizacji, tego, że no dzisiaj chyba mamy i nowoczesny sprzęt, i nie wiem, telefony satelitarne, bardzo wiele ułatwień, no i też wiele osób po prostu myśli sobie, hobbystycznie, zapłacę i wejdę po prostu i zdobędę ten szczyt. Jak pan to ocenia?
1: No więc to trzeba rozdzielić, bo po prostu ten Himalajs, alpinizm to jest co innego, bo tego się podejmują ludzie już, którzy mają bardzo duże doświadczenie, wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast jakby w drugą stronę jest to takie jakieś bardziej wyjazdy przygodowe, no, które nazywamy trekkingami i wcale no, nie jest tak, że ja jakby to całkowicie potępiam, bo jednak są ludzie, którzy nie muszą być zawodowcami czy wytrenowani, dlatego że te wyjazdy zorganizowane, no ktoś nad tymi ludźmi roztacza opiekę. Są to najczęściej ludzie, którzy mają już doświadczenie jakieś, albo jacyś instruktorzy, którzy w jakimś terenie na przykład trudniejszym mogą pomagać, czyli uważają na tych ludzi, ale również są to przewodnicy miejscowi. I dobrze, jeżeli to jest wszystko pod kontrolą, że ludzie nie idą, ci, którzy nie mają doświadczenia, nie idą sami nie podejmują, powiedzmy, jakichś trudnych przedsięwzięć, bo oni nawet nie mają takiej wyobraźni. No i oczywiście przygotowania, jak to. Więc to są dwie oddzielne jakby konkurencje, czyli ten alpinizm nadal istnieje, również alpinizm ekstremalny. Do tego doszły jakieś ekstremalne zjazdy na nartach, skoki na parapentach, nawet ze szczytów 8000, ale wciąż jest coraz to większym stopniu, bo to z każdego roku się powiększa ci amatorzy tych wejść trekkingowych. Wciąż to jest coraz więcej i ludzie no, sobie na to jakby pozwalają. Mają pieniądze i mogą realizować te swoje marzenia, no, nawet jak niekoniecznie mają do tego przygotowanie.
0: I zaraz, panie Ryszardzie, wrócimy do rozmowy, ale też z nami w studio jest pan Tomasz Bryl, podróżnik, także alpinista. No to powiedz proszę, Tomku, jak w ogóle udało ci się z jednej strony namówić pana Ryszarda do takich wspólnych wypraw i z drugiej strony, co było dla ciebie takim motorem napędowym i kiedy u ciebie powstała taka myśl, że ty też chciałbyś spróbować?
2: To znaczy, Ryszarda Pawłowskiego na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać. Znałem go bardzo dobrze z literatury wysokogórskiej, z którą miałem kontakt przez wiele lat. I w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że chcę pójść ścieżką gór, także tych wysokich, doszedłem do wniosku, że chciałbym to robić z ludźmi najlepszymi, najlepiej uwarunkowanymi do tych warunków, które możemy, trudnych warunków, które w górach możemy napotkać. I stąd ta naturalna decyzja, aby zdzwonić się z Ryszardem, skontaktować i zobaczyć, czy możemy znaleźć wspólny pomysł i synergię do podróży, do różnych ekspedycji i do górskich przedsięwzięć. I tak się właśnie zaczęło w 2020 roku i trwa to po dzień dzisiejszy.
0: I trwa to po dzień dzisiejszy. Gdyby mógł pan opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet tak naprawdę teraz o tym waszym duecie, jaki był taki pierwszy wasz największy sukces i pokrótce o tym, co już teraz udało wam się osiągnąć. Proszę bardzo.
1: Ale ja może jeszcze dodam, że to było może takie bardzo symboliczne, bo pierwszy raz z Tomkiem spotkaliśmy się na terenie byłej kopalni Katowice, gdzie ja pracowałem przez 15 lat. Teraz jest tam piękne muzeum, które również duży ośrodek właśnie zawiera sale alpinistyczne, gdzie można te pamiątki. No i muszę powiedzieć, że Tomek od razu przyjechał bardzo przygotowany, także no muszę tutaj szczerze powiedzieć, że on więcej o mnie wiedział niż ja sam o sobie mogłem. Po prostu jest no niesamowicie był przygotowany i już z konkretnym celem, który przedstawił, że co byśmy chcieli zrealizować.
0: Tyle o panu wiedział i zdecydowaliście się wejść razem, a to oznacza, że to są dobre podstawy do budowania, nie wiem, czy to przyjaźni, czy jakiejś relacji, bo często mówimy, że twój prawdziwy przyjaciel, czy jakiś kompan, którego wybierasz, kiedy już wie o tobie tak dużo, a nadal chce to z tobą robić, no to jest taka solidna baza, a to chyba w górach bardzo ważne.
2: To znaczy miałem punkt referencji w postaci tutaj informacji, które uzyskałem z książek wysokogórskich, ale zderzyłem tą swoją wiedzę nabytą z rzeczywistością i okazało się, że jest jeszcze lepiej. Ryszard od początku sprawiał wrażenie osoby bardzo zdecydowanej, konkretnej i bezkompromisowej. Poza oczywiście faktem, że olbrzymie doświadczenie wieloletnie w górach i co warto wspomnieć słuchaczom, nie tylko w tym kontekście himalajskim, ale ma bardzo dużo niesamowitych przejść wielkościanowych, wspinaczkowych i poznał bardzo dużo różnych gór na świecie, co też buduje pewien backup, doświadczenie, wiedzę i spokój w sytuacjach takich, powiedziałbym, trudnych, których przecież w górach wysokich nie brakuje.
0: Nie brakuje, to teraz może opowiedzmy w kilku słowach o tej wulkanicznej koronie Ziemi, skąd wziął się taki pomysł i w ogóle może wytłumaczmy też słuchaczom Radia Wnet, co to konkretnie oznacza.
1: Może już bardziej o tej, szczegółowo tej wulkanicznej koronie to opowie Tomek, natomiast ja powiem, że na początek naszej znajomości i tych wyjazdów, które żeśmy zaczęli planować, wcale korona wulkaniczna Ziemi jeszcze nie była rozpatrywana. To dopiero się zrodziło podczas naszych wcześniejszych wyjazdów, gdzie wspólnie żeśmy wyjeżdżali. Było to, wyjeżdżaliśmy do Peru, wyjeżdżaliśmy do Ekwadoru, no ale również też byliśmy w Swanecji, czyli w górach, które no zawsze chciałem zobaczyć, bo to jest Kaukaz i od tej strony. No i tam żeśmy podczas różnych dyskusji, podczas naszych wyjść, no dopiero później ten pomysł oczywiście wpadł Tomek, a już mając doświadczenie, a przede wszystkim najważniejsze, że poznaliśmy siebie, na co nas stać i jak się nam wspólnie jest z sobą, czyli jak nam się bywa, że układa się tak ta przyjaźń. To.
2: Wulkaniczna korona Ziemi polega na próbie wejścia na najwyższe wierzchołki wulkanów na każdym kontynencie. Jest ich 7. Projekt jest oryginalny. Stosunkowo niedawno doszło do pierwszego skompletowania tego projektu, bodajże w 2011 roku, więc przykuło to naszą uwagę, ponieważ nie chcieliśmy powielać różnych profilów wspinaczki wysokogórskiej, których jest dzisiaj bardzo dużo w kontekście tej komercji, o której wcześniej wspomnieliśmy tutaj w studio. I podjęliśmy decyzję, że to jest ten moment, kiedy możemy zrobić coś nowego, coś, czego się nikomu wcześniej w Polsce nie udało, a także w Europie tych ludzi jest niewiele, bo do tej pory sam projekt ukończyło około 50-60 ludzi, tak? Czyli biorąc pod uwagę, że na przykład na Everestie było około 7,5 tysiąca ludzi, udało się zdobyć, tak? Czy na przykład w kosmosie było ponad 500 ludzi, więc to pokazuje też skalę pewnej oryginalności i takiej niecodzienności tego projektu. I to było, tak powiedziałbym, i to nam przyświecało właśnie drogę i tak spowodowało te ambicje w nas, żeby spróbować.
0: Ale na wulkan... Proszę, panie Ryszardzie.
1: No ja oczywiście bardzo się zapaliłem do tego projektu, bo ja wcześniej byłem na wszystkich, na różnych kontynentach podczas swoich wypraw. Natomiast tutaj był, że cel bardzo taki ambitny bardzo. No a i przy okazji też miałem okazję właśnie zwiedzić te kraje, zobaczyć, na których nie byłem, no a szczególnie na te szczyty, na których jeszcze nie byłem, bo pewnie jak Tomek wspomina, dwa nasze pierwsze szczyty, które wcześniej czyli Elbrus i Kilimandżaro, to wtedy jeszcze się nie znaliśmy i właśnie, i to dopiero ten przy rozważaniu tego projektu, tej wulkanicznej korony Ziemi, to dopiero później powstał ten zamysł, że dokończenia tych szczytów, których nam brakuje. Wiedziałem, że to nie będzie wcale łatwe, szczególnie logistycznie, ale też finansowo, ale też czasowo, ale bardzo chętnie na to przystałem. Także teraz miałem już troszeczkę czasu, bo jestem od jakiegoś czasu emerytem, więc mogłem w tych różnych okresach jakby się wpasować w tych, co również Tomkowi pasował wyjazd, no bo jednak on ma swoje bardzo też odpowiedzialne zajęcie i nie zawsze tak sobie może tam jechać, kiedy chce.
0: Panowie, to jest tak, że ja jestem zaszczycona tą rozmową. Ona dla mnie jest szalenie ciekawa, ale jednej rzeczy mi tutaj brakuje. Otóż brakuje mi książki, którą przed momentem jeszcze pan Tomasz miał w ręce. I teraz tak, nie wyślemy Tomka na Mount Everest, ale poprosimy go, czy ty mógłbyś przynieść tutaj naszą książkę, bo jesteśmy też na wideo. A chciałabym w kilku słowach zachęcić naszych słuchaczy, bo myślę, że ta rozmowa to jest taki początek, ale pewnie część osób chciałaby jeszcze bliżej poznać historię.
1: Tak, książka to jest Wulkaniczna korona Ziemi i to właśnie opisuje te 7 wulkanów i w ogóle logistykę dotarcia, oczywiście jest bardzo szczegółowo historię, ale również tutaj w tej książce nie jest sama tylko sucha treść, ale również nasze relacje, nasze opowiastki, ciekawostki z tego wyjazdu, a też głównie dlatego, że od jakiegoś czasu właśnie poznaliśmy redaktora naczelnego GUR, Tomka, Piotrka Drożdża, z redakcji, od wielu lat redaguje Góry, ale również też znamy się od dłuższego czasu i on jest fachowcem w tej dziedzinie, szczególnie w dziedzinie rozeznania gór na całym świecie. No i on kilka razy, znaczy po każdym z tych wyjazdów robił z nami jakiś wywiad, no wypytywał się o różne ciekawostki i później udało mu się to wpleść również w treść tej książki. Także dla mnie nawet, który no, czytam dużo książek właśnie alpinistycznych, no sam tam jakieś książki zostały też o mnie wydane, to tutaj akurat tą książką jestem naprawdę pod wrażeniem zachwycony i zachęcam każdego, nie tylko fachowców, bo jest książka ciekawa, zarówno ilustracje, jak i wiedza, jak i te ciekawostki powplatane właśnie w treści książki, w treści każdego z tych wulkanów.
0: I to nie jest reklama, bo panowie reklamujecie się tak naprawdę sami swoimi dokonaniami, swoim życiem. Zapytałam pana Ryszarda, kiedy poczuł pan no, taką pierwszy impuls, pierwszą miłość do góry, jak to było w przypadku twoim, Tomku?
2: Znaczy, moje zderzenie z górami było bardzo brutalne, ponieważ bodajże w 2016 roku z czystej ciekawości poleciałem spróbować wejść i zdobyć szczyt. Kolokwialnie mówić, zdobyć szczyt Kilimandżaro. Podszedłem do tego z dosyć dużą nonszalancją, co skutkowało no po prostu nie tylko nie tyle, że brakiem wejścia, ale także rozchorowaniem i bardzo kiepskimi wspomnieniami. To był taki też motor napędowy, żeby spróbować wyjść ze strefy własnego komfortu i słabości, przełamać się, spróbować wrócić z większą wiedzą, spokojem, gotowością, cierpliwością i podjąć te wyzwanie raz jeszcze, co zrobiłem rok później, jednocześnie wchodząc na Elbrus w Rosji, czyli najwyższy szczyt Europy, najwyższy wulkan w Europie, jak i Kilimandżaro. Także to był taki trudny początek tej dobrej drogi.
0: A jak przygotowywałam się do rozmowy z panami, trafiłam na jeden wywiad, opowiadał pan tam bodajże o roku 93, wejście na Nanga Parbat, o ile dobrze wymawiam, i o tym, że no, były to bardzo duże wysokości, pewnie jakieś może niedotlenienie, i że miał pan zwidę, że widział pan gdzieś automat z kolą w tych górach. Pytanie, jakie były takie najtrudniejsze momenty i czy pan w ogóle czuł strach? I jeżeli tak, to dlaczego mimo wszystko wracał pan w te góry i dalej podejmował tak ogromne ryzyko?
1: No ja tutaj jeszcze powtórzę, że ja miałem, jak byłem bardzo młody, a myślę, że teraz też, wciąż miałem ogromną determinację, że jeżeli coś sobie założyłem, jakiś cel, że chcę zrealizować, to realizowałem to. Tym bardziej, tak jak mówię, nie było łatwo mi, jako że, no mówię, internat, jakiś hotel robotniczy, jakiś praca na ziemi pod ziemią w kopalni nawet po kilkanaście lat, przy okazji jakieś studia wieczorowe, więc ten czas, który miałem, to starałem się jakby wykorzystać i później, i właśnie to, nie wiem skąd to się bierze, ale ta determinacja też później w tym wszystkim, że chcę coś poza tym robić, takim normalnym życiem tutaj, czyli praca, jakieś studia, no jakieś znajomości, to również chciałem coś zrealizować, ale zawsze od najmłodszych lat myślami wybiegałem właśnie poza ten nasz szary Śląsk, poza wręcz Polskę i od najmłodszych lat jakieś podróże mnie też fascynowały, a jeżeli to później się dało pogodzić z tym, co zacząłem robić, to się jakby składało na wszystko. I jeszcze dodam, że pomogło mi w tym wszystkim jakby szybciej zdobywać te umiejętności różne, dlatego że może podobnie tak jak później Tomek, po tym, że również uprawiałem takie sporty, na przykład jak judo przez 5 lat.

0: sytuacja u nas, że my zarabialiśmy w tych czasach tam miesięcznie powiedzmy 20-30 dolarów, a szczyty 8-tysięczne kosztowały nawet po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, ale wtedy miałem takie szczęście, że ludzie z zachodu, czyli Brytyjczycy, Amerykanie, którzy zauważyli mnie na wyprawach, gdzieś tam byłem, zaproponowali mi też pracę jako przewodnika i przy okazji właśnie tego, że pomagałem przy wejściach, czy czasami organizowałem również te wyprawy, to miałem szansę zdobywać te szczyty. I wtedy no było takie przyjemne z pożytecznym, że robiłem to, co lubiłem, realizowałem te cele, czyli no, nawet wejścia na jakieś szczyty, a przy okazji również mogłem utrzymać rodzinę, czy jakoś tutaj funkcjonować. Bo mówię, te pieniądze były troszkę lepsze niż wtedy my zarabialiśmy.
1: Mamy ostatnie 4 minuty teraz na żywo tutaj na antenie naszej rozmowy, ale ona będzie kontynuowana i całość będzie także do wysłuchania dla Państwa w sobotę o godzinie 12:00. To ja już teraz zapraszam. Będzie także na naszym portalu www.wnet.fm. Pan Ryszard Pawłowski, pan Tomasz Bryl ze mną w studio. To w takim razie może teraz w kilku słowach jeszcze powiedzmy o tej ostatniej waszej wyprawie, a w drugiej części mamy też kilka pytań od naszych słuchaczy, bo my zawsze staramy się angażować i słuchaczy, a okazało się, że jest wielu ogromnych fanów pana Ryszarda. Ja mam, Tomku, do ciebie też jeszcze wiele pytań, też jestem fanką twoich tutaj, ale powiedzmy teraz o tej...
2: Mieliśmy sporo wypraw już po ukończeniu korony wulkanicznej Ziemi. Niemniej jednak wracając do samego projektu, my zakończyliśmy ten projekt wejściem na Ojo del Salado, szczyt prawie 7-tysięczny na pustyni Atacama w Chile. Dosyć trudny, taki zdradliwy, ponieważ bez odpowiedniej aklimatyzacji po prostu jest ciężko tam cokolwiek w tych górach zdziałać na tym konkretnym wulkanie, który jest bardzo specyficzny, jest to przy okazji najsuchsze miejsce, w sensie jakby bardzo suche miejsce i teren pustynny. To było w 2024 roku. Mieliśmy szansę to zrobić od razu po ukończeniu Mount Sidley, ponieważ i tak leciliśmy przez Chile, jednak podjęliśmy decyzję, że musimy się przegrupować, odczekać, odpocząć, przygotować się lepiej fizycznie, zdobyć odpowiednie, że tak powiem, odpowiednią wiedzę potrzebną do odpowiedniego też przygotowania do tego konkretnego szczytu, gdzie rzadko jest dobre okno pogodowe. I w listopadzie w 2024 roku wylecieliśmy najpierw do Peru, o czym wspomniał wcześniej Ryszard, odpowiednio się zaaklimatyzować, zdobyć, czy przygotować się też fizycznie do tego po prostu rzadkiego powietrza na tych wysokościach i przelecieliśmy później z Peru do Chile, najpierw do Santiago, potem w głąb i jeepami przedostaliśmy się do bazy jednej i drugiej, pierw Santa Rosa, potem Laguna Verde i stamtąd po prostu podejmowaliśmy ten wysiłek ostatni, czyli ostatni, powiedziałbym, w cudzysłowie klejnot w tym projekcie. Po wielu dniach udało się, było jeden dzień pogody, jeden dzień okna pogodowego. Ryszard tutaj, korzystając z jego doświadczenia niebywałego w tych właśnie wysokogórskich, w tym wysokogórskim środowisku, podjął decyzję, że można spróbować. Wyszliśmy o północy, około dopiero godziny 13:30, znaleźliśmy się na wierzchołku, no i było to takie zwieńczenie tej naszej wspólnej drogi i ukończenie tego projektu, ale nie naszej historii, która ciągle trwa i będzie miała na pewno nowe rozdziały.
0: Ja tylko dodam sekundę, że rzeczywiście tam, oprócz tego, że było jeszcze bardzo zimno, bardzo sucho, to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno wiało i rzeczywiście zastanawialiśmy się właściwie w ostatniej chwili, podjęliśmy decyzję, że jednak spróbujmy i poszliśmy na ten szczyt, ale w trudnych warunkach go zdobywaliśmy. Ja miałem doświadczenie, że wcześniej prowadziłem wyprawy na Aconcagua, który jest szczytem wyższym, bardzo blisko siebie są te szczyty, troszeczkę jest wyższy, ale tutaj Ojo del Salado zdecydowanie jest trudniejszy do zdobycia, bo znam wielu kolegów, którzy próbowali, a im się nie udało. 1/3 najwyżej tych, którzy próbują, tam wchodzi.
1: Panowie, my będziemy zaraz kontynuować naszą rozmowę. Tutaj podziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet i za kilka chwil Jakub Pilarek i Prawodajnia, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się wokół naszego wymiaru sprawiedliwości, to warto zostać razem z nami, a ja Panów zabiorę do naszego drugiego studia, a Państwa zapraszam do wysłuchania całości o godzinie 12:00 w sobotę.

0: systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
1: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
2: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: To była autopromocja.

0: Kawo Dajnia.
1: Jak to się mówi w slangu radiowym, zeszliśmy z Davida Gilmoura z Pink Floydów. A co o takim zejściu z takiej piosenki myśli mój dzisiejszy gość, pan prokurator Mariusz Moszowski? Dzień dobry, panie prokuratorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Lubi pan Pink Floydów?
2: Nie lubię, to nie jest styl muzyki, którą ja słucham.
1: O, to źle zaczęliśmy, panie prokuratorze, to będę musiał pana docisnąć chyba jakoś w tej rozmowie.
2: A ja będę się bronił, panie redaktorze.
1: No, bardzo proszę. Jakub Pilarek z tej strony, bo ja się nie przedstawiłem, prawodajnia. Z panem prokuratorem oczywiście porozmawiamy o tematach prawnych. Spotkałem się z taką krytyką w mediach społecznościowych, nie wiem czy nie z ust pana prokuratora Andrzeja Golca, chociaż być może się mylę, że w środowisku prokuratorskim tak się mówi, że stowarzyszenie Ad Vocem trochę za bardzo zajmuje się jakimiś trybunałami, sądami, a za mało prokuraturą. Pan jest również przedstawicielem stowarzyszenia Ad Vocem. Nie chcę tu wchodzić w to, czy ta krytyka jest zasadna, czy nie, ale zacznijmy od prokuratury w takim razie, żeby uczynić zadość takim spragnionym rozmów o prokuraturze. Pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, zamieszczony na stronach rządowych. Komisja kodyfikacyjna w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowała ten projekt. Cóż to jest za projekt, panie prokuratorze? Jakie są jego takie główne założenia i co pan o nim sądzi?
2: Panie redaktorze, drodzy państwo, może najpierw ustosunkuję się do tego, co ostatnio napisał pan kolega, prokurator Andrzej Golec. Chciałbym wskazać, że przede wszystkim my wszyscy jesteśmy prokuratorami.
1: A pan się tylko wpadnę słówko, pan się opiera na moim wspomnieniu, że to ze słów, że to były słowa prokuratora Golca, bo ja nie jestem tego teraz na 100% pewien.
2: Były takie słowa, bo ja je odnotowałem.
1: A no to dobrze, pamiętam.
2: Natomiast chciałbym powiedzieć, panie redaktorze, chociaż to wygląda z mojej strony. Zadaniem jest prokuratora, jest stanie na straży praworządności. Ja to widzę w ten sposób, że moje obowiązki jako prokuratora i śmiem twierdzić, że praktycznie wszyscy moi koledzy zrzeszeni w dwóch stowarzyszeniach, w których działamy, czyli Ad Vocem i Veritas et Ius, Służbie Narodowi, wszystkim nam, kolegom i koleżankom, przyświęca taki cel, przede wszystkim tak, czyli stanie na straży praworządności. I no jaki jest, jak można inaczej wytłumaczyć, tak, w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę na dzień dzisiejszy, co się dzieje, zawieruchę prawną, bałagan prawny, tak, nierespektowanie przepisów prawa, kwestionowanie konstytucyjnych organów państwa przez władzę wykonawczą, no to czym ma się zajmować prokurator? No przede wszystkim nawet w ramach takiej tej działalności zrzeszającej, tak, edukacyjnej, po godzinach pracy, także powinien dążyć ku temu, ażeby w Polsce zgodnie z rotą ślubowania, jak każdy z nas złożył, i konstytucją w Polsce obowiązywał stan prawny i obowiązywała polska konstytucja. I wszyscy respektowali tą konstytucję. Panie redaktorze, nawiązując do słów kolegi Andrzeja Golca, oczywiście ja śmiem twierdzić, że przekleństwem dzisiaj naszej kochanej Rzeczpospolitej są właśnie prawnicy, bo nikt inny, tylko dzisiaj prawnicy dzisiaj potrafią udowadniać, tak, że wobec prezydenta to nie jest wobec Karola Nawrockiego, tylko wobec
1: Włodzimierza Czarzastego.
2: Włodzimierza Czarzastego albo wobec kolumny w Sejmie, tak, gdzie tam jeden z posłów krzyczał, ale tutaj nie ma prezydenta. Osoba taka, no, niezwiązana z prawem, no nie, podejrzewam, że nie wzniosłaby się na wyżyny interpretacji przepisów prawa, konstytucji, ustawy, żeby udowadniać i starać się udowodnić na siłę, że wobec prezydenta to tak naprawdę nie musi być prezydent. Mhm. Tak więc nawiązując do tego, panie redaktorze, no i nie zgodzę się z kolegą Andrzejem Golcem, albowiem w pierwszej kolejności do posprzątania w naszej kochanej ojczyzny są sprawy ustrojowe, krótko mówiąc. No, my jako prawnicy zobowiązani jesteśmy w jakimś sensie bronić ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, bronić tego, tak, ale naszego to, o tym, Trybunału Konstytucyjnego,
1: o tym,
2: panie redaktorze.
1: Porozmawiamy jeszcze, jak nam czas pozwoli, tak? Ale chciałem zacząć jednak od tej prokuratury, na temat tego projektu. Tam jednak nawiązuję do naszej wcześniejszej rozmowy, gdzie z tego co pamiętam wyraził pan jednak pogląd, że byłby pan chyba jednak zwolennikiem rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, no to ten projekt realizuje, tak? Prawda?
2: Ten postulat. Redaktorze. ale to jest jeden z wielu tematów poruszonych w ramach tego projektu. Oczywiście, że ja jako Mariusz Moszowski jestem zwolennikiem rozdzielenia, albowiem ostatnie czasy, to co się dzieje dzisiaj, tak, gdzie śmiem twierdzić, że prokuratura jest traktowana przez władzę wykonawczą, przez polityki jako własność, jako narzędzie własne do realizowania nie tyle przepisów prawa i ustawowych celów prokuratury, ale przede wszystkim statutów partyjnych i panie redaktorze, do programów wyborczych, tak, danej określonej partii politycznej. I tak być nie może. Zadaniem prokuratury jest stanie na, obowiązkiem prokuratora każdego i prokuratury jest stanie na straży praworządności, tak? I ściganie przestępstw, a nie realizowanie tylko i wyłącznie interesów politycznych określonej grupy politycznej, która akurat w tym momencie w układzie historycznym sprawuje władzę w państwie. Ja, panie redaktorze, pozwolę sobie odnotować też takie, nie wiem, czy pan redaktor to napisał, czy myśmy tu kiedyś rozmawiali, może gdzieś luźniej, że przerażenie budzi dzisiaj okoliczność, że politycy przede wszystkim, tak obserwując scenę polityczną, panie redaktorze, nie walczą o wyborce, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że przestali walczyć o wyborce przy urnach wyborczych, tylko zaczęli walczyć w prokuraturze poprzez składanie zawiadomień. Proszę zwrócić uwagę, po prostu ilość zawiadomień, chociażby składanych przez samego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wokół tego, co się dzieje, czy to zarówno wokół Sądu Najwyższego, czy to wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy to wobec Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, po prostu, panie redaktorze, jest porażająca. Ja uważam osobiście, oczywiście, że każdy obywatel ma prawo złożyć zawiadomienie, jeżeli uważa, że zostało popełnione przestępstwo, ma prawo do tego procesu postępowania karnego, ma prawo do sądu, ale to ilość i jakość tych zawiadomień, panie redaktorze, my jako stowarzyszenie zastanawiamy się nad tym, przekracza taki zdrowy rozsądek.
1: To znaczy, bo to trzeba powiedzieć jasno, każde takie zawiadomienie podszyte polityką jednak odciąga prokuratora od innej pracy, prawda?
2: To nie tylko o to chodzi, proszę teraz zwrócić uwagę Zawiadomienie, panie redaktorze, składa minister generalny, minister Żurek, tak? Czy mi się to podoba, czy nie, czy ja lubię pana Żurka, czy go nie lubię, on jest legalnym ministrem sprawiedliwości.
1: Niektórzy twierdzą, że nie do końca. Z uwagi
2: panie redaktorze, zostawmy, na dzień dzisiejszy jest, tak? Na dzień dzisiejszy jest i ja nie śmiem, w przeciwieństwie do anarchistów z Justicji, czy części też z Lex Super Omnia kwestionować legalnych organów państwa.
1: Tu powiem, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Otóż w Sądzie Najwyższym pojawił się taki pogląd, że być może Waldemar Żurek za późno zrzekł się urzędu sędziowskiego, tak? I być może to według niektórych prawników skutkuje niemożnością objęcia urzędu. Z czym ja się prywatnie nie zgadzam, żeby w tej sytuacji takie okoliczności zaszły. Ale to taka dygresja, żeby to nie było zbyt
2: enigmatyczne. Zostawmy to, panie redaktorze.
1: Tak, proszę dalej.
2: Przynajmniej my stajemy na stanowisku tak, że ja sobie osobiście nie wyobrażam kwestionowania legalnych organów naszego państwa, jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że jednak jest tutaj problem i minister sprawiedliwości jako prokurator generalny nie mógł łączyć, bo tam chodzi o łączenie funkcji, że w jednym dniu był zarówno sędzią sądu powszechnego, tak, jak i prokuratorem generalnym. O to chodzi. I że to nie może nie sprawować funkcji prokuratora generalnego w związku z tym zdarzeniem historycznym, w tym stanie faktycznym, będziemy oceniać to orzeczenie Sądu Najwyższego i będziemy się zastanawiać, co dalej. Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jest prokuratorem generalnym i koniec, kropka. Ale teraz spójrzmy właśnie ustrojowo, tak? Zawiadomienie składa pan minister generalny Waldemar Żurek. Prokurator generalny Waldemar Żurek, tak? On jako kierując prokuraturą, tak, sprawując takie też można powiedzieć kompetencje władcze wobec prokuratury, składa zawiadomienie. Proszę teraz postawić się w roli takiego prokuratora liniowego, który to ocenia, tak, i dostaje ocenę tutaj przez prokuratora generalnego, czyli swojego, w jakimś sensie można powiedzieć, szefa, tak, gdzie on mu twierdzi, że to zostało popełnione przestępstwo i składa zawiadomienie, tak. Panie redaktorze, i tutaj właśnie się pojawia ten problem problem ustrojowy prokuratury. To, co w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich lat, tak, co się dzieje w prokuraturze, sposób politycznego wykorzystania prokuratury. Proszę zwrócić uwagę chociażby na zachowanie pewnych posłów, roszczeniowe takie wręcz pod adresem prokuratury, takie roszczenia wręcz żądające, tak, ostatni wpis posła Romana Giertycha pod adresem. Już zostawmy, panie redaktorze, że to jest z Lex Super Omnia, tak? Odłóżmy na chwilę, panie redaktorze, to, że ten nasz spór dotyczący umocowania i tego, że oni po prostu wykorzystali bezprawne wsunięcie pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego od pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, no ostatni artykuł, który okazał się w Oko Press w zakresie prokuratora, któremu przydzielono sprawę do prowadzenia. Bodajże to było śledztwo dotyczące tam pomocy w ucieczce byłego ministra Zbigniewa Ziobro z Polski. Tak? No to się po prostu już doszło do tego stopnia, że pan poseł Giertych, będący adwokatem, pozwolił sobie już na takie dygresje. Już mówię, odkładając na bok tą kwestię tej legalności tego dzisiejszego, tych osób dzisiaj pełniących funkcje kierownicze w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Panie redaktorze, no to proszę zwrócić uwagę, że on wręcz wskazał, tak, pan, można powiedzieć, że on z jego przepisów wynika, że czas zmienić kierownictwo w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Z jakiego powodu? Ano tylko z takiego powodu, że jemu jako adwokatowi, politykowi nie podoba się kwestia umorzenia śledztwa w sprawie tych dwóch wież, tak? To już pierwsza sprawa, a druga sprawa, nie podoba mu się, że w jego ocenie, panie redaktorze, tak? Proszę państwa, w jego ocenie przydzielono śledztwo dotyczące byłego ministra sprawiedliwości i jego wyjazdu z Polski, o ile dobrze pamięć mnie nie myli, nie temu prokuratorowi, co oni by sobie życzyli. No to panie redaktorze, no dzisiejsze czasy, wszystko co się dzieje, tak samo kwestia związana z śledztwem Zonda Krypto, wykorzystanie przez premiera treści wyjaśnień, zeznań, bo to jeszcze do końca nie jest tak naprawdę...
1: Nie, no chyba wyjaśnij, to już chyba tak...
2: Chyba jednak... wyjaśnij mimo wszystko, tak, gdzie czyli, ja zaznaczam, czyli... jako prokurator, panie redaktorze, sprawa Zonda Krypto musi być wyjaśniona procesowo do dna. Nie ma dwóch zdań.
1: Do spodu,
2: kto by tam
1: mówi.
2: Nie był, kto by nie był w to zamieszany, ma być wyjaśniony do dna. Ale panie redaktorze, musi to się odbyć wszystko zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury karnej, a przede wszystkim zgodnie ze sztuką prokuratorską. No i proszę teraz zwrócić uwagę, no co robi władza wykonawcza. No władza wykonawcza, premier idzie i prokuratorom tak naprawdę, śmiem twierdzić, stawiam tezę, psuje robotę. Dlaczego? Dlatego, że w sprawie są stosowane środki zapobiegawcze, w postaci izolacyjne środki zapobiegawcze, w postaci tymczasowego aresztowania, panie redaktorze, czyli mamy obawę matactwa. Po prokuratorsku mówiąc, tak, jako prokurator między innymi podnoszę przed sądem, że podejrzanego należy odizolować od społeczeństwa, bo inni nie mogą się dowiedzieć, co jest w aktach sprawy, co on wyjaśniał, co inni wyjaśniali, tak, czyli krótko mówiąc, między innymi nie umożliwiam w ten sposób, ażeby inni uczestnicy przyszli lub bieżący postępowania zapoznawali się, mogli się zapoznać w jakikolwiek sposób z materiałem dowodowym, czy ktokolwiek mógłby na nich wpływać, sugerować i tak dalej, żeby nie mogli teoretycznie uzgadniać wersji, nie mogli ukryć dowodów, zniszczyć tych dowodów i tak dalej. I co się dzieje? Panie redaktorze, no dzieje się to, że pan premier wychodzi z mównicy, ujawnia najważniejszą, można byłoby powiedzieć, dla interesu i wagi tego śledztwa treść wyjaśnień podejrzanego, jeżeli mamy ustalone, że to są wyjaśnienia, które wymagają procesowej weryfikacji, panie redaktorze, poprzez przesłuchanie innych uczestników postępowania, tak? Czyli panie redaktorze, czy chociażby poprzez przesłuchanie innych podejrzanych, innych świadków, przeprowadzenia ewentualnej konfrontacji. No przecież nawet jak prześledzi pan redaktor przepisy kodeksu postępowania karnego, to nawet przed sądem już, gdzie rozprawa jest jawna, to sąd powinien prowadzić tak postępowanie dowodowe, że jeden świadek nie powinien słyszeć, co zeznał inny świadek, tak? Czy no to jest taka podstawa, panie redaktorze, że tak powiem, sztuki prokuratorskiej. No i teraz proszę zwrócić uwagę, no mamy dowód na skrajne, ale to naprawdę skrajne wykorzystanie postępowania przygotowawczego prokuratury dla celów politycznych. Tak więc no, chociażby te ostatnie zdarzenia ewidentnie potwierdzają, ja osobiście uważam, że bezwzględnie biorąc pod uwagę, nie wszyscy moi koledzy ze stowarzyszenia, zarówno jednego i drugiego się ze mną zgadzają, ale bezwzględnie, panie redaktorze, no niestety prokurator generalny nie powinien być politykiem, nie powinien mieć, panie redaktorze, polityk wpływu na prokuraturę.
1: Dobrze, ale to jeszcze wróćmy, bo ja tutaj z tym, co pan mówił, to akurat nie będę polemizował, bo się właściwie z tym zgadzam, z tą pana oceną tych realiów, tego postępowania Zonda Krypto i tych innych sytuacji. Natomiast jeszcze sam pan tu wrócił, bo pan nie odpowiedział na moje pytanie o ten projekt. Chciałem jeszcze jednak zamknąć ten wątek.
2: Tam w tym
1: projekcie jest, jakby miał tak to jakoś publicystycznie streścić, jest pewna propozycja takiego zmiany tego, co to środowisko związane z Lex Super Omnia, ci krytycy Zbigniewa Ziobro nazywali takim folwarkiem Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego, tak? Jakieś tam ma się trochę zmienić struktury tych prokuratur, ma się uprościć, tak? Pewne typy prokuratur mają niby zniknąć, tak? Mają być jakieś bardziej czytelne ścieżki tego awansu, zarobków.
2: Ale panie redaktorze,
1: dobrze, tylko czy jak pan ocenia właśnie te propozycje zmian? Tam się na przykład pojawia taki zarzut, tak, że się rozrywa jakieś takie związanie struktury prokuratury ze strukturą sądów, czego ja prywatnie akurat kompletnie nie kupuję z tego to prostego powodu, że bo mamy prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne, krajową i sądy, tak? Sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, tak? No i ten najwyższy, tak, gdzie chodzą prokuratorzy.
2: No właśnie, a w projekcie, krajowej. Panie redaktorze, mamy...
1: Ale to jeszcze tylko wpadnę słowo. Ja doskonale wiem z własnych jakichś doświadczeń, że to nie jest tak, że do danego typu sądu zawsze chodzą prokuratorzy z danego typu prokuratury. To się kompletnie rozjeżdża. Prokuratorzy z rejonów chodzą czasami do sądów okręgowych, regionalni do rejonowych. To czemu to ma służyć? Proszę tak to wyjaśnić jako...
2: Panie redaktorze, ja powiem panu tak. Najpierw powiem, że jak się szeregowi prokuratorzy, którzy tak na co dzień nie mają czasu na wczytywanie się w projekty, bo są zawaleni obowiązkami, jak się wczytają, to podejrzewam, że tych kolegów z Lex Super Omnia, którzy za tym stoją, no to część środowiska, tak się mówi, potocznie na taczkach wywiozą. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt, gdyby wszedł w życie, tak, w co ja nie wierzę i powiem panu zaraz dlaczego, że to jest po prostu bicie piany i nic z tego nie będzie. Gdyby wszedł w życie, to jest bardzo szkodliwy z podstawowego względu. Tak? Rozdziela nas jako prokuratorów organizacyjnie, strukturalnie od struktury sądów. Co jest bardzo szkodliwe, biorąc pod uwagę chociażby dzisiejsze powiązania pensji prokuratorów z pensjami sędziów sądów powszechnych, panie redaktorze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo szkodliwe, niebezpieczne wręcz są przepisy, o czym dzisiaj wskazał przewodniczący, też członek ad vocem, przewodniczący związków zawodowych pan Jacek Skała tam z kolegami, o czym pisali na X-ie. Model przyjęty postępowania dyscyplinarnego. Umożliwienie, panie redaktorze, takiego automatycznego, można by w jakimś sensie powiedzieć, prawa zawieszenia przez kierownika jednostki, oni tam szef to sobie nazwali w tym projekcie ustawy, tak? Prokuratora, z czym się będzie wiązało automatyczne zmniejszenie uposażenia, wynagrodzenia. Panie redaktorze, przede wszystkim wróćmy do podstaw. Te przepisy, które oni przedstawili, ta komisja
1: kodyfikacyjna.
2: Kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury, panie redaktorze, oni nie przedstawili w ogóle założeń dotyczących przepisów przejściowych, jak i skutków finansowych Skarbu Państwa, jakie by państwo poniosło w związku z tymi zmianami. Bo to nie jest tak, że sobie ogłosili sam projekt ustawy, ale to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiaj, jak wiemy, w prokuraturze obowiązki pełni około 6000 prokuratorów. I co z nimi, panie redaktorze? Nie wiemy. Czy oni wszyscy, czy my wszyscy jako prokuratorzy, nie ma takich przepisów, czy my wszyscy wylatujemy, kolokwialnie rzecz ujmując, z zawodu i nas od nowa należałoby zatrudnić poprzez mianowanie, czy kto zostaje prokuratorem prokuratury okręgowej, kto prokuratorem prokuratury rejonowej. Wiemy, że mają być zlikwidowane dzisiejsze prokuratury regionalne. Co się stanie z tymi wszystkimi prokuratorami? Pytam się też, jaki los według autorów tego projektu miałby niby czekać naszych kolegów, chociażby z prokuratury krajowej, tak? Chociażby, panie redaktorze, zastępców prokuratora generalnego, pana prokuratora Michała Osuskiego, pana prokuratora Roberta Hernanda. Co z nimi? My tego nie wiemy. Oni tego nie przedstawili. Czyli de facto, panie redaktorze, ja mam wrażenie, tak szczerze, to jest moja opinia jako Mariusza Moszowskiego, też trochę taka oderwana od tej funkcji prokuratora. Po prostu koledzy z Lex Super Omnia czują możliwy wiatr zmian i ponownie tak jak przewidują, że mogą przejść do opozycji, tak w uproszczeniu rzecz ujmując prokuraturze, to zaczynają znowu krzyczeć o niezależności. Piękne hasła wynoszą na sztandary, tylko że ja, panie redaktorze, nawet już abstrahując od tego, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy nie wejdzie, to jak kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre słowa, panie redaktorze, pisz zawsze przepisy tak, jakby miał rządzić twój wróg. Ja się tak zastanawiam, skoro oni tam przewidzieli taki model chociażby, panie redaktorze, w zakresie postępowań tych dyscyplinarnych, chociażby biorąc pod uwagę, że nie wskazaliby tych przepisów przejściowych, czyli kto na jakich zasadach miałby przechodzić dzisiaj do jakiej jednostki, to skąd, dlaczego oni zakładają, że to oni o tym będą decydować, tak? Bo wiatr historii jest zmienny i może mogłoby się okazać właśnie, że to mogliby decyzje w tym zakresie podejmować prokuratorzy z drugiej strony. Mhm. Bo nie ukrywajmy, panie redaktorze, że dzisiaj no, mamy w jakimś sensie no, taki no, spór w prokuraturze, tak? Mamy
1: no, delikatnie prokuraturę to nazywając.
2: Delikatnie ujmując, mamy prokuraturę podzieloną, tak? W jakim sensie. Mhm. Ja, panie redaktorze, tak rzecz ujmując, mam wrażenie, że to towarzystwo z Lex Super Omnia to chyba właśnie tak. To takie moje prywatne odczucia. Tak chyba czują się oszukani przez tą władzę wykonawczą, bo chyba nie tak to miało być, jak to wygląda dzisiaj. Chociażby biorąc to, co się właśnie dzieje tam z tą panią prokurator Szeroczyńską, tak?
1: Szeroczyńską, Małgorzatą Szeroczyńską.
2: Warszawy, jak jest ona atakowana, jak ona jest atakowana. De facto, tak jak mówię, odkładając, panie redaktorze, kwestię sporu naszego ad vocem i Veritas et Ius z nimi co do kwestii pozbawienia możliwości sprawowania funkcji przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, tak? Ona została zaatakowana jako prokurator liniowy za taką robotę, taką czynności stricte prokuratorskie przez władzę wykonawczą. No, ja mam wrażenie, że oni sami siedzą i tak naprawdę są tym wszystkim przerażeni. Natomiast, panie redaktorze, naprawdę, ja bym sugerował tym wszystkim kolegom z Lex Super Omnia, którzy dzisiaj są blisko władzy wykonawczej, żeby się oni zajęli sprawami, które są, które wymagają natychmiastowego uregulowania w prokuraturze. Brakami kadrowymi niech się zajmą. Niech się zajmą brakami w zakresie kadry asystentów. Niech się zajmą do uregulowania, panie redaktorze, jak mam jeszcze chwilę czasu, powiem panu, co jest bolączką, na przykład w prokuraturach rejonowych, na dyżurach. Brak lekarzy, dostępu do lekarzy, panie redaktorze, którzy by mogli przyjechać stwierdzić zgon. Prokuratorzy jeżdżą, czekają godzinami na to, żeby ktoś, jakiś lekarz przyjechał, stwierdził zgon. Niejednokrotnie podejmują oględziny, nie czekając na tego lekarza, bo uzyskują informację, że on przyjedzie po 8, po 12 godzinach, tak? Kwestie związane z sekcjami zwłok w Warszawie, co żeśmy swego czasu czytali, że tam są problem chociażby z kosztami. Niech tym się zajmą, niech się zajmą sprawami, które by po prostu uprościły takie codzienne wykonywanie obowiązków.
1: Wpadnę w słowo, bo czas nam leci nieubłaganie, a ja jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Tak. Prowadzę jeszcze temat rodzinny, bo pana małżonka, pana prokuratora, pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska na antenie Wnet tłumaczyła na podstawie ustawy o policji, że i teraz przechodzę do tematu hipotetycznego siłowego najścia na Trybunał Konstytucyjny, że zgodnie z ustawą o policji, policjant ma wręcz obowiązek nie wykonywać rozkazów, które są oparte no, na łamaniu prawa. To ja chciałem dopytać pana, bo pan przecież jako prokurator współpracuje z policją, skąd taki zwykły, szeregowy policjant, który powiedzmy sobie szczerze, no nie musi być asem prawnym, ma wiedzieć, czy to jest rozkaz bezprawny, czy nie. Kiedy na przykład...
2: Ale panie redaktorze, ja panu inaczej to na to pytanie odpowiem. Proszę zwrócić uwagę, tak, bo ustawa Prawo o Policji odsyła ustawa o policji, przepraszam, ona się nazywa ustawa,
1: tak,
2: o policji.
1: Ustawa o policji, tak.
2: Z kwietnia 1990 roku ona odsyła w zakresie obowiązków do treści roty ślubowania. I proszę, ja teraz sobie tak otworzyłem tą szybko na komputerze, bo mam komputer otwarty, tą rotę przysięgi policyjnej. Jest tak, ja obywatel, zostawmy to, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z naruszeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Proszę zwrócić uwagę na kolejność, panie redaktorze. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej. A czym jest nasz Trybunał Konstytucyjny?
1: No, jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej
2: Polskiej. Czyli na pierwszym miejscu w ramach obowiązków ustawa stawia strzeż porządku konstytucyjnego, nakłada na policjanta, a dopiero później, panie redaktorze, obowiązek wykonywania polecenia. Ja, panie redaktorze, osobiście nie wyobrażam sobie i nie wierzę w to. Ja tak jestem, aczkolwiek wszyscy mówią, że to jest prawdopodobne. Nie wyobrażam sobie, że policja weszła na jakiej zasadzie i co by miała, w jaki sposób zmusić prezesa Trybunału Konstytucyjnego do określonych działań w zakresie jego ustawowych kompetencji. To jest niewyobrażalne, panie redaktorze, no bo w ten sposób, to idąc dalej, to zaraz ktoś by mógł pójść i nasłać policję i policja mogłaby próbować zmusić prezydenta do określonego działania. To już jest naprawdę, panie redaktorze, byłaby bardzo poważna sprawa. Stanu. Tak. I to po prostu byłaby czarna karta w historii naszej ojczyzny.
1: Tu musimy postawić kropkę, a ja pana prokuratora zachęcam do posłuchania jednak Pink Floyd, na przykład bardzo fajna płyta, moja ulubiona, Animals.
2: A posłucham dzisiaj, zobaczę i porozmawiam następnym razem.
1: No, trzymam pana prokuratora za słowo. Bardzo dziękuję, pan prokurator Mariusz Moszowski.
2: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Był moim i państwa gościem.
0: Brawo. Dajnia.
3: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.

0: Autopromocja.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zawstrzyk.
2: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
3: i Majtek Mędrula.
2: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
3: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
2: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
3: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
2: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
3: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
2: Mayday, mayday!
4: Studio Ostoja.
5: Halo, halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Studio Ostoja, jak co tydzień w poniedziałek, godzina 18 minęła, jesteśmy na antenie. No i dzisiaj goście, których już mieliśmy, ale powracają, bo temat jest ważny i ciekawy, czyli RWS Marianka, czyli Kasia i Marcin. Czy mnie słyszycie?
6: Tak, słyszymy.
5: Cześć, witam was serdecznie. Byliście już w studiu, już żeśmy wcześniej rozmawiali. Natomiast do tej pory zawsze jakoś mówiliśmy tylko o tych RWS-ach, czyli tak jak wy jesteście RWS Marianka, no ale żeśmy się w to nie zagłębili i mam nadzieję, że dzisiaj rozwiejemy trochę taką zasłonę niewiedzy, zasłonę, która powoduje, że ten RWS i w ogóle ta koncepcja nie do końca jest rozumiana i znana przez ludzi, więc rozpoczynamy i powiedzcie, bo wiem, że jesteście przygotowani, mieliście teraz rozmowy z rolnikami, odwiedzali was i tłumaczyliście, czym właściwie jest ten RWS, tak? No bo RWS, skrót Rolnictwo Wspierane Społecznie, już znamy, już trochę żeśmy w naszych rozmowach poruszyli, że RWS polega na tym, że wspierają was konsumenci i jakby uczestniczą w waszym życiu, głównie wiadomo, że oni są po to, żeby tworzyć ten rynek zbytu i żeby mieć bezpośredni kontakt z producentem, czyli z rolnikiem, ale no ten RWS to jednak jest coś głębszego i coś większego, więc opowiedzcie ze swojej strony, jak rozumiecie RWS?
6: To znaczy, wiesz co, Piotrze, dzień dobry, bo jeszcze raz się przywitam tutaj wszystkim, którzy nas słuchają, też dla was dzień dobry. My z Marcinem faktycznie ostatnio mieliśmy okazję kilka dni temu dokładnie gościć tutaj grupę 50 rolników i doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I to nas tak właśnie nastroiło do tego, żeby sobie zweryfikować nasze patrzenie na RWS i zastanowić się, co my tym ludziom chcemy powiedzieć, czym ten RWS jest, bo dla nas to, wiesz, już 9 sezon to chleb powszedni i teraz usiedliśmy i zastanawialiśmy się właśnie na tym, co tym ludziom powiedzieć, czym, żeby lepiej mogli tą różnicę, czy też różnicę, tą wiedzę nabyć, czym ten RWS jest. I pierwsza taka rzecz, która tutaj wyszła, to, że często RWS jest mylony z modelem subskrypcyjnym. Jak my odpowiadamy o tym, że ludzie od nas odbierają paczki warzyw, to wszyscy mówią, aha, to jest takie po prostu sprzedawanie paczek gotowych zestawów, tak jak się w subskrypcji robi. A tutaj właśnie jest bardzo ważne, żeby to umieć rozróżnić, bo z zewnątrz to RWS faktycznie tak może wyglądać, że to jest zwykła subskrypcja, natomiast tu mechanizm jest zupełnie inny. W subskrypcji tutaj właściwie od klienta dostajesz deklarację, że będzie od ciebie kupował regularnie twoje produkty, a w RWS-ie mówi coś innego. On mówi wtedy, uczestniczę w funkcjonowaniu twojego gospodarstwa, a w zamian za to otrzymuję część plonów. I tak jak w subskrypcji tutaj można powiedzieć, że tym punktem wyjścia będzie wygoda i klienta i produkt, bo klient płaci co tydzień, co miesiąc, w zależności od umowy. Relacja jest tutaj bardziej taka tradycyjna i zwykle można zrezygnować albo zmienić wariant tej subskrypcji, zawiesić sobie dostawę, a ryzyko wtedy produkcji zostaje tylko i wyłącznie po stronie tej osoby, która sprzedaje. Natomiast w RWS-ie od samego początku punktem wyjścia jest gospodarstwo i jego sezon. I my na ten, jako rolnicy, też musimy popatrzeć na ten RWS właśnie jako na ciągłość sezonu, nie na jak na pojedynczą prawkę, tylko właśnie cały sezon. I nasi członkowie, uczestnicy tutaj deklarują udział na określony czas, finansują to nasze gospodarstwo z wyprzedzeniem według naszego harmonogramu, który im tam wcześniej przedstawiamy. Dzięki temu my jako rolnicy wiemy, jaki mamy swój rynek zbytu, jak to i przede wszystkim, że mamy go zapewniony, bo to jest tutaj bardzo ważne. A członkowie tutaj naszego RWS-u właśnie otrzymują udział w tym, co w sezonie zostanie w gospodarstwie wyprodukowane, więc mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć tą różnicę między subskrypcją a tym, czym jest RWS.
5: No w esencji, tak jak ja to zrozumiałem, to po prostu ci wasi członkowie ponoszą też część ryzyka tego, że coś może się udać albo nie udać po prostu. Czyli zależy im na funkcjonowaniu gospodarstwa, zależy im na tym, żeby właśnie z tego gospodarstwa otrzymać produkty i godzą się z tym, w przeciwieństwie do subskrypcji, że sezony są różne.
6: Tak, dokładnie w ten sposób to wygląda. Oni też, będąc w tym RWS-ie, stają się częścią tego gospodarstwa. Oni doświadczają jego historii przez właśnie cały sezon. Uczą się tego, czym jest sezonowość, bo też jest takie bardzo modne hasło, ostatnio jedzmy sezonowo, ta sezonowość, jedzenie sezonowe. A tutaj w RWS-ie masz możliwość poznania polskiego sezonu od samego początku, od nowalijek, przez takie rzeczy, które się później pojawiają, cięższe, młode korzenie, aż do teraz, do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, ten czas, kiedy już się korzeniowe rzeczy pojawiają, te paczki są takie cięższe, pełniejsze i ludzie rzeczywiście w RWS-ie mają szansę poznać na własnej skórze, jakkolwiek by to nie brzmiało, jak wygląda polska sezonowość.
5: No to jest na pewno piękna rzecz. Ja myślę, że coś, nie wiem jak to jest za granicą, ale wydaje mi się, że to, co by mogło jeszcze ten RWS wzmocnić, to gdyby ci wasi członkowie, tak jak członkowie mojej spółdzielni, też w jakiś sposób się włączali w życie tego RWS-u poza samym odbieraniem paczek i dzieleniem się tym ryzykiem. Nie? To jeszcze fajne by było, jakby oni, nie wiem, czy organizować jakieś zjazdy tych waszych RWS-ów, czy oni mogą się gdzieś jakoś na tym gospodarstwie waszym znaleźć i dotknąć, powąchać, coś pomóc?
0: Robiliśmy takie spotkania i to były po prostu naprawdę dla wszystkich to był dla wszystkich bardzo fajny czas, bo zwykle w tym czasie organizowaliśmy tam jakąś pracę w polu, potem jakieś ognisko i jakąś taką biesiadę na sam koniec i naprawdę wszyscy bardzo fajnie to wspominamy i z tego co pamiętam, to te osoby, które były na tych spotkaniach, to one do tej pory z nami są. To tam nie ma ani jedna osoba chyba się nie wykruszyła. Więc to jest naprawdę bardzo fajny sposób, żeby jak gdyby tego naszego klienta z tym gospodarstwem związać, stworzyć jakąś relację.
6: A dla nas to jest szansa też, żeby się uwiarygodnić w tej naszej pracy, nie? Że to, co ja wypisuję co tydzień w newsletterze, to rzeczywiście oni przychodzą na to pole, mówią, aha, to jest ten wasz zagon marchewki, o którym pisałaś, że coś się tam na nich wydarzyło. I to wszystko, co dostają w mailach ode mnie jako relacje z pola, wreszcie mogą sobie zweryfikować na własne oczy i faktycznie to przybliża ich do tego gospodarstwa.
0: No, też dzieci się fajnie transformują, prawda? Jak one pracują troszkę przy wyrywaniu marchewki. Ostatnio był na odbiorze u nas Jasio, który ile lat temu było, to z 8 lat temu, z 8-9 lat temu. Ja był takim małym żywącem naprawdę, walczył z marchewką, wyrywał tą marchewkę, może miał, nie wiem, 5 lat.
6: Siedem,
0: przepraszam. A teraz ten chłopak jest większy ode mnie, nie? No już ma prawie 1,90 m po prostu. I no my wiemy, że te dzieci po prostu się szybko transformują, nie? Bo jak zobaczą, skąd to pochodzi, jak sam nawiążą jakąś relację z miejscem, to potem po prostu inaczej podchodzą do tych warzyw, które mama im serwuje na talerzu, nie?
5: No tak. Przepraszam na sekundkę. No, tutaj mieliśmy gościa, poszukiwania trwały. Wiecie, no mi się wydaje, że właśnie ten RWS jest takim strzałem w dziesiątkę, czy jest takim wyważeniem między tworzeniem spółdzielni, a tworzeniem zwykłej subskrypcji, czyli idziemy o krok dalej, ale z drugiej strony no nie ściągamy tych ludzi, żeby z nami na co dzień pracowali, ale czują się współodpowiedzialni, więc gdzieś tam jest to taki model wyśrodkowany, tak? Czyli od takiego pełnego zaangażowania, a od takiej czystej subskrypcji, która, tak jak zauważyliście, tutaj jest zwykła relacja biznesowa, umowa i koniec, tak? I albo odpowiada, albo nie odpowiada. Tutaj jednak jest to takie połączenie duchowe z wami, z tym gospodarstwem, które wy prowadzicie, które istnieje też właśnie dzięki tym ludziom, tak naprawdę, bo to, że możecie im dostarczać i że oni odbiorą wszystko, co wy produkujecie, odpowiednio podzielone w sezonie, no jest na pewno ogromną wartością dla was jako gospodarza, a dla nich, jeżeli mają to poczucie, że współtworzą z wami to gospodarstwo dzięki temu.
6: Tak, zdecydowanie tak. I wiesz co, Piotrek, myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować tutaj tym naszym RWS-owiczom, bo oni tym swoim wkładem w naszą pracę, oni nam stwarzają warunki do pracy. Wiesz, w RWS-ie ja to też powtarzałam bardzo często na tym szkoleniu, to też nas tak coraz mocniej chyba do nas dochodzi, że w RWS-ie rolnik może być rolnikiem. My dzięki temu, że mamy ludzi, którzy nam właśnie wjeżdżają nad nami, rozciągają ten swój parasol, tej swojej obecności, tej swojej deklaracji tego, że będą odbierać nasze produkty, my dzięki temu możemy się w 100% skupić na swojej pracy. Możemy zaryzykować z jakimiś odmianami, których normalnie, nie będąc pewnym, że będziesz w stanie to sprzedać, na pewno byś w to nie wchodził. A my możemy to zrobić, bo ludzie nam mówią, słuchajcie, my chcemy, żeby pomidor na przykład był smaczny. To my wtedy wiemy, że jest zgoda na to, że tych pomidorów będzie mniej, ale one będą właśnie takie, jakie ludzie oczekują. I to jest naprawdę wielka siła RWS-u. Rolnikom na pewno, którzy te RWS-y prowadzą, to daje bardzo duży napęd, wiesz, do pracy, bo chyba nie ma nic bardziej frustrującego, jak widzisz, że twoja praca idzie w niwecz, a tutaj rzeczywiście widzisz efekty i widzisz ludzi, którzy te efekty twojej pracy odbierają, że to ich buduje, że to im zdrowie przynosi, bo my cały czas przypominam, że my pracujemy też w ekologii, więc to są produkty, które na to zdrowie na pewno mają dobry wpływ, więc tu jest tyle wartościowych rzeczy, które my jako rolnicy dostajemy w zamian, że tego naprawdę, wiesz, trudno to słowami opisać, bo to jest naprawdę fajna wymiana.
0: Nie, no to jest też takie, i dzięki temu RWS-owi my możemy robić to tak jak właściwie, tak jak to powinno się robić w Eglolii, czyli z dużą koncentracją na glebie. To jest bardzo też długotrwały proces i kosztowny, żeby taką glebę budować, ale dzięki temu, że mamy to właśnie wsparcie, tą gwarancję, że ci ludzie z nami są, my możemy to robić właściwie, nie musimy iść na skróty. I teraz po 10 latach, teraz jest 9 rok tutaj na tym miejscu, my widzimy, jak nasza ziemia, którą po prostu od 9 lat traktujemy bezorkowo, z minimalną ilością uprawek, z regularną dostawą kompostu. My widzimy, jak nam się to, jak ta ziemia nam się bardzo odwdzięcza, jakim jest dla nas dużym wsparciem w różnych sytuacjach klimatycznych, w różnych sytuacjach obrotu różnych insektów, szkodników i tak dalej, przy różnych sytuacjach związanych z wilgocią, z chorobami. Nasza ziemia powoduje, że te rośliny mają więcej mechanizmów własnych, obronnych. I ja czasami przysłuchuję się rozmowie albo jakimś programom poświęconym rolnikom konwencjonalnym, i ja za bardzo nie rozumiem, o czym oni mówią, bo oni wchodzą już na taki poziom po prostu złożoności tych wszystkich zabiegów, substancji, które podają tym roślinom, że ja szczerze mówiąc, ja bym tego nie ogarnął.
5: Już agrochemia taka nasza, się dzieje, nie?
0: A tutaj nasza gleba po prostu, a my możemy być tymi rolnikami, dzięki temu, że ta gleba dużo rzeczy załatwia za nas po prostu. Ona stabilizuje nam tutaj wiele sytuacji i rozwiązuje problemy za nas. Więc tylko, że do tego potrzebny jest czas i pewne środki, które trzeba ponieść, nie? I nie iść na skróty. No, i dzięki temu, że mamy tych RWS-owiczów, którzy w nas wierzą, którzy też dostali, no, którzy w nas wierzą, my możemy coś takiego po prostu realizować, nie?
5: No to jest taka relacja naprawdę moim zdaniem coś wspaniałego, w sensie takim, że tak jak żeście przed chwilą powiedzieli, to bardzo mocne i ważne słowo, że możecie być rolnikami, po prostu tymi prawdziwymi rolnikami, którzy się koncentrują na glebie, na roślinach, na testowaniu, na nauce, na ulepszaniu, a niestety dzisiejszy rynek i bycie rolnikiem bez takiego RWS-u, to właśnie dochodzi cała ta część sprzedaży, cała ta część tej drugiej walki, którą RWS oszczędza wam w dużym skrócie, prawda? No bo wy nie musicie martwić się o tym, że właśnie, nie wiem, macie pół pola dyni, a na bazarach i na skupie nikt nie chce jej brać, prawda? Bo jest coś tam. A wy możecie sobie, że tak powiem, tą produkcję tak zaplanować, tak dostosować, żeby przede wszystkim wasi RWS-owicze byli zadowoleni, żeby oni dostali to, co mają dostać, i jakby ta podstawa już jest, tak? Czyli ta relacja klient, a w tym przypadku członek nawet taki, można by powiedzieć, RWS-a, no daje wam pewne bezpieczeństwo bycia rolnikiem, po prostu.
6: Tak, tak. I wiesz co, Piotrek, jeszcze tutaj ważna rzecz, jak już rozmawiamy o tych RWS-ach, właśnie jedną z tych mocnych stron RWS-u jest to, że w RWS-ie produkuje się tyle, ile potrzeba. Bo my wiemy na początku sezonu, ile osób mamy nakarmić, i pod tą liczbę jest planowana produkcja.
0: Kasia, chcę powiedzieć, że gdybyśmy mieli pół pola dyni, to byśmy mieli duży problem.
5: Tak.
0: Ale my wiemy, że nie możemy mieć pół pola dyni. My musimy mieć na tym polu 40 różnych gatunków, żeby ta paczka była atrakcyjna dla naszego odbiorcy, żeby on ją mógł zagospodarować, żeby mógł ją w łatwy sposób zagospodarować w kuchni. I po prostu jak masz tyle gatunków, tylu odmianach, w wielu zasadzeniach, zasiewach, no to po prostu też jest to jak gdyby łatwiej taką paczkę skomponować, która będzie funkcjonalna.
5: No tak, ale wszystko zaczyna się właśnie od tych członków i od tego, że macie tą grupę, która was wspiera, która od was odbiera i która w pewien sposób daje wam model biznesowy, dzięki któremu możecie być rolnikami, możecie być spokojni, macie ten plan całoroczny i no nie macie tego zagrożenia, co większość czy konwencjonalnych, a nawet ekologicznych rolników, prawda, którzy tak samo są bardziej wyspecjalizowani i różne zdarzenia zewnętrzne, niezależne od nich, często psują plan po prostu, tak? Bo wiadomo, że tam, no nie wiem, w tym roku czy dwa lata temu truskawki ekologiczne były szałem, a dwa lata później zrobiło się ich nagle bardzo dużo i już się mniej opłacają. I teraz taki rolnik ekologiczny, który nie ma tej grupy takiej jak wy, no to no może podnieść ciężką porażkę po prostu. A u was jest ta odporność na zachwianie rynku dużo wyższa, no bo macie zbudowaną grupę członków, tak, która was wierzy i dzięki której jest to bezpieczeństwo bycia rolnikiem, no co moim zdaniem jest chyba największą siłą RWS-a, tak, że wy możecie się naprawdę skupić i skoncentrować na tym, co ważne, czyli na tym, co powiedziałeś, na pracy z glebą, na ulepszaniu tej gleby, na dostarczaniu produktu najwyższej jakości, a wielu tych rolników, mówię, i konwencjonalnych, i ekologicznych, nawet jak mają tą wysoką jakość, ale jest cienki sezon na coś, no to mogą polec po prostu.
6: Zgadza się, zgadza się. I tu jest też, trzeba właśnie pamiętać o tym, że w RWS-ie właśnie idzie to w dwie strony. My, mając te warunki do pracy właściwej, jak Marcin powiedział, i nie na skróty, tylko takiej 100% skupiającej się na byciu rolnikiem, a klienci z drugiej strony, nasi RWS-owicze, dzięki temu dostają właśnie ten dobrej jakości produkt i wszyscy tutaj są wygrani.
5: No dobra, to teraz już wiemy, jak to u was funkcjonuje. Powiedzcie, co zrobić, żeby stworzyć taki RWS? Jak wygląda taka droga od... Jestem rolnikiem, powiedzmy tam nawet ekologicznym, już niekonwencjonalnym. Prowadzę takie gospodarstwo, w którym tych produktów mam 10-15, mam te 10-20 hektarów. To od czego powinienem zacząć? Jak wygląda ta ścieżka do bycia RWS-em, który funkcjonuje i któremu się darzy?
0: Wiesz co, to wygląda tak, że my mamy często takie pytania, jak zacząć, nie? To ludziom się to wydaje w ogóle, ten model jakiś taki niewiarygodny, nie? Że dostajemy te pieniądze na początku sezonu, że jest jakaś współodpowiedzialność za te zbiory, za jakieś ewentualnie ryzyka. A dla mnie taką odpowiedzią jest to, co mi przychodzi do głowy, po prostu zacząć. Mhm. Myśmy po prostu zaczęli w pewnym momencie. Usłyszeliśmy o takim pomyśle, że coś takiego dzieje się w Stanach. Nie wiedzieliśmy, że w Polsce był już jeden RWS. Rok wcześniej był założony. Nie wiedzieliśmy o tym. Myśmy dowiedzieli się, że takie modele... Pierwsze pojawiły się w Japonii, potem w dużej skali rozwijało się to w Stanach. I po prostu zaczęliśmy, nie? Tam zaczęliśmy od znajomych, od znajomych znajomych i od małej grupy tam 12 osób, nie? W pierwszym sezonie. Mhm. Jak to się tak zaczęło, że nie wiem, ludzie zaczęli sobie o tym opowiadać, no to na koniec sezonu skończyliśmy chyba do 40-50 osób, prawda? Czyli to jest takie minimum, które naprawdę pozwala się w jakiś sposób tam utrzymać, nie?
5: No tak, tak, zgodzę się w pełni.
0: I zrobiliśmy to w ciągu jednego roku. Trzeba przyznać, że parę lat wcześniej już funkcjonowaliśmy. Już tam troszeczkę nas niektórzy znali, tam różne osoby już nas po prostu kojarzyły. Więc to nie jest tak, że zaczynaliśmy od takiego kompletnego zera, ale jednak w ciągu jednego roku z 12 osób zrobiło się 50 osób. Ja słyszałem o RWS-ie węgierskim, który polegał na tym, że dziewczyna zrobiła prezentację w jakimś biurowcu w Budapeszcie i zebrali 100 członków w ciągu jednego spotkania. Słyszałem o czymś takim. Że
5: musiała umieć dobrze prezentować.
0: Musiała dobrze prezentować i musiała mieć dobre wejście w tym biurowcu, nie? Mhm. Bo ona tam z kilku pięter ludzi po prostu, nie? Zorganizowała na te spotkanie. Jakoś im się to udało. Więc ja uważam, że to jest po prostu funkcja czasu, nie? Że trzeba się odbyć jakąś cierpliwość, wierzyć w swój produkt. Bo uważam, że to jest bardzo ważne, nie? Żeby tutaj mieć wsparcie dla samego siebie, żebyś był pewny na 100%, że to, co robisz, jest super, nie? Że to jest, my wiemy, że my to, co robimy, to jest premium.
6: A to się wtrącę do tego, że właśnie ta wiara w ten produkt będzie ci dawać wiarygodność jako osobie, która coś komuś chce zaproponować. Bo jeżeli ty będziesz faktycznie wiedział i wierzył w ten swój produkt, bo miał 100% pewności, w jakich warunkach go wytworzyłeś, to z ciebie będzie emanować i ludzie to po prostu będą czuć. Nie będziesz musiał tworzyć wielkich opowieści, tylko nawet w prostych słowach, jak staniesz przed nimi i opowiesz, co produkujesz, jak produkujesz, to jak będziesz mówić, będzie po prostu autentyczne i myślę, że to do ludzi przemawia i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj nie próbować robić różowych obrazków, dorabiać, wiesz, jakiegoś nadmiernego optymizmu. Trzeba być ludźmi też szczerym w komunikacji. Jeżeli coś idzie na tym polu nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli, to ludziom trzeba o tym mówić i oni to też...

0: skrajnie nie do, wiesz, nie do...
1: Słuchaj, to muszę ci przerwać, bo ja tu tylko zacytuję Stanisława Suchorskiego, z którym pracowaliśmy przez pierwsze 4 lata i zawsze mi to imponowało, co on mówił. A on miał takie podejście, że on mówił tak, że błędem jest myślenie, że warzywa z ekologii mają wyglądać gorzej niż te z konwencji. Że to znaczy, że jest kiepski rolnik, a nie, że jest ekologia.
0: No, pełna zgoda z tym. Wiesz co, teraz się możemy z tym zgodzić, ale na początkowym etapie nasze marchewki były makabryczne, naprawdę. Zanim myśmy zrozumieli, jak się produkuje marchewkę, żeby myśmy mieli problem zawsze z nicieniami w jakiś tam sposób, nie? Zanim tą technologię żeśmy ogarnęli, no to nasi RWS-owicze naprawdę nam dali duży kredyt, jakieś takie zaufania, że my się w końcu tej marchewki w końcu nauczymy i ta marchewka w końcu będzie wyglądała. Więc to jest też jakiś proces, nie? Warto się starać być profesjonalnym, bo tutaj my też uchodzimy w tym RWS-ie z takiego założenia, że to, co jesteśmy w stanie zabezpieczyć, to jest nasz obowiązek, nie? Czyli jeżeli jest jakiś problem ze zwierzyną, dajmy na to, nie? To my musimy zadbać o to, żeby ta zwierzyna nie wchodziła na nasze pola. Jeżeli jest problem, to nie jest wytłumaczenie, że o, sarny przyszły nam zniszczyły. To jest nasza odpowiedzialność. My na to mamy wpływ. Jeżeli, nie wiem, susza, to nie jest, susza nie może być wymówką, prawda, bo to jest jak gdyby nieprofesjonalne podejście do prowadzenia takich upraw. My musimy mieć dostęp do wody, musimy umieć podlać nasze rośliny, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja, prawda? Więc taką rzeczą, na którą my nie mamy wpływu, to jest gradobicie, jak do tej pory, nie? Więc udało się nam jak gdyby przeżyć do tej pory bez jakiegoś dużego gradobicia. Zdarzały się, ale to one nie przynosiły nam jakichś totalnych klęski, tylko były tam jakieś uszkodzenia, ale to nie były jakieś takie potężne rzeczy, nie?
1: No, mi o gradobiciach nie musicie mówić, bo ja w zeszłym roku miałem potężne gradobicia i wiem dokładnie, że jest to coś, na co nie mamy żadnego wpływu i co byśmy nie zrobili. Znaczy, no pewnie można postawić jakieś potężne inwestycje, ale słyszałem o jakichś tam działach, które rozganiają chmury, ale no to już jest wyższy poziom abstrakcji. Natomiast no, przy naszej skali jest to nierealne, no.
0: To jest jedna rzecz, na którą ja nie mam wpływu. Druga rzecz, którą my, wiesz jak to jest w rolnictwie, nie? My pracujemy czasami z maszynami, to nie jest mój cytat, tylko od kogoś, z maszynami, tak jakbyś wszedł do skrzyni biegów po prostu, nie? I w tej skrzyni biegów pracujesz po prostu, pełno trybów, pewno elementów jakichś różnych się rusza. Ja mam teraz na myśli kombajn do ziemniaków na przykład. Więc taką drugą rzeczą, której ja się boję, nie, wypadek jest jakiś, nie, że może nam się coś stać, przytrafić i wtedy, no nie wiem, robi się to za oczymi, to dla gospodarstwa też może być bardzo duże jakieś tam ryzyko, nie? Czyli musimy na siebie uważać też bardzo, nie? To też jakaś odpowiedzialność, żeby pracować z głową, no nie?
1: No, bezpieczeństwo na gospodarstwie bardzo ważna rzecz, to się zgodzę 100%, zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji różne maszyny czy zwierzęta, bo to wypadki się trafiają głównie chyba w tych dwóch obszarach, prawda? W styku z maszynami i ze zwierzętami i tutaj...
0: No chodzi o też zmęczenie, nie? Przepracowanie wtedy tak, też tak. Tracisz jakieś zmysły, nie? Takie...
1: No i to jest kolejna rzecz, jak rozłożyć te siły i wam na pewno w takim RWS-ie jest łatwiej, bo wy już wiecie, co macie produkować, jakie to jest to minimum, prawda, które musicie dowieść, zagwarantować, a jednak większość rolników walczy od początku o maksimum i ono nie ma jeszcze, uprawiając, wielu z nich nie ma rynku zbytu albo rynki zbytu są skupy, które no znowuż jako podmioty trzecie, nie zaangażowane, mogą ich sytuację bardzo diametralnie zmienić.
0: No to tutaj tak, żeby zachęcić rolników trochę, żeby się tym zainteresowali, przede wszystkim, no, żeby się tym zainteresowali, to my tu mamy możliwość zarządzanie czasem, nie? I tymi wszystkimi obowiązkami, więc kiedy mamy czas, my sprzedajemy w styczniu, No, my podpisujemy te nasze deklaracje, te umowy z naszymi RWS-owiczami

0: styczniu, w momencie, kiedy nie ma prac polowych. Mhm. Nie? To jest ten czas, kiedy no, planujesz, nie wiem, regenerujesz się, remontujesz maszyny i jeszcze dodatkowo sprzedajemy te udziały w RWS-ie. W związku z tym w sezonie, kiedy już są zbiory i tak dalej, my już nie sprzedajemy, my tylko je zbieramy i zawozimy.
1: No wiem, wiem,
0: już
1: to
0: nie
1: jest
0: ma
1: super.
0: Mowy o sprzedaży, to o wydawaniu pieniędzy, o kalkulowaniu na kalkulatorze, ile mam wydać reszty i tak dalej. Czegoś takiego nie ma, prawda? My to załatwiliśmy wszystko kompleksowo w styczniu.
1: To jest super.
0: Więc to całościowo po prostu jest tylko pole i logistyka, no nie?
1: No i obietnica, ta, którą musi się dotrzymać.
0: Obietnica, którą tak, bo no, tak jak Kasia powiedziała...
2: RWS jest w pewnym sensie sprzedażą obietnicy, a tutaj właśnie nasza rola jako rolników i osób, które profesjonalnie do tej swojej pracy podchodzą, to jest właśnie spełnienie tej obietnicy. I tym w RWS-ie spełnienie tej obietnicy to będzie nie właśnie stworzenie jednej paczki, która będzie atrakcyjna i super, tylko stworzenie 20, w naszym przypadku 22 paczek w całym sezonie. To jest to. Tak właśnie spełniamy
1: stworzenie sobie sezonu. No. Wiem tak. Coś o tym, bo my idziemy, wiecie, poziom wyżej, jak znacie nasze paczki, my staramy się je tworzyć przez cały rok. To jest 50 parę tygodni i to jest ogromne wyzwanie. No już tutaj jakby sam, jako nawet jako stoja, nie dałbym rady bez gospodarstw ekologicznych, partnerskich, które też nam pomagają w tym, żeby ta paczka była atrakcyjna, no bo jednak jedno gospodarstwo, znaczy może jest jakieś takie gospodarstwo na świecie, które by dało to radę zrobić, ale jest to bardzo, bardzo trudne.
2: Zgadza się.
1: No dobrze, czyli tak, w RWS-ie, jak w większości biznesów, chodzi o relacje międzyludzkie tak naprawdę, no bo to do tego się to chyba sprowadza, tak jak patrzę, czyli jest to przekonanie ludzi do tego, żeby uwierzyli właśnie w wasz model, żeby się przyłączyli do waszego gospodarstwa, żeby w pewien sposób dali wam być i robić to, co kochacie robić i to, co chcecie robić i być beneficjentem tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto jest pełen wiedzy, miłości, profesjonalizmu i mu zależy na tym, żeby właśnie te rolnictwo na najwyższym poziomie u was jeszcze certyfikowane ekologicznie skończyło się właśnie 22 pięknymi paczkami, z których myślę, że te rodziny mają dużo radości.
2: Tak, i tak właśnie na to patrzymy. No, na długofalową relację. To nam właśnie leży na sercu, żeby te osoby, które nam postanowiły zaufać, żeby się po prostu tym sezonem nie rozczarowały.
0: No i jeszcze a propos, większość ludzi, którzy się do nas zapisuje, to są osoby, które są z nami już wiele lat, więc oczywiście jest jakaś tam fluktuacja, parę osób zawsze zrezygnuje, ale na ich miejsce pojawią się nowe osoby i najczęściej są to osoby znajomi znajomych albo znajomi RWS-owiczów, którzy po prostu obserwowali swoich znajomych, jak oni te paczki odbierali przez jeden, dwa sezony, aż w końcu się przekonali i się do nas zapisali, bo czasami taką decyzję się podejmuje błyskawicznie, bo mamy takie przypadki, że przychodzi pan koło nas, się pyta, co wy tu robicie, a my mówimy, no warzywa ekologiczne, mamy RWS, no i była taka sytuacja, że pan mówi, to ja się zapisuję, zapłacił nam pieniądze za cały, pierwszy raz nas zobaczył, za cały sezon, no i po prostu co tydzień od nas odbierał, ale najczęściej chyba jest tak, że osoby po prostu potrzebują trochę czasu, żeby po prostu uwierzyć, zaufać, żeby popatrzeć na jak to działa u innych, no nie? I się przekonać po prostu, nie?
1: No poczta pantoflowa jest najlepszą możliwą reklamą każdego przedsięwzięcia, więc czemu nie rolnictwa? Więc tu myślę, że tak samo ten RWS, ale tak samo mój model paczek, tak? Ja mam bardziej zbliżony do subskrypcji, choć my w ogóle mamy taki model zupełnie oderwany, bo u nas jest subskrypcja bez subskrypcji. U nas po prostu pewna grupa ludzi, która się na szczęście cały czas też poszerza, co tydzień potwierdza, czy chce paczkę, czy nie, więc jest to w sumie model najtrudniejszy i tak jak mówię, no gdyby nie to, że gdybym miał to sam wszystko przewidzieć i wyprodukować tylko w swoim gospodarstwie, no to ten model nie byłby możliwy, ale dzięki temu, że tworzymy grupę producencką, no to, to ta grupa, na przynajmniej na razie nieformalnie, no to jakoś tam jesteśmy w stanie tutaj tą jakość i ten towar dowieść. Natomiast wiadomo, że staramy się mieć taką bazę opartą o nasze własne produkty, ale to jest tylko baza, a wiele rzeczy, zwłaszcza tych takich sezonowych czy wyspecjalizowanych, no jak sami wiecie, rolnik że tak powiem, na jednym gospodarstwie nie jest w stanie wszystkiego sam wyprodukować. No, jest to fizycznie niemożliwe, zabrakłoby mu to czasu, chyba żeby miał 1000-hektarowe gospodarstwo i 1000 osób, żeby każda się zajmowała 1 hektarem.
0: No i tu też trzeba jak gdyby rozumieć swoje granice, no nie? My na przykład nigdy nie mieliśmy truskawki, bo wiemy, że ona akurat pielęgnacja truskawki, bo truskawki się nie, to nie jest tylko, że to jest sezon na truskawkę. No, truskawkę trzeba się przez cały rok, szczególnie w ekologii, nie? Tam nie można dopuścić do żadnych infekcji, do żadnych, no trzeba dbać o tą roślinę.
1: Zgadza się.
0: I my wiemy, że gdybyśmy ją robili, to by nam się rozłożyły warzywa po prostu, nie? I tutaj za każdym razem, kiedy jakąś nową kulturę wprowadzamy, to my bardzo długo to analizujemy, jak to wpłynie na po prostu naszą produkcję na dzień dzisiejszy, a w tym momencie produkujemy około 40 gatunków warzyw i ziół. Czasami jest to uprawa 1/3 ara, nie? Mhm. Na rok, więc jest to bardzo rozdrobnione i często w wielu zasiewach i zasadzeniach, co powoduje, że to jest niezwykle skomplikowane i wymaga planowania, wręcz narzędzia jakiegoś do zaplanowania tego, no nie? I tutaj też ktoś na przykład tu by się chciał warzywami zająć, mógłby się obawiać tej złożoności, ale pewne rzeczy można zautomatyzować. Są te Excele, są te formuły, są te makra, to wszystko są ludzie, którzy się na tym znają i którzy mogą po prostu coś takiego dla nas stworzyć i pewne rzeczy po prostu, jak pewne narzędzia do planowania też stworzyć, nie?
1: No wy chyba się posiłkujecie tutaj jeszcze JM-owymi rozwiązaniami, prawda? Czyli Jean-Martina
0: Fortiera. Nie, stworzyliśmy nasze własne.
1: Właśnie, bo ja pamiętam, że on kiedyś też coś takiego promował,
0: ale to było proste rozwiązanie. On chyba teraz promuje jakieś bardziej takie, wiesz, już takie programistyczne rzeczy do planowania.
1: Czyli bardziej
0: i do zarządzania gospodarstwem, ale szczerze mówiąc nie jestem na bieżąco z tym.
1: No, spotkałeś się ze mną, byłeś na spotkaniu z Richardem, który też jest właśnie mistrzem planowania, no bo on, tak jak on to mówi, on też w styczniu, w grudniu siada i to znowu zacytuję nasze spotkanie, które się odbyło tydzień temu, na którym zresztą byłeś obecny, że on jak zaczyna sezon, to on już wtedy nic nie zmienia, on po prostu patrzy na kartki i on wie, że w tym tygodniu robimy to, w następnym robimy to i nie ma już miejsca na wymyślanie, tak? No wiadomo, jak się tam reaguje na jakieś zdarzenia, to tak, ale w takim ogólnym trybie, no to tak naprawdę pół roku wcześniej już jest wszystko wiadomo, co będę robił za pół roku, za 7 miesięcy, 8, wręcz do konkretnego dnia. Czy też tak szczegółowo to planujecie, czy bardziej ogólnie na razie?
0: Wiesz co, jak żeśmy się zabierali za to, to żeśmy to planowali na zasadzie no, co będziemy w tym sezonie robić, a teraz już planujemy na kilka lat do przodu i tak samo Perkins, on ma to już rozplanowane na pewnie dekady do przodu. Planowanie jest dla mnie na początku było czymś takim punktem odniesienia, bo na początku było dużo takich odejść od tego planu, prawda? Nie udało mi się wszystkiego po prostu zrobić tak, jakbym chciał, bo czasowo, bo pogoda, bo nie przewidziałem i pewnych rzeczy, że
1: pewne rzeczy pogoda, się nałożyły tutaj też na siebie.
0: Nasion nie mam i tak dalej, aż czasem dochodzi do tego, że w większym procencie jesteś w stanie ten plan zrealizować, I dla mnie plan jest takim punktem odniesienia, że jeżeli ja na przykład nie dam rady, załóżmy, wysiać albo wysadzić tej sałaty na tym zagonie, to pytanie, co ja mogę na tym zagonie zrobić, nie? Żeby to skorygować na tym planie, popatrzeć na ten plan, ile mam kopru w tym czasie na przykład, który będę siał, czy tam jest miejsce na kopę, czy jest miejsce na rzodkiewkę, czy jest na szpinak, czy nie wiem, na kolendrę na przykład, no nie? Żeby zoptymalizować. Myśmy rozmawiali o tym, że teraz to są takie czasy, że jest coraz to mniejszy margines na jakieś błędy, na jakieś koszta, prawda? Tak. I teraz po prostu coraz bardziej ja widzę taką konieczność wchodzenia w detale, w szczegóły. I wiem, że to też jest funkcja jak gdyby czasu, że na początku nie byłbym w ogóle w stanie fizycznie nad tym zapanować, a teraz po tych wielu sezonach i tak dalej, jak gdyby już jest to doświadczenie tej powtarzalnej produkcji, bo my mamy złożoną produkcję 50 czy tam 40 tych odmian, tak, gatunków, tak jak powiedziałem, ale my to robimy już 9 rok z rzędu. Tylko zmianujemy po prostu cały czas, sama ilość zagonów, te same uprawy z jakimiś tam różnymi korektami. Są, jak gdyby ten plan jest wciąż udoskonalony i my mamy już to jak gdyby w pamięci, już mamy liczbę w pamięci, wiemy ile i mamy, mamy po prostu każdy, mamy 200 zagonów o tym samym rozmiarze. I ja po prostu w głowie już pamiętam, ile tam wchodzi, że tam wchodzi 120 kapust, że z danego zagonu będzie 180 pęków marchwi, że ile nasion potrzebuje marchewki na to, żeby wysiać cały blok tych zagonów. Więc to z czasem po prostu jak gdyby sprawia, że jest coraz to bardziej komfortowo i daje możliwość wchodzenia w kolejne szczegóły. Na pewno wiesz o tym, że pewnie tak jest. No, z każdą profesją, nie?
1: No ale tutaj jest to ekstremalnie jeszcze bardziej podniesione, bo tak jak sam powiedziałeś, to nie jest tylko kwestia planu, ale potem pogoda weryfikuje twój plan, inne różne zdarzenia weryfikują twój plan. Zdarza się, że wiesz, że zaplanujesz sobie, że tu będziesz wysadzał, a nie ma warunków i trzeba poczekać, potem nagle trzeba wysadzić trzy rzeczy na raz zamiast jednej, prawda? Więc no to jest skomplikowane i te komplikacje, no działamy z naturą. Natura jest bardzo skomplikowanym systemem i tak jak rozmawialiśmy, no to nie jest tylko kwestia samej uprawy, ale też właśnie przygotowania gleby, przed plonów, poplonów, zarządzania wodą, zarządzania innymi ryzykami, zarządzania pracownikami, bo przecież bardzo wiele rzeczy potrzebujemy współpracowników i pracowników, żeby zrealizować, a nuż to się zdarzy, tak jak my mieliśmy w tym roku, że nam jedna pani się rozchorowała, druga pani nie mogła przez 2 tygodnie przechodzić i nagle z zespołu 5-osobowego robi się 2-osobowy zespół.
0: Tak, i wiesz co, tego co ja staram się teraz wypracowywać, że podchodzić do tego wszystkiego z gotowymi alternatywami, nie? Już widziałem, wiem, że pogoda może tak wpłynąć na sytuację, że fajnie mieć jakieś inne rozwiązania i być przygotowanym na te rozwiązania. To też, jak masz to zapisane w tym planie, to też sprawia, że spokojnie śpisz, nie? Bo wiesz, a jak nie uda się to, jak nie zdążę z tym, to mam jeszcze to, a jak to się nie uda, to mam jeszcze coś innego. I to jest właśnie...
1: No to jest chyba piękna rzecz RWS-a.
0: To sprawia, że po latach, mimo że wchodzisz w coraz to większą kompleksowość, a czujesz się paradoksalnie bardziej spokojny, zrelaksowany w tym wszystkim.
1: No i jeszcze to, że masz właśnie ten RWS, co będziemy powtarzać, czyli to, że twoi członkowie, twoi odbiorcy, oni się z tym w pełni zgadzają i rozumieją i przynajmniej chcą zrozumieć i jakby no doceniają tą pracę, którą wkładasz, to doświadczenie, które zdobyłeś, tą wiedzę, którą masz. Wiedzą, że dokonasz, jakby dołożysz wszelkiej najwyższej staranności do tego, żeby ta jakość była na koniec, a różne zakręty, które będą po drodze, no jesteś na to przygotowany, więc tak, no nie dziwię się wcale, że śpisz spokojnie i że masz te alternatywy. Natomiast, no jak sam pokazałeś, no 9 lat potrzebowałeś, żeby być w tym miejscu.
0: Tak, słuchaj, no jeszcze tak dla młodych rolników, dla osób, które może by się chciały tym zająć, to rolnictwo to jest styl życia bardziej niż jakiś taki zawód. Tutaj co wszystko inaczej gra, tu nie ma 8 godzin pracy, ale też nie ma jakiegoś takiego kogoś nad tobą, kto... Jedynie natura. No, ja mimo wszystko nie wyobrażam sobie, że mógłbym się czymś zajmować, chociaż mam paru znajomych, którzy zrezygnowało z rolnictwa i jak zrezygnowało, to mi powiedzieli, że oni już nie wrócą więcej do rolnictwa, nie? Więc ja na razie nie chcę nawet myśleć o tym, żeby przestawać, bo tutaj ja widzę, mam dużo takiej satysfakcji, jak tak popatrzę na koniec dnia, na ile rzeczy udało się zrobić, nie? Że to wygląda tak, że to tutaj naprawiliśmy to, tutaj żeśmy wysiali, tutaj żeśmy zebrali, tu żeśmy zakisili i też mam wrażenie, że z czasem jak gdyby taka psychiczna bariera przed tą ilością pracy jest, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, ale ja co roku jak gdyby łatwiej mi przychodzi jak gdyby więcej pracować, nie? Że nie boję się tej pracy fizycznej.
1: No, ale też pracujesz efektywniej coraz bardziej, prawda? Więc to nie jest tylko kwestia samej pracy fizycznej, tylko tego, że wiesz, że ta praca zaprocentuje się, przełoży, bo ja myślę, że największy strach jest przed tym, że się napracujemy i nic z tego nie będzie.
0: No, a tutaj przede wszystkim, no tak, że bo natura nam może coś przeszkadzać i tak dalej, ale no...
1: Też niewiedza i brak doświadczenia, sorry, ale
0: to RWS też... nas naprawdę tutaj, ludzie, którzy są w tym RWS-ie, którzy nam zaufali nam, są tyle lat z nami. Ja za każdym razem, jak odbierają paczki, to im dziękuję po prostu, nie? Im bardzo dziękuję za każdym razem.
1: Super, no ja powiem ci tak, ja to jest też się wpisuję w pełni w motto studia Ostoja, którym jest to, żeby każdy znalazł swojego lokalnego rolnika, który go zaopatruje, więc ten RWS to już jest taką, powiedziałbym, wyższą instancją, bo tu nie tylko znajdujemy rolnika, który zaopatruje, tylko tak naprawdę wchodzimy w to gospodarstwo i w jakiejś części stajemy się jego częścią, tak? Bo ten rolnik może być tym wspaniałym rolnikiem i robić to najlepiej właśnie dzięki temu, że ma za sobą stojącą grupę ludzi. Więc no to super. Mam nadzieję, że opowiedzieliśmy o tym trochę, jak to jest z tym RWS-em. Ja natomiast, wiesz, no jeszcze tak schodząc na ziemię dotyczącą samych RWS-ów, myślę, że największy problem, tak jak żeś sam powiedział, jest zrobić ten pierwszy krok, zwłaszcza rolnikom starszej daty, czy rolnikom przyzwyczajonym do modelu skupowego i tak dalej, że oni w siebie do końca nie wierzą. No ale mam nadzieję, że się będzie to zmieniać, tak, że zaczną tworzyć się grupy i społeczności wokół właśnie tych rolników, choć wydaje mi się, że do tego jest potrzebne już inne pokolenie rolników. Co no o tym tak, myślisz?
0: Co ja o tym myślę, słuchaj, no byłem na tym spotkaniu, które zorganizowałeś na warsztatach z Perkinsem, który jest, to jest szczyt szczytów po prostu, to jest człowiek, który no ma taki umysł i potrafi zapanować nad tymi wszystkimi kalkulacjami, on ma kalkulator w głowie i jakiś ogromny twardy dysk, który z taką dużą swobodą potrafi opowiadać o takich detalach, które po prostu...
1: I niuansach, no, tak, które... No ciarki, ja to miałem ciarki momentami, jak on po prostu zaczynał wchodzić w te detale i szczegóły, no to, to jest nieprawdopodobne, że to się wszystko mieści na tym twardym dysku.
0: No zgadza się. Człowiek jest niezwykły i tak z tego, co utknę właśnie z tego, zapamiętałem z tego szkolenia, to co on mówił o tym takim, o tym, że najpierw, wiesz, robimy wszystko, po prostu jesteśmy tacy nonszalańscy w stosunku do przyrody, niszczymy przyrodę, po prostu eksploatujemy, nie zastanawiając się, czy ona ma jakieś wyniki, czy nie, czy a potem, jak już jest źle, to szukamy technologii, żeby rozwiązać problem. przyrody, którą zniszczyliśmy. I on tak fajnie mówi, że to jest taki, on to porównał do tego, że no, bijam się młotkiem po głowie, a potem bierzemy aspirynę, bo to boli, no, tak, prawda?
1: Tak.
0: I ja...
1: No. Walimy się młotkiem w łeb, a potem bierzemy aspirynę.
0: Tak jest. No, wiele rzeczy, o których sobie nie zdawałem sprawy, przecież on na tak małym areale ma tak dużo zwierząt, że normalnie ludzie, normalnie rolnicy by w to po prostu nie uwierzyli, nie? Że on na paru hektarach ma 20 krów, czy 12, już nie pamiętam, ale stado owiec, mnóstwo brojlerów i innych zwierząt.
1: Niosek, indyków i tak dalej, no.
0: Niosek, indyków i też on mi otworzył oczy na ten efekt stadny zwierząt, jaki funkcjonuje, nie? Że jak się ma trzy tam, załóżmy, jednostki, jakieś krowy na jakimś areale, to one nie rywalizują między sobą o żywność i pewne rzeczy, które są mniej atrakcyjne, one ich nie jedzą. A u Perkinsa, ze względu na to duże natężenie tych zwierząt, one rywalizują i zjedzą wszystko, nie? I ta produkcja jest dużo bardziej efektywna u niego, nie? No, i on też podkreśla, że on tak naprawdę uprawia trawę. Tak. On nie przejmuje się krowami, indykami, brojlerami. Dla niego najważniejsza jest gleba. Gleba, gleba, gleba, gleba. Życie
1: glebowe i to, co on tam buduje, zgadza się. To tak, to jest akurat właśnie, to mi zawsze imponowało, nie? Że dla niego ten efekt, który przynosi ta praca z glebą, jest na ostatnim miejscu, a na pierwszym miejscu jest gleba, zrozumienie relacji tego, co w tej glebie zachodzi, w zależności od plonów, które chcemy osiągnąć i rodzajów produkcji, źle powiedziałem, rodzajów upraw, rodzajów hodowli, którą chcemy prowadzić, żeby ją odpowiednio umiejscowić, żeby dobrać te gatunki i żeby to wszystko ze sobą zagrało, a jednocześnie, żeby to było robione na tak małym obszarze, tak intensywnie, bo to jest chyba coś, co mi najbardziej imponuje, że tobie zresztą usłyszę też, że na tak małym gospodarstwie można mieć tak wiele i że to tak wiele jeszcze może pięknie ze sobą współpracować i dawać efekty, o których my już zapomnieliśmy.
0: Tak, no ja ci powiem, że u nas, moich znajomych ekologów, z którymi się przyjaźnię, jest potężna jak gdyby świadomość, czym jest biologia. Nie? Oni tańczą na tych swoich, tańczą ten taniec z biologią, ci moi znajomi. Oni wiedzą, że nie ma sensu wchodzić z jakimiś uprawkami za wcześnie, jak jest chłodno i tak dalej, bo to nie da żadnego efektu, bo jak biologia się nie jest uruchomiona, to my tylko przerzucimy ziemię. Oni sobie zdają sprawę z życia w glebie, z poziomu próchnicy, walczą o tą próchnicę, zawsze szukają jakiegoś takiego wypośrodkowania między uprawkami a tym węglem w glebie. Więc tutaj idą takie czasy, idą takie czasy teraz, gdzie jest coraz to mniejszy dostęp do wody, bo to widzimy w Wiśle, widzimy po prostu po tym ostatnim sezonie, jak to wyglądało, że największym potencjałem to będzie nasza gleba. Mhm. Jeżeli ja mam takiego znajomego, ja się śmieję, że u niego by 2 lata nie padało, a on i tak by miał świetne plony, bo on ma po prostu taką strukturę gleby i tak ładnie o to dba, że po prostu tylko się uczyć od niego, nie?
1: No tak, posłuchaj, no my tu też powoli się już zbliżamy do końca. Ta rozmowa jak zwykle potoczyła nam się bardzo szybko, bo jest dużo do opowiadania, zwłaszcza teraz, na gorąco i na bieżąco, zarówno po naszym spotkaniu, jak i przy tym, co się dzieje i w gospodarstwach, i na rynku, bo tak jak sam zauważasz, czasy są coraz trudniejsze, jest też duża konkurencja, jest też, myślę, że też jest problem po stronie ekonomii, bym powiedział, tak, bo to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że no, tych pewnie klientów i miejsca dla takich gospodarstw byłoby więcej, gdyby nasze społeczeństwo było zasobniejsze, a tymczasem no, bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby kupować te lepsze produkty, po prostu na to nie stać.
0: No to też jest, tak, zgadzam się oczywiście, bo można priorytet, można mieć ustawione jakieś priorytety w zakupach, stawiać tą żywność na pierwszym miejscu, ale może dojść do momentu, kiedy po prostu trzeba będzie na żywności oszczędzać, nie? No, no miejmy nadzieję, że to, że jakoś, że będzie lepiej, nie gorzej, nie?
1: No, że będzie szło ku lepszemu. No, też za to trzymam kciuki. No, moim gościem byli przedstawiciele Marianka RWS, czyli w sumie drugiego RWS-u w Polsce, tak? To drugi powstały RWS w naszym kraju. 9 lat, czyli za rok 10 lat. Rozumiem, że jakieś ognisko się wydarzy z tego powodu.
0: No, wypadało. Przygotujemy się, mamy oczekiwania od RWS-owiczów również i dzięki za takie postawione, wiesz, publicznie zobowiązanie. Teraz działamy nad tym, żeby zagospodarować ładnie podwórko, żeby stworzyć fajne warunki i żeby w przyszłym roku tutaj zaprosić naszą ekipę.
1: Trzymam za was kciuki, jak zwykle. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Niech wasz RWS rośnie, rozwija się w siłę. Niech powstają inne RWS-y w kraju. Zachęcam do tego, jak słyszycie, no nie jest to droga krótka. Po pierwsze trzeba zrobić pierwszy krok, czyli tak jak powiedzieliście, zacząć i tutaj jakby się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, bo bez tego, jak nie zaczniemy, no to na pewno samo do nas to nie przyjdzie. Natomiast jak już zaczniemy, no to moim zdaniem jest to piękna inicjatywa łącząca ludzi, którzy na tym gospodarstwie na co dzień nie są, właśnie z ludźmi, którzy na tym gospodarstwie chcą być i chcą jak najlepiej tą swoje czynności i powinności czynić. I myślę, że to połączenie właśnie, takie zdrowe połączenie konsumenta i rolnika jest odpowiedzią na te trudne czasy, które mamy przed sobą. Więc cóż, ja wam bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Życzę, żeby wam się darzyło, jak najlepszych plonów, jak najmniej kłopotów, choć sami wiemy, że one też zawsze się gdzieś tam pojawiają. No i co? No, dzięki wielkie. Zostajemy w kontakcie. I co? No, was sezon jeszcze parę tygodni i wakacje, tak?
0: My mamy...
2: Jeszcze 5 paczek do zrealizowania łącznie z tym tygodniem.
0: Tak, potem planujemy jakąś taką chwilę po prostu, nie wiem, resetu, może tydzień, 2 tygodnie resetu i potem normalna robota, wiesz. No,
1: zaczynamy od początku.
0: Zaczynamy od początku, od planowania, jak to się mówi.
1: Cóż, jeszcze raz, dzięki wielkie, do usłyszenia. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Dzisiaj przedstawiciele RWS, drugiego RWS w Polsce, tak jak słyszeliście, wspaniała inicjatywa. No, fajni ludzie, którzy naprawdę robią najwyższą jakość, ekolodzy, też kształcą i rozwijają się cały czas, bardzo polecam. Polecam też wszystkim właśnie i rolnikom, i konsumentom, żeby łączyć się w takie RWS-y, w takie spółdzielnie, w takie społeczności, żeby się wspierać nawzajem, to wtedy na pewno to nasze rolnictwo będzie miało przed sobą lepszą przyszłość. Ja oczywiście na koniec zapraszam do subskrybowania naszych paczek, paczek Ostoi Natury wraz z grupą producencką, nieoficjalną grupą producencką złożoną z ekologicznych gospodarstw, które nawzajem się wspierają, dzięki czemu jesteśmy w stanie co tydzień dostarczyć bardzo fajną i zróżnicowaną paczkę tutaj do Warszawy po audycji na Bednarskiej. Je Państwo mogą odbierać. Wystarczy mail pod zakupy@ostoinatury.pl i dodajemy Państwa do naszej listy wysyłkowej i wtedy wy już sami decydujecie, kiedy i którą paczkę chcecie odebrać. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
3: Studio Ostoja.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
5: Alem zgłodniał.
4: Marzy mi się angielskie śniadanie.
5: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę hummusu.
4: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birnigem. Jakiś deserek?
5: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
4: Sheehan luck. Znaczy się thank you very much.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
8: Czas nie tylko na country.

0: Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, godzina 19. To pora audycji Czas nie tylko na country. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i jeszcze nadal audycję rozpoczynamy o godzinie 19. Trwa ona do godziny 20.30. Czy zmieni się to? Nie wiemy, ale jeżeli, to wrócimy do tej ramówki poprzedniej, czyli od 20 do 21. Póki co, proszę Państwa, godzina 19 jest porą rozpoczęcia audycji Czas nie tylko na country. Dziś mamy bogaty program. Przede wszystkim w studiu ze mną jest Karolina Bułas.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, Karolino. Dawno ciebie tutaj nie było u nas.
1: To no właśnie.
0: Było już sporo miesięcy, a może nawet i rok.
1: Z Alexem Johnstonem chyba ostatnio.
0: Tak, ale to jakoś, to jakieś stare czasy były odległe. Przecież tyle się zmieniło w twoim życiu.
1: Tak.
0: Piosenka, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie, Czego jeszcze chcesz? To jest piosenka z najnowszej płyty Caroline and the Lucky Ones, czyli Karoliny Bułas i jej zespołu. Płyty, która nosi tytuł Nie pora spać. Ja specjalnie, przepraszam, zadałem ci to pytanie, żebym nie pomylił, dziś późno pójdę spać, bo to mnie gdzieś w głowie utkwiło, taki tytuł piosenki twoich tak. przyjaciół zresztą, czyli tak zespołu Kwiat Jabłoni, rodzeństwa Sienkiewiczów. Trzymam w dłoni płytę, która jest perfekcyjnie wydana edytorsko.
1: Dziękuję.
0: Przepiękne zdjęcia, Karolina, bo one są wystylizowane, ale w taki dobry sposób. To znaczy, one nie są pierwsze. Przeładowane tą stylistyką. One odsyłają nas do czasów, ale niekoniecznie do salonu, tylko do jakąś pięknej werandy chciałem Luizjany powiedzieć, ale to się z twoim ojcem mi kojarzy, ale gdzieś w Tennessee, na farmie, piękna kobieta w kapeluszu, ładnie ubrana, mandolina obok na stoliku, zamyślona. No, o tym zamyśleniu też będziemy rozmawiali przy okazji lirycznej warstwy twoich tekstów. O tej płycie będę chciał przede wszystkim porozmawiać i z tej płyty nadamy dzisiaj kilka utworów. No, ale powiedz, co się zmieniło po naszym słuchaczom, bo ja wiem, co się zmieniło w twoim życiu w ostatnich miesiącach.
1: No, przede wszystkim zostałam mamą wspaniałego Nikosia, już 6-miesięcznego, właśnie przedwczoraj skończył. No także to jest bardzo duża zmiana dla mnie, ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko jednocześnie udaje mi się być aktywną muzycznie mamą.
0: Tak.
1: Co za sprawą oczywiście wsparcia rodziny z moim mężem na czele. Ale no myślę, że to jest bardzo fajne, żeby jednak nie wypaść też z tego i po prostu od małego też przyzwyczajamy Nikosia, że my dużo jeździmy, że dużo ludzi będzie spotykał na swojej drodze, dużo muzyki.
0: On będzie wyrozumiały, dzięki temu będzie wrażliwy, bo obcowanie z muzyką, z artystami uczy wrażliwości. A kiedy tę płytę wydałaś? Kiedy była premiera tej płyty w Mrągowie?
1: Premiera była w Mrągowie.
0: Podczas tegorocznego festiwalu Picnic Country w lipcu.
1: Tak jest. Akurat mieliśmy wtedy koncert taki zespołowy, pełen w miasteczku Mrągowil, no bo ja jeszcze sama występowałam w amfiteatrze, ale tam właśnie płyta w wersji fizycznej miała swoją premierę, bo na streamingach pojawiła się dopiero teraz, właśnie 15 września, także zachęcam też do słuchania.
0: To świeżutki materiał, bo właściwie liczy się trochę od czasu pojawienia się na streamingach płyta teraz.
1: Tak. My bardzo chcieliśmy się wyrobić właśnie, żeby już te fizyczne płytki mieć na sezon, a niestety nie zdążyliśmy tutaj na streamingu.
0: No ale to też świadczy o aktywności artystycznej w czasie, kiedy ty jesteś właśnie młodą bardzo mamą i liczne obowiązki, z licznymi obowiązkami musisz sprostać. Która to płyta w twojej karierze?
1: No, jeśli chodzi o Lucky Ones, to jest trzecia taka dłuższa płyta, bo jeszcze mieliśmy po drodze jedną epkę tak zwaną. No a liczyć jeszcze moją solową płytę i stację folk, no to by było, no to była piąta.
0: No to już jest pewien bagaż i doświadczeń, i materiałów, które, z którymi dzielisz się ze słuchaczami, twoimi fanami. Będziemy naszą rozmowę przerywać utworami tu na dziś przygotowanymi. I teraz jest druga piosenka Żyć się chce. Powiedz coś o niej.
1: Tak, to jest piosenka najbardziej pozytywna z całej płyty. O takiej mojej po prostu nieustającej motywacji do działania muzycznego. Ja nawet nie wiem, skąd tą motywację pobieram tyle lat. I właśnie stwierdziłam, że może taka najbardziej piosenka pozytywna będzie fajna jako singiel tej płyty, także powstał też teledysk do niej, więc zachęcamy na YouTubie do obejrzenia.
0: A powiedz, jak długo powstawały, jeszcze zanim wypuścimy ten utwór, jak długo powstawał ten cały materiał, który zamieściłaś na płycie? Czy to jest efekt ostatnich, nie wiem, 2-3 lat twojej pracy scenicznej i studyjnej? Czy to się jakoś skumulowało w ostatnim czasie?
1: Właśnie można powiedzieć, że kilku lat, bo tak naprawdę połowa tej płyty to są piosenki, które powstawały właśnie na konkurs piosenki Drogi, organizowany przez
0: co roku, tak.
1: Country and Folk. Tak, to była bardzo fajna motywacja właśnie do tworzenia nowych utworów. No i tak zbieraliśmy te kawałki i po prostu stwierdziłam, że właśnie dopełnię to wszystko nowymi zupełnie piosenkami. Także w przeciągu ostatniego roku no, powstało te pozostałe 6 utworów.
0: No to przed nami Żyć się chce.

0: Karolina Bułas z Caroline and the Lucky Ones jest moim i Państwa gościem, wokalistka, instrumentalistka. O tym instrumencie jeszcze porozmawiamy. Edukatorka, proszę Państwa, bo ona prowadzi i warsztaty muzyczne, i naukę gry na instrumencie, i twórca piosenek, które w większości dziś nadawanych stworzyła, czasem samodzielnie, a czasem z pomocą członków zespołu chyba głównie, bo tam jest i Trela w jakimś utworze i Paweł Piekarski. A powiedz, a jak byś scharakteryzowała twórczość, jaką uprawiasz, jeśli chodzi o piosenki, które piszesz? No ta pierwsza piosenka, ona dla mnie była podszyta nutami bluegrassowymi. Pierwszy utwór, który tutaj był. Znajduję w innych piosenkach taką podpinkę folkową. Czasem słucham twoich piosenek i przeważają takie gładkie, stosunkowo popowe klimaty. Czy ty nadal jeszcze poszukujesz? Znaczy, czy ty uważasz, że już znalazłaś tę drogę muzyczną, którą chciałabyś iść dalej? Czy cały czas jeszcze to jest ten proces twórczy, który ma odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby treści i muzykę przez siebie wykonywaną najprościej, najlepiej z tą muzyką, z tymi treściami dotrzeć do odbiorców?
1: Ja myślę, że po prostu to wynika też z tego, że ja lubię bardzo wiele gatunków muzycznych i lubię wiele rzeczy tworzyć, śpiewać, grać. Natomiast tutaj, no myślę, że na tej płycie to jest no taka szeroko rozumiana Amerykana, bo ja z kolei też w tej pierwszej piosence, czego jeszcze chcesz, to takiego trochę nawet blues rocka też słyszę. Tak. Trochę takie...
0: Ty zresztą bluesem się interesowałeś przez wiele lat,
1: tak,
0: chyba.
1: Tak. Ja też... nadal się interesuję właśnie
0: tak,
1: też bluesem.
0: Bywasz na warsztatach bluesowych, z tego co pamiętam, bywałaś.
1: Tak, ja właśnie no, kilka lat z rzędu warsztaty bluesowe w Puławach. I zresztą też z Lucky Ones jeździmy czasem na takie bluesowe też festiwale. Na przykład w zeszłym roku byliśmy na Rawa Blues.
0: Tam braliśmy udział w takim konkursie. Byłeś może?
1: Byliśmy też w Suwałkach, tak. Raz byliśmy jako
0: największe
1: zespół.
0: Największe festiwale
1: tak,
0: bluesowe
1: w Polsce. Tak, a raz jako duet Lucky Two. Także byliśmy, no i wtedy po prostu też w zależności od imprezy troszeczkę właśnie ten repertuar w jedną lub w drugą stronę. Trochę więcej bluesa, tu trochę więcej country, jak na festiwale countryowe jeździmy. Ale też no, staram się właśnie nie zamykać na te inne gatunki. Tutaj na płycie też jest piosenka, która trochę jest bardziej idzie w stronę world music, tak bym powiedziała, ta no, zatytułowana Drogi. Zresztą Tomek Jarmołkiewicz jest autorem tekstu do tej piosenki. Poza tym no, jest trochę kantrowych takich stricte rytmów, ale też właśnie niektóre tak bardziej w stronę rocka idą. I no właśnie nazwałabym to po prostu Amerykaną. Ale też mam w planach piosenki takie nawet troszeczkę właśnie bardziej popowe, ale jednak cały czas zahaczające o tą Amerykanę i o ten, o to country, żeby a to właśnie mandolinę wykorzystać, a to z jakimś takim właśnie riffem. No tak, trochę chcę połączyć te gatunki niedługo.
0: Czyli instrumentarium tutaj też jest charakterystyczne dla konkretnych gatunków muzyki, więc też będziesz je wykorzystywała. Czyli no mogę powiedzieć tyle, że ty jesteś cały czas kreatywną, poszukującą artystką tej własnej drogi, bo być może w jakimś momencie, kiedy poeksperymentujesz, dojdziesz do wniosku, że właśnie, nie wiem, środek Amerykany albo taki country blues to są kierunki, w którym najłatwiej ci jest przekazać prawdę o życiu, o tym, co robisz i o tym. Tytuł płyty. Rozmawialiśmy tutaj w międzyczasie, kiedy Państwo słuchaliście utworu. Nie pora spać.
1: Tak, to jest tytuł płyty i on właściwie ma kilka znaczeń. Mm-hmm. Po pierwsze, bo płyta się w ogóle zbiegła z dziesięcioleciem zespołu, bo jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy
0: o tym. No właśnie, nie mówiliśmy, wiesz, bo to dla mnie cały czas jest nieprzekonujące, dlatego że ja się pamiętam wczoraj jakby zaczynającą karierę młodziutką dziewczynę, tak, a tu nagle już... mi mówi, że to 10 lat
1: tak,
0: minęło.
1: Tak, zaczęliśmy grać w 2015 właściwie roku, więc już można powiedzieć, że nawet 11, ale takie większe festiwale, czyli pierwszy na przykład festiwal w Wolsztynie, jaki zagraliśmy, mm-hmm. no to właśnie był 2016. Także też sama nie wiem, kiedy to zleciało, tak naprawdę. Tak, i ten tytuł właśnie Nie pora spać mówi o tym, że mimo tego, że minęło 10 lat, to my nadal chcemy tworzyć, nadal chcemy razem grać, nie zamierzamy iść spać, przestać. Także to po pierwsze. Po drugie, troszkę się ten tytuł zbiegł właśnie z tym, że zostałam mamą, bo zdecydowanie sen to jest teraz towar deficytowy u mnie i czekam wciąż na ten moment, kiedy będę mogła przespać całą noc ciurkiem.
0: Dziecko pół roku ma 6 miesięcy dopiero.
1: Tak, także jeszcze trochę. No a poza tym też jest nawiązanie pewne do tego tytułu w piosence Tylko czas, właśnie autorstwa Pawła Piekarskiego z naszego zespołu. Także takie to znaczenie. No ale głównie właśnie to, że zespół ma 10 lat i nadal działa, co jest też dla mnie bardzo ciekawe też zjawisko, mam wrażenie, społeczne to jest, ponieważ nasz zespół jest taki wielopokoleniowy w sumie.
0: Tak.
1: Więc...
0: Różnica wieku, powiedz, jaka jest między najstarszym a najmłodszym?
1: Między najstarszym a najmłodszym? 30 lat.
0: No to przyzwoicie. No, doświadczenie, tu młodość, energia, tu doświadczenie. To się wszystko ładnie składa.
1: No właśnie, także...
0: Jak w drużynie piłkarskiej.
1: Mimo tego my się świetnie dogadujemy. Mhm. I ja naprawdę, to jest po prostu skład, z którym najbardziej lubię spędzać czas i też i muzycznie się dogadujemy i wiadomo, że też zespół musi się dogadywać w trasie czy na próbach. Tak, to też zawsze... ja bardzo lubię w ogóle całą tą otoczkę właśnie muzyczną, to całe jechanie na ten festiwal, próby dźwięku, potem siedzenie po koncercie wspólne. To wszystko bardzo lubię i właśnie chłopaki z Lucky Ones są po prostu idealnymi kompanami do tego wszystkiego.
0: To jest taka magia muzyki, magia festiwali, magia dużych imprez. Kiedyś ona była bardziej dostrzegalna, bo w tej chwili, tak jak mówią niektórzy uczestnicy dużych festiwali, przyjeżdżają oni na festiwal, grają i już właściwie muszą wyjeżdżać, bo robić miejsce dla innych. A pamiętam te piękne historie związane z festiwalem opolskim, które potem uwieczniane były w książkach, bo tam przyjeżdżało całe grono świetnych artystów z całej Polski i spędzali ze sobą tydzień. Wiele anegdot potem z tego wynikało, wiele pięknych historii. Zresztą Piknik Kanty w Mrągowie też zawsze był festiwal, kiedy był festiwalem trzydniowym, takim miejscem spotkania grona przyjaciół z całej Polski, która miała tę okazję widzieć się i czasem wymieniać spostrzeżenia, doświadczenia, słuchać nawzajem siebie także. To też jest bardzo ważne. No to Karolina, co my tam mamy dalej? Masz lepszy wzrok, to zobaczysz na ekranie.
1: Tak, teraz będzie duet. Jest to piosenka autorstwa Pawła Piekarskiego i mojego również troszeczkę. Piosenka nosi tytuł Kiedy robi się ciemno. Taki duecik romantyczny, damsko-męski.

0: Karolina Bułasz jest z nami. Słuchamy piosenek z jej najnowszego albumu, którego tytuł powie Państwu zaraz Karolina.
1: Nie pora spać.
0: No właśnie, powiedz Karolina, gdzie można tę płytę, którą bardzo Państwu polecam, nie tylko ze względu na muzyczną zawartość, choć to przede wszystkim, ale na rzeczywiście wyjątkowy smak edytorski. To jest taka płyta, która może być ozdobą kolekcji płytowej. Wchodzić na twoją stronę trzeba? Co zrobić? Na koncertach?
1: Tak, na koncertach można zdobyć tą płytę. Poza tym pisząc do nas po prostu wiadomości, my mamy i zarówno stronę www.carolineandtheluckyones.pl, jak i jesteśmy na Facebooku też.
0: Też pod tym samym tytułem?
1: Tak, czyli po prostu Karolina i Szczęściarze w tłumaczeniu. więc tą nazwę po angielsku, Caroline and the Lucky Ones, zapraszam do wpisywania. No i też oczywiście na koncertach i na serwisach streamingowych można posłuchać, czyli właśnie też mam nadzieję, że po wpisaniu Nie pora spać też ta płyta się pojawi, czyli Spotify, Tidal, Apple Music, wszystkie te serwisy,
0: czyli wszystkie
1: YouTube.
0: Te serwisy, tak. No po dzisiejszej audycji, jeśli Państwo będziecie chcieli, mieli troszkę czasu, to zróbcie to, bo my nadajemy tylko kilka utworów z tej płyty, a przecież warte są posłuchania wszystkie pozostałe. Powiedziałem tu, przedstawiając ciebie, że jesteś instrumentalistką. Pamiętam ciebie, kiedy wychodziłaś na scenę z gitarą, towarzysząc sobie podczas występów. Często też jeszcze kameralnych na początku, bo po prostu występowałaś też czasem sama z gitarą. Ale potem rozwinęłaś sztukę gry na mandolinie. Powiedz, czy ktoś cię zainspirował, żeby na ten instrument, bo jeszcze chyba wtedy nie znaliście się z producentem mandolin, kiedy zaczęłaś
1: z
0: grać. Tak, zaczęłaś grać na mandolinie, tylko wcześniej przecież zaczęłaś to robić.
1: Tak.
0: Jak
1: tak,
0: to
1: tak.
0: się stało, powiedz? Bo to nie jest tak ogromnie popularny instrument w muzyce, ale przecież no bardzo teraz często spotykany, bo począwszy od, nie wiem, Muńka Staszczyka, Tilawu czy Szwagier Kolaski, gdzie no też tak. występował Janusz Tytman na tak. mandolinie, gdzie Jacek Sienkiewicz no to chyba spopularyzował bardzo ten instrument w kwiecie.
1: No trochę tak, trochę się przyczynił do
0: jabłoni.
1: Tego.
0: A jak to się w twoim przypadku stało?
1: No, zaczęło się oczywiście od mojego taty, który miał zespół grający muzykę country, Cajun, Irish.
0: Pozdrawiamy, tak. pozdrawiamy jeszcze

0: Zemskiego, naszego miłego drucha.
1: Tak jest. I w pewnym momencie on wymienił się ze swoim kolegą jakieś stare banjo na starą mandolinę. Tak, po prostu tak się wymienili. Jeszcze tam była dodatkowo kwestia taka, że mój tata miał wypadek samochodowy kilkanaście lat temu.
0: Był skrzypkiem.
1: Był skrzypkiem i z powodu tego wypadku właśnie nie może do pewnej wysokości podnosić ręki prawej, co zmusiło go trochę do właśnie przesiąścia się na jakiś inny instrument, a że mandolina ma ten sam strój, co skrzypce, no to najłatwiej mu było właśnie coś tam pograć właśnie, gdy go ta ręka bolała na mandolinie. No i to właśnie on mnie nauczył jakichś pierwszych melodii, a tak naprawdę na poważnie już sięgnęłam po ten instrument, bo to w podstawówce już właśnie z tatą graliśmy jakieś pierwsze melodie razem. A później właśnie zostałam zaproszona do mojego zespołu Caroline and the Lucky Ones zostałam zaproszona, bo to tak naprawdę twórcą tego zespołu był tata Pawła Piekarskiego, czyli Adam Piekarski.
2: Aha.
1: I on chciał jakby kontynuować troszeczkę tradycję mojego taty, zespołu mojego taty. I tak stwierdziłam, że no taki trochę nudne instrumentarium mamy, że gitara, bas, perkusja. I po prostu stwierdziłam, że fajnie by było w takim wypadku mieć jakiś instrument bardziej taki folkowy. No i wtedy wpadłam na to, że może by się bardziej jakoś poduczyć grać na tej mandolinie. No i to był chyba dobry pomysł, bo też jak była właśnie pandemia, to wtedy chyba najbardziej się podszkoliłam, bo właśnie Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Japonii zadzwonił do mnie, że kupił jakiś kurs gry na mandolinie, taki właśnie ze Stanów, fajny, duży kurs. No i że ma tam dostęp do tego, ale w ogóle teraz ostatnio z tego nie korzysta i że może ja bym skorzystała, jakby mi się chciało tam pograć. No i ja faktycznie zaczęłam robić ten kurs i cały początek właściwie pandemii zrobiłam bardzo dużą część tego, co mi też dało taki pomysł na to w ogóle, jak uczyć tego instrumentu. Pomysł na lekcję, jak to może wyglądać. No i od tego się właściwie zaczęło.
0: No i zobacz, jak życie, jakimi drogami nas prowadzi, bo ty jako specjalistka w jakimś momencie od mandoliny, jedna z nielicznych artystek w środowisku country, no nie wiem, kto jeszcze gra na mandolinę, Stytman oczywiście, ale kto jeszcze w tym naszym środowisku kantrowym gra na mandolinie, to ja nie wiem. Nie wiem,
1: może ten Rafał Gonzo, tak mi się wydaje, że może on...
0: No on na dobro, tak.
1: No tak, ale on tak jest też taki, multi. No Jacek Wąsowski jako też taki multi.
0: No to oczywiście tak, nasz.
1: No ale tak, no to prawda, że już więcej
0: ale mówię, jakimi drogami los nas prowadzi, tak. Bo nagle się okazało, proszę państwa, że zaczęli mieć się ku sobie wspaniali ludzie, właśnie Karolina wtedy Jastrzębska obecny mąż Karoliny, Michał Bułas, tak. Który jest świetnym producentem mandolin, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych tak w Warszawie i robi te instrumenty nie tylko piękne, ale i technicznie perfekcyjne, a ty jesteś pilotem oblatywaczem wszystkich tych instrumentów, które on produkuje.
1: Tak, jak coś nowego wychodzi, to bardzo często robię jakieś próbki dźwiękowe dla klientów, żeby posłuchali też, jak to brzmi.
0: Rozumiem, a Michał jest teraz w Stanach, z tego co wiem,
1: tak,
0: powiedziałaś.
1: Tak, jest właśnie na Walnut Valley Festival i tam właśnie też
0: prezentuje instrumenty.
1: Prezentuje, ale tam też się odbywa taki konkurs właśnie dla instrumentalistów, gdzie do wygrania jest właśnie mandolina Bułas. Także też jesteśmy jakby sponsorami, można powiedzieć, tego konkursu. Więc bardzo fajnie. No i też za miesiąc jedzie na IBMA, czyli ten właściwie największy taki festiwal właśnie.
0: On był w Raleigh do tej pory, a nie wiem, czy nie został przeniesiony z północnej Karoliny.
1: Tak, on został przeniesiony chyba do Chattanoogi, tak mi się wydaje. Tak, także teraz już w zeszłym roku pierwszy raz chyba był w tej nowej lokalizacji i teraz też tam będzie.
0: No dobrze, czyli tak, nauczyłaś się grać na mandolinie, często wykorzystujesz ten instrument podczas koncertów, ale zdobyłaś na tyle duże doświadczenie, że prowadzisz szkołę mandoliny.
1: Tak, no nie tyle szkołę, co po prostu lekcje indywidualne. Lekcje. Tak.
0: No ale warsztaty
1: tak,
0: też
1: ale
0: tworzysz.
1: Też co roku właśnie udaje mi się, teraz już mi się udało 4. edycję zorganizować warsztatów mandolinowych, gdzie zapraszam no właśnie specjalistów, czyli w sumie nielicznych ludzi w Polsce, którzy właśnie wiedzą coś na temat mandoliny. No i tak się staram, żeby różne ciekawe tematy były. W tym roku tematem takim przewodnim była muzyka irlandzka. Aha. Także zaprosiliśmy Łukasza Potocznego, który gra zresztą w zespole Garage Folks. Właśnie zaprosiliśmy go w celu trochę, żeby on przybliżył tą muzykę irlandzką. Był też właśnie zespół Hill & Toe, właśnie skrzypek, świetny gitarzysta, trochę zaprezentowali tej muzyki, ale też zapraszam lutników, czyli właśnie do między innymi oczywiście mój Michał opowiadał o budowie instrumentów, bo to no, zawsze ludzie sobie no, nie zdają sprawy, ile to, jaką to drogę musi przejść taki instrument, żeby tą swoją ostateczną formę zdobyć. Także Michał w tym roku opowiadał o tym, skąd w ogóle pozyskuje drewno na te instrumenty. Właśnie, no, głównie z polskich gór.
0: Aha.
1: No i tak, i także mam uczniów indywidualnych, gry na mandolinie. W tym momencie, no, z uwagi na to, że właśnie zostałam mamą, to tylko prowadzę lekcje online, ale myślę, że kiedyś powrócę również do tych lekcji stacjonarnych. No i raz w roku właśnie te warsztaty, mam nadzieję, że ta tradycja będzie kontynuowana.
0: To bardzo ciekawy w sumie instrument rzeczywiście i muszę powiedzieć, że był taki rok, kiedy do Polski przyjechali wybitni instrumentaliści amerykańscy. Oni byli ulepieni w taki jeden zespół, który koncertował w placówkach dyplomatycznych. To chyba były lata 80. końcówka, nie wiem, tak mi się wydaje, a może trochę wcześniej. W placówkach dyplomatycznych amerykańskich w Europie i wśród nich był Jerry Douglas i Mark O'Connor. I zarówno jeden, jak i drugi zarazili naszych czołowych w tej chwili instrumentalistów tymi swoimi popisami wirtuozerskimi. Bo Mark O'Connor jest nie tylko świetnym skrzypkiem, ale właśnie gra na mandolinie. Jerry Douglas na gitarze dobro. I pamiętam rozmowy Janusza Tytmana właśnie z Jackiem Wąsowskim, kiedyś, w których brałem udział, jak wiele znaczyło wtedy ten ich kontakt, zarówno na koncercie, bo my potem żeśmy zorganizowali koncert temu zespołowi, już nie pamiętam, czy to Stodoła była, czy gdzieś, ale też i osobiste kontakty, które oni nawiązali między sobą.
1: Tak.
0: Więc to jest bardzo istotne, żeby ten mentor, profesor potrafił zarazić swoich uczniów pasją, a niewątpliwie Karolina, moim zdaniem, potrafi to robić i proszę Państwa, jak ktoś ma w tej chwili w sobie potrzebę nauczenia się na mandolinie, to wie, jak to zrobić. Caroline and the Lucky Ones, a my...
1: A tak właściwie to po prostu strona internetowa lekcjemandoliny.pl to jestem ja właśnie.
0: O, no proszę Państwa, odkryliśmy teraz kolejny adres, którym możemy dotrzeć do Karolina. Z czego teraz posłuchamy, powiedz?
1: Teraz posłuchamy piosenki Bez Ciebie. Mimo, że tytuł brzmi smutno, to jest to właśnie piosenka o miłości, ale bardziej z tych weselszych. I takie po prostu przyjemne country zachęcam.

0: Karolina nieustannie z nami. Tak sobie myślę, wiesz, Karolina, że w muzyce country może w większym stopniu niż w każdej innej dziedzinie muzycznej pewna tradycja rodzinna jest istotna. Przekazywanie tej pałeczki pokoleniowej w tej dziedzinie artystycznej swoim dzieciom, czasami wnukom. Muzyka country to jest muzyka oparta na tych podstawowych tradycjach właśnie. I ty właściwie jesteś tego przykładem, bo przecież twoi rodzice zaszczepili w tobie to zamiłowanie do muzyki, pomimo tak, że ty kończyłeś studia w innym kierunku. Jak państwo macie problemy z dietą, to możecie zwrócić się ewentualnie
1: Ja nie praktykuję niestety dietetyki.
0: Ale patrząc na sylwetkę mojego gościa, praktykujesz na sobie to. Natomiast dzięki rodzicom, żeś została zarażona tą muzyką.
1: No tak, tak, zdecydowanie tak, bo no oczywiście tata to był jakby
0: Paweł Jastrzębski jako lider wtedy zespołu T-Band. To był zespół T-Band, który wiele lat był widywany na festiwalach w Polsce, na pikniku country w Mrągowie, etc.,
1: tak
0: etc.
1: Jest. Tak, no to właśnie głównie oczywiście od taty to przejęłam, no bo też będąc małym dzieckiem na tych próbach przesiadywałam i już grałam na jakichś marakasach i tam jakby tak przesiąkałam trochę tą muzyką, ale moja mama też zawsze miała takie muzyczne zdolności, właśnie śpiewała w jakichś chórach różnych. Nawet w jakimś teatrze, no także też tam z obu stron, że tak powiem, to do mnie przyszło. I tak, no ja w ogóle słucham bardzo podobnej muzyki, co mój tata. Też jakoś tak, może właśnie dlatego, że się nasłuchałam tego w dzieciństwie. No i tak, myślę, że od tego się zaczęło i tata kupił mi pierwszą gitarę. Ale zresztą też nie namawiał mnie nigdy, bo to też często jest tak, że taka jakaś presja jest, a moi rodzice właśnie słysząc historię dzieci swoich znajomych, które poszły do szkoły muzycznej i zamiast właśnie pasji to była presja.
0: Presja, tak.
1: I potem już dzieci nie chciały na niczym grać, to oni też właśnie postanowili, że nie poślą mnie do szkoły muzycznej. No i po prostu chodziłam na różne zajęcia dodatkowe, na różne warsztaty i w ten sposób. Także ja właściwie tak, to ja pierwsza poprosiłam tatę o gitarę, bo wcześniej jeszcze chodziłam na tańce. Także właśnie w ogóle moja taka muzyczna droga to się zaczęła tak naprawdę od zajęć tanecznych. Tak, i też tata
0: To bardzo ważne,
1: ten,
0: bo to rytmika na pewne
1: jakieś właśnie może rytmu. Tak, nawet takie jakieś poruszanie się na scenie też ważne.
0: Też bardzo istotne.
1: Tak, więc od tego się zaczęło, potem była gitara, a potem no jednocześnie śpiew i potem mandolina, a potem już miałam tyle tych zajęć, że musiałam z czegoś zrezygnować, no i niestety ten taniec poszedł w odstawkę.
0: No tak, ale to też cię nauczyło. To jest kolejne doświadczenie, które zebrałaś w życiu. Powiedz, w tym roku mogliśmy cię oglądać podczas koncertów na pikniku country w Mrągowie. Tam wystąpiłaś w tym Mrągowil w miasteczku wraz ze swoim zespołem, ale też jakże udanie wystąpiłaś podczas koncertów takich trochę monograficznych, tak, poświęconych konkretnej artystce. W przypadku Emilu Harris, bo
1: tak,
0: ty też tam...
1: Tak, w Emilu Tribute to Emilu Harris.
0: Ale też i pierwszego dnia, znaczy... Tak, bo to drugiego dnia festiwalu był tribute.
1: Tak, a pierwszego też właściwie śpiewałam w tribute to Johnny Cash.
0: Taki
1: fragment telewizyjnego koncertu.
0: Tak, potem w Olsztyn był.
1: Tak, tak.
0: No i pewno inne festiwale czy inne koncerty, a powiedz, czy teraz są jakieś plany? No jest koniec sezonu właściwie
1: tak,
0: i wchodzimy...
1: Tak, no właściwie jest koniec sezonu, więc teraz na razie mamy takie plany bardziej na zamkniętych jakichś firmowych imprezach gramy, bo też muszę przyznać, że gdzieś tam odnotowuję jakieś zainteresowanie takie, że no takimi tematycznymi po prostu imprezami firmowymi, że chcą po prostu imprezę kantrową. I często grywamy na takich.
0: Bardzo dobrze, niech to się rozwija, niech ludzie poznają muzykę country w różnych odmianach, które także i ty prezentujesz, zapożyczając trochę brzmień z gatunków muzycznych, które są ci bliskie, między innymi z bluesa, to już też ustaliliśmy, i plasując się, tak jak chcesz sama to określać, w takim szerokim kręgu muzycznym Amerikana. Tak, proszę państwa, no powoli musimy kończyć nasze spotkanie z Karoliną Bułas, Caroline and the Lucky Ones. Zapamiętajcie państwo nazwę tego zespołu. Wiecie już, gdzie szukać kontaktu z Karoliną, gdzie kupić tę piękną płytę, i będziemy z zainteresowaniem przyglądali się kolejnym etapom twojej działalności muzycznej. Chyba niedługo będzie konkurs kolejny na piosenkę.
1: Mam nadzieję, bo to motywacja jest wielka.
0: Tak, do pisania. Jak ja to jeszcze wysłuchałem dodatkowo, że to motywuje cię, to zaraz po dzisiejszej audycji kontaktuję się z kolegami, niech przygotowują regulamin i zaczynamy działać w tym kierunku. Ja też chciałem pozdrowić wszystkich naszych stałych słuchaczy, ze stałym słuchaczem Radia Wnet na czele, który nas tutaj też pozdrawia. I będzie ostatni utwór z kolekcji, którą, z twojej kolekcji, z płyty, którą przygotowałem na dziś, i to będzie jedyny utwór anglojęzyczny, pomimo iż ty po angielsku śpiewasz sporo piosenek na swoich płytach.
1: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo lubię śpiewać po angielsku i też do tej muzyki bardzo ten język po prostu pasuje. Ale zauważam, że na koncertach, jak gramy, to jednak takie większe skupienie uwagi publiczności występuje, jak właśnie śpiewamy po polsku.
0: Tak.
1: No i wtedy też częściej ludzie śpiewają te teksty i zapamiętują bardziej. Także no dlatego właśnie większość tej płyty jest jednak po polsku. Ale tutaj pozwoliłam sobie na taki trochę bonus track na sam koniec płyty, właśnie po angielsku piosenka Fly High.
0: No a Karolinę będzie można spotkać, proszę państwa, w najbliższą sobotę w Gnieździe Piratów, gdzie też taki galowy koncert związany z Polskim Dniem Muzyki Country się będzie odbywał od godziny 18. Wystąpi tam wielu artystów polskiej sceny country. Zapowiedziana jesteś także i ty, i wszystkich tak państwa, którzy chcieliby spotkać Karolinę, to tam zachęcam, żeby przyszli. Tam jest wstęp wolny, chyba właściwie...
1: Że to jest impreza charytatywna, więc tam jest jakaś cegiełka.
0: Cokolwiek, państwo jakąś cegiełkę zostawicie. A też przy okazji może Karolina będzie miała płytę ze sobą.
1: Na pewno.
0: No i dobrze. Karolina, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I czekamy na nowości. Będziemy czekali i na ciebie w związku z tym.
1: Dziękuję bardzo.

No i proszę Państwa, zakończyliśmy pierwszą część naszej audycji, czyli spotkanie z Karoliną Bułas, a przed nami jeszcze dwa elementy tego naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszym z nich będzie prezentacja piosenek z najnowszej płyty Ty Meyersa. To jest młodziutki wykonawca amerykański, uznawany w ogóle za jeden z największych talentów, jeśli chodzi o muzykę country, tego młodego pokolenia, bo ja nie wiem, on chyba ma ze 20 lat dopiero, albo 21. Wydał w swoim życiu już ze 3 albumy płytowe i właśnie pojawiła się kolejna płyta w jego wykonaniu. Płyta poświęcona, dedykowana Willie Nelsonowi. To znaczy, on śpiewa tu utwory, które są piosenkami spopularyzowanymi przez Willie Nelsona, choć nie wszystkie są autorstwa mistrza. Przypomnę, 93 lata, cały czas dobra forma, przygotowanie kolejnej płyty. No i Ty Meyers poświęcił mu swój kolejny album. I posłuchamy sobie teraz pierwszej piosenki z tego albumu. To jest słynna kompozycja Wayna Carsona, Always on My Mind, ale zaśpiewana i wylansowana przez Willie Nelsona, a my, proszę Państwa, w tym czasie spróbujemy połączyć się z Andrzejem Trojakiem, który ma ważny dla nas komunikat. Słuchajmy piosenki Always on My Mind.

0: Do Tajmeyersa jeszcze dziś wrócimy w naszej audycji. Przypominam, że słuchacie Państwo audycji Czas nie tylko na country w Radiu Wnet. A tymczasem połączyliśmy się z Bielsko-Biała jest na linii, czyli Andrzej Trojak. Witam Cię serdecznie, Andrzeju.
1: Witam Cię serdecznie, Jerzy. Witam słuchaczy Radia Wnet. I muszę powiedzieć, że jestem w pracowni restauracji akordeonów u mojego kolegi z zespołu, Rafała Gądka-Gonza. Więc jesteśmy tutaj obydwaj.
2: Witam serdecznie,
0: pozdrawiamy też Rafała, wybitnego instrumentalistę. A zapowiedziałem naszym słuchaczom, Andrzeju, że będzie tu podany dziś ważny komunikat dla fanów muzyki country. I autorem tego komunikatu jesteś ty, jesteście wy. Bardzo proszę.
1: Tak jest. Proszę Państwa, 24 września, czyli już w najbliższy czwartek o godzinie 19 w Bielskim Centrum Kultury u nas w Bielsku Białej będziemy obchodzić swój jubileusz 30-lecia zespołu Grupa Furmana. Będzie to jubileusz oczywiście koncertowy, gdzie również zagramy piosenki promujące nową płytę 3x10. Więc chciałem Państwa serdecznie zaprosić. Bielskie Centrum Kultury ma miejsc wiele.
2: Natomiast pierwsze rzędy są już dawno wykupione, więc proszę się uśpieszyć, jeżeli Państwo chcieliby być bliżej.
0: No tak, tak. To świadczy tylko o tym, że cieszy się to wydarzenie popularnością, wzięciem i Państwo musicie się trochę pośpieszyć, jeżeli chcecie dotrzeć. A ja mogę absolutnie w pełni pewnym przekonaniem zarekomendować to wydarzenie, bo zespół Grupa Furmana jest jedną z najlepszych kapel, a przede wszystkim bardzo oryginalną kapelą, jeśli chodzi o polski rynek muzyki country. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, niektórzy z naszych słuchaczy, takie przeboje jak ETZ-a z przeszłości, jak Modlitwa Wracających, czy Opony Kreski. Wyróżnia się i teraz panowie możecie mnie skorygować, jeżeli będziecie mieli ochotę. Wyróżnia się ta grupa nie tylko oryginalnym instrumentarium, bo tutaj mamy i skrzypce, i mamy gitarę dobro, i też Rafał jest multiinstrumentalistą, i też bardzo charakterystyczny głos Andrzeja Trojaka, ale też poza w tej warstwie lirycznej, poza bardzo ważnymi często treściami wartościowymi, to idzie również taki sposób dodania, dosmaczenia tych treści humorem, co jest nieczęstym zjawiskiem na scenie muzycznej, bo albo walimy z grubej rury o wartościach podstawowych, albo wyłącznie się śmiejemy, a tutaj potrafimy ważne treści ubrać w lekko często formę. Metafory to kolejny element warstwy lirycznej tego zespołu. Instrumentarium, no naprawdę, to koniecznie, proszę Państwa, nawet z odległej miejscowości warto pojechać do Bielska Białej. 30 lat, Andrzeju?
1: Tak jest, no tak ten czas szybko minął. To właśnie 30 lat temu na scenie takiego festiwalu turystycznej piosenki studenckiej Japa w Łodzi został zarejestrowany pierwszy utwór Grupy Furmana, który nazywał się Komórko w boje, i rzeczywiście on już miał taki satyryczny przekaz, tak. Bo to wtedy te telefony komórkowe były tak wielkie jak kolty w westernie, no i stąd był ten pomysł na ten piosenkę Komórko w boje. Ona już była wtedy bluegrassowa, już Gonzo tam dał swoją muzykę, już była dziarska i została nagrana pomimo naszych takich surowych brzmień, bo to był nasz zupełny debiut. I rzeczywiście od tego czasu, od 96 roku, gdzie na takiej kasecie właśnie Japa pojawiły się te Komórko w boje, już działamy. No i jeszcze chcę dodać, że wyjątkowo w tym koncercie również będzie kilku gości, którzy z nami grali w ciągu tego 30-lecia. Gdybyśmy zaprosili tylko samych basistów, to już jeden rząd byłby zapełniony. Natomiast zagra wybitny akordeonista Wojciech Golec, który akurat dorobił się habilitacji w zeszłym roku, oraz bardzo fantastyczny, pełen werwy akordeonista Piotr Sztwiertnia, z którym również graliśmy. Będą też wybitni instrumentaliści, właśnie basowi, będą perkusiści, którzy z nami grali. No, będzie Jerzy Chodurek, współtwórca zespołu oraz kompozytor wielu piosenek grupy Furmana, który zagra z nami na mandolinie. No więc będzie, jeżeli chodzi o instrumentarium, bardzo bogato. Mam nadzieję, że będzie również wesoło, bo nowe piosenki są również satyryczno-liryczne.
2: Ja chciałbym jeszcze wrócić do wypowiedzi odnośnie tekstów Andrzeja Trojaka, bo proszę państwa, to nie jest tak, bo Andrzej ogólnie nie lubi o sobie mówić, więc może ja w skrócie powiem o nim troszeczkę, bo te teksty grupy Furmana, wiadomo, że Andrzej Trojak pisze wszystkie teksty do naszych utworów, natomiast to nie jest tak, że to jest jego 100%. Tak naprawdę Andrzej Trojak w swoich szufladach satyrycznych i nie tylko tekstów ma jakieś 3000 lub więcej. Nie liczył tego, natomiast mówi o tym, bo on sam o tym nie powie, więc chciałem zdradzić taką tajemnicę.
0: Ale Andrzeja Trojaka. To przed wami jeszcze co najmniej ze 30 albo i 50 lat twórczej aktywności.
1: Miejmy nadzieję, no właśnie się tak śmialiśmy kiedyś z Gązem, że będziemy siedzieć jako takie dwa dziadeczki i sobie w domach za X-u palić papierosy i śpiewać bluegrass.
0: No. Słuchajcie, bardzo się cieszę z tej krótkiej nawet rozmowy w dzisiejszej
1: bardzo
0: audycji.
1: Dziękujemy.
0: Z Rafałem chyba będziemy mieli okazję spotkać się w najbliższą sobotę w Warszawie, w Gnieździe Piratów, bo wiem, że tam zapowiadałeś swoją obecność. Nie wiem, czy Andrzej też dotrze. Natomiast ja zachęcam państwa do wybrania się w najbliższy czwartek do Centrum Kultury, tak? W Bielsku Białej.
1: Bielskie Centrum Kultury.
0: O której godzinie to się zaczyna?
1: 19:00.
0: Doskonale. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Polecam się także z tą najnowszą waszą płytą. Zrobimy spotkanie w stacji i porozmawiamy na ten temat. A teraz Niemartwka. Piosenka, powiedz, kiedy napisana?
1: Napisana już jakieś 15 lat temu, natomiast ona została zaktualizowana podczas naszych ostatnich koncertów i stała się naprawdę chyba mniej archaiczna niż wtedy, kiedy została wykonana po raz pierwszy. Bo ma takie przesłanie, żeby się nie martwić. Tak jak przy stadionowych zaśpiewkach, kiedy drużynie gorzej idzie, nic się nie stało, to tutaj też.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo
0: za spotkanie.
1: Słuchaczy Radia Wnet.
2: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Warszawie.

Niemarczka i zespół Grupa Furmana, a my, proszę Państwa, wracamy do płyty Ty Meyersa poświęconej Willie Nelsonowi. Już jeden utwór nadaliśmy. Powiem tylko, że ta płyta pojawiła się w ten piątek. Była premiera tej płyty, to świeżutki krążek. A teraz proponuję Państwu dwa utwory. Pierwszy z nich to jest Write Your Own Songs, w którym tu wystąpi, proszę Państwa, wspólnie z młodym naszym artystą Willie Nelson. Tam drugim głosem coś podegra, podśpiewa. A potem jest My Heroes have Always Been Cowboys. Tu dla mnie też sensacja, mianowicie wspólnie z Ty Meyersem zaśpiewa Ben Haggard, syn, najmłodszy syn Merla Haggarda.

Dwa duetowe numery z tej najnowszej płyty. Najpierw z Willie Nelsonem. On tu jeszcze dodał trochę dźwięku swojej gitary. To taki bardzo charakterystycznych dźwięków. No i z Benem Haggardem. A teraz Bloody Mary Morning.

No i nieuchronnie, proszę Państwa, zbliżamy się do końca audycji Czas nie tylko na country. Spotkamy się ponownie w poniedziałek za tydzień o godzinie 19, ale z tych spośród Państwa, których interesują się kinem, filmem, zapraszam na współprowadzone przeze mnie i przez Gabi Potrac audycję Magia Kina w każdą niedzielę o godzinie 11, więc wcześniej jeszcze będziemy mogli się niż z muzyką country spotkać, jeśli będziecie mieli Państwo na to ochotę. Dwa utwory nam pozostały jeszcze, tylko może je zmieścimy, a jeśli nie, to tam sobie zetniemy ostatni. Angel Flying Too Close to the Ground. To piękna ballada, taka właściwie o odchodzeniu, o potrzebie wolności. I I Fly Away i Time Mayers z najnowszej płyty poświęconej Willie Nelsonowi. Do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.
5: Mazol, Arytmik Radio.
6: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj postanowiłem wystąpić moment przed muzyką, by ta muzyka nie umknęła ani troszeczkę. Dzisiaj dla mnie ważna muzyka, ważny zespół także. Jak to opisać? Po prostu też. Wczoraj grała grupa Achmed i nie mogłem być na tym koncercie, ponieważ miałem, że tak powiem, dwa swoje, czyli warsztaty, pracę z grupą warsztatową i w hubie kulturalnym Bydgoskiego Przedmieścia i później koncert przy Trafo Cafe. No nie mogłem pojechać, ale Kornel Popłaski, który prowadził te warsztaty i też stworzyliśmy razem z Kornelem płytę z Kelvinem Westonem, słynnym perkusistą Lounge Lizards i Primetime Ornette Colemana. Jako że razem stworzyliśmy płytę Whatever Lovely Is, to zaprosiłem tutaj Kornela, by to on właśnie poprowadził z młodymi i nie tylko adeptami improwizacji te warsztaty. I na tych warsztatach

Mówiłem dużo o grupie Ahmed, o tym jak spotkałem Pata Thomasa w czasie koncertu kwartetu Derek Bailey, Tony Oxley, Matt Vant i Pat Thomas. Lata temu na dworcu w Wuppertalu, tam też spotkałem Petera Brotzmana pierwszy raz. I od tego czasu bacznie obserwowałem, co robi Pat Thomas. Stał się postacią, a nawet już swego rodzaju autorytetem i nestorem w brytyjskiej scenie, idącym zupełnie osobną własną drogę, drogą. Bardzo dużo eksperymentów, elektroniki i oto on wraca na fortepianie. Trochę więcej o tej grupie może powiem w kolejnej jakiejś przerwie słownej, a może za tydzień, a może w czasie któregoś grania. Grupa wywodzi swoją nazwę zarówno od nazwiska, jak i od teorii grania Ahmeda Malika, wspaniałego basisty, muzyka grającego na oud, udzisty bym powiedział, tak niektórzy mówią, aranżera, teoretyka. Tak więc opierając się o jego idee muzyczne, grupa Ahmed przyjęła jego imię i teraz posłuchamy utworu pierwszego z ich ostatniej płyty, która nosi tytuł Monk. Ma przepiękną okładkę i prawdopodobnie winyl już do mnie jedzie. Baia łamany na epistrofi. I cenni słuchacze, moi drodzy, wsłuchujcie się, jak oni realizują tę prawdę. Jest to obecnie najważniejsza free jazzowa grupa na świecie i jaki to free jazz, skoro grają epistrofi? No właśnie, taki nowoczesny, piękny, otwarty i grający inaczej niż wszyscy i niech tu się na mnie wszyscy obrażą albo pokochają ten zespół. Słuchamy. Ahmed.

grupa Ahmed z płyty Play Monk i pierwszy utwór z tej płyty. Słyszeliście, jak w pewnym momencie weszło Epistrophe. Baje to baza, którą zagrali na początku. Z muzyką Monka ostatnio zetknęliśmy się parę razy. Maja Laura wydała swoją płytę Tymon Tymański, świetną, szczególnie stronę A, winyla, jak ktoś nie... To jest zarówno, ta płyta to podwójne CD, albo to w takim razie winyl jest potrójny? Nie, chyba też na dwóch jakoś zmieści, albo nie wszystko tam jest. Oczywiście jest to grupa muzyków wytrawnych i niesamowicie ze sobą zgranych. To ich praca przez lata spowodowała, że brzmią jak jeden organizm. Ale nie wybierają prostej drogi, zupełnie nie. Jednak grają mądrze, oszczędnie, nawet mało, nawet minimalnie. Nawet można uznać, że nie jesteś w stanie odróżnić, który instrument jest tutaj wiodący, albo który gra solo, bo nie gra solo. Ahmed Abdul Malik to muzyk, który do tego rodzaju gry tych muzyków sprowokował, zainspirował i rzeczywiście jest to wyjątkowa droga, którą oni podążają. Dzisiaj jeszcze wróci ten wykonawca, ci wykonawcy, bo to kwartet jest i może wtedy więcej o ich składzie. Oczywiście ja zachęcam, żebyście sobie to wszystko znaleźli w internecie, bo po co marnować czas. Pozostałości z zeszłego tygodnia, czyli Sylwan Esso, mimo że słyszymy głos kobiety, to jest to w ogóle zespół i formacja, Flood Season, a później New Age Doom w utworze Interestial.

Jeśli komuś wydawało się, że to będzie najmocniejszy moment, no, że to już jest prawie ekstremum, że to metal prawie, a to było tylko New Age Doom. I pewnie prawie nigdzie nie usłyszycie takiej muzyki, tylko tutaj w Radio Wnet i w Mazol Arytmik Radio. A teraz przed nami coś, co będzie mocniejsze. Nie stosuję gradacji lepsze, gorsze, ale piękne inaczej. Dla mnie to nie jest odkrycie. Z tą muzyką żyję i zacytuję wam fragment z okładki poprzedniej. Jest jeszcze jedna płyta, a wcześniejsza nagrana w 2022 roku, nie wiem kiedy ona wyszła, Giant Beauty, o ile Grzesiu, przed chwilą był fajny utwór taki dla ciebie. No jak nie słuchałeś, to trudno, to za późno wróciłeś z Ameryki. To do naszego słuchacza wspólnego, bo wszyscy razem przecież słuchamy, jesteśmy słuchaczami. Abdul Malik, czyli tytułowy z nazwy grupy Ahmed Abdul Malik, powiedział Billowi Kosowi w wywiadzie dla Downbeatu w 1963 roku tak. Muzyk naprawdę powinien być w doskonałej kondycji fizycznej, psychicznej, zawodowej i naukowej. Studiowałem wszystkie żywioły, zwierzęta, owady, rośliny, kosmos, wszechświat, stary i nowy jazz. Ale najważniejszy jest stwórca. Jak można grać piękno, nie wiedząc, czym ono naprawdę jest? Zrozumienie stwórcy prowadzi do zrozumienia dzieł, a z tego wynika lepsze zrozumienie tego, co się gra. Jak w pełni można zrozumieć muzykę, nie znając początku, kontynuacji i zakończenia? No więc takiej świadomości życzę wszystkim. Jeśli miałbym szkołę muzyki stworzyć, miałaby ona jednak, ponieważ jest mi bliższy, ponieważ go spotkałem i dał mi bardzo wiele i uważam go za wielki autorytet, imienia Dereka Bailey'a by była. Ale nie wiem, czy to nie mogłoby być motto na niej wypisane. Oczywiście, ktoś by się rzucił, że już to... Ale niech się rzucają, bo muzyka obroni się sama. Przypomnę, grupa Ahmed. I teraz wsłuchajcie się. To ręczę, że nie będziecie się nudzić ani przez sekundę. To będzie niezwykły standard Theloniusa Monka, znany wszemi wobec Round Midnight i grupa Ahmed.

Tak wybrzmiała grupa Achmed w słynnym standardzie Round Midnight. Dzisiaj ten wieczór tejże grupie właśnie poświęcony przede wszystkim. No i jak to nazwać, że czasu nam zabrakło? Jakoś tak, bo chciałbym się z wami dzielić tą muzyką i dzielić. A każda prawie ich płyta to album podwójny. Nie wiem jak tam wcześniej, nie chcę, no tak, nawet jeden pod boxset jest 5 razy CD, co nie? Więc jest czego słuchać, a muzycy są nad wyraz kreatywni, ale też nie ma tu pośpiechu, wiecie, jak to dzisiaj, że trzeba wydać to, jeszcze to. Nie, oni się nie spieszą, jak ich muzyka, natomiast ani przez chwilę, tak jak mówiłem, człowiek nie jest się w stanie nudzić, jeśli rozpoznaje ścieżkę, którą oni wędrują, bądź też, jeśli nie rozpoznaje, to oni naprawdę wspaniale tę ścieżkę ukazują. Dzisiaj ukazali nam muzykę Theloniusa Monka w swoim wyjątkowym i innym świetle. I to światło mi rozjaśnia ciemność i nadchodzącą jesień pewnie też będzie, bo takiej praktykującej grupy grającej czasem brakuje, a adepci i uczniowie moi poszli swoimi ścieżkami. Mało komu chciało się tak konsekwentnie pracować i wysłuchać mnie, by nie grać za dużo, a grać mądrze. No, napisałem takie parę zdań do Piotra Komusińskiego, z którym pracuję się wspaniale i pragnienie takiego zrozumienia też jest w nas i my się do niego zbliżamy. Też wspaniale nam się grało z Mazol Metro Jazz Ensemble ostatnio, gdzie dołączyli do nas Liliana Zieniawa na perkusji i Szymon Burnos na klawiszach oraz Michał Mikke, który pracuje regularnie z Piotrem i nagrywają nową płytę. Jest taka szansa, by każdy się zbliżył do tej granicy, a przynajmniej jako słuchacz. I dzisiaj Pat Thomas, oczywiście piano, i nie można powiedzieć, że lider, on się takim nie pisał, absolutnie. Seymour Wright, saksofon altowy, tak, altowy, to jest alt, który gra multifonami, chwytami krzyżowymi i nie zawsze oczywiste sprawy, natomiast jest to frazowanie swingujące, płynące, ale w pewnym repetytatywnym systemie. Joel Grip to kontrabas i Antoine Gerbal na perkusji. To są ci panowie. Najnowsza ich płyta Achmed Play Monk, polecam bardzo, i z niej utwór, który poprowadzi was w nocy, jak to się u mnie zdarza. I nie patrzcie już na zegar. Ta muzyka jest czasem, który określa nas w tej audycji. Tak więc na zakończenie utwór pod tytułem, ja tutaj to zgubiłem, ale już sobie powiększę, to było Round Midnight, a teraz będzie Evidence. Słynny standard Thelonisa Monka, Evidence. Dzisiaj ja wam już dziękuję pięknie. Tomasz Rosłon dzisiaj mnie realizował w studio w Warszawie. Też mu pięknie dziękuję za współpracę, pomysły i uporządkowanie tego. Trzymajcie się ciepło. Zostańcie z Radiem Wnet, przybywajcie w każdy poniedziałek o 20:30, a prawie codziennie o 15:00 duży pokój. Także tam też możemy się usłyszeć. Achmed się nie zmieści, a może ten by się zmieścił? Evidence przed wami i grupa Achmed.

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I witam naszego gościa, Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To też w Newsweeku pojawiła się informacja o tym, że o rzekomych możliwościach spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, które miałyby się rzekomo odbywać za 100 tysięcy dolarów i przykryć być może ważniejszą informację o tym, co się udało wynegocjować w Stanach Zjednoczonych. Czy zapowiedź utworzenia stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce pokazuje, że bezpieczeństwo to trwała obecność wojsk amerykańskich, są ostatnią realną linią zgody narodowej wspólną dla prezydenta, rządu i większości opozycji?
2: Nie łudzę się w tej kwestii, to znaczy jeżeli widzi się, co dzieje się od grudnia 2023 roku, to tutaj bezpieczeństwo nie jest wyjęte z tego sporu wewnętrznego, z tej polaryzacji i z przedmiotu sporu. Dlatego nawet jeżeli, miejmy nadzieję, lada moment usłyszymy o tym, że te stałe bazy powstaną, no to będziemy mieli chociażby licytację, kto bardziej się do tego przyczynił. Rządzący będą przekonywać, że to ich zasługa, prezydent będzie mówił, że to jego zasługa, ale wystarczy zobaczyć kilka tematów z ostatnich miesięcy, żeby stwierdzić, że niestety, ale to pytanie, które pani redaktor postawiła, jest w dużej mierze pytaniem retorycznym. To znaczy, wydaje się, że dla rządu Donalda Tuska nie ma absolutnie żadnego tematu, który byłby przedmiotem konsensusu ponadpartyjnego, politycznego, bo gdyby tak było, to nie mielibyśmy tego absurdalnego uporu w sprawie chociażby ambasadorów ze strony rządu, czy też ministra Sikorskiego i wprost Donalda Tuska. I Polska miałaby ambasadorów na najważniejszych placówkach. A tak rząd upiera się w imię de facto, nawet trudno powiedzieć czego, chyba tylko tego, na czyje wyjdzie, w efekcie czego Polska ambasadorów nie ma. I podobnie jest z innymi kwestiami. Podobnie jest przecież w sprawach bezpieczeństwa. Niestety, mówię oczywiście to ze smutkiem, bo wydawać by się mogło, że coś tak istotnego jak kwestia bezpieczeństwa powinno jednak być wyjęte z tego sporu, ale niestety nie jest. Dlatego jeżeli analizuje to, co dzieje się wokół stałych baz amerykańskich, to faktycznie wydaje się, że w ciągu najbliższych tygodni, może miesięcy nastąpi istotny przełom. Zresztą mieliśmy nie tak dawno wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, tuż po tym, jak Amerykanie wizytowali kilka miejsc w Polsce, o tym, że w zasadzie przesądzający, że te bazy powstaną i wskazujący wprost, że to jest zasługa między innymi prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego cieszę się oczywiście, że te bazy powstaną i mam nadzieję, że one powstaną, ale jednocześnie no nie mam tutaj złudzeń co do interpretacji, które z lada moment będą powielane chociażby przez rządzących. A jeśli chodzi o tę pierwszą część, o której pani wspomniała i te doniesienia chociażby tygodnika Newsweek, no to wiele wskazuje na to, że one są po prostu nieprawdziwe. Tu mieliśmy bardzo ostre oświadczenia i ministrów ze strony Kancelarii Prezydenta, ale również samej tej organizacji, że to absolutnie nie było tak, jak przedstawiały to media opozycyjne wobec prezydenta, że to absolutnie nie było zależne od tego, kto ile zapłaci, jeśli chodzi o kwestie spotkania z prezydentem. Tego typu formuły przy tego typu kongresach, czy też inicjatywach, one nie są niczym nadzwyczajnym. Zresztą internauci bardzo szybko przypomnieli chociażby podobne wydarzenia z udziałem premiera Donalda Tuska, gdzie też były pakiety, które można było kupić za co prawda kilka tysięcy złotych, no ale to pokazuje, że tutaj absolutnie znowu wracamy do czasu, gdy trzeba uderzyć czymkolwiek w prezydenta, który teraz przebywa w Stanach Zjednoczonych z okazji kolejnego posiedzenia na forum ONZ. Więc no, patrzę na to z dużym niesmakiem, bo no, widać ewidentnie, że prezydent Karol Nawrocki jest tutaj solą wokół dla tych wszystkich, którzy liczyli, że w tej zmiany w pałacu nie będzie i którzy widzą, że prezydent Karol Nawrocki wyrasta, czy nawet już może wyrósł na lidera prawicy, na którego orientują się kolejne środowiska, kolejni politycy i to z dużym prawdopodobieństwem będzie człowiek, który no, w jakimś stopniu będzie przesądza o kształcie prawej strony sceny politycznej przez najbliższe przynajmniej 4 lata, ale wiele na to wskazuje, że nawet przez 9 lat.
1: To też jest taka moja intuicja i wielu analityków, choć widziałam analizę bodajże w Kanale Zero, gdzie dziennikarka po prostu wprost mówi, że to jest błąd kancelarii, zwlekanie z oświadczeniem i zbyt późna reakcja na informacje, które dzisiejszy Newsweek publikuje, ale zostawmy na chwilę Stany Zjednoczone i generalnie ten wątek związany z relokacją baz. Spójrzmy teraz na polską scenę polityczną. Pan redaktor mocno się też orientuje w tym, co się dzieje. Redaktor Stankiewicz na stronach Newsweeka pisze o wojnie narcyzów, że tutaj opisuje, że przed wyborami Konfederacja się nie podzieli. Mentzen i Bosak nie są idiotami, by niweczyć projekt, który w sondażach zbliża się do PiS. Jarosław Kaczyński mówi w tygodniku sieci, w wywiadzie, którym pan prezes udzielił redaktorom gazety, mówi o tym, że ludzie Mateusza Morawieckiego zajęliby miejsca na listach tych, którzy są bardziej lojalni, zaufani, i to połączenie jest niemożliwe. Czy to, że ten spór na prawej stronie rozpoczął się na taką dużą skalę, powoduje, że rząd Donalda Tuska może przetrwać kolejny etap? Czy to jest tak, że już właściwie widać po tendencjach europejskich, że tu już jesteśmy, że rząd Zjednoczonej tutaj koalicji nie będzie miał możliwości przetrwania kolejnych wyborów?
2: Nie, absolutnie tutaj nic nie jest przesądzone. Wszyscy ci, którzy zakładają, że w zasadzie wszystko już jest rozstrzygnięte i to tylko zależy od tego, kto będzie miał premiera, jak ten rząd będzie się kształtować, są po prostu w błędzie. Jest zbyt wiele zmiennych i zbyt wiele nieprzewidywalnych czynników, które mogą sprawić, że układanka polityczna będzie wyglądać tak, a nie inaczej, to znaczy po kolei. Po pierwsze, oczywiście, faktem jest, że ten wiatr w Europie trochę wieje na prawo, ale to wcale nie znaczy, że w Polsce, znaczy oczywiście, po części jest już podobnie, ale też proszę zauważyć, że przecież deklaratywnie, ja nie mówię tutaj o działaniach, o intencjach, ale deklaratywnie rząd Donalda Tuska ma taką agendę dosyć prawicową, to znaczy on po objęciu władzy w 2023 roku on ukradł dużą część agendy po prostu prawicy. Jeżeli się popatrzy na co rząd Donalda Tuska kładzie nacisk, to jest to kwestia bezpieczeństwa, kwestia migracji, czyli coś, co tak naprawdę zagospodarowały partie prawicowe. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, Donald Tusk najprawdopodobniej będzie szedł w kierunku jednej listy, a przynajmniej widać bardzo mocno, że panuje nad całą układanką koalicyjną i oczywiście mogą go martwić niskie wyniki wyborcze chociażby PSL-u czy Polski 2050, ale wydaje się, że on ma dużo bardziej ustabilizowaną w tym momencie sytuację po swojej stronie niż strona opozycyjna. Po trzecie, mamy podział i to bardzo dużo podziałów po stronie umownej prawej stronie, to znaczy rozpad, czy też rozłam w Prawie i Sprawiedliwości już stał się faktem. Konfederacja, tu się zgadzam z tą prognozą Andrzeja Stankiewicza, przed wyborami się raczej nie podzieli, ale mamy też jeszcze Konfederację Korony Polskiej. W efekcie mamy przynajmniej 3-4 podmioty, w zależności od tego, jak będziemy na to patrzeć, które wcale nie wiadomo, czy będą skłonne do porozumienia, bo jeśli chodzi o prostą sprawę Paktu Senackiego, to tu na razie słyszymy takie sygnały, że te rozmowy dopiero przed nami, że dopiero być może zaangażuje się w nie Pałac Prezydencki. To będzie tak naprawdę prognostyk, bo dużo łatwiej potencjalnie zbudować taką nawet nieformalną koalicję w ramach Paktu Senackiego niż koalicję do rządzenia. No i ostatnia kwestia, czyli pomijając to, że nie wiemy jak tak naprawdę ten wynik, jakie będą wyniki, jak to się wszystko przełoży na mandaty, to nie wiadomo, czy taka w ogóle koalicja by powstała. To znaczy ta koalicja od, nazwijmy to, powiedzmy, od Mateusza Morawieckiego przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Sławomira Mentzena z Krzysztofem Bosakiem, wreszcie po Grzegorza Brauna, byłaby to dosyć szeroka koalicja, bardzo krucha i niestabilna, Ja jestem naprawdę w stanie sobie wyobrazić najróżniejsze warianty. Od jakiegoś paraliżu, czy też pata powyborczego, po jakiś rząd bardzo niestabilny, mniejszościowy, po potencjalną jakąś koalicję większościową, więc nie, tutaj absolutnie to, co dzieje się po prawej stronie, raczej może cieszyć Donalda Tuska, ale tak jak mówię, no jesteśmy na 13 miesięcy przed wyborami, wiele się może wydarzyć, liderzy może jeszcze pójdą po rozum do głowy, trochę schowają swoje ambicje i może się porozumieją. Mówi się o tym, że wcale nie jest wykluczone, że jeszcze przed wyborami dojdzie do jakiejś formy porozumienia między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. Ja obserwuję te ataki, czy też wzajemne pretensje, emocje, po ile emocje są zrozumiałe, a te wzajemne ataki, one też oczywiście logicznie są zrozumiałe, bo Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będą teraz walczyć o bardzo podobnego wyborcę, czy wręcz tego samego i po prostu próbują zagospodarować tereny. Natomiast myślę, że to też może zniechęcać jakąś część wyborców i po prostu ich nie smaczyć, biorąc pod uwagę, że dopiero co wszyscy byli kolegami, dopiero co wszyscy by tworzyli jeden rząd, a teraz nagle się okazuje, że tu jedni tworzą koalicję z Tuskiem, a inni to są tacy i owacy. No to widać było chociażby po tym głosowaniu nad kandydaturą Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość od razu miało gotową narrację, że Mateusz Morawiecki czy Rozwój Plus jest kolejnym koalicjantem Donalda Tuska. No, tego typu kwestie na pewno nie będą pomagać potem przy rozmowach. Zresztą, pani redaktor, tu też trzeba wspomnieć o jednym czynniku, który bardzo często jest niedoceniany i bardzo często nawet pomijany przez komentatorów, to znaczy po prostu o emocje. Politycy są ludźmi, choć często o tym zapominamy i czasami jest tak, że nawet jeżeli coś jest zaplanowane, czasami coś, nawet jeżeli jest logiczne, to wymyka się spod kontroli, emocje biorą górę, ktoś powie coś za dużo, ktoś napisze coś za dużo i potem czasami trudno usiąść do stołu, zwłaszcza gdy przecież Jarosław Kaczyński mówi twardo i to powtórzył to wielokrotnie, żadnej koalicji, żadnego sojuszu z Grzegorzem Braunem. Pytanie też, czy Grzegorz Braun w ogóle by był zainteresowany potencjalnym sojuszem, chociażby z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Rozwojem Plus. Więc podsumowując, bardzo dużo zmiennych, w zasadzie bardzo trudno przewidzieć to, co się wydarzy, ale jedno jest pewne, nic nie jest rozstrzygnięte. Jeżeli ktoś myśli, że prawa strona to wystarczy, że sobie tylko poczeka, bo nie wiem, bo gospodarka, bo to, bo tamto, co oczywiście jest po części prawdą, no to się może srogo pomylić i może się okazać, że w przyszłym roku władzę, niestety, mówię niestety z punktu widzenia sytuacji kraju, utrzyma Donald Tusk.
1: I to jest bardzo prawdopodobny również scenariusz, jak ten, że nie będzie trzymał, tak jak już ustaliliśmy w trakcie rozmowy, będziemy to obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego dnia.
2: Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla radiosłuchaczy.
1: Karol Gac, 28 minut po godzinie 7, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet. Jedna Rosja otrzymała 57,76% głosów po przeliczeniu 82,19% protokołów z wyborów do Dumy Państwowej, wynika z danych Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej. To najlepszy wynik partii Putina od 19 lat. Gościem Poranka Wnet jest dr Adam Eberhard, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tylko Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Przepraszam, to jest ten poranek, ten magiczny poniedziałkowy, bardzo przepraszam. Czy te wybory miały cokolwiek wspólnego z demokracją? Bo wszyscy jakoś patrząc na serwisy informacyjne światowe i polskie, które obserwowałam, jakoś właściwie to poza tym atakiem dronów na Moskwę, które były widowiskowe, można, jeśli to takie słowo, którego chyba nie powinnam użyć w tym kontekście, były bardzo mocnym wydarzeniem w kontekście tych wyborów, to właściwie świat nie obserwuje tych wyborów w Rosji.
1: No bo to nie są wybory, no to jest jakiś rytuał, który się realizuje, specjalna operacja wyborcza przeprowadzona przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Ten proces trwał 3 dni, był pod pełną kontrolą władz, wybory były w znacznym stopniu przeprowadzone elektronicznie, żadnej kontroli nad systemem elektronicznym, żadnej kontroli nad komisjami, urnami wyborczymi przez te kilka dni, żadnej alternatywy w postaci partii politycznych, które byłyby antywojenne i byłyby zarejestrowane na tych listach. Tam była po prostu partia władzy i takie przystawki, które udają pluralizm. Te wybory miały po prostu, były rytuałem, który trzeba było odhaczyć, a jednocześnie pokazać społeczeństwu, że władza kontroluje wszelkie procesy polityczne.
0: No i to też oczywiście należało odhaczyć, ale z drugiej strony to jakim realnym poparciem cieszy się Putin i jego partia? Jak wygląda to? Czy my jesteśmy w stanie, czy państwo są w stanie z perspektywy zewnętrznej ustalić, jakim zaufaniem cieszy się Władimir Putin?
1: Nie, bo to jest kilka problemów, jeżeli o to chodzi. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście no nie wiadomo, jakby ludzie dzisiaj zagłosowali, choćby dlatego, no, że oczywiście nie ma pluralizmu, nie ma wolności słowa. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę jakkolwiek wyjść, protestować, czy nawet w mediach społecznościowych przeforwardować, retweetować jakiś nieprzychylny władzy, czy krytyczny nawet tekst, no to wymiar sprawiedliwości może ich wskazać na kilka lat łagru. Więc jak gdyby po pierwsze brak pluralizmu, brak wolności słowa, ale przede wszystkim odpowiedź na pani pytanie jest niemożliwe z powodu tego, no właśnie ludzie nie mają alternatywy, to znaczy ludzie, nawet ci, którzy wspierają obecne władze na jakimś takim dość miękkim poziomie, oni po prostu wspierają je dlatego, bo uważają, że jeżeli tych władz zabraknie, to będzie w Rosji gorzej, będzie chaos, będzie załamanie państwowości i tak dalej. To na tym

0: Restrykcje w 5-kilometrowej strefie przy granicy z Estonią obejmujące m.in. zakaz poruszania się po zmroku. Czy pojawiają się takie informacje jakoś potwierdzone, że, bo Estonia mówi, że nie wyklucza szybkiego zamknięcia przejść granicznych, jeśli Moskwa ogłosi powszechną mobilizację. Ja widziałam, że część analityków spodziewa się, że po wyborach Władimir Putin ogłosi powszechną mobilizację. Czy to jest scenariusz prawdopodobny?
1: No bo powszechną to nie, no bo powszechna mobilizacja to nie ta skala, ale jakoś tam ograniczoną być może tak. No do tej pory Rosja prowadzi tę wojnę za pomocą z wykorzystywaniem ludzi, którzy podpisywali kontrakty, prawda, którym trzeba dużo płacić, a to źródełko schnie, tutaj jest coraz mniej chętnych, więc oczywiście władze nie są jakoś szczególnie chętne do tego, aby iść w kierunku poboru, mobilizacji, no bo to oczywiście bardzo źle by wpłynęło na nastroje społeczne. Już taką jedną próbę na początku wojny podjęli i rzeczywiście tam była taka fala emigracji Rosjan, młodych Rosjan do państw sowieckich. Bardzo możliwe, że no jednak się teraz zdecydują, ponieważ no potrzebują jakiegoś przełamania na linii frontu, potrzebują przełamania w tej wojnie. Widzą, że Ukraina jest słaba, że Ukrainie również brakuje rekruta, również brakuje siły. Więc myślę, że tak z punktu widzenia logiki wojny oczywiście zwiększenie potencjału sił rosyjskich i przyciśnięcie Ukrainy mocniej jest jak najbardziej racjonalne, jak najbardziej logiczne. No ale poza logiką wojny jest również logika stabilności wewnętrznej w Rosji. I tutaj z kolei raczej w interesie Putina jest nie przesadzać z tymi działaniami. Natomiast odpowiadając na pytanie o to zamknięcie granicy z Estonią, czy tam właściwie wprowadzenie specjalnego reżimu na pasie przygranicznym, no to wie pani, to jednocześnie może być kilka elementów. To znaczy z jednej strony oczywiście to może być pewien element utrudniający mieszkańcom Petersburga na przykład wyjeżdżanie z kraju, ale to może być również element zastraszania nas. Rosja prowadzi taką hybrydową wojnę zastraszającą nas, starającą się nam Europie, państwom bałtyckim, wschodniej flance NATO nas rozbroić mentalnie, nas przestraszyć. To jest taki krok. A przy okazji to też to są jakieś tam działania, które mają mieć również charakter przygotowawczy do późniejszych działań. Chociaż z tego, co słyszałem, to akurat te ograniczenia w tym pasie na razie tam na 10 dni chyba wprowadzono tylko.
0: Mhm. Pojawia się też informacja. Tych informacji o Rosji pojawia się bardzo dużo. Trudno jest mi, być może naszym słuchaczom, panu będzie łatwiej weryfikować. Między innymi pojawiają się takie informacje, że Rosja werbuje Jemeńczyków, żeby wysłać na front i tak dalej, pomysły na nowe drony kamikadze, nowa fabryka, która ma ruszyć. Tych informacji pojawia się naprawdę dużo, ale ja się zastanawiam, jak są rozłożone główne osie takich sojuszy Rosji, czy to się zmieniło, czy Rosja, bo ta fabryka dronów kamikadze, która ma się pojawić w 2027 roku, jest taką to bodajże donosi Politico, że tutaj Rosja stawia na taką niezależność produkcyjną, żeby jednak być samodzielnym. Tak. Ale jak wyglądają sojusze? Czy Rosja ma jakiś sojusz z Chinami nadal? Czy to ten sojusz to nie jest do końca i tak dalej?
1: Już mówię, bo to kilka wątków. Pierwszy wątek, kwestia gospodarki wojennej. No Rosja jest w trybie gospodarki wojennej, bardzo masowo zwiększa produkcję rakiet balistycznych, również własnych dronów, które stają się jak gdyby coraz trudniejsze do zestrzelenia. Są te drony odrzutowe, prawda, dużo szybciej lecące i tak dalej, z większym ładunkiem wybuchowym. To jak gdyby ten potencjał jest wzmacniany. Przy okazji Rosja oczywiście współpracuje z Chinami, dostaje część uzbrojenia. To Chińczycy się tym nie chwalą, to jest robione różnymi kanałami niepublicznymi, po to oczywiście, aby na Chiny nie posypały się amerykańskie sankcje wtórne, aby nie dać Donaldowi Trumpowi pretekstu do kolejnych tam działań nieprzychylnych wobec Chin. Współpraca z Koreą Północną, również w postaci skruta. Myślę, że rzeczywiście no, to jakby informacji o tym, że Rosjanie starają się na front wysyłać ludzi z których mobilizują, których nakłaniają do podpisania kontraktów w innych krajach, jest dużo, to też

0: Afryce się pojawiały tego typu przypadki, potem ci ludzie bardzo źle traktowani byli zresztą na rosyjskiej, w rosyjskiej armii traktowani jako takie mięso armatnie. No tak, no, Rosja stara się outsourcować pewne zdolności, których nie ma, a jednocześnie oczywiście zwiększać potencjał, no szczególnie w wymiarze gospodarczym, no to możemy mówić o rosyjskiej gospodarce jako gospodarce absolutnie wojennej. I to, co jest najbardziej niepokojące, że właściwie trudno sobie wyobrazić powrót do gospodarki pokojowej, prawda? To już jest, jeżeli chodzi o kwestię dokręcenia śruby społeczeństwu, jeżeli chodzi właśnie o tą mobilizację taką wojenną w wymiarze społecznym, w wymiarze politycznym, w wymiarze gospodarczym, no to już jest taki model funkcjonowania Putina, bym powiedział, docelowy zapewne, a to będzie zwiększało tylko agresywność wobec Ukrainy i wobec nas oczywiście.
1: Robert Fico oskarża część zachodnich polityków o dążenie do bezpośredniego konfliktu z NATO z Rosją. W Polsce premier Donald Tusk powiedział o tym, że istnieje realne zagrożenie. Część sceny politycznej analityków mówi, że to jest straszenie wojną i że żeby ujawnił, na jakiej podstawie tak sądzi. Więc jak realnie wygląda pana zdaniem kolejne scenariusze wojenne, jeśli chodzi o Rosję?
0: No, to ja też nie jestem zachwycony taką strategią siania paniki, bo to do niczego nas nie prowadzi. To nie mówię tylko o wystąpieniach polityków, mówię również o jakichś takich nieprzemyślanych działaniach ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No nie wiem, że jak są drony gdzieś tam na Ukrainie, to w Lublinie wyją syreny alarmowe. To raczej ludzi zniechęca i tylko buduje takie poczucie nieadekwatności działań do zagrożenia, a gdy zagrożenie przyjdzie, to może mieć to skutek odwrotny do zamierzonego. Ale to oczywiście jest problem taki, jak pokazywać Rosji swoje przygotowanie do wojny, gotowość do tego, aby odpowiedzieć siłą w przypadku działań eskalacyjnych, a jednocześnie nie generować w społeczeństwie takiego, jak mówię, paniki i takiego poczucia, że tylko się boimy, bo jeżeli do Rosjan dochodzi to, że my się tylko boimy, to Rosjanie tym bardziej są agresywni. Więc tutaj komunikacyjnie moim zdaniem jest wiele do poprawienia. No, a mówiła pani o premierze Fico, no to oczywiście też gdyby ta rosyjska strategia polega na tym, aby nas maksymalnie rozbroić mentalnie, aby maksymalnie nas podzielić, aby maksymalnie wykorzystać różne wrażliwości w różnych państwach europejskich, na Słowacji one są inne niż na przykład w Polsce, i aby to rezonowało, aby to utrudniało podejmowanie decyzji. Znaczna część decyzji oczywiście ma charakter w Unii Europejskiej jednomyślnej. Toczą się trudne spory dotyczące sankcji na Rosję. Niektóre państwa, w tym na przykład Słowacja, ale nie tylko, również Francja, chciałyby zmniejszenia liczby osób Rosjan na listach sankcyjnych i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko, co jest przejawem niespójności, nas osłabia i przez Rosję będzie wykorzystywane.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną w Poranku Wnet. Dr Adam Eberhardt, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie doktorze, życzę.
0: Kłaniam się serdecznie, miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Słuchają Państwo Radia Wnet. Gościem Poranka Wnet jest dr Jan Śpiewak, socjolog, komentator rzeczywistości, aktywista. Dzień dobry, panie, właściwie dobrze, dzień dobry Janku, bo tak...
2: Dzień dobry, cześć, zastanawiał, witam wszystkich
1: słuchaczy. Który tytuł przyjąć na czoło twojego powitania, ale temat jest bardzo poważny, ponieważ od lat zajmujesz się tematem polityki antyalkoholowej Polski, ale Warszawy również. Pojawiła się informacja o tym, że marszałek Włodzimierz Czarzasty uległ żądaniu PSL-u i mimo, że wcześniej projekt przeszedł przez Komisję Zdrowia i był uzgodniony, został zdjęty z wokandy, tak zwanej wokandy sejmowej, to dlaczego myślisz, się tak wydarzyło?
2: Oczywiście mogę się tylko domyślać, warto i trzeba zaznaczyć, że to jest projekt, który był procedowany właściwie przy ponadpartyjnej zgodzie, właściwie jedyną partią, która nie chce regulacji rynku alkoholi w Polsce, jest dzisiaj w Sejmie Konfederacja, cała reszta w komisjach głosowała za tymi zmianami. Przypomnę, są to dość rewolucyjne jak na polskie zmiany, aż trudno nam było uwierzyć, że polski parlament tak ostro będzie walczył z korporacjami, zagranicznymi korporacjami w dużej mierze, bowiem przewiduje ten projekt całkowity zakaz reklamy, między innymi zakaz promocji na alkohol, wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego kraju. Więc są to rozwiązania, które tak na przykład na Litwie funkcjonują już od bardzo dawna, w wielu innych krajach europejskich również, z bardzo dobrymi rezultatami. I te rozwiązania są popierane przez Światową Organizację Zdrowia i tak jak mówię, były popierane przez właściwie wszystkie partie, przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Platformę Obywatelską, przez Lewicę, przez Polskę 2050. I teraz, gdy już jest gotowe ostatnie czytanie tej ustawy, Włodzimierz Czarzasty, właściwie absolutnie niedemokratyczny, przy absolutnym braku transparentności, postanawia wycofać w ostatniej chwili swoją ustawę na wniosek PSL-u. PSL nazywany jest na Twitterze bardzo często polskim stronnictwem lobbingowym albo posady dla swoich ludzi, tak? Jest to partia, która już była wielokrotnie oskarżana i krytykowana za poddawanie się wpływom lobbystów. Przypominamy aferę w sprawie kredytu 0%, który był forsowany przez banki deweloperów. Tam jeden z wiceministrów, czy nawet minister, już nawet nie pamiętam, tych ministrów jest aż tylu w tym rządzie, że to człowiek się gubi. Został zdymisjonowany, tak, w związku z tym, z PSL-u, z tym lobbingiem na rzecz deweloperki i banksterki, tak? Teraz mamy kolejny, no, taką wrzutkę, która nie wiadomo, nie usłyszeliśmy wyjaśnienia, o co chodzi. Nie wyjaśniliśmy ze strony PSL-u, dlaczego to robią. Przypomnę, że PSL dosłownie 2 miesiące temu była wielka awantura o regulację najmu krótkoterminowego. Również PSL na wniosek lobbystów wykastrował również w ostatniej chwili ustawę, która już była lata przygotowywana. Więc no, PSL jest dla mnie bardzo tutaj, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo czarnym charakterem, jeśli chodzi o życie parlamentarne, a Włodzimierz Czarzasty, no znowu Lewica zamiast wykorzystywać swoją pozycję w rządzie, no jest najsłabszym ogniwem tego rządu. PSL jest w stanie terroryzować cały rząd, teraz pcha kolejną bardzo niepopularną reformę, zobaczymy jak to się skończy, czyli zlikwidowanie kadencyjności w samorządach. Przypomnę, że kadencyjność jest popierana przez zdecydowaną większość Polaków i PSL potrafi to robić, potrafi terroryzować cały rząd, a Lewica jest jak ten grzeczny piesek u nogi, który prosi się tylko o chłapy z pańskiego stołu. No jest to dla mnie naprawdę bardzo smutne i nie rozumiem tego zachowania. No i widziałem wpisy pani rzeczniczki, chyba już nie wiem, czy ona jest rzeczniczką, czy pani, pani... Nie przypomnę sobie w każdym razie nazwiska, ale mówiła, że ta ustawa wróci na następnym Sejmie. Zobaczymy. To są olbrzymie pieniądze na stole. Niestety tam, gdzie są olbrzymie pieniądze na stole, PSL lubi niuchać, więc no ja nie jestem niestety najlepszych myśli.
1: A ja bym tutaj ad vocem powiedziała, że wcale to nie jest prawdą, moim zdaniem, że Lewica się zadowala małymi kąskami. Bierze być może te kąski większe i rzadziej, dlatego może nie docierają do nas te pewne wpływy, które z jakiegoś powodu, ja myślę, że pan Włodzimierz Czarzasty jest jest dosyć pragmatycznym politykiem, mocno grającym i mocno doświadczonym, więc to nie jest chyba tak, że dałby się przekonać PSL-owi tak za dobre słowo albo tupnięcie nogą, więc zakładam, że tam scenariusz może być dużo ciekawszy. Jeszcze mam nadzieję, że będziemy odsłaniać kolejne...
2: To zadanie dla dziennikarzy,
1: Tak, absolutnie. Ja myślę, że są poważne interesy jak Atom na stole, przyjaciel, jeden z największych przedsiębiorców, który zainwestował, i inne historie, które się toczą gdzieś z boku i nie do końca jakby dotykają nas wszystkich. Ale wróćmy do alkoholu. Rekordowa liczba Polaków rezygnuje z alkoholu. Sondaż CBOS-u sprzed miesiąca bodajże pokazuje, że jest spadek o rekordowy, czyli o 7% punktów procentowych. Ja, mając własne doświadczenia, mianowicie młody człowiek przebywający w moim domu opowiadał historię, jak rozpoczął pracę w Żabce na jednym z osiedli warszawskich, normalnych, przeciętnych osiedli warszawskich, i po 3 dniach porzucił swoje stanowisko pracy, ponieważ uznał, że doszedł do wniosku, że świat z perspektywy akurat Żabki, to ja tu przypadkowo wymieniam ten sklep, to proszę się nie obrażać, mówię o właścicielach. Chodzi o to, że on mówi, że to generalnie wyglądało tak, że miał wrażenie, że jesteśmy narodem alkoholików, że właściwie w tych szybkich zakupach duża część to są właśnie te słynne małpki, o których ty wielokrotnie mówiłeś. Czy to jest tak, że my dojrzewamy do tego, że alkohol jednak nie jest przywilejem demokracji, że jest trucizną i że powinniśmy jednak chronić przynajmniej tych młodych obywateli przed wpływem? Czy może to jest tak, że mamy do czynienia w ogóle już z innymi używkami? Może to jest trochę tak, że narkotyki albo inna przestrzeń, nawet trudno mi sobie tutaj wymieniać, zamieniła po prostu miejsce alkoholu?
2: My na pewno wiemy, że 20% użytkowników alkoholu, tutaj jest zasada Pareto, działa, tak? 20% użytkowników alkoholu, nazwijmy to, wypija 80% jego, tak? Czyli tak naprawdę te polityki alkoholowe, które my próbujemy konstruować, one mają być celowane w tą część społeczeństwa, które nadużywa tego alkoholu. Często producenci mówią o tym, pij odpowiedzialnie. Ja do końca nie wiem tego sformułowania, ale okej, nawet jakbyśmy, to oni nie piją odpowiedzialnie. To są ludzie, którzy przychodzą między 6 a 9 rano i kupują te kilkaset tysięcy małpek codziennie, tak? I tutaj między innymi padła poprawka jednego z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ogóle zakazać małpek. Wiem, że miało być to zamienione w osobny projekt ustawy, bo to wymaga notyfikacji z Unią Europejską. Ja jestem absolutnie za tym. Nasza reforma zakładała, że samorządy będą mogły wydłużyć okres zakazu sprzedaży alkoholu na godziny poranne, czyli do 9 rano, gdzie faktycznie nie ma żadnego społecznego powodu, dla którego ktoś miałby móc kupić sobie rano do pracy małpkę. Jest bardzo dużo rzeczy, które jest groźne. Więc mamy, moim zdaniem, taki rozjazd. Mamy rozjazd, że mamy tu mniejszość, te kilkanaście czy 20%, nazwijmy to tak oględnie, która pije dużo, pije coraz więcej. To też widzimy od czasów pandemii, że ona dowaliła w palnik od czasów siedzenia po prostu długo w domu. I mamy resztę, która podlega tym zmianom, które byśmy chcieli widzieć dla całej populacji. Jak 3 lata temu zaczęliśmy walkę z nielegalnymi reklamami alkoholu, nazywano mnie awanturnikiem, nazywano mnie pieniaczem, wyzywano mnie od purytanów i tak dalej. Dzisiaj cytujesz raport badania, który mówi, że po prostu jest przestrzeń społeczna do tego, żeby mówić jasno, rezygnuję z alkoholu, tak? Nie piję tego alkoholu, tak? To jest bardzo duża zmiana. I to się przełoży na pewno na dłuższe statystyki życia, na lepszą jakość tego życia, na dożywanie starości w zdrowiu. Ale to nie zmienia faktu, że tak, nie mamy badań jeśli chodzi o używanie twardszych substancji. W Warszawie naprawdę kupienie tego jest bardzo proste. Wiem niestety, że jest to olbrzymi problem. Nie wiem, czemu policja właściwie nie wydaje się, żeby cokolwiek w tej kwestii robiła, ale zakup tego, reklamują się często nawet na słupach, są naklejki w internecie, na OLX-ie. Jest to naprawdę niestety bardzo proste. Nie będę podawać tutaj może rano instrukcji obsługi, jak to zrobić, ale jest to proste. Ale nie wiemy do końca faktycznie, jak ta zmiana przebiega i czy faktycznie użytkowanie tego jest znacznie większe. Na pewno my wiemy jedno, że musimy się skoncentrować na tej grupie, która nadużywa tego alkoholu, dlatego nocna cisza alkoholowa w całym kraju, odciążyć SORY. Ostatnio po jednym winobraniu festiwalu wina gdzieś pod Zieloną Górą, przez cały tydzień SOR miał o 30% większe przyjęcia, tak? My widzimy, jak po prostu alkohol bardzo obciąża system ochrony zdrowia, szczególnie w tym krytycznym momencie, gdzie ten system naprawdę jest bardzo, bardzo ciężki. Więc myślmy o tych politykach, chronimy najmłodszych, jak najmłodszych można chronić, przez zakaz reklamy, tak? Reklama jest niesłychanie silną dźwignią handlu i szczególnie działa na osoby, które mają, przepraszam, że to powiem, nie do końca rozwinięty płat czoły przedkorowej mózgu, tak, czyli ten odpowiedzialny za kontrolowanie swoich zachowań i emocji. I są badania za badaniem, są rekomendacje ekspertów, reklama, trzeba sprawić, żeby młodzi ludzie nie dostawali komunikatu alkohol coś fajnego, tak, alkohol relaks, alkohol impreza. Post ten sam fakt, oczywiście na rodzicach spoczywa też ogromny obowiązek, ale już sam fakt, że zmniejszymy obecność alkoholu w przestrzeni publicznej, przełoży się potem na mniejsze spożycie alkoholu. I to są po prostu polityki, które nie wzbudzają żadnych kontrowersji. I teraz działanie PSL-u jest naprawdę moim zdaniem skandaliczne, tak? Mówimy naprawdę o działaniu, które jest wrogim polskiej racji stanu. Tak samo jak wrogie jest to, co robią w sprawie mieszkalnictwa, gdzie mieszkania w Polsce należą do najdroższych w Europie, jeśli się porówna ceny kredytu i zarobków. Tak samo jest straszne, jeśli chodzi o właśnie próbę pchania tych kredytów w zero plecy, czy brak regulacji najmu krótkoterminowego. Tak samo alkohol. Niech ta partia przestanie obsługiwać interesy deweloperów, lobbystów branży alkoholowej, zacznie reprezentować interesy Polaków. W końcu ma lud w nazwie, chociaż myślę, że pan Witos, jakby dzisiaj zobaczył pana Kosiniaka-Kamysza, to byś po prostu wstał z grobu i gdzieś uciekł daleko, bo to, co zrobił niestety Kosiniak-Kamysz tą partią, zamieniając ją po prostu w ogromną spółdzielnię pracy, gdzie de facto jest to związek zawodowy członków, no jest to czymś przerażającym i myślę, że z tezysami bruku ludowego nie ma nic wspólnego.
1: A ja myślę, że poprzedni też dobrze wykuwali stal i to już jest tradycja PSL-u, ale to na następną rozmowę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w dzisiejszym Poranku w Net. Doktor Jan Śpiewak był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł Rozwój Plus, Instytut Wschodni w Skranki, między innymi była wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry panu.
1: Panie...
2: Przepraszam najmocniej, ale to wszystko zdarzenie poniedziałkowy poranek.
1: Panie ministrze, bezprecedensowy atak ukraińskich dronów na Moskwę pokazuje, że wojna przenosi się na terytorium Rosji. To jest zapewne symbol, ale w jakiej sytuacji w tej chwili jest państwo polskie, pana zdaniem, bo mówimy dużo o tym, że premier Donald Tusk straszy wojną. Dziś widziałam na portalach, że te komentarze sieje Europa. Premier Norwegii o ostrzeżeniach Donalda Tuska należy je traktować bardzo poważnie i tak dalej, i tak dalej. To w jakiej sytuacji my jesteśmy w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą?
2: Kilka kwestii. Jeżeli chodzi o ataki na stolicę Federacji Rosyjskiej, to oczywiście one mają wymiar symboliczny, natomiast nie są niczym nowym, dlatego że Ukraińcy od miesięcy starają się prowadzić głębokie uderzenia na infrastrukturę krytyczną Rosji, przede wszystkim jeśli chodzi o rafinerię, ale również inne obiekty infrastruktury krytycznej. To jest pewien pokaz możliwości ukraińskich i determinacji Ukraińców do obrony, oczywiście, oraz próba zdestabilizowania wybranych segmentów gospodarki rosyjskiej. No w tym wypadku chodzi o ten segment paliwowy, który się przekłada na wszystkie inne dziedziny życia. Natomiast ostatni atak na Moskwę był oczywiście symboliczny, dlatego że był związany z wyborami, które w Federacji Rosyjskiej się odbyły. Tu nie było żadnego zaskoczenia. Partie prokremlowskie, w tym partia Władimira Putina, wygrały oczywiście te wybory, ale chodziło o to, żeby pokazać, że Rosjanie nie mogą czuć się spokojni, że wojna jest przerzucona na ich terytorium. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, te operacje prowadzone przez ostatnie miesiące w sposób zasadniczy nie zmieniły sytuacji ani na froncie, ani sytuacji geopolitycznej. Ukraina niestety przegrywa tę wojnę, a Federacja Rosyjska ma cały czas siły, środki i zasoby do tego, żeby prowadzić nadal wojnę, pełnoskalową wojnę napastniczą. I to jeśli chodzi o to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc tu nie ma żadnego przełomu i sytuacja cały czas jest niedobra i pogarszająca się. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Polski i wystąpienie Donalda Tuska, to zaczynając od samego wystąpienia, 17 września też symboliczna data, ale to było niezłe wystąpienie, dlatego że było sporo w nim merytorycznej treści. Muszę powiedzieć, że dla wielu komentatorów, dla mnie jako polityka również to było w miarę pozytywnym zaskoczeniem, chociaż muszę powiedzieć, że nikt do końca nie wie, jak traktować słowa Donalda Tuska, który przyzwyczaił nas w ostatnich miesiącach i latach no do zupełnie innego stylu, to znaczy do straszenia, tak jak pani powiedziała, czyli przekazywania informacji, które są korzystne partyjnie dla obecnego rządu, do różnych hejterskich wypowiedzi i takiego no szczucia po prostu Polaków na siebie, więc trudno też powiedzieć, co było prawdą w tym wystąpieniu, a co było właśnie jakimś straszeniem, jakąś manipulacją, kłamstwem, ale to, co mówił premier w połączeniu z tym, co widzimy na wschodzie, co piszą osintowcy w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych, każe nam stwierdzić, że Polska jest dzisiaj w poważnej sytuacji, że musimy się liczyć z atakami różnego typu na nasz kraj i no, sytuacja się raczej pogarsza, a nie polepsza.
1: Mówimy o dzisiejszym poranku, mówimy od samego początku o tym, że prawdopodobnie do Polski trafi 10 tysięcy żołnierzy z baz amerykańskich. Polska ma rozważać przekazanie Ukrainie kolejnych pocisków Patriot, a jednocześnie zabiega o wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich. Czy to nie osłabia naszej obrony? Czy jesteśmy w takim momencie dziejowym, że my powinniśmy nadal przekazywać Ukrainie broń?
2: My jesteśmy w momencie dziejowym takim, w którym na szczęście państwo położone pomiędzy nami a Federacją Rosyjską wzięło na siebie ciężar prowadzenia wojny, więc mamy kupiony czas, ale niestety tego czasu w sposób efektywny nie wykorzystujemy. Broń i wsparcie powinniśmy Ukrainie przekazywać, ale to już nie jest 22 rok, to już nie jest początek wojny. Dzisiaj musimy podejść do tego zupełnie inaczej i zastanawiać się, co i w jakich ilościach przekazujemy. Jeśli chodzi o efektory do zestawów Patriot, czyli paki trzecie, o których pani redaktor mówi, uważam, zresztą nie jest to zdanie odosobnione, tak absolutna większość ekspertów uważa, że nie powinniśmy przekazywać tych pocisków. Dlaczego? Ponieważ pomijając kwestię tego, jak one są drogie, bo w tym momencie to ma mniejsze znaczenie, no ale one są dzisiaj praktycznie niedostępne. W ostatnich dniach usłyszeliśmy, że o dostawy tych pocisków do wszystkich partnerów europejskich opóźnią się i zapewne to będzie opóźnienie wieloletnie, więc te pociski, które myśmy zamówili, dotrą do Polski z opóźnieniem. My w tej chwili mamy około 200 sztuk, o ile pamiętam, więc pozbywanie się nawet niewielkiej liczby tych efektorów jest po prostu nieodpowiedzialne. Dlaczego? Dlatego, że każdy taki pocisk może potencjalnie ochronić nas przed uderzeniem rakiety balistycznej, a jedna rakieta balistyczna rosyjska, dobrze wycelowana, może zabić od kilkudziesięciu wręcz do kilkuset osób. W związku z tym obniżamy potencjał możliwości obrony naszego kraju, przekazując te pociski i obniżamy ten potencjał ze świadomością, że w najbliższych latach nie będziemy w stanie go odbudować, bo po prostu tych pocisków nigdzie nie da się kupić.
1: Pojawiły się informacje a propos tych naszych przygotowań do ewentualnego ataku. Pojawiły się informacje najpierw, że powietrzna brygada kawalerii powietrznej, brygada powietrzno-desantowa redukuje etaty. MON zaprzeczył, że takich redukcji nie będzie w tych jednostkach. Jednocześnie pojawiają się informacje, że powstają nowe jednostki i że część kadry być może przejdzie właśnie do tych nowo tworzonych jednostek. Z pana perspektywy i z pana doświadczenia, czy to są dobre ruchy, tworzenie nowych jednostek, czy raczej powinniśmy już stawiać w tej sytuacji na ćwiczenie i wzmacnianie kadry już istniejących jednostek? Jak de facto wygląda dziś myślenie w Ministerstwie Obrony Narodowej z tej perspektywy, którą pan może to obserwować o stanie armii?
2: Tak, to jest bardzo ważne pytanie. W zeszły czwartek pojawiła się informacja, że w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej i 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej następują redukcje tego typu, o który pani mówi. To jest bardziej skomplikowany mechanizm, dlatego że w ogóle nasza armia, nasze siły zbrojne opierają się na bardzo skomplikowanych procedurach i skomplikowanych aktach prawnych wewnętrznych, które powodują, że stosunkowo proste rzeczy są zawiłe i skomplikowane. I teraz postaram się wytłumaczyć, o co chodzi, bo oczywiście po tej informacji, która w mediach się w zeszły czwartek pojawiła, że są redukowane etaty, MON zaprzeczyło, żeby tak się działo, sztab generalny zaprzeczył, żeby tak się działo i to jest taka dziwna sytuacja, w której każdy ma rację. Dlatego, że rzeczywiście redukcji jako takiej nie ma, natomiast mechanizm i sposób przeliczania i przekazywania pieniędzy do jednostek powoduje, że zmniejsza się liczba miejsc dla żołnierzy w tych dwóch elitarnych brygadach, bo wojska powietrzno-desantowe w każdym kraju, również w Polsce, to jest elita sił zbrojnych. W związku z tym jednostki, które mają najwyższy stopień gotowości, które mogą najszybciej reagować, są najbardziej mobilne, no jak sama nazwa wskazuje, są to jednostki aeromobilne, więc są najbardziej mobilne, więc też przy różnego rodzaju kryzysach i działaniach poniżej progu pełnoskalowej wojny można je wykorzystać. Te jednostki są de facto osłabiane. Z czego to wynika, że nikną miejsca, na które i tak nie było pieniędzy, dlatego że były w tych brygadach wolne etaty, ale nie było pieniędzy na to, żeby na tych etatach żołnierzy przyjąć do tych jednostek i zatrudnić. W związku z tym etaty są likwidowane, a pieniędzy jak nie było, no tak nie ma, ale z kolei te etaty pojawią się gdzie indziej, w tych między innymi nowych jednostkach, o których pani mówi. I teraz dlaczego tak się dzieje? No dzieje się dlatego, że w sposób nieodpowiedzialny kolejne kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej ogłaszają rozrost sił zbrojnych, przede wszystkim jednostek zawodowych, co powoduje, że trzeba w ramach systemu, który u nas funkcjonuje, skądś te etaty wygenerować. I stąd się bierze takie przesuwanie etatów w po to, żeby można było zameldować sukces panu ministrowi, prawda, że tak, tworzymy kolejną jednostkę. Problem polega na tym, że są to ruchy pozorowane, to znaczy pozorowane, one nie wzmacniają naszego potencjału obronnego, wręcz odwrotnie, osłabiają go, ponieważ jednostki stosunkowo dobrze przygotowane i w dużym stopniu gotowości utrzymywane, tracą swój potencjał, natomiast de facto nie rośnie potencjał tych nowych jednostek, których tworzenie w sposób oczywisty trwa długo i wolno. W związku z tym ten proces, który nie jest problemem dnia dzisiejszego, tylko on ma miejsce od iluś już lat, jest niekorzystny z punktu widzenia budowy naszego potencjału obronnego, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Naszym problemem jest to, że dzisiaj poważnie nie odpowiedzieliśmy sobie jako państwo, jakich sił zbrojnych chcemy. Przypomnę, że główny dokument strategiczny, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, jest od 6 lat niepoprawiona, niezmodyfikowana. Przypomnę, że w międzyczasie wojna wybuchła pełnoskalowa na Ukrainie. Nasi sąsiedzi na zachodzie, czyli kraje dużo mniej zagrożone, kilkakrotnie zmieniały już te dokumenty. My przez te 6 lat nie zmieniliśmy go ani razu. Kłócimy się wewnątrz państwa, a nie ma tej strategii, czyli podstawowego dokumentu, z którego wynikają kolejne dokumenty, między innymi to, jaki kształt powinny mieć siły zbrojne. Dzisiaj jeden, drugi minister mówi 300 tysięcy, 500 tysięcy żołnierzy, tylu zawodowych, tyle służby terytorialnej. No problem polega na tym, że nie odpowiedzieliśmy sobie na kluczowe pytania o to, jaki ma być kształt sił zbrojnych. I tu przepraszam za zbyt długą wypowiedź, ale przechodzę do ważnej informacji. Zapraszamy wszystkich jutro o godzinie 10 w Warszawie. Zaprezentujemy założenia do programu obronnego Rozwój Plus i tam będziemy wskazywać właśnie na najważniejsze wyzwania i propozycje, jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami, które stoją przed bezpieczeństwem państwa w obszarze obronności.
1: I tak pan minister zrobił reklamę spotkania, które się odbędzie jutro w Warszawie, ale to a propos Rozwoju Plus. Minister Błaszczak pytany o to, czy polscy żołnierze powinni wesprzeć kraje bałtyckie w razie ewentualnego ataku Rosji. Powiedział, że powinni bronić Polski. Rozpętała się burza, jak zawsze. Szef MSWiA Marcin Kierwiński między innymi powiedział, że Błaszczak podważył sens istnienia NATO. Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, zarzucił politykowi PiS, że podważa świętość polskiego bezpieczeństwa. Jaki jest stosunek do wypowiedzi pana ministra Błaszczaka Rozwoju Plus? Jak pan by to skomentował?
2: Ja z wieloma pomysłami, które prezentuje pan minister Błaszczak, nie zgadzam się, ale uważam, że trzeba być uczciwym wobec oponentów i uważam, że zmanipulowana została wypowiedź pana ministra Błaszczaka i to jest po prostu nieprawda, że minister Błaszczak zakwestionował nasze zobowiązania sojusznicze, miał niefortunną wypowiedź, to jest prawda, polityk doświadczony nie powinien takich wypowiedzi formułować, natomiast absolutnie nie zakwestionował artykułu 5 czy artykułu 4. Na końcu tej dosyć długiej wypowiedzi minister przyznaje, że oczywiście będziemy wypełniać nasze zobowiązania sojusznicze i myślę, że dzisiaj jest pewien konsensus w klasie politycznej polskiej, przynajmniej wśród największych środowisk politycznych, co do tego, że absolutnie Polska musi wypełniać swoje zobowiązania sojusznicze, jeżeli my chcemy liczyć na pomoc ze strony naszych sojuszników w przypadku pełnoskalowej wojny czy jakiegoś zagrożenia, no to tak samo musimy być gotowi na wypełnianie tych zobowiązań sojuszniczych i świadczenie pomocy innym zagrożonym krajom.
1: I ostatnie pytanie. Maski opadły, PiS wściekły po wyborze Horały. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. To na pewno nasi widzowie, słuchacze wiedzą. Przepadła w ten sposób kandydatura przedstawiciela PiSu Marcina Ociepy. Parlamentarzyści partii Jarosława Kaczyńskiego nie zostawili na państwu suchej nitki. Jak wyglądały negocjacje z Donaldem Tuskiem, jeśli chodzi o wybór pana Marcina Horały? I jak by pan skomentował ten rozwój politycznej sytuacji?
2: No, maski opadły, rzeczywiście z tym mogę się zgodzić i tu należy postawić kropkę, natomiast trzeba wyjaśnić, o co chodzi z tymi maskami. No, z mojej perspektywy maski opadły, ponieważ liczba wpisów, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale również wypowiedzi w innych mediach polityków PiSu atakujących Rozwój Plus była wielokrotnie wyższa niż liczba takich wpisów atakujących Donalda Tuska i rząd Platformy Obywatelskiej. Więc Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że tak naprawdę bardziej zależy na atakowaniu konkurencji politycznej na prawicy tej formacji politycznej niż na konfrontacji, niż na odsunięciu od władzy rządu Donalda Tuska, więc w tym sensie maski opadły. Natomiast jeśli chodzi pani o jakieś negocjacje, o które pani pyta, no nie było żadnych negocjacji z Donaldem Tuskiem. W sposób oczywisty jest, że jeżeli mamy taką, a nie inną większość parlamentarną w Sejmie, to żeby wybrać jakiegokolwiek wicemarszałka czy marszałka Sejmu, potrzebny jest udział parlamentarzystów z większości parlamentarnej. Tak było przy wyborze marszałka Krzysztofa Bosaka, tak było przy wyborze marszałka Czarzastego czy innych wicemarszałków, tak było i tym razem. Nie ma tu nic nadzwyczajnego i nic zaskakującego. I tak by było, gdyby wygrał marszałek, gdyby wygrał ten wybór pan poseł Marcin Ociepa, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Też jedyne, kto mógł go wybrać, to byłyby głosy Platformy Obywatelskiej, o co bardzo zabiegał pan Marcin Ociepa, zdaje się pielgrzymując tam do klubu Platformy Obywatelskiej, no ale najwyraźniej był w tym chyba mało skuteczny.
1: A Rozwój Plus nie zabiegał, a sami głosowali zapewne. To już zostanie pewnie w kulisach Sejmu, no ale to...
2: W kuluarach.
1: Dziękuję, bo też się tak spieszę. Pan europoseł powiedział mi przed wywiadem, że mam ograniczoną liczbę czasu. Ja dotrzymuję słowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Dworczyk, europoseł Rozwój Plus, Instytut Wschodniej Flanki, był gościem Poranka Wnet. Jest 28 minut po godzinie 8.
2: Wszystkiego dziękuję dobrego. Pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
1: Dobrego dnia, do zobaczenia, a my tymczasem zagramy teraz dla państwa Blue Monday, bo tak zaczęliśmy mocno, to teraz przed rozmową z redaktorem Pawłem Lisickim Blue Monday.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Gościem Poranka w net jest pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Ja dzisiaj pokazywałam państwa okładkę z AfD, można się dogadać. To mocna rozmowa z Witoldem Gadowskim, między innymi, ale my dziś zaprosiłam pana redaktora, wprawdzie wirtualnie, ale może kiedyś to nadrobimy, bo ta rozmowa, szczerze mówiąc, przeze mnie była długo odkładana. Ciągle są jakieś wydarzenia bieżące i wydaje nam się, że są sprawy istotne. Tymczasem doszło do pewnych wydarzeń, których znaczenia chyba nie wolno pominąć, a mianowicie odbył się w Warszawie pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego, księdza, który był w jakiejś mierze legendą naszego kościoła. To człowiek, który był niezłomny w swoich ocenach, poglądach, który szedł własną drogą, który mieszkał na Saskiej Kępie i pracował na Wólce Węglowej, dojeżdżał tam, żeby odprawiać msze pogrzebowe, bo właściwie nie było dla niego miejsca w parafiach. Przyjaciel księdza świętego, naszego świętego księdza Jerzego Popiełuszki, został pochowany w okolicznościach, które wydawało się, że w końcu zostanie uczczona pamięć o tym niesamowitym człowieku. Tymczasem na jego trumnie, ku zdumieniu wszystkich tych, którzy byli obecni podczas pogrzebu, przeczytaliśmy na tabliczce, że nie umieszczono tych dwóch literek, które się standardowo umieszcza chyba przy trumnie osoby, która jest chowana, jest członkiem kościoła i jest księdzem. Nie pojawił się napis KS. Później, jak pisał o tym Wojtek Sumniński na swoich social mediach, ktoś dopisał flamastrem, to Dlaczego ksiądz Stanisław Małkowski pozostawał na marginesie życia kościelnego przez tyle lat i dlaczego doszło do takiego incydentu, pana redaktora zdaniem?
2: Przede wszystkim dzień dobry.
1: Przepraszam, to jest to wrażenie, że ja zaczynam ciągle dużo mówię. Przepraszam najmocniej, dzień dobry.
2: Nie, a teraz już oczywiście wracając do tego, o czym pani redaktor mówiła, no powód moim zdaniem jest bardzo prosty. Ksiądz Stanisław Małkowski był człowiekiem bezkompromisowym. I to wyróżniało go od samego początku. Bezkompromisowo zaangażował się w obronę życia na przykład. To była jedna z takich jego najbardziej rozpoznawalnych form działalności. W taki sam bezkompromisowy sposób zwalczał

0: nie uznawał, kierował się, można powiedzieć, taką ewangeliczną maksymą, gdzie mówi się to, co się myśli i wierzy się w to, że najważniejszą rzeczą jest nie to, żeby kogoś nie urazić albo komuś nie powiedzieć czegoś nieprzyjemnego, jeśli mówimy oczywiście o sprawach najważniejszych, czyli o kwestiach, prawda, zasad i tak dalej, tylko trzymać się tej stałej przekazanej reguły. Myślę, że stąd w dużym stopniu też on nie mógł się wpasować, też jak można powiedzieć, w strukturę do końca polskiego kościoła, bo ten polski kościół się coraz bardziej tak biurokratyzował. Coraz bardziej stawał się takim, no tak jak teraz to mam wrażenie, coraz dokładniej widać, no gotowości do sprzeciwu i do walki to tam specjalnie nie ma. A właśnie to jest przecież bardzo ważny komponent całej i tradycji chrześcijańskiej, i tradycji ewangelicznej i to właśnie reprezentował ksiądz Małkowski. I ta chęć pomniejszenia go, ta chęć właśnie takiego, no gdzieś tam wyrzucenia na margines, dokładnie jest, była z tym związana. No, w dzisiejszych czasach, brutalnie rzecz mówiąc, nie ma czasu dla, nie ma, to nie jest dobry czas dla proroków. A ksiądz Stanisław Małkowski był klasycznym przejawem, przykładem, zjawiskiem takiego proroka, niemal przeniesionego z dawnych czasów do czasów współczesnych. Bo prorok, prawda, grzmi, oskarża, występuje przeciwko, broni zasad, nie wchodzi w układy, nie wchodzi w kompromisy, stąd też oczywiście powoduje opór, złość, tak działa, tak to działa. I myślę, że dokładnie tak to było w przypadku księdza Stanisława Małkowskiego, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te rzeczy najważniejsze, jak obrona życia, jak obrona pewnych wartości.
1: Użył pan w jednym ze swoich tekstów takiego określenia, które mi mocno zapadło w pamięć, międzyreligijne chrześcijaństwo. To może spróbujmy wyjaśnić naszym widzom, słuchaczom, co to oznacza, co zdaniem pana redaktora to jest to międzyreligijne chrześcijaństwo?
0: No, moim zdaniem międzyreligijne chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, którego nie ma. Tak naprawdę, oczywiście to jest tylko figura retoryczna, ale ta figura retoryczna dobrze opisuje postawę wielu współczesnych, powiedzmy, teologów, czy nawet nauczycieli kościoła. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od, będzie trochę abstrakcji. Uwaga, ostrzegam, wiem, że
1: ale
0: bardzo,
1: w Radiu Wnet bardzo lubimy abstrakcję.
0: Wiem, ale musimy, no muszę do tego, od tego zacząć, bo bez tego trudno to będzie zrozumieć. Kluczowa różnica, która pojawiła się w połowie lat 60. XX wieku podczas Soboru Watykańskiego II, jeśli chodzi o rozumienie chrześcijaństwa, czy kościoła, czy katolicyzmu z tym, co było wcześniej, to było inne rozumienie prawdy. Wcześniej sprawa wyglądała w bardzo prosty sposób. Kościół katolicki był filarem i podporą prawdy, głosił tę prawdę tak, jak ona została objawiona. A po Soborze, czy w dokumentach Soboru Watykańskiego II, pojawiła się taka koncepcja, że prawdę można stopniować. Jeśli prawdę można stopniować, czy nie rządzi się logiką dwuwartościową, tak lub nie, tylko można ją stopniować, to łatwo stąd wyprowadzić wniosek, że wszędzie jest trochę prawdy. No nie można w związku z tym niczego potępić i odrzucić, bo czego byśmy nie odrzucili, to tam też jest jakaś prawda. No i trochę prawdy jest w protestantyzmie i trochę prawdy jest w, nie wiem, w judaizmie i trochę prawdy jest w buddyzmie i trochę prawdy jest w hinduizmie, może nawet całkiem dużo, ale ponieważ przechodzimy od poziomu tak, nie, na poziom trochę tak, a trochę nie, trochę więcej, trochę mniej, trochę bardziej w pełni, a trochę mniej w pełni, no to się okazuje, prawda, że to jest całkowity nowy sposób myślenia. I to nas doprowadziło do tego, znaczy nas, Kościół w sensie oficjalnym doprowadziło do tego, że swego rodzaju zwieńczeniem tego sposobu myślenia były słowa z deklaracji w Abu Zabi podpisanej przez papieża Franciszka, że mądrość Boża chciała istnienia różnych religii. No w oczywisty sposób, jeśli Bóg chce istnienia różnych religii, to różnice międzyreligijne, różnice dogmatyczne, różnice dotyczące kwestii najważniejszych schodzą na plan dalszy. Są wyłącznie jakimś naszym, prawda, nieporozumieniem historycznym, wynikającym z tego, że ludzkość rozwijała się w różnych czasach, w różnych epokach, była różne wrażliwości i tak dalej. Czyli religii nie różni to, że jedna jest fałszywa, a inna jest prawdziwa, tylko jedna jest może prawdziwa, a inna jest trochę mniej prawdziwa. Ale jeśli w ten sposób do tego podchodzimy, to powstaje właśnie to międzyreligijne chrześcijaństwo, czyli chrześcijaństwo, które nie jest w stanie bronić swoich racji, nie jest w stanie nazywać błędu błędem, fałszu fałszem, nie jest w stanie stwierdzić, że na przykład Mahomet był fałszywym prorokiem, nie jest w stanie powiedzieć, że Żydzi, którzy nie przyjęli Chrystusa, tkwią w błędzie, że jest

0: koniecznością nawrócenie się i przyjęcie chrztu, tych wszystkich zdań, warto zauważyć, one w ogóle nie padają, prawda? Co więcej, to międzyreligijne chrześcijaństwo wynika z nowego rozumienia miejsca i roli Kościoła w świecie, o ile wcześniej Kościół był jedyną arką zbawienia, tak można było powiedzieć, prawda? Jedynym miejscem, do którego należało się zwrócić, żeby się zbawić i żeby osiągnąć pełnię życia to duchowego, sakramentalnego i tak dalej, to w tym nowym rozumieniu Kościół miał się stać miejscem, gdzie jednoczy się cała ludzkość. Pojawiło się takie określenie, że Kościół jest sakramentem jedności całej ludzkości. To jest cytat z Lumen Gentium, prawda? Z kluczowego dokumentu Soboru Watykańskiego II. No, ale jeśli Kościół ma być sakramentem jedności ludzi między sobą, religii między sobą, no to w oczywisty sposób nie może bronić swojego własnego dogmatycznego podejścia, prawda? No, nie może przeszkadzać innym w jednoczeniu się. Nie może być, nie może prowadzić działalności, nie może nawracać, ponieważ nawracanie oznacza wtedy prozelityzm, czyli próba wyjęcia ludzi z ich własnych, nie wiem, kultur, religii i tak dalej i przeniesienie do Kościoła katolickiego, co jest postrzegane jak coś złego i niewłaściwego. No i to jest ta wielka, gigantyczna przemiana świadomości. Oczywiście z tym jest związany też na przykład pacyfizm, bardzo silny, prawda? Przeczytałem chyba 2 dni temu wystąpienie kardynała Fernandeza, który cytował zresztą papieża Leona XIV, gdzie powiedział, że wszystkie religie są religiami pokoju. Przepraszam, to jest kompletna bzdura historycznie. To jest w ogóle teza kompletnie nie do obrony, ale ona jest głoszona, można zauważyć, bez przerwy, prawda? Że na przykład ten, kto widzi w Bogu źródło konfliktu, ten ma fałszywą wiarę. No jak to? To znaczy, przecież już można zacytować, prawda, chociażby Ewangelię według świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój, ale miecz, co oznacza oczywiście nie fizyczny miecz, ale podział. Podział wynikający z tego, o którym mówię, że trzeba się trzymać, czy trzeba uznać tę prawdę, która została nam objawiona. No i to jest ten, po tym długim wywodzie dochodzę do tego, o co pani redaktor pytała, czyli do wyjaśnienia, na tym polega właśnie to międzyreligijne chrześcijaństwo, ten oksymoron, prawda? Chrześcijaństwo nie jest międzyreligijne. Chrześcijaństwo, a ściślej mówiąc katolicyzm, jest to wierność temu objawieniu, które zostało pierwotnie przekazane. Ale żyjemy w czasach, gdzie to jest potwornie zacierane. Ludzie się w związku z tym gubią i w związku z tym mamy do czynienia z narastającym relatywizmem religijnym, polegającym na tym, że tak naprawdę nie wiadomo, jaka religia jest prawdziwa, jaka nie jest prawdziwa, ponieważ wszystkie są trochę prawdziwe.
1: No i wszystkie są trochę prawdziwe, ale jest koniec nadziei. To już właściwie chyba mijają 2 miesiące od końca nadziei na pojednanie, ponieważ lefebryści zostali ekskomunikowani. Tu też odwołam się do pana tekstu, a mianowicie pan z kolei, pisząc o lefebrystach, tak kolokwialnie nazywając tych katolików, którzy nazywają się chyba tak popularnie tradycjonalistami albo mają różne określenia, to już nie będę tutaj próbować błysnąć, ale napisał pan, że ta z kolei część była zbyt katolicka.
0: No była zbyt katolicka. Ja używam określenia Bractwo Świętego Piusa X albo Wierni Bractwa Świętego Piusa X. Wydaje mi się, że ono jest neutralne i opisuje rzeczywistość w sposób właściwy. Była zbyt katolicka, bo warto zauważyć jedną rzecz. Zanim doszło do tej ekskomuniki, zanim doszło do konsekracji, Bractwo Świętego Piusa X dwukrotnie wydało coś w rodzaju takiego wyznania wiary. Opublikowało najpierw, było to wyznanie wiary, nazwijmy to, opublikowane przez przewodniczącego Bractwa, święca Davide Pagliaraniego, a następnie był taki 160-kilkopunktowy dokument, który opisywał, w co Bractwo wierzy. No więc teoretycznie można by się było spodziewać, że jeśli mamy spór dotyczący kwestii treści wiary, no to pojawi się jakaś odpowiedź na to. Ponoć zresztą w czasie, tak to donosiły media, jeden z kardynałów, kardynał Gerhard Müller, nawet ponoć miał na spotkaniu w Rzymie mówić, że potrzebna jest jakaś katolicka, soborowa odpowiedź, czy oficjalna odpowiedź na te dokumenty Bractwa. I warto zauważyć, że żadna taka odpowiedź nie nastąpiła. Dlaczego? Ponieważ właśnie to, co znalazło się w obu tych dokumentach, każdy to może sprawdzić, dokumenty są dostępne w internecie, można sobie je łatwo wyszukać. No, to, co znajduje się w tych dokumentach, stanowi podsumowanie całej tradycyjnej nauki Kościoła. No, na przykład nauki Kościoła mówiącej o tym, na czym polega wiara, w co się wierzy, jak się wierzy, jakie są dogmaty tej wiary. I no, nie sposób moim zdaniem wskazać w tych dokumentach czegokolwiek, co byłoby niekatolickie. I dlatego powiecie o tym, że właśnie ten w cudzysłowie nadmiar katolicyzmu sprawił, że bractwo nie pasuje do tego synodalnego, posoborowego rozwoju, tego radykalnego, coraz bardziej ekumenizmu. Tu jest zresztą skądinąd zabawna historia, bo to ta ekskomunika bractwa spowodowała, że nagle miejsca, gdzie wcześniej bractwo pielgrzymowało, no na przykład, nie wiem, Lourdes, Rzym czy Asyż, to te miejsca się przed bractwem oficjalnie zamknęło. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą informację, że wiernym bractwo uniemożliwiono odprawienie mszy w Asyżu. To jest o tyle interesujące, że warto zauważyć, że Asyż stał się takim właśnie symbolem otwarcia na wszystkich. Kogo tam nie było? Byli buddyści, hinduiści, szamani, wudu i czarownicy i pastorzy tacy, siacy i owacy, kościoły wschodnie, zachodnie, wszystko było. Znaczy, nie było praktycznie chyba przedstawiciela takiej religii, który by się tam nie pojawił. Mówię oczywiście o tym słynnym spotkaniu w Asyżu w 1986 roku, ale później przecież to samo spotkanie w Asyżu było w innych miastach, a w Asyżu też się odbywały. Ale nagle się okazało, że jedyną wspólnotą, dla której nie ma miejsca w tym wielkim, synodalnym, różnokolorowym, prawda, pełnym, jak mozaika składającym się ze wszystkich możliwych odmian i odcieni kolorów, jedyną wspólnotą to jest właśnie bractwo świętego Piusa X i to jest w tym sensie, jak mówię, symboliczne, że to dokładnie definiuje moim zdaniem ten spór. Bo spór dotyczy tego, czy Kościół nadal jest przede wszystkim wspólnotą opartą na pewnej wierze dogmatycznej i przynależność do Kościoła oznacza zgodę na tę wiarę, na treść tej wiary, przyjęcie jej i podporządkowanie się jej, czy też jest jakąś formą jakiejś wspólnoty, gdzie dogmat jest rozrzedzony, jest gdzieś na marginesie i w zasadzie tym, co łączy katolików i chrześcijan i wszystkich innych, jest jakiś wspólny sentyment. No, sentyment ma przykład taki, że budujemy jeden wspaniały świat, prawda? Albo że budujemy jedną wspaniałą, utopijną przyszłość, tak? Dlatego w tym sensie powiedziałem to o tym, że bractwo było zbyt katolickie i tak jak zresztą mówiłem, wydaje mi się, że ta niechęć, ta wrogość do bractwa ze strony oficjalnego Kościoła w dużym stopniu wynika z tego, że bractwo stało się takim wyrzutem sumienia dla Kościoła z bardzo prostego powodu. No właśnie, jeśli się czyta te dwa wyznania, o których wspomniałem, to one są rzeczywiście katolickie. Nie ma na to żadnej odpowiedzi. Nie ma do tej pory żadnego stwierdzenia, które by wykazało, ten punkt jest niewłaściwy, ten jest niesłuszny, ten jest źle rozumiany. Nie, jedyne co się pojawiło to wypowiedź samego papieża Leona XIV. Dosyć, że tak powiem, no taka rzucona w przelocie, bo to nie była długa przemyślana wypowiedź, którym powiedział, że bractwo neguje pewne podstawowe zasady katolickie, bo odrzuca pewne nauki Soboru Watykańskiego II. No dobrze, ale jakie konkretnie, w jaki sposób odrzuca, które to są te nowe nauki, czy te nowe nauki są naukami, które trzeba przyjąć, czy tylko one są po prostu pewną interpretacją, której nie trzeba przyjmować, prawda? Wielu katolików się z tym gubi, bo wielu katolików sądzi, że jak papież coś powiedział, to jest to wszystko święte, prawdziwe, to jest ten problem moim zdaniem papolatrii, który się w katolicyzmie zagnieździł. Natomiast to jest nieprawda. Papież występuje również jak teolog prywatny, występuje też jako polityk na przykład, występuje w różnych rolach. I nie wszystkie te role, że tak powiem, mają tę samą wartość i to samo znaczenie. Można się z papieżem spierać jako z politykiem, jako z mężem stanu. Tak samo jeśli występuje jako teolog prywatny, czyli opowiada o swoich własnych opiniach na jakiś temat, to trzeba ich wysłuchać, ale nie trzeba się z nimi zgadzać. I jak mówię, do tej pory temu, co bractwo zaprezentowało w postaci wyznań wiary, nie odpowiada żadna odpowiedź w ten sposób, nazwijmy to racjonalna i oparta na argumentach, tak jak to teraz przedstawiłem.
1: Było wielu kapłanów, którzy tak jak ksiądz Stanisław Małecki mieli odwagę mówienia tego, co myślą, co uznali, co wierzyli, że jest prawdą, i wśród nich był ksiądz świętej pamięci, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wielokrotny gość Radia Wnet. To patrząc na to, co już pan redaktor zdefiniował, powiedział w skrócie, to w którą stronę my w Polsce w tych czasach trudnych zmierzamy? Czy redaktor zna nazwiska tych młodych kapłanów, którzy mogą prowadzić katolików w dobrą stronę? Czy my jesteśmy już tak rozbici jak na scenie politycznej?
0: Znaczy, bardzo dobrze, że pani redaktor wymieniła księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. On też był częstym gościem w Tygodniku do Rzeczy, w sensie na naszych łamach. Gościł 2 lata temu, przyznaliśmy mu pośmiertnie tytuł Strażnika Pamięci. To jest taka, powiedzmy, nasza tygodnikowa nagroda. No nie da się ukryć, że właśnie ze względu na swoją postawę w różnych aspektach, właśnie na to, że on był wierny sobie, on nie znajdował specjalnego uznania w polskim życiu publicznym, tak to można powiedzieć, bo jak powiedziałem, to nie jest dobry czas dla proroków, tak? To znaczy nie jest to dobry czas dla ludzi, którzy są przekonani, którzy są autentyczni, którzy nie wchodzą w różnego rodzaju układy, nie próbują się dostosować. I oni często niestety są odrzucani albo znajdują się, jak w przypadku księdza Isakowicza-Zaleskiego, na marginesie. I to dotyczyło zarówno tego pierwszego jego, bo od czego się zaczęła ten spór z księdzem Isakowiczem-Zaleskim? No zaczęło się przecież od kwestii dotyczącej tego uwikłania księżycz, kapłanów w czasie PRL-u, prawda, we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. No, na tym, czy to była ta pierwsza rzecz, czy ten pierwszy punkt, który sprawił, że doszło do podziałów, to znaczy podziałów. Podział polegał na tym, że Kościół hierarchiczny nie chciał się tym czyszczenia, nie chciał się tym zajmować. Jeśli pojawił się ktoś taki jak ksiądz Isakowicz-Zaleski, no to właśnie próbowano go zmusić do milczenia. Tak? Moim zdaniem to popełniono wielki błąd, bo to oczyszczenie było bardzo ważną rzeczą, żeby żeby z kościoła pozbyć się ludzi, którzy zostali skompromitowani współpracą z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Z bardzo prostego powodu. Tacy ludzie już mieli złamany charakter, kręgosłup im złamany, prawda? Mogli być również, ponieważ nie wiemy do końca tak naprawdę, bo już co się z tymi dokumentami do końca dzieje, gdzie one się znajdują i kto je ma, bardzo łatwo takich ludzi szantażować, prawda? Trudno mieć do nich zaufanie. A potem te postawy, czy te poza tym tych ludzi werbowano bardzo często wcześniej. No dlaczego? Bo znajdowano na nich kompromaty. No te kompromaty oznaczały, prawda, że ktoś taki z natury rzeczy był, czy mógł być poddawany później szantażowi, tak? I tak dalej, i tak dalej. No w oczywisty sposób trzeba się było oczyścić. Tego domagał się ksiądz Isakowicz-Zaleski. A potem, druga rzecz istotna, był też tym głosem ze względu na to, że był kapelanem rodzin Wołyńskich, był jednym z pierwszych głosów, który domagał się upamiętnienia i szacunku dla ofiar, polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. No i biorąc pod uwagę, to była bardzo niewygodna rzecz wtedy, teraz się stała już bardziej wygodna, bo się zmienił się układ polityczny, ale wtedy, kiedy ksiądz Isakowicz-Zaleski to mówił, a to był rok jeszcze 2022-2023, no to te słowa były odrzucane. Jak pamiętam, kiedyś byłem w zasadzie był obiad, powiedzmy, tak. Był tam ksiądz Isakowicz-Zaleski, to się odbywało w rezydencji ambasadora Węgier i okazało się, że tak naprawdę ksiądz Isakowicz-Zaleski został praktycznie wyrzucony poza margines normalny polskiego życia politycznego właśnie ze względu na to, na tą swoją postawę, na to swoje zachowanie. Gdyby nie Węgrzy wtedy, to myślę, że nie wiadomo, czy nawet miałby gdzie i jak funkcjonować. No tak to wtedy wyglądało, a my takich ludzi bardzo potrzebujemy, to znaczy myślę, że potrzebujemy takich ludzi, którzy to są ludzie sumienia, to są ludzie, którzy właśnie, oni mogą czasem ludzi złościć i denerwować, bo tak bywa, prawda? My często nie chcemy słuchać pewnych rzeczy, bo to jest akurat w danym momencie nam nie pasuje, ale trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia interesu, nie wiem, narodu, z punktu widzenia tradycji, historii, tacy ludzie są konieczni. To do nich należy tak naprawdę i przyszłość, i przeszłość, tak? Jak można by było powiedzieć. Czy ja takich innych znam? Mam nadzieję, że są. O.
1: Jest mnóstwo wierzących księży, proszę w to wierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję, bo już za chwilę koniec mojej audycji. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
0: Nawzajem wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Żegnam się z Państwem w dzisiejszym Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za całej ekipie za ten wspaniały poranek. Państwu życzę wspaniałego dnia. Katarzyna Adamiak, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 9.13, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Dziś jest 21 września i tak, rozpoczynamy audycję, żebyś wiedział, taką informacją, że jest zimno, 12 stopni w tej chwili, może 14, ale wietrznie, więc warto płaszcz, kurtkę, coś na siebie włożyć, założyć, bo jest już zimno i chyba niestety już tak będzie. Słońca nie mam, ale to może warto włączyć radio i w domu zostać jak można i sobie posłuchać muzyki, bo teraz właśnie to zrobimy, utworu z 2008 roku. Posłuchamy Santi Gold, I'm a Lady, a potem Państwa zapraszam na rozmowę dotyczącą centrów danych, bo to jest taki temat głośny w związku też z protestami w Piasecznie, o czym w zeszłym tygodniu Państwu opowiadałam, o protestach mieszkańców, którym właśnie niedaleko ich domów budują centrum danych, także o tym, jaki to ma wpływ na środowisko, dla lokalnych społeczności, jakie to generuje koszty środowiskowe, no to o tym będziemy dziś w audycji, żebyś wiedział, rozmawiać, a raczej będziemy wspólnie słuchać, ale zanim to Santi Gold i I'm a Lady.

0: 9:18, a my mamy na łączach połączenie z naszym pierwszym gościem, panem doktorem Tomaszem Grzegorczykiem, adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To tak, rozmowa nasza jest taka, że chcemy się więcej dowiedzieć o centrach danych, o tym, jak one funkcjonują, jaki to jest koszt, jaki to jest wymiar dla środowiska. Wiemy od takich najnowszych informacji, a może nam najbliższych, przynajmniej tutaj w Warszawie, że te centra danych w Polsce powstają, że lokalne społeczności niekoniecznie są tym zachwycone. To może pytanie takie, dlaczego nie są zachwycone? Co to oznacza takie wybudowanie takiego centra danych gdzieś niedaleko obok nas, gdybyśmy się teraz wczuli w życie mieszkańców, na przykład Piaseczna? Co to powoduje dla tej lokalnej społeczności, powstanie takiego budynku, chyba tak to mogę nazwać?
1: Tak, to znaczy... Dobrze pani zaczęła, bo możemy powiedzieć, że mamy tutaj kilka takich wymiarów potencjalnych kosztów. Wspomniała pani o budynku, czyli jest to jakaś zajęta przestrzeń. W przypadku Piaseczna jest to działka wielkości około 6 boisk piłkarskich, czyli dosyć duży obiekt. Natomiast dochodzą tutaj też inne rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania takiego dużego obiektu. Mamy tutaj bardzo dużą serwerownię, czyli budynek jest pełen komputerów, które przechowują i przetwarzają dane. Ten budynek popiera i właściwie te komponenty popierają bardzo duże ilości prądu, które są potrzebne do obliczeń i wytwarzają też bardzo duże ilości ciepła, którego trzeba się pozbyć. Można się tego pozbywać albo za pomocą wody, albo za pomocą powietrza. W przypadku Piaseczna przede wszystkim jest to chłodzenie właśnie powietrzem, dry coolerami. Ale ta woda też jest zużywana. No i przy okazji wspomnianego prądu, no też jest to pewne obciążenie dla tej sieci energetycznej. Więc powiedziałbym, że to mogą być takie problemy dla mieszkańców, jeśli chodzi o potencjalne uciążliwości.
0: 6 boisk, rozumiem, do piłki nożnej. To są ogromne przestrzenie, takie centra danych. Czy my mamy jakieś dane, czy one są dostępne? Ile takich serwerowni, bo rozumiem, że to jest niejako synonim, czy nie do końca, to jest pytanie. W Polsce w ostatnich latach powstaje, ile ich już jest? Może nie o wszystkich wiemy, nie wszędzie ta społeczność lokalna tę budowę nagłaśnia, może nie którym to nie przeszkadza.
1: Tak, no generalnie te centra danych powstają obecnie na całym świecie. To również obejmuje Polskę, ponieważ powiedziałbym, że chcemy z jednej strony tutaj być na forpoczcie tego postępu. Sami jako Polacy korzystamy z internetu, korzystamy z bankowości internetowej, korzystamy z chmury, korzystamy z e-commerce'u. No i potrzebujemy w związku z tym tych danych także, ale zgadzam się, że jest to problematyczne, jeśli chodzi o lokalne społeczności. W Polsce mniej więcej możemy mówić o 110-115 takich centrach danych. W Warszawie i okolicach jest ich najwięcej. One się też gromadzą w okolicy właśnie dużych miast. Tam też jest po prostu popyt, tak, na ten zdolności właśnie do przetwarzania i przechowywania danych.
0: Takie szacunki są, że do 2030 roku data center obsługujące AI mogą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby dla 1,3 miliarda osób. Jaka to jest koszt ten środowiskowy, o którym się mówi? Czy właśnie my mamy już tego świadomość, ile to kosztuje środowisko, że to nie jest właśnie ten, jaki jest fizyczny wymiar? wymiar tych serwerowni, tych data center. Mówi się, prawda, że nie mamy w większości wyobrażenia o tym, że te dane wszystkie, które dla nas są gdzieś w powietrzu, tak to można powiedzieć, one gdzieś muszą być gdzieś przetwarzane, one wytwarzają jakąś energię, one mają jakiś koszt środowiskowy.
1: Tak, no muszę przyznać, że w przypadku wody to jej pomiar jest trudniejszy niż w przypadku energii i stosuje się różne metodyki i nie ma, powiedziałbym, że trochę brakuje właśnie takich uniwersalnych standardów, bo jeśli zależy właśnie jak liczyć to zużywanie wody, bo jednym jest zużycie wody w bieżącej, codziennej operacji takiego data center. Innym jest z kolei też, gdy liczymy wodę, która jest potrzebna na przykład do wytrenowania wcześniej modelu AI, do powstania takiego budynku, bo przy tych procesach także się bardzo wiele tej wody zużywa. Więc powiedziałbym, że w przypadku wody jest to dużo trudniejsze do policzenia niż w przypadku właśnie energii.
0: A energię licząc, to jeszcze ja Państwu tyle przeczytam. To, co można przeczytać w internecie, to nie są jakieś dane tajne. Do 2030 centra danych AI zużyją 945 terawatogodzin energii. Co to w zasadzie znaczy? W ubiegłym roku w Polsce zużyliśmy 167,5 terawatogodzin energii elektrycznej, czyli w tej chwili, tak się pisze, obsługa AI, kryptowalut i data center pochłaniają mniej więcej trzykrotność rocznego zapotrzebowania naszego kraju na prąd.
1: Tak, ja bym tutaj też powiedział, że mamy taką walkę, różne procesy, które zachodzą, które mogą to zwiększać i zmniejszać. To znaczy na pewno globalny popyt właśnie na sztuczną inteligencję i na działanie internetu, chmury i tak dalej, on będzie rósł. W związku z tym czynione są też działania, żeby te koszty zmniejszyć, bo pamiętajmy, że to nie są tylko też koszty środowiskowe, ale to są też realne koszty dla firm, więc też one dążą do tego, żeby zmniejszyć ten pobór wody, pobór prądu, ponieważ im się to zwyczajnie opłaca. No i widzimy pewien postęp, jeśli chodzi o to, ile taki pojedynczy wręcz prompt do modelu sztucznej inteligencji może kosztować. Widzimy też, że jest coraz te procesory, które powstają, karty graficzne także są coraz bardziej efektywne. Tym niemniej ten wzrost wydajności, energooszczędności i tak powiedziałbym, że nie nadąża za globalnym wzrostem zapotrzebowania na to. W związku z tym widzimy, tak jak pani podała, że te bezwzględne liczby rosną szybko.
0: Czy to jest tak, że ten wzrost zostanie zahamowany? Czy w ogóle jest potrzeba, żeby ten wzrost zahamować? Czy nas wszystkich na to stać? Czy środowisko jest na tyle plastyczne, że to wszystko da się zrobić? Czy my po prostu jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest obciążenie? Oczywiście pan mówi o tym, że tak zmniejszają się te koszty środowiskowe, no bo na przykład te data center korzystają z zamkniętych obiegów wody albo z fotowoltaiki. Gdzieś starają się zaoszczędzić na tej energii, na tym chłodzeniu tych serwerowni, no ale tak naprawdę w ciągu, nie wiem ilu, 2 lat, 1,5 roku, w zasadzie ja nie znam osoby, która nie korzysta z takiego czata GPT do codziennych zadawania mu pytań, które wcześniej wyszukiwało się w internecie. Teraz zupełnie inaczej to korzystanie ze sztucznej inteligencji wygląda. Czy to jest też nauka świadoma odbiorców, użytkowników takiego czata, że wytwarzanie takich obrazków przez AI jest jakimś kosztem środowiskowym?
1: Jasne. To znaczy, odnosząc się może do początku pani pytania, powiedziałbym, że warto tutaj też odróżnić koszty takie globalne od lokalnych, bo te koszty lokalne, powiedziałbym, są najbardziej widoczne i dolegliwe z tego względu, że No, data center to jest jeden bardzo duży obiekt o bardzo dużym zapotrzebowaniu, już powiedzieliśmy, na powierzchnię, prąd, wodę, infrastrukturę lokalną. I to rzeczywiście dla lokalnych społeczności może być uciążliwe, najbardziej bym powiedział. I tak, więc to natomiast do dalszej części odpowiedzi, jeśli chodzi o zużywanie, bo to, że rzeczywiście korzystamy z AI, to raczej będzie się tylko wzrastało. Wiemy, że też czynione są tutaj duże nakłady na to, aby rozwijać agencyjną sztuczną inteligencję, czyli coraz bardziej samodzielną, coraz mocniej potrafiącą nam pomóc przy jakichś tam codziennych i bardziej zaawansowanych działaniach. Natomiast jako pojedynczy użytkownik powiedziałbym, że możemy świadomie korzystać ze sztucznej inteligencji. Przykładowo wiemy, że prompty, czyli zapytania tekstowe, zużywają znacznie mniej energii niż generowanie obrazów, a szczególnie znacznie mniej niż generowanie wideo. Możemy wybierać bardziej oszczędne modele, niekoniecznie te najbardziej zaawansowane, więc jako użytkownik mamy pewien wpływ na zużycie tych zasobów. Natomiast nie oszukujmy się, jest to istotnie mniejszy wpływ niż mają korporacje, niż mają firmy, bo mówiąc o korporacjach, nie tylko mam na myśli firmy, które tworzą sztuczną inteligencję, czy nią zarządzają, ale także firmy, które po prostu wykorzystują jej w codziennej działalności, przykładowo firmy programistyczne, agencje marketingowe i tak dalej. No i one też mogą decydować właśnie, jaka jest polityka dotycząca używania sztucznej inteligencji. No i też duże znaczenie ma tutaj regulator, czyli państwo, na co zezwala, jak te procesy są prowadzone.
0: Ale te centra danych powstają bardzo szybko. To są jakieś takie pierwsze lata, kiedy się słyszy o budowie, ale to nie tylko tutaj w Polsce, w Stanach Zjednoczonych liczne protesty tych lokalnych społeczności. Czy są w ogóle jakieś rozwiązania, miejsca, gdzie takie centra danych mogłyby powstawać i nie przeszkadzać ludziom w codziennym funkcjonowaniu? No bo to jest to, co pan mówił, zużycie wody, zużycie energii, to jest ciepło wytwarzane. To jest też hałas takich centrów.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy problemem tutaj jest właśnie to, że centra danych są często lokalizowane tam, gdzie jest odpowiednia infrastruktura. Tak? Czyli potrzebujemy jakiś dróg, żeby to centrum zbudować, potrzebujemy sieci przesyłowych, żebyśmy mogli korzystać z energii. One muszą naprawdę mieć bardzo wysokie przepustowości, żeby móc zasilić to centrum danych, więc w związku z tym naturalnie tutaj powstaje konflikt, że do sprawnego, dobrego działania takiego centrum dla firmy, która to lokalizuje, no to opłaca się właśnie przy dużych miastach, gdzie jest infrastruktura, która umożliwia sprawne jego korzystanie. Też potencjalnie, gdzie są odbiorcy tych zdolności właśnie przetwarzania, przechowywania danych.
0: Czy jest, bo teraz w zasadzie może od tygodnia, od dwóch tygodni jest taka dyskusja w zasadzie już ogólnoświatowa na temat zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, czy można tak samo powiedzieć, że w konsekwencji jest taka wizja, że my trochę nie kontrolujemy tego rozwoju, a tutaj tym śladem pozostającym są właśnie te, jak grzyby po deszczu, pojawiające się centra danych, serwerownie wielkie, które gdzieś te powierzchnie na tej planecie zaczynają zajmować? Czy to jest coś, co jest pod kontrolą, coś, co można jakoś zminimalizować, czy jest czego się obawiać?
1: To znaczy tak, ja bym tutaj rozróżnił rzeczywiście zagrożenia związane z AI, zagrożenia związane z centrami danych. Widzimy rzeczywiście, bo to jest temat bardzo głośny, różne i apokaliptyczne wizje rozwoju sztucznej inteligencji i utopijne. Ja byłbym bardziej ostrożny gdzieś tak pośrodku, czyli rozwój AI niesie ze sobą i zagrożenia, i korzyści. i to też od nas zależy, jak to dalej się tutaj potoczy. Widzimy pewne zagrożenie na przykład dla miejsc pracy, ale widzimy wzrost produktywności jednocześnie, więc powiedziałbym, że to jest tutaj bardzo złożona kwestia. Natomiast jeśli chodzi o ten rozwój centrów danych, no to nie grozi nam wizja gdzieś tam z filmów science fiction, gdzie cała planeta jest zabudowana, czy to fabrykami, czy takimi centrami danych, czy mieszkaniami. Natomiast powiedziałbym, że będziemy widzieli coraz więcej tych centrów danych, ponieważ sami też same państwa o to zabiegają, ponieważ wiąże się to z rozwojem gospodarczym. Sztuczna inteligencja jest technologią absolutnie przełomową, ma znaczenie olbrzymie gospodarcze, także geopolityczne, militarne, więc nie sądzę, że którakolwiek ze stron chciałaby zatrzymać ten wyścig, z którym jest związany właśnie rozwój, budowa centrów danych, bo i rządy mają ku temu pewne tutaj motywacje, ale także korporacje, ale także pojedyncze osoby, bo widzimy też, że nasze indywidualne korzystanie z internetu, z różnego rodzaju usług, a także z AI, no, intensywnie rośnie.
0: Był pan kiedyś w takim centrum danych? Widział taką wielką serwerownię?
1: Nie byłem w takim wielkim centrum danych. W Poznaniu mamy firmę Beyond, która funkcjonowała jeszcze zanim się ten boom rozpoczął na sztuczną inteligencję, i oni początkowo też funkcjonowali pod starym browarem w centrum Poznania. Obecnie mają znacznie większe centrum danych właśnie na obrzeżach Poznania i widzimy też tutaj właśnie, jak to się dynamicznie rozrastało przez te ostatnich kilkanaście lat, a ostatnie parę lat to już w ogóle.
0: O czym powiedział dr Tomasz Grzegorczyk, adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Jest godzina 9:36. To ja jeszcze Państwu z takich ciekawostek, jeśli chodzi o centra danych, według stanu na 22 lipca w Teksasie zgłoszono ponad 1260 centrów danych i serwerowni, a mówię o tym dlatego, że to jest też głośny właśnie temat w Stanach Zjednoczonych. Na tyle głośny, że tą sprawą zajęła się Erin Brockovich. Może Państwo kojarzą taką postać, ona na podstawie tego, co zrobiła, a więc przeciwko sprawę prowadziła mieszkańców Hinckley w Kalifornii przeciwko firmie Pacific Gas and Electric Company, jeśli chodzi o zanieczyszczenie wód gruntowych chromem sześciowartościowym, i właśnie wraz z kancelarią Eda Massariego pomogła zebrać dowody i zeznania setek mieszkańców, i sprawa zakończyła się ugodą, która była warta 333 miliony dolarów, i na podstawie tej prawdziwej historii powstał gdzieś na początku chyba lat 2000 film biograficzny o Erin Brockovich, tam w roli głównej Julia Roberts, no i właśnie ta sama Erin Brockovich teraz wypowiada otwartą wojnę sztucznej inteligencji, a właściwie właśnie centrum danych. Aktywistka właśnie znana z tej walki z Pacific Gas and Electric, którą uwieczniono w tym filmie przez Julię Roberts, zachęcam do współtworzenia mapy centrów danych, które powstają w Stanach Zjednoczonych, i zapewne coś będzie się w związku z tym działo. Ja Państwa zachęcam do, jeśli Państwo nie znają tej historii Erin Brockovich, do sięgnięcia do niej, no i okazuje się, że być może, kto wie, powstanie kolejny film o Erin Brockovich, jeśli chodzi o walkę czy dyskusję w ogóle na temat centrów danych, które są tak licznie powstające, między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że w Polsce też. Jeszcze na pewno do tego tematu będziemy wracać, przybliżać Państwu, ile tych centrów danych w Polsce jest, jak one wyglądają, gdzie się budują, no i co to w zasadzie zasadzie oznacza dla nas i dla mieszkańców, którzy w pobliżu takich centrów danych mieszkają. To dziś jest rocznica urodzin Leonarda Cohena, piosenkarza, poety, który zmarł w 2016 roku, a przyszedł na świat 21 września roku 1934. To kanadyjski. Był Kanadyjczykiem, poetą, muzykiem i my posłuchamy utworu Suzanne, który w latach 60. powstał i znajduje się na liście top 500 najlepszych piosenek z całego czasu Rolling Stonesów. Prowadzony taki ranking, na miejscu 284 utwór Suzanne Leonard Cohen.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Leonard Cohen, Suzanne, a my zostajemy może w temacie muzycznym, bardziej muzyki popularnej. W zeszłym tygodniu Państwu opowiadałam i na pewno Państwo już słyszeli o, można powiedzieć, skandalu, który wyniknął w trakcie trasy koncertowej Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o artystę, rapera Macklemora, który był tak zwanym aktem otwierającym.

Światowej. No i to wszystko miało związek z właścicielem stadionu, jednego ze stadionów, na którym miał się odbywać kolejny koncert, Roberta Krafta, który powiedział, że on sobie nie życzy, żeby Macklemore występował na jego stadionie, i później okazało się, że w zasadzie kolejni właściciele innych stadionów też sobie tego nie życzą, czy sami tak zdecydowali, czy było to na prośbę właśnie Roberta Krafta, no to tego się nie dowiemy. Natomiast co się później okazało, gdy Macklemore został z trasy wyrzucony, to wszyscy artyści poboczni, wspierający po kolei powiedzieli, że oni w takim razie też dziękują za wspólną trasę, jeśli tak ona ma wyglądać, jeśli taka jest decyzja promotorów tejże trasy. No i tak wczoraj chyba miał, albo dwa dni temu, koncert pierwszy Eda Sheerana na tej trasie, po tej całej sytuacji miejsce. I teraz posłuchamy fragmentu wystąpienia, które zresztą artysta opublikował na swoich mediach społecznościowych. Wyłączył możliwość komentowania, więc nie mogę Państwu powiedzieć, jak zostało to odebrane przez szerszą publiczność. No ale co powiedział Ed Sheeran na początku swojego koncertu, to teraz posłuchamy. Zazwyczaj nie tak rozpoczynam koncert, ale zanim zagram dziś kilka piosenek, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, jeśli powiem kilka słów o ostatnim tygodniu. Przywykłem już do tego, że moja muzyka jest krytykowana i zawsze chętnie to przyjmuję. Mam szczęście, że wielu z was lubi to, co robię, i nie dziwi mnie, że nie wszystkim się podoba. To normalne. Jednak w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego i musiałem podjąć trudne decyzje. Popełniam błędy i jest mi naprawdę przykro. Nie chcę rozczarowywać fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Moje koncerty zawsze były bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, a to ma dla mnie ogromne znaczenie. Dotrzymywanie zobowiązań wobec moich fanów jest również absolutnie kluczowe dla tego, kim jestem. I właśnie dlatego jestem tu dziś wieczorem sam i kontynuuję moją obecną trasę koncertową. Jednak głęboko niepokoi mnie pomysł, że organizatorzy powinni z góry zatwierdzać treści prezentowane przez wykonawców. Tak dzieje się w wielu miejscach, w których występuję na całym świecie, ale to nigdy nie powinno mieć miejsca w wolnym świecie. Chciałbym teraz odnieść się do kwestii mojego stanowiska w sprawie sytuacji w Izraelu i Palestynie oraz tego, czy fakt, że daję tu dziś wieczorem koncert, implikuje moje stanowisko. W całej mojej karierze starałem się nie być komentatorem politycznym w żadnym sensie, ponieważ chcę, by moja muzyka i koncerty dotyczyły jedności, a nie podziałów. By to dotyczyły człowieczeństwa, a nie polityki. Jest to jednak kwestia humanitarna i nie mogę już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie. To, co wydarzyło się w Izraelu oraz na festiwalu muzycznym Nowa 7 października, było przerażające i pogłębiło trwający od wieków ból Żydów. To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest katastrofalne, nieuzasadnione i nieproporcjonalne. Moje serce pękło na widok skali zniszczeń i ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, wśród dzieci. A systemowej niesprawiedliwości, której jesteśmy świadkami na zachodnim brzegu, nie można przeoczyć. Szczerze jestem bardzo wdzięczny, że jesteście tu dziś wieczorem razem ze mną. Ten koncert nadal jest miejscem, gdzie każdy jest mile widziany i gdzie każdy może stanąć ramię w ramię z ludźmi o przeciwnych poglądach. A każdy może stanąć po stronie osób, z którymi nie zgadza się we wszystkim, ale wszyscy mogą zgodzić się co do śpiewania tych piosenek. A piosenki te opowiadają o miłości, nadziei i jedności.
I tak zaczął swój koncert Ed Sheeran. No ale przemowa była dłuższa, to jest ten fragment opublikowany. Mówił w trakcie tej przemowy o tym, że jego przyjaciele wycofali się z występu, że go

zostawili, ale na szczęście jedna z artystek, która niegdyś z nim występowała, zdecydowała się z nim wystąpić, razem z nim wyjść na scenę, wiedząc, że świat uważa mnie za pewien typ osoby. Zgodzili się, wiedząc, że świat może ich również nienawidzić za to, że stoją ze mną na scenie. Jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że się tu wieczorem pojawili i stoją ze mną na scenie. Tak Ed Sheeran mówił o muzykach, którzy wsparli go w tym koncercie, który odbył się w Filadelfii, ale też powiedział, że nie wiedział, czy będzie bezpieczny wychodząc na scenę, czy nie będą w niego rzucać różnymi przedmiotami albo wygwizdywać. I jeszcze powiedział tak, jeśli ta trasa się skończy, miłość nie zwycięży. Miłość nie zwycięży i nie mogę was zawieść. I dlatego jestem tu dziś wieczorem sam razem z wami wszystkimi. No, różne są opinie na temat tego wystąpienia. Wszyscy też piszą o tym, że oczywiście było to wystąpienie przeczytane z telepromptera. Artysta się wzruszył parokrotnie, czytając ten tekst. No i tak się sprawa dotycząca tych występów, tej trasy koncertowej w zasadzie chyba zakończyła. Chociaż pytanie, czy się zakończyła, czy teraz jeszcze ta dyskusja będzie trwała na temat tego, gdzie jest ta wolność artystyczna, co można powiedzieć, czego nie, żeby taka trasa została odwołana. To my teraz przeniesiemy się w takim razie do Filadelfii, gdzie miał miejsce ten koncert Eda Sheerana, a jak Filadelfia, to Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. To jeszcze taka informacja, pewnie już Państwo wiedzą, może Państwo już widzieli. Netflix wypuścił najnowszą, nie wiem, adaptację lalki Bolesława Prusa, więc są i komentarze na temat tego, czy to jest dobra adaptacja, jaka jest to adaptacja, co ona mówi w zasadzie o 2026 roku, o naszym społeczeństwie. Myślę, że warto, żeby Państwo też może zobaczyli chociaż jeden odcinek, żeby mogli porównać też do tych wcześniejszych ekranizacji lalki, tym bardziej, że pod koniec września czwarta będzie dostępna, będzie premiera czwartej, będzie można zobaczyć czwartą adaptację właśnie lalki Bolesława Prusa. Może Państwo do nas napiszą, co sądzą na ten temat, no bo opinie są co najmniej skrajne. Nie wiadomo już, kto ma rację. Może prawda leży jak zawsze po środku, no ale są i takie opinie, że jest to wspaniała adaptacja, odważna, zupełnie inna, śmiało podejmująca pewne tematy, współczesna, świetnie przeniesiona do współczesności. Natomiast są i takie, które mówią, że już naprawdę można zniszczyć wszystko i że tak też się stało przy tej adaptacji, jeśli chodzi o powieść Bolesława Prusa. Zresztą też, że za wiele ona wspólnego z powieścią Prusa nie ma. Ja chyba bym się zbliżała do tej drugiej, no ale też całego serialu nie widziałam, tylko parę pierwszych odcinków, co było też dużym wyzwaniem, no ale może jest to jakiś temat do dyskusji. Myślę, że ciekawej dyskusji. Także Państwa do tego zachęcam, żeby może do nas napisać może którąś audycję takiej dyskusji o tych adaptacjach lalki poświęcimy. Jest godzina 9:56. To ja życzę Państwu dobrego dnia. Ponoć za mało muzyki jest w Radiu Wnet. No to teraz będziemy nadrabiać. Posłuchamy zespołu Various Monks, Hania Tracz, Adam Czerpak. Do usłyszenia.

0: Znowu to robią.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: 21 września, 10.12, jesień, przynajmniej u nas na Mazowszu, u nas w Warszawie, jak od zegarka, wczoraj jeszcze troszkę słońca, wczoraj jeszcze sympatycznie, a dzisiaj już jest jeszcze lepiej, bo można wypić herbatę, można nie wychodzić z domu z czystym sumieniem, można siedzieć pod kocem i patrzeć za okno, albo patrzeć jeszcze bardziej rewolucyjnie, czyli patrzeć w płomień kominka i dopiero wtedy ma się poczucie, że nie wychodząc z domu jest się reakcjonistą pełną gębą, a my w ten nowy sezon, jeżeli chodzi o aurę, ale także o politykę, wchodzimy w nowy tydzień za decyzją wyborczą. Niemcy po 11, dr Krzysztof Rak, co oznacza wyniki wyborów i w Berlinie, ale też może przede wszystkim w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. No i czy z AfD idzie się dogadać, czy nie idzie dogadać i jak to będzie z tą niemiecką polityką, czy przy tym nowej konstelacji, jak profesor Żerko zauważył, w Mecklenburgii ponad 80% głosów zdobywają stronnictwa, jak to powiedział profesor Żerko, prorosyjskie, czy te, które chcą się już z Rosją na nowo porozumieć. Co to oznacza dla Warszawy, to będziemy wyjaśniać. Wybory w Krakowie, Michał Kolanko o nich opowie po 10.30, a na początek będą afery i wojna, czyli Rafał Ziemkiewicz w naszym studio wirtualnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: O, i głos taki lekko jesienny, wszystko się zgadza.
2: Jeszcze niedobudzony.
1: Niedobudzony, no w końcu dopiero 10.13. Cóż, od czego? Albo zacznijmy od filmu, bo jadąc do Warszawy komunikacją zbiorową spod miasta słuchałem podcastu na kanale Rafała Ziemkiewicza o aferach i o tym, że afery już nie działają i tak słuchałem i pomyślałem sobie, a nieprawda, bo może jednostkowa afera nie działa, ale wybory w 2023 roku dowiodły, że jak się kogoś obrzuci błotem aferalnym, prawdziwym czy nieprawdziwym, do woli, to on może władzę stracić. Jak to jest z tymi aferami? Bo Donald Tusk liczył na zondę krypto, że to będzie jego Wunderwaffe, ta poprzednia Wunderwaffe, nie ta najnowsza. No i właśnie, wyszło czy nie wyszło?
2: No to jest Wunderwaffe, tak, to temat, o którym akurat w najnowszym tygodniku Do Rzeczy więcej piszę, więc tak powiem krótko, poszukiwanie w Wunderwaffe cudownej broni jest zawsze przejawem rozpaczy i działania rozpaczliwego. I zonda krypto, no cóż, przypomina mi się ten fragment z poematu Towarzysz Szmaciak, bo w ogóle mi się jakoś z zarządów Tuska ten poemat nieustannie przypomina, jest świetnym opisem tej ekipy rządzącej. Był tam taki jeden, co tak się wzmógł, że w pogoni, w tropieniu gospodarczych przestępstw w taki szlachetny popadł zapał, że się dopiero upamiętał, gdy się za własną rękę złapał.